Dzisiaj zobaczymy. Ale żeby to uporządkować, to ja przyjąłem taką strategię, że omówimy sobie gatunki, które żyją bardzo krótko. Na początku od tych zaczniemy, czyli te, które żyją dosłownie jeden dzień. A będziemy przechodzili do tych coraz więcej żyjących, coraz dłużej żyjących, aż w końcu zakończymy na, myślę, że pewnym dużym zaskoczeniu. Ale na razie nie zdradzam, co to będzie na samym końcu, a teraz zachęcam do oglądania. I pierwszy nasz dzisiejszy bohater, to już o tym opowiadałem przy okazji cyklu o rzekach, jętki. Jętki, inaczej nazywane również jacicami, to są po prostu owady uskrzydlone, u których właśnie postać dorosła jest, tak jak tutaj widzimy na zdjęciu, jest uskrzydlona. One mają te maksymalnie do 4 cm długości, czyli nie są jakimiś bardzo dużymi owadami, a ale mogą być bardzo też malutkimi, bo powiedziałem, że do 40 mm, do 4 cm dorastają, ale mogą też być mniejsze, bo niektóre mają właściwie kilka milimetrów tylko. Oczywiście są bardzo mocno związane ze środowiskiem wodnym i tutaj też ważna sprawa, to nie jest tak, że jętka żyje jeden dzień, bo właśnie tutaj chciałem o tym powiedzieć. Długość życia takiej jętki to jest jeden dzień. Ale uwaga, to jest trochę, zależy jakie stadium, tak bym powiedział, bo jeżeli przypatrzymy się stadium larwalnym, to tyle ile żyje larwa, to można ten czas liczyć nawet w latach. Natomiast jak ona już jest postacią dorosłą, czyli taką jak tutaj widzimy, to i długość życia tej postaci dorosłej to jest tylko jeden dzień. A zatem w ogóle jętka żyje dłużej, ale postać dorosła tylko ten jeden dzień. Bardzo króciutko. No dobrze, to jest może taki trochę wyjątkowy przypadek, ale myślę, że jakoś od razu mi się skojarzyło, jak tworzyłem tą prezentację, bo pamiętałem właśnie, że jętki żyją jeden dzień. No ale co żyje dłużej w takim razie? Niewiele dłużej. Otóż komary. Owady, których nie lubimy, żyją troszeczkę dłużej. No i średnia długość życia wynosi, jeżeli chodzi o samce. Bo samce żyją troszkę krócej od samic. No to liczymy tutaj koło tygodnia. Może troszeczkę ponad tydzień taki samiec będzie żył. Natomiast samice już w tygodniach długość życia to może być kilka tygodni, maksymalnie do 8. A kiedy zapada w stan hibernacji, no to może nawet być i pół roku. I to jest właśnie taka niezwykła cecha owadów, że one czasami mają trudne zadanie przed sobą, czyli muszą przeżyć całą zimę i wtedy właśnie żyją. Ale najczęściej na przykład przeżywają tylko matki. Na przykład teraz, jak zobaczymy trzmiele, to są najczęściej te, które właśnie przeżyły zimę i będą składały jaja po to, żeby dać początek kolejnym trzmielom. Idziemy dalej i mamy muchę. Muchę też takie, zaczynamy od tego, co nas trochę denerwuje, tego, co nie lubimy. No, mucha żyje, pojedynczy osobnik, około 4 tygodni. Krótko, prawda? Tutaj mamy dosyć krótki czas. Aczkolwiek, to co powiedziałem przed momentem, one są w stanie zimować. Również zimują, to doskonale każdy z nas zna, w naszych domach, w naszych mieszkaniach, mogą przezimować w takim stanie anabiozy, czyli to jest tak zwane życie utajone. Czyli właściwie możemy powiedzieć, że to jest stan odwracalny i polega na tym, że to jest, nawet nosi nazwę pozornej śmierci, czyli przez pewien czas organizm się jakby wyłącza, obniża zdecydowanie swoją aktywność życiową, ale potem te wszystkie procesy znowu są ponawiane i takie zwierzę może dalej funkcjonować. Czyli życie utajone, anabioza to się nazywa. To właśnie u muchy się pojawia i wtedy ona może faktycznie dłużej przeżyć, ale zasadniczo 4 tygodnie. Idziemy dalej. Teraz już będziemy liczyli długość życia poszczególnych zwierząt w miesiącach, bo mamy ważkę. No i ta ważka, oczywiście wiadomo, że to też jako owad przechodzi różnego rodzaju stadia rozwojowe. Tutaj mamy akurat przedstawioną postać dorosłą, a konkretnie jest to samiec szablaka krwistego. No, skąd ta nazwa, to chyba nie trzeba tłumaczyć, bo widać ten krwisty kolor, ale to tylko u samców, bo samice są żółto-brązowe. I zwykle jest tak w Polsce,

przekraczali barierę nawet jednego roku, czyli możemy mówić o zwierzęciu, które będzie żyło nawet do 12 miesięcy, a kiedy będą sprzyjające warunki, to nawet i dłużej, bo nawet do 1,5 roku. Ale zasadniczo pluskwa domowa, bo ją tutaj widzimy, kolejny owad, znaczy kolejne zwierzę, którego za bardzo nie lubimy i jest to zwierzę, które no, pojawia się właściwie wszędzie tam, gdzie tylko ma dostęp do krwi. Szczególnie jest to w ogóle upodobuje sobie krew człowieka. No i w tych warunkach domowych, w łóżkach naszych, ona potrafi żyć niestety. Uprzykrza nam życie i potrafi żyć od tych 4 do 12 miesięcy, a może nawet i dłużej, jeżeli będzie miała dogodne warunki. Czyli już powoli dochodzimy do tej granicy jednego roku. Bo właśnie tyle żyje organizm, który tutaj widoczny jest na zdjęciu i myślę, że niewiele osób jest w stanie przynajmniej z takiego zdjęcia rozpoznać, bo my dużo częściej kojarzymy te zwierzęta jako wyrzucone przez morze i można by powiedzieć wysychające, kończące swój żywot na plaży. Kto był nad Bałtykiem, zapewne widział coś takiego, może nie na tych, chociaż i na tych, tam gdzie ludzie są, tam gdzie więcej ludzi jest, też one się zdarzają, ale lepiej odejść troszeczkę na bok i tam gdzie jest troszeczkę mniej ludzi, te mniej uczęszczane plaże, idziemy wieczorem na piękny spacerek wzdłuż morza i natrafiamy na takie galaretki wyrzucone przez morze. To jest oczywiście hełbia modra, czyli dokładnie to się nazywa krążkopław. Jest też parzydełkowcem, ale dla nas, bo jak widzimy tutaj, nawet to jest na tym zdjęciu widoczne, te ramiona są zaopatrzone w... Widzimy te ramiona i one są zaopatrzone w komórki parzydełkowe. Ale akurat tak się składa, że dla nas jej jad jest zupełnie niegroźny, można spokojnie je brać w rękę. No ja nie ukrywam, że często właśnie jak przechodzę tak wzdłuż morza, to staram się pomóc trochę tym hełbiom i tam je wrzucam do tego morza, chociaż podejrzewam, że część znowu zostanie wyrzucona, no ale staram się właśnie je tam wrzucać, trochę im pomagać. No wiadomo, wszystkich się nie uratuje, ale zawsze coś można... coś przynajmniej dla tej przyrody zrobić, ale to jest też normalny proces, że one są wyrzucane i po prostu tam giną. No, tutaj warto pamiętać o tym, że 98% w 98% one się składają z wody, a zatem ta galaretka jest bardzo mocno wodnista i jak doskonale wiemy, słońce no nie pomaga, a raczej bardzo mocno przeszkadza w życiu takiemu organizmowi. Czyli mamy hełbię modrą, która może żyć maksymalnie jeden rok, o ile nie zostanie wyrzucona przez morze i po prostu nie wyschnie na plaży. No to też znane zwierzę, czasami też z naszych domostw. I tutaj mamy oczywiście mysz domowa. Mysz domowa, która żyje dosyć krótko. One się licznie i szybko rozmnażają, bo mogą mieć nawet i 10 miotów rocznie, a w każdym z tych miotów może być od 4 do 9 młodych. No to widać, że no łatwo policzyć, jeżeli mamy maksymalnie, prawda? Zakładamy, że ta samica rodzi maksymalnie, ile może tylko urodzić, czyli te 9 młodych i maksymalnie dużo zachodzi w ciążę, czyli osiąga maksymalną liczbę miotów w ciągu roku, czyli te 10, to mamy prosty wynik, 9 razy 10, 90 młodych takich myszek wyda na świat jedna taka samica. A żyje dosyć krótko, bo myszy żyją 1,5-2 lata, jak są w warunkach zamkniętych gdzieś w hodowli, w niewoli, to potrafią zwierzęta żyć dłużej. No i to chyba nikogo nie dziwi, ten fakt, że zwierzęta w zoo żyją dużo dłużej niż te, które żyją na wolności. Oczywiście ich odpowiedniki, tak? Ten sam gatunek, prawda? W niewoli, w zamknięciu żyje dłużej, bo ma lepsze warunki, mniej stresogennych czynników,
Natomiast oczywiście zdarzają się to, tak jak i u ludzi, zdarzają się takie sytuacje, że no, ktoś będzie żył bardzo długo. No i tutaj myszka taka, rekord wynosi w przypadku myszy domowej 5 lat.

5 lat, ale zasadniczo jest to mniej więcej około 1,5 roku, a pamiętajmy o tym, że jeszcze takie myszy, które na przykład chodzą w lesie, no to w ogóle są, mają trudny żywot, no bo właściwie cały czas muszą się liczyć z tym, że mogą być po prostu upolowane. No i tutaj mamy jeszcze szczura. Mówi się, że w dużych miastach Polski przypada jeden szczur na jednego mieszkańca. Niektóre szacunki mówią, że jest to na pewno niezaniżona liczba i może być nawet ich zdecydowanie więcej, przynajmniej kilkakrotnie więcej. Natomiast żyją trochę dłużej od myszy, mogą żyć 2 lata, zwykle tak żyją, około 2 lat. Przynajmniej mój kolega, który hoduje, tak mówi, że one właśnie w zamknięciu, w niewoli żyją 2 lata. No, może nawet i 4 osiągnąć, prawda? No, ale to jest generalnie koło tych 2 lat żyje taki szczur. Maksymalnie może do 4 dożyć. Tu też, jak widzimy, krótkie życie. A krecik. Krecika każdy z nas dobrze zna. Ile taki krecik żyje? Właściwie to możemy powiedzieć, że bardzo podobnie do szczura. Tutaj nawiązując do poprzedniego slajdu, widzieliśmy, że szczur bardzo pięknie i sprytnie, sprawnie pływa. I kto widział szczury, to wie, że one naprawdę są doskonałymi pływakami. Natomiast nie każdy wie, że zwierzę, które żyje praktycznie cały czas pod ziemią, również potrafi pływać. I tym zwierzęciem oczywiście jest kret. Śmiesznie to wygląda, naprawdę. Jest w ogóle. Ja kiedyś tylko na filmie widziałem, ale po prostu wygląda jak jakaś zabaweczka, nie jak żywe zwierzątko. I myślę, że nie jedno zwierzę, jak zobaczy takiego pływającego kreta, to będzie bardzo zdziwione. Zresztą człowiek też, nie jeden. Bardzo sympatyczne zwierzątko. Takie dosyć śmieszne, no ale żyje właśnie tylko od 2 do 4 lat, też dosyć krótko. I teraz może być jedno z zaskoczeń. Jak to? Owady tak długo? Mówimy sobie już o latach. Można żyć przez kilka lat. No więc skąd tutaj ta pszczoła? Otóż uwaga, ja nie znalazłem odpowiedniego zdjęcia, więc umieściłem tutaj robotnicę. No bo niestety nie znalazłem zdjęcia matki pszczelej, które byłoby na darmowej licencji, że można byłoby je wykorzystać. W związku z tym, a też nie chcę podkradać różnych zdjęć, więc wykorzystałem zdjęcie po prostu robotnicy. Robotnica żyje krótko i to zależy jeszcze, która robotnica, bo robotnica, która urodzi się, załóżmy dzisiaj na przykład, a mamy końcówkę marca, ile ona przeżyje? Ona nam przeżyje do mniej więcej majówki. Powiedzmy, że to jest zbliżony okres. I zginie. Ta, która się urodzi na majówkę, no to już do początku wakacji, tych szkolnych wakacji, no już raczej też nie dożyje. Czyli mamy trochę ponad miesiąc żyje taka pszczółka. Truteń, czyli samiec, żyje trochę dłużej. On tak 1,5 miesiąca, no maksymalnie do tych 2. Natomiast matka pszczela potrafi żyć kilka lat. Mówi się, że 5 lat, a nawet pewnie i więcej. Oczywiście jej produkcyjność dosyć mocno spada, tak się wyraziłem, typowo jak pszczelarz, ale jej po prostu zdolność do znoszenia jajek, co jest no kluczowe do rodzenia kolejnych członków rodziny pszczelej, spada. I to dosyć znacząco spada po 3 latach. Jeśli dobrze pamiętam, to 3 lata i potem już jest dosyć znaczący spadek. Więc one rzadko kiedy takiego wieku dożywają, bo po prostu są, no, nazwijmy to dyplomatycznie, wymieniane. A co się pod tym kryje, to już proszę sobie samemu dopowiedzieć. Natomiast matka pszczela rzeczywiście jest tą pszczołą, która potrafi bardzo długo żyć i wiek liczymy w latach. Słyszałem, że nawet do 8 lat potrafi taka matka. Więcej nie słyszałem, więc możemy spokojnie przyjąć, że średnio to jest 3-5 lat. Ale to zaznaczam, mamy matkę pszczelą. Dzisiaj będzie jeszcze owad, który naprawdę będzie dużym zaskoczeniem i potrafi też żyć latami. Ale to wszystko po kolei. Idziemy powoli, powoli. No, mamy gołębie. Znowu mamy takie zwierzęta, których wiele osób nie lubi. No, bo mówi się, że to są takie latające szczury. Ja trochę inaczej patrzę na gołębie, szczególnie jeżeli ktoś ma taki pogląd na gołębie, że to są latające szczury, nic dobrego z ich nie ma. To proszę sobie obejrzeć, zachęcam. Parę, nie wiem, ze 2 lata temu chyba nagrywałem
To też jeden z tych 100 odcinków będzie, właściwie to dwa. Nagrywałem taki temat zwierzęta na wojnie. I tam opowiadałem o tym, ile ludzie zawdzięczają gołębiom w warunkach wojennych. Więc jeżeli ktoś chciałby się o tym dowiedzieć, to zachęcam, bo wtedy będziemy trochę inaczej patrzyli na gołębie. I ja nie ukrywam, że jak przygotowałem ten wykład, to zacząłem z pewnym podziwem patrzeć na gołębie, co one takiego potrafią i rzeczywiście ile im kiedyś zawdzięczaliśmy, a dzisiaj niestety no, spychamy je na margines, opluwamy i mówimy o nich tylko same złe rzeczy. Jasne, że tak, oczywiście, no, jest trochę problemów przez gołębie w miastach, to trzeba jasno sobie też powiedzieć. No, ale nie demonizowałbym i na pewno nie mówiłbym, że że z gołębi nie ma nic dobrego. A ile taki gołąb żyje? A w ogóle też jeszcze może powiem, tak na marginesie dopowiem, że one mają wcale niełatwy żywot w tej aglomeracji miejskiej. Często giną. No, różne są przyczyny tej ich śmierci. Natomiast to, że mieszkają w miastach, nie pozostaje bez wpływu, negatywnego wpływu na ich zdrowie, ponieważ często one cierpią na infekcje dróg oddechowych. No bo żyją jednak w takich miejscach zapylonych, zakurzonych również, tam często gniazda sobie umieszczają w różnych zakamarkach, takich brudnych miejscach, także, no mówię, też łatwego żywota nie mają, a mogą żyć maksymalnie do 6 lat, od 3 do 6 lat, taka jest długość życia gołębia, o ile nie zostanie na przykład przez coś upolowany, bo w warunkach miejskich to się zdarza. A w warunkach warszawskich to trzeba pamiętać o tym, że jeszcze mamy sokoły wędrowne, które też polują na gołębie. Także tutaj też jeszcze, ale to są tylko te gołębie, które żyją w okolicy Pałacu Kultury. No, teraz już troszeczkę powiększamy tą długość życia i mamy 9 lat. Kunę leśną. Kuna leśna, bardzo sympatyczne zwierzątko z rodziny łasicowatych i kuna może dożyć 9 lat, chociaż wiadomo, że no, w tych warunkach dzikich wcale to nie jest takie proste i oczywiste, ponieważ trzeba się liczyć z tym, że taka kuna może być upolowana, zjedzona przez większe zwierzęta, przez jastrzębie, na przykład różnego rodzaju sowy, prawda, ptaki drapieżne w ogóle, ale nie tylko. Myślę, że jakiś tam ryś może ją też capnąć. No, wilk to myślę, że za mało, ale jak się trafi, to pewnie i też by zjadł. Myślę, że lis też może, także, no i to szczególnie dotyczy pewnie małych kun jednak, bo pamiętam, jak kiedyś sam spotkałem kuny takie maluteńkie, które były totalnie bezradne i po prostu tylko siedziały sobie pod krzaczkiem, patrzyły na świat i piszczały. No i jak znajdzie je lis, no to wiadomo, że ma gotowy obiad, nawet nie musi się natrudzić, bo nawet nie trzeba się nabiegać za takimi kunami. No, ale to najczęściej tak jest, że jeżeli są jakieś zwierzęta upolowane, prawda, bo to też na przykład można powiedzieć, że taką ciekawostkę, albo nie, tą ciekawostkę może powiem, bo to będą za dwa slajdy, to zwierzę będzie. To powiem za dwa slajdy w takim razie. Czyli mamy kunę, która żyje 9 lat, około 9 lat, a sarna, nie żaden jelonek, tak jak mogłoby sugerować zdjęcie, wiele osób myśli, że to jest jelonek. To nie jest żaden jelonek, tylko to jest oczywiście sarna, konkretnie samiec, czyli koziołek. Poznamy to po porożu. I ile taka sarna może żyć? No, generalnie one też raczej krótko żyją, ze względu na to, że często giną w kolizjach. Przede wszystkim stanowią pożywienie dla wilka, dla rysia również. Więc one nie mają łatwego żywota. W dodatku są dosyć delikatnymi zwierzętami. Mam tu na myśli to, że właśnie w kolizjach na przykład mają połamane nogi, połamane kręgosłupy, no i niestety no one są później już usypiane. A sarna, jeżeli uda jej się przetrwać te wszystkie przeciwności, to może żyć do 10-12 lat. To takie jest maksimum. No, a teraz przechodzimy do kolejnego gatunku, który to właśnie bardzo jest mocno jego byt uzależniony od liczebności saren, chociażby. To wilki. Wilki, które polują na sarny, na jelenie, na daniele, na łosie też mogą polować,
ale zdarzają się już sytuacje, że mogą również upolować żubra. I teraz właśnie jest to ta ciekawostka, o której chciałem powiedzieć. Wspomniałem o tym przykunie, bo my sobie tak wyobrażamy, na przykład powiem, że wilk jest w stanie upolować żubra, to ktoś może sobie pomyśleć, ale taki ogromny żubr, to jak ten wilk jest w stanie go upolować? Znaczy nie jeden wilk, tylko oczywiście grupa wilków, bo one polują w grupach. I my sobie wyobrażamy tego ogromnego samca. Tymczasem uwaga, wiadomo, że no, na co ten wilk będzie polował? Na młode, prawda? Czyli on będzie na przykład na cielaki, czy tam na jakieś mniejsze samice, prawda? To jest jego. On się nie będzie rzucał na potężnego samca, który waży 900 kg, prawda? Tylko jednak będzie starał się upolować jakiegoś mniejszego żubra. No tak samo zdarza się, jak na przykład wilki potrafią na niedźwiedzie polować, no ale to nie polują na te samce, tylko na te małe niedźwiadki. I to jest to samo, o czym powiedziałem przed chwileczką przy okazji kuny. Prawda? Jak te kuny małe tutaj sobie leżą w lesie, spokojnie czekają na mamę i tylko piszczą, będzie przechodził lis, usłyszy, podejdzie, zje. No i tyle. Czy tam wilk też może. No, tak to właśnie wygląda. Tak to bywa. No to mamy teraz przedstawiciela kotów. Przed chwilą mieliśmy przedstawiciela psowatych, a teraz będzie duży kot. I to jest największy ze współczesnych pięciu gatunków dzikich kotów z rodzaju Panthera. I w ogóle też przy okazji jeden z największych drapieżników lądowych. No, ile taki tygrys może, mamy tygrysa azjatyckiego, ile taki tygrys w ogóle może jeszcze nie żyć, a ważyć? No, to mamy 300 kg. Potężne ciało. Ogromne zwierzę, bo długość nawet tego zwierzęcia może wynosić nawet 3 metry. Ogromne zwierzę. A ile żyje? Trochę dłużej. Aha, bo właśnie z tego wszystkiego nie powiedziałem, ile wilki żyją, bo się rozgadałem. Uwaga, wilki żyją, no, mogą żyć 10, 12, no, rekordowo to jest 16 lat. To tak rekordowo. Czyli, proszę zwrócić uwagę, bardzo podobnie do naszych psów domowych, prawda? Psy, naście lat to już jest całkiem solidny wynik. No, ja miałem psa, żył właśnie 16 lat, także to jest rzeczywiście takie maksimum. No, wiadomo, mogą dłużej, jasne, że tak słyszałem o psach, które dobijały do 20 lat. No, ale to są już jakieś wyjątki. Zasadniczo, naście lat to jest w zasadzie taka średnia, którą osiągają psy. No, wilki, jak widzimy, bardzo podobnie. Też mamy naście, 10, 12, 13 do 16, tak? Natomiast tutaj, w przypadku tygrysa jest trochę więcej, czyli na wolności żyją tak do 15 lat, ale w niewoli mogą nawet do tych 20. Podobnie, ale w niewoli szczególnie troszeczkę dłużej potrafią pożyć. No i mamy właśnie, co to jest za zwierzę? Każdy pewnie powie krowa. Ja już też o tym wykład zrobiłem kiedyś, także zachęcam do tej nomenklatury, do tego nazewnictwa, jak powinniśmy poprawnie nazywać zwierzęta. Uwaga, to nie jest krowa, bo nie ma takiego zwierzęcia jak krowa, to nie jest żaden gatunek, tylko to jest określenie płci, czyli w tym wypadku jest to samica, a samiec to jest byk, czyli mamy byka i krowę, a uwaga, gatunek to jest bydło domowe. Tak? W ten sposób to wygląda. Czyli mamy nie krowę, a bydło domowe. No ale właśnie, ile żyją takie bydło domowe? No, te zwierzęta potrafią żyć też długo, 15, 20 lat. Problem w tym, że w dzisiejszym mocno konsumpcyjnym świecie, trzeba to powiedzieć wyraźnie, tak naprawdę żadna z, no w tym wypadku krów, tak, nie jest w stanie w ogóle tyle dożyć, ponieważ wiadomo, ludzie je wykorzystują jako krowy mleczne, jako krowy mięsne. W związku z tym one są po prostu bardzo przedwcześnie zdecydowanie po prostu zabijane. I ciężki żywot mają takie zwierzęta. Co tu dużo mówić? Nie ma czego zazdrościć, a raczej jest tutaj dużo cierpienia i współczucia wobec tych zwierząt, bo po prostu no,
Myślę, że każdy wie, jak to mniej więcej wygląda, i takie obrazki, kiedy to mamy krowę hodowlaną, która pasie się na pastwisku. No, w zasadzie dzisiaj już ja widzę, nawet na przestrzeni lat, jak to się bardzo zmieniło. Rzadki widok już. W wielu rejonach to już też zanikło. Niestety, ale krowy coraz częściej żyją w takich warunkach, że nie widzą światła dziennego. Co jest dla nas, jako dla ludzi, powinno być bardzo jasnym sygnałem, że chyba zabrnęliśmy w świecie konsumpcyjnym naprawdę dużo, dużo za daleko. No ale tak to właśnie wygląda, to taki przykry temat, ale jeżeli chodzi o życie, ile mogłyby takie zwierzęta przeżyć, to jest nawet do 20 lat, a zwykle kończą swój żywot po maksymalnie 5-6 latach, nawet czasami krócej, nawet czasami 2 lata, 4 lata, i po prostu są te zwierzęta zabijane. No i tutaj mamy takie zaskoczenie, bo chyba nikt by się nie spodziewał, że teraz pokażę bezkręgowca. A tymczasem mamy bezkręgowca, którym to jest królowa. Uwaga, to jest królowa Hurtnicy Pospolitej. I Hurtnica Pospolita to jest po prostu taka mrówka. Myślę, że tutaj chyba każdy by się zorientował, że chodzi o mrówkę. I one uchodzą za te mrówki bardzo długowieczne. I u królowych to szczególnie widać, bo one mogą przeżywać, uwaga, nawet ponad 20 lat. Bardzo długo. Jak na owady, to jest coś niesłychanego, coś niezwykłego. Bo zwykle, zresztą zaczynaliśmy od owadów, prawda? Nasz wykład. To są dni, tygodnie, miesiące, a tutaj mówimy o naprawdę długim czasie. 20 lat. I w Polsce ta mrówka występuje na obszarze całego kraju. Wszędzie możemy ją spotkać. Warto obserwować i się czasami zachwycić taką mróweczką, że tak długo żyje. Oczywiście mówię, podkreślam, dotyczy to królowej, bo robotnice zwykle po prostu, nie wiem, czy to dobre określenie, czy one się zapracowują na śmierć, ale dużo pracują i często jak ktoś mi mówi, że no ja to jestem pracowity, to teraz sobie przypominam o, w takich momentach przypominam sobie o mrówkach, o pszczołach, bo to są też takie ikony pracowitości. To są zwierzęta, które uchodzą za te niezwykle pracowite i one potrafią rzeczywiście bardzo, bardzo długo pracować, a co ciekawe, są świetnie zorganizowane i każda doskonale wie, co ma robić. To jest też niebywała sprawa. To jest fantastyczna rzecz u owadów. Bardzo mi się to podoba. No dobrze, idziemy dalej. I mamy konika. Konika nie byle jakiego, bo konika polskiego. I ten konik jest rasą po pierwsze długowieczną, ale po drugie też odporną na wiele różnych czynników zewnętrznych, też na taką. Mają taką dużą wytrzymałość. To są naprawdę koniki bardzo wytrzymałe i dożywają nawet. W wieku maksymalnie mogą dożyć 30 lat, w takich warunkach powiedzmy półdzikich. Ale faktycznie no, 25-30 lat mogą osiągnąć. Mamy tutaj niedźwiedzia. I to uwaga, nie byle jakiego niedźwiedzia. Pewnie miał imię nawet, tak się domyślam. Natomiast to zdjęcie zostało wykonane jeszcze w czasie, kiedy niedźwiedzie były. No, chciałem powiedzieć w ogrodzie zoologicznym warszawskim, ale właściwie to już było poza ogrodem zoologicznym, bo było takie znane miejsce w Warszawie. Ja pamiętam jako dziecko, tam się przyjeżdżało, tam się oglądało. Właściwie przy jednej z bardzo ruchliwych dróg w Warszawie był taki wybieg dla niedźwiedzi. No, a po tym jak tam jakiś człowiek wskoczył. I to już zlikwidowano to miejsce, to znaczy sam wybieg dalej istnieje, on cały czas jest, ale niedźwiedzi już tam dawno nie ma. Swoją drogą szkoda, że zwierzęta nie potrafią mówić, bo byśmy je zapytali, czego one tam doświadczyły i jaki one miały tam żywot, bo żyły przy dosyć ruchliwej ulicy, więc nie wiem, czy one były tam jakoś bardzo szczęśliwe.
To w ogóle ciekawy mnie ten pomysł z tym umieszczeniem, umiejscowieniem. Chyba muszę sobie właśnie, bo tak bardzo nie zgłębiałem tego tematu, ale to ciekawe. Skąd to się wzięło? Jak to wpadł na taki pomysł, żeby tam właśnie umieścić te niedźwiedzie? Bo to był taki wybieg poza ogrodem zoologicznym. Trzeba było przejść przez park i dochodziło się wtedy do ogrodu zoologicznego, ale właśnie te niedźwiedzie były jakby poza. To był taki dziki. Znaczy, dziki, no, one tam oczywiście nie miały prawa się stamtąd wydostać, bo chodziło o to, żeby to było bezpieczne dla ludzi, ale sądzę, że ludzie też tam im wrzucali różne śmieci i tak dalej. To jest ujęcie właśnie z tego ich wybiegu. Z tego ich wybiegu. Ja tam pamiętam, że te niedźwiedzie to czasami się udawało zobaczyć, ale więcej nie widziałem niż widziałem, jak tam byłem. No i taki niedźwiedź brunatny żyje też dosyć długo, bo w niewoli one potrafią nawet dożywać 50 lat. W niewoli. No te ewidentnie właśnie tutaj były w niewoli. Natomiast długość życia na wolności może sięgać nawet 40 lat. Także całkiem długo. I tutaj bardzo ciekawa rzecz też. Proszę pamiętać o tym, że poród u niedźwiedzi, ja to bardzo często powtarzam, następuje nie na wiosnę, albo może można powiedzieć bardzo, bardzo, bardzo wczesną wiosną, ale zasadniczo to jest zima. Od grudnia do lutego młode niedźwiadki przychodzą na świat. A co to takiego za taka dziwna małpa, duża? To oczywiście orangutan, który jest w stanie przeżyć, oczywiście wiadomo, że w niewoli dużo dłużej, bo jeżeli chodzi o wiek w stanie dzikim, to one osiągają od 35 do 40 lat, czyli podobnie jak i niedźwiedzie brunatne, natomiast w niewoli już trochę dłużej, bo w niewoli w przypadku niedźwiedzi mówiliśmy o 50 latach, a tutaj mamy 60 lat. 60 lat. Bardzo ciekawa w ogóle małpa, bo one mają bardzo długie ręce. Właściwie, no tak, no można tak powiedzieć. Te ramiona ich mają ponad 2 metry rozpiętości, ale są takie niepasujące do całej reszty ciała, dlatego że mają z kolei na przykład bardzo krótkie nogi. I to tak dosyć śmiesznie wygląda u orangutanów. Ale no, też taka, myślę, małpa, która budzi respekt. Jak się tak popatrzy takiemu orangutanowi w oczy, to można takiego szacunku nabrać. A wielbłądy? Jak jest z wielbłądami? Wiemy doskonale, że są bardzo odporne na brak wody, na wysoką temperaturę, bo w takich właściwie miejscach żyją, gdzie tej wody czasami brakuje i jest dosyć gorąco, ale te ich organizmy wykształciły mnóstwo różnych przystosowań, które im pozwalają znosić takie właśnie warunki. I jest to zwierzę, którego masa, takie może niepozorne zwierzę, ale masa jego ciała może dochodzić nawet do 1 tony i żyje około 50 lat. Około 50 lat. No, powoli, powoli będziemy się zbliżać do granicy też i naszego ludzkiego życia, ale to jeszcze chwila. Mamy papugi. Papugi, które doskonale znamy, popularnie nazywane po prostu arami. No, a w ogóle papugi rzeczywiście mogą długo żyć. I tutaj mamy maksymalnie do 80 lat. Natomiast to jest maksimum, a najczęściej to jest te 40, 50, ale to i tak jest. Jak na ptaki to jest naprawdę długo, bo no proszę pamiętać o tym, że bardzo dużo ptaków w naszym kraju to no ich wiek możemy liczyć w kilku latach, ale to jest rzadko. No takie sikorki czy te malutkie ptaszki, one naprawdę krótko żyją. Kilka lat to już jest naprawdę sporo. Więc tutaj mamy papugę, która potrafi żyć bardzo długo. Nawet się troszeczkę zbliżyć do setki, prawda? No bo już od 80 to już do tej setki jest bliżej niż dalej. Idziemy dalej. Słoń. Słoń afrykański, który żyje 70 lat. 70 lat. Taki olbrzym potrafi żyć. Dużo, jak na takiego olbrzyma. I tutaj chciałem przekazać przy okazji słonia taki bardzo ciekawy fakt, to znaczy tych faktów jest całe mnóstwo, można byłoby dużo mówić o słoniach. Bardzo lubimy to zwierzę, bardzo piękne zwierzę. Jak idziemy do zoo, to oczywiście musimy zobaczyć żyrafę i słonia, to takie dwa sztandarowe zwierzęta, które są w, no nie powiem, że w wielu ogrodach zoologicznych, ale jednak każdy ogród zoologiczny myślę, że chciałby mieć
w swojej tej kolekcji zwierząt właśnie słonie, bo to jest takie zwierzę, które przyciąga widzów. Wszyscy chcą zobaczyć słonia. No, nie ma się co dziwić. Ale tutaj chciałem powiedzieć o takiej ciekawostce, że na terenie Parku Krajobrazowego Kariba, który znajduje się na pograniczu Zambii i Zimbabwe, były obserwowane słonie, które przepłynęły 35 kilometrów i w wodzie zajęło im to, przebywały praktycznie bezustannie przez ponad 30 godzin. Na pewno nie zajęło im to mniej niż 30 godzin. Także to jest taki niesamowity fakt i też pewnie zaskakujący. Dzisiaj już powiedzieliśmy sobie o tym, że krety żyją pod ziemią, wiadomo, ale potrafią żyć też poza tym środowiskiem glebowym i na przykład pływają, a słonie, jak widać, też całkiem nieźle się sobie dają radę i świetnie się unoszą na wodzie. No to teraz w takim razie orki. Orka oceaniczna. Myślę, że jest takim najbardziej rozpoznawalnym ze względu na swoje ubarwienie waleniem. I występuje, to też ciekawe, występuje właściwie w środowisku morskim, w wielu różnych środowiskach morskich, od równika po właściwie obie strefy polarne, czyli ma bardzo szeroki zakres występowania i nawet może występować w wodach tak zwanych półzamkniętych, jak na przykład Morze Śródziemne. No, myślę, że o takim fakcie, jakby tam były orki, to byłoby głośno, ale nie jest to wykluczone. One mogą się tam pojawiać, czyli duży zakres występowania. A ile żyją? Długo. I myślę, że orka bardzo dobrze pokazuje też, jak to wygląda u człowieka, bo długość życia u orek to jest rozpiętość od 50 do 90 lat. I mnóstwo ludzi też dożywa właśnie takiego wieku, czyli to się mieści w tym zakresie od 50 do 90. Oczywiście wiadomo, można przeżyć i więcej, prawda? I 100 lat, i ponad 100 lat. Nawet w mojej rodzinie była taka ciocia, która żyła 108 lat, także, no ale to są już nadzwyczajne sytuacje, prawda? Zasadniczo o jakiejś takiej średniej mówimy. Nie wiem dokładnie, jaka jest średnia długość życia w naszym kraju kobiet i mężczyzn. Wiem tylko tyle, że mężczyźni dożywają krócej, średnio. No i chyba z tego co wiem, to nie mamy jakiejś średniej imponującej typu 80 lat, tylko chyba nawet mniej. Koło tam chyba 70 mniej więcej to jest taka średnia z tego co kojarzę. No ale na pewno jest to w zakresie, w którym mieszczą się również i orki. 50-90 lat. No tutaj mamy z kolei węgorza. Węgorz europejski to też jest długowieczną rybą. Może nie wygląda, ale taką jest. No, potrafi żyć naprawdę długo, nawet i zbliżają się do 90 lat, ale zazwyczaj w warunkach naturalnych żyją dosyć krótko, czyli od 6 do 20 lat mniej więcej. To szczególnie dotyczy wód słodkich, wodach słodkich właśnie. Znaczy w ogóle trzeba pamiętać o tym, że przecież one wędrują, prawda? Czyli to są ryby, które z wód słodkich wędrują do morza i przez to nazywane są takimi rybami katadromicznymi, bo podejmują te wędrówki katadromiczne. Ale, aha, jeszcze tutaj nie powiedziałem jednej najważniejszej rzeczy, że ten wiek 88-90 lat to tyczy się przede wszystkim samic. To samice takiego wieku głównie dożywają. No i tutaj gigant, prawdziwy gigant, płetwal błękitny, który to potrafi dożyć też pięknego wieku, 90 lat. Może żyć 90 lat i jest to dosyć dużo, jak na tak ogromne zwierzę, bo pamiętajmy o tym, że masa ciała to jest nawet do 150 tysięcy kilogramów. 150 tysięcy kilogramów. Niewyobrażalne. Samo serce tego zwierzęcia waży. W naszym kraju w ogóle nie ma takich zwierząt. Znaczy są, no właściwie żubry tylko, bo żadne inne zwierzę nie waży 600 kg, tyle ile serce płetwala, więc w naszym kraju tylko się mogą z sercem płetwala równać żubry. Średnica aorty ma 23 cm, proszę sobie wyobrazić, tyle ma aorta. Także niesamowite zwierzę, no po prostu gigant. No i też potrafią o bardzo dużym natężeniu wydawać dźwięki 190 dB. Wiemy o tym, że one tam się porozumiewają
ze sobą i płetwale mogą słyszeć te swoje pieśni nawet z odległości 800 kilometrów. Niesamowite to są dane. Tam przytoczyłem kilka takich liczb, ale wszystkie mnie po prostu zaskakują. I to natężenie dźwięku, i ta odległość, z jakiej one się słyszą, i to, ile zwierzę waży, i to, ile waży jego serce, i jakiej średnicy jest aorta, i to jeszcze, ile żyje. Ja powiem szczerze, wcześniej nie wiedziałem, że tak długo potrafią żyć płetwale. Dopiero dowiedziałem się, jak szykowałem ten wykład. Idziemy dalej i uwaga, tu mamy wielką ciekawostkę, bo mamy żółwia błotnego. I żółw błotny to jest również zwierzę, które przecież występuje w naszym kraju. I to będzie zwierzę jedno z tych najdłużej żyjących. Bo one w ogóle uzyskują dojrzałość płciową dosyć późno, bo samce to po kilku latach, a samice po kilkunastu. Więc to już nawet nam pokazuje, że to zwierzę rzeczywiście musi długo żyć. No ale czy zdajemy sobie z tego sprawę, że to są zwierzęta, które potrafią żyć ponad 100 lat i żyją w naszym kraju? I to faktycznie czyni je chyba zwierzętami najdłużej żyjącymi w naszym kraju. Przynajmniej tak mi się wydaje, że nic dłużej żyjącego nie spotkamy, nie znajdziemy w naszym kraju. Ale nie przyjmuje też żadnych w związku z tym wybitnych rozmiarów. Nie jest jakimś gigantycznym żółwiem, tylko jest, no, powiedzmy takim, że nawet w dłoni możemy go spokojnie utrzymać. Także to nie jest jakiś wielkie zwierzę. No i uwaga, przekraczamy 100 lat. Powoli przekraczamy 100 lat. Czy są zwierzęta, które potrafią żyć ponad? Mamy pierwszego żółwia błotnego, który również występuje w Polsce. No i to już jest ostatni gatunek, który żyje w naszym kraju. Teraz już będziemy się zajmowali takimi, które musimy gdzieś wyemigrować, gdzieś wyjechać za granicę, żeby je w ogóle spotkać, zobaczyć. Chociaż też w wielu przypadkach będzie to bardzo, bardzo utrudnione. Jesiotr amerykański. Jesiotry też słyną z długowieczności. Potrafią żyć ponad 100 lat. Kiedyś zresztą nawet w naszych wodach przecież żyły też jesiotry i podejrzewam, że one osiągały takie naprawdę no, piękne lata swojego życia, że tam ponad 100 lat to spokojnie dożywały. No ale dzisiaj praktycznie już jesiotrów nie mamy. Natomiast mówi się, że właśnie ponad 100 lat żyją, ale też niesłychane jest to, jakie rozmiary osiągają, bo nawet do 6 metrów długości i znowu mamy imponującą masę, to są setki kilogramów, nawet 800 kilogramów potrafią ważyć. Także ogromne zwierzęta, ogromna ryba. Zdarzają się też przypadki, że one dożywają nawet i 140 lat, czyli już widzimy długo. No, a tutaj mamy rybę, którą czerwona ryba z Pacyfiku. Właściwie to nie znalazłem nawet jej zdjęcia nigdzie. I występuje na wysokości Kalifornii. Tutaj już nawet po chyba budowie ciała możemy troszeczkę się zorientować, że to pewnie jest po tym wyglądzie możemy się zorientować, że to jest raczej ryba, która żyje na tych dużych głębokościach. Nie jest może jakoś bardzo duża, bo nie osiąga nawet masy 1 kg, ale uwaga, najstarszy schwytany osobnik miał ponad 200 lat, a dokładnie 205. Natomiast średnio ta ryba to żyje około 150 lat. Idziemy dalej i mamy żółwia słoniowego. Żółw słoniowy to jest jeden z największych żółwi na świecie, ale również i tych, które żyją bardzo długo. Sam pancerz grzbietowy potrafi mieć 150 cm długości, natomiast masa tych osobników potrafi przekraczać nawet 200 kg. No a kiedy mają sprzyjające warunki, podobno mogą dożyć do 300 lat, ale chyba nie mamy takiego udokumentowanego przypadku. Natomiast ciekawym jest taki żółw, który miał imię Tuimalila, jeśli dobrze wymawiam i dobrze czytam, Tuimalila, który został podarowany królowi Tonga przez, uwaga, samego Jamesa Cooka, przez kapitana Jamesa Cooka w roku, łatwo zapamiętać, 1777 roku. I wiadomo, że no do końca pewnie nie znamy wieku, w jakim on został podarowany, ale wiemy, że od tamtego momentu dożył do 1965 roku, a zatem przeżył na pewno 188 lat.
Ale nie wiemy, ile miał jeszcze wcześniej. Być może miał wcześniej 10, może 5, może 20, a może jeszcze więcej. Także widzimy, że są to zwierzęta naprawdę bardzo długowieczne. I zdaje się, że głowa chyba tak tego właśnie żółwia jest na naszym plakacie. No ale czy są zwierzęta, które mogą żyć jeszcze dłużej? Otóż tak, są. I teraz uwaga, mamy chyba receptę na długowieczność. Trzeba zejść pod wodę. Uwaga, kończymy z lądem. I schodzimy teraz pod wodę, bo to tam będą już wszystkie te najstarsze zwierzęta. Wal grenlandzki, który to, jak podaje, jak wyczytałem w National Geographic, żyje nawet do 211 lat. 211 lat, chociaż tutaj ciekawe jest to, że żeby badać wiek, to trzeba analizować siatkówkę oka. To ciekawe. Ciekawy sposób określania wieku. I jest to zwierzę bardzo duże. Osiąga długość do 20 metrów. Zresztą, no tutaj myślę, że na tym zdjęciu też widać ogrom tego zwierzęcia, chociaż zdajemy sobie sprawę, że to musi być duże. No w końcu wal grenlandzki, prawda? No to już też sama nazwa nam wskazuje, że to musi być potężne zwierzę. Czyli przekraczamy 200 lat. Ale uwaga, mamy jeszcze jedną ciekawostkę, bardzo dziwnie wyglądające zwierzę. Uwaga, nazywa się rekin polarny. I ten rekin polarny wydawało się ludziom, że dożywa około 200 lat. I dzisiaj, po wykonaniu badań, wiadomo, że przekracza ten wiek. Natomiast największy badany rekin polarny osiągnął wiek, uwaga, 392 lat, z tym, że to jest plus minus 120 lat. Ciekawe, dlaczego akurat 120, nie 100 na przykład. Nie wiem dlaczego, ale jest, uwaga, zdecydowanie najstarszym znanym kręgowcem. I w ogóle rekina polarnego uznaje się za najdłużej żyjącego kręgowca. Bo do kiedy w ogóle on osiąga dojrzałość płciową? No już samo to nam mówi, że to zwierzę musi bardzo długo żyć, bo uwaga, na dojrzałość płciową czeka jedyne 150 lat. Natomiast też imponujące są rozmiary tego zwierzęcia, bo spokojnie przekracza nawet i 6 metrów, 6 metrów długości. Bardzo duże zwierzę. No, czyli mamy zwierzę, które prawdopodobnie mogło przekroczyć nawet i 400 lat, prawda? Bo tutaj było te plus minus 120 lat. No, ale 392 lata, no to jest coś niesamowitego, wybitnego. Ale czy można żyć dłużej? Bo teraz się robi ciekawie, bo dochodzimy już do takich liczb, które trochę nam się już w głowie nie mieszczą, że to można tak długo żyć. No to uwaga, jeszcze będzie kilka przykładów. Już zbliżamy się do końca, ale będzie jeszcze kilka przykładów. Cypryna islandzka. Cypryna islandzka to jest głębinowy małż. I uwaga, w 2006 roku został odłowiony osobnik u wybrzeży Islandii, którego wiek oszacowano na 507 lat. 507 lat, dlatego też otrzymał od dynastii Ming, która to panowała w Chinach, dostał właśnie imię Ming. Tak właśnie się nazwał ten osobnik. I to jest znane nam dzisiaj zwierzę jako najbardziej długowieczne, ale niekolonijne. Zwierzę niekolonijne. I tutaj uwaga, też co ciekawe, nie stwierdzono, aby następował u nich proces starzenia się. Bardzo ciekawe zjawisko, że żyją i się w ogóle nie starzeją. I tutaj jeszcze ostatnia ciekawostka, bo właściwie można, tutaj wspomniałem o wybrzeżach Islandii, ale w Bałtyku również występuje, a konkretnie w mulistym dnie w niektórych fragmentach basenu Arkońskiego, czyli to jest ten zachodni Bałtyk, to tam właśnie można też cyprinę islandzką odnaleźć, chociaż no, na pewno jest to dosyć skomplikowane, nie jest to takie proste zadanie. No i uwaga, mamy teraz z Antarktydy
Przykład, gąbka z gatunku, i tutaj już nie mamy nawet polskiego odpowiednika, musimy się już tylko i wyłącznie posługiwać łaciną, i właściwie w trzech kolejnych przypadkach, które nas czekają teraz, będę podawał tylko te łacińskie nazwy. To jest Cinahira antarctica. I ona żyje na głębokości do 2000 metrów. I uwaga, tu już jest zdecydowanie znaczne przebicie cypriny, bo u cypriny mieliśmy imponujące 500 lat. Uwaga, tutaj mamy już, ten wiek jest oszacowany na 1550 lat. No ale czy można żyć dłużej? Czy jeszcze można więcej przeżyć? No to uwaga, można. Można, bo okazuje się, że są takie koralowce, Acropora palmata, tak się nazywa, które żyją właściwie są częścią rafy Karaibów. Bardzo ciekawą mają angielską nazwę Elkhorn Coral, czyli tutaj mamy nawiązanie do łosia, to elk, prawda? Elkhorn, czyli poroże łosia. Trochę wygląda może jak poroże łosia. I ten oto koralowiec, uwaga, został jego wiek oszacowany na, znaczy nie wiem, czy akurat tego konkretnego osobnika, ale jego wiek został oszacowany na około 5000 lat. 5000 lat. No i teraz uwaga, zachodzi pytanie, no to już jest ogrom, prawda? 5000 lat, ale da się dłużej? No to uwaga, w kategoriach nieskończoności da się. Bo uwaga, mamy do czynienia ze stółbiopławem, nawet nie znalazłem jakiejś dobrej fotografii, więc taka jest taka średnia. Turritopsis dorni. Uwaga, i w zasadzie jest to stółbiopław, który tak naprawdę możemy powiedzieć, że jest raczej nieśmiertelny. Bo uwaga, jest to taka no, stółbiopław, ale oczywiście wiadomo, że przyjmuje on różne formy, i kiedy jest meduzą, to po osiągnięciu dojrzałości płciowej zmienia się w polipa. Zmienia się w polipa, z którego wcześniej właśnie powstała ta meduza. I tak może robić to bez końca. Czyli można by powiedzieć, że właściwie praktycznie w ogóle się nie starzeje, czyli jest biologicznie nieśmiertelna. I nawet ma taką nazwę angielską, Immortal Jellyfish, czyli nieśmiertelna meduza. I właściwie wysnuto taki wniosek, że w takim razie może do dzisiaj w głębinach morskich żyją te właśnie stworzenia, czyli Turritopsis dorni, które narodziły się nawet przed milionami lat. Być może jest to możliwe, no bo skoro ona praktycznie cały czas może jakby zmieniać swoją formę i cały czas powracać, jakby cały czas trochę młodnieje, trochę starzeje, trochę młodnieje, trochę starzeje, prawda? No więc jest to może rozwiązanie i takie osiągnięcie nieśmiertelności, czegoś, co wiele ludzi już rozmyślało i się zastanawiało, czy coś takiego istnieje, więc tutaj być może właśnie mamy do czynienia z nieśmiertelnym takim zwierzęciem. No bardzo ciekawy przykład. I to będzie na tyle, bo nic już więcej niż nieskończoność, nieśmiertelność nie ma. Także przedstawiłem w tym krótkim wykładzie, ile żyją poszczególne zwierzęta, i odpowiadając na pytanie tytułowe, czy można żyć setki lat? Jasne, że tak można. Jak widzimy, mamy kilka takich przykładów, ale zasadniczo jednak zdecydowana większość organizmów na tym świecie, przepraszam, może nie większość, bo tego nie wiem, przynajmniej tak mi się wydaje, że większość jednak żyje zdecydowanie krócej, że ciężko jest osiągać wiek 100 lat i nawet więcej. Ale trochę inaczej wygląda, to dlatego się wycofałem. Nie chcę mówić, że większość, bo tego nie wiem, czy tak jest. Kiedyś na egzaminie też pamiętam, że powiedziałem, że większość roślin chyba
jest lądowymi roślinami, a nie do końca tak musi być, bo przecież ile jest w głębinach, prawda? Więc niełatwo użyć takich uproszczeń, nie ma co się zagalopowywać i po prostu coś, jeżeli coś jest niesprawdzone, nie będę tego mówił, więc nie wiem. Ale wracając do tych jeszcze setek lat, to chciałbym tylko powiedzieć, że wrócę jeszcze oczywiście do roślin, tak jak to zapowiedziałem na samym początku, bo w przypadku zwierząt, no nie jest to może jakieś bardzo częste zjawisko, że dane zwierzę żyje ponad 100 lat. Natomiast u roślin, szczególnie drzewiastych, już wygląda to zupełnie inaczej. I takie drzewa, które miały ponad 100 lat, to każdy z nas widział. Ba, pewnie nawet nie większość widziała takie, które miały po 200 czy po 300 lat. I tutaj już jest prościej, prawda? Bo spotkać zwierzę, które miało 300 lat, no, chyba nikt z nas nie widział, podejrzewam, prawda? Bo tutaj raczej by trzeba było rekina polarnego zobaczyć, więc nie wiem, kto widział rekina polarnego. A właśnie do czynienia z na przykład 300-letnimi drzewami mamy do czynienia. Także one są takie bardziej dla nas dostępne, tak bym powiedział. Ale o tym to więcej opowiem już na naszym jakimś kolejnym wykładzie. Być może to będzie w kwietniu, zobaczymy jeszcze. Przed nami jeszcze mnóstwo innych ciekawych treści. No dobrze, to za dzisiaj bardzo dziękuję i jeszcze tylko zerknę na czat. O, dużo pytań. Nie wiem, czy na wszystkie odpowiem. Tak, ja w przyszłym tygodniu postaram się, żeby też wykład był.

0: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Czy jestem zwierzobzikiem? Nie wiem. Chyba niekoniecznie. Nie wiem, czy to można tak określić.

No tak, to kontynuacja będzie, bo właśnie chciałbym powiedzieć jeszcze o tych roślinach, które żyją też bardzo długo. Oj, tu o mamuta włochatego to proszę Daniela Dyborowskiego pytać, on dużo więcej opowie. No właśnie, te gołębie z obciętymi głowami to dosyć często ja też spotykam i powiem szczerze, że często się zastanawiam, o co chodzi, dlaczego tak jest. Być może dlatego, że no w głowie jest mózg, który też jest bardzo energetyczny, jest bardzo dobrym pożywieniem i może dlatego właśnie, ale wiele razy widziałem i też się zastanawiam, skąd to się bierze.

To fajne, ciekawe pytanie. Czy ssaki kopytne typu na przykład sarna potrafią na przykład dostawać się na cmentarze i zimą tam obgryzać wieńce? Powiem szczerze, o tym nie słyszałem nigdy, ale wydaje mi się, że jest to możliwe. Czemu nie? Chociaż zastanawiam się, co takiego by musiało kierować tym zwierzęciem, żeby się wedrzeć na taki cmentarz. Może zostało na przykład jakoś przymknięte i nie może się wydostać, no więc wtedy właśnie podjadają takie wieńce. No nie wiem, tak mi się wydaje, że to może tak być. Czy kuna, borsuk, wydra, łasica, gronosta i norka mogą zaatakować człowieka? To myślę, że. Nie, jak chyba, że ktoś podejdzie i mu bardzo zagrozi tym zwierzętom, to wtedy tak. O, proszę, tutaj York, który dożył 18 lat nawet. Tak, alki, nóżyki i maskonury w Europie jak najbardziej występują. Wiem, dlaczego nie ma niedźwiedzi polarnych w warszawskim zoo, ponieważ one zostały przeniesione do innego zoo, nie pamiętam gdzie dokładnie, bo ich wybieg będzie modernizowany, więc to się zmieni i one wtedy powrócą, ale najpierw trzeba ten remont przeprowadzić. Ile rekiny żyją, to nie wiem. Jaszczurki to na pewno jest uzależnione od gatunku, a krokodyle, z tego co wiem, to chyba coś koło 20-30 lat mniej więcej potrafią przeżyć. O rekinach Bałtyku nie słyszałem. Płetwal też, to jest za mały akwen na płetwala i chociaż mors się zdarzył. Mors kilka lat temu był nad Polskim Morzem, nad Bałtykiem, na plaży, chyba w okolicach Mielna, jeśli dobrze pamiętam, się pojawił. No, żółwie z Galapagos to mówiłem, żyrafy, nie wiem ile żyją żyrafy, ale zakładam, że myślę, że żyrafa spokojnie może te 30 lat przeżyć. No a zebry, no to powiedzmy, podejrzewam, że to też będzie podobnie jak u koni, czyli też koło 30, tak mi się wydaje. Ale to są moje strzały. No tak, żółw błotny ma raczej taką agresywną naturę, bo jest drapieżnikiem, więc jest też szybki. Jak na żółwia, bo żółwie wcale nie są takie powolne. Zależy też, które. Te z Galapagos raczej są powolne. Czy w Europie mamy na przykład skorpenokształtne? To nie wiem, czy występują akurat. No chyba, że jakie takie, prawda, uciekinierzy. No to jasne, że tak, bo takie sytuacje już w Polsce były. No dobrze, to tutaj może na wszystkie pytania nie odpowiedziałem, bo jest ich bardzo dużo, to bym tutaj drugi wykład musiał robić, ale za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. No i cóż, zapraszam w takim razie na kolejne nasze spotkanie, które mam nadzieję będzie jeszcze przed świętami wielkanocnymi. Potem musimy też skończyć jeszcze temat stawu, a gdzieś tam w przyszłości jeszcze będzie ten sam temat co dzisiaj, ale w kontekście roślin. Bardzo serdecznie dziękuję, do widzenia i do zobaczenia.

0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. Proszę Państwa, często w naszych wyborach kierujemy się modami, czy w zakupach sprzętu, czy ciuchów, czy innych akcesoriów, którymi się otaczamy. Czy powinniśmy to samo robić, jeśli chodzi o diety? Modne dzisiaj diety takie, które wykluczają nam grupy produktów, czy dieta ketogenna. Święta Hildegarda zachęca nas do spożywania orkiszu, właśnie węglowodanów złożonych też w postaci warzyw, czyli jest to, można powiedzieć, dieta owocowo-warzywno-orkiszowa. I czy to jest dobra dieta dla nas? Czy to jest optymalna dieta dla nas? Zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy.
1: Pani doktor, a jak z tymi węglowodanami? Jeszcze wróćmy na chwilę i z błonnikiem. Niektórzy mówią, że jemy że dobrze jeść pełnoziarniste zboża, znaczy przetwory. Inni, że raczej oczyszczone już troszeczkę, bo mamy tak dysfunkcyjne przewody pokarmowe, że nie jesteśmy w stanie i tak strawić i przyswoić. Jak tutaj pani doktor do tego podchodzi w swojej pracy? Gdzie ten złoty środek jest?
2: To jest takie, jeżeli ma się chore jelita, to nadmiar błonnika nierozpuszczalnego będzie zawsze drażniący i pogłębiający problem. Wystąpią skurcze, bóle, prawda, kolki i to nie jest przyjemne doznanie na pewno dla żadnego z dotkniętych tą dolegliwością i wtedy lepiej ilość błonnika rozłożyć, prawda, w czasie, nie na raz dużą ilość. Tak na przykład się dawało siemię lniane, załóżmy, prawda, babkę płysznik, żeby wystymulować, prawda, ten ruch motorykę jelita i żeby uzyskać wypróżnienie. Mm-hmm. Natomiast rozłożenie tego w czasie jest bardziej pomocne i jeżeli mamy do czynienia z pieczywem na przykład gruboziarnistym, to jest przesada. To jest tak, im więcej ziaren w tym pieczywie, to podobno tym lepiej bogato. Natomiast to tym więcej kłopotu. Taka jest prawda. I jeżeli ktoś jest naprawdę bardzo chory, to białe pieczywo, jeżeli mówimy o pieczywie, ale musi być czerstwe. Mhm. Prawda? Czyli przynajmniej jednodniowe, to jest lepiej strawialne, zdecydowanie. Tak to wygląda. Natomiast też w jakiej postaci, bo węglowodan to jest pieczywo, prawda? To są też różnego rodzaju fasolki. Wiadomo, że fasole należą tych trudniejszych do strawienia elementów, to my możemy wykorzystać, żeby lepiej trawić, zioła przyprawowe, do których sztandarowo należy majeranek i czomber, z tym, że jeżeli chodzi o czomber, dajmy go na samym końcu. Tak samo kmin, kminek, kumin, to tak samo. Należy, jeżeli ktoś nie lubi tych ziarenek, to dobrze to zmielić, tak jak pieprz, prawda? To wtedy jest akceptowane i z czymś kwaśnym, na przykład fasolki są lepiej tolerowane, wchłaniane, dlatego można właśnie ten sok dać, może też sos winegre, dlatego z majonezem, który też ma ten element, do sałatek się dodaje, prawda, klasyczny jest ryż, warzywa i tam czerwona fasolka, to odrobina majonezu, który ma ten swój kwasek, tak samo, też jest pomocna oczywiście, ale najbardziej wpasowuje się, jeżeli to jest możliwe, sos na przykład pomidorowy, prawda, tak, on tak samo ułatwia trawienie mięsa, dlatego sos typu bolognese jest dość popularny i lubiany, tylko że w naszym wypadku my mamy często rozgotowane straszliwie makarony, a Francuzi robią te makarony al dente, to jeszcze z pszenicy durum i jakby leciutko tylko posmarują ten makaron i w zasadzie więcej tam jest pszenicy tej durum niż tego sosu, prawda? Mhm. Dlatego to, co my usiłujemy naśladować, to jest, czasem nam nie wychodzi, mówi się, że no niby te same składniki, wszystko zrobione, ale nie smakuje tak. Inne powietrze, inna woda, ale to jest to, że jest inna na przykład pszenica używana, prawda, do tego celu. Jeżeli chodzi o te ilości, to tak łatwo nam to określić. Instytut Żywności i Żywienia jest taką wiodącą instytucją, która te normy bada, prawda, jest prawda, tak samo jak mamy wzornictwo ubrań, bo się mierzy co jakiś czas Polaków, prawda, żeby wiadomo było, jaki rozmiar jest, z jakim rozmiarem i teraz rozmiar średni to kiedyś był rozmiar duży, ale nam tylko poprawia to, można powiedzieć, humor, że kupujemy sobie M-kę, a nie XL na przykład, prawda, albo L. Także te normy są też zmienne i my w odróżnieniu od Rosjan, którzy są naszymi najbliższymi, można powiedzieć, krewnymi, jeżeli chodzi o sposób żywienia, to oni potrafią więcej takich trudno dostępnych, gruboziarnistych rzeczy zjeść. Ale ja pamiętam opowiadanie jednej z Ukrainy, która mówiła, że jak oni pieką chleb żytni i nie mają, mają mało czasu, to używają octu. Mhm. I octem zaprawiają ziarno, zanim potem z tego będą robili chleb. prawda? Mhm. A też jest kwas, prawda? Żeby ten kwas fitynowy był rozłożony, żeby było przyspieszone, żeby możliwe było wchłanianie w ogóle wielu rzeczy. To jest tak samo, jak mamy na przykład surowe białka, bo to niektórzy śpiewacy piją surowe żółtka, to oni potem mają też objawy zaburzeń wchłaniania, bo ta awidyna w surowym białku też nam blokuje wchłanianie substancji istotnych dla nas bardzo. Mhm.
1: Pani doktor, to powiedzmy jeszcze, ile porcji warzyw, owoców, właśnie jakie proporcje między ilością owoców i warzyw, no, czy tą fasolkę codziennie można jeść, czy też są jakieś ograniczenia? Bo jest to jednak ciężkostrawny produkt.
2: Tak, jeżeli fasolka ziarnista, no to gdzieś do 4 razy w tygodniu i to dobrze jest połączyć z kaszami, to będziemy troszkę w takim klimacie Kuby, czyli ryż z fasolą. I to jest kompletne białko, tylko bierzemy pod uwagę objętości ugotowane, czyli mamy szklankę, półtorej szklanki na przykład ryżu albo innego zboża i pół szklanki, do tak 3/4 szklanki, czyli proporcja jest 1 do 2, 1 do 3. Zawsze więcej jest kaszy, prawda, niż tych strączkowych. I to jest pełne białko, do którego zawsze można dodać warzywa, przyprawy, pestki różnego rodzaju, prawda, jako wzbogacenie. I to powinno być spożyte w jednym posiłku, jeżeli chcemy z tego mieć kompletne białko. Natomiast, że fasolkę jemy rano, prawda, a ryż zjemy wieczorem, no to one się nie spotkają w jednym posiłku, więc to jakby zubaża nasze możliwości, jeżeli chodzi o jedzenie. I warzyw powinniśmy używać mniej więcej 4 do 6 szklanek. Mówię o surowych warzywach, nie bierzemy pod uwagę liściaste, tak jak sałata, bo to jest zupełnie inna ilość, bo liście sałaty mogą być pojedyncze. Możemy też jeść dużo sałaty, ale zawsze dobrze była sosem winegry i sałatę też możemy na ciepło, czyli może być porwana, najlepiej jak się sałatę rwie, bo ona wtedy tak nie traci witaminy C między innymi. Ale żeby ona była wymieszana troszeczkę z sosem winegry, tak dobrze, czyli wkładamy nasze łapki, nie tylko polewamy, tak żeby wetrzeć, zrobić taki masaż w sałacie, to wtedy jesteśmy pewni, że jeżeli tam są jakieś zanieczyszczenia, które nam się nie udało usunąć, że to jakby zakonserwuje, poprawi biologiczną wartość, jeżeli chodzi o sałatę. Czyli tak 4-6 tych szklanek to nie byłoby dużo, ale przecież po ugotowaniu to objętość warzyw bardzo się zmniejsza, prawda? I dobrze, żeby były warzywa mieszane, ale jeżeli ktoś jest chory, słaby, to surówki może niekoniecznie. Jeżeli ktoś jest wyziębiony bardzo i ma aż zespół renal, no to surówki w ogóle nie wchodzą w grę pod uwagę. I zawsze możemy te warzywa dusić, gotować na bulionach warzywnych, bulionach rybnych albo bulionach mięsnych, że możemy dodawać do tego alkohol, który jakby nie jest przeszkodą i też właśnie jako formę bulionu to może być. Możemy to wszystko nasmarować olejem, prawda, żeby wydobyć w tłuszczach rozpuszczalne witaminy, jak również możemy tworzyć emulsję, prawda, czyli mamy tłuszcz zwierzęcy z tłuszczem roślin połączone, no klasycznie to jest majonez, prawda, bo mamy jajko, prawda? I tłuszcze rośliny są połączone i to jest łatwiej strawialne, prawda? Zdecydowanie. Także tak to wygląda. Jeżeli chodzi o orzechy pestki, to mniej więcej 3 łyżki dziennie, nie więcej. No są ludzie, którzy są uczuleni bardzo, to raczej wtedy nie mogą tych pestek jeść. To wcale jest niemała ilość ludzi i to muszą być te pestki namoczone. Ale też mogą być namoczone w czasie takiego procesu, jakim jest gotowanie. Często jest na przykład mięso duszone z jakimiś tam orzechami, pestkami i tak dalej. Albo mamy na przykład pieczone, klasycznie to jest piernik. Prawda? I piernik nie lubimy, żeby on, nie częstujemy się nim w lecie, bo on bardzo rozgrzewa. Ale te pestki namoczone w wilgotnym cieście, prawda, orzechy, to one w czasie tego pieczenia zmieniają swoją strukturę, zmieniają swoją miękkość i dają się zjeść bardzo, bardzo łatwo. Bardzo popularną taką rzeczą są sosy orzechowe, robione na przykład z orzecha ziemnego. Tu jest pewna, to jest najczęściej uczulający orzech w ogóle. Generalnie tak? W zasadzie to nie orzech, to jest fasolka, bo to rośnie pod ziemią. I klasycznie w Stanach na przykład jest sprzedawane z takich kotłów, które są podgrzewane, one są gotowane razem w tej skorupce i potem to się chochelką taką odsedza, daje się takie tutki papierowe i to się zjada. Lecznicza jest ta część brązowa. Tutaj, prawda, staramy się ją utrzymać, jeżeli mamy mieć lecznicze właściwości. Jeżeli chodzi o orzechów ziemnych. I one czasem tracą w czasie tego gotowania te walory alergizujące. To jest tak samo, jak jabłko gotujemy, prawda, to ono traci te parametry alergizujące, ale nie u wszystkich, prawda, to zależy. Ale zakładamy, że jest osoba, która toleruje masło to orzechowe, to dodajemy do tego gorącej wody, tak żeby uzyskać konsystencję śmietany. Podobnie robimy, jak gipsujemy, chcemy gwóźdź na jakiś tam obrazek zamocować w ścianie, to ten gips nam bardzo szybko gęstnieje, prawda? Więc dolewamy znowu wodę, mieszamy, za chwilę znowu nam gęstnieje, więc musimy doprowadzić do sytuacji, kiedy nie jest cieknący i lejący, ale że to jest taka plastyczna konsystencja, masa, gdzie wtedy ten gwóźdź nam się, prawda, jakoś tam zakotwiczy i po wyschnięciu możemy na tym zawieszać obrazki. Natomiast jeżeli chcemy mieć sos orzechowy, to jest bardzo ciekawe, raz żeby to sprawdzić. Bierze się na przykład łyżkę tego orzecha w postaci masy orzechowego i dolewa się gorącą wodę z kubeczka, którym wiemy, gdzie ile tej wody było. Zobaczycie, ile wody jest potrzebnych, żeby zrobić taką konsystencję trwałą, która jest gęsta, tak jak gęsta śmietana albo jogurt, a to jest na przykład pochłanianie soków, żeby nasze ciało wchłania soki trawienne i pozbawia naszego ciała trawienia. A jeżeli to jest osoba, która ma brak soków trawiennych, no to ona wszystkie te płynne substancje, które mają pomóc trawieniu, wchłonie właśnie przez w obszar tego orzeszka i wtedy nie musi być ciężko strawny. Zalega, nie może nim dalej iść, bo wszystkich naszych pomocników wykosiliśmy i umieściliśmy właśnie w tej masie orzechowej całej.
1: No tak, z orzeszkami trzeba jeszcze uważać, bo mówi się, że są bardzo obciążone pleśniami, tak? Aflatoksyny dosyć dużo.
2: Tak. Jeżeli chodzi o aflatoksyny w orzechach, to możemy sobie też poradzić, bo człowiek sobie rozwiązuje rzeczy, jak bardzo coś lubi, to znajdzie jakiś sposób. To jest na przykład tak, że pokrapiamy to sokiem z cytryny i zostawiamy na 5 do 10 minut. Można potem to zalać wodą, ale to bardzo skutecznie ten czynnik toksyczny niszczy, tak.
1: Mm-hmm. Ale już w jakiejś pleśni, którą widzimy chociażby na anasie czy na dżemie, już nie jesteśmy.
2: To się tego podby. W ogóle jak już mamy dżem i na górze jest troszkę pleśni, to wszystko jest do wyrzucenia. Ponieważ to wszystko dyfunduje do całego tego, do całej tej objętości, się nie da tego zjeść. Nie da się usunąć.
1: No właśnie, pani doktor, tu już wielokrotnie wspominała pani o mikroelementach, witaminach, ale może jeszcze tutaj dla widzów podsumujemy. Tak naprawdę z jakimi niedoborami współcześnie i tutaj w naszych szerokościach geograficznych się konfrontujemy? Czego zazwyczaj nam brakuje i jakby na co się powinniśmy uwrażliwić?
2: To znaczy z takich tych makropierwiastków, prawda? No to magnez najczęściej, co ma konsekwencje systemu nerwowego, kardiologiczne konsekwencje, nerwowość, nadaktywność i bóle, prawda, bo kurcze różnego rodzaju i też napady tężyczki. Niektórzy naprawdę, zanim postawione jest rozpoznanie tężyczki, to bardzo się nacierpią. W tym są kierowane leczenie psychiatryczne, bo tak to też będzie wyglądało. U ludzi, którzy są przewlekle leczeni na przeciwpadaczkowo, a to jest spora grupa ludzi, to możemy się spodziewać tego, że będą mieć niedobór sodu. Więc to jest pierwiastek, który musi być kontrolowany. Im dłużej to jest wprowadzone, to tego pilnujemy. I mamy zubożenie, jeżeli chodzi o kwas foliowy. Zresztą brak kwasu foliowego czasem może sam dawać obraz padaczki i uzupełnienie tego kwasem foliowym jest leczącym te napady. Ja parę dni temu miałam taką sytuację, że przyprowadzono do mnie dziewczynkę, która ma w tej chwili około 4 lat, urodziła się w Anglii i jak miała 1,5 miesiąca, ona tak troszkę inaczej wyglądała niż normalne dzieci, ale rodzina uznała, że widocznie do któregoś z przodków jest podobna. I nagle u dziecka karmionego piersią zaczęły się pojawiać skurcze, tak jakby mrugała okiem, drgawki takie, więc od razu trafiła na neurologię, dzięki temu, że wspierała to położna, która odwiedzała ich na patronażu. Przebadane dziecko i nieprawidłowy zapis EEG. I to, czego u nas się nie robi, to dali ogromne dawki witamin B, zwłaszcza kwasu foliowego. Ja byłam bardzo zdziwiona, że oni tak to potraktowali. I proszę sobie wyobrazić, że po kilku tygodniach takiej kuracji te objawy ustąpiły kompletnie i napady padaczkowe ustąpiły zupełnie. To dziecko nie ma żadnych objawów padaczkowych. Natomiast w miarę jak było obserwowane, okazało się, że ona ma wadę genetyczną, którą odziedziczyło w dużej mierze po ojcu, który też miał nieprawidłowy układ, ale to nie jest żadna choroba konkretna, tylko to są zmiany na poszczególnych chromosomach, które w razem spowodowały to, że to dziecko nie było w stanie się obracać, podnosić główki, raczkować, nie było w stanie chodzić. Miało 3 latka i żadna z tych czynności nie mogła być prawidłowa. I okazało się, że jest metoda, ja jej nie poznałam jeszcze, ale mnie to bardzo zainteresowało, że jeżeli się spionizowało to dziecko i ucisnęło się w odpowiednich punktach, w tym przy stawach biodrowych, to dziecko, bo zawsze się uważa tak, że jeżeli nie ma tego efektu na początku, że chodzi, czołga się i tak dalej, to nie będzie mogło chodzić, bo to jest etap przygotowania, to okazało się, że dziecko po tej pionizacji, po naciśnięciu w odpowiednich punktach, proszę Państwa, ruszyło do przodu i chodzi. Więc to było dla mnie takie zdumienie, człowiek się uczy całe życie. Ja o tym mówię dlatego, bo może ta informacja się komuś przyda. W Warszawie jest specjalista, kto się tym zajmuje. I w Płocku jest też taka cała grupa, ośrodek rehabilitacyjny, który tą metodę wprowadził, żeby można było zaburzeniami ruchowymi, zaburzeniami mięśniowymi też pomóc ludziom. Natomiast dziecko to nie mówi, a mowa to też są mięśnie, prawda? Więc czasem zaburzenia mowy też są z tym związane. Ale z alergią język też jest związany, bo jeżeli jest obrzęknięty, jest jak kołek, jest obrzęknięty, jest ciężki, to trudno mówić płynnie, tylko mówi się bełkotliwie. Prawda? W ogóle coś trudno formułować.
1: Czy jeszcze jakieś, pani doktor, takie mikroelementy, na które powinniśmy zwrócić uwagę?
2: Magnez, wapń, bo to są raczej makroelementy. Cynk, tak. Prawda? Bo to są te, bez cynku na przykład nie ma rozwoju płciowego. I dziecko 12-14-letnie wygląda, jakby miało 7 lat. Nie ma możliwości rozwinięcia długorzędowych cech płciowych w ogóle, co prokreacja w ogóle jest niemożliwa. I to odkryli Anglicy jeszcze w czasie, kiedy byli zawiadowali Egiptem. I tam między innymi w ich glebie brakuje cynku, dlatego jak to zostało odkryte, to się kolejki rodziców z takimi dziećmi niewyrośniętymi, a które już miały kontrakty ślubne, słuchajcie, to było, bo oni takie mają porozumienia między rodzinami, no nie mogły być dokonane, no bo dziecko nie wyglądało na swój wiek, który ma biologiczny. Dlatego to jest takie ważne. Krzem, żelazo, o którym też mówiliśmy, tak. Prawda, że należy zwrócić uwagę. I w tej chwili jest na przykład dużo osób, które mają za dużo żelaz. Bo my mamy też za dużo go w diecie, proszę Państwa. Nadużywamy alkoholu. A wino na przykład sprzyja przyswajaniu większej ilości żelaza. I w związku z tym prowadzenie takiego pacjenta dietetycznie jest dość trudne, ale wraca się do metody takiej, która zresztą w medycynie stosowana była dawno, ale też zalecają święta Hildegarda, to są upusty krwi. Bo to dla nas jest najbardziej skuteczna metoda pozbawiania nadmiaru żelaza tą drogą. Tylko to jest ciekawe, jak święta Hildegarda bardzo precyzyjnie powiedziała skąd, kiedy, o jakim czasie i ile, w jaki sposób pozbawiać, prawda, nadmiaru krwi. I jest w tym duża racja, także u niektórych pacjentów z zaburzeniami metabolicznymi to my możemy to zrobić. Słyszałam o takiej osobie, to chyba pani mi opowiadała, jak to ktoś był zatruty ołowiem i jak zupełnie inny charakter miała ta krew, bo to potem ci, którzy się zajmują takim upuszczaniem krwi, oglądają, jak się krew zajmuje już po upuście.
1: Tak.
2: Jak jest jej powierzchnia, jak wygląda skrzep i jak wygląda surowica. I to jest takie też badanie laboratoryjne, które nie wymaga żadnego przyrządu, a oko jest wystarczającym do powiedzenia wiele o tym, z jakim problemem mamy do czynienia.
1: A witaminy, pani doktor? Już wspomniana tutaj witamina C wielokrotnie pojawiła się.
2: Chodzi o to, że te objawy są, znaczy te niedobory są tak powszechne. Drugą to jest kwas foliowy, witamina D, prawda, tego należy pilnować. I w ogóle nasze społeczeństwo jest bardzo nerwowe, ale też między innymi dlatego, że dużo czasu spędza z komputerem. I zużywana jest niezwykle witamina B2, to jest taka, która daje barwę i zapach się czuje, prawda, jak ktoś bierze witaminę B, bo pachnie bardzo intensywnie. I ten zapach też nie jest tolerowany przez komary, więc jak ktoś przychodzi taki sezon komarowy, prawda, albo że latają błonkoskrzydły, to zwiększona podaż witamin B jest bardzo pożyteczna, żeby troszkę odstraszać. Drugim takim czynnikiem jest na przykład kwas, ten olej sezamowy. Ale witamina B2 jest niezbędna do regeneracji siatkówki. Jeżeli ktoś spędza czas przed komputerem cały czas, a tam jest drganie bardzo obrazu, dlatego też może mieć napad padaczki. I kwas foliowy też jest tutaj bardzo ważny w takich padaczkach od komputera zależnych, bo rozdzielczość naszego oka jest inna niż innych sprzętów. Ja przez przypadek kiedyś miałam taką sytuację, że chciałam kupić bilet do Warszawy, ale napisanym, że nie mogę tego kupić sypialnego. Teraz już nie ma sypialnych pociągów do Wrocławia, z Wrocławia do Warszawy. Natomiast było napisane, że za krótka odległość się nie sprzedaje biletów na sypialny. Pomyślałam sobie, że tak jest kuriozum, więc postanowiłam zrobić zdjęcie tego. I mój tablet uchwycił to drżenie i widziałam, jak to płynie wszystko. Prawda? Czyli nasze oko nie ma takiej rozdzielczości, ale szkody ma z tym związane. Mm-hmm.
1: Dziękuję. Pani doktor, jeszcze żeby może zamknąć temat diety, powiedzmy troszkę o tłuszczach. Bo też różne tutaj są mody. Raz mówi się, że olej kokosowy, czyli teraz taki powszechny. Jedni są zwolennikami masła klarowanego, inni olejów roślinnych. Jak to jest, które możemy spożywać na zimno, które możemy, na których możemy przyrządzać potrawy? Co pani doktor zaleca swoim pacjentom?
2: To takim uniwersalnym tłuszczem jest masło klarowane i smalec. I to wcale nie jest tylko jest kwestia ilości, w jakiej temperatury tego używamy. Mm. Mieliśmy te oleje takie jak olej lniany, to taki u nas używany. To nazywany jest zresztą tak samo jak olej rzepakowy, bo to oliwa północy. Mamy w innych warunkach, oliwki u nas nie rosną. Przez wiele wieków to może nie było dostarczane. Ale to są dobre oleje, które są do namaczania albo do, bo zresztą w gotowaniu. My nie przekraczamy 100 stopni. Mhm. W pieczeniu jest to zupełnie inaczej wygląda. I oczywiście tłoczone na zimno są zdecydowanie lepszym rozwiązaniem. Składy tłuszczów też można badać, bo są specjalne testy, jakie proporcje tłuszczów są dla naszego ciała potrzebne, bo inne zapotrzebowanie ma na przykład na tłuszcze osoba, która ma grupę A, ponieważ jest to osoba, która też gorzej trawi białka zwierzęce, a w których też mamy tłuszcze, prawda? Mhm. Czyli jakby z takiego logicznego to wywodu wynika, że tłuszcze troszeczkę muszą być obecne w naszej diecie. Między innymi, że bez tłuszczu będziemy mieć murowaną kamicę dróg żółciowych. Bo musi być bodziec taki, który powoduje, że żółć spływa, a tym bodźcem jest przede wszystkim jest tłuszcz spożywczy. Smalec i olej kokosowy to są te tłuszcze, które nie ulegają utlenianiu tak łatwo, prawda? Czyli z tego tytułu też mogą być w żywieniu i mogą być używane zewnętrznie do lekarstw. I kiedyś zresztą smalec, a później jak nam ten dostęp do kokosów się poprawił, mamy kokosy też w Polsce, no to z tych względów farmakologicznych, tak samo to się nie psuje tak łatwo i mamy zdolności takie, że jako rozpuszczalnik też jest bardzo dobry. Połączenie oleju razem z masłem w tym samym momencie, czyli na przykład możemy użyć olej ryżowy, który ma wysoką temperaturę i nie pali się tak łatwo, to jest bardzo dobre. Jeżeli coś się nam nie pali, to jest zdecydowanie lepszym produktem niż olej, który bardzo szybko już się przybiera, ma inny zapach, to znaczy, że się tworzą związki toksyczne, które nie są nam potrzebne, są te związki Maillarda między innymi.
1: Czy dużo tego tłuszczu w diecie powinno być?
2: Dużo nie, to zależy od tego. Ci, którzy mają grupę A, to takie minimum to jest łyżka, czyli 15 ml na dobę. A jeżeli ktoś ma, bo są tacy ludzie, którzy po zapaleniu trzustki mają ogromne kłopoty z przyswajaniem tłuszczów, a te tłuszcze są im z kolei potrzebne, to wtedy wykorzystujemy drogę przezskórną. Na przykład, prawda? Albo te maceraty olejowe, bo wtedy ten tłuszcz w mięsie albo w warzywach, już nie polewany na zewnątrz, jest akceptowany przez nasze ciało i dobrze wtedy, jeżeli ktoś już naprawdę trzustkę ma bardzo uszkodzoną, no to jest dodatek enzymów trzustkowych, prawda? Które nam ułatwiają trawienie. I między innymi wygląd stolca takiego, jak mamy kłopoty z trawieniem tłuszczów, się mówi, że to jest taki tłuszczowy stolec, to klasycznie jest celiaki, że to jest duża kupa. Wszyscy się dziwią, gdzie w człowieku tyle się to mogło zmieścić. Trudno to spuścić, bo się unosi, widać czasem śluz, jest lepki, czyli trudno spuścić, nawet trzeba zawsze tą muszlę domyć i widać tłuszcz po prostu w nocniczku, na przykład jak tam badamy stolec dziecka, to widać ewidentnie, że jest tłuszcz, że te ścianki naczynia nocnego są posmarowane jakby olejem. Mm-hmm.
1: Czyli 3 pajdy chleba z masłem to już będzie za dużo?
2: No to dla przeciętnego człowieka, dorosłego, prowadzącego sport, bo to jeszcze jest inaczej dla mieszczuka, który siedzi cały czas 22 godziny, tylko 2 sobie zostawia na sen, no to będzie za dużo.
1: Dziękuję bardzo.

0: o 26.
1: Rozwinąć.
2: Oczywiście, tak się składa.
1: Tak się składa? Tak się że składa. Całą rodziną?
2: Prawie niemalże tak.
1: I od kiedy już tak ta pasja jest rozwinięta u Państwa, jeśli chodzi o baloniarstwo?
2: Ja latam 26 lat
1: balonami. No to długo już, to rzeczywiście.
2: To jest sporo czasu, dlatego nazbierało się trochę przygód przez ten okres.
1: Tak?
2: Natomiast, Boże, nie będę wymieniał, ile tu jest ludzi z rodziny, bardzo dużo, ale generalnie wszyscy jesteśmy stowarzyszeni w Mościckim Klubie Balonowym, a tutaj jest reprezentacja klubu Grupa Lotnicza Rolewski.
3: Macie przepiękne kostiumy.
2: To bardzo się cieszę, że...
1: Panie Krzysztofie, a kiedy ta replika powstała, tego balonu? Tutaj
2: powstała 12 lat temu. Replika oczywiście to jest za dużo Duże powiedziane. To jest balon inspirowany pierwszym balonem braci Montgolfier. Replika, no cóż, nikt teraz nie lata na balonach z papieru, ani żaden urząd lotniczy nie dopuściłby słomy jako paliwa lotniczego. Także
1: czyli połączyliście jakby tą technikę współczesną?
2: Współczesność, ale chcemy zachować jakieś tam
1: takie klimat epoki.
2: Tak. No i w zasadzie to jest rekonstrukcja klimatu.
1: Tak
2: sobie to wymyśliliśmy.
1: Bardzo piękne stroje widzę.
2: To są kostiumy szyte
1: przez
2: znakomitą pracownię teatru starego w Krakowie. Także to tam są artystki.
3: Widać, panie Krzysztofie.
1: Widać.
3: Że są piękne. Zresztą tu jeden pan z rodziny.
1: A jaką pojemność ma ten balon akurat, ta replika?
2: 850. Ale z samej nośnej powierzchni objętości to jest 2500
3: metrów. Panie Krzysztofie, ja jestem w ogóle laikiem, jeśli chodzi o balony. Proszę powiedzieć mi, jak one wysoko wznoszą się?
2: Tak na co dzień to lata się do 1000-1500 metrów. Bo w tych dolnych warstwach atmosfery są jeszcze, można znaleźć takie warstwy, które mogą nas zanieść w pożądanym kierunku. Ale takie balony to rekordy to już są dziesiątki tysięcy kilometrów. Ale to muszą być konstrukcje specjalnie przygotowane do tego, specjalna konstrukcja palnika.
1: Kosza też
2: zasilanie dodatkowe tlenem. Tak.
1: A zawsze mnie ciekawiło, panie Krzysztofie, co zabieracie do tego kosza, żeby powiedzmy ileś godzin jednak spędzacie tam w locie?
2: Jeżeli mówimy o balonach na ogrzane powietrze, to są wycieczki takie, które trwają godzinę, dwie.
1: Aha.
2: Więc nie ma jakichś specjalnych wymagań. Co do sprzętowienia, czy to przygotowania się takich jak w balonach długodystansowych, gdzie spędza się w powietrzu 2-3 doby czasem, noce, i taki kosz w balonie to jest i sypialnią, i kuchnią, i łazienką, i biurem, i stanowiskiem
1: dowodzenia. Wszystko trzeba zabrać.
2: I to trzeba wszystko zabrać i pomieścić na bardzo niewielkiej przestrzeni kosza.
1: A też z drugiej strony to wszystko waży, więc też musi być jak najmniej, prawda?
2: A to właśnie chodzi. Tak. Tutaj to ma bardzo istotne znaczenie.
3: Jak jest za ciężkie, to wyrzucacie?
1: Balast?
2: Taki balast. Tak, jak jest za ciężki czy schłodzony, to odsypuje się piasek i ten piasek jest de facto paliwem, które się podczas lotu zużywa. Trzeba zawsze zostawić jakiś zapas do lądowania.
3: A ile osób jest w takim balonie, w takim koszu zabierane?
2: To są różne balony i różne wielkości balonów i co za tym idzie kosza.
1: Klasy, że tak powiem.
2: Natomiast jeżeli mówimy o replice Montgolfier, no to pilot plus 3 osoby może spokojnie lecieć. A w tych zawodach Gordon Bennetta to obsada jest dwuosobowa, dwóch pilotów, którzy luzują się, któryś musi się przespać.
1: Tak, żeby mieli siłę na lot. Bo jednak i niskie temperatury też mimo
2: wszystko.
1: Dokładnie
2: tam to jest zupełnie inna filozofia.
1: Filozofia lotu. Na bajkach, na filozofia lotu.
3: Czyli jak są te starty, to one już parę godzin trwają, tak? Tak jak jutro będziecie startowali.
2: Jak jutro będą startowali zawodnicy w Pucharze Gardona Veneta, to oni muszą być przygotowani na bardzo długi lot. Jeżeli warunki pozwolą, to można lecieć stąd na Cypr lub gdzieś do Norwegii, tam w okolice Koła Polarnego. A to są już
1: ogromne odległości.
2: Tutaj jeszcze otwarta jest Ukraina w tym sensie, że można przelecieć przez zachodnią część Ukrainy, nie lądując, ale można przelecieć, w związku z tym otwierają się duże możliwości przy jakichś wiatrach w kierunku południowym.
1: No tak, ale co by się stało, gdyby na przykład balon poleciał w miejsce, gdzie nie może lecieć nad przestrzenią?
2: Jest zdyskwalifikowany taki zawodnik.
1: Ale musi wylądować wtedy na danym...
2: Powinien wylądować. Później to są jakieś konsekwencje. Wiadomo, że nikt nie robi tego
1: specjalnie,
2: tylko jeżeli tak się złoży, no to trzeba się liczyć z naruszeniem jakiejś zamkniętej przestrzeni powietrznej. Informuje się o tym. No, balon niestety nie ma swojego napędu.
1: Nie, musi korzystać z tego, co
2: jest. Pilot do jakiegoś stopnia jest usprawiedliwiony. Ale nie może tego zrobić.
1: Żeby polecieć tam.
2: Z premedytacją.
3: Krzysztofie, czy można na przykład takie loty turystyczne u Was też są? Jeśli na przykład prywatna osoba chce sobie polecieć balonem.
2: Tak, oczywiście, to jest bardzo łatwe.
3: Trzeba kwestia tylko umówienia się. Panie Krzysztofie, dziękuję.

0: 20:26.
1: Nie ma jakby takiej specyficznej genetyki. Nawet Mercedes, który jest protoplastą motoryzacji, zatracił ten swój ten pierwszy gen,
2: który miał ojcowski, tak można to nazwać.
1: Między Kiją a Mercedesem jaka jest różnica?
2: Nie, w tej
1: producenci
2: chwili...
1: robią u jednego wszyscy. No. Jedne klamki, bo ktoś ma opanowane, robi najtaniej, najtańsza tryskarka, najtańszy człowiek i od niego biorą wszystko. Potem to ulepią. I nie ma też takiego charakteru, jak nie ma prawdziwej firmy, która się nazywa producentem samochodów. Między innymi jedną z takich firm to była nasza FSO na Żerani. To jest firma, która robiła wszystko. Łącznie z kuźnią, odlewy,
2: tak, bo tam było
1: śruby,
2: wszystko.
1: To była fabryka. Robiła cały samochód w jednym
2: było od jednego do
1: nie robi. Dzisiaj cały świat robi, a biznes robi ten, co składa. Czyli jest tylko blacharka, lakier i montaż tego, co przywiozą tiry. I to jest producent. I ten robi pieniądze.
2: Ten,
1: co robi te podzespoły, to nie
2: robi. Ale teraz na pewno się pan ze mną zgodzi, że samochody nie mają żadnego charakteru.
1: Nie mają. To jest dziwny twór, co jest najgorsze, że w moim pojęciu ja nie wiem, do czego to zmierza. Ta przyszłość motoryzacji, do czego zmierza? Moim zdaniem do katastrofy. Bo się nadmawia, że do elektryki. No nie. Jednej rzeczy się ludziom nie mówi, a ludzie nie są specjalnie wykształceni, żeby nie rozumieli. Że jeżeli jest litr benzyny, pierwszy, który pan tankuje, czyli ten 55 litr, czy ten ostatni na rezerwie, to on ma tę samą wartość kaloryczną, opałową, to jest to samo paliwo. Natomiast nikt nikomu nie tłumaczy,
2: że
1: szofer dobry wie, co jest
2: w
1: akumulatorze. Jeżeli zegar mi pokaże 70%, to ja nie mam tej dosetki, tej Tesli.
2: Przyspieszenia takiego,
1: ponieważ ja nie mam już, czyli wartość energetyczna spada. A rezerwa się obala w zegarze paliwowym i wiesz, że nie, tam do końca ten litr
2: będzie
1: ma te same kalorie.
2: Tak, i ta sama moc będzie.
1: Szofer stary wie, że jak jest zima i mam akumulator w połowie naładowany, to ja go nie zapalę rano.
2: Nie.
1: Więc co grozi temu, co ma elektryka? Stale to musi być pompowane pod prądem. Jeżeli zegar pokaże tam 90-100, okej, to jest on.
2: To jest
1: a potem jest bieda z nędzą. Potem już to nie jest ten litr
2: paliwa, który jest
1: bakunalany,
2: tak, tę samą energię.
1: Nikt ludzie mnie tłumaczy, to jest, do czego to doprowadzi, nie wiem, do moim zdaniem do katastrofy energetycznej.
2: Ale ludzie ogólnie myślą, że to jest to samo, chodzi.
1: Albo myślą, że wóz tak mało pali, bo on jest hybrydowy. Tak, jeżeli kolega da panu wtyczkę i powie, włącz się tam.
2: Tak.
1: A jak przyjdzie mu tą hybrydą samemu uzupełnić ten akumulator z tego silnika, to za
2: to
1: darmo nie ma nic.
2: Samo. Nie.
1: No prosto.
2: Wystarczy włączyć klimatyzację tylko, już jest ogromna różnica.
1: A jak on ładuje, no to on bierze jeszcze. Skoro ma tych KW tyle zabezpieczyć, to musi je dać.
2: Z czegoś musi to wziąć.
1: No tak. No. Więc to jest taka... To są ogromne niedomówienia, ale ciekawe dlaczego. Nie? Tak samo rewolucja, szybko to powstało, bo do tej pory widzieliśmy, jak energetyka, czyli te elektryki były gnębione, wręcz, dosłownie.
2: Tak, bo to cały czas...
1: Powstawały nie pies, nie wydra, czyli nie to skuter powiązany trójkołowce, jakieś takie w ogóle dziwadło.
2: No, eksperymentalne powiedzmy.
1: Na raz wybuchło i nikt się nie zastanawiał, że budujmy elektryki, czyli budujmy auta w nowej jakiejś technice, czyli lekkie.
2: Tak.
1: Bo akumulator sam jest ciężki, więc on tę masę zapewni, która jest zabójcza.
2: Która jest zabójcza, a wkładamy to wszystko do samochodu,
1: który... A zaczęli wkładać do SUV-a, który waży 2 tony, 2 ponad, i jeszcze akumulator.
2: Do tego.
1: No to kurde, ja mówię, że mamy ciężarówkę. I jak ma być ekonomia, jak ma być efektywność, jak ma być ekologia? No nie ma, no chyba, że ktoś na nowo się uczy fizyki, a ta stara jest nieprawdziwa, którą ja znam na przykład.
2: Tak.
1: Moje roczniki znają może.
2: Mi się przypomniała taka opowieść na temat, na pewno ją pan zna, bo tam Bentley akurat stoi na samym początku. Jak były nazywane najszybszymi ciężarówkami świata.
1: Bentley najszybsze ciężarówki.
2: To
1: na starych lat przedwojennych.
2: Tak,
1: no. Bo tam tylko maski rosły i kierowca musiał mieć jedną rzecz, dobry wzrok, bo inaczej nie widział
2: co jest z przodu.
1: Tam, żeby potrzebny dobry wzrok. No, ale wiem, no ja akurat się wychodzę ze sportu wyczynowego. Tam ja masę lat, ponad ćwierć wieku, to w formule naszej, takiej polskiej, to była formuła Ester, były czasy
2: tak,
1: KDL-u.
2: Pamiętam.
1: Myśmy tylko w mistrzostwach KDL-u brali udział. No i tam człowiek musiał być zorientowany w fizyce i tak dalej, żeby był efektywny. I naraz patrzę na to, co robi się współcześnie, to w ogóle... To
2: wszystko musiał być najlżejsze, żeby...
1: No tak. Nawet dziecko małe, które w kartingu jedzie, to wie, że on przed startem idzie zrobić siusiu.
2: Tak, bo jest lżejszy.
1: No, że ta masa ma znaczenie, a konstruktorzy już nie wiedzą. Nie?
2: No.
1: Przestali wiedzieć.
0: A samo, jak pan samochodem przyjechał?
1: Ja mam, ja w sumie to propaguję tego, tego? Z kolegi, bo to jest kopia Laurent Clément. To są Czesi, którzy zainicjowali Skodę. Mhm. Tak. I oni to stworzyli najpierw jako samoistą firmę dwóch konstruktorów. Mhm. To jest 1905 rok. To auto, i to, ale to jest kopia.
2: Tak, bo już pytaliśmy
1: jedna, tutaj pana. Jedna oryginał, jeden jest Mlada Bolesław, mhm. Muzeum. Oni mają jednego oryginała, a tak to nie ma. I to piszą, że to jest jedyny zachowany.
2: Zachowany.
1: Natomiast to niepodobne. No natomiast ten jest replikowany, ale bardzo dobrze zreplikowany.
2: Nie, naprawdę bardzo.
1: Ma jeszcze ciekawy
2: jest.
1: Silnik, bo ma też nieoryginalny, ale bardzo stary, stacjonarny, który wygląda jak oryginalny. Mhm. Najgorzej, jak chłopaki robią nieraz, że jest replika, a tam Brick tam... Straton, kosiarka Brick Straton. No to, to już się kłóci. A tutaj, aha. Jak... Przeciętny człowiek nie wie, jak wygląda oryginał, powie, że to jest okej, okay, to jest...
2: W porządku, pasuje. Porządku,
1: pasuje, no bo pasuje. Jakby. Nie, no jest to epokowe, bardzo stare urządzenie, do dolnozaworowy, rosyjski dwucylindrowiec.
2: Aha. A skąd wzięty? Jeszcze można wiedzieć, ten silnik?
1: No silnik to, bo to grono moich kolegów. Jeden to budował, a drugi mu dał ten silnik.
2: Aha.
1: Mówi, będzie ci pasował. Perfekt, weź go. No i dobrze, no bo to jest taki ciąg, łańcuch dobrej woli ludzi.
2: No tak, pomagacie sobie po prostu, żeby
1: drugiemu, tak, widzisz,
2: zbudować, jest, odrestaurować.
1: Tak, nawet i finansowo się pomaga. Czy widzisz, jak ktoś ma talent i charyzmę, to trzeba pomóc. A energia, żeby to zbudować, potrzebna jest wszelaka i musi być manualna
2: i umysłowa.
1: I jeszcze
2: też.
1: Również jedna, bardzo ważna,
2: finansowa.
1: No, to też jest postać energii, która jeżeli nie ma jej w tym całym ciągu uwarunkowań,
2: nie, to nie ma, nie ma efektu.
1: Tak, albo efekt jest nieprawdziwy. Nie?
0: On jeszcze... tylko czerwone.
1: Proszę?
0: Tylko są w kolorze czerwonym. Piękny ten kolor.
1: No piękny kolor. Znaczy, piękny. Ja w ogóle lubię kolor czerwony. Ja taki, on jest taki dynamiczny. No.
0: Tak.
1: Tak, no to jest jedno auto, ja kolegę propaguję, a ja mam na co dzień, jest tam Opel Kadett C.
2: A, ten niebieski. Ten,
1: nie, to brat ma, to jest Ford Taunus, a ja mam obok stoi Kadett C. Opel Kadett C, 77 rok. Tak,
0: jest jeszcze syrenka, widziałam.
1: No syrenka, tak, to jest naszego kolegi, to jest Popilka. Z nim lubimy jeździć, ponieważ nie ma tego samochodu, nawet Bentley nie,
2: dwie syrenki.
1: Bentley nie robi tego wrażenia. Zawsze go puszczamy przodem, potem cierpimy, bo wdychamy ten surowy, ale... On nam otwiera, jak on działa jak paszport.
2: Do wszystkiego,
1: on otwiera
2: wszystkie drzwi.
1: Jest przejście dla pieszych, no to zatrzymujemy się, on się zatrzymuje. Ale pieszy mówi, nie, proszę bardzo.
2: Proszę bardzo.
1: Teraz pan, no to my korzystamy, wiesz. Także zawsze go z przodu bierzemy, bo on robi ją po pocztę i nam otwiera właśnie. No taką sympatię, takie emocje budzi teraz syrena. Jest to auto, nie do przecenienia. Mówię, może jechać, bo jeździ z nami również tam, takie wycieczki robimy 4 czy 5 wozów,
2: ale...
1: również Bentley, no to już...
2: Wyższa klasa, powiedzmy.
1: No to jest zupełnie inne auto, no trzeba umieć odróżnić, że...
2: No to tak było popularne, no nie ma
1: nie co wolno, nie można nawet takim podjeżdżać do sklepu po zakupy. No to jest auto, które stworzone jest do zupełnie innych zadań.
2: Celów, inne zadanie.
1: I on ma też problem, bo on też nie może na każdą taką pospolitą imprezę pojechać, bo nie wypada. No to jest auto, które...
2: No reprezentacyjne, co tu dużo mówić.
1: No i trzeba też dla niego innych takiego... No innego sztafarzy, już innych imprez, nie? Żeby właśnie on mógł zaistnieć, prawda, jako lordowska moc, czy jako chociażby kierowca.
2: Tak, no jako szofer moc, właśnie.
1: Moc. To
2: tak.
1: Też, no. Więc to takie aspekty, no ja to lubię takie rzeczy właśnie, taki spektakle, teatralnie jakby do tego podejść,
2: aha.
1: Bo wtedy jest to w pełni, czyli te stroje, te samochody. Właściwie no tak jest, samochody wtedy... jest taki pretekst, żeby się spotkać, stworzyć taki klimat. Ja uwielbiam lata 30. No wiadomo, że nie były takie złote, bo co było dobre, to dobre, a co złe, to złe.
2: No to wiadomo.
1: Ale to dobre lubię, więc wolę jakby wyciągać ten klimat.
2: Te dobre rzeczy.
1: No samochody były na pewno dobre, były zupełnie inne konwencje budowane, miały służyć człowiekowi. Zasada była taka, że jak skonstruowano, to w każdej części świata miał być niezawodny i służyć latami.
2: Tak.
1: Miał być naprawialny, a dziś niekoniecznie. Dziś niekoniecznie. Dzisiaj w moim pojęciu to jest tak, że człowiek jest niewłaścicielem. Nigdy nie zostajesz właścicielem tego współczesnego. Tylko użytkownikiem.
2: No tak, tylko tak można powiedzieć w zasadzie.
1: Dokładnie, jak się człowiek zastanawia. No tak jest moje zdanie. Tylko użytkownikiem i no, że tak powiem, ponosisz koszty i faszerujesz i firmę, i dealera.
2: I wszystkich, którzy są
1: tak,
2: po drodze.
1: A dawny nie. Jak zapłaciłeś? To było
2: to był
1: całkowicie
2: samochód.
1: Twój tak. Samochód. Koniec. A dziś nie. Bo oni się wołają nawet po czasie jakieś oprogramowanie, a myślę, że to potrzebne, kurde, to oprogramowanie.
2: Nie? No tak, musisz to zrobić, bo inaczej nie będziesz jeździł.
1: Bo nie będziesz jeździł, albo nie będziesz
2: czegoś miał.
1: Albo nie
2: będziesz czegoś miał.
1: No, tak. Na przykład kontrola pasa. To nie jest samoistne prowadzenie samochodu. A ludzie wykorzystują. Bo już znam taki przypadek.
2: Tak?
1: Oczywiście.
2: Że już pojechał,
1: kobieta robi to, że ostentacyjnie ręce do tyłu.
2: I przejeżdża.
1: I samochód, skoro jak tylko widzi pas, tylko że jedzie jak pijana. Samochód od pasa do pasa.
2: Do pasa.
1: Ale kiedy go pomaca radarem, to wrak koryguje. Mhm. Ale koryguje na zasadzie piłokształtnym takim.
2: Aha.
1: Czyli jak, tak jakby ktoś no,
2: jechał pijany.
1: Pijany. Nie prowadzi się liniowo. Bo już zauważyli, co niektórzy kreatywni, że to tak działa. No tak, ale jak zabraknie któregoś paska,
2: to niestety, boom. To będzie boom.
1: I w dużej mierze nieraz się dziwimy, jak to autostrada jechała, jak przydzwonił w balustradę. Czemu?
2: Właśnie, no bo niestety, właśnie.
1: Zabawił się, że on ma tak zwany sam prowadzący się sam pojazd. Nie do końca.
2: No, no. Nie, nie, ta technika jeszcze tak myślę, że...
1: Ale jak szybko ludzie...
2: Łapią to, no.
1: To było...
0: Proszę mi powiedzieć, czy często macie takie zloty?
1: Czy często mamy? No tak często nie, bo to by nas zamęczyło, ale staramy się zawsze mieć zloty, które sobą coś reprezentują, czyli albo są przy jakiejś takiej tak jak ta impreza jest bardzo wartościowa w naszym pojęciu baloniarstwo, bo to jest taka nośna, wartościowa i wtedy jakby no, ona daje ten splendor. No nie można się wystawiać wszędzie, gdzieś tam przy jakichś szałerkach,
2: to nie to.
1: Robimy też wystawy, ja też robię wystawy w halach, halowe lubię. Robimy taką w Toruniu, mieliśmy zawsze w lutym, taką w sali, w tej hali wystawowej, parodniową. Robimy też w Poznaniu, retro motoryzacyjną taką, też też halowa. One mają, to niezależne od pogody, to już człowiek się nie męczy, może się ubrać jak...
2: No tak jak chce wtedy.
1: Tak. No, w każdym razie takie, które coś wnoszą, mają jakiś splendor, jest to jakaś, musi być okazja, żeby nie na siłę, bo to niczego nie
2: pozna, bo na siłę to naprawdę nie ma sensu.
1: Też po drugie nie mogą być za częste, bo one bardzo absorbują, żeby na przykład coś pokazać ludziom, to trzeba się nad tym napracować. Czyli logistyka jest bardzo trudna.
2: Bo no nawet, tak, bo jednak tymi samochodami nie przyjeżdżacie na kołach, podejrzewam.
1: Sam samochód
2: jednak,
1: to jest nic. Trzeba przywieźć jeszcze umeblowanie.
2: Tak, wszystko.
1: Czy na przykład ten motor lotniczy. No jego zdjąć i założyć.
2: No to sobie wyobrażam.
1: Potrzebujemy, to jest tona wagi. Potrzebujemy wózek.
0: Świk.
1: Potężny widłowy.
2: Widłowy, żeby podnieść, tak.
1: No ale znowu nie przywieźć, no to powiesz, no tak, prosto. Przyjadę, odjadę, ale
2: to nie jest
1: po
2: takie...
1: co?
2: No.
1: Zasada... Proszę?
0: Z jakiego to samolotu?
1: To jest... produkt jest nerdowski, ale wyjściowo jest to silnik BMW, który był stosowany w Focke-Wulfie, drugowojennym myśliwcu. Focke-Wulf 190. Piękny, bardzo sprawny myśliwiec. I ten motor to jest silnik BMW. Po wojnie...
2: No tak, bo po wojnie te tereny...
1: Po wojnie Rosjanie
2: przejęli
1: te fabrykę, dokumentację i zlecili nerdowcom produkować ten silnik dla siebie. One były produkowane i uzbrajali w to iły.
2: Aha.
1: To były bombowce, a również pasażerskie w latach 50. No bo bombowiec,
2: a pasażerski to tylko kwestia, to tak, kwestia tylko przezbrojenia, że tak powiem.
1: Tak, ale i dwie takie jednostki były na skrzydłach, w iłach, co dawało łącznie około 4000 koni, także było bardzo sprawne. To jest taki, można powiedzieć, apogeum, jeśli chodzi o poziom inżynierii technicznej. To jest apogeum silników tłokowych, tak zwanych gwiazdowych, wielocylindrowych. Tak. Bo on, ten motor dzięki temu właśnie, że przestał być jakby na topie, bo weszły już odrzutowe jednostki napędowe.
2: I praktycznie wyparły
1: i
2: wtedy.
1: I ta jednostka jest po przeglądzie totalnym, wojskowym, no ale uznano, że już
2: nie będzie używana.
1: Bo jest nowa technika, odrzutowce są jeszcze szybsze, jeszcze sprawniejsze silniki, więc zaniechane. Dlatego ten motor został wykupiony z wojska, bo po prostu już nie ma do czego.
2: Nie ma do czego.
1: Tak, ale to jest high-tech, to jest ten top, jeśli chodzi o technologię
2: silników tłokowych.
1: Technikę, rozwój właśnie techniki silników tłokowych, wielocylindrowych w systemie gwiazdowym. Bo to jest gwiazda podwójna.
2: Widziałem właśnie, 14-cylindrowa.
1: Tak, podwójna. No, co prawda były amerykańskie Pratt Whitney, to potrafiły mieć cztery.
2: Cztery rzędy w gwieździe.
1: Potężna siła. No ale też pojemności i ekonomia to była mała, no bo to konsumpcja. On miał ma 40 ponad litrów pojemności motor. 40 litrów.
0: Ten zielony samochód, co to jest?
1: A zielony to jest ulubieniec pilotów angielskiego RAF-u. To jest z roku 36 angielski Relay. ulubieniec, o, dlatego, no że piekielnie szybki.
2: Piekielnie szybki na tamte lata,
1: tak. Bardzo słaba hamuje.
2: Właśnie.
1: Ale jedzie szybko, naprawdę. No a piloci, ponieważ wiadomo, no to przywykli do prędkości.
2: To musieli
1: jak
2: mieć...
1: wysiadł z tego, dla tego stworka, no to jeszcze musiał, że tak powiem, adrenalinę wyhamować.
2: Tak, bo pani ma na tym, na kurtce napis Relay Down.
1: Tak. I to jest ulubieniec właśnie, bo bardzo, bardzo szybki, no więc jak wysiadł z tego, to jeszcze adrenalina w nim była.
2: To mógł jeździć.
1: Jeszcze wygaszał, tak. Bo to, no to jest prawda, że właśnie skojarzenie...
2: A ten Citroen,
1: teraz
2: replika,
1: tak, ten samochód, tak, to jest amerykański, to jest wytwór współczesny, ale z lat 60-tych, 70-tych, firma Gazelle, to jest amerykańska firma, robiła w oparciu amerykański motor, tam jest motor Forda, ale rzędowy, czwórka, 2-3 litra, automatyczna skrzynia.
2: Czyli niewielki silniczek był w zasadzie.
1: Niewielki,
2: tak,
1: bo chodziło, żeby był taki europejski, wąski. I to jest wzorowany, stylistyka jest na Mercedesie SSK.
2: A, tak, bo
1: przedwojenny SSK. Jest bardzo podobny, ale to jest, mówię, to jest kopia. No tym niemniej ma to grubo ponad 25 lat. Jest to oldtimer i ta firma miała nawet duże wzięcie, bo wielu ludzi sobie chciało mieć takie
2: w tamtych latach
1: takie klasyczne auto na wzór Mercedesa SSK, właśnie ta długa maska, te słynne ozdobne wyloty
2: rur, tak, wydechowych.
1: Także jak ktoś tam zna SSK, no to wie, że faktycznie bardzo przypomina.
2: Bardzo podobne jest.
1: Bardzo podobne.
0: Wiele lat pan się już tak zajmuje.
2: Citroen widzę też.
0: Samochodami wiele lat.
1: To znaczy, ja jako młody człowiek, tam niespełna 20 lat, to wszedłem w ten sport, od razu ten wyczynowy. Formułę. No wiem, ponad 25 lat to z przyjacielem ciągnąłem, potem przyjaciel niestety odszedł z tego świata. No to ja jeszcze dalej, potem przeszedłem na rallycross, bo znowu rallycross
2: był
1: jakby
2: tak,
1: wybuchł taki gwałtownie, z takim wykwit.
2: Był taki okres,
1: mocny,
2: pamiętam.
1: Prężny, tak, jako dziedzina sportu i to... A później już po rallycrossie, no trudno, no, z racji wieku i upodobania, no, poszedłem, że tak powiem, w motoryzację, w trzeci kierunek, ten ostateczny chyba już, a szkoda, czyli
2: oldtimery.
1: No ale to jakby tak powrót do korzeni, bo ja się na takich autach jakby uczyłem tej motoryzacji, no i teraz...
2: Z powrotem.
1: Wróciłem to. Tak,
2: koło zatoczyło.
1: Żeby, tak, zatoczyłem
2: historia
1: koło.
2: Historia zatoczyła koło.
1: Żeby niemalże jak archeolog. Bo w tej chwili już tam komunikuję się z autami bardzo starymi, lata 30, 20, amerykańskie.
2: To rzeczywiście, to trudno, część jest często. No.
1: Nie dziwię się archeologom, że on taki jest podnieczony, on tam skorupkę wykopał i nie będzie spał, bo jutro znajdzie tam całą wazę. To jest nieprawdą, nie? Ale jest ten upór i tak człowiek dąży, poszukuje tego, jak, tego punktu wzorcowego, tego pierwszego. No i taka jest prawda, jak to się zajmuje oldtimerami, to się dąży do tego, żeby pomacać, dotknąć, stworzyć, robić chociaż częściowo to, co było tym
2: oryginale.
1: Wzorcem, tym pierwszym, no? Że dociekanie do tej głębi, do tego początkowego genu, który dał jakby
2: impuls do działania,
1: następnym konstruktorom. Także, no to jest piękne, tylko tyle, że w tej chwili jakby konstruktorzy nie patrzą na te zdrowe, dobre geny, a szczególnie jakichś syntetycznych genów, nie? A szkoda,
2: no,
1: że...
2: właśnie idzie w tym kierunku takim...
1: Żeby właśnie nadal jeszcze bazowali na tym, co stworzyli dobrzy konstruktorzy... Szymonku? Widzimy się. Dobrze, okej. Okay. Żeby czerpali jeszcze z tej dobroci dozgonnie, co było dobre i ewentualnie głaskali to dobro. A to jest taka zasada, że no to już było, to czekaj, jak jeszcze nie było,
2: to musimy...
1: trzeba być ktoś kreatywny, ten kreatywny. On wymyślił, że koła będą na dachu. Tego jeszcze nie było. To jest dobre.
2: Jakby dało się jeździć na kwadratowych, to podejrzewam, że też by.
1: Ja czekam, kiedy usłyszę informację, że odkryto koło.
2: No tak.
1: Ponownie odkryje ktoś koło. Dlatego, że nie patrzy historycznie, tworzy nowe rzeczy. Nie, to jest przenośnia duża,
2: ale tak się dzieje.
1: Teraz mówię, ale, no. ale ja to tak w sposób komiczny widzę, że mówię, nawet bym się nie zdziwił, gdyby słyszał gdzieś tam w relacjach, że odkryto koło. Dawno się odkryto, więc po co na tym.
2: Po co drugi raz odkrywać to samo?
1: Dokładnie. Idźmy dalej z tym kołem. No. Nie wiemy, gdzie ta motoryzacja zawędruje, straszą na tymi elektrykami, tę klasykę, że tak powiem, że nie, że niedługo nie będzie w ogóle benzynowych. Nie wiem, zobaczymy.
2: Na szczęście jeszcze, mamy
1: jeszcze tyle egzemplarzy, że można się pobawić, włącznie z Lancią Kappą, prawda?
2: Tak. No, więc chociaż jeszcze... powiem panu, że nasza wersja akurat jest kombi, to też nie było zbyt dużo, bo 9 tysięcy z kawałkiem tylko.
1: Zawsze kombi było mniej.
2: No, ale...
1: Niektóre były w ogóle, jak już tam, bo i Volvo robiło też bardzo mało. No niektóre firmy kombi sprzedawały się dobrze, to robiły dużo.
2: A to w przypadku Lancia akurat
1: nie. Lancia nie robiła dla malarzy samochodów, tylko miała charakter sportowy. Są włoskie w ogóle, nie?
2: Tak.
1: Miały taki cuore sportivo, tam zawsze jest taki.
2: Tak, zawsze był ten...
1: No tak, inżynieria też jest fajna, bo to są, znam te silniki włoskie, znam amerykańskie. No amerykańskie to jest taki typowo użyteczna broń, jak żołnierska broń.
2: Tak, duża jest pojemność,
1: prosta. Nawet ją obsłużyć łatwo, te znaki nastawcze, rozrządu, to jest
2: wszystko
1: takie...
2: Wszystko jest
1: okej. Okay. Czytelne wszystko. Natomiast włoskie...
2: Nie, włoskie jest trudno.
1: Maserati też robiłem silniki. Tak? Villaste z lat 60. Mm-hmm. Maserati Ghibli, to jest też
2: Pamiętam, wiem, tak, V8.
1: Piękne auto, V8. No ale to jest art, ja to nazywam moto art. To jest piękna jednostka, to jest pięknie wybarwiona, najskomplikowana, już tak jak wyczynowa, ten łańcuch kilometrowy, nie, tam jest kilka łańcuchów zresztą, które po kolei trzeba wszystkie
2: poustawiać
1: te wszystkie
2: potem, tak,
1: koła,
2: żeby...
1: Tak. Mm-hmm. Dowolność jest duża, trzeba na odpowiednie otwarcia, wzniosy i tak dalej, no tak jak wyczynowy, skomplikowany, nieporównywalny z amerykańskim prostym kowadłem.
2: Militarnym takim, tak, użytkowym.
1: To jest typowo użyteczna, wojskowa broń. Tak jak wojskowa. Natomiast Włosi nie, to jest cuore sportivo. No i ta efektywność jeszcze. Jak włoski nie miesza kołami, albo jak kierowca się go nie boi, to znaczy, to nie jest.
2: To nie jest.
1: Kierowca ma się go bać.
2: Właśnie.
1: Jak w Ghibli, bo jeszcze chyba nikt tam nie pocisnął do końca. Bo ta aerodynamika była w tamtych latach, no nie taka.
2: Nie taka, nie, to jeszcze
1: była,
2: nie.
1: Że ona piękna, stylistyczna, ale widać, że.
2: A wtedy właśnie dbano o tą
1: powietrze, puszcza powietrze pod spód. Zresztą tam jest na pewno noszenie, jeżeli się to eskaluje prędkościowo, to
2: jest,
1: działa jak
2: skrzydło. Tak.
1: Zasada jest, żeby jednak to przytłaczać. No. Im szybciej, tym bardziej.
2: Niżej, tak, żeby było jednak...
1: Żeby się parło oponami do ziemi, dociska. Tam nie do końca. No ale za to przyspiesza na tych niskich biegach. Można tam
2: zrobić wrażenie.
1: No, elastyczność potężna, bo to jest jednostka 5-litrowa. No i właśnie ten system zasilania, tam jest cztery podwójne
2: gaźniki,
1: czyli praktycznie każdy cylinder ma swój gaźnik, bo to jest komora wspólna, natomiast klapy i kanały zasilające są indywidualne. No ustawić to jest...
2: No to była na pewno sztuka, sobie zdaję sprawę z tego.
1: Majętny człowiek musiał mieć chyba dobrego mechanika gdzieś tam z wyczynu, że co chwilę go tam korygował i wtedy ten... Ktoś mógł sobie tam się pocieszyć tym rytmem, tym równym rytmem, bo tak to potem już na tych wolnych to zaczyna tam chodzić jakby kilka jednostek niezależnych, dwucylindrowych.
2: No.
1: Ale jak się to ustawi, no to jest bajka, fajnie. No i ten dźwięk, to połyka, czuć, że to powietrze idzie tam w ogromnych ilościach. To jest natychmiast połykane w ogromne pojemności. Są zasysane. No fajnie. Włoszczyzna jest fajna.
0: Dziękujemy panu za to.
2: A może jeszcze zobaczymy pana Opla?
1: Proszę bardzo.
2: Tu pójdziemy na
0: chwileczkę. A jeszcze raz, jak pan ma na imię?
1: Lech.
2: Pan Lech.
1: Lech Jamiński.
0: Z panem
2: Lechem mieliśmy wywiad dzisiaj.
1: A to ja cały czas na żywo szedłem?
2: No oczywiście.
0: Pan jest nagrany.
2: Panie Lechu, ma pan nagrane.
0: Z nami.
2: Ale nie, to zmontujemy oczywiście, żeby nie było wszystkiego.
1: Ja,
2: nie,
1: ja się tam staram, że już tak... No. Ja tam wiele rzeczy. Ja mam do niej centymetr, jako młody człowiek, ja ściągnąłem, ona żyła jako auto użytkowe. W pierwszej chwili, później odrestaurowałem, ale po odrestaurowaniu jest już ponad 10 lat to auto. Także
2: a to ładnie, naprawdę piękne.
1: Ponad
2: 10
1: lat jest od momentu odrestaurowania. Mhm. I po tym odrestaurowaniu stało się autem takim już drugim. To jest ciekawa jednostka, bo to jest taki przykład na starą konstrukcję, gdzie auta były konstruowane jako czytelne. No.
2: Tak, spokojnie można było dojść do wszystkiego.
1: Do wszystkiego. Jest tego miejsca, w sensie serwisu to było bajka. Dzisiejszy no to nie ma
2: dużo,
1: szans.
2: Dużo miejsca pod maską, niewielki silnik jest.
0: Nie ma dużo miejsca.
1: To jest bardzo. To jest jednostka najmniejsza. To jest 1,2 litra. Mhm. Natomiast auto było przygotowane pod kątem sportu, bo kiedyś było się inaczej. Firma musiała wskazać, że to będzie auto do sportu. I to widać, bo to auto wtedy ma konstrukcję bardzo sztywną. I fartuchy widać, że
2: są
1: przetłoczenia. Tak,
2: przetłoczenia są zrobione. Widać.
1: Potężne podłużnice, potężny tunel i motor tu wchodził, ten sześciocylindrowy żeliwny cych. Motor oznaczony jako cycha. I to była szóstka. I wtedy chłodnica
2: który
1: szła...
2: Który był później w senatorach, tak? Tak, omega, tak, 3-litrowy, tak, bo miałem taką omega, tak, też. 3 litry.
1: I on wchodził tu.
2: Żeliwny 3-litry silnik, tak.
1: Były wtedy na 3 Weberach, mhm, i chłodnica była już wtedy w pasie przed nim, a on wypełniał całość. Ma ogromny tunel. Ten tunel jest wysoki, on robi wytrzymałość, jak dźwiga.
2: Tak, bo sztywność całej płyty.
1: A jednocześnie wchodziła największa skrzynia Getraga bez jakiegokolwiek przespawywania tunelu. Nie? Więc to był taki blacharz, który to się zna i to ogląda, to mówi, o kurde, ja bym tego nie chciał prostować, to się nie da. Jest podłoga też tłoczona, te progi.
2: Sztywne, wszystko
1: z grubej
2: blachy.
1: Dzisiaj tylko wskaże dealer, że to jest nowy model, tym trzeba jeździć. A oni, a buduje się auto, bo też je budowałem w Rallycrossie, z rur, w formie klatki. Całą konstrukcją nośną jest klatka.
2: Klatka, tak.
1: A tu się daje laminaty, tu nie można, bo ten błotnik jest elementem nośnym.
2: Dokładnie.
1: A jak się robi współczesny do sportów tą klatką,
2: to reszta jest laminat, wszystko z plastiku, laminat tylko.
1: Tak, no. Klatka jest wyprowadzana rurami pod zaczepy kotwiczne,
2: zawieszenia?
1: Pod zawieszenia, mhm, i ona niesie. A trapka lekka i tyle. A dawniej nie. Dawniej musiał być eskort, miał też tak samo, Ford miał eskorta. To był taki konkurent do Opla.
2: Wiem, do Opla, tak.
1: I one były też już budowane mocno, nie? Mhm. Konstrukcyjnie. A dzisiaj inne czasy. Dzisiaj klatka.
0: A panowie należą do jakiegoś auto, jakby to nazwać, do takiego... Razem gdzieś w jakimś jesteście, w jakimś klubie, tak?
1: Znaczy, my tutaj jesteśmy, reprezentujemy Automobil Klub Toruński.
0: Mhm.
1: Bo to jako jednostka, to ma osobowość prawną, wiadomo, że zwrócił się do nas organizator. Mhm. Ale tak, to różnie, jako Automobil Klub Toruński, albo też jako towarzystwo automobilowe toruńskie, czyli prywatnie.
2: Prywatnie, tak, zrzeszacie się, żeby
1: wróciliśmy
2: zobaczyć,
1: do korzeni, po prostu znamy się towarzysko, po prostu. Bez żadnych zobowiązań.
2: Skoro
1: bez,
2: się spotykacie na...
1: Bez prezesów, bez całej tej tam...
2: Otoczki.
1: Tak jak się zaczęło. No tak się zaczęło. Paniska pokupowały auta, to się spotykali u siebie nawzajem. Bawili się.
2: Tak się poznaliście.
1: Poznali się. Nie, wracam do historii, przed wojną.
2: A, no tak, przed
1: Prawiowie
2: wojną tak było.
1: Później stworzyli organizację. Właśnie Automobil Klub Polski. No i wtedy to był taki prestiż, że wszyscy inni kierowcy też wchodzili.
2: Czyli...
1: I mieli odznaki, ale srebrne, a tamci mieli złote. I ci, co mieli złote, mieli prawo, to było w Warszawie piękne lokum Automobil Klub Polski, ale tamten z tą srebrną nie mógł wejść. Ale i tak był dumny,
2: że miał srebrną.
1: Tym, tak, był bez prawa głosu, chociaż no był prosty człowiek, nie miał. Tamci robili swoje, bo oni ustalali wtedy, była dżungla, przepisy prawne, przepisy ruchu drogowego, więc mieli co robić. No i chwała im za to. Ale ludzie byli pozostali dumni, że mogą mieć ten sam znaczek, że są w tym towarzystwie.
2: Że hrabiowie tam jeździli.
1: Tak,
2: no
1: naprawdę ci złoti, ale tu srebro, to ja też jestem. No, na inne czasy. Ludzie się widzieli na drodze, co my machali, bo to byli automobiliści.
2: No właśnie.
1: I nierzadko mieli ten sam srebrny znaczek.
2: A nie teraz,
1: przyczepiony.
2: Że
1: a nie jak dzisiaj jest każdy, no, kolejny intrus, depnij,
2: będziesz szybciej.
1: Ten parawanik tam będzie na szybciej, nie?
2: No.
1: Chore. Ta motoryzacja. Dlatego nawet nie ma przyjemności z jazdy, no bo przejechać takie miasto oldtimerem to udręka. Semafor. Prędzej lepiej gdzieś się spotkać, porozmawiać.
2: Na spokojnie
1: No, a to jest jako pretekst tylko, żeby się skojarzyć, prawda? Porozmawiać, wymienić poglądy. A jeżdżenie jest... Ta motoryzacja, ona coraz mniej jest motoryzacyjna na zewnątrz, jak się wyjedzie.
2: Tak, to się zgadza. Ja tak mam takie wrażenie, że tak,
1: człowiek jest intruzem przeciwnym,
2: tak, właśnie. Jeden drugiemu tak jest winkiem, można powiedzieć.
1: Tak, dokładnie. A nie tak dawno było zupełnie. No wystarczy z kierowcami, nawet z ludźmi z mojego wieku, porozmawiać z zawodowymi. To oni jeszcze jako młode chłopaki, to byli zawodowi kierowcy. Jak on stał, coś się stało, to kolega starszy, starem jadąc, się zatrzymał, mówi, kolego, coś się stało.
2: Teraz
1: pomóc
2: nie.
1: Ci, masz
2: teraz
1: wszystko.
2: Tego druku nie ma.
1: Nie ma.
2: My jadąc,
1: a mówi,
2: panu tutaj,
1: dał, masz narzędzia, ja ci pomogę, dobra, zrobili, wyregulowali, na końcu jeszcze papieros, prawda, i rozjechali się. bo dzisiaj tego nie ma.
2: Nie, nie, nie.
1: Stoi, no to dobra, ja będę, dla mnie więcej miejsca. Nie,
2: tutaj jechaliśmy nie. Już na jednym ze skrzyżowań. Panu się tak spieszyło, że musiał zatrąbić na mnie przecież.
1: No, no. Właśnie.
2: Chociaż później czekał sobie dalej i co?
1: Ludzie wszyscy to rozumieją, że jeżeli ja przejeżdżam przez miasto, to moje tempo zależy tylko od tych paskudnych semaforów, od ich konfiguracji czasowej. Tak. A jak ktoś przyspiesza, to i tak go za chwilę, jadąc optymalnie, dojeżdża, bo jego zatrzyma to światło i on tu ryzykuje, kombinuje, ale następne światło, jak nie następne, to następne go ma i go dojeżdża, nie? Nie mieści się ludziom w głowach, że to jest ten regulator.
2: Tak,
1: ten
2: a nie on.
1: Nie on
2: rządzi.
1: Nie jego tempo. Tylko te semafory. Ich konfiguracja czasowa. Nie? Otwarci zamknięć. No dobra, dobrze, ale się nagadałem.
2: Ja się pan nagadał bardzo. To jest jakie...

Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie. Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.

0: Zagadnienia bioróżnorodności zwierząt nabierają coraz większego znaczenia. Człowiek w pogoni za coraz większymi wydajnościami, większą ilością mleka, większą ilością jaj, zaczął tracić rasy zwierząt, które nie wytrzymywały tej konkurencji. I tu wielka rola ośrodków naukowych, w tym również i Instytutu Zootechniki, nad uratowaniem tych zwierząt, aby pulę genów zachować dla następnych pokoleń.
1: W 1992 roku na szczycie ziemi w Rio de Janeiro podpisano pierwszą konwencję o ochronie rodzimych gatunków zwierząt. Przystąpiła do niej także Polska. Od tego czasu prowadzone są prace nad zachowaniem i ochroną ras zagrożonych wyginięciem. Kraje będące członkami Unii Europejskiej mogą liczyć na dofinansowanie ze wspólnej kasy. Tak więc dzięki funduszom krajowym i programowi rozwoju obszarów wiejskich ochronie podlega ponad 75 ras, odmian i rodów zwierząt gospodarskich, głównie bydła, świń, koni i owiec. Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy, jest koordynatorem tych działań na terenie Polski.

Polsce rezerwą genetyczną zostały objęte 4 rasy bydła. Bydło rasy polskiej czerwonej, biało-grzbiety, bydło rasy polskiej czarno-białej, bydło rasy polskiej czerwono-białej.

0: Ozdobą krajobrazu łąk i pastwisk Podhala oraz Podkarpacia jest bydło o czerwonym umaszczeniu. W okresie międzywojennym rasa polska czerwona stanowiła 25% krajowej populacji bydła. Po wojnie jej liczebność spadła. Krowy rolnicy zaczęli krzyżować z innymi rasami. Dlatego tak ważne stało się stworzenie rezerwy genetycznej dla zachowania przydatnych cech rasy, a więc dużej odporności i bardzo dobrej zdrowotności, niewybredności w doborze pasz i ich dobrego wykorzystania, bardzo dobrej płodności, lekkich porodów, dużej żywotności cieląt i łatwości ich odchowu. Krowa rasy polskiej czerwonej ma około 132 cm w krzyżu. Jednolite umaszczenie od czerwonego do ciemnoczerwonego. Ciemne racice i nozdrza. Jasne rogi z ciemnymi końcami. W okresie laktacji daje około 3,5 tysiąca kg mleka o zawartości tłuszczu około 4,5% i białka około 3,5%. Mleko to świetnie nadaje się do produkcji serów i jest chętnie skupowane przez mleczarnie. W warunkach górskich, niesprzyjających intensywnej produkcji, doskonale przystosowane bydło czerwone jest konkurencyjne wobec ras wysokoprodukcyjnych, a hodowla zachowawcza daje gwarancję, że czerwone krowy nie znikną z krajobrazu.
1: W 1999 roku został wprowadzony do realizacji program ochrony zasobów genetycznych bydła rasy polskiej czerwonej. Przyjętych do programu zostało wtedy około 150 krów w 16 gospodarstwach. Natomiast w tej chwili, po kilku latach wprowadzenia programu, tych krów jest około 1200 sztuk w 140 gospodarstwach.

0: A to już łąki Polesia. We widłach Wisły i Bugu od niepamiętnych czasów hodowane były białogrzbiety. Do niedawna sądzono, że wyginęły one w latach 70. ubiegłego wieku. Naukowcy z Lubelskiej Akademii Rolniczej odnaleźli w kilku gospodarstwach rolniczych krowy w typie białogrzbietów znanych z podręcznika. Dzięki ich żmudnej pracy udało się odtworzyć rasę, która od 2003 roku objęta została programem ochrony zasobów genetycznych.
1: Nasza polska rodzima rasa, której pierwsze wzmianki pisane pochodzą już z połowy XIX wieku, bydło bardzo dobrze dostosowane do tych tutaj terenów, rejonów Polesia, podmokłych, bardzo ubogich pastwisk, w związku z tym rasa bardzo wytrzymała, odporna.
0: Wzorzec rasy klasyfikuje to bydło jako mięsno-mleczne. Krowy mają około 130 cm wysokości w krzyżu. Umaszczenie czarne, rzadziej czerwone, z białym pasem na grzbiecie, wąskim na kłębie, rozszerzającym się ku zadowi. Łeb ciężki, skrzyniasty. Oczodoły o wysklepionym obramowaniu. Szyja długa z wyraźnym podgardlem. Tułów długi, głęboki. Kończyny krótkie i silne. Wymię prawidłowo zbudowane. Wydajność to około 4000 kg za laktację. Przy zawartości tłuszczu od 3,6 do 3,8% i białka od 3,2 do 3,4%. Rolnicy, którzy utrzymują białogrzbiety, chwalą ich odporność, zdrowotność, długowieczność, bardzo dobrą płodność, lekkie porody i łatwość odchowu cieląt. Istotne znaczenie ma przystosowanie tego bydła do trudnych warunków środowiskowych, zdolność ograniczenia wydajności w okresach niedoboru pasz i szybki powrót do kondycji. Bydło to świetnie sprawdza się w terenach chronionych, gdzie rozwija się rolnictwo ekologiczne. Populacja białogrzbietów liczy obecnie około 200 krów, utrzymywanych w 19 gospodarstwach. W latach 70. i 80. w dużych państwowych gospodarstwach mleczarskich zaczęto doskonalić występujące od setek lat w Polsce bydło czarno- i czerwono-białe, krzyżując je z wysokomlecznymi holsztynofryzami. W wielu rejonach kraju, w trudnych warunkach środowiskowych, rolnicy utrzymywali jednak niewielkie stada krów w starym typie mleczno-mięsnym, zachowując pierwotne ich cechy, a więc dużą odporność, zdrowotność, długowieczność oraz dobre przystosowanie do lokalnych warunków. Aby zachować te cechy, wydzielono rasy zachowawcze. Bydło polskie czerwono-białe i bydło polskie czarno-białe.

0: część rolników cały czas domagała się, aby utrzymać bydło w typie kombinowanym, mięsno-mlecznym, o wydajności około 4,5 do 5 tysięcy litrów mleka, przy dobrej masie ciała do 600 kg po wydojeniu krów i przeznaczeniu jej na rzeź, a potomstwo, żeby miało właściwe cechy opasowe. Jest pożądany typ tej krowy, około 127 do 133 cm w krzyżu, żeby obwód klatki piersiowej był około 200 cm. Chodzi o to, żeby klatka była pojemna, szeroka, głęboka, bo to zwierzę ma przerobić dużo paszy pochodzenia gospodarskiego, to znaczy siana, siano-kiszonki i kiszonki. I w ten czas nic nie stoi na przeszkodzie, aby otrzymywać 4,5 do 5 tysięcy litrów mleka.
1: Do ochrony genetycznej wytypowano na podstawie rodowodów, oceny i badań biologicznych około 1200 sztuk. W ciągu 10 lat na ich podstawie odtworzy się populację krów czerwono-białych o pożądanym genotypie i cechach, które zadowolą obecnych i przyszłych użytkowników.

0: I tu, podobnie jak przy krowach czerwono-białych, zadecydowali właściciele niewielkich gospodarstw, dla których kierunek hodowli tylko mleczny nie jest opłacalny.
1: Pierwsze zapisy o jej hodowli pochodzą z XIII-XIV wieku. Jest rasą o dwukierunkowym użytkowaniu, o wyraźnych cechach mięsnych i bardzo dobrych cechach mlecznych. Za laktację daje krowa około 4,5 do 5 tysięcy litrów mleka, o zawartości tłuszczu do 4% i białka około 3,5%. Odchów cieląt i porody są łatwe. Krowy te cielą się na pastwisku bez większego problemu, bez pomocy weterynarza. Przyrosty buchajków są bardzo dobre, jakość mięsa jest bardzo dobra. Dlatego planujemy rozpocząć program zachowania rasy polskiej czarno-białej.
2: Te cywilizacje, które pierwsze nauczyły się udomawiać konie, miały lepszy start, bardziej rozkwitły. To dzięki koniom możliwe było zwiększenie obszaru terytoriów, na których człowiek mógł polować, toczyć wojny, handlować.
0: Przez kolejne stulecia rasy koni powstawały i ginęły. Wiele ras nie dotrwało do naszych czasów. Dopiero wzrost znaczenia myśli hodowlanej i roli puli genowej dał początek ochronie zasobów genetycznych zwierząt, w tym również koni. Na liście ras chronionych znalazły się koniki polskie, hucuły, konie rasy małopolskiej i śląskiej. Zatwierdzono programy ochrony koni rasy wielkopolskiej. W przygotowaniu są następne dla ras koni sokulskich i sztumskich. Najwcześniej, bo jeszcze w latach 20. ubiegłego wieku, zapoczątkowano program hodowli zachowawczej konika polskiego.

Dzikie konie zwane tarpanami, żyjące w lasach Polski, Litwy i Prus, można było spotkać jeszcze w XVIII wieku w okolicach Puszczy Białowieskiej. Ostatnie ich egzemplarze odłowiono i przekazano do zwierzyńca hrabiów zamojskich, skąd trafiły do chłopskich zagród. 100 lat później małymi konikami przypominającymi dzikie tarpany zainteresował się profesor Vetulani. Nadał im nazwę koniki polskie i doprowadził do rozpoczęcia hodowli. W Księdze Stadnej Koników Polskich ukazującej się do dziś opisane jest już 12. pokolenie przedwojennych koników. Do hodowli czysto rasowej dopuszczane są osobniki o maści myszatej z pręgą, z obfitym uwłosieniem grzywy i ogona. Wysokości w kłębie od 130 do 140 cm.

Ostoja Konika Polskiego, gdzie te piękne zwierzęta można oglądać w stanie dzikim, powstała w Zwierzyńcu, w historycznym miejscu przebywania ostatnich tarpanów.

Na terenie Bukowiny i Karpat Wschodnich, w górnym biegu Prutu i Czeremoszu, żyli górale ruscy Huculi, którzy hodowali niewielkie, prymitywne górskie konie, świetnie przystosowane do ostrego klimatu, ubogiej paszy i prymitywnych warunków bytowania. Stąd ich krępa i mocna budowa, silny, szeroki tułów, kłąb niewysoki i dobrze umięśniony, mocny zad, mocne kończyny, bardzo twarde, elastyczne kopyta. Umaszczenie przeważnie gniade, srokate i myszate w różnych odcieniach. Pożądana ciemna pręga ciągnąca się przez grzbiet.

0: Taki model konia huculskiego wypracowała współczesna hodowla, odtworzona po wojnie z ocalałych z pożogi kilkunastu klaczy i ogierów tej rasy. Koni tych stale przybywa. W hodowli państwowej jest około 125 klaczy, w rękach prywatnych blisko 200. Rośnie grono zwolenników tych temperamentnych, a zarazem przyjaznych zwierząt.
1: To jest mój ulubiony koń, ukochany koń. Wykorzystujemy te konie przede wszystkim do nauki jazdy. Jest to niezastąpiony koń do pierwszego kontaktu człowieka z koniem. Niezastąpiony koń w górskiej turystyce jeździeckiej, w rajdach konnych. Żadna inna rasa nie potrafi tak się poruszać po górach. I wreszcie niezastąpiony koń w hipoterapii. Gro koni pracujących w hipoterapii to są właśnie huculki.

0: A to już prawdziwa arystokracja. Piękne Angloaraby pół krwi. Konie rasy małopolskiej. Rasę tą wyodrębniono w latach 60. ubiegłego wieku, aby zachować wzorzec gorąco krwistych koni związanych z rejonem ówczesnej Małopolski. Poprzez dziedzictwo historyczne konie te różnią się od szlachetnych ras z innych części kraju. W XVII wieku, kiedy Małopolska obejmowała wschodnią Rzeczpospolitą od Krakowa do granic Imperium Tureckiego, tutejsze konie były krzyżowane z reproduktorami orientalnymi. Kilka wieków takiej hodowli, a także dolewy krwi koni angielskich spowodowały, że na terenach Małopolski dominującym typem koni szlachetnych stały się Angloaraby półkrwi.
1: 33 lata temu trafiłem do pracy w Alewicach. Magia miejsca, historii, warsztat pracy urzekły mnie bez reszty. Ale to, co szczególnie zapanowało nade mną i nad rodziną i nad moim sercem, to konie rasy małopolskiej. Jest to najpiękniejszy koń na świecie, nie tylko jako model, ale również użytkowo. Cudowne zwierzę.
0: Długie linie, harmonijna budowa, orientalna uroda. Długa łabędzia szyja. Smukłe, suche kończyny. Mocny grzbiet. Dobrze zarysowany kłąb. Zad z wysoko osadzonym ogonem. Taki jest wzorzec rasy tych wszechstronnie użytkowych koni wierzchowo-zaprzęgowych, które coraz częściej stają się atrakcją gospodarstw agroturystycznych.

Po II wojnie światowej na terenach Śląska pozostało dużo dobrych koni, pochodzących od szlachetnych klaczy i ogierów oldenburskich i wschodniofryzyjskich. Dzięki silnej budowie konie te używane były do zaprzęgów. Mają ciężką, kościstą głowę, długą, umięśnioną szyję, mocny grzbiet i silne nogi. Programem ochrony zachowawczej objęto część populacji koni śląskich jako element różnorodności biologicznej w tym rejonie. Pozostała część pogłowia może być krzyżowana z końmi pełnej krwi angielskiej, tak aby podnieść ich walory sportowe. W hodowli zachowawczej jest obecnie około 2,5 tysiąca klaczy i 50 ogierów. Docelowo dla bezpieczeństwa rasy powinno ich być 5 tysięcy.

Istnienie na ziemiach polskich wielu ras koni ma uzasadnienie historyczne. Hodowla pod zaborami ograniczała mieszanie krwi między zwierzętami z różnych części kraju. Na wygląd koni hodowanych w majątkach Prus Wschodnich, Prus Zachodnich i Wielkopolski duży wpływ wywarły krzyżowania ze zwierzętami ze słynnej królewskiej stadniny w Trakenach, założonej przez Fryderyka Wilhelma. W 1920 roku powstał Związek Hodowców Konia Szlachetnego w Wielkopolsce. Tworzył się wzorzec obecnej rasy wielkopolskiej. W okresie II wojny światowej hodowla poznańska poniosła ogromne straty. Najlepsze zwierzęta zostały wywiezione do Rzeszy, skąd staraniem miłośników rasy 1600 koni powróciło po wojnie do kraju. Na ich bazie odtworzono współczesną hodowlę. W latach 60. wyodrębniono rasę wielkopolską. Zatwierdzono właśnie programy ochrony tej rasy, tak aby zachować jej genotyp, wynikający ze specyficznych warunków środowiskowych, a także chronić wielowiekowe dziedzictwo hodowców. Jest to koń szlachetny półkrwi o wszechstronnej użytkowości, szczególnych predyspozycjach do pracy w zaprzęgu i jazdy wierzchem. Koń wielkopolski ma harmonijną budowę ze średniej wielkości głową, długą umięśnioną szyją, wydatnym kłębem, mocnym grzbietem, dobrze umięśnionym zadem i mocnymi nogami. Konie te mają zrównoważony temperament przy łagodnym charakterze.

0: W przygotowaniu są programy ochrony dla koni zimnokrwistych. Mają być nimi objęte populacje koni w typie sokulskim i sztumskim, jako dziedzictwo kulturowe terenów, na których żyły. Na ukształtowanie koni sokulskich bardzo duży wpływ miały warunki środowiskowe północno-wschodniej Polski. To konie przeznaczone do zaprzęgu i lekkich prac polowych i zaprzęgowych. Konie sztumskie, sięgające swym rodowodem XIV wieku, zostały wytworzone na ziemiach Pomorza Gdańskiego, będących wtedy pod panowaniem zakonu krzyżackiego. Zakonnicy hodowali ciężkie konie bojowe, których potomkowie dobrze sprawdzali się w kolejnych wiekach, także przy pracach polowych i leśnych, w trudnych warunkach i na ciężkich glebach Powiśla, Warmii i Mazur. Konie zimnokrwiste warto chronić także jako element krajobrazu przyrodniczego Polski. W pierwszej połowie XX wieku pod wpływem intensyfikacji produkcji owczarskiej rodzime rasy owiec zostały wyparte przez zwierzęta bardziej wydajne. Dodatkowo kryzys owczarstwa z początku lat 90. spowodował spadek pogłowia tych zwierząt. Wielu rasom zagroziło wyginięcie. I tu, podobnie jak w przypadku innych gatunków, pomocą okazała się hodowla zachowawcza. Programami ochrony bioróżnorodności objęto polską owcę górską odmiany barwnej, owce rasy Corydale, merynosa barwnego, owce kamieniecką, olkuską, pomorską, świniarkę, wrzosówkę, owce uchruską, wielkopolską oraz żelaźnieńską. W 2007 roku do programu dołączono cakla podhalańskiego.
1: Owce prymitywnych ras są bardzo odporne, bardzo dobrze przystosowują się do trudnych warunków środowiskowych. Cechują się wysoką plennością. Cechy macierzyńskie, jak opiekuńczość czy przyjmowanie jagniąt po porodzie, są związane z odpornością na stresy i z łagodnością charakteru.
0: Owce odgrywają ważną rolę w ekosystemach, w których żyją. Górskie wypasy zapobiegają sukcesji lasu na hale i łąki. Owce ras zachowawczych są coraz częściej wykorzystywane w agroturystyce. Są elementem krajobrazu. Bunc, redykołka, oscypki, rzętyca są rozpoznawalnymi produktami, po które coraz częściej sięgają turyści.

Tradycja chowu tych owiec sięga okresu wędrówek ludów wołoskich na przełomie XV i XVI wieku. Wtedy owce te dotarły na tereny Podhala, Podkarpacia i Beskidów. Na Podhalu i w zachodnich Karpatach występuje odmiana biała. We wschodniej Małopolsce przeważa odmiana ciemna. Wygląd cakli znamionuje owce prymitywne, o drobnej posturze, suchych, cienkich nogach, z tyłu z reguły iksowatych. Waga zwierząt waha się od 20 kilku do 40 kilogramów.

Ozdobą górskich hal są także barwne owce górskie o ciemnobrunatnej barwie, z czasem siwiejącej i rudziejącej. Typowe jest występowanie białej plamy lub łysinki na głowie i białej końcówki ogona. Są większe od cakli podhalańskich. Maciorki ważą od 40, tryki od 50 kg wzwyż.

Świniarka jest rodzimą, prymitywną rasą owiec występującą niegdyś w Europie Środkowej i Zachodniej. Liczna jeszcze w okresie międzywojennym, była krzyżowana z rasami szlachetnymi. W latach 80. wydawało się nawet, że w postaci pierwotnej wyginęła. Na szczęście miłośnicy rasy odnaleźli w gospodarstwach rolniczych we wschodniej Polsce kilkanaście maciorek i trzy tryki odpowiadające wzorcowi rasy. Świniarki udało się odtworzyć. Głowa świniarki jest wąska i klinowata, pokryta tak jak nogi krótką, sztywną sierścią. Umaszczenie białe, jednolite. Dopuszczane czarne, brązowe i łaciate. Waga maciorek od 25 do 35 kg, tryków od 40 do 50. Pomimo niskiej użytkowości, owce tej rasy mają cechy pożądane przez wielu hodowców. Są doskonale przystosowane do lokalnych warunków środowiska. Zadowalają się skąpą paszą. Są odporne na choroby.

Owce te wywodzą się od północnych owiec krótkoogoniastych. Jeszcze po II wojnie światowej były w Polsce dość popularne. Jednak w latach 60. w związku z zainteresowaniem przemysłu jedynie białą wełną, rolnicy zaczęli wycofywać się z hodowli wrzosówek lub mieszali je z strykami ras białych. W obawie przed wyginięciem rasy, Instytut Zootechniki zgromadził ponad 100 maciorek i 10 tryków i rozpoczął program hodowli zachowawczej. Dziś nie grozi już wyginięcie tym pięknym zwierzętom. Ich populacja przekroczyła 2000 sztuk. Wrzosówka ma siwą okrywę włosową, czarną głowę z dopuszczalną białą strzałką na czole, czarne, średnio wysokie, cienkie kończyny i krótki ogon. Maciorki ważą średnio 32 kg, tryki 40. Mięso wrzosówek jest chude i ciemne, w smaku przypomina dziczyznę. Rośnie grono smakoszy na przyrządzane z niego potrawy. Cenione są także wełna i skóry tych owiec, robi się z nich ciepłe i lekkie kożuchy.

0: Owca olkuska była wytworzona w rejonie powiatu olkuskiego na bazie rodzimej owcy długowełnistej. W latach 50. pogłowie szacowano na 10 tysięcy sztuk. Obecnie w stadach państwowych i w gospodarstwach prywatnych utrzymywanych jest nie więcej niż 100 maciorek. Jest to duża owca o dobrze rozwiniętej klatce piersiowej, długim owełnionym ogonie, łysej bezrożnej głowie, dobrze rozwiniętych wymionach. Warto chronić tę rasę ze względu na wyjątkową plenność. W hodowli indywidualnej, w małych stadach, gdzie owce otoczone są staranną opieką, maciorki rodzą i odchowują mioty trojacze i większe. Geny plenności są wykorzystywane przy krzyżowaniu z innymi rasami dla podniesienia ich plenności. W Polsce występują trzy rasy świń rodzimych, a więc pochodzących od zwierząt prymitywnych, jakie występowały na terenie naszego kraju w pierwszej połowie XX wieku. Są to świnie puławskie, złotnickie białe i złotnickie pstre. Były one hodowane w indywidualnych gospodarstwach rolnych i utrzymywane w czystości rasy. Dzięki temu nie utraciły cennych dla hodowców cech odziedziczonych po swoich przodkach.
1: Zwierzęta te charakteryzują się bardzo dobrym przystosowaniem do miejscowych, lokalnych warunków środowiskowych. Są niewybredne w stosunku do paszy, są odporne na czynniki chorobotwórcze.
0: Lochy tych ras charakteryzują się dobrą płodnością i troskliwością w odchowie młodych. Z powodzeniem mogą więc być wykorzystywane w programach krzyżowania towarowego z rasą WBP i PBZ jako komponent matczyny doskonale przystosowany do miejscowych warunków środowiskowych. Tuczniki ras rodzimych charakteryzują się mięsem o bardzo dobrej jakości, które szczególnie polecane jest do wyrobu lokalnych wędlin. Pomimo tych zalet nie są popularne wśród producentów trzody chlewnej, ponieważ mają gorszą mięsność w porównaniu z rasami wysokoprodukcyjnymi. Wobec niebezpieczeństwa ich wyginięcia rasy te objęto programami ochrony zasobów genetycznych.

Rasa puławska powstała w wyniku krzyżowania prymitywnej polskiej świni kłapouchej i małej polskiej ostrouchej z importowaną rasą Berkshire. Jest ona obecnie hodowana na terenie województw lubelskiego i mazowieckiego. Są to zwierzęta szczególnie przydatne do utrzymywania w gospodarstwach indywidualnych. Charakteryzują się łaciatym, czarno-białym umaszczeniem. Zdarzają się osobniki trójbarwne, czarno-biało-rude. Tułów średniej długości, osadzony na mocnych kończynach. Szynki uwypuklone, ale średniej długości. Masa ciała dorosłych osobników wynosi dla loch od 200 do 280 kg, w przypadku knurów od 250 do 350. Zwierzęta te są dobrze przystosowane do trudnych warunków utrzymania, długowieczne i odporne na choroby. Lochy tej rasy wcześnie dojrzewają. Rodzą od 9 do 12 prosiąt w miocie. Troskliwie opiekują się potomstwem. Młode szybko rosną, także na słabszych paszach. Przyrastają ponad 600 gramów dziennie. Są to świnie w typie tłuszczowo-mięsnym. Ich mięsność nie zadowala jednak producentów nastawionych na masową produkcję. Mięso świń puławskich ma za to świetną jakość, na którą składa się odpowiednia struktura włókien mięśniowych i układ tłuszczu, co nadaje smakowitości produkowanym z niego wyrobom regionalnym.

Świnie złotnickie wywodzą się od prymitywnych świń długo- i krótkouchych, przywiezionych z terenów Wileńszczyzny i Nowogródczyzny. W trakcie prowadzenia pracy hodowlanej wyodrębniono dwie odmiany świń złotnickich. Białą, mięsną i pstrą o użytkowości mięsno-słoninowej. Świnia złotnicka biała jest obecnie hodowana na terenie województw wielkopolskiego i mazowieckiego. Jest to świnia średnio duża, o harmonijnej budowie, z małą głową, prostym, średnio długim ryjem, pochylonymi do przodu uszami. Ma długi tułów w kształcie trapezu, zwężający się ku przodowi i wysokie, dobrze ustawione kończyny. Masa ciała dorosłych loch wynosi od 200 do 250 kg, a knurów od 250 do 300. Świnie te późno dojrzewają. Rodzą od 9 do 12 prosiąt i troskliwie się nimi opiekują. W wyniku systematycznej pracy hodowlanej udało się poprawić przyrosty ciała i zmniejszyć grubość słoniny grzbietowej. Świnia ta jest doskonale przystosowana do lokalnych warunków. Nie ma dużych wymagań paszowych. Mięso ma bardzo dobry smak. Dlatego wpisano je na listę produktów tradycyjnych, prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod nazwą Wielkopolska Wieprzowina Złotnicka. Populacja świń złotnickich białych liczy obecnie 316 loch.

0: świniata hodowana jest we województwach wielkopolskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i dolnośląskim. Zwierzęta mają umaszczenie czarno-białe z przewagą białego. Najbardziej pożądany jest układ łat sprawiający wrażenie drugiej skóry. Te średniej wielkości zwierzęta budową przypominają odmianę białą. Knury ważą od 300 do 350, lochy od 200 do 300 kg. Podobnie późno dojrzewają. Mioty liczą od 8 do 10 prosiąt, ale zdarzają się mioty znacznie liczniejsze. Choć świnia ta prezentuje typ mięsno-słoninowy, hodowla zmierza do zmniejszenia otłuszczenia na rzecz podniesienia mięsności i zwiększenia dobowych przyrostów masy ciała, które są w tej odmianie nieco słabsze niż u pozostałych ras zachowawczych. Dobrej jakości mięso wykorzystywane jest do produkcji wyrobów regionalnych. Populacja świń złotnickich pstrych liczy około 220 loch. Hodowla zachowawcza, która w przypadku wszystkich ras chronionych współfinansowana jest z programów rolno-środowiskowych, musi być prowadzona ze zachowaniem dobrostanu zwierząt.
1: Zwierzęta objęte programem ochrony z jednej strony są przygotowane do miejscowych warunków utrzymania, ale bardzo istotnym zagadnieniem jest zapewnienie im właściwych warunków dobrostanu. Chodzi o swobodę ruchu zwierząt, duże ilości powietrza. Na ten element w przygotowaniu pomieszczeń, w utrzymaniu zwierząt ras zachowawczych należy zwracać uwagę.

Programy rolno-środowiskowe spełniły swoją rolę w planie rozwoju obszarów wiejskich realizowanym w latach 2004-2006. Dlatego na podobne wsparcie będą mogli liczyć hodowcy ras zachowawczych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda. Oh, shit, dude.

0: Tak, oto zaczynamy dzisiejszy program Historyczna Kuropatwa. Moi drodzy, jak wspomniałem, tematem będą dzisiaj szczodre gody. Cóż to takiego te szczodre gody są? Czy ogólnie gody, skąd one się wywodzą? I co mają wspólnego z naszym Bożym Narodzeniem? Otóż już niedługo, bo dzisiaj mamy 22 grudnia, rozpoczną się święta Bożego Narodzenia. Zatem choinka, prezenty, kolędowanie, 12 pysznych potraw na stole, a pod nimi, pod obrusem siano. Zwyczaje te znane są nam wszystkim już od wielu lat, ale już tak naprawdę niewielu wie, skąd tak naprawdę się wzięły. Niektórzy uważają je za czysto chrześcijańskie, a tu nic bardziej mylnego. Przed chrystianizacją u Słowian były szczodre gody, zwane też inaczej jako święto zimowego stania słońca, tak to się nazywało. To pradawne święto Słowian przypadało w nocy 21 na 22 grudnia w okolice przesilenia zimowego. A jak wyglądało to święto? O tym postaram się Państwu troszeczkę opowiedzieć. Ten czas świętowania się zbliża. Przygotowujemy się do obchodów tradycyjnej Wigilii, tradycyjnej wieczerzy. Poczniemy wyglądać na grudniowym niebie pierwszej gwiazdki, znaku takiego rychłego rozpoczęcia tradycyjnej naszej uczty wigilijnej. A ten prawdziwy powód, który pojawił się u zarania dziejów, to też i słońce, moi drodzy. Słońce wtedy jakby zastygnie na chwilę nad zwrotnikiem koziorożca. Moment ten wiązać będzie się z najkrótszym dniem w roku, a także z początkiem kalendarzowej zimy. Dzisiaj już zima nastała, o 16.59 dokładnie to się wykonało. Pomimo tych chłodnych i ciemnych skojarzeń, będzie to jednak czas triumfu światła. Wszakże od tej chwili dzień ponownie zacznie stawać się coraz dłuższy. No, wiedzieli o tym dawni Słowianie, ale także i inne starożytne ludy, które w porze zimowego przesilenia rozpoczynały huczne, trwające przeszło tydzień obchody świąt związanych z narodzinami Nowego Słońca. Współcześnie niestety człowiek z naturą ma coraz mniej wspólnego i ten związek właśnie niezmiennie znacznie osłabł, przez co dziś do zimowego przesilenia nie zwykliśmy przywiązywać już aż tak dużej wagi. Mimo to zwyczaj świętowania końcem grudnia staje się nieśmiertelny, choć dziś ten czas inaczej się nazywa, interpretujemy go inaczej dzięki wierze naszej. Wciąż w takiej zbiorowej świadomości wiąże się on też po części z triumfem światła nad ciemnością. Starożytni Rzymianie zimowe przesilenie zwykli nazywać za cesarzem Aurelianem mianem czasu niezwyciężonego słońca. Z tej okazji obchodzili huczne Saturnalia. W tym okresie świętowali również Słowianie. Wśród słowiańskich ludów moment górowania słońca wiązał się z rozpoczęciem celebrowania, które w zależności od regionu i czasu nazywane było mianami święta godowego, szczodrych godów, święta zimowego stania słońca bądź kolędy. Wraz z nastaniem na słowiańskiej ziemi chrześcijaństwa poszczególne tradycje godowe zaczęto interpretować na nowe sposoby, stopniowo odchodząc w ten sposób od dawnego kultu solarnego, czyli słonecznego. Szczodre gody z biegiem czasu przekształciły się we współczesne obchody Bożego Narodzenia. Przyćmione zostały też starożytne postacie słowiańskich bogów związanych z kultem solarnym, czyli Swarożyca, Daszboga i Swaroga. Za sprawą właśnie narodzin Jezusa Chrystusa stopniowo zaczęto zapominać również o Mitrze, Ajonie, czy Rysie i innych bóstwach, które wśród różnych słowiańskich ludów utożsamiane były ze słońcem i odradzającym się życiem. Dawni Słowianie wierzyli w to, że zimowe przesilenie było czasem takiej symbolicznej zmiany warty, ustąpienia starego słońca utożsamionego właśnie z tym swarogiem na rzecz nowego. W podaniach słowiańskich dobrze zachowała się wiara swarożego syna, który w zależności od obszaru słowiańszczyzny mógł zwać się Starożycem bądź Daszbogiem. No to muszę trochę to wyjaśnić Państwu, skąd to się wzięło wszystko, dlatego te nazwy też są potrzebne. Poglądy na temat pierwszego imienia są jednak podzielone. Tutaj zostawmy to naukowcom, historykom. Nie będziemy się tym zajmować. Zajmiemy się Szczodrymi Godami. Szczodre Gody to początek nowego roku, zarówno w tym wymiarze słonecznym, bo dnia przybywa, w wymiarze liturgicznym, jak i też i wegetacyjnym, bo triumf światła daje wszakże ziemi nadzieję na wypuszczenie nowych plonów. Z tego powodu w czasie święta godowego chętnie wróżono również o przyszłym urodzaju. Gody te były szczególnym czasem, w którym cześć oddawano zarówno bóstwom solarnym, jak i innym odpowiadającym za cykl wegetacyjny. Z tego powodu z gotowymi tradycjami należy kojarzyć również Welesa, słowiańskiego boga zaświatów i pasterza bydła, wykazującego wiele podobieństw do postaci świętego Mikołaja i zagadkowego spasa zimowego, pogańskiego opiekuna zimowych zajęć. Tradycja świątecznego wróżenia przyszłego urodzaju najlepiej zachowała się w postaci, i tutaj pewnie Państwa zaskoczę, w postaci turonia, kolędowej maszkary, której cucenie alkoholem symbolizowało początek nowego roku wegetacyjnego. Na uwagę zasługuje również to, że w tradycji słowiańskiej ten wele skojarzony był z wróżbiarstwem, które szczególnie chętnie praktykowano właśnie w czasie świąt. To chwilka przerwy, teraz muzyka dla Państwa i za moment dowiemy się reszty. Tak, my wracamy do tych naszych Szczodrych Godów. Nazwa Szczodre Gody ma rodowód prasłowiański. Wyraz god znaczył pierwotnie po prostu rok. Gody to liczba mnoga, zatem Szczodre Gody to czas, kiedy jeden rok przechodzi w długi. No, nieprzypadkowo również w tym czasie wypadają obchody nowego roku. Należy przypomnieć, że obchody godów trwały około 2 tygodni. Współczesnym reliktem tych długich obchodów jest pozostałe w zbiorowej świadomości przekonanie, że okres świąteczny trwa od Wigilii Bożego Narodzenia aż do Dnia Trzech Króli. Wyraz gody z czasem zmienił swe znaczenie. Za sprawą skojarzeń z hucznymi obchodami zaczęto nazywać uroczystości weselne, małżeńskie, pewne jubileusze, a także inne święta. Za sprawą tych samych skojarzeń wyodrębnił się również przymiotnik polski w naszym słowniku, w naszym języku, godny, określający coś wyjątkowo wartościowego. Godna powinna być na przykład świąteczna wieczerza, jak i ludzki pochówek. W zasobie słowiańskich przymiotników trudno odnaleźć inny przypadek równie pozytywnie wartościowego słowa. W polskiej tradycji, moi drodzy, jeszcze w XVIII wieku czas Bożego Narodzenia powszechnie nazywano mianem godów, co zresztą powtarzam, cytując Państwu rano pewne chociażby przysłowia pogodowe związane z tym. To tam też tak to słowo pada. Tego typu nazwa zdołała zresztą przetrwać gdzieniegdzie nawet do teraz w folklorze słowiańskim. Obchody Szczodrych Godów i Bożego Narodzenia w wielu aspektach są do siebie bardzo podobne. W czasie Szczodrych Godów dawni Słowianie powszechnie zaprzestawali pracy fizycznej po to, by skupić się głównie na relacjach z najbliższymi. Przyjmowaniu gości, dawaniu sobie prezentów, śpiewaniu tradycyjnych pieśni świętowano do tak zwanego Szczodrego Wieczoru, który przypadał na dzień przed dzisiejszym świętem Trzech Króli. Tradycją tego wieczoru było rozdawanie dzieciom i krewnym upominków i tradycyjnych pierogów zwanych szczodrakami. Ważnym elementem święta godowego były również zwyczajowe pochody kolędników, którzy obchodzili okoliczne domostwa z życzeniami pomyślności w nowym roku. Na Słowiańszczyźnie, na słowiańskiej ziemi powszechnie wyglądano ich wizyty, gdyż była ona dla gospodarza takim gwarantem urodzaju w przyszłym cyklu wegetacyjnym, w przyszłym roku. Znakiem rozpoznawczym grup kolędniczych jest charakterystyczna gwiazda, kojarzona dziś z gwiazdą betlejemską, będąca w pierwotnym zamyśle symbolem triumfującego słońca. Tej jedynej nam gwiazdy, dającej nam ciepło i też życie, bez której nie byłoby tych wszystkich wspaniałych świątecznych tradycji. Dzisiejsze grupy kolędnicze to swoisty religijno-kulturowy taki miszmasz, można tak to nazwać. Jednakże rdzeń, trzon pradawnych pogańskich kolędników stanowił gwiazdor, czyli ten dzierżący gwiazdę oraz towarzyszące mu maszkary. U dawnych Słowian w czasie szczodrych godów pamiętano również o zmarłych, którzy w czasie święta godowego otrzymywali możliwość nawiązania kontaktu ze światem. Zmieniające się słońce i czas przejścia jednego roku w drugi sprzyjały łączności pomiędzy światami. Nic zatem dziwnego, że szczodre gody wśród Słowian wiązały się również z oddawaniem czci rodowym przodkom, czyli dziadom, którzy z okazji świąt mogli nawiedzić rodzinne strony. Z okazji święta godowego zmarłych wypadało zaprosić do wigilijnej wieczerzy, a także rozpalić im ognie, tak by nie zabłądzili podczas grudniowych ciemności. Tutaj, moi drodzy, reliktem tych przekonań jest przetrwały do dziś zwyczaj zostawiania pustego miejsca przy stole wigilijnym, które w pogańskiej interpretacji przeznaczone było właśnie dla rodowych przodków. Dawni Słowianie wierzyli również w to, że zwierzęta mogą być pośrednikami w przekazywaniu słowa od duszy rodowego przodka. I w tym przekonaniu można doszukiwać się początków powszechnego dziś przekonania, że w Wigilię zwierzęta mówią ludzkim głosem. A teraz trochę innym głosem zaśpiewa nam muzyka, a ja za chwileczkę przekażę dalszą część informacji dla Państwa. Także sporo już, moi drodzy, wiemy na temat tego obchodów szczodrych godów. Ale nie wiemy wszystkiego. Nie wiemy wszystkiego, dlatego że chociażby Słowianie nie mieli języka, nie mieli pisma. Nie spisywali tych wszystkich swoich wierzeń. Były to tylko przenoszone z opowiadania z pokolenia na pokolenie, choć zachowały się pewne zwyczaje także u Słowian wschodnich. Tam już mieli Słowianie pismo, mieli już alfabet i trochę zostało tych spisanych, a tutaj to możemy też trochę domniemywać się z różnych wierzeń, nie tylko będących w Polsce, ale także wśród dawnych Słowian w Europie. O zwierzętach mówiliśmy. Symbolicznym zaproszeniem zmarłych bliskich do wieczerzy był diduch. Czyli, cóż to był ten diduch? To był pierwszy z rzęty w czasie żniw snop żyta ustawiany w rogu izby na czas świąt. Był zwiastunem urodzaju, a także takim metaforycznym przedstawieniem przodków. Oznaczał właśnie ten diduch, dziada, przodka. Diduch to również jeden z dwóch słowiańskich ekwiwalentów choinki, moi drodzy. Drugim z nich jest tak zwany podłaźnik albo podłaźniczka, gałąź drzewa iglastego podwieszana do sufitu na czas świąt, przyozdobiona owocami, orzechami i ciastkami, ozdobami symbolizującymi po prostu urodzaj, dobrobyt i siły witalne. W kontekście świątecznego oddania czci zmarłym warto wspomnieć również o kuti, moi drodzy, o kuti. Tradycyjnej wigilijnej potrawie, która była dawniej poświęcana zmarłym przodkom. W czasie obchodów dziadów, czyli słowiańskich uroczystości pogrzebowych. Jak to wszystko się wiąże, ile tych zwyczajów powstało wtedy i przetrwało do naszych czasów, przejęte przez naszą chrześcijańską wiarę. Współczesne obchody Bożego Narodzenia w wielu aspektach czerpią z dawnej tradycji pogańskiej, moi drodzy. Poza wspomnianymi już tradycjami, czyli grupy kolędnicze, puste miejsce przy stole, kutia, ozdabianie drzewka, zwierzęta mówiące ludzkim głosem. Wspomnieć należy również o symbolice liczby 12, która wiąże się bezpośrednio z tym, że kalendarzowy rok składa się na przykład i tylko wyłącznie z 12 miesięcy. W czasie wigilijnej wieczerzy przyjęło się to, że na stole powinno znajdować się 12 różnych potraw. Każda z nich była dziękczynieniem za jeden miesiąc minionego roku. Co ciekawe, na czas od Wigilii do Dnia Trzech Króli składa się 12 wieczorów, nazywanych w tradycji mianem Świętych Wieczorów. Przyjmuje się, że w czasie każdego z nich wróżono o przebiegu poszczególnych miesięcy w nadchodzącym roku. Wracając jeszcze do wigilijnej uczty, warto powiedzieć, że nie bez powodu przyjęło się, że powinna być ona taka sowita bardzo, bardzo dużo powinno tego wszystkiego być. Słońce w czasie zimowego przesilenia potrzebuje ludzkiego wsparcia, tak wierzono, a zwyczajowe przejedzenie umożliwiało takie symboliczne przekazanie energii walczącemu z ciemnością słońcu. Takie wierzenie się utrwaliło również. Najważniejszą spuścizną dawnych pogańskich obchodów dni niezwyciężonego słońca jest jednak po prostu to, że w czasie świąt należy się przede wszystkim cieszyć i świętować, moi drodzy, i być razem z rodziną, z bliskimi, z tymi, których kochamy. Ludzie zwyczajowo od dawien dawna ucztowali i wyprawiali godne biesiady z okazji tego, że dzień ponownie zaczynał się wydłużać. Ale to wróćmy jeszcze na chwileczkę do zwyczajów, ponieważ w niektórych regionach, głównie na Śląsku, w okresie tym praktykowano zwyczaj stawiania w kącie izby ostatniego z kolei zrzętego snopa żyta. Był on zazwyczaj dekorowany suszonymi owocami, najczęściej jabłkami oraz orzechami, zaś po święcie pieczołowicie przechowywany był aż do wiosny. To właśnie z nasion pochodzących z kłosów tegoż snopa należało rozpocząć przyszłoroczny siew. To taki zwyczaj na Śląsku. Innym zwyczajem była kultywowana szczególnie w południowej Polsce, czyli na Podhalu, Pogórzu, ziemi sądeckiej i krakowskiej, na Żywiecczyźnie oraz także na Śląsku, tak zwana, o czym już wspomniałem, podłaźniczka, czyli gałąź drzewa iglastego, którą przyozdobiono owocami, orzechami, ciastkami. Udekorowana gałąź jodły, świerku lub sosny wieszana była pod sufitem. Powszechne było też ścielenie słomy lub siana pod nakryciem stołu. Wszystko to czyniono dla zapewnienia przyszłorocznego urodzaju. Na przełomie XVIII i XIX wieku tradycje dekorowania snopa żyta orzechami, jabłkami, drewnianymi ptaszkami, figurkami z ciasta niemal całkowicie zastąpiono.
1: Słuchacie Radio Kurpatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Zwyczajem dekorowania. Choinki. Ten zwyczaj przybył z Niemiec i ostatecznie to właśnie choinka stała się symbolem naszego chrześcijańskiego święta, jakim jest Boże Narodzenie. Zatem pamiętajmy, że wiele dawnych słowiańskich zwyczajów, jak wspomniane już ścielenie słomy lub siana pod obrusem, jest po dziś dzień obecne i powszechnie praktykowane w wielu domach, choć z czasem nadano im chrześcijański wydźwięk i interpretację. Podobnie rzecz miała się z wyrazem kolęda, które pierwotnie oznaczało radosną pieśń noworoczną. Śpiewano ją podczas nocnego odwiedzania znajomych gospodarzy w trakcie właśnie przesilenia zimowego. Z kolei inna etymologia wiąże słowo kolęda z przeniknięciem na obszar słowiańszczyzny łacińskiego słowa kalendae, którym określano początek nowego roku. Taka interpretacja jest zgodna z tym wyjaśnieniem naszej nazwy Gody. Bardzo ważnym elementem pradawnych szczodrych Godów było, jak już tutaj opowiedziałem Państwu, rytualne obchodzenie domów z figurami symbolizującymi nowonarodzone w dzień przesilenia słońca. Triumf słońca, triumf Pana Jezusa to powód do nieskrępowanej radości, moi drodzy. Podobnie jak właśnie zbliżające się dla nas święta narodzenia Jezusa Chrystusa. A my, czyli Radio Kuropatwa, a szczególnie ja, prowadzący dzisiejszy program, chcę życzyć zatem wszystkim naszym słuchaczom wspaniale spędzonych świąt. Wszystko dookoła ma znaczenie. Wkrótce zacznie do nas przemawiać, by cieszyć się i radować. Doceńmy to. Potraktujmy to jako takie przejście, drodze ku lepszemu po narodzinach naszego Zbawiciela. Wykorzystajmy ten świąteczny czas na odpoczynek w gronie naszych najbliższych i nabierzmy sił na nadchodzący nowy rok. I cieszmy się triumfem jasności nad ciemnością. I to wszystko, co, moi drodzy, przygotowałem w dzisiejszym programie. Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że trochę Państwu wyjaśniłem, co to były Gody i dlaczego, co obchodzimy w święta Bożego Narodzenia. I to było też moim celem, żeby Państwu opowiedzieć, dlaczego tak się dzieje, a nie inaczej. Jeszcze raz życzę spokojnej nocy. Powoli kończę swój dyżur przy mikrofonie w Radiu Kuropatwa. Życzę dobrych snów i do usłyszenia jutro o 7 rano. Jak co dzień program poranny od 7 do 9 z małym ogonkiem. Serdecznie na niego Państwa zapraszam codziennie, tylko w niedzielę jest od 8 do 9. Dobranoc.

Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

0: Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku naszego cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. Dzisiaj ponownie naszym gościem profesor Małgorzata Kowalewska. Dziękujemy Małgosiu za przyjęcie zaproszenia. I dzisiaj chciałabym porozmawiać o koncepcji Hildegardy, czy o tym, co myślała na temat losów ludzkości, w kontekście nawet chociażby tego, co się w tej chwili dzieje. Także czy mogłabyś coś tutaj nam podpowiedzieć, opowiedzieć.
1: Serdecznie witam Państwa, dziękuję za miłe zaproszenie. Cieszę się, że mogę ponownie tutaj Państwu opowiedzieć o poglądach Hildegardy z Bingen. Oczywiście, że Hildegarda miała bardzo interesujące poglądy na temat dziejów ludzkości. Muszę na wstępie Państwu powiedzieć, że nawet w tej epoce, która bezpośrednio po okresie jej życia następowała w XIII wieku, ona głównie znana była ze swoich pism, takich wypowiedzi dotyczących właśnie, powiedzmy, oceny dziejów, proroctw. Proroctwo to jest rodzaj takiego spojrzenia, bo prorokować można też na temat czasów bieżących, prawda, o swoich czasach, ale także i o tym, co będzie się działo w przyszłości. Dopiero potem, po wiekach właściwie zapomnienia, zaczęto Hildegardę odkrywać jako właśnie od strony tej jej medycyny, diety, prawda, a potem dalszej twórczości kompozytorskiej, właśnie takiej literackiej i tak dalej. Więc filozofia dziejów, czy tak, filozofia dziejów, tak powiem, to jest jeden z ważniejszych tematów, które Hildegarda w swoich dziełach wizjonerskich poruszała, bo jak Państwo doskonale wiecie, cała jej twórczość to da się podzielić na kilka grup pism, z których właściwie najważniejsze, to znaczy takie, dzięki którym została ona tym doktorem Kościoła przez papieża Benedykta XVI, prawda, ogłoszona, czy włączona do tego grona, prawda, jako czwarta kobieta. Więc to są te dzieła, w których ona mówi między innymi o, tak ocenia dzieje ludzkości i w których te poglądy filozoficzne dotyczące dziejów znajdują się. To są szczególnie trzecia księga jej tej pierwszej części trylogii wizjonerskiej, mianowicie Scivias, oraz w Liber Divinorum Operum, czyli w tej księdze dzieł bożych. Również takie wypowiedzi się znajdują. I na wstępie chciałam tutaj zwrócić Państwa uwagę na to, jakiej w ogóle zmiany dokonuje chrześcijaństwo w sposobie rozumienia czasu, a tym samym także i dziejów, bo świat starożytny, na którym przecież opiera się także i myśl średniowieczna i o którym my też no, powinniśmy pamiętać, prawda, i to wielka strata, że się zapomina te nie uwzględnia dzisiaj, prawda, jakoś w wychowaniu, w wykształceniu, w takiej mierze, jak należy tamtych, tego aspektu kultury, ale przeważała, dominowała taka koncepcja czasu jako czasu powracającego. Było takie pojęcie wielkiego roku, w którym to świat się zaczynał, następowało jego wyłonienie się z ognia, prawda, a potem w którym się kończył, wracał, następowało zognienie świata. U jednego z autorów znalazłam takie sformułowanie, że Zeus jest wtedy przez chwilę całkowicie samotny. Tak, po prostu świat został zniszczony i ten planety tam odpowiednio, prawda, w odpowiednim ustawieniu, i zaczyna się nowy świat, prawda? Pojawiają się bogowie, pojawia się tam wszechświat i tak dalej, ale ten cykl sam w sobie nieskończony, ale on polega na odtwarzaniu za każdym razem identycznego układu rzeczywistości. Jesteśmy tutaj i rozmawiamy w studio telewizji Salve N plus jeden, tak? Za każdym razem to samo. Chrześcijaństwo zmienia to spojrzenie na czas, oczywiście zachowując świadomość tego, że są cykle, tak, że jest cykl tam roczny, dzienny, prawda, pewne rzeczy się powtarzają, od choćby prace w polu, prawda, raz siejemy, raz zbieramy i tak dalej, ale zasadniczo główna główny kierunek, to jest taki, że czas wychodzi z wieczności, a wieczność jest to sposób istnienia Pana Boga, wieczne teraz, w którym nie ma żadnej zmiany, nie ma następstwa chwil. To jest to boskie, to ta eternita, wieczność. I z tej wieczności wyłania się czas, czyli tempus, czas, którego istotą jest, no właśnie, postępowanie krok po kroku, tak? Następstwa czasów mówimy, przeszłość, przyszłość, teraźniejszość, godziny po sobie, dni po sobie następują, ale wszystko to zmierza z powrotem do wieczności. To znaczy, kiedy nastąpi koniec świata. Hildegarda, to się nazywa spojrzenie eschatologiczne, prawda? Zaczyna się, świat ma początek, czas ma początek, następnie rozgrywa się pewien dramat, bo w świetle poglądów Hildegardy możemy porównać dzieje ludzkości do dramatu, który rozgrywa się na scenie świata jakimś odpowiednikiem, takim prywatnym. Byłoby to, co się dzieje z życiem każdego z nas, prawda? W sercu każdego, czyli wielka arena, czy wielka scena, może lepiej nie arena. Wielka scena to jest świat i mała scena to jest nasza dusza, prawda? W której odgrywa się ta sama pielgrzymka ma miejsce, to samo przedstawienie, ten sam dramat, dramat dziejów. I Hildegarda uważa, że wszyscy jesteśmy aktorami, powiedzmy, na scenie tego świata, pełnimy pewne role, wszyscy ludzie, którzy żyli kiedykolwiek na ziemi, nawet nie zdając sobie sprawy z tego, tak naprawdę jak z perspektywy pewnej, no boskiej perspektywy, prawda, te pozycje, tak jak są pozycjonowani na tym, jakie trzeba odegrać dobrze swoją rolę. Trzeba po prostu zrobić to, co do mnie należy w tym miejscu, czasie, w którym żyję. Natomiast za kulisami, że tak powiem, tej sceny, no, ukrywają się dwie siły, które jedna to jest siła Boga, który utrzymuje świat w istnieniu, który czuwa nad światem, pragnie dobra dla człowieka, który jest jego szczególnie ukochanym stworzeniem. No i druga siła, która się sprzeciwiła Bogu, prawda, jako pierwsza, mianowicie ten stworzony przez niego doskonały, piękny, wspaniały anioł Lucyfer, prawda, który właśnie tą pychą, wszystko, jak mówiłam w którymś z poprzednich odcinków, wszystko wiedział o stworzeniu, ale nie umiał pogodzić się, że drugie miejsce zajmuje, prawda? I ta cała historia zaczyna się zatem właściwie w świecie nadprzyrodzonym, w świecie duchowym. A potem kontynuowana jest w dziejach ludzkości. Dzieje ludzkości to jest walka dobra ze złem. Walka wygrana już przez dobro, to od razu trzeba powiedzieć, żebyśmy nie popadli w smutek, bo żyjemy w bardzo ciężkich czasach i perspektywy przed sobą mamy również jakieś ponure. Tak przynajmniej wszystko na to wskazuje, prawda? Ale zwycięstwo już się dokonało, więc tylko po prostu trzeba wytrwać na swoim miejscu. Wiernym pozostać wartościom wyznawanym. O tym za chwilkę powiem jeszcze. I Hildegarda, patrząc na dzieje ludzkości, dokonuje pewnych, no bo filozofia dziejów to po pierwsze chce wykryć jakieś prawa, którymi się rządzą dzieje, prawda? Zobaczyć, co wpływa na zmiany kierunków, prawda? Tam przebiegów pewnych procesów. No ale także w tamtym czasie dokonać jakiejś periodyzacji tych dziejów, prawda? Wyodrębnić jakieś szczególne wydarzenia, które pozwolą oddzielić od siebie epoki. I tutaj chciałam nawiązać, ja nie przytoczę tego Państwu z pamięci, bo nie pamiętam, ale odsyłam Was choćby do Ordo Virtutum, prawda? Na stronie towarzystwa to powinno być ten tekst zamieszczony. Tam w epilogu, jest taka modlitwa, tajemnicza taka modlitwa, którą Syn Boży kieruje do swojego Ojca. I ona się zaczyna od takich słów, że na początku wszelkie stworzenie zieleniło się, kwitło, rozkwitało. W środku czasów, bo to trzeba dodać, na początku czasów wszystko się zieleniło. W środku czasów zakwitły kwiaty, a potem ta zieloność zmarniała, zwiędła. Następuje dalszy ciąg, którego tutaj w tej chwili nie będę przytaczać, bo na te trzy zdania chciałabym zwrócić uwagę. Hildegarda je przepięknie interpretuje właśnie w tej Liber Divinorum Operum. I ona mówi, że to zdanie mówi o tym, że całe dzieje ludzkości, to znaczy historia ludzkości, a liczymy ją od wygnania z raju Adama i Ewy, dzieli się na takie trzy wielkie okresy. Pierwszy okres to jest na początku, gdy człowiek z raju został wygnany, był pełen sił życiowych. Podobny był do zwierząt. Z nimi zresztą, pisze tam Hildegarda, wchodził w jakieś takie bardzo bliskie relacje. Był pełen życiowych sił, witalnych takich, prawda? Trochę żył jak zwierzę, ale także jak zwierzę był taki rozbrykany, wesoły, silny. Było bardzo dużo siły życiowej. To był czas przed potopem. Bo te obyczaje ludzi, no dość wtedy jednak prostackie, skoro mówię, że byli podobni ludzie do zwierząt i nawet z nimi wchodzili w jakieś zbyt bliskie relacje, spowodowały, że Bóg postanowił to odmienić. Wszyscy wiemy, jaka jest historia potopu. To jest czasy przed potopem, to jest pierwsza epoka ludzkości, ale wtedy już w tych czasach zaczęła się pojawiać pewna grupa. Wiecie Państwo, moglibyśmy mówić tutaj na przykład o człowieku neandertalskim, jakimś kromaniońskim, potem tym człowieku myślącym, prawda? I tutaj jakoś próbować sobie to dopasowywać, prawda? No, już w tamtych czasach tego człowieka dzikiego zaczęła się wyłaniać pewna grupa ludzi niechcących żyć w ten sposób, tylko już takich szukających ze sobą towarzystwa, którzy się chcieli jakoś po prostu pociągały i ich inne obyczaje. Ludzie, którzy chcieli żyć w inny sposób, no Bóg ich ocalił. Mamy drugi okres i to jest czas, w którym ludzie żyli, jak to Hildegarda mówi, sine lege. Sine, czyli bez prawa. Po prostu nie mieli żadnych praw. Byli dzicy. No, tak jak Odys, proszę Państwa, Homer, nie Odys, tak? Opisując po przygody Odyseusza wracającego spod Troi, opisuje cyklopów, prawda? Do których tam on ze swoimi towarzyszami trafił i właśnie mówi, że żyli oni jak barbarzyńcy, jak dzikusy, ponieważ nie mieli żadnych praw. Kiedy istnieją prawa, to zaczyna się tworzenie już cywilizacji. Człowiek nie jest już dziki. No więc to jest sine lege, czas, kiedy bezprawia, kiedy nie ma prawa, ale bujne życie, powiedziałabym, ta zwierzęca strona dominuje. I potem ten okres po potopie, ona dzieliła na dwa z kolei podokresy. To jest okres, w którym Bóg Mojżeszowi dał prawo tych tablic, prawda, prawo tych 10 przykazań i to jest okres, ona Hildegarda nazywa go sub lege, czyli pod prawem. To też nie jest najlepsza sytuacja, ponieważ prawo jest, wymaga pewnych, powiedziałabym, pewnego formalnego takiego, prawda, respektowania tych wszystkich zasad, przepisów i tak dalej. Wszyscy wiemy na przykład, że w religii no, żydowskiej to mamy tych zakazów i nakazów tyle, że to po prostu nie można się doczekać. Przeczytałam taką anegdotę, że kiedy przyjdzie Mesjasz, no to wtedy, kiedy żaden Żyd nie złamie żadnego tam nakazu czy zakazu, już nie pamiętam, to jest niemożliwe prawie, prawda, że trzeba czekać na tego Mesjasza jeszcze nie wiadomo ile, będąc Żydem. Natomiast, proszę Państwa, okres ten kończy się z wcieleniem Chrystusa i kwiaty, bo mówi w środku zakwitły kwiaty Hildegarda, prawda? I te kwiaty to są efekty wcielenia. Mianowicie Kościół staje się kwiatem owocem, prawda, pewnego rozwoju, bo w tym okresie od potopu do założenia kościoła, no też są pewne ważne postaci, Mojżesz, prawda, i inni, prawda, którzy tam są takimi, powiedzmy, krokami milowymi, prawda, doprowadzającymi do właśnie do tego powstania kościoła. I potem zaczyna się trzeci okres ludzkości, w którym my już żyjemy. Hildegarda mówi subgracja, czyli okres albo in baptismo, albo okres, kiedy jesteśmy ochrzczeni, prawda? Kiedy właśnie ten chrzest nas włącza do kościoła, albo kiedy żyjemy w łasce, prawda? Kiedy już to prawo, ono nie zostało zniesione, ale ono zostało, powiedzmy, jakoś rozświetlone łaską. Tu nie będę w teologiczne sprawy wchodziła, ale tutaj właśnie subgracja. My żyjemy w okresie łaski, działania łaski Bożej. W tym czasie ostatnim Hildegarda wyróżnia pięć epok, czy takich okresów. Ja tutaj jestem w tej wypowiedzi niekonsekwentna, bo raz mówię okres, raz epoka, ale to rozumiecie Państwo, o co chodzi. Pięć takich okresów, które symbolizowane są przez pewne zwierzęta. To jest też taka tradycja, która wiąże Hildegardę z tradycją biblijną, że po prostu jest ta symbolika zwierzęca przez nią wykorzystywana. Te zwierzęta to jest pies, świnia, koń, wilk. My żyjemy w okresie wilka, to jest szary wilk. W każdym z tych okresów historycznych ten wilk jest symbolem, prawda? Wilk, który, znaczy on jest wspaniałym zwierzęciem, ale w tej symbolice każdy symbol jest ambiwalencja taka, prawda? Bo możemy powiedzieć o tym, że lew jest, nie wiem, królem zwierząt, prawda? I że jest symbolem Boga, a z drugiej strony możemy wskazać, że jest jakimś drapieżnikiem okropnym i tak dalej. To z każdym tak prawie, no, jeśli chodzi o właśnie o zwierzęta i rośliny też, prawda, i kolory i tak dalej. No, więc jest szary wilk takim symbolem właściwie diabła, istoty podstępnej, która gdzieś tam krąży, patrzy, kogo by pożreć. Już czasy współczesne sobie oceniała Hildegarda jako tę epokę szarego wilka, i to jest epoka, w której zacznie się zbliżać koniec świata. Koniec świata, który będzie związany z nadejściem takiej postaci, która w kulturze popularnej dzisiejszej, prawda, odgrywa dużą rolę, ale która przede wszystkim w teologii, w tej eschatologii chrześcijańskiej, mianowicie antychrysta. Człowieka absolutnie złego, co do którego trwały od starożytności, od czasu świętego Augustyna, dyskusje na temat, czy jest to, że tak powiem, ciało zbiorowe, czy jest grupą ludzi ten tak jakiś, powiedzmy, taki duch antychrysta rozproszony w całych grupach ludzi, czy też jest jednym jakimś człowiekiem absolutnie złym. Absolutnie oddany diabłu, prawda, człowiek. Powstawały różne koncepcje, zresztą niezwykle interesujące. Warto byłoby kiedyś na ten temat porozmawiać, o samym antychryście, prawda, jak się ta jego, no powiem tutaj, legenda na potrzeby tego naszego dzisiejszego, prawda, spotkania kształtowała. Ale wracając do tej piątej epoki. We wszystkich epokach, które następują po chrzcie, możemy wykryć pewne tendencje, pewną zmianę, powiedziałabym pewne falowanie. Hildegarda mówi, że są pewne grzechy, pewne wady, które dominują w różnych okresach historycznych. Zawsze człowiek jest grzeszny, zawsze są te jakieś problemy, tylko że no raz na przykład ludzie są bardziej rozwiąźli, innym razem z kolei bardziej leniwi, w innej epoce skłonni do zabójstw i kradzieży, prawda? Po prostu sam charakter się nie zmienia, taki właśnie ten grzeszny charakter czasu. Natomiast no, dominuje jedna lub jakaś tam inna wada, prawda? Więcej jest takich czy innych zbrodni. To chyba możemy też, przyjrzywszy się historii, zgodzić się z tym. Te wady się zmieniają, jednocześnie zmienia się, powiedziałabym, charakter poszczególnych okresów historycznych. Powiedziałabym, że dzieje się to w taki sposób, że kiedy dominują w kulturze w jakimś okresie historycznym cechy, które ona nazwałaby cechami męskimi, a z tymi cechami męskimi wiąże się dzielność, fortitudo to jest po łacinie. Mężczyzna, tak jak widziała go Hildegarda, to jest rycerz jakiś, prawda, albo mnich bardzo wytrwały, który ma dużo siły psychicznej, fizycznej, jest dzielny, prawda, on jest odważny i dzięki swojej odwadze, sile, prężności, prawda, powoduje, że zaczyna się ludziom dobrze żyć. Nastają takie dobre czasy. I jak są już te dobre czasy, to sytuacja ludzi się zmienia. Oni zaczynają mięknąć. Zaczynają lubić wygodę, zaczyna dominować, bo w okresie na przykład takim męskim, no to oni będą się bili ze sobą, będą się okradali, będą się zabijali. To nie jest jakaś idylla, ale chodzi mi o po prostu pewną postawę, prawda, taką. Natomiast w tym okresie takim już takiego, powiedzmy, dobrobytu względnego, tak, to następuje rozmiękczenie obyczajów. To już mężczyźni zamiast się bić, to będą się oddawali jakimś romansom na przykład, prawda, będą, zmienią buty do konnej jazdy na takie jakieś ciżmy z takimi nosami, że się przewracają, prawda, chodzić w nich nie mogą i tak dalej. No i zaczyna dominować taka cecha, to wszystkie panie przepraszam, ale kobiecej słabości, tak, kobieca słabość. No kobieta jest słabsza od mężczyzny, w każdym razie tak przez stulecia myślano. I ona, cechy kobiece to jest delikatność, jakaś wrażliwość, ale też lękliwość, prawda, właśnie skłonność do takiego, potrzeba bycia, jeśli jest takie słowo używane, zaopiekowaną, to ja też je powiem tutaj dla rozśmieszenia. Więc to wszystko jest potrzebne kobietom, prawda? Hildegarda mówi debilitas muliebris. Debilitas to jest po prostu słabość. Słabość po łacinie, prawda? Okres kobiecej słabości. No to wtedy ta kobieca słabość przyczynia się do tego, że nadchodzą czasy ciężkie, prawda? Ciężkie czasy. No i jakie jest wyjście? Ciężkie czasy muszą spowodować to, że się znowu te męskie jakoś, że tak powiem, elementy, tak, w ludziach obudzą i znowu pojawi się to fortitudo, ta dzielność, która z tych ciężkich czasów ludziom wyjść pozwoli, prawda? No niestety znowu, tak, potem będzie lepiej, no to jak się będzie lepiej, to się natychmiast pogorszy. No i takim właśnie kołem, prawda, toczy się ten los, toczą się te dzieje, aż do momentu czasów, które ona nazywa ostatecznymi. I wrócę tutaj do tej modlitwy tajemniczej, o której mówiłam na początku tej mojej wypowiedzi. To jest taka modlitwa, w której Syn Boży zwraca się do swojego Ojca i przypomina mu taką obietnicę, którą przed stworzeniem jeszcze świata Bóg złożył, prawda, że nie odwróci swojego oblicza od świata, w którym się te właśnie różne procesy dzieją, aż nie pojawi się ostatni człowiek, który ma być zbawiony. Nie zostanie osiągnięta, to na pewno Państwo wiecie, prawda, z Pisma Świętego, tak zwana złota liczba. Liczba osób, które mają być budowniczymi, czy też elementami budowy niebiańskiej Jerozolimy, prawda, tego miasta Bożego już po zakończeniu historii. Syn przypomina to ojcu, pokazuje mu swoje rany, które wciąż krwawią, cierpią. A dlaczego w tych czasach ostatecznych, zachęcam Państwa do przeczytania sobie tego tekstu, dlaczego w tych czasach cierpi Chrystus i dlaczego ciągle krwawią jego rany? On mówi, że moi giermkowie osłabli, giermkowie, czyli wierni, tak, ci wszyscy, którzy powinni mu służyć, a także cierpi z tego powodu, że bardzo wielu z nich przechodzi na stronę szyderców. Nie tylko, że słabną, nie mają siły walczyć, ale przyłączają się do tych wszystkich sił, do tych wszystkich właśnie, powiedzmy, ludzi też, prawda, którzy szydzą z Chrystusa, tak? Przechodzą, proszę Państwa, przechodzą na stronę szyderców, tak? I to dotyczy, bo kto jest gierunkiem Chrystusa? No być może właśnie są to osoby, które są w jakiś tam sposób szczególnie zaangażowane w życie, prawda? Duchowe, jacyś księża, zakonnicy, osoby, które są odpowiedzialne za Kościół, a one z jakichś względów, prawda, nagle zaczynają głosić poglądy jakieś inne niż dotychczas, prawda, odstępują od tego, co my uważamy i co uważane było za taką ortodoksję po prostu katolicką i nagle właśnie Hildegarda używa takiego słowa przechodzić na stronę szyderców. Przeklęty człowiek, który siada w gronie szyderców, prawda? No, więc przechodzą na stronę szyderców. Chrystus cierpi, Kościół cierpi. No i to są te czasy ostateczne. Czasy ostateczne, ja tutaj wspominałam, są związane z nadejściem Antychrysta. Rodzi się on gdzieś w jakimś miejscu odległym. No to też były spory pewne, jak się kształtowała legenda Antychrysta, kto jest jego matką, czy może być on synem diabła na przykład, tak jak to choćby film Polańskiego, prawda, pokazuje, czy też ostatecznie ustalono, że nie, dlatego że tylko Bóg ma taką moc, prawda, żeby tam mieć syna swojego, prawda, tutaj w ziemskiej postaci i tak dalej, to też nie będę w to wchodziła, ale Antychryst jest dzieckiem bardzo oddanych Bogu, tym diabłu ludzi. Wychowuje się najpierw przez jakiś tam czas w ukryciu, ale jego obecność na świecie już powoduje, że łączą się, powiedzmy sobie, powstają grupy. Powstają takie grupy ludzi, którzy skłaniają się ku złu, prawda? Którzy to zło może przybierać różne postaci. Mamy dzisiaj na przykład problem jakiś z pedofilią, bardzo to słyszymy bez przerwy o tym, prawda? Giną dzieci, no, na świecie toczone są wojny, przeróżne postaci tego zła, także i jakieś kościoły satanistyczne, jak też można przecież przeczytać, prawda, funkcjonują, na świecie powstają, więc jest, no w dzisiejszych czasach, dzisiaj w trakcie tej pandemii zamyka się kościoły, utrudnia się korzystanie, wiernie, tak. Prawda, to nie chcę tutaj też o tym mówić, ale to są bardzo poważne sprawy. I sama obecność gdzieś jeszcze ukrytego, prawda, tego antychrysta według Hildegardy jakby właśnie tak zaburza no i tak grzeszne, ale to po prostu nasila te wszystkie problemy. Potem pojawienie się na świecie tego człowieka absolutnie złego, bo wydaje mi się, że z jej pism wynika, że ona uważa, iż antychryst to będzie jakiś konkretny człowiek, absolutnie zły człowiek, oddany Bogu. Boże, przepraszam Państwa najbardziej, najmocniej, oddany tak diabłu. I będzie to człowiek, który, wokół którego zgromadzą się jego zwolennicy, w tym także ci, którzy od kościoła przechodzą, prawda, na stronę szyderców. Diabeł w jaki sposób, ten antychryst i diabeł poprzez antychrysta, w jaki sposób będą na nas wpływać? Na przykład drwiąc choćby z ważnej dla kościoła idei dziewictwa. Czystości, prawda? Czystości. Wyśmiewając tę ideę. Albo też na przykład banalizując kwestię życia seksualnego, które jest po prostu ukazywane jako czysto fizjologiczny naczynność jakaś, prawda? Która nie wiąże się ani z jakąś odpowiedzialnością, ani nie ma też związku z, powiedzmy, jakąś, nie wiem, miłością, tylko też nie mam na to czasu, ale raczej na tle tej teorii humoralnej, prawda, jest pokazywana przez, czy jaka banalizacja życia seksualnego. Działać też będzie poprzez wzniecanie strachu i terroru. To mi się wydaje też jakieś niezwykle ważne, kiedy to czytałam i teraz w dzisiejszych tych czasach, kiedy właśnie widzę, mogę obserwować, jak bardzo się nasilają takie zjawiska, jak takie po prostu powszechny strach. Ludzie się boją siebie nawzajem, boją się różnych przedmiotów, prawda, które ktoś mógł przed nimi dotknąć. Media, wypowiedzi różnych prominentnych osób, ten strach wydają się no, celowo chyba podsycać, prawda? Nieustannie słyszymy o jakichś nadciągających falach. Więc ludzie żyją w strachu i są steroryzowani. Pojawia się też strach związany z ekonomicznym wymiarem, prawda? Naszego życia. Boimy się o przyszłość, boimy się o przyszłość naszych dzieci, wnuków.
0: Trudno to przewidzieć w ogóle w tej chwili.
1: Tak, zawsze chyba było trudno przewidzieć, ale dzisiaj szczególnie.
0: Taka niepewność.
1: Niepewność, a także kierunek rozwoju, prawda? Odbieranie ludziom wolności. To jest jedno z takich naturalnych praw naszych, prawda? Wolność, własność, posiadanie własności, nie wiem, jakieś życie według własnego jakiegoś hierarchii wartości przyjmowanych. To wszystko w tej chwili zaczyna trzeszczeć jakoś jakby w fundamentach swoich, więc to powiedziałaby Hildegarda, że jest oznaka właśnie takiego, taki zaduch, prawda? Taki jakiś takie, bo nie użyję tutaj słowa tchnienie, bo tchnienie to jest bardzo ładne słowo, tak. Prawda? Taki wyziew.
0: Coś się zagęszcza.
1: Taki wyziew, tak. Taki wilgotny, nieładnie pachnący wyziew. I jeszcze jedna rzecz, która uderzyła, naśladowanie cudów Chrystusa na przykład, prawda? Czyli jakieś takie fałszywe tam zmartwychwstanie i tak dalej, on to wszystko będzie. Ale jedna rzecz, która zwróciła moją uwagę już wiele lat temu, że ludzie, według Hildegardy, ona pisze o tym w CVS właśnie, zostaną jakby zahipnotyzowani przez działalność tego antychrysta, jakby masowej hipnozie zostaną poddani. I to też wydaje mi się, że dzisiaj ma miejsce, że wielu ludzi jest jak gdyby zahipnotyzowanych, prawda? Uważam, że to środki masowego przekazu do tego się oczywiście bardzo przyczyniają, ale właśnie taka masowa hipnoza, zamulenie mózgowe. I to wszystko ludziom zasłania prawdę, powoduje, że oni się boją o swoje życie, dokonują złych wyborów, nie mają odwagi jakoś spojrzeć, no poza tym to rozedrganie takie emocjonalne, to też jest, Hildegarda mówi, będzie rządził terrorem. No właśnie, bo steroryzować kogoś to sprawi, że on siedzi jak mysz pod miotą, że się boi. Prawda? Boi się innego człowieka, boi się swoich wnuków, boi się swoich dziadków, coś potwornego, prawda? Kolegów w szkole się boi. No więc to wszystko jest powiedziałabym, takim znakiem działania tego antychrysta w dziejach. Ale ten czas naturalnie zakończy się ponownym przyjściem z nieba dwóch proroków, Eliasza i Henocha. To też jest nawiązanie do pewnych biblijnych wątków. No i zostanie ostatecznie pokonany po takiej próbie wzniesienia się ku niebiosom, prawda? I jak taka sterta nieczystości gdzieś tam się znajdzie. W Scivias jest ilustracja przedstawiająca, powiedzmy, taki komiks, prawda, na temat tego losu antychrysta. I wtedy dzieje zakończą się oddzieleniem tych, którzy pozostali wierni. Oni będą stanowili budulec niebiańskiej Jerozolimy, bo bardzo ważne jest jeszcze w Hildegardy, tej filozofii, w eschatologii, taka paralela między, znaczy nauka o ciele mistycznym, prawda? Mistyczne ciało, którym jest Kościół, dlatego Chrystus mówi do Ojca, że moje członki, tak, bo boleję nad tym, że mi odpadają członki i przechodzą na inną stronę, prawda? Że tracę Natomiast jest też mistyczna Jerozolima, prawda, która jest zbudowana, ta nasza ojczyzna, do której po tej pielgrzymce ziemskiej i wojnie ziemskiej, walce, którą musimy stoczyć, mam nadzieję, tam się spotkamy, mam nadzieję, że tam do niej trafimy. No, to właśnie my jesteśmy tymi kamieniami, prawda? Tymi kamieniami, z których ta niebiańska Jerozolima też zostanie zbudowana według Hildegardy. Ona oczywiście wie o tym, że i to z kolei Ordo Virtu tu ładnie ilustruje, prawda? Że tam diabeł został już pokonany, on jest związany, prawda? Ale leży, tak jak Stivias pokazuje, na drogach świata, no i właśnie zanieczyszcza atmosferę, bo jest wprawdzie związany, ale oddycha. Znaczy po prostu te jego opary takie, prawda, gdzieś tam po tym świecie się roznoszą. Tak, i właściwie ratunek mamy także, to, choć to nie należy może bezpośrednio do tego dzisiejszego wątku, w modlitwie nieustającej mnichów, która z kolei jest jakby takim powiewem tajemniczym przez cały świat się roznoszącym, który, dzięki któremu po prostu ten świat jeszcze funkcjonuje tak, i Pan Bóg go trzyma w istnieniu. Także do tej ostatniej zwycięskiej bitwy. No a teraz trzeba po prostu czekać, aż w tym dziwnym czasie pojawią się takie męskie akcenty, prawda? Jakaś to fortitudo pojawi nam się wśród tego zniewieścienia ogólnego. No, przepraszam, ale no, po prostu są takie terminy w języku i nie uważam za stosowne wymyślać czegoś nowego i nie będę ich unikać. No.
0: Dziękuję bardzo, Małgosiu, Ci za ten dzisiejszy odcinek. Proszę. Państwu życzymy właśnie tej siły i radości, pokoju w sercu w oczekiwaniu na te lepsze czasy. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia.
1: Ja również dziękuję. Do zobaczenia.

0: Kuropatwa. Patwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Minęła 8. 6 dzień września, niedziela. Zapraszam serdecznie na dzisiejszy pogodowy komentarz. Przed mikrofonem Piotr Wiśniewski. Zapraszam. Wielośrodkowy niż skandynawski odsunął się dalej na wschód, nad północną zachodnią Rosję. Jego tylna część nadal kształtuje jednak pogodę w północnych i północno-wschodnich regionach Polski, ale także u nas tutaj na ziemi chełmińskiej. Jednocześnie ciśnienie wzrosło i pozostała część kraju znalazła się już po północno-wschodniej skraju wyżu znad Europy Środkowej. Wciąż pozostajemy jednak pod wpływem północno-zachodniej cyrkulacji powietrza, jednak stopniowo przybywa w niej składowej zachodniej. Co ciekawe, pomimo utrzymującego się północno-zachodniego kierunku napływu, zaczyna docierać do nas nieco cieplejsze powietrze. Aby wyjaśnić ten proces, trzeba spojrzeć na sytuację baryczną w nieco większej skali. Nad północnym Atlantykiem, w rejonie Islandii, znajduje się kolejny układ niżowy oddzielony od niżu znad Rosji klinem wyżu znad Europy Środkowej. W przedniej części tego niżu atlantyckiego cieplejsze powietrze transportowane jest z południa na północ. Następnie przemieszcza się ono po północnej stronie wyżu w kierunku południowej Skandynawii, skąd zgodnie z cyrkulacją północno-zachodnią zaczyna docierać nad obszar naszego kraju. Kierunek, z którego napływa do nas ta masa powietrza, nie oznacza więc w przypadku, że jest to powietrze pochodzące z chłodniejszych północnych szerokości geograficznych. Tak płynie nad Skandynawię, nieco się ochładza i wraca tutaj do nas. Obecnie na północy i północnym wschodzie mamy do czynienia z efektem Bałtyku. Chłodne powietrze polarnomorskie przepływa nad stosunkowo ciepłymi wodami Bałtyku, co zwiększa chwiejność w dolnej troposferze i sprzyja rozwojowi chmur kłębiastych o znacznej rozciągłości pionowej. Wraz z napływem nieco cieplejszego powietrza efekt ten będzie stopniowo słabł od zachodu. Najpierw przelotne opady zaczną zanikać na Pomorzu Zachodnim i Pomorzu, a w miarę obejmowania kolejnych regionów przez tą cieplejszą masę powietrza opady powinny ustąpić również na północy i północnym wschodzie. W ciągu dnia będzie następować odsuwanie się układu niżowego, a obszar Polski stopniowo dostanie się pod wpływ wyżu. Jego centrum będzie przemieszczać się na wschód i w nocy znajdzie się w rejonie pogranicza południowej Polski, Czech i Słowacji. Dzisiaj temperatura maksymalna będzie najwyższa w zachodniej i południowo-zachodniej części kraju, osiągnie 20, lokalnie 22, na pozostałym obszarze przeważnie od 17 do 19. Wyraźnie ocieplenie w warstwie przyziemnej związane z dalszym napływem cieplejszego powietrza odczujemy dopiero w kolejnych dniach, szczególnie we wtorek. Później znowu się ochłodzi. Wiatr od rana pozostanie silniejszy ze względu na utrzymujący się cały czas gradient baryczny. W drugiej części dnia wraz ze zmniejszaniem się gradientu zacznie stopniowo słabnąć. W nocy będzie już słaby, a jego zachodni kierunek zacznie od zachodu kraju zmieniać się na południowy. No i będzie to jeden z pierwszych sygnałów rozpoczynającej się zmiany cyrkulacji i wyraźniejszego ocieplenia, które czeka nas w kolejnych dniach. Tyle dzisiejszego pogodowego komentarza, a już za chwilkę porozmawiamy z cyklu Kupuj Świadomie. Możecie nas Państwo słuchać lokalnie na częstotliwości 89,30 MHz w paśmie UKF FM. Już za chwilkę porozmawiamy o optymalnej diecie. Zapraszam.

0: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
1: Witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. I zastanawiamy się dalej, co jeść, co pić, jak powinna wyglądać optymalna dieta, węglowodany, tłuszcze, dieta ketogeniczna, diety węglowodanowe, diety owocowo-warzywne. Którą dietę wybrać? Jest teraz taka różnorodność tych diet, że czasem gubimy się, aby wybrać coś optymalnego dla siebie. Zapraszam do wysłuchania kolejnej rozmowy i z panią doktor spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie. Czy węglowodany, czy tłuszcze, co powinniśmy mieć w swojej zbilansowanej diecie, aby dobrze się czuć i aby nie pracować na cywilizacyjne choroby. Pani doktor, może porozmawiamy dzisiaj o takich dużych tematach, jeśli chodzi o dietetykę, właśnie węglowodany, tłuszcze, białka, bo są różne diety, które koncentrują się właśnie na różnych elementach tej diety. Jedni mówią, że bez węglowodanów, inni mówią, że białka obciążają nerki, że nie można też diety wysokobiałkowej. Jak to jest? Jakie proporcje zachować, żeby one były należyte i nam służyły?
2: To w zasadzie nie ma jednej odpowiedzi na to, poza tym, co w zasadzie wynika z tych naszych rozważań, od kilku naszych spotkań, że jakość pożywienia jest jakby kluczową sprawą. Są ludzie, którzy mają szczególne problemy, na przykład z węglowodanami, a dotyczą do nich chorzy na cukrzycę, niektóre mamy choroby spichrzeniowe oraz mamy na przykład nietolerancję glukozy albo laktozy, czyli nazwane już węglowodany. Prawda? Węglowodany są proste, są złożone, proste są takie, że szybciuteńko nam się wchłania do krwiobiegu i możemy zobaczyć, jak to się dzieje z tymi węglowodanami dzięki krzywej cukrowej. Bo sprawdzamy poziom krwi na czczo, jeżeli chodzi o poziom glukozy, potem po godzinie i po dwóch godzinach, w zasadzie kiedyś ta krzywa była dłużej wykonywana i słusznie. I jest jeszcze jeden taki warunek, że jak się tą krzywą wykonuje, to musi być osoba, która nie będzie wychodziła, czyli to jest spoczynkowa, czyli siedzi w laboratorium, nie opuszcza, nie mówi, cześć, to już trzeba pobrać się krew, ja wyjdę, zrobię coś, takie zakupy, podzwonię, jestem spokojny. Chodzi o to, żeby to był taki stabilny, standardowy stan, to wtedy można to porównać. I bardzo często jest, że ktoś nie może schudnąć, to żeby miał oznaczony wcześniej poziom insuliny, bo można się zdziwić, jakie mamy parametry. I na przykład, jeżeli mamy sytuację taką, że poziom cukru jest załóżmy około 90. Po godzinie mamy 70, a potem mamy 80.

0: zalegalnie taka ciężkość jest jakby kłopotliwa, jak również poprawia kofeina motorykę przewodu pokarmowego, czyli z góry na dół ten kierunek będzie utrzymany. I ja mam pacjentów, którzy mają tak ekstremalnie wysokie poziomy insuliny, prawda, w takiej próbie, że jest wiadomo, że to jest prosta droga już do cukrzycy. I to często mają bardzo malutkie dzieci, z którymi mamy duży kłopot, żeby poprawić tą całą sytuację. I tutaj też takie ku mojemu zdumieniu, bo się pewne prawdy głosi, ale jeżeli dana osoba ma cechy alergii, nietolerancji pokarmowej, załóżmy mleko, bo ono jest zalecane w dietach cukrzycowych, są odpowiednie relacje, prawda, są tak zwane wymieniki chlebowe i to jest sensowne dla osób, które nie mają alergii, ale proszę sobie wyobrazić, że jeżeli ktoś jest na przykład uczulony na mięso kurczaka, w którym jest też trochę węglowodanów, bo nie ma produktu, gdzie jest tylko sam czysty praktycznie, to no może tam pojedyncze rzeczy. Woda nawet też nie jest zawsze ma ten
1: Składnik.
0: sam skład, prawda? Natomiast, że jeżeli ktoś jest uwrażliwiony na produkty mięsne też, to u niego przebieg krzywej cukrowej też nie będzie prawidłowy. Zdecydowanie. Dlatego nie ma jednej wspólnej odpowiedzi i powinniśmy po zmianie diety gdzieś po pół roku sprawić taką krzywą, jeżeli ona była nieprawidłowa. Jeżeli to się poprawia i pacjent przede wszystkim nie ma poczucia, że on zasypia po posiłku, to znaczy, że zaczyna się nam to poprawiać. Bardzo często te kwestie dobrego funkcjonowania insuliny zależne są od obecności pierwiastków towarzyszących, wspomagających, do których należy chrom i cynk. Cynku na przykład mamy bardzo dużo w pestkach dyni, a to jest jakby taki też produkt bardzo cenny dla mężczyzn przy okazji, jak również świeże pestki dyni. Czyli to, co możemy uzyskać na początku, czyli mamy wrzesień, październik, listopad, bo jeszcze ta dynia, mówimy o tej dyni, która do nas trafi od czasów Kolumba, bo mamy też dynię z kontynentu innego, z Japonii. To ona ma pestki, owszem, ale one nie są używane właśnie w celach leczniczych i z nich też nie pozyskuje się oleju. Natomiast z tej amerykańskiej wersji, która już u nas jest hodowana całe stulecia, to oczywiście tak. I świeże pestki dyni mają właściwości przeciwpasożytnicze. Tylko, że to trzeba żuć, nie połykać, przegryźć, tylko dobrze pożuć. To jest podobnie jak żujemy na przykład suche nasiona ryżu i też możemy uzyskać efekt przeciwpasożytniczy. Generalnie, jeżeli osoba jest słaba, jest niedoborowa, te niedobory to jest na przykład, że jest po prostu chudy. Prawda? I białko ma niskie, ma leukocyty niskie, włosy wypadają, paznokcie się kurczą, są takie tkankowe rzeczy. Coraz gorzej się słyszy, coraz gorzej się widzi, bo to też są elementy niedoborowe. Mamy bóle, które się pojawiają, zwłaszcza bóle w okolicach lędźwiowych, tak tuż poniżej nerek. To znaczy, że my już naprawdę jesteśmy w złej sytuacji. Pacjent sam mówi, że on po prostu nie ma siły. To gwałtowne oczyszczanie osoby, która jest słaba, słabowita, może nie jest najlepszym pomysłem. I nie oczyszczamy też kobiety, która świeżo urodziła dziecko, albo osoby, która jest świeżo po intensywnym jakimś problemie, gdzie był zabieg operacyjny, gdzie miała duży wypadek samochodowy, bo to są urazy na dużą skalę całego ciała. Dlatego należy zachować po prostu zdrowy rozsądek. Takie przeciętne ilości ja mogę Państwu podać, tylko jest kwestia, jaki produkt tam wprowadzimy. Bo jeżeli przejrzymy, są w ogóle programy komputerowe, które początkującemu dietetykowi ułatwiają jakby zapewnienie
1: Ułożenie.
0: takiej równowagi. Czyli jeżeli ktoś jest zawodowym dietetykiem, ukończy odpowiednie szkoły, to korzystać bardzo często tam jest jakby informacja, że można się zaopatrzyć, używać programy dietetyczne, gdzie jest podany skład, prawda, danego produktu, możemy sobie w ten sposób komponować jedzenie. I jeżeli połączymy sobie na przykład produkty mięsne z warzywnymi, z grzybem jakimś pestki, to jest to bardziej dla zrównoważenia poziomu cukru i przyswajania węglowodanów korzystna rzecz, niż jeżeli dodamy do tego makaron, jeżeli dodamy do tego kapustę, znaczy nie kapustę, tylko ziemniaki, albo inne kasze, prawda? Tak samo fasole. No przecież fasolka jest też takim, ale mówię o tej fasolce strączkowej, nie strączkowej, tylko ziarenkami. No to też jest duża ilość, prawda, skrobi w tym wszystkim zawarta. Także te proporcje są dość istotne. Czyli tak, będę mówił o skali tygodnia i o skali dnia. to jeżeli chodzi o dzień, to lepiej jest nie przekraczać 150 gramów.

0: gramów mięsa, to dla dorosłej osoby, prawda? U dzieci jest mniej, na dobę do 3-4 razy w tygodniu. Jeżeli my mamy zimę, to może być tak, że możemy 4, nawet 5 razy, jeżeli jest bardzo zimno i ta osoba jest wyziębiona. I ona to ewidentnie, prawda, czuje, musi się ciepło ubierać, ciągle ma zimne ręce, zimne nogi. Jak idzie spać, to zakłada skarpetki, w ogóle trudno się do niej dobrać. Mówiąc krótko, bo jest tyle warstw, jak cebulka ubierana, i ona wie, że jest jej zimno. To wtedy nie będziemy, to będziemy mogli to mięso, ale w postaci takiej, że jest długo pieczone. Bardzo fajnym pomysłem jest na przykład dodawanie do piekarnika cegły szamotowej. To są takie cieniusieńkie cegiełki, które długo trzymają ciepło i często wykładały się piece kaflowe na przykład tymi. Jest wiele takich miejsc, gdzie się te cegły szamotowe używa, dlatego że one długo trzymają ciepło. Że jak ktoś urządza tam jakieś przyjęcie, to może włożyć sobie takie dwie cegły, bo najczęściej one pasują do każdego takiego piekarnika. A w tej chwili piekarnik głównie jest piekarnikiem elektrycznym. To nabiera tą energię od tych spiral elektrycznych i długo to oddaje. Prawda? To jest tak samo, jak w mieście nagrzane są mury, chodniki i do późna w noc jeszcze my czujemy to gorąco. Zmrok nie przynosi takiej ulgi. To można w tych częściach miasta, gdzie mamy niskie domy, gdzie nie mamy, gdzie mamy więcej przestrzeni zielonej, prawda? Bo to nam reguluje, jeżeli chodzi o temperaturę. Natomiast dodanie tych zwykłej takiej prostej rzeczy, jaką jest cegła szamotowa, bardzo jest pomocne. Kiedyś były takie piecyki elektryczne do podgrzewania i to była właśnie ceramika, to znaczy miał okrągły kształt i były takie spiralki, tak jak potem były używane w żarówkach, prawda? Żarowe takie światło i to bardzo dobrze podgrzewało, ale było niebezpieczeństwo, że dziecko tam dotknie, coś zapali, prawda? Od tego się też różne pożary działy.
1: Czyli oprócz
0: Dlatego
1: jakości produktu mamy też
0: termiczną.
1: termiczną obróbkę, czyli jeżeli podgrzejemy takie mięsko w ten sposób, o którym pani doktor opowiada, to też tego ciepła takiemu właśnie wyziębionemu człowiekowi dodamy więcej.
0: Tak, jeżeli to mięso będzie świeże, to będzie więcej mięsa, tej energii. Natomiast jeżeli to jest mrożone, staramy się ewidentnie unikać mrożonych rzeczy. Mrozimy, jakby można powiedzieć, z zasady, jeżeli jest to potrzebne, dziczyznę, zwłaszcza z dzika mięso, prawda? Bo to jest taki czyściciel, sprzątacz lasu i on wyszukuje w podłożu różne rzeczy, które niestety potem grożą pasożytniczymi schorzeniami tego zwierzęcia. Więc to jest jakby jedna sprawa. I takie głębokie zamrażanie, bo to jest do minus 20 najczęściej się robi, na okres przynajmniej miesiąca. To wtedy mamy mniej więcej, możemy mieć pewność, że te pasożyty zostały na
1: Wymrożone.
0: zasadzie niskiej tej temperatury wymrożonej i zginęły. Ale świeże jest lepsze. Jeżeli mamy mrożone mięso albo schłodzone na krótki okres czasu, dobrze jest dodać do tego wino albo na przykład czystą wódkę, żeby ono skruszało bardziej i żeby miał ten termiczny ekwiwalent. Moda na to, że pijemy przed posiłkiem szklankę wody z kostkami lodu, powoduje ogromne obciążenie dla żołądka i tego bym raczej nie radziła. Ale to jest taka moda, która powoduje, że klient w restauracji może dłużej czekać, bo jego żołądek nagle jakby jest zamrożony, znieczulony i może nie tak potrzebuje jedzenia, ale potem zaczyna to sobie odbijać, prawda? Czyli to tyle, jeżeli chodzi o mięso. Jeżeli chodzi o ryby, to tutaj jest duży dylemat, ponieważ ryba ze środowiska wodnego niestety wchłania te zanieczyszczenia. Też są robaki. My jesteśmy społeczeństwem, które nie zaadaptowało się do surowego mięsa, tak jak to zrobili Japończycy, i sushi może być dla nas kłopotem, że możemy potem mieć przywrę jako problem, prawda, po takim jedzeniu. Dlatego Polakom radzę raczej, żeby to były na gorąco przyrządzone, już mogą być schłodzone, prawda, jako element takich dań jak sushi albo te kanapeczki japońskie, onigiri, bardzo są smaczne i bardzo je polecam, bo są taką alternatywą, zwłaszcza na diecie bezglutenowej, bezmlecznej. Czyli rybę możemy w tej chwili, na pewno nie osoba, która oczekuje na dziecko, prawda, stara się o dziecko, kobieta w ciąży i karmiąca. Bo ilość metali ciężkich, która i innych obciążeń toksycznych, która jest w tej chwili
1: W
0: w
1: rybach.
0: środowisku wody, jest ogromna. Przecież oglądamy te nieszczęsne stworzenia morskie, które giną z powodu nadmiaru plastiku w środku. Już sam plastik świadczy o tym, prawda, że one są też chore, po prostu tego giną i popełniają samobójstwo niemalże wyskakując na zewnątrz. Druga rzecz to jest to, że im bardziej tłusta jest ryba, to tym więcej może mieć toksycznych
1: gromadzi
0: rzeczy. Mhm. Dlatego jeżeli już ktoś chce jeść ryby, to raczej żeby to była ryba mała, żeby nie było kumulowania jako łańcuch pokarmowy, bo mała ryba, prawda, sardynka raczej dorsza nie połknie, a odwrotna sytuacja jest możliwa. Natomiast jeżeli ma białe mięso ryba, to jest to ryba, która ma mniej histaminy, a ta, która jest na przykład jak tuńczyk, na przykład jak łosoś, prawda, ma kolorowe mięso, to znaczy, że ma większą też zawartość histaminy.
1: Czyli dla ryba, tych, którzy mają nietolerancję?
0: Jeżeli ktoś ma nietolerancję i ma duże alergie, to raczej niech nie używa w ogóle żadnej ryby, ponieważ im dłużej od złowienia ryba pozostaje, prawda, poza wodą, to tym szybciej i bardzo gwałtownie przybiera ta ilość histaminy jest wytwarzana, bo ona jest wytwarzana po prostu w czasie takiego oczekiwania na konsumpcję. Bardzo dużo histaminy jest w owocach morza, tak? Dlatego to też należy uważać i na pewno wszystkie te przykłady związane z ciążą, z karmieniem i tak dalej, to owoce morza nie są absolutnie zalecane. Jak również u dzieci, które mają obciążenia metalami ciężkimi, co możemy też zbadać między innymi badając włos, prawda? Zresztą to było badanie kiedyś używane, nadal jest używane w medycynie sądowej, że analizowano, czy kto został czym zatruty, prawda? Bo to do włosa przechodzi i we włosie znajdujemy nie to, co jest we krwi, tylko to, co ciało wydala, prawda? Takim elementem też jest mocz, że my możemy sobie gospodarkę oceniać w ten sposób i sprawdzać na przykład funkcję nerek. Oznaczamy kreatyninę w surowicy krwi, a potem oznaczamy, co się z tego dzieje, co się z tym dzieje dalej w moczu i mamy clearance kreatyniny oraz taki współczynnik, który się nazywa EGFR i on jest dla nas markerem kondycji nerek. I niby wszystko jest w porządku, badanie moczu jest jak należy, ale jeżeli to EGFR jest, spada już nam poniżej 80-70, to znaczy, że nasza kondycja nerek już jest taka, że należy się temu przyjrzeć. Bardzo dużo ludzi w tej chwili ma uszkodzenia nerek nie związane z jakimiś infekcjami, ale polekowe. Takim lekiem, który uszkadza nerki, to ma między innymi gentamycyna i słuch i nerki, a drugą taką rzeczą to są leki przeciwzapalne z grupy salicylanów, prawda? I niestety dobre leki przeciwzapalne to jest to coś, co powinniśmy omijać. Wracamy do diety, bo chodzi o to, że nadal te salicylany bywają w jedzeniu, o czym też już mówiliśmy, że większość owoców, że duża część ulubionych przez nas warzyw, czyli na przykład pomidory, papryka, bakłażany, ale też nikotyna zawiera salicylany. Pomijam barwniki, prawda, które są dodawane czasem do żywności. Jeżeli chodzi o jajka, to nad nimi to była debata do tej pory, to się nie kończy. To jest tak samo jak z pytaniem, co było pierwsze, czy było jajko, czy była kura. No, czy jest pani w stanie odpowiedzieć na takie pytanie, co było pierwsze na świecie? Ja też próbowałam jakby... Prawda? To jest tak samo, jak które święta są ważniejsze, czy Boże Narodzenie,
1: tak,
0: czy
1: Wielkanoc.
0: To jest bardzo trudne, w zależności od tego, z której strony do tego podejdziemy. Jajka generalnie są bardzo pożyteczne. One mają cholesterol, owszem, ale one mają też lecytynę w żółtku równocześnie, czyli natura jest mądra i to wszystko balansuje. Poza tym jajka to też jest, mają skorupki, które się kiedyś dawało, jak się hodowało własne kury, do jedzenia, żeby tam jest dużo minerałów, prawda, żeby ta struktura kości była dobra. Są nawet w tej chwili preparaty do kupienia w tabletkach w aptece. To się nazywa Costix ze zmielonych tych skorupek, żeby jakby odzyskać. Skorupka jest to nie tylko jest wapń, prawda, to jest magnez, to jest fosfor i tak dalej. Tam jest wiele i krzem między innymi. To jest jakby jedna sprawa i o minerałach można by było dużo mówić. I ja zobaczyłam tak naocznie, jaką rolę odgrywają minerały w sytuacji, kiedy róże przed moim gabinetem, nagle zostały zaatakowane. Cała dzielnica, to były trzy pasożyty, były takie zielone gąsienice, które zjadają z dużą szybkością te liść. Ja patrzę na liść, a on znika na moich oczach. A jak schyliłam się pod spód, to zobaczyłam, że tam jest taka duża zielona gąsienica. Drugą rzeczą to były takie czerwone pajączki, które też niszczyły, a trzecia był wirus taki, tak jak wirus jest mozaiki tytoniowej, że te liście usychały. Mm-hmm. Jak liść usycha, no to roślina ginie, prawda, bo są jej płuca. I proszę sobie wyobrazić, że wtedy nie miałam innego środka, bo usiłowałam ekologicznie obcinać te liście z tymi gąsienicami, ale wyszło na to, że nie da rady. Ale posiadałam ziemię okrzemową taką i okrzemkową i w związku z tym podlałam te róże, bo tylko to miałam w tym momencie pod ręką, bo jakoś tam sobota czy niedziela, to okazało się, że nie bardzo miałam jakiś środek dodatkowy do zdobycia. I okazało się, że po tygodniu tylko moje róże w całej okolicy przetrwały. I oczywiście potem użyłam już te ekologiczne środki do ochrony. Natomiast już samo uzupełnienie minerałami było niezwykle kluczowe.
1: Potrzebne. Roślina miała z czego skorzystać,
0: miała się jak obronić. To jest tak samo jak takim pierwiastkiem bardzo ważnym jest krzem, dlatego że on buduje nam przestrzeń jakąś. Kształt głowy na przykład jest zupełnie inny, jeżeli mamy krzemu wystarczającą ilość. To są wady wzroku, to są wady u osób, które mają jakby taką inklinację do żlakowatości, prawda? To też jest objaw braku krzemu. To są wady zgryzu, które występują, to są wady gałek ocznych, prawda? Bo to jest, krzem jest takim porządkującym przestrzenie pierwiastkiem, ale też jest pierwiastkiem mądrości, bo ktoś, kto ma dużo krzemu, to ma bardziej lotną myśl, dlatego się mówi o informatyce, o dolinie krzemowej i o krzemie jako pierwiastku, który jest ważny właśnie w budowie tego rodzaju systemów informatycznych, prawda? Także to jest, zapomina się też o takim pierwiastku, to jest używany w leczeniu psychiatrycznym, mianowicie olicie. Jego ilość na skutek tych wszystkich procesów, które my mamy jako obróbkę, że jest zubożenie gleby podstawowe minerały, gdzie brakuje dżowni, gdzie krety nawet, które też tam przekopywały, upowietrzniały tą ziemię, wyginęły praktycznie, to znaczy tak samo jak z pszczołami będzie. Jeżeli one wyginą, to my też mamy już niedużo czasu na ziemię, bo musi być coś, co przenosi, co transportuje, co sprzyja przenoszeniu tych pyłków. Czyli załatwiliśmy w ten sposób białka zwierzęce, czyli mięso, rybę, jajka. I teraz jeżeli chodzi o ilość jajek, to 8 jajek tygodniowo dla dorosłego osoby to jest ważne. Myślę, że to jest wystarczające w zupełności.
1: I w formie płynnej bardziej, prawda?
0: Proszę, w różnej możliwej postaci. Różne. Natomiast jeżeli ktoś ma kłopoty z woreczkiem, to jak on sobie zje jajko na twardo, to będzie miał murowane kłopoty. I też ciekawa rzecz jest to, że jeżeli ktoś jest uczulony na siarkę, na związki siarki, to są osoby, które nie tolerują na przykład wina, bo tam jest dużo siarki, kapustę, cebula, prawda? Siarka jest tam potrzebna bardzo jako pierwiastek, zwłaszcza przy tych stawowych dolegliwościach i przy zmianach na skórze, bo dlatego by mydła siarkowe, prawda, było wiadomo, że możemy oczyścić sobie w ten sposób twarz, ale to było też wiadomo chyba dlatego, tak myślę, że wtedy nie wiedziano o nużeńcach, a jak się siarkę używa do pielęgnacji skóry, to jeżeli trądzik jest wynikiem infekcji pasożytów, które najczęściej żyją w oczach i możemy je w rzęsie znaleźć, to są, prawda, to jest efekt działania nużeńca i trzeba na nużeńca działać, a nie na skórę, która ma jakieś tam zmiany. Jeżeli chodzi o jajka, to jeszcze ciekawą taką rzeczą jest to, że jajka w całości były używane w leczeniu gruźlicy, bo chodziło o to, że w tym procesie naprawczym uwapniać, bo to wtedy była taka ochrona organizmu naturalna, że coś, co było uwapnione, te ogniska, które bakteryjne, zostały jakby odcięte od reszty tkanki zdrowej i ten ktoś mógł wyzdrowieć. I ktoś to nawet pozornie tak przeszedł, nawet nie wiedząc o tym, że jego kaszel był związany z infekcją gruźliczą, to będzie miał zwapnienia w płucach, prawda? Widoczne. I się wtedy taką metodę stosowało, że sokiem z cytryny zalewało się jajka, które były wymyte, i te jajka, które miały jasną skorupkę, były lepsze. Po 2-3 dniach to się zrobiło miękkie, już to się taką kopystką drewnianą rozbijało. Dodawało się do tego miód i dodawało się do tego alkohol. No, koniak był najlepszy do tego celu, to był jako środek utrwalający. To się mieszało, bardzo smaczne, proszę Państwa. I taka łyżka dziennie pozwalała szybko wrócić do zdrowia i była znana w leczeniu gruźlicy między innymi. Warzywem, które bardzo cenne było do leczenia gruźlicy, to była marchewka między innymi. Moja rodzina jak trafiła po wojnie, bo tutaj zostali przywiezieni transportami, to trafiła do Kłodzka, Wałbrzych niedaleko, to tam jeszcze Niemcy uczyli, lekarze niemieccy, że marchewka jest skutecznym środkiem przeciwgruźliczym, dlatego że oni mieli tam ogromne tradycje w leczeniu gruźlicy. Sokołowsko pod Wałbrzychem jest właśnie taką oazą zdrowia. Niestety to sanatorium, oni w tej chwili usiłują to odbudować, ale zostało zniszczone przez bezmyślne podpalenie. Także to jest wielka szkoda, bo to też takie historyczne dla medycyny miejsce, gdzie się cała ta idea o zdrowym żywieniu zaczęła. Wcześniej niż to było potem w Austrii. Mhm. Czyli mamy załatwioną sprawę też jajek, proszę Państwa.
1: Czyli, ale bardziej na surowo, Pani doktor, czy jednak na twardo jajko?
0: No to jeżeli ktoś ma siarkę, to rozbić trzeba, bo siarka też jest w środku jajka.
1: Tak.
0: I dlatego jak ktoś przygotuje jajko, to jest taka zielona otoczka. Ono jest trudno strawialne wtedy, prawda? Bo siarka nie jest w stanie odparować, bo to jest związek, który może parować tak samo. Jak się jedzie do Zdroju, gdzie są wody siarkowe, to jest zapach gniłych jaj. Ale jak mamy jajecznicę rozbitą i podgrzewamy ją powolutku, Francuzi na przykład wpierw ścinają białko, a potem dodają do tego rozbite żółtko, czyli pozwalają temu żółtku, żeby odparowało to wszystko, to wtedy jest lepiej strawialne. Tak samo jak jest ubita piana z jajka, prawda, to jest lepiej strawialna. To się zresztą dodaje do wielu dań, do pieczenia. I są ludzie, którzy są uczuleni na jajko w całości, między innymi z tym dodatkiem siarki, natomiast w przetworach nie dobrze to zaczynają tolerować.
1: Pani doktor, jak ze zbożami? Moczyć, nie moczyć, właśnie ile tych węglowodanów złożonych możemy w diecie
0: mieć? To znaczy,
1: tak,
0: przeciętna osoba, to jeżeli będzie miała w dziennym spożyciu szklankę, półtore szklanki kasz ugotowanych, jeżeli chodzi o pieczywo, 2-3 kromki, to będzie to adekwatna ilość dla węglowodanów dla danej osoby. I tutaj się znowu też boksujemy z tym, jak te zboża są uprawiane, co one zawierają dodatkowo. Dlatego mówię, że mocz zboża w tej wodzie z solą i sodą, żeby oczyścić domieszek, między innymi z tego Roundupu, a potem dobrze je kiełkować, też wiosną. Bo w zimie ta sztuka nie bardzo się udaje, bo ziarno wie, jaka jest pora roku, mimo że jest gdzieś tam w młynie albo na półkach naszych w sklepie. Ale są tacy sprytni, którzy oszukują to ziarno, bo na przykład przechowują w chłodnym miejscu i potem wyciągają w cieplejszą już część tej przechowalni cały ciało i ziarno sobie myśli, że tak będziemy używać takiej przenośni, że to już wiosna, więc warto kiełkować i wtedy używają to do kiełkowania w porach, kiedy normalnie by ziarno nie wykiełkowało. My na przykład mamy takie zjawisko, że tylko raz wysiewaliśmy rzepak, a teraz już się to robi dwa razy w roku, prawda? Czyli osłabia się tą siłę działania. I niezwykle ważną rzeczą, żeby to było w kontakcie ze słońcem. Ja jeszcze chciałam przypomnieć taką erę, kiedy się ścinało zboże i to było w postaci snopków na polu i zanim się to zabrało, zawiozło do stodoły, zaczęło się mucić, to ten czas spędzony na polu, gdzie te takie wąsy krzemowe były, one kolekcjonowały energię słoneczną i powodowały, że to ziarno w środku zmieniało swoją strukturę białkową, prawda, i węglowodanową. I to było zupełnie coś innego, niż jak w tej chwili jest obcina na polu, suszy od razu też tym spalinami, między innymi, żeby bardziej ekonomiczny był ten proces, to też nie jest fajne, a ziarno było wcześniej przecież jeszcze Roundupem traktowane i jeszcze do tego nie ma tego elementu, żeby dojrzało. To jest tak, jakbyśmy jedli jabłko, które nie jest dojrzałe, to nie jest to smaczne i czujemy dyskomfort, nie możemy tego strawić.
1: A te fityniany, Pani doktor, rzeczywiście mamy się bardzo troszczyć o to, żeby je wypłukiwać? To znaczy, kto sobie z nimi poradzi, kto nie?
0: To zależy od tego, jakie ma enzymy dana osoba. Dlatego to, o czym jeszcze do tej pory nie mówiliśmy, to są enzymy, prawda? I enzymy trawienne mamy na różnym poziomie. To się już zaczyna od jamy ustnej, prawda? Dlatego żucie jest jakby kluczową sprawą, bo w pierwszym momencie mamy rozkład węglowodanów białek, one są na wpół strawione i ciało ma też taki sygnał, bo taki ma jakby system komputerowy, gdybyśmy tak nowocześnie do tego podeszli. To jest informacja do mózgu, halo, prawda, już to jest taki pokarm w takim składzie się pojawił, bądź gotowy przyjąć i dalej to, prawda, przerabiać. Natomiast jak my połykamy bardzo szybko, to ta informacja nie może dotrzeć. I stąd jak ktoś szybko jej zachłanie, to nie zdąży zauważyć, że już ma żołądek potąd przemieszczony, prawda? Wypełni też przełyk w międzyczasie. Dlatego wolne jedzenie jest znacznie lepsze, między innymi dlatego, że mamy ten moment informacji, prawda? Że już to mniej więcej trwa około pół godziny, żeby się nie spieszyć, prawda? Bo jak jesteśmy w pośpiechu, to też inaczej soki żołądkowe działają. I zgaga takie poczucie kwasoty, może towarzyszyć również nie do kwasocie, jak i nad kwasocie. I wiadomo, że na przykład dzieci mają mniej kwasów żołądkowych, że ludzie starsi tak samo mają mniej, dlatego że są po całej masie leków, które też wpłynęły na kondycję. Zresztą w miarę tego, jak nasz czas jest odliczany, no to też jakość śluzówek się zdecydowanie pogarsza. Tak samo mamy osoby, które mają grupę zero, no to one mają jakby łatwiejszą zdolność trawienia mięs niż inni i dlatego tak samo przecież inaczej my żywimy psa, a inaczej żywimy kaczkę. Przecież kaczka nie, mięsem nie będzie żywiona, nie będzie fajnie to się kończyło i myśmy już mieli taki eksperyment, że drób żywiony był białkiem zwierzęcym. To była epoka też taka około stanu wojennego, kiedy dawano mączkę rybną kurczakom, żeby szybko rosły, żeby jajka powstawały i tak dalej. To ten aromat rybi przeszedł do mięsa i to było nie do zjedzenia. To mięso po prostu jak się smażyło albo gotowało, to pachniało rybą. No, kto zje kurczaka, który pachnie jak ryba i nie wiesz co masz na patelni. I jajka tak samo pachniały, czyli to wszystko przechodziło. Mhm. To był dowód na to, że jak my żywimy zwierzę, prawda, które potem będziemy konsumować, to te składniki pożywienia przechodzą. Prawda? Dlatego to też widzi matka, bo to, co jej nie służy, to też dziecko na dziecku widać. Jeżeli jest maluszek, prawda, i ten maluszek jest bardzo cierpiący, ma zmiany skórne, ma te kolki, to my przede wszystkim badamy matkę. Do roku możemy wszystkie większość badań z wyjątkiem morfologii, tych takich podstawowych rzeczy, robić u matki, jeżeli poszukujemy jakiejś alergii. Mhm. Zdecydowanie. Czyli mamy tak, i dobrze strawione białka to są aminokwasy, czyli cebul, czyli takie cegiełki, z których my budujemy wszystkie swoje tkanki, ale aminokwasy to też są takie cegiełki, które biorą udział w naszym postrzeganiu, w tworzeniu mowy i na przykład jest rzeczą znaną, że jeżeli my dajemy aminokwasy takie już farmakologicznie przygotowane, to dzieci na przykład, te, które nie mówi, zaczynają mówić, prawda? Zaczynają być bardziej logiczne w swoim rozwoju i dlatego też dzieci prawdopodobnie ogromnie lubią rosół, bo rosół to są aminokwasy, tylko trzeba ten rosół długo gotować, bo tutaj czynnik czasu jest ważny. Mhm. I czasem taki prawdziwy rosół gotujemy 3 dni. Codziennie po kawałku zjemy, ale następnego dnia znowu gotujemy, prawda? I wcale nie musi być dużo mięsa w tym wszystkim, ale bardzo ważnym czynnikiem jest to, żeby elementy szpiku były dodane. Czyli na przykład gotujemy na 3 litry wody, mamy na przykład 80 albo 100 gramów kurczaka z nóżki, ta nóżka jest przełamana, prawda? I wtedy ten szpik może się wydostać na zewnątrz. I to mięso, które jest z tej części, którą zwierzę porusza, czyli na przykład jeżeli chodzi o drobiu, to będzie szyjka, to będą skrzydełka, to będą nóżki, korpus cały, bo przecież cały czas ptak musi oddychać, nie ma momentu przerwy, jak również żołądki są bardzo cennym elementem, bo o wątróbce, która jest filtrem, ale też fabryką, to różnie bywa i czasem to jest tak zanieczyszczone, zwłaszcza jak nie wiemy z jakiego ptaka to pochodzi, że na początku osób, które mają duże problemy zdrowotne, wątróbki raczej nie polecam. Mhm. Ale wątróbka była też używana przed laty jako leczenie osób, które mają niedokrwistość Addisona Birmera. I była jako surowa wątróbka serwowana, prawda? Mhm. Także już ludzie dawno temu wiedzieli o tym. To jest przełom 18. i 20. stulecia, kiedy to doświadczenie było wykonane. I to jest nieznany znik. Nikomu z imienia nazwiska, student medycyny, który taką obserwację miał i tak jakby się powtarza, że to był student medycyny, który to zaobserwował i to wprowadził i to działało.
1: Mm-hmm. Pani doktor, czyli oprócz tego, co jemy, czyli o jakości jedzenia, o naszym zdrowiu świadczy przewód pokarmowy, czy on jest dysfunkcyjny, czy nie, bo jeżeli nie przyswoimy, to wszystko jako niestrawione idzie dalej i zaczyna budować jakiś, jest balastem dla organizmu, prawda? Czyli jakby jedzenie i przewód pokarmowy to tak. Jest też klucz do zdrowia.
0: Jeżeli się z czymś nasze ciało nie zgadza, to my mamy jeden z takich objawów, że brzydko pachniemy. My, gazy. Przecież są osoby, które tak źle trawią zupełnie, że to gnije w nich i to nie jest kwestia popsutych zębów, prawda, ani zmienionych chorobowo migdałków, bo czasem proces ropny jest tak duży w migdałkach, prawda, że ten oddech jest trudny. To jest tak, że wystarczy taka odległość między nami, prawda, czyli wcale nie jesteśmy blisko siebie, że jeżeli ktoś ma procesy gnilne w swoim przewodzie pokarmowym, to czuć ten nieprzyjemny zapach, zresztą czasem jak jest pomieszczenie zamknięte, to jest kłopotliwe i są sprodliwe stolce, gazy, które też ktoś wydala. No i czasem jest i odgłos, i zapach, to wiadomo kto to ma. prawda? Bo łatwo zlokalizować.
1: Czyli ciało daje nam sygnały, że coś się dzieje nie tak i że powinniśmy jakąś refleksję mieć i pomyśleć, co robimy nie tak, czy co jemy nie tak, czy któryś organ nam nie domaga i zmienić
0: styl życia. To też ten zapach naszego potu, naszej głowy, bo czasem są takie choroby metaboliczne, że jak się pochyli nad dzieckiem i czujemy nieprzyjemny zapach z głowy, a ja czasem mam tak, że jak dotykam głowy dziecka, żeby sprawić konsystencję włosa, to jest aż lepkie. Tak jak miód. To wtedy, kiedy mamy naprawdę duże obciążenia.
1: Dziękuję.
2: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

radio, muzyka, pogoda. Na zegarach minęła 9:00, czas na kolejną prognozę pogody. Serdecznie Państwa zapraszam w niedzielę 6 września. A w tej chwili Złowieś Mała i okolice 13,6 stopnia Celsjusza. To temperatura na termometrach, temperatura odczuwalna 7,5 stopnia. Słońce wzeszło 4 minuty po godzinie 6, a zajdzie o 19.25. Dziś w dzień zachmurzenie duże z przejaśnieniami, po południu okresami rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie możliwe także burze. Bez opadów jedynie na południowym zachodzie kraju. Temperatura maksymalna dzisiaj od 16 do 20 stopni, chłodniej na Pogórzu Karpackim, tutaj lokalnie około 15 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny w porywach do 60 km na godzinę. Dzisiaj wiatr północno-zachodni i zachodni. 18 stopni termometry wskażą dzisiaj na ziemi chełmińskiej, no i przydadzą się także parasole i albo jakiś nieprzemakalny ubiór. Tyle prognozy pogody, a za chwilkę porozmawiamy z doktorem Grzegorzem Fiedorowiczem o nalewkach. Zostańcie z nami.

0: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
1: Od kilku tygodni już naszym gościem jest pan dr Grzegorz Fiederowicz, biolog, botanik, mykolog, ale przede wszystkim niestrudzony popularyzator wiedzy przyrodniczej. Trzy audycje już za nami, dzisiaj czwarta. Dzisiaj będziemy rozmawiać zupełnie o czym innym, choć oczywiście też o roślinach, bo tematem dzisiejszej audycji będą różnego typu nalewki. Nalewki oczywiście związane z roślinami, z owocami. Co pan Grzegorz nam przygotował, tego na razie nie wiemy. Zdradzi nam to oczywiście w trakcie naszej dzisiejszej audycji. Witamy pana, panie Grzegorzu.
2: Dzień dobry, ja również serdecznie wszystkich witam. Zgodnie z zapowiedzią, troszkę chciałbym właśnie powiedzieć na temat różnego typu nalewek, przetworów tego typu, bo akurat mamy sezon rzeczywiście owocowy.
1: Tak.
2: To znaczy niektóre nalewki raczej za rok możemy zrobić ewentualnie. Jeszcze coraz sporo owoców, również jakichś ziół, które możemy wykorzystać, a to nie tylko dla wrażeń smakowych, że tak powiem, ale również czasami też wykorzystywane są prozdrowotnie.
1: Tak.
2: Wszak to są rośliny, które mają substancje aktywne. Praktycznie wszystkie rośliny, zarówno te owocowe, wiśnie czy jakieś inne owoce, ale również te właśnie substancje można wykorzystać prozdrowotnie. Tak jak już mówiliśmy na początku, chciałbym tylko wspomnieć, że generalnie nalewki są to oczywiście wyciągi alkoholowe. Taka typowa nalewka to jest około 40-45% zawartości alkoholu, czyli no, nie są to słabe trunki. Dokładnie, ale coś musi konserwować te nasze cenne składniki. Też przygotowanie nalewki nie jest takie proste. Najprościej wszyscy myślą, że zalejemy czymkolwiek, jakimkolwiek alkoholem, odstawimy i po kilku dniach już można spożywać. Przy niektórych nalewkach może to być już w miarę smak, żeby nabrało mocy oraz właściwości, to niestety trzeba troszkę czasu odczekać. Czasami są to 2 tygodnie, czasami może być cały rok.
1: No
2: niektóre
1: długo,
2: nalewki muszą
1: długo.
2: Dokładnie troszkę leżakować jeszcze, żeby te wszystkie substancje się przegryzły. Co ciekawe, pod względem takim fitoterapeutycznym możemy wyróżnić, nawet niektórzy może zauważyli w jakichś zielarniach czy w aptekach różnego typu nalewki, gdzie był opis, że jest to tinktura, czyli jest to tak łacińska nazwa właśnie nalewki takiej typowej, I akurat typową nalewkę, taką zielarską, sporządza się zazwyczaj z suchych surowców, czyli już wysuszonych, i zawsze ją ona powstaje na zimno, czyli nie ma momentu podgrzewania alkoholu. Bo czasami rzeczywiście, żeby nalewka była, miała właściwości, to znaczy ten wyciąg alkoholowy miał właściwości lecznicze, musi być podgrzany. Mhm. I to są właśnie takie tak zwane intrakty, czyli troszkę inny sposób przygotowania tego wyciągu, gdzie zazwyczaj stosuje się to do surowców świeżych, ale intrakty są sporządzane zawsze na gorąco. Czyli to są tak zwane alkoholatury stabilizowane, a polega to na zalaniu tych naszych surowców gorącym, wrzącym alkoholem. Jest to dosyć trudna technika i niestety rzadko w warunkach domowych możemy to wykorzystać. A ma na celu unieczynienie enzymów, które mogą rozłożyć cenne, aktywne związki. Czyli rzeczywiście takie typowe nalewki lecznicze zazwyczaj są intraktami. Natomiast my sporządzamy to, co robimy w domu. Są to różnego typu właśnie takie nalewki na surowcach suchych bądź świeżych, ale zawsze przygotowywane na zimno. Mhm. Czyli generalnie tak robimy. Czasami oczywiście jest moment, że łączymy, załóżmy, nalew z jakiegoś surowca z gorącym syropem, ale to ma na celu bardziej zachowanie klarowności. Jeżeli Państwo połączą syrop cukrowy z takim właśnie wysokim, silnie stężonym alkoholem na zimno, to on zazwyczaj będzie mętny. Jeżeli zrobimy to na gorąco, będzie ładny, klarowny. Tak jest chociażby w przypadku nalewki, a właściwie likieru z kwiatu lipy.
1: No tak, tutaj właśnie...
2: Dokładnie. Wszyscy podejrzewam, że znają doskonale różnego typu herbatki lipowe właśnie na problemy

0: ale również uspokajająco i wzmacniająco. Można stosować go spokojnie przy gorączce, przy grypie, ale również jeżeli na przykład zmokniemy jesienią bądź zimą, wrócimy tacy przemoczeni, zmarznięci do domu, to wieczorkiem zamiast jakichś leków
1: typu aspiryna?
0: Typu aspiryna, czy coś podobnego. Wziąć sobie nieduży kieliszeczek właśnie takiego likieru z kwiatu lipy. Naprawdę bardzo dobrze pomoże. Pod pudelkę rano stajemy jak nowonarodzeni.
2: Panie Grzegorzu, ja mam takie pytanie, bo pan powiedział o tym, ja tak słucham, na gorąco, czyli na gorąco to możemy w domu tego nie zrobić, bo są przeciwwskazania?
0: To znaczy jest to trudno. Oczywiście, jeżeli robimy z alkoholem na gorąco, trzeba uważać z ogniem.
1: No właśnie, bo tutaj trzeba
0: uważać. Oczywiście niektóre na przykład jakieś twarde korzenie czy materiał, który rzeczywiście trudno przechodzi, który trudno jest penetrowany przez alkohol, łatwiej zalać ciepłym bądź gorącym alkoholem. Rzeczywiście wtedy te deski, te wyciągi będą szybciej, że tak powiem, dojrzewały. Natomiast to, co robimy w domu, zazwyczaj wystarczy to robić na zimno, nie trzeba się już bawić. Chociaż tak jak na przykład robimy likier z kwiatu lipy, to tutaj rzeczywiście trzeba połączyć dwie części, powiedziałbym na gorąco. W ogóle warto zapisać sobie, jak ten zrobić likier. Dokładnie. Najlepiej zebrać sobie trzy garści kwiatu lipy, czyli idziemy gdzieś do w miejsce takie raczej czyste, najlepiej na ludzie, żeby za bardzo tam nie było ani ulic żadnych, ani dróg. Gdzieś na polu kwitnące lipy, tylko słyszymy brzęczenie pszczół i przepiękny zapach lipowy.
2: Tak, miodowy taki.
0: Dokładnie, taki miodowy. Od razu mówię, najlepsza jest lipa drobnolistna. Ona jest najbardziej miododajna, najbardziej efektywna, czyli rzeczywiście najlepiej tak, z takiej lipy zbierać kwiaty. Wystarczą trzy garście, taka proporcja, trzy garście właśnie kwiatu lipy. Wsypujemy to do słoja mniej więcej 1,5-litrowego. Zalewamy to mieszaniną spirytusu i wody, z tym, że to jest litr spirytusu 96% oczywiście i dwie szklanki wody w takiej proporcji. Zostawiamy to mniej więcej na 2 tygodnie. Sobie stoi spokojnie, maceruje. Po tym okresie to naszą esencję zlewamy, filtrujemy. Można wykorzystać tutaj doskonale filtry do kawy, bo to jest sam alkohol, czyli nic tam nie będzie, dosyć szybko to przechodzi, ładnie się filtruje i później tą esencję trzeba połączyć z syropem cukrowym, który wcześniej trzeba sobie przygotować, zagotować, z 1 kg cukru z 2 szklankami wody. Gotujemy, dobrze jest to otrzymywać, żeby tą szumowinę zdjąć, żeby ten syrop taki cukrowy był klarowny i to łączymy z tym, że właśnie dobrze jest łączyć na gorąco. Czyli mniej więcej jak ten syrop cukrowy będzie miał około 70 stopni, wlewamy do tego nasz spirytus z wodą, tą esencję, tak. To też uważajmy nie na ogień.
1: Nie od razu wszystko.
0: Dokładnie, nie od razu, bo nam wszystko wyparuje. Czyli trzeba troszkę oczekać i taki gorący spokojnie można zabutelkować. Ja jeszcze dodaję po jednym kwiatostanie lipy do butelki. Przynajmniej nie trzeba podpisywać, no a tak. Też dosyć ciekawie to wygląda. Właśnie z taką pływającą, tak jak na przykład żubrówka z liściem żubrówki, to akurat tutaj przy lipie, z takim właśnie kwiatostanem ładnym, też dosyć ciekawie wygląda. Odstawiamy i spokojnie to sobie stoi. Po miesiącu, po dwóch możemy już sobie to, taką butelkę otworzyć.

0: degustować.
1: Ale to bardzo musi być słodkie, bo tu kilogram...
0: Tak. To jest słodkie. To jest akurat taki właśnie likier pyszny. Ma swoją moc oczywiście. Tutaj jest taka, akurat ja dosyć często robię właśnie takie słodkie nalewki, troszkę wpadające w likiery. Między innymi tak też zalewam niektóre miękkie owoce. I tutaj stosuję właśnie taką proporcję 1:1:1. Czyli jedna część spirytusu, jedna część wody, jedna część cukru. Czyli na przykład litr spirytusu, litr wody, litr później cukru. Oczywiście, jeżeli to jest na przykład maliny, to można to wszystko razem przygotować, taką mieszaninę, zalać maliny, odstawić na 2 tygodnie mniej więcej i zlewamy, filtrujemy. Nalewka jest praktycznie gotowa. Rzeczywiście nie jest to problem.
2: A ja pana zapytam, panie Grzegorzu, o jedną rzecz, bo kiedyś robiłem taką nalewkę właśnie. Może te proporcje nie były dobrze zachowane, ale zamiast nalewki...
0: Każdy ma swoje proporcje, od razu mówię.
2: Tak, ja wiem, ale mam tutaj inne pytanie, bo zamiast płynu wyszła mi garetka.
1: Tak, tak było.
0: Podejrzewam, że to były na przykład... też miałem taką przypadek z czarną porzeczką.
2: Tak, bo tam właśnie substancje żelujące chyba były i dlatego mi się...
0: Duża pektyn i rzeczywiście też mi wyszło właśnie taka galaretka z czerwonej porzeczki, ale powiem szczerze, ta czerwona porzeczka była doskonała na gardło, doskonale ściągająca, przy anginie idealnie się sprawdziła.
1: Czyli jeszcze można zajrzeć, bo czerwone porzeczki gdzieś późna odmiana jeszcze jest. Tak,
0: są jeszcze jak najbardziej. Do czerwonej porzeczki można dodać też troszkę na przykład goździka, troszkę cynamonu, zależy kto co lubi.
2: Żeby przełamać ten smak, tak?
0: Dokładnie, żeby przełamać smak.
1: Ale też się rozgrzewa.
0: Tak, będzie przełamany, a poza tym też właściwości przeciwzapalne wzmocnimy. Z goździka chociażby, czy z cynamonu. Czyli tak. Też jak najbardziej jest to prozdrowotnie również.
1: Zobaczcie, goździk, jak boli ząb, to też można gdzieś tam sobie poratować. Poza tym w tych lekarstwach, które są w gabinecie dentystycznym.
0: Oczywiście, dokładnie. To jest idealny środek przeciwbólowy. Zgadza się, ale również przeciwzapalny. No, czyli jak najbardziej możemy to wykorzystać i goździk zresztą jest dosyć często dodawany do różnych nalewek, czy to załóżmy wiśniowa, czasami, szczególnie do różnego typu nalewek ze śliwki,
1: do
0: gruszka też może być, chociaż ona jest dosyć łagodna w smaku i goździk bardzo szybko zabije ten smak, czyli tam trzeba raczej było dosyć delikatnie, ale również z goździkiem bardzo dobra jest nalewka z czarnej porzeczki, tak zwana smorodina. Rzeczywiście zapaszek jest dosyć specyficzny, ale też nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że taką nalewkę, taką bardzo dobrą nalewkę z czarnej porzeczki właściwie trzeba zacząć przygotowywać już w kwietniu.
1: Dlaczego?
0: Bardzo dobrze, jeżeli załóżmy owoce zalewamy, nawet czasami wystarczy tylko wódką zalać, ale dobrze, jeżeli ona jest zmieszana pół na pół z wyciągiem, z taką nalewką z młodych liści z czarnej porzeczki.
2: Bo one mają wtedy rzeczywiście charakterystyczny zapach, tak.
0: Zgadza się. Nawet nalewka z czarnej porzeczki, właśnie z liści, ma nazwę tak zwanej listówki. Inaczej jest to nalewka rosyjska.
1: Czyli bez owoców.
0: Tak się nazywa czasami. Jest to jedna z prostszych nalewek, ponieważ wystarczy zerwać takie właśnie liście, delikatne końcówki młodych pędów z czarnej porzeczki, zalać to alkoholem, odstawić i nic nie robimy.
1: To mnie pan zaskoczył.
0: Dokładnie, postoi to mniej więcej z miesiąc. Można czasami dodać troszkę kwasku cytrynowego, żeby właśnie polepszyć kolor, lekko trochę zakwasić, ale z takiej właśnie wytrawnej nalewki W oryginale to jest bodajże 70% spirytus. Ja robiłem na zwykłej wódce 40% zalane same liście, nic więcej nie było dodawane.
1: I rzeczywiście a cukier?
0: Taka, nie, nie trzeba.
1: Nie?
0: To jest bardzo wytrawna wódeczka.
1: A.
0: Taka rzeczywiście wytrawna. Poza tym można ją wykorzystać samodzielnie, ale również bardzo dobrze do właśnie zalania później owoców, żeby właśnie wzmocnić ten aromat czarnej porzeczki.
2: Tak, jak gdzieś słyszałem o tym, to znaczy czytałem na pewno wiosną na temat tego, że z młodych pędów, tak jak pan wspomniał, tutaj tylko ktoś tam te pędy po prostu delikatnie miażdżył, żeby szybciej te związki aromatyczne przeszły i do alkoholu. To chyba można zrobić, prawda, żeby przyspieszyć troszeczkę ten proces?
0: Oczywiście, można jak najbardziej. Tym bardziej, że na przykład ja czarną porzeczkę dodaję też do liście z czarnej porzeczki, takie szczególnie, że jeśli takie młode liście, to nawet latem, jeżeli znajdę, dodaję do nalewek ziołowych.
2: No.
0: Bo też warto taki troszkę smaczek przełamać, czyli rzeczywiście poszukać różnych smaków, to co lubimy, pokombinować, poeksperymentować. Jeżeli mamy różne owoce na działce,
1: panie Grzegorzu,
0: czy w ogrodzie, to też możemy z różnych owoców robić.
1: A wracając do tej listówki, czyli, bo mnie to tak zainteresowało, bo taka prosta, czyli tam jest tylko wódka i woda?
0: Dokładnie.
2: No i liście.
1: Ewentualnie, no dobrze, ktoś, to wiem.
0: Jeżeli ktoś, tam jest tylko, załóżmy, wódka, wystarczy 40% i liście, nic więcej.
1: I proporcja 1:1?
0: Słucham?
1: Proporcja 1:1?
0: Znaczy 1:1. Z liśćmi, narwać liści do słoika, załóżmy 0,9, luźno to wrzucić, zalać to alkoholem i wystarczy. Owoce, ilość owoców, to już jest kwestia dostępności.
2: I własnego
0: upodobania. I tego, czy chcemy mieć bardziej taką esencjonalną nalewkę, czy łagodniejszą.
1: No tak.
0: Dokładnie, to po prostu mówię, ja akurat zazwyczaj daję więcej owoców niż to jest w przepisach. Bo wolę takie właśnie bardziej esencjonalne.
2: Tak, to ma taki charakter.
0: Wyraźne, dokładnie, żeby to nie był tylko na przykład sam alkohol zabarwiony jakimś tam owocem, ale rzeczywiście ten sok z owoców bądź właśnie ten aromat, żeby to było wyczuwalne, czyli rzeczywiście tych owoców trzeba dać troszkę więcej. Taką nalewką też wszyscy na przykład robią nalewki właśnie z malin, ale przy malinach od razu doradzam, proszę wrzucić do nalewki, obojętnie jak państwo robicie, ale wrzucić troszkę, gdzieś jeden bądź dwa owoce tigwowca.
1: No tak, bo ona będzie
0: jeżeli
1: tak bardziej...
0: Jeżeli ktoś na przykład robi nalewkę właśnie z malin takich późnych, jesiennych, wrzucić jeden lub dwa owoce pigwowca, będzie o wiele smaczniejsza nalewka, będzie ona właśnie przełamana troszkę kwasowością taką właśnie naturalną, nie trzeba będzie tego zakwaszać w sposób sztuczny, a rzeczywiście ten pigwowiec podciągnie aromat również w tym wypadku maliny. Ja na przykład też dodaję pigwowca do derenia, zresztą dereń to jest jedna z najbardziej chyba cennych roślin, która kiedyś była służyła do wyrobu wszelkiego rodzaju trunków. Nalewka dereniowa to najbardziej chyba szlachetna nalewka z tych, co u nas było robione. Kiedyś przy dworach, przy obejściach derenie zazwyczaj rosły i z tego się wyrabiało różnego typu przetwory. Obecnie na szczęście dereń jadalny wraca do łask. Coraz częściej możemy kupić sadzonki z owocami. Troszkę trudno, ponieważ one jak dojrzeją, to padają. Czyli w tym wypadku trzeba zbierać troszkę sposobem.
2: Tak.
0: Najlepiej pod krzewem rozłożyć albo prześcieradło, ewentualnie białą agrowłókninę. I wtedy rzeczywiście owoce nam opadną, najbardziej dojrzałe. Te owoce sobie zbieramy, robimy na przetwory. A rzeczywiście owoce derenia są bardzo cenne, bardzo smaczne. szczególnie tych odmian już takich uprawnych, naprawdę warto nawet do jedzenia na surowo. A nalewka? Rewelacja. Z tym, że od razu mówię, jeżeli ktoś ma kilka odmian derenia, to radzę z każdego derenia, z każdego krzewu zrobić oddzielną nalewkę. Oddzielnie będą się różniły aromatem, kolorem i smakiem, na pewno.
2: No, czyli nie mieszamy tutaj, tylko po prostu bierzemy każdy.
0: Oczywiście możemy zmieszać, jeżeli chcemy taką uniwersalną dereniówkę, nie ma problemu. Z takiego dzikiego derenia będzie ona troszkę bardziej kwaskowa, z odmian uprawnych, które teraz możemy dostać w różnego typu szkółkach, te derenie mają większą...
2: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
0: Zawartość cukru nawet do 10%, czyli rzeczywiście te owoce są słodsze, dokładnie słodkie, do jedzenia bez problemu na surowo, ale również te same przetwory, też bardzo smaczne właśnie takie nalewki, naprawdę polecam, rewelacyjne. Czasami może nawet ja do niektórych na przykład dodaję, do jednej odmiany dodaję troszkę pigwowca, żeby lekko zakwasić, bo dla mnie na przykład jest za mało kwaśna, ale to już rzecz gustu. Dlatego mówię, przy nalewkach róbmy, bawmy się tym, zaczynajmy od niewielkiej ilości, załóżmy, niektórzy kupują, no trzeba zrobić nalewkę, kupujemy swój 5-litrowy, 10-litrowy i robimy nalewkę. A po co tak dużo?
2: No właśnie.
0: I róbmy po 0,9 słoika jedną nalewkę, drugą, trzecią, czwartą. Spróbujmy, co nam będzie smakowało. Za rok zrobimy ewentualnie tą wybraną w większej ilości, a coś innego spróbujemy.
2: Ale mamy też tą różnorodność, prawda? Bo,
0: dokładnie, różnorodność. Tym bardziej, że mówię, że w zależności od tego, co nam dokucza, czy przeziębienie, czy na przykład żołądek, jeżeli żołądek, no to idziemy w kierunku chociażby nalewki z owoców niedojrzałych, orzecha włoskiego.
2: Orzecha włoskiego, tak.
0: Dokładnie, no już teraz troszkę za późno, bo on już jest... Zresztą jeszcze może rzutem na taśmę gdzieś by się znalazło jakieś takie miękkie owoce, te zielone, ponieważ je trzeba w całości pokroić, odpowiednio przyrządzić.
2: Panie Grzegorzu, tutaj pytanie, pan mówi w całości, czyli co, kroimy tylko te łupiny, które są na
0: zewnątrz? Nie, całość. W przypadku całe zielonego orzecha, orzech włoski, ale zielony, to jest na przełomie czerwca.
2: Czyli jak on jeszcze nie ma łupiny w środku.
0: Całe owoce kroimy, czyli zarówno tą łupinę, jak i tą część środkową. One są jeszcze miękkie, tak. Możemy bez problemu pokroić. Z tym, że od razu uprzedzam, robimy to wszystko, pracujemy w rękawiczkach, Do tego najlepiej deskę, jeżeli chcemy, żeby ta deska została na dłużej, to pokryć to folią czy coś takiego, bo niestety bardzo brudzi.
2: Bardzo.
0: Orzech. Czyli rzeczywiście to pokroimy, zalewamy to 70% alkoholem, dodajemy troszkę miodu, ja akurat mam chyba przepis na 5 owoców, czyli to jest tam rzeczywiście pół słoika owoców, czy pół litra, załóżmy, to jest taki słoiczek półlitrowy, troszkę 5 owoców, to zalewamy etanolem, troszkę spirytusem tak zwanym nalewkowym, czyli 70%. Do tego dodajemy chyba 2 łyżki miodu, z tym, że nie gryczany, jakiś taki łagodniejszy.
1: Wielokrotowy.
0: Dokładnie, najlepiej taki
2: wielokwiatowy, tak,
0: dokładnie. Ewentualnie lipowy też jest dosyć dobry. Zostawiamy to, owijamy to najlepiej folią aluminiową, żeby było w ciemności. Akurat tutaj wymagana jest ciemność i przez 3 miesiące to sobie stoi, mieszamy. Mamy idealne kropelki na żołądek, na problemy z układem trawiennym, a pozostałe owoce możemy zalać zwykłą wódką, ewentualnie to co dostaliśmy, też rozcieńczyć i wtedy mamy też, możemy zrobić sobie nalewkę do, normalnie do picia. A same takie właśnie 70% kropelki dobrze przechowywać jest gdzieś tam w szafce. I jeżeli jest problem właśnie z niestrawnością, na cukier po kilka kropelek, po kilkanaście kropelek pijemy, rewelacyjnie pomaga.
1: Żeby nie przesadzić.
0: Żeby nie przesadzić, no bo oczywiście to jest 70%, czyli trzeba uważać. Natomiast również możemy później to rozcieńczyć do mniej więcej 40% i będziemy mieli zwykłą nalewkę z orzecha właśnie włoskiego, z owoców takich niedojrzałych. Też jest bardzo dobra, bardzo smaczna. Dobra jest między innymi przy różnego typu grillach, czy jakichś takich rodzinnych spotkaniach, tam, gdzie dobrze jest, żeby właśnie po tym długim siedzeniu coś tak lepiej nam się strawiło.
2: Te dania ciężkostrawne, które są...
0: Dokładnie.
1: Ale posłuchajcie, a też jest teraz taki moment, kiedy są owoce morwy. Czy z niej też można coś zrobić, nalewkę?
0: Oczywiście, jak najbardziej. I wszelkie typu owoce, co się podejrzewam, że tak, jeżeli są miękkie owoce, typu podobne do chociażby maliny, to tak jak malinę. Mhm. Ja na przykład mam coś, podobnie robię owoce jagody kamczackiej, czyli generalnie przygotowuję sobie takie, z tym, że to akurat bardziej na słodko robię. Czyli właśnie taki troszkę nalew, bardziej wikier wpadający, ale generalnie wszyscy uwielbiają to. To jest właśnie proporcja 1:1:1. Czyli przygotowuję sobie syrop, do tego syropu dodaję spirytus, łączę to, studzę i takim zimnym syropem, on jest, jeżeli połączony jest na gorąco, to wtedy jest klarowny, takim zimnym syropem zalewam owoce typu właśnie malinę, morwa, podejrzewam, że tak samo może być, jagoda kamczacka, zalewam te owoce, stoi to 2 tygodnie, zlewam i nalewka się nadaje do spożycia. A oczywiście owoce do zjedzenia.
2: No tak, będą miały tylko trochę więcej...
1: Trochę będę bardziej...
0: Będą takie lekko wysuszone, ale jak najbardziej można wykorzystać.
2: Panie Grzegorzu...
0: Tak samo również można zrobić jeżynę.
2: A no tak, bo jeżyna też będzie już we wrześniu.
0: Dokładnie, też można właśnie mi... Tylko, że też warto pamiętać, żeby za długo owoców, czy maliny, czy jeżyny nie trzymać w alkoholu, ponieważ wtedy, jeżeli to będzie za długo trzymane, to nalewka może zacząć być taka lekko cierpka, gorzkawa, ponieważ w środku znajdują się nasiona, które tak. też mają garbniki. Te garbniki, jeżeli ten długo alkohol będzie na nie działał, mogą przejść do właśnie nalewki, do tego naszego wyciągu, czyli za długo takie owoce nie powinny być właśnie zalane. Jeżeli jest w przepisie około 2 tygodni, to zostawmy to 2 tygodnie. Dłuższy okres niekoniecznie poprawi walory smakowe czy zdrowotne tej nalewki. Czyli też na to trzeba zwracać uwagę, że nie wszystko musi stać dosyć długo. Czasami 2 tygodnie wystarczająco. Dokładnie. Teraz tak przy okazji, właśnie tak zerknąłem, mamy sezon na wiśnie.
1: Tak.
0: Czyli też jest doskonała nalewka wiśniowa. Poza tym nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale ona również dobrze działa na trawienie, również czasami wspomaga pracę wątroby. Ale robimy ją z wiśni drylowanych, czyli takie drylowane wiśnie, zalewamy sokiem, zalewamy 70% alkoholem, podstawiamy gdzieś na tydzień, 2 tygodnie. Może być nawet na słońcu, żeby to ładnie nam wszystko, kolorki się przeszły. Po tym okresie zlewamy i wiśnie zasypujemy cukrem. Cukier rozpuszcza się. Możemy zostawić ten cukier już na wiśniach. Będziemy mieli wtedy doskonałe wiśnie do zjedzenia, alkoholowe. A to, co zleliśmy, szczerze mówiąc, proszę spróbować, dla mnie jest to wyśmienita nalewka wiśniowa. Sam alkohol i właśnie drylowane wiśnie, tam jest dosyć dużo soku, czyli to, że mieliśmy 70% alkohol, to nam zostanie wyrównane, gdzieś tak nawet do 45 nam zejdzie, ponieważ dojdzie sok z wiśni. Czyli ta woda nam to rozcieńczy, a przy okazji, jeżeli mamy bardzo słodkie wiśnie, to naprawdę nie trzeba więcej słodzić tego. Rzeczywiście będzie idealna, taka bardzo fajna, smaczna, wzmacniająca nalewka. Czyli też można zrobić w ten sposób, taka nawet nie do końca wytrawna, ponieważ tam cukru rzeczywiście dosyć dużo będzie. Czyli bez dosładzania można już się będzie pić, załóżmy, ale jeżeli chcemy słodszą, to oczywiście ten cukier, który był nasypany na wiśnie, ten z alkoholu, on się rozpuści, wyciągnie również troszkę alkoholu, możemy to połączyć z tym wcześniejszym nalewem i będzie taka słodsza nalewka. Ale szczerze mówiąc, dla mnie osobiście to z wiśni najlepsze są wiśnie.
2: Te
0: syropie takie. A nalewka to jest produkt uboczny.
1: Panie Grzegorzu, a z wiśniami co można połączyć, żeby nalewka jeszcze wiśniowo jaka mogła być?
0: Do wiśni, co tutaj jeszcze jest do wiśni dodawane? Czasami do wiśni, tutaj gdzieś nawet miałem taką nalewkę, zaraz momencik zerknę, bo gdzieś tutaj sobie nawet zaznaczyłem, szczerze mówiąc,
2: tak.
0: Wiśniową nalewkę, jest wiśnia, wiśnia właśnie korzenna. Tutaj do niej jak najbardziej pasują właśnie kawałek kory cynamonu, kilka goździków. Tutaj mam na przykład taką proporcję na kilogram owoców, oczywiście wydrylowanych. Dodajemy tuż po wszystkim, a na końcu dodaje się kawałek kory cynamonu, 5 goździków i 1 laskę wanilii.
2: Rzeczywiście, no właśnie, bo wanilia tak.
0: Dokładnie, też pasuje. Też jak najbardziej pasuje. Czyli właśnie taka korzenna wiśnia, to też będzie rzeczywiście dosyć smacznie i takie połączenie jak najbardziej jest wskazane. I tutaj akurat nawet widzę, że to jest dosyć, dosyć łagodna wódeczka, ponieważ to są właśnie wiśnie zasypane, ten kilogram owoców wiśni, troszkę inny sposób, kilogram owoców wiśni zasypane cukrem i to stoi 2-3 dni na słońcu, żeby puściło sok. Oczywiście trzeba uważać, żeby tam za bardzo nam nie fermentowało. I dopiero później zalane to jest zwykłą wódką 40% litrem, czyli na kilogram owoców litr wódki i 25 deko cukru. Czyli w miarę nie jest zbyt słodkie, raczej słaba naleweczka, ale właśnie z takimi akcentem korzennym i też warto pamiętać, że w niektórych nalewkach, szczególnie takich starszych, podawane jest, żeby wiśni nie drelować, ewentualnie część zostawić niedrelowanych. Jednak dla naszego bezpieczeństwa dobrze jest te wiśnie wydrelować, żeby nie było pestek, żeby nie było substancji toksycznych z tych pestek, żeby one nie przychodziły, szczególnie kiedy nalewka na przykład musi macerować, jak jest na przykład w tym przepisie, około 6 miesięcy.
2: O, to długo, to rzeczywiście to wtedy...
0: To długo, to jest taka właśnie nalewka dla wytrwałych, ale właśnie to już na pewno wtedy bez pestek. Ale taka zwykła wiśnióweczka po 2 tygodniach, to już jest prawie, że nadaje się do spożycia.
1: Też można z jarzębiny zrobić.
0: Oczywiście, znaczy jarzębina tak samo jak aronia. To jest ten sam typ owoców, z tym, że przy jarzębinie dobrze ją jest przemrozić, podobnie jak zresztą jak aronię. Ewentualnie czasami też, żeby pozbyć się goryczy, można ją podgrzać, na przykład w piekarniku. Czyli też poddać w wysokiej temperaturze na blaszce, czyli tak uprażyć. Wtedy też jest jak najbardziej aromat zostanie, ale już tej goryczki nie będzie. Czy właśnie to jest takie czasami obróbka właśnie termiczna wcześniejsza, żeby pozbyć się goryczy. Czasami to trzeba albo przemrozić właśnie, albo lekko podpiec.
1: Panie Grzegorzu, ale ja tu mam takie pytanie, bo Piotr, widzę, też ma pytanie.
2: Tak, bo no dobrze, to Bożenka pierwsza.
1: Nie, bo ty pewnie coś będziesz do owoców, zatem oddaję głos tutaj osobie, która ma dziś imieniny.
2: przy drogach i nie tylko przy drogach rosną, panie Grzegorzu, jest bardzo dużo tych żółtych śliwek, one tam się nazywają mirabelki.
0: Mirabelki.
2: Tak, moja mama mówiła na to głupki. Tak.
0: Dokładnie, różnie się nazywają.
2: No, nie będę już mówił o innych nazwach,
0: ale tych właśnie śliweczek, mirabelki.
2: Tak, one mają specyficzny smak i aromat. Z tego na pewno też można zrobić, bo one są takie bardzo kwaśne, jeśli chodzi o spożycie normalnie, ale myślę, że z tego by się udało zrobić nalewkę z tych śliwek.
0: Czyli też, że to są takie malutkie żółte, tak?
2: Tak.
0: Okej, bo w sumie jak one dojrzenia, to one są dosyć słodkie.
2: Są dosyć słodkie, tak. No,
0: dokładnie, ale to od razu mówię. Jak najbardziej przepyszna nalewka właśnie z takich z tych śliweczek, z mirabelek, czy dokładnie, z tym, że trzeba bawić się w pozbycie się pestki. To jest troszkę roboty. I jeżeli robimy tą nalewkę, chcemy mieć przepiękny taki słomkowy kolor, żółtawy, to trzeba praktycznie najlepiej to robić w słoiku. Pod sam wierzch zalać etanol, to znaczy wódką, ewentualnie spirytusem, w zależności jaki sposób robimy. Ja akurat z tego, co pamiętam, chyba robiłem od razu zalewane tak jak malinę, czyli już takim syropem, żeby od razu, jak to, bo to był miękki owoc, już taki dojrzały bardzo, czyli już nie chciałem tego później cukrem traktować, ale też trzeba było bardzo uważać, żeby nie dostało się tam powietrze. Im mniej powietrza, tym ładniejszy kolor, ponieważ te owoce na górze pod wpływem powietrza ciemniały. Czyli tam troszkę była właśnie taka reakcja enzymatyczna, która lekko szkodziła i też za bardzo nie mieszałem tego. Rzeczywiście wtedy bardzo ładnie ta nalewka się udała, z tym, że te właśnie owoce na samej górze została po prostu usunięta reszta przepyszna, żółciutka, słodziutka, z przepięknym właśnie takim aromatem śliwkowym, taki niezapomniany aromat. Rzeczywiście warto było coś takiego pobawić się. Jak najbardziej można też to zrobić.
1: A tego jest bardzo dużo w przedrodze.
2: Jest bardzo dużo, ja pamiętam.
0: Dokładnie.
2: Moja mama dodawała do kompotów z gruszek na przykład, czy z jabłek też, żeby zakwasić bardziej, bo niektóre jabłka, gruszki były zresztą same słodkie, ale jak się dodało mirabelki, to miało taki specyficzny smak i też zupełnie inną kwasowość taką. Przełamany był ten smak gruszki.
0: Dokładnie. Tak samo tutaj mówimy o owocach, ale również polecałbym coś, chociaż było o liściach, ale jeszcze może troszkę wspomnę
1: o pędach.
0: Szczególnie o pędach iglastych, a mianowicie nalewka z sosny, czy ze świerku, czy z jodły. Jak najbardziej warta jest zrobienia. Z tym, że trzeba pamiętać, że tam są akurat te części dosyć żywiczne, czyli dobrze jest to robić na wysokoprocentowym alkoholu. Wtedy rzeczywiście te żywice będą lepiej się rozpuszczały. Najbardziej chyba taką znaną nalewką jest to nalewka z młodych pędów sosny. Jest to praktycznie produkt uboczny, jeżeli ktoś robi syrop z pędów sosny. No, syrop najczęściej ludzie znają, robią. Wiosną pędy są zbierane, zasypywane cukrem, stoi to sobie przez jakiś okres, aż się cukier rozpuści, zlewamy, no i później co zrobić z tymi pędami? Najprościej zalać wódką 40%. I będziemy mieli normalną nalewkę. Od razu mówię, ona będzie lekko mętna, ponieważ akurat substancje żywiczne no, praktycznie nam nie, uniemożliwią uzyskanie takiego klarownego alkoholu, klarownej nalewki, chyba żebyśmy to zalali bardzo mocnym spirytusem. To też rzeczywiście może być klarowne, no ale do spożycia niekoniecznie by się nadawało. Takie mocne, ale rzeczywiście takie pędy sosnowe właśnie z przygotowania syropu, one są też częściowo, że były na pewno otoczone syropem, czyli takie słodkie. Zalewamy to wszystko wódką, odstawiamy na 2-3 tygodnie, mieszamy i mamy idealną naleweczkę, taką, jak to niektórzy mówią, leśną, taką lekko żywiczną, orzeźwiającą, rzeczywiście również bardzo dobrą na gardło. Czyli możemy to wykorzystać. Podobnie możemy zrobić chociażby z pędami świerku, młode końcówki takie, jeszcze jasno zielone, mięciutkie, one w smaku są troszkę kwaskowe, czyli jeżeli to zasypimy cukrem, później zalejemy to alkoholem, to też będziemy mieli taką lekko kwaskową nalewkę. Jak ktoś chce poeksperymentować, to podobnie może zrobić chociażby z młodych kwiatostanów żeńskich, świerku bądź jodły. Ja na przykład robiłem z daglezji. Takie młode, rozkwitające dopiero szczeczki, zebrane. Wtedy akurat przy takim zbiorze nie uszkadzamy pędów, czyli to nam będzie bez problemu rosło, nie zostanie zahamowany wzrost, a no, ewentualnie w danym roku nie będziemy mieli szyszek. Ale to dla drzewka nic nam dużej szkody nie będzie. Właśnie z takich szyszeczek żeńskich dobrze jest je zalać na początku mocnym spirytusem, żeby wyciągnąć cały alkohol, znaczy również te substancje, ten alkohol, żeby wyciągnął również substancje o charakterze żywic, żeby to się rozpuściło. I później to łączymy z syropem cukrowym i jest bardzo fajna, taka dosyć niespotykana w smaku nalewka właśnie czy świerkowa, czy z daglezji. Z daglezji ma posmak troszkę taki lemonkowy, taki cytrynowy lekki.
2: To bardzo ciekawy smak, naprawdę.
0: Zgadza się, właśnie jest inny niż sosna. Niby też drzewo iglaste, wszyscy by się spodziewali, że ma bardzo zbliżony smak, a rzeczywiście będzie całkiem inny.
1: A z modrzewiu?
0: Naprawdę warto czasami poeksperymentować.
1: A z modrzewiu? Modrzewia?
0: Z modrzewia też można spróbować. Ja akurat osobiście nie robiłem, ale podejrzewam, że jak najbardziej można też w formie eksperymentalnej zrobić. Na pewno będzie dosyć oryginalna w smaku.
1: Piotr już sobie kolejną przygotował, widzę.
2: Tak, bo jak tutaj tak zeszliśmy sobie na te drzewa, które są w lesie, to na pewno więcej dzikich roślin możemy użyć. Na przykład, no bo skoro do ogórków dodajemy, no tutaj już mieliśmy liście czarnej porzeczki, dodajemy też liście wiśni, niektórzy dodają też, robiliśmy sami liście dębu.
0: Znaczy, wiśnie na przykład dodajemy do nalewki z aronii.
2: A no tak, bo to wspominałem.
0: No tak, są liście wiśnie dodawane. Czyli to są właśnie do nalewki z aronii, liście wiśni są dodawane jak najbardziej. Ale jeżeli już jesteśmy tak na przykład w ogrodzie, to też możemy pobawić się i skomponować swoją własną nalewkę ziołową. Jeżeli ktoś lubi na przykład nalewkę typu owka, czy jakieś takie różnego typu inne nalewki ziołowe, jakieś tam benedyktyńskie, czy tego typu, to czasami powąchać różne rośliny i można samemu skomponować. Na przykład ja też robię taką nalewkę, tak zwaną działkówkę, czyli chodzę sobie po działce, zbieram różne rośliny aromatyczne, przyprawowe, lecznicze w niewielkich ilościach. Łączę to, wrzucam do słoja, czasami podsuszę, żeby wydobyć na przykład bardziej aromat. Wrzucam do słoja, zalewam to zwykłą wódką 40%. Stoi to do tygodnia i jak najbardziej. Jeżeli ktoś na przykład woli troszkę słodsze, to dla przełamania można wsypać łyżeczkę cukru, cukier się rozpuści. Jest idealna taka nalewka ziołowa, załóżmy do grilla. Oczywiście trzeba lubić ziołowe nalewki, ale nawet znajomi, którzy mówili, że no tak niekoniecznie te zioła, ale później to
2: smakowali?
0: Przy grillu się przydawały, bo rzeczywiście nie było skutków żadnych dolegliwości po zjedzeniu czy boczku, czy jakichś innych tłustszych rzeczy, jak to jest na grillu czasami, a taka naleweczka, jeżeli ma bogaty skład, to zazwyczaj działa bardzo dobrze właśnie na trawienie, tym bardziej, że ja na przykład do tej nalewki wrzucam czomber, czyli też taką przyprawę dosyć pikantną, ostrą w smaku, dodawaną chociażby do mięs. Zawsze też troszkę wrzucam przynajmniej jeden, dwa listki szałwii, do tego odrobina piołunu.
2: No właśnie, też chciałem zapytać o piołun. Tak.
0: Ale właśnie lekko, troszkę dodanie takiego piołunu zawsze poprawi nam trawienie. Do tego dla aromatu parę listków żubrówki, pysznogłówka, czyli monarda, zapach bergamotki. Ta roślina ma też bardzo fajna, poprawia również trawienie, działa też dosyć dobrze dla człowieka. Czyli rzeczywiście, a to jest roślina ozdobna, która powinna w ogrodzie rosnąć, bo rzeczywiście jest bardzo aromatyczna, nadaje się również na herbatki do przygotowania, do zaparzenia. Dodaję na przykład liści cytryńca, jest to ogólnie znany adaptogen wzmacniający nasze siły, naszą odporność, poprawiający nasze funkcjonowanie, a też mający na przykład bardzo ładny aromat cytrynowy. I to nie chodzi o owoce, ale ten aromat jest głównie w liściach i w młodych pędach. Czyli te części właśnie pachną bardzo ładnie taką cytryną czy limonką. Czyli właśnie dodać troszkę tego, troszkę bazylii, troszkę gdzieś tam jeszcze, jak mamy na przykład oregano, czyli takich różnych ziół, nawet tych przyprawowych, może bez czosnku jedynie, bo to trochę za bardzo by było już wtedy lekka przesada. Ale mówię, to co ktoś korzysta, te zioła, które lubi, dodać to, wymieszać, też na przykład troszkę lawendy dla aromatu, czy macierzanki. To zalewamy. Jak zrobić na przykład, żeby był ładny, taki ciemny kolor? Dodać dobrej czarnej herbaty liściastej.
2: No, o tym nie pomyślałem.
0: Odrobinę. Bardzo ładnie zabarwi nam. Bo czasami może być, jeżeli to są zioła świeże, to będzie taki lekko zielonkawy kolor. Jeżeli będą lekko podsuszone, taki słomkowy, ale jeżeli dodamy na przykład właśnie odrobinę herbaty, tylko że mówię, to musi być to dobra jakaś herbata czarna, taka najlepiej liściasta, tak. Dodamy taki kawałeczek, rzeczywiście bardzo ładnie nam to zabarwi, będziemy mieli piękny kolorek, bardzo aromatyczną nalewkę. Jeżeli chcemy, możemy dodać nawet troszkę takich ziół korzennych, jeżeli na przykład lubimy cynamon, tylko że nam cynamon czy gorzik, on może zabić nam smak i zdominować, czyli z tym trzeba bardzo uważać.
2: Ewentualnie tak delikatnie.
0: Ale można dodać troszkę pieprzu, też na trawienie. Czyli generalnie takie, jeżeli robimy pod kątem trawienia, to tego typu rzeczy, przyprawy różnego typu zalewamy, odczekamy troszkę i naleweczka jest gotowa.
2: Warto eksperymentować. Panie Grzegorzu, ostatnio wspomniał pan o tataraku. Do tataraku jeszcze trochę czasu mamy, bo to jeszcze mamy, no, chociaż on już powoli tam te kłącza będą na jesieni się pojawiały, takie już no, wykształcone dobrze. Czy z tego też możemy zrobić i do czego nam posłuży ona?
0: To z tataraku ja akurat nalewki nie robiłem, ale podejrzewam, że jak najbardziej też można, też trzeba uważać, bo ona jest dosyć wonna.
2: Tak.
0: Czy też to trzeba by było na to właśnie uważać z tatarakiem. Sam korzeń bardziej, chyba częściej był wykorzystywany, przynajmniej obecnie, przy różnego typu
2: właśnie
0: tyle w kosmetyce.
2: Tak.
0: Jako aromatyczny. Czyli do tego bardziej pod tym kątem bym szedł w przypadku tataraku. Bo samej nalewki, szczerze mówiąc,
2: chyba nie.
0: Za bardzo się nie spotkałem, żeby gdzieś tam była taka typowa nalewka z tataraku.
1: A jaką pan pił nietypową najbardziej?
0: Najbardziej nietypowe. To się nie wiem, czy to jakieś nietypowe. Tu właśnie tak jak mówiłem, z liści, z różnych części, tak jakby właśnie ta. Może nietypowa, nie tylko może niekoniecznie nalewka, ale wino. Mm-hmm. Polecam Państwu wino z buraków.
2: Z czerwonych. Z czerwonych buraków?
0: Tak.
1: Ojeny.
0: Tak, wino z czerwonych buraków rzeczywiście jest do zrobienia, jak najbardziej. A przy okazji znalazłem, można oczywiście zrobić nalewkę z tataraku, jest 10 gram świeżego kłącza lub 4 gramy suszonego korzenia tataraku i to jest na, o Boże, 6 litrów wódki. No to dosyć, mówię, bardzo aromatyczne, czyli raczej bardziej jako dodatek. No i właśnie też jest uwaga, że to jest bardzo perfumowane. Niestety też nie wszyscy tą nalewkę tolerują.
2: Czyli możemy użyć jako perfumy jeszcze dodatkowo.
0: Dokładnie. Podejrzewam, że można było większej ilości bardziej jako perfumy. Ale rzeczywiście jest taka nalewka. Próbowałem też robić swego czasu nalewkę z ananasu. To jest dosyć specyficzna, bo to ananas się zawiesza nad płynem. I to ma te opary przychodzić do płynu. Niestety no, u nas nie ma ananasów i to raczej odradzam. To się nie nadaje. Ale bardzo dobra jest też nalewka, właściwie likier z kawy.
1: A jak się
0: typowe
1: robi?
0: Typowe z kawy. Ziarna kawy zalewamy spirytusem.
2: Ale nie mielone, tak? Czyli rozumiem.
0: Nie mielone, tylko że dobrej jakości kawę. Mhm. Dobrze, żeby nie była taka kwaśna za bardzo. Zalewamy to spirytusem. Stoi to przez jakieś chyba przez jakiś miesiąc mniej więcej. Jeszcze laskę wanilii, żeby też trochę tak zmienić. Zmienić. Dokładnie. Później to robię troszkę tak jak likier z kwiatu lipy, ponieważ później też robię syrop cukrowy i na ciepło łączę to syrop cukrowy właśnie z tym nalewem z kawy. On jest ciemny i od razu mówię, tutaj zamiast cukru do tego syropu cukrowego można dodać albo cukier trzcinowy, ewentualnie melasę trzcinową, jak ktoś ma dostęp do takiej prawdziwej melasy trzcinowej. Ja tam czasami dostaję od znajomych z Ameryki Środkowej, to rzeczywiście jest różnica. Z tym, że od razu mówię, cukier trzcinowy raczej odradzam przy normalnych nalewkach, ponieważ on jest troszkę jednak inaczej smakuje i zmienia smak nalewki. Czyli przy takich typowych owocowych nalewkach
2: bierzemy już.
0: Jeżeli chcemy, zależy nam na smaku owoców, raczej cukier biały, czasami miód, ale to też trzeba pamiętać, że jeżeli ten miód rozpuszczamy na gorąco, to i tak on nie będzie miał żadnych właściwości, to będzie tak samo jak cukier, bo to wszystko zostanie zabite, a też nam będzie zmieniał troszkę smak nalewki. Czyli przy owocach raczej robimy to z cukrem. Niektórzy unikają cukru, wszyscy chcą robić z miodem, ale mówię, w tym wypadku niestety zmienia się smak.
2: No tak, każdy miód ma swój smak i tutaj...
0: Zgadza się i to już będzie... oczywiście możemy zrobić taką nalewkę miodową, na przykład cytrynową i wtedy jak najbardziej na miodzie, ale przy innych rzeczach trzeba uważać z tym, ponieważ rzeczywiście może to już być inny smak, niekoniecznie taki, jak pierwotnie zamierzaliśmy.
1: No to wino mnie zainteresowało jeszcze, panie doktorze.
2: Właśnie, z tych buraków. Tak.
0: To też to wino z buraków, bardzo, bardzo fajne jest. Normalne wino z buraków, tylko że zamiast owoców dodajemy buraki.
2: Pokrojone tak w kostkę, czy też?
0: Pokrojone, dokładnie pokrojone buraki. Nawet jak ktoś chce bardzo, można zrobić nalewkę z buraków. Jeżeli jesteśmy przy nalewkach. Z tym, że w tym wypadku potrzebny jest sok. Czyli
1: wyciskamy
0: sok i później dodajemy powolutku do tego spirytus. Rzeczywiście jest to nalewka taka poprawiająca trawienie. Oczywiście nie będziemy tego pić w dużych ilościach, ale na przykład w zaleceniach jest pić między posiłkami nie więcej niż 4 łyżki stołowe dziennie. Czyli zależy, jakie łyżki mamy, to może być nawet trochę spora dawka.
1: To prawda.
0: No, ale mówię, przy nalewkach wszystko to jest kwestia umiaru. Jeżeli będziemy to traktować jako właśnie takie
1: wspomagające
0: wyroby, wspomagające naszą odporność, nasze dobre samopoczucie, bo czasami też jest ważne, a niektóre nalewki rzeczywiście działają dobrze na samopoczucie, takie mają właściwości, czyli rzeczywiście tak jak na przykład nawet przy nalewce właśnie wiśniowej było, też gdzieś tam znalazłem, że właśnie jest do polepszania samopoczucia oraz poprawienia trawienia.
1: To co, teraz pan wypije? Ma pan taką nalewkę przy sobie?
0: No niestety w pracy to tak za bardzo nie mogę.
2: Nalewki posłuchaj.
0: Ale wieczorem na pewno coś tam spróbuję. O, wieczorem będę musiał w końcu rozlać nalewkę z jagody kamczackiej, czyli na pewno będzie degustacja.
2: Ja jeszcze wrócę, panie Grzegorzu.
0: Właśnie znajomi upominają o nalewkę. Aha.
2: rozmawialiśmy na temat niedojrzałych orzechów włoskich, ale czy z dojrzałych już też możemy zrobić?
0: Oczywiście,
2: albo orzechów laskowych?
0: Z dojrzałych, zarówno z orzechów możemy zrobić nalewkę, jak i taką zdrowotną też się robi z łupin tych właśnie od orzecha włoskiego.
2: To wyrzucamy po prostu, tak.
0: W praktycznej części, tylko że mówię, to trzeba wtedy troszkę dłużej to się przygotowuje, inne właściwości, ale jak najbardziej z orzecha włoskiego robimy. Tak samo z orzechów laskowych. Tak. Też możemy z dojrzałych zrobić nalewkę taką orzechową.
1: Pyszna.
0: Proszę Państwa, praktycznie ze wszystkiego możemy zrobić nalewkę, oby to oczywiście roślina no, nie była silnie trująca, bo wtedy no, dawkować trzeba będzie. A, jeszcze jedna rzecz, właśnie tak przy okazji silnie trujących, też na pewno wszyscy znają nalewkę z kwiatu bzu czarnego, bądź nalewkę albo wino z owoców czarnego bzu.
2: Tak.
0: Tylko trzeba pamiętać, że w przypadku takiego winka to 50 i wystarczy, więc dawka może skutkować przeczyszczająco. Tak samo przy nalewce z owoców czarnego bzu, jeżeli ta nalewka jest wykonana ze świeżych owoców, istnieje ryzyko, że były tam owoce niedojrzałe i większa dawka nalewki może działać przeczyszczająco.
1: A struskawek?
0: Czyli na to trzeba uważać.
1: A struskawek?
0: Na kwiaty czarnego bzu są w miarę bezpieczne i spokojnie można ją normalnie spożywać.
1: Mam nadzieję, że struskawek tak nie działa.
0: Struskawek raz spróbowałem, nie do końca mi smakowały. Znaczy, no, przy truskawkach trzeba mieć bardzo dobre owoce. Dobrej jakości,
2: właśnie.
0: Słodkie.
2: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj Świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak Produkt Polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
0: Czyli to też niektórzy na przykład robią nalewkę, no w tamtym roku by nalewka była bardzo dobra, w tym roku coś nie wyszło, nie smakuje. Był na przykład troszkę chłodniejszy rok, owoce miały mniej cukru, mniej aromatu, owoce nie były tak dojrzałe jak w rok wcześniej, czyli to też wszystko wpływa na jakość nalewki, czyli do nalewki wybieramy generalnie produkty najlepszej jakości, ponieważ z tych gorszych, no niestety nalewka też będzie gorszej jakości. Czyli tutaj nie można za bardzo oszczędzać na tych produktach. Jeżeli chcemy na przykład teraz kupić wiśnie, to wybierzmy te najbardziej dojrzałe, najbardziej pachnące, najbardziej aromatyczne, soczyste. Wtedy rzeczywiście ta nalewka też będzie odpowiednio smakowała.
1: To jest cenna uwaga, panie doktorze. Bo najczęściej myślało się tam, a gdzieś jakieś takie wiśnie troszeczkę słabsze damy do czegoś tam, nalewki. A tu się okazuje, że mogą być...
0: No i jeżeli będzie taka, ma być nalewka po to, żeby tylko wypić, a nie degustować, no to wtedy wszystko się wypije. Ale jeżeli chcemy to rzeczywiście mieć dobry produkt, dobry jakościowo, cenny i żeby można było to, można było się tym delektować, no to wybierzmy lepsze owoce, lepszej jakości.
2: No właśnie, ale ja jeszcze tak na koniec, panie Grzegorzu, dzisiaj zadam takie pytanie, bo skoro jesteśmy tutaj, byliśmy w ogrodzie tym owocowym, a czy z warzyw też możemy robić nalewki?
0: A czemu nie? A czemu nie?
2: Nalewka selerowa na przykład, albo pietruszkowa.
0: Jak najbardziej prozdrowotna na pewno będzie. Seler jest bardzo zdrowy, czyli jak najbardziej możemy z selera zrobić. Z innych rzeczy też, jeżeli państwo przejrzą takie dobre jakieś książki o nalewkach, to naprawdę tam praktycznie właśnie otwieram chociażby, mam nalewkę pietruszkową, piołunówka, pieprzówka, wiadomo, ale to jest na przykład pomarańczowa, poziomkowa, przytuliowa, też rabarbarowa, proszę państwa, rabarbar rewelacyjny.
1: Naprawdę?
0: Wiosną z ogonków liściowych z rabarbaru, bardzo fajna naleweczka, naprawdę.
2: Musimy spróbować wiosną, przyszłego roku tak mamy rabarbar. No to...
0: Na przykład nalewka szparagowa, czyli można...

0: Aronia, jarzębina, ale nie myślimy o, tak jak tutaj zaczęliśmy temat warzyw, ziół różnych, to niekoniecznie już się na tym znamy.
1: To znaczy nawet do warzyw, do ziół, to, do ziół częściej wchodzimy przy nalewkach, bo ziołowe są znane. Warzyw można sobie darować, to już jak dla bardziej zaawansowanych, ale wykorzystajmy te owoce, które są, bo mówię, to jest właśnie kilka owoców, z których robimy nalewki, a też jak nam coś smakuje, ja właśnie w ten sposób na przykład odkryłem jagodę kamczacką, która jest rewelacyjna, nalewka typowa jagodowa z jagody czarnej nie ma takiego aromatu jak jagoda kamczacka. Kto pił, to stwierdził, że tylko jagoda kamczacka to jest jedna z lepszych. Tak samo na przykład kwiaty bzu czarnego, kwiat lipy. Rzeczywiście to są rzeczy, które rosną, możemy spotkać w naturze, a warto wykorzystać właśnie nie tylko smakowo, ale przy kwiecie bzu czarnego czy przy kwiecie lipy również leczniczo.
2: Tak, i tutaj mi tak przyszło teraz na myśl taka uwaga, że te nalewki możemy praktycznie robić, no, podążając za porami roku, sezonowo, bo
1: oczywiście, no, oczywiście.
2: Od wiosny zaczynamy, bo no, zimą to będzie nam trudno.
0: Zaczęliśmy
2: raczej. Zaczynamy od porzeczek.
1: Zimą ewentualnie można robić, zimą nie ma problemu, robimy nalewkę z pędów, takich szczytowych pędów fiodły, wtedy jak najbardziej można zimą zbierać. Również zimą możemy robić nalewki takie już prozdrowotne, na przykład z pączków różnych drzew, pączków liściowych. Oczywiście trudno jest to pozbierać, ale możemy taką niewielką ilość zebrać, przygotować taką nalewkę wzmacniającą. Czyli rzeczywiście nawet w zimie możemy coś znaleźć do przygotowania.
2: No tak, ja nie pomyślałem o tych pączkach właśnie tutaj.
1: Co to się przez cały rok.
2: Przez cały rok
1: coś tam, mówię, nie musimy robić tego w dużych ilościach. Ten słoiczek 0,9 albo czasami nawet troszkę mniejszy na spróbowanie. Zróbmy, zobaczmy. Jeżeli nam smakuje, robimy większą porcję. Za rok oczywiście.
2: Tak, to wszystko kwestia jest, tak jak pan wspomniał, panie Grzegorzu, tego, czy nam to będzie smakowało, czy chcemy to zrobić, ale spróbować warto i warto sięgnąć po tą różnorodność roślin, które mamy wokół i na pewno nam to też i wyjdzie na zdrowie jak najbardziej.
1: Oczywiście, dlatego mówię, że też praktycznie wszystkie nalewki są prozdrowotne. O tym trzeba, nie można zapomnieć, bo też tam są zawarte substancje aktywne, które działają na nasz organizm. Jeżeli czasami przedobrzymy, za dużo będziemy pić, no to wiadomo, że też może zaszkodzić. Nie tylko alkohol, ale również substancje w nich zawarte.
2: Dokładnie.
1: Tak samo właśnie, tak już mówiłem o nalewce z owoców czarnego bzu. Jeżeli wypijemy za dużo, czy nawet samego soku z czarnego bzu wypijemy za dużo, no to niestety nas przeczyści. Czyli rzeczywiście z umiarem, ale po jednym kieliszeczku na pewno nie zaszkodzi.
0: Z głową.
2: Tak, wszystko, no, wszystko musimy robić z głową, dokładnie, bo nie o to tutaj chodzi, bo ktoś nam może zarzucić na przykład też, że no tak, ale alkohol szkodzi, więc tutaj, ale to nie chodzi o to, żebyśmy pili tego w nadmiarze, tylko to mają być właściwości zdrowotne i smakowe, więc
1: dokładnie,
2: to są małe ilości.
1: Akurat alkohol jest substancją konserwującą generalnie, również ułatwiającą roztuszenie pewnych substancji czynnych, aktywnych, które możemy później przyswoić. Czyli mówię, tak jak właśnie tutaj już podawałem, gdzie indziej właśnie w niektórych książkach, gdzie właśnie jest podawane stosowanie chociażby nalewek takich prozdrowotnych, że jest tam na przykład dawkowanie po 10-15 ml, na przykład dwa razy dziennie przed posiłkiem, jeżeli to ma poprawić natrawienie. Oczywiście w tym momencie trzeba uważać się z kierowaniem samochodem czy jakieś innymi rzeczami, ale jeżeli możemy coś takiego zastosować, to nie warto, zamiast niezliczonej liczby tabletek.
2: Właśnie,
1: to
2: tak.
1: Sięgnąć do ziół, a no niestety czasami zioła, to nie są to nie tylko napary, jakieś herbatki, ale czasami również nalewki.
2: I one na pewno służą, będą nam służyły przez cały rok, tak jak wspomnieliśmy.
1: Oczywiście.
2: Myślę, że temat będziemy rozszerzać, panie Grzegorzu, też.

0: jeszcze za tydzień, jeśli pan znajdzie dla nas czas.
1: Nie wiem.
2: Za tydzień od razu mówię, że niestety nie. W świetny będzie problem, ale we wrześniu mam nadzieję, że już jakoś się uda.
0: We wrześniu... Dobrze, we wrześniu poczekamy teraz też na odzew słuchaczy naszych, którzy zapewne
1: już
0: będą
1: mieli... My sami mamy pytania.
0: Którzy będą mieli też i pytania o nalewek, ale też i myślę, że przejdziemy też do tematu grzybów, bo to jest niezwykle interesujący temat i cenny, bo grzyby już się pojawiły dawno, ale teraz... No,
2: ja przez... grzyby już jak najbardziej... Grzyby zbieramy praktycznie od stycznia.
0: Tak.
2: Czyli zawsze jakieś grzyby są do zbierania i do jedzenia. Natomiast już teraz rozpoczął się taki typowy sezon grzybowy. Właśnie grzybowy, kiedy już większość ludzi chodzi na grzyby. Już są kurki, koźlarze, inne gatunki, które wszyscy znają, które wszyscy bez problemu rozpoznają i konsumują.
1: To co, panie Grzegorzu, spotykamy się we wrześniu? Jaki tam termin możemy zerknąć i zarezerwować?
2: We wrześniu podejrzewam, że zaraz ja też we wrześniu nie jestem 2 tygodnie na warsztatach onkologicznych.
0: No tak, powiemy,
1: no to
0: pamiętamy.
1: Przez 2 tygodnie będziemy pan z nami.
2: Tak, 2 tygodnie będę na warsztatach onkologicznych w Biesowie koło Żerłonki. Tam tak. Będą prowadzone w herbinarium.
1: Tam zapraszamy.
2: Już mówię. O, oczywiście, to jeszcze najbardziej zapraszamy. No, będę, no, ciekawe. O, może być albo wtorek. Piątego.
1: Dobrze.
0: Super.
1: Czyli najbliższy termin 5 września i zaczynamy.
2: Będą grzyby.
0: Chyba, że będziecie mieli państwo też pytania co do nalewek, no to oczywiście
1: tam
0: przekażemy panu Grzegorzowi na ten temat, ale grzyby są takim tematem, który na pewno będzie wszystkich interesował również.
1: I nas, i pan także. Grzegorz nam to opowie.
2: Na początku może być tak troszkę ogólnie o grzybach, tak. O tym, czy w ogóle warto jeść grzyby.
1: Tak.
2: Bo przecież do niedawna to było tak, że grzyby to w ogóle B.
0: No, to nie mają.
2: Po co jeść? Przecież nie ma żadnych substancji odżywczych.
1: O tym dowiemy się, panie Grzegorzu, 5 września.
2: A jest rzeczywiście całkiem inaczej.
1: A jest inaczej. Naszym gościem
0: są takie grzyby,
1: był...
0: które są, można, których nie znamy, a które poznamy dzięki właśnie temu, dzięki wiedzy pana Grzegorza Fiedorowicza, który był...
2: To może ewentualnie podeślę zdjęcia czasami, coś do wstawienia.
1: Dobrze.
0: Tak, widzieliśmy też już widzieliśmy też na Facebooku i dzisiaj tak sobie myślałem, żeby też je udostępnić, te, które miał pan, panie Grzegorzu, u siebie.
2: Oczywiście, nie ma problemu.
0: No, one są tam też bardzo ciekawe. Także
2: coś pomyślał o jakiejś takiej małej galerii do wstawienia.
0: O, właśnie, też. Żeby nasi słuchacze też mieli wzgląd w to, bo nie zawsze wiemy, co możemy jeść, a co nam też może się przydać. Często ktoś tam kopnie takiego grzyba, a go można zjeść. Naszym dzisiejszym gościem był, jak zwykle na naszym spotkaniu, pan Grzegorz Fiedorowicz, biolog, botanik, mykolog, a przede wszystkim popularyzator wiedzy przyrodniczej. Bardzo dziękujemy jeszcze raz panu, panie Grzegorzu.
2: Ja również bardzo dziękuję i do usłyszenia.
0: I do usłyszenia 5 września. A naszym słuchaczom także dziękujemy za to, że byli z nami dzisiaj. Zapraszamy na dalszy ciąg programu.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Dzisiaj spotkanie z dr Aldoną Fenyk. Witamy cię, Aldonko, bardzo serdecznie ze studia w Złej Wsi Małej, a z drugiej strony...
1: Dzień dobry, Aldona Fenyk z Olsztyna.
0: To lato to taki okres, często mówi się sezon ogórkowy, robimy różnego typu zaprawy, przetwory i dzisiaj zaprosiliśmy cię, Aldono, żebyś nam trochę opowiedziała o tych sprawach takich bardzo ciekawych, które ty może robisz, może nie znamy, a może się podzielimy.
1: Wymienimy tak. Swoje doświadczenia na pewno.
0: Właśnie.
1: Dokładnie, ten sezon to w sumie ogórkowy, ale nie tylko.
0: Ogórki
1: to można powiedzieć na deser.
0: Na deser.
1: Do tego, bo mamy wiele sezonowych właśnie owoców, warzyw, które obecnie zaczynają obfitować w naszych ogrodach. Często nie wiemy, jak to przerobić na bieżąco, no bo w sumie ile można zjeść,
0: tak, prawda?
1: Więc warto to jest zakonserwować, żebyśmy mogli się cieszyć latem i zimą. No i sposobów jest wiele tutaj. To zależy, co chcemy tak naprawdę uzyskać. Bo jeden owoc możemy przerobić też na kilka sposobów. Ogórek przecież wiemy wszyscy, ile z tego można tutaj zrobić, prawda, i korniszony, i takie kiszone, ale może nie klasycznie, można zrobić pikle.
0: Tak.
1: Także naprawdę różnie możemy te ogórki
0: różne przerobić. Sałatki. Mhm.
1: Dokładnie. Zresztą tak naprawdę wszystko, co mamy na bieżąco w ogrodzie, nadwyżki, to wszystko możemy ukisić. Bo nie tylko ogórki.
0: Tak.
1: Naprawdę możemy kisić. Świetne są na przykład rzodkiewki kiszone. Też możemy z nadwyżek, które mamy, no teraz już może nie za bardzo, ale wiosną możemy te właśnie rzodkiewki spakować do słoika, zakisić. Tak samo możemy, zresztą też się robi często latem dla podniesienia odporności, na przykład kisimy buraki.
0: Mhm.
1: Cóż za problem, żeby teraz na przykład nadwyżki z przerywania, prawda, też zakisić.
0: Tak, włożyć do słoika i...
1: Do słoika i zakisić. Więc tak naprawdę to możemy wszystko, co tylko mamy, poza strączkowymi, czyli tymi, które mają dużą zawartość białka, to nam się nie ukisi. Tutaj nam to po prostu zgnije w słoiku, nie damy tego rady zakonserwować w taki sposób, ale fasolkę szparagową chociażby w zalewie takiej słonej z dodatkiem czombru jest wyśmienita potem latem.
0: Tak, ja robiłem.
1: Tak, do wyciągnięcia, do zrobienia, więc no naprawdę możemy wszystko przerobić.
2: Do fasolki nie dokładaliśmy czombru, nigdy nie mieliśmy.
0: Nie, czombru nie, co innego dokładałem. To znaczy tak próbowałem ją ukisić i rzeczywiście może ona tam do końca nie była kiszona, to znaczy no ukisiła się, ale była dość twarda, powiem szczerze, po ukiszeniu, ale smak był no ciekawy.
1: No, ja próbowałam kiedyś, to niestety nie zawsze wychodzi. To zależy jeszcze, jak też ta zawartość tego białka. No, jeszcze w takich młodych fasolkach to jeszcze może dużo nie ma, to jeszcze się daje.
0: Tak, to ale właśnie to taka też, młoda była, tak jak mówisz.
1: Zależy, kiedy to zrobimy. Może nam nie wyjść i tutaj byśmy się wcale, to nie znaczy, że źle coś zrobiliśmy, tylko po prostu one się słabo kiszą, nie tylko watę, ze względu na to, że one mają właśnie dużo białka i te białko troszeczkę utrudnia ten proces, więc tak, nie zawsze nam się to może...
0: Udać. Tak.
1: Tak, więc bezpieczniej chyba jest wtedy właśnie w taką zalewę słoną. Ja na przykład podgotowuję troszeczkę zawsze fasolkę, żeby nie była twarda.
0: Tak, ja też.
1: To około tak 5 minut gdzieś ją lekko...
0: Czyli tak zwane blanszowanie.
1: Dokładnie. I to robię właśnie w tylko lekko solonej wodzie, albo wcale nie solone. I dodaję do tego właśnie taką dużą szczyptę czombru, żeby to się z tym czombrem, to wtedy taki też fajniejszy aromat jest. No a potem tylko już robię taką zalewę słoną, czyli tak około, to zależy jak to lubi, ale około tak łyżki na litr wody, tylko nie jodowanej soli, tylko taką zwykłą.
0: Kamienną, tak.
1: Kamienną, tak, trzeba... zlać zawsze z wierzchu wodę, a jeszcze odsączyć na dole ten piasek, który nam pozostaje, tak żeby nie wlać tego sobie później, żeby nam nie zgrzytało w zębach zimą. To warto właśnie to zlać. Ja jeszcze dodaję tutaj sok z cytryny.
0: No właśnie chciałem też powiedzieć to samo, bo moja mama mnie nauczyła kiedyś, robiła też fasolkę bardzo często, bo było jej dużo i ona dodawała, no nie było tam może cytryny, bo to wiadomo, były czasy PRR-u, ale dodawało się odrobinę kwasku cytrynowego po prostu, żeby tą zalewę zakwasić.
1: Dokładnie. Natomiast no, cytryna jest takim naturalnym składnikiem, a kwasek wiadomo, to jest chemiczny,
0: tak.
1: Prawda, składnik, no też Niektóre dane wskazują na to, że nadużywanie kwasu cytrynowego też może zwiększać ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, więc jak możemy uniknąć stosowania, to stosujmy naturalne, te, które są. Z cytryną dla mnie nawet smakuje lepiej, bo też ma taki lekki aromat tej cytryny, to też jest dla mnie tak jakby zaleta. No nie każdy może to lubić, więc tutaj każdy musi sobie sam wypraktykować, ale zakwasić musimy, bo wtedy to się też lepiej przechowuje, natomiast jak nie zakwasimy, to no i smak jest taki mdły i nie zawsze też się dobrze to nam przechowuje.
2: To prawda, bo te zaprawy właśnie z fasolką otwierają się.
0: Tak, często bez tak, zakwaszenia mogą się otwierać.
1: Dokładnie, tak. To też zależy, jaki sezon. Na przykład groszek zielony. On też potrafi jednego sezonu się bardzo ładnie przechowywać, a drugiego na przykład właśnie sfermentuje.
0: Ale tak samo z ogórkami też jest, nie? Raz się są takie partie, że ogórki w tych samych warunkach wszystko się robi tak samo, a nagle wszystko fermentuje i do wyrzucenia niektóre...
2: I się robią miękkie,
0: albo...
1: Dokładnie, no my nigdy też nie mamy na to wpływu, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie tam nam się bakterie na przykład wkradną.
0: Tak, właśnie.
1: Bo to głównie bakterie później powodują to, że to tak zgnije nam, bo grzyby to widzimy to w postaci właśnie takiego nalotu grzybni. One tak smaku może nie zmienią, natomiast bakterie, no to właśnie jedne ukiszą, a drugie spowodują, że to nam zgnije. Dlatego też ten czosnek, chrzan, który dodajemy do kiszonek, to też jest bardzo istotne z tego względu, że on działa tak właśnie stabilizująco na tą florę bakteryjną, bo pozostawia tylko te bakterie, które właśnie kwasu mlekowego, które kiszą, zakiszają nam produkt, natomiast eliminują pozostałe bakterie. Oczywiście no, zdarzą się też i takie szczepy, które na przykład będą odporne na działanie i niestety wtedy nam mogą popsuć nasze zaprawy.
2: A, to już teraz wiem, dlaczego tak się dzieje. Ja się zastanawiałam na wszystkie sposoby, Aldonko.
1: Nie mamy na to wpływu,
0: nie
1: co
0: mamy
1: tam
0: chyba wpływu
1: na tych roślinach, prawda? Zazwyczaj to są te pożyteczne bakterie, z których dobrodziejstwa korzystamy właśnie w kiszonkach. Natomiast to zdarza się, że jakiś na przykład jeden słoik czy dwa nawet, prawda, nam tam coś się zakradnie i pomiesza.
2: Dobrze, Aldonko, a ja mam takie jeszcze jedno pytanie, takie techniczne, bo wiesz, że często ogórki mają chorobę, tak? Czy z takich ogórków, czyli z krzaków, pozyskiwać owoce tutaj do naszych kiszonek, czy raczej odłożyć?
1: Musimy zobaczyć, czy na ogórkach są objawy chorobowe, bo jeśli te ogórki są zmienione chorobowo, no to ja bym tego nie brała, to ze względu nawet chociażby na nasze zdrowie, bo te grzyby, tak, bakterie, które tam powodują choroby, też mogą i na nas niekorzystnie wpływać. One też są szkodliwe, bo chociażby grzyby wytwarzają mykotoksyny, które dla nas niekoniecznie muszą nas zatruć, tak? Ale większość mykotoksyn jest też kancerogennych, więc to też jest no, dla naszego zdrowia. Po prostu nie bierzmy do przetworów roślin, które są porażone przez choroby, tak, tych owoców, choćby z tego względu, żeby samemu sobie nie szkodzić.
0: No tutaj właśnie.
2: No tak, ale to na ogórku musi być widać, ale jak na krzakach i na liściach?
1: Nie, no jeśli na liściach tylko są objawy, nie ma ich na owocach, to możemy takie oczywiście brać, bo tak naprawdę to już pod koniec sezonu to te liście w większości będą jakoś tam już troszeczkę, że tak powiem, przez choroby dotknięte, no bo to nieuniknione, bardzo mało mamy, zresztą nawet i te odmiany odporne to już pod koniec sezonu to też się zaczyna dopadać, bo ileż też można się bronić w kółku, prawda?
2: No tak, ale w tym roku nawet od takiej pani, której zawsze ogórki się udawały, nie wiem jak jest u ciebie, ale zaraza już zdziesiątkowała jej krzaki.
1: No ten rok jest specyficzny z tego względu, że tak, mamy takie przeplatanki zimna i gorąca, suszy i teraz akurat kilka dni bardzo mokrych, przynajmniej tutaj u nas na Warmii i Mazurach naprawdę przez 2 dni spadło tyle, co nawet w ciągu więcej niż miesiąca, więc ziemia jest namoknięta i zimno, więc to sprzyja zarówno i gorąca pogoda, jak i taka zimna i wilgotna, też sprzyjają temu, żeby były rośliny porażone przez choroby, więc no to ciężko jest taki mieć to całkiem zdrowy, prawda, plon, żeby nie był porażony. Trzeba próbować różnymi metodami tutaj je zabezpieczać, przede wszystkim wzmocnić rośliny. czyli można na przykład chociażby tutaj nawozy takie wzmacniające chociażby z drożdży zastosować. Mhm. Drożdże przy okazji też zajmują miejsce, nie puszczają innych grzybów, to jest też na zasadzie takiego, już tutaj jest, prawda, nikt tutaj nie wejdzie, więc to też możemy takie opryski wykonać. Niestety tylko przy takiej pogodzie to trzeba to robić często dosyć. Nawet bym powiedziała, że częściej niż raz w tygodniu. Z tego względu, że tak, deszcz zmyje, przy słonecznej pogodzie znów te nasze opryski mogą być nieskuteczne, bo słońce też dosyć szybko te substancje czynne będzie nam tutaj i temperatura rozkładało. Mhm. A więc dużo pracy potrzebuje ta, nasze warzywa, tak, owoce, żeby ten plon był zdrowy.
2: No dobra, wracamy już do tych przetworów, bo już wszystko wiemy. Ogórki, ale i tak jak powiedziałaś, są inne. Może o ogórkach za dużo nie powiedzieliśmy, bo jakie ty masz sposoby przed wejściem na antenę? Opowiadałeś, że podpatrzyłaś u pewnego pana, a on mi troszeczkę inaczej ogórki tutaj kisi.
1: Dokładnie. Mój znajomy z Poznania, jego ogórki zawsze były lepsze od moich. I stwierdziłam, że muszę podpatrzeć, jak, dlaczego, co on tam, to jest tutaj przyczyną.
0: Tajemnica.
1: Jego ogórki są lepsze. No więc dopatrzyłam się, że on daje bardzo dużo kopru. Tego kopru jest rzeczywiście na dnie wyłożone koprem i jeszcze góra jest też, ogórki dociskane są koprem, żeby były całe zakryte wodą. Koper nie zawsze jest zakryty wodą i praktycznie pod samą tutaj nakrętkę ten koper sięga i rzeczywiście te ogórki są takie bardzo aromatyczne, twarde, chrupiące, naprawdę przepyszne. Także ja teraz obecnie też tak kiszę, że tego kopru jest dużo. Naprawdę dużo, nie żałuję kopru.
0: Czyli kładziesz i na dół, na dno i do góry.
1: Tak. I to całe tak naprawdę daje nie tylko sam kwiatostan,
0: ale i łodygi, wszystko.
1: Praktycznie ląduje cała roślina bez skórzenia. I jeszcze ją tak fajnie pozaginam, poupycham tak, żeby ona właśnie rzeczywiście ten koper dopychał te ogórki, żeby one były całe zanurzone w wodzie, no bo tak naprawdę to jest sekret dobrego ukiszenia, żeby tak. Było wszystko bez dostępu powietrza przebiegało tak, żeby było ta woda, żeby sięgała, bo to, co będzie wystawało nam ponad powierzchnię, to może nam zacząć właśnie się psuć, gnić i to może być źródło też tego, że nasze ogórki będą miękkie w słoiku i niedobrze ukiszone.
0: Ten koper, Aldono, się nie zepsuje, jak jest tam powyżej?
1: Nie, właśnie o to chodzi, że nie, że jemu się nic nie dzieje.
0: No właśnie, bo ogórki jak są powyżej, to od razu tam różne rzeczy się dzieją, nie?
1: Dokładnie, dlatego mówię, ten koper bardzo też dobrą funkcję spełnia, że on zawsze je dociska, że one są cały czas pod wodą. I to nawet jak wyjemy kilka ogórków, to zawsze tym koprem można tam jeszcze właśnie dodusić i nam dłużej w lodówce na przykład bardzo się dobrze te ogórki wtedy zachowują dosyć długo. To też taka, mówię, metoda podpatrzona przeze mnie. Jeszcze z takich innych to też możemy sobie zrobić ostre ogórki, dodając dużo chrzanu i dużo czosnku. Przy okazji ten czosnek potem kiszony też super smakuje. Więc możemy to połączyć, że mamy przy okazji ogórki kiszone właśnie z czosnkiem. Te ogórki wtedy są takie naprawdę aromatyczne. To już dla osób, które lubią bardzo aromatyczne ogórki, ale naprawdę są smaczne. A zwłaszcza takie mało solne są naprawdę piekielnie ostre.
2: Jak papryczka chili.
1: Dokładnie, tak jakbyśmy papryczkę chili dodali. Potem ta moc znika. Tutaj bakterie robią swoje, ale na początku naprawdę w małosolnych to jest bardzo mocno wyczuwalne i naprawdę smakuje super.
0: Muszę spróbować naprawdę też.
2: Jakie jeszcze możesz nam podpowiedzieć metody na temat ogórków, bo później przejdziemy do kolejnych warzyw czy owoców, których jeszcze nie mieliśmy.
1: Możemy ogórki też ukisić na zupę. Nie wiem, jak słuchacze robią, ale ja na przykład to też jest z tego, że człowiek jest wygodny i zimą to już chce bardzo szybko zupę zrobić, to ja kiszę nie same ogórki na zupę, tylko już takie starkowane i też dodaję do tego wtedy wszystko to, co do ogórków kiszonych. I taki mus ogórkowy właśnie zakiszam. On jest bardziej wtedy kwaśny niż takie zwykłe ogórki kiszone, to się jeszcze bardziej mocno ukisze. I dodaję do zupy wtedy też ze wszystkim dobrodziejstwem, czyli i z chrzanem, i z czosnkiem. To wszystko w zupie ląduje, koper, i wtedy ta zupa jest naprawdę bardzo aromatyczna też, także dla takiej aromatycznej zupy to właśnie w ten sposób ukisić jak najbardziej można. Nie wiem, czy słuchacze znają chociażby zupę ogórkową ze świeżych ogórków.
0: Pewnie nie.
2: Nie.
1: Jest naprawdę przepyszna zupa. Też myślałam kiedyś, że tylko z ogórków kiszonych zupa ogórkowa.
2: No ja też.
1: Smaczna.
0: No tak, bo ten smak taki...
1: Ale koleżanka dała mi kiedyś spróbować takich całkiem świeżych. To naprawdę no, smak zniewalający. Rzeczywiście bardzo delikatny i ta zupa jest naprawdę świetna. No to wtedy te ogórki do tego musimy sobie po prostu zamrozić. Też najlepiej wtedy już starkowane. W pojemnikach sobie zamrozić i na zimę wtedy też możemy mieć. Także ogórka naprawdę możemy na wiele sposobów.
2: Czyli co, tarkujemy? Aldonka, wracamy do tego, co koleżanka mówiła ci. Co, teraz świeży ogórek, starkuję go i do pudełeczka i do lodówki?
1: Dokładnie, wtedy najmniej miejsca nam zajmuje, bo możemy też w kostkę pokroić, ale to i tak potem się wszystko w zupie rozgotuje, więc mniej miejsca zajmują już takie tarkowane ogórki. Naprawdę w smaku to potem jest super. Można to od razu już też posolić, żeby ta nasza zupa już potem miała wszystko, co trzeba. Także to naprawdę świetne. Nie, tak takie... samo zresztą jak cukinie.
2: Też?
1: Kolejne warzywo, które pewnie w większości ogrodów się znajduje.
0: No właśnie, tak. Kabaczki i cukinie.
1: Dokładnie, patisony jest.
0: Patisony, tak. O.
1: Patisony może są takie troszeczkę mało popularne, ale powiem szczerze, że wcale nie są małe i dosyć długo są też takie bez ziarek,
0: tak,
1: one... w środku, więc sam miąższ praktycznie się znajduje. Bardzo fajne są do faszerowania, bo naprawdę są takie na jedną osobę.
0: No bo to sam kształt robi to, nie?
1: Dokładnie, więc nawet są lepsze niż ja zawsze robiłam tutaj całego kabaczka faszerowanego mięsem, czy warzywami jakimiś innymi. Ale szczerze mówiąc, w zeszłym roku spróbowałam patisony i zdecydowanie to lepiej wychodzi, bo nie wycieka nic nam nie ucieka. Wszystko zostaje właśnie w środku. Tak, w tej miseczce takiej naturalnej. I smak potem samego tego patisona, takiego poddanego właśnie, który przejdzie smakiem przede wszystkim, tego wszystkiego, co do niego włożymy, naprawdę jest super.
2: Już się głodna zrobiłam.
1: Dokładnie. Ja już muszę się pochwalić, że ja już w tym roku już placki z cukinii jadłam i taką cukinię smażoną w panierce z bułki tartej. Także już pierwsze produkty z działki już
0: ja w zeszłym roku zacząłem robić cukinię trochę inny sposób, to znaczy do tego jajka, które tam się tak jak normalnie do schabowego, ścieram tam żółty ser. Dosyć sporo tego sera, z tego się robi taka gęsta masa. I jak się tą cukinię, przeciętą inaczej, nie w poprzek, tak jak robimy zwykle na tym, tylko bardziej na płasko, jak to się otoczy wszystko tą masą i usmaży, to smakują jak kanie. Naprawdę. Świetne jest to. W środku zostaje takie bardzo delikatne i naprawdę, nie? Pamiętasz? Jak...
2: Tak.
0: Naprawdę
2: tak.
0: Super.
2: Ale cukinia to również różnego typu, w tej chwili robią dżemy, tak? Dżem tu jest i coś jeszcze możemy zrobić, tak, Aldonko?
1: Powiem szczerze, że ja z cukinii robię wiele rzeczy.
2: No to jakie robisz?
1: Przede wszystkim to zawsze, co mam na działce, co już wyrasta do odpowiedniej wielkości, żeby to przerobić, to robię na zimę. Trudno to nazwać, bo to nie jest leczo. To nie jest takie klasyczne. Ale robię po prostu taką bazę do sosu mięsnego, na przykład do mięsa mielonego, czy do takiego gulaszowego. I to są tak naprawdę warzywa, które akurat są. Czyli to jest cebula, to jest papryka, to są kabaczki, cukinie, patisony, co tam się nawinie, niekiedy nawet ogórek do tego trafia. Marchewka, pietruszka, ser, por i całą taką tą mieszankę warzyw, które no, trzeba niestety, ale już tak dosyć mocno, praktycznie to już na gotowo. Robi się takie duszone w garnku. Ja to się śmieję, że to jest wszystko, co się nawinie. Pod rękę trafi, to wszystko tam ląduje i każda partia jest nieco inna. w smaku, ale jest taką świetną bazą, bo do tego możemy dodać naprawdę kiełbaskę, możemy dodać później, każde mięso do tego pasuje, tak. Smażone, podduszone. I mamy świetną taką, ja to się śmieję, że to do risotto, do kaszotto, do czego
0: wszystkiego.
1: Jest taka baza, gdzie robimy sobie obiad, wtedy naprawdę w ciągu pół godziny mamy zrobiony obiad bardzo szybko i nic nam się przynajmniej nie marnuje z ogrodu. To, co mamy, bo wiadomo, no jest tak, że mamy wysyp, w danym momencie mamy tych warzyw naprawdę bardzo dużo i ciężko jest sobie z nimi poradzić, a szkoda, żeby się zmarnowało. To naprawdę jest to świetny sposób na to, żeby to przerobić i żeby potem zimą z tego korzystać do woli. Dla mnie jest naprawdę to super rozwiązanie. Ostatnio zaczęłam też robić gotową zupę pomidorową, bo tak też się to urodziło przy okazji nadwyżki pomidorów. Słupów już miałam zrobionych pod dostatkiem, więc mówię, jak to przerobić, żeby się nie zmarnowało. I stwierdziłam, że no przecież można zupę gotową pomidorową zrobić, gdzie tam praktycznie nie było wody w ogóle, tylko były same warzywa, sok z pomidorów.
0: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
1: I to w słoikach litrowych, normalnie zagotowałam i super jest to zimą. Po prostu się otwiera, jest gotowa zupa, do której tylko się makaron gotuje, bądź też ryż, co tam kto uważa.
0: Tak.
1: Można to jeszcze zabielić śmietaną i naprawdę pycha. Więc nie marnujemy nic, co w ogródku mamy, wszystko pakujemy. Tak samo możemy na przykład koperek, pietruszkę, natki z solą sobie zakonserwować, żeby mieć świeże. I to może w lodówce stać naprawdę przez całą zimę, bo sama sól konserwuje, więc takie mieszankę, nawet nie pół na pół, tak naprawdę soli wystarczy 1/4 tutaj, jeśli chodzi o takie proporcje. I sobie to w słoiku najpierw wymieszać, potem w słoiku ubić i potem sięgamy tak jak po jarzynkę jakąś czy warzywko, zimą łyżkę bierzemy do zupy, wrzucamy, mamy już posoloną zupę i...
0: I aromat i smak
1: tak,
0: tego.
1: Tak, także naprawdę nic nam się wtedy na działce nie zmarnuje, wszystko pozostanie.
2: A z cukinii ja dopytam, bo gdzieś jadłam na słodko. Jak ty powiedziałeś do mięsa, to również takie coś na słodko było zrobione.
1: Można z niej normalną zrobić tak a la marmoladę, tak? Czyli też możemy z cukrem to połączyć i ten, ale możemy też zrobić na kwaśno i słodko, czyli tak w takiej zalewie octowej słodkiej. Podobnie jak się robi pikle, czy też tutaj te korniszony tak zwane, więc to też bardzo dobrze smakuje. Cukinię też można ukisić. Naprawdę jest w smaku świetna.
0: No, to nie, kiszonej nie robiłem.
1: Inna niż ogórki, ale, ale naprawdę jest fajna. To są takie inne smaki. Można ją też do zupy, bo zupa z cukinii jest świetna. Czyli też taką, ja na przykład w kostkę kroję wtedy i zalewam tylko najzwyklejszą zalewę, taką robię ze słonej wody właśnie z dodatkiem cytryny, podobnie jak do fasolki. I to też jest taka baza do zupy potem na zimę. więc to też sposób taki, żeby ten smak lata na zimę zachować i do zupy, zwłaszcza takie zupy krem, uwielbiam. Więc tutaj do tego tylko wtedy warzywa dodajemy jakieś inne, tak, w tej wodzie razem gotujemy i przecieramy. Bardzo szybko się wtedy robi takie zupy.
0: Ja w zeszłym roku robiłem cukinię. To był zupełnie przepis zrobiony na kolanie, że tak powiem, bo robiłem właśnie na słodko-kwaśną, ale też dodałem tam ostrej papryki i wpadła mi do ręki taka przyprawa na grilla jakaś tam. No nie wiem, nie było czego, mówię, dobra, wsypię tej przyprawy. No i rzeczywiście wyszła niesamowicie aromatyczna ta cukinia, ostra taka, słodka przy okazji. No, pamiętasz?
2: Tak.
0: I ona była taka dodatkowo bardzo chrupiąca przez tą ostrość.
1: Tak. Na ostrość cukinia w ogóle bardzo fajnie smakuje.
0: No naprawdę, rewelacyjna. Można było ją jeść. To wciągało także.
1: Zgadzam się. Można rzeczywiście. Zresztą w cukinie to na tyle sposobów

0: tak przypieczone i ten in naprawdę świetny. Świetne to jest, także...
1: Ale to... tak samo Aldonko, do ogórków pasuje papryka taka ostra, czy jakieś takie, żeby to przełamać.
0: Dokładnie, w ogóle do kiszenia też, to chyba Grzegorz mi dawał spróbować, też odrobinkę właśnie papryczki chili, wrzuca się dosłownie do słoiczka kawałeczek, nie za dużo, bo to naprawdę wtedy ciężko by było zjeść, ale to też do kiszenia, to też powiem fajnie smakuje, zresztą sałatki, z tego wszystkiego też co mamy sezonowego.
1: No właśnie, można robić sałatki.
0: Ja robię też sałatki, naprawdę wychodzą super, tylko na przykład cukinia do tego, to najlepsza jest taka wtedy młoda, którą możemy w całości pokroić w takie talarki i to też tak naprawdę wszystko to, co mamy. Ja najnormalniej robię tą mieszankę taką, dużo cebuli do tego daję, to fakt, tam wtedy sporo cebuli się znajduje. Też, żeby to było takie właśnie doprawione na ostro, to wtedy jest lepsze w smaku. I daję wszystkie też te, które mam, warzywa. Może być kapusta, mogą być pomidory,
1: zielone.
0: Tak, marchew tutaj.
1: Pomidory i zielone, i czerwone.
0: Tak, wszystko to, co mamy. Mhm. Tak naprawdę tutaj dowolność jest, bo i tam fasolka szparagowa nawet się może znaleźć w takiej sałatce. To zależy, kto co lubi i co ma.
1: Można dodać kalafiora na przykład, też bardzo dobrze smakuje.
0: Dokładnie, dokładnie. I to wszystko po prostu mieszamy ze sobą, odstawiamy tak naprawdę do tego, żeby się tylko przegryzło tymi smakami. Pakujemy do słoików, pasteryzujemy 10-15 minut, żeby nie za miękka też ta nasza sałatka wychodziła, ale też, żeby nam nie zaczęła fermentować, czyli no niestety musimy tam życie zabić w środku, żeby nam to po prostu później już się dalszym życiem nie, że tak powiem, nie rządziło i nie wyszło własne danie. Także to też jeden ze sposobów na przerobienie warzyw.
2: Nie, no tyle mówicie, że ja już jestem głodna.
0: No się potem fajnie zimą je.
2: No ale już teraz. Bo to jest też taki czas, drodzy państwo, no, nawet takiego dzieciństwa, bo sama Aldonka nam mówiła i podpowiadała, że dziś młode kobiety nie zawsze wiedzą, jak zabrać się do tego, bo kupujemy w sklepach.
1: No, tak, no w sklepach te gotowe nigdy nie będą tak smakować jak nasze. Bo tutaj możemy...
0: Te w sklepach to też pamiętajmy, że no tam też dużo się znajduje chemicznych konserwantów, które są dodawane. To też to, co nam niekiedy też oferuje przemysł gotowe, chociażby do robienia przetworów typu żelfiksy jakieś.
1: Tak, tak.
0: To zwróćmy uwagę na to, co jest tam w składzie, bo tam poza substancją zagęszczającą znajduje się jeszcze benzoesan sodu, czyli konserwant. Który tak naprawdę czym to się wtedy różni nasz dżem domowy zrobiony, prawda, od tego, który kupujemy w sklepie. To tylko tyle, że sami zrobiliśmy, prawda, ale skład jest bardzo podobny. Natomiast kiedyś absolutnie nie dodawano żadnych chemicznych konserwantów do przetworów. To wszystko się po prostu przechowywało na zasadzie takiej, że zamykał się tak słoik, robiło się podciśnienie, eliminowało się drobnoustroje, które by mogły tutaj uszkodzić tak
1: produkty
0: w środku. I to się przechowywało naprawdę nawet więcej niż rok, chociaż no najlepiej jest spożyć to wszystko w ciągu jednego sezonu, bo po prostu potem nam już to traci też na wartości, te substancje.
1: Tak i na smaku.
0: Tak, i na smaku to nam się rozkłada po prostu, tak jak i większość ziół powinniśmy spożyć w ciągu roku, bo wtedy zachowują w pełni jakby swoje właściwości. Tak samo te nasze przetwory też. Pamiętajmy o tym, że przechowywanie ich zbyt długie to nie jest korzystne dla naszego zdrowia, bo my już wtedy nawet nie wiemy, jakie tam mogą przemiany zachodzić w tym, bo to też zależy od sposobu przechowywania, od dostępu światła, tak, od temperatury, jakiej przechowujemy, więc to też jest bardzo istotne i najbezpieczniej jest to wszystko w ciągu roku spożyć
1: to tak, do następnego.
0: Na pewno w pełni skorzystamy z tych witamin, tak, składników odżywczych, które się wewnątrz w tych owocach czy też warzywach znajdują. No i też sposób, w jaki to zrobimy, to też będzie miał wpływ na to, jak zachowają się te składniki

0: odżywcze w tych produktach, bo to też jest ważne, w jaki sposób my na przykład chociażby sok robimy. Najbardziej chyba popularne przez, no jeszcze do tej pory niektórzy też mówią, a bo bardzo prosto wrzucasz owoce do sokownika i soczek ci się robi. I gotujesz to tam godzinę czy więcej, prawda, na parze.
1: Tak.
0: Tylko trzeba pamiętać, że wysoka temperatura to większość witamin, prawda, ulega wtedy w takiej temperaturze rozkładowi, a jeszcze długotrwałe działanie wysokiej temperatury, to praktycznie pozostają nam walory smakowe
1: tylko tak, niż...
0: takiego soku. Im krócej jakby poddajemy obróbce termicznej nasze warzywa, owoce, tym więcej zachowujemy tutaj wartości odżywczych, tak, tych naszych produktów. To też o tym musimy pamiętać, że...
2: To jak polecasz zrobić sok?
0: Słucham?
2: To jak polecasz robić sok?
0: Sok tak naprawdę najprościej to jest zasypać owoce cukrem na noc, to tak, żeby się dużo nie napracować.
2: No, o to chodzi.
0: Na przykład z malin.
2: Tak.
0: Bo możemy je oczywiście też mechanicznie prasą wycisnąć.
1: Mhm.
0: I wtedy już bez cukru. To troszeczkę dłuższy proces, no bo to wyciskanie też za szybko nie idzie, no ale też może krótszy niż na sokowniku i mniej energochłonny. I tak naprawdę taki soczek już na drugi dzień, na przykład po zasypaniu cukrem, zlewamy tylko to, co nam tutaj się samo naturalnie wysączy, tak, z tych owoców. Najlepiej na sitku położyć i zlać. I ja już wtedy tylko taki sok na zimno do butelek zalewam i pasteryzuję 15 minut. I to jest wszystko. Na przykład jabłkowy, jak mi się uda go, to też można różnie zrobić. Można go na tutaj sokowirówce odsączyć. I taki bez dodatku cukru możemy do butelek nalać, też zimny, i zapasteryzować. Jak nie zapasteryzujemy, a zamkniemy szczelnie w butelce i odstawimy w takie średnio ciepłe miejsce, około 20 stopni, to nam się świetny cydr zrobi wtedy z takiego soku jabłkowego, więc możemy tutaj poeksperymentować, naprawdę pobawić się, bo ja tak kiedyś zrobiłam, dostałam od koleżanki właśnie kilka butelek soku jabłkowego niepasteryzowanego, to zrobiłam eksperyment, postawiłam po prostu w ciepłym miejscu te butelki i zobaczyłam, co po prostu z nich wyjdzie. Do mięs później super jest, bo naprawdę świetnie to się komponuje z różnego rodzaju pieczonymi mięsami. No, też bardzo fajnie wychodzi taki po prostu musujący super cydr z tego. Także też możemy mieć własny potem, nie musimy w sklepie.
2: Jeszcze nie próbowaliśmy.
1: Nie próbowaliśmy.
0: Naprawdę warto się pobawić, bo naprawdę fajne te wychodzą. No ostatecznie jak nam coś nie wyjdzie, to nam ocet z tego wyjdzie.
1: Zawsze coś.
0: To zależy, czy będzie dostęp powietrza, czy nie. Jeśli słabo zamkniemy i będzie dostęp powietrza, to wyjdzie nam ocet, który też jest bardzo dobry.
1: No właśnie, też jest bardzo dobry.
0: Możemy później na przykład takim octem swoim zalać jeszcze zioła i wtedy będziemy mieć taki właśnie ocet ziołowy. Tutaj także też świetny dodatek właśnie do różnych na przykład pieczeni. Bardzo fajnie wtedy też aromaty będą nam tutaj z ziół przechodziły. Także do wykorzystania naprawdę.
2: No dobrze, już jesteśmy przy tym ocet. To jak go zrobić poprawnie? Jabłka, tak jak powiedziałaś, odsączyć na wirówce, tak, odwirować, jak mamy sokowirówkę.
0: Możemy wykorzystać odpady, które mamy z chociażby produkcji właśnie kompotu, soku, czy na przykład jakiegoś marmolady tutaj, tak, czy dżemu. Po prostu te obierki, które obieramy, tylko oczywiście, żeby były wolne od grzybów tutaj, żeby nie były jakieś, prawda, takie zgniłe. To możemy to wszystko właśnie do octu użyć. I wkładamy to do słoika, zalewamy wodą, dodajemy na przykład łyżkę cukru i przykrywamy, może być gaza, może być, w sumie dobrze się sprawdza dosyć ręcznik papierowy, bo dostęp powietrza przy occie musi być, tyle tylko, żeby nam się tam do tego muszki owocówki nie dostały.
1: No tak, bo one zaraz wyczują.
0: Dokładnie, bo one zaraz tam będą leciały, no to będziemy mieć wtedy ten ocet z dodatkami jakimiś, bo się nam potopią. Więc to takie wykorzystanie, no szkoda jest po prostu specjalnie tutaj zużywać jabłka do octu, chyba że robimy tego bardzo duże ilości, ale wtedy, kiedy chcemy sobie zrobić tylko dla siebie litr, dwa, to naprawdę wykorzystujemy te odpady. Tutaj możemy wykorzystać nie tylko jabłka, ale możemy wykorzystać wszelkie inne owoce. To, co nam właśnie z produkcji soku zostaje, na przykład z malin. Takie już odpady.
1: O właśnie.
2: Do włosów później.
1: My ostatnio robiliśmy, powiem szczerze ci, Aldona, robiliśmy taki reportaż w salonie fryzjerskim, no i okazuje się, że najnowsze trendy, nowości, które są w kosmetyce włosów, to wyobraź sobie jest, oczywiście ja nie wiem, jak on tam jest robiony, bo to tam
2: tajemnica
1: producenta, ale ogólnie jest to ocet właśnie z malin, ocet malinowy. Podobno, znaczy nie podobno, tylko tak tam panie Kamila, tutaj byliśmy u Kamili w Toruniu, mówiła, i to jest najnowszy trend właśnie w kosmetyce włosów, ocet malinowy, który zamyka włosy i tam jakoś je jeszcze pielęgnuje. Pewnie tam są jeszcze inne rzeczy dodane do tego octu, nie wiem, ale no tak jak zaczęłaś, to właśnie możemy pewnie sobie w domu też zrobić to bez problemu.
0: Podejrzewam, że wykorzystywane są właśnie odpady, tak jak nic się nie marnuje, więc właśnie po wyciśnięciu chociażby na prasie soku, zresztą ja tak naprawdę z malin nic nie marnuję, dlatego że u mnie najpierw zawsze jest sok, potem zostaje jeszcze dużo takiego musu, który szkoda jest nawet do octu jeszcze dać cały, więc ja to przecieram przez sitko i ta miazga cała, prawda, z owoców, z tego powstaje świetny taki mus, który możemy dodać do tego substancji jakąś zagęszczającą. Może być to żelatyna, może być to pektyna, może być to agar spożywczy, może być to mąka ziemniaczana i wtedy będziemy mieć różne produkty takiego, a można zostawić po prostu sam taki mus, jest świetnym takim sosem do lodów, naprawdę. I tam cały czas jest jeszcze cukier przy okazji, też wykorzystujemy do końca ten cukier, który do tych owoców dosypaliśmy, tak, prawda? I to już potem po takim przetarciu zostają nam nasiona wraz z częścią jeszcze tego musu. Więc ja to albo suszę, albo można właśnie do octu wykorzystać, wrzucić to w całość do octu. Jak to się już przepracuje, powstanie nam z tego ocet, to pestki jeszcze możemy wysuszyć i wykorzystać potem jako peeling do ciała. Wystarczy je tylko troszeczkę zmielić w młynku do kawy, żeby jeszcze uwolnić olej, który tam w nasionach się znajduje. I potem to tak naprawdę wystarczy zmieszać tylko z jakimś tłuszczem, czyli może być to oliwa z oliwek, może być to olej słonecznikowy, łyżkę cukru i mamy peeling, świetny peeling do ciała.
1: Tak, widzieliśmy ten peeling.
0: A przy okazji właśnie ocet można wykorzystać właśnie do pielęgnacji później, czy to w kuchni, czy to do pielęgnacji okazuje się włosów. Tak naprawdę to też i regulator kwasowości pewnie dla skóry włosów.
1: Tak.
2: Aldonko, kolejna środa i dalsza część naszej audycji.
1: No tak, bo dzisiaj zaczęliśmy. Tak dotknęliśmy tego tematu.
2: Dasz radę za tydzień?
0: Dam radę.
1: Dobrze.
2: Ta sama godzina?
0: Tak, ta sama godzina może być.
2: Dobrze.
1: No to zapraszamy słuchaczy już na następną godzinę, bo tutaj też już przysłali nam pytania dotyczące różnego typu rzeczy. O ogórkach, o kapuście, o kiszeniu kapusty w domu, które niektórzy się boją tego to zrobić, a to jest naprawdę bardzo proste.
0: Bardzo proste, naprawdę.
2: Czyli
1: wystarczy większy słoik, trochę kapusty i...
2: Przyszły tydzień
1: zaczynamy nowo przetwory.
2: Działamy w kuchni.
0: Był pracowity okres kiedyś właśnie wykorzystywać.
1: Oj bardzo.
0: Darów natury, które nam dawała, trzeba było po prostu przygotować się do zimy.
2: Naszym gościem była pani?
0: Aldona Fenek, bardzo mi miło było państwa znowu gościć.
1: Tak, i spotykamy się, moi drodzy, za tydzień w kolejnej audycji, w której będziemy rozmawiać o różnego typu przetworach. Może prześlecie nam też swoje jakieś przepisy, będziemy je tutaj sprawdzać.
0: Dokładnie, tak. Też chętnie byśmy poznali.
1: No właśnie, bo mieszkacie w różnych częściach i Polski, i świata, być może gdzieś tam na, nie wiem, kto tu nas teraz, nie będę patrzył na mapę, kto nas słucha, w każdym razie może jakieś z Australii znajdziemy przepisy.
2: Z Gabonu.
1: Przydadzą się, albo z Gabonu, tak.
2: Dobrze. Dziękujemy.
1: Ogórki po gabońsku.
2: Czyli za tydzień
1: Się spotykamy z dr Aldoną Fenek. Zapraszamy serdecznie.

Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

Tak, moi drodzy, kolejna analogowa grupa Twa przed nami. Poniedziałkowy program. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w kraju, za granicą. Miło mi, że jesteście z nami, że jesteście teraz ze mną. Czasami program jest na żywo, więc czasami dzieją się różne rzeczy, których nie sposób jest przewidzieć. To włączy się jakaś muzyka nagle, albo zgubię wątek, albo tu się coś dzieje na konsolecie dziwnego. No tak to, moi drodzy, jest. W każdym razie jestem na posterunku. Dzisiaj przygotowałem taki temat dla was o dysku z Nebry. Nie wiem, dlaczego ostatnio słuchałem u siebie audycji. Słucham, tak, u siebie słuchałem. Tutaj w Radiu Grupa Twa o czasie i przypomniał mi się wykład pana profesora Bajtlika właśnie o tym czasie. I tam on wymienił właśnie ten dysk jako taki jeden z rodzajów przyrządów do pomiaru czasu. Bo tak naprawdę to na tym czasie też musimy się skupić na początku i od niego zacząć. Wszyscy myślą, że naukowcy wiedzą dużo, dużo, dużo o czasie, badają go i tak dalej, i tak dalej. Różne są zegary, różnego typu, mierzą czas, porównują. Przypomina mi się taka anegdota z Krakowa, ze stacji radiowej. To oczywiście z czasów, no, wczesnych czasów radia. I tutaj nie będę wymieniał nazwisk, w każdym razie pan profesor, który zajmował się wtedy właśnie ustawianiem czasu w radiu, żeby ten sygnał z Krakowa był nadawany punktualnie o 12, tak ustawiał zegar, że o 12 wybijał rytm na dzwonie wieży i czas był nadawany o godzinie 12 przez radio. No i pewnego razu przyszedł do pana reporter gazety i pyta: panie profesorze, niech pan nam powie, skąd pan wie, że godzina jest 12 i wtedy pan wybija ten czas i jest on nadawany przez radio. No to proste. Idąc do radia, mijam po drodze sklep pewnego zegarmistrza, sklep zegarmistrzowski, tam on ma bardzo dokładne szwajcarskie zegary, ustawiam swój zegarek kieszonkowy, idę wtedy do radia i wiem, że jest godzina 12. No dobrze. Więc ten cały dziennikarz poszedł do tego zegarmistrza i mówi: wie pan co, no mam takie pytanie. Skąd pan wie, na jakiej podstawie pan ustawia te zegary tutaj u siebie? Że później pan profesor w radiu nadaje czas. No to proste. Słucham, jak pan profesor nadaje czas w radiu i ustawiam swoje zegary. No i taki, widzicie, moi drodzy, taki paradoks czasowy, który no, jest śmieszny, ale też tak można prosto wytłumaczyć, że niewiele o tym czasie tak wiemy. Potrafimy go zmierzyć, ale nie potrafimy się w nim poruszać i bardzo dobrze, bo byśmy narobili tylko bałaganu i nic by z tego nie wychodziło. Ale my skupmy się teraz nie na czasie, tylko na dysku z Nebry. Cóż to takiego? Cóż to takiego ten dysk jest? Czy to może najstarsza mapa nieba? Ten dysk z Nebry jest takim dość intrygująco, teraz sobie patrzę na jego zdjęcie, intrygująco wyglądającym dziełem sztuki. Bez względu na to, jaki był zamysł stojącego za jego powstaniem, to wygląda dość ładnie. Okrągły, miedziany talerz o średnicy około 12 cali, jak prawie płyta długogrająca, czyli 30 cm. Mniej więcej tyle właśnie, co płyta długogrająca albo średniej wielkości pizza. Tylko zamiast peperoni ten tysiącletni dysk zawiera inkrustowane koła i półksiężyce reprezentujące gwiazdy, księżyc i być może słońce z szeregiem gwiazd rozsianych między nimi. Pochodzenie dysku dorobiło się wielu różnych hipotez, a niektórzy uważają, że reprezentuje on najstarszą mapę nieba, jaką kiedykolwiek znaleziono, datowaną na 1600 lat przed naszą erą. Ten cały niebiański dysk z Nebry, jest jednym z najważniejszych znalezisk archeologicznych minionego stulecia. To właśnie
zespół badaczy pod kierownictwem Ernsta Pernicki w artykule opublikowanym w czasopiśmie Archeologia Austriaka, bo to w Austrii się dzieje, pokazuje najwcześniejsze znane na świecie konkretne przedstawienie zjawisk astronomicznych. Tak to napisano w tym periodyku. Jednak inni archeolodzy kwestionują pochodzenie dysku, wiedząc, że może nie być aż tak stary. Kwestionują również, czy dysk w ogóle reprezentuje jakąkolwiek mapę. Wierzą, że może to być po prostu jakieś tam fantazyjne przedstawienie zjawisk niebieskich. To absolutnie wyjątkowy artefakt, czyli takie znalezisko, które coś do czegoś służyło i było znalezione, było gdzieś tam, zaginęło w zamierzchłych czasach, ale tajemnica nie została jeszcze rozwiązana, mówi archeolog Rupert Gebhardt, dyrektor bawarskiej państwowej kolekcji archeologicznej. Więc cóż to jest? Ten artefakt został odkryty w roku 1999 w Kurhanach w pobliżu Nebry, no, za pomocą prostego urządzenia, czyli wykrywacza metali, przez dwóch takich złodziejaszków, szabrowników, którzy następnie sprzedali go handlarzowi wraz z partią innych znalezisk, innych artefaktów, w tym mieczy z brązu. Na naszym Facebooku ja umieściłem tam 3 zdjęcia tego dysku z Nebry. Jeśli ktoś zagląda do nas, to oczywiście już wie, jak to wygląda i te miecze. Dysk zmieniał właściciela kilka razy w ciągu następnych 2 lat, zanim ostatecznie szwajcarska policja skonfiskowała go podczas pewnego nalotu, ale nie lotniczego, w roku 2001. Rabusie twierdzili, że skarb został znaleziony na wzgórzu Mittenberg w rejonie Saksonia-Anhalt, niedaleko Lipska, we wschodnich Niemczech. Datowanie mieczy i innych artefaktów znalezionych w okolicy pozwoliłoby na historyczne umieszczenie dysku około 1600 roku przed naszą erą, w epoce brązu. Ale badanie radiowęglowe fragmentu kory brzozowej znalezionej przy brązowych sztyletach tutaj również wskazuje na okres zamykający się w granicach 1600-1500 lat przed naszą erą. Należy jednak wziąć pod uwagę, że są to lata, w których pochowano osobę leżącą w Kurhanie, czyli czas zdeponowania dysku w ziemi. Wcześniej oczywiście mógłby on być w użyciu przez kilka pokoleń. Niektórzy badacze uważają, że dysk mógł być używany od około 2000 roku przed naszą erą. Jest on zrobiony z brązu i złota, ma 32 cm średnicy dokładnie, waży trochę ponad 2 kg. Szczegółowe badania wykazały, że złoto w tym dysku pochodzi prawdopodobnie z rumuńskiej Transylwanii, a pozostałe metale, w tym te z różnych, z których wykonano znalezione opodal miecze i topory, pochodziły z Alp austriackich. To chwilka muzyki teraz dla Państwa. Ja sobie tutaj wypiję łyka herbaty miętowej, a dla Państwa zaśpiewa Diana Krall. Tak, a my wracamy do naszego dysku, który tajemniczego dysku z Nebry, to przypomnę tylko, liczący ponad 3600 lat dysk z brązu z astronomicznymi oznaczeniami jest tak niezwykłym dziełem, że początkowo uważano go za archeologiczne fałszerstwo. Z czasem jednak szczegółowa analiza naukowa wykazała, że przedmiot jest rzeczywiście autentyczny, a cenny. Artefakt został wpisany do rejestru pamięci świata, czyli UNESCO, ukryte tajemnice najstarszego znanego na świecie urządzenia astronomicznego ujrzały światło dzienne. Jak już wspomniałem Państwu, odkrywane znalezisko latem od kręgu dwóch amatorów poszukiwaczy skarbów udało się na nielegalne poszukiwania na wzgórze Mittelberg w pobliżu niemieckiego miasta Nebra. W miejscu tym znajduje się stanowisko archeologiczne, datowane na około
XVI wiek przed naszą erą, krąg mający średnicę około 75 metrów, który w epoce brązu stanowił miejsce kultu, służące również do obserwacji astronomicznych. Dysk z Nebry był tylko częścią odnalezionego przez mężczyzn skarbu. Odkryli również dwa brązowe miecze i siekiery, dłuto oraz fragmenty spiralnych bransolet, będących elementami pradawnej biżuterii. Przez dwa lata mało kto wiedział o tym znalezisku. Dopiero w lutym 2002 roku szwajcarska policja skonfiskowała przedmioty, które poszukiwacze skarbów chcieli po prostu sprzedać. Badania naukowe dotyczące skarbu z Nebry są prawdopodobnie jednymi z najdokładniejszych, jakie kiedykolwiek przeprowadzono na znalezisku archeologicznym w Europie. Rozpoczęły się w 2002 roku, a kontynuowano je do końca roku 2007. Niemniej jednak datowanie dysku z Nebry, jak wspomniałem, stwarzało badaczom wiele trudności i chociaż byli w stanie ustalić, że ukryto go około roku 1600 przed naszą erą, to jednak

lub słońce, co do tej wersji też nie ma pewności, oraz przedstawienia gwiazd. Z czasem do dysku dodano łuki horyzontu, a na końcu niebiańską łódź, tak to się nazywa, będącą najprawdopodobniej przedstawieniem bóstwa solarnego. Według wstępnej analizy pierwiastków śladowych metodą fluorescencji rentgenowskiej stwierdzono, że miedź z dysku pochodzi z Bischofshofen w Austrii, a natomiast złoto z rumuńskiej Transylwanii. Jednak nowsze badania wykazały, że złoto użyte w pierwszej fazie tworzenia dysku z Nebry pochodziło z rzeki Karną w Kornwalii, podobnie jak zawartość cyny w brązie. Oczywiście wielką tajemnicą dla wszystkich, nie tylko dla uczonych, było przeznaczenie tego odkrytego dysku. Trudno było uwierzyć w to, że mapa nieba używana była przez traktowane dotąd za barbarzyńskie ludy zamieszkujące Europę Środkową. Nikt nie chciał wierzyć, że już w epoce brązu miano tak zaawansowaną wiedzę astronomiczną. I tutaj, moi drodzy, zgodnie z hipotezą Wolfharda Schlössera z Uniwersytetu Rury, dzięki dwóm łukom umieszczonym naprzeciw siebie na obrzeżach dysku prezentowane są momenty wschodu i zachodu Słońca w okresie przesilenia letniego i zimowego. Czyli wracamy do tych pomiarów czasu. Do pomiarów czasu. Takie ustalenia mogły pomagać ludziom właśnie z epoki brązu ustalaniu dat, no i być swego rodzaju miejscowym kalendarzem. Natomiast łuki horyzontu pozwalały śledzić ruch Słońca po niebie. Każdy z nas wie, że są pory roku, zatem Słońce jest, tak jak teraz, unosi się coraz wyżej nad horyzontem, dnia przybywa, a jesienią sytuacja jest odwrotna. Zaczyna się lato, Słońce schodzi coraz niżej nad horyzont. I tak tutaj podejrzewają też astronomowie. Niejaki Ralf Hansen, astronom, twierdzi, że dysk był próbą zharmonizowania kalendarzy słonecznych i księżycowych, aby ludzie z epoki brązu wiedzieli, kiedy siać nasiona i zbierać plony. Dzięki takiemu unikatowemu kalendarzowi otrzymywali niemal współczesne poczucie czasu. To, o czym wspominałem na samym początku naszego programu. No tutaj jednak są kontrowersje co do tego. Nie wszyscy zgadzają się, że dysk z Nebry był wykorzystywany do pomiaru zjawisk astronomicznych. Kurt Roslund, astronom z Göteborga, uważa, że dysk z pewnością nie służył do obserwacji obiektów na niebie, a raczej był tylko ich dokładną reprezentacją i miał wartość czysto symboliczną, mógł być używany na przykład w szamańskich rytuałach. Najnowsza, taka ogólna interpretacja przeznaczenia dysku z Nebry zakłada, że jest on takim niezwykłym połączeniem rozumienia zjawisk astronomicznych z wierzeniami religijnymi ludzi epoki brązu. W miejscu, w którym odnaleziono ten artefakt, prawdopodobnie znajdowało się obserwatorium astronomiczne połączone z kultem ciał niebieskich. No i tam najwyżsi kapłani zajmowali się m.in. obserwacją nieba i tylko oni znali prawdziwe przeznaczenie dysku z Nebry. Z czasem zostało ono zatarte, a sam obiekt zaczęto traktować jako zwyczajny przedmiot kultu. Ale to jeszcze nie koniec, moi drodzy, jeszcze nie koniec. Za chwileczkę wrócimy. Zaśpiewa nam dalej Diana, a my moment odpoczywamy. Takie dzisiaj spokojne ballady, moi drodzy. Balladowo tak jest spokojnie, odpoczywająco. Po świętach chyba trzeba odpocząć trochę. Dobrze, wracamy do naszego dysku. Wracamy do naszego dysku. Ta prehistoryczna mapa gwiezdna stworzona w Niemczech ilustruje wiele ważnych aspektów nieba. Jak wspomniałem, Słońce, Księżyc, Gwiazdy. Jedna z najbardziej intrygujących cech dotyczy złotych łuków biegnących wzdłuż krawędzi właśnie dysku. Jeśli przyjrzymy

przyjrzymy się jego zdjęciom. Każdy łuk obejmuje kąt 82 stopni, dokładnie przedstawiając kąty pomiędzy przesileniem letnim i zimowym. W rezultacie dysk nieba jest pierwszym w Europie ruchomym reliktem przedstawiającym cykle słoneczne. Dokładnie tak. Być może najbardziej intrygującą cechą jest skupisko siedmiu kropek na górze dysku pomiędzy symbolami Słońca i Księżyca, które ma symbolizować konstelację Plejad. Masa gwiazdy jest często znajdowana na skandynawskich petroglifach, co wskazuje, że był to znaczący taki emblemat, jakby. To chyba dobre słowo dla narodu germańskiego. Żadne inne ustawienie gwiazd na dysku nie odpowiada konstelacjom na nocnym niebie. Wskazuje to, że przedmiot nie był używany jako mapa gwiezdna, ale raczej jako symboliczna reprezentacja wszechświata. Czy jest wręcz więc możliwe, że dysk przedstawia jakąś niebiańską narrację, jakąś opowieść? Plejady były znane jako gwiazda gwiazd w Babilonie. Były też uważane za królewską część nocnego nieba. Starożytni Egipcjanie uważali, że jest to manifestacja bogini Neit, boskiej pani niebios. Plejady były siedmioma córkami tytanów w mitologii greckiej. A ze względu na sposób, w jaki gwiazdy unosiły się na niebie, ich nazwy oznaczały, że są żeglujące. Bo plejady rzeczywiście żeglują po niebie, to nie ulega wątpliwości, przepływają sobie w różne strony. Nawiązując do tego żeglarskiego motywu, na mapie znajduje się też kolejny znak morski. Niektórzy naukowcy uważają, że trzecia krzywa na dole dysku przedstawia łódź słoneczną. Taki mitologiczny emblemat rozpowszechniony w mitologii egipskiej i nordyckiej. Tą łódź słoneczną można oczywiście sobie znaleźć w internecie. Nie będę teraz jej opisywał, moi drodzy, a tak rzeczywiście jest. A zresztą, przepraszam, mam to na zdjęciu na naszym Facebooku. Wystarczy zajrzeć sobie. Ta łódź słoneczna była używana przez boga Ra. Ra był bogiem słońca w starożytnym Egipcie, o którym mówiono, że podróżuje po niebie w łodzi słonecznej, w łodzi solarnej. W ciągu dnia jego statek płynął po niebie, dając światło ziemi, a wieczorem znikał za horyzontem, tworząc ciemność, by powrócić następnego dnia. To wydarzenie też reprezentowało śmierć i odrodzenie Boga Słońca. Niebiańską postać z gwiaździstą koroną stojącą na łodzi można zaobserwować na przykład w niektórych skandynawskich sztukach naskalnych, wyrzeźbionych około 1700 lat przed naszą erą. W przeciwieństwie do Boga Słońca, który codziennie wschodzi i zachodzi, ta skandynawska istota była związana właśnie z Plejadami. Konstelacja pokazana po prawej stronie obrazu, co oznaczało, że wschodziła na wiosnę, pora takiej regeneracji, i ponownie zachodziła w jesieni, czyli czas żniw. A zimą Plejad no nie widzimy. Ten słoneczny i zarazem kosmiczny Bóg płonie życiem na niebie w dwu mitologiach i obu mitologicznych przedstawieniach, ostatecznie zatapiając się poza horyzont, wskazując rodzaj takiej niebiańskiej śmierci. No zatem podsumujmy, symbol słońca po lewej stronie tej mapy nieba może symbolizować wschody i zachody słońca, reprezentując cykl nocy i dnia, a symbol księżyca również wschodzi i zachodzi na niebie, ale przez znacznie dłuższy czas. Księżyc jest najprawdopodobniej używany tutaj do zobrazowania cyklu miesiąca właśnie księżycowego.
Plejady również wznoszą się i zachodzą nad horyzontem. Grecy używali ich do oznaczania nadejść wiosny i nadejścia jesieni, czyli takie cykle sezonowe. Złote łuki na powierzchni dysku pokrywają kąt 82 stopni, odzwierciedlając prześlenie letnie i zimowe dokładnie w Niemczech, czyli też cykle sezonowe. Wreszcie jest ta kosmiczna łódź, symbol bóstwa nieba, które rządzi kosmicznymi cyklami mapy. Gdy symbole są oglądane w tym świetle, gwiezdny dysk wydaje się opowiadać historię śmierci i zmartwychwstania, która jest obecna w wielu mitach światowych. Czy zatem jest to przenośna mapa nieba? To tak trochę naciągane, moi drodzy, trochę naciągane. Teoria dość. Bardziej jest to po prostu taki protokalendarz, taki pierwowzór kalendarza stworzony przez kapłanów w celu określenia lokalizacji świąt, lokalizacji dni w roku kalendarzowym, a tym samym i lokalizacji ich samych, bo mogli przewidzieć, ile zostało od wiosny, rysując plejady na złotych łukach dysku, które przedstawiały horyzont, kiedy świętować przesilenie, kiedy skłonić rolników do zebrania plonów, a przede wszystkim kiedy rządzić. W takim przypadku dysk z Nebry byłby w posiadaniu kogoś o znaczącym statusie i byłby przedmiotem o znacznej, no, takiej mocy, pomagającym starożytnym zrozumieniu i nawigowaniu po tajemnicach kosmosu. A za chwileczkę jeszcze coś o Państwu opowiem na ten temat. Dzięki, tak na zakończenie, moi drodzy, jeszcze kilka informacji. Niektórzy twierdzą, że dysk reprezentuje rodzaj instrumentu podobnego do tarczy zegara słonecznego. W tej interpretacji środkowy okrąg reprezentuje słońce, łuki po obu stronach dysku reprezentują zakres zachodów słońca obserwowanych ze wzgórza Mittelburg, które jest czasami określane jako niemieckie Stonehenge. Z perspektywy szczytu Mittelburg słońce zachodzi za górą Brocknen podczas przesilenia letniego, a następnie zachodzi 1 maja za Kulpenburg, najwyższym wzgórzem pasma Kufhauser. Pernicki i jego koledzy uważają, że łuki przedstawiają poruszający się punkt zachodu słońca przez cały rok. Inni badacze uważają również, że dysk przedstawia informacje astronomiczne przypisane do określonej szerokości geograficznej. Jedno z badań opublikowanych w 2018 roku zakłada nawet, że ludzie, którzy je stworzyli, mogą należeć do tej samej kultury, co ci, którzy stworzyli zabytki takie jak Stonehenge. Symetrie zauważone na dysku mogą odnosić się do kalendarza 8- albo 16-miesięcznego. Położenie księżyca na niebie najprawdopodobniej wskazuje dzień, którym należało dodać do kalendarza dodatkowy miesiąc, by zgrać dwie wersje kalendarzy, jakimi posługiwano się w starożytności. To jest słonecznego i księżycowego. Według innej hipotezy dysk jest konkretną reprezentacją zjawisk astronomicznych Słońca lub pełni Księżyca, półksiężyca i gwiazd, w tym grupę mającą reprezentować Plejady, bardzo jasną gromadę gwiazd w konstelacji Byka. Jak się wydaje, dysk został kilkukrotnie ulepszony, nim zaginął w mrokach historii. Pierwotny wygląd urządzenia stanowiły półksiężyc, księżyc w pełni lub słońce, jeśli co do tej kwestii nie ma pewności, oraz przedstawienia gwiazd. Następnie do dysku dodano łuki horyzontu, dzięki czemu można było śledzić ruch słońca po niebie. Na końcu dodano łódź, będącą najprawdopodobniej przedstawieniem bóstwa. Jak mówią inni badacze, jak Gebhardt i jego kolega Rudiger Krause z Instytutu Nauk Archeologicznych Uniwersytetu Goethego, nie
kupują tej konkretnej interpretacji. Pierwszym problemem jest pochodzenie samego dysku, bo podczas gdy rabusie twierdzą, że znaleziono je w tym samym depozycie, co inne artefakty z epoki brązu, ich historie nie pasują do siebie. W pewnym momencie twierdzili, że dysk został znaleziony 5 cm pod powierzchnią Ziemi w Mittelbergu, jednak większość artefaktów z epoki brązu znalezione przez archeologów w tym miejscu jest zakopanych na głębokości od 15 do 20 cm, co oznacza, że dysk byłby znacznie młodszy. Gebhardt zauważa, że szabrownicy często kłamią na temat lokalizacji artefaktów, ponieważ nadal mogą liczyć na zyski ze znalezionych tam innych cennych skarbów w przyszłości. Po prostu szabrownik nie podaje żadnych informacji o miejscu, w którym znajduje się spektakularny obiekt, o ile nie jest pewien, czy ma wszystko, co zostało znalezione w tym miejscu, mówi. Niemniej jednak Gebhardt nadal wierzy w historię o zakopaniu artefaktu pod 5-centymetrową warstwą ziemi. Uważamy, że ta historia o znalezieniu dysku bezpośrednio pod powierzchnią jest prawdziwa, ale to nie było w Mittelbergu, mówi. Uważa, że znaleziono to gdzie indziej, ponieważ nie jest pewien, skąd mógł pochodzić. Pernicki i jego koledzy utrzymywali z kolei, obalając pracę Gebharda, że relacja o odkryciu obiektów na wzgórzu Mittelberg została dokładnie oceniona, gdy para grabieżców stanęła przed sądem. Oznaczałoby to, że łupieżcy znaleźli dysk, a także zestaw unikalnych mieczy z wczesnej epoki brązu i inne znaleziska w różnych miejscach w różnym czasie, pisze Pernicki. Uważa również, że stosunkowo niewielka głębokość znalezienia obiektu może być spowodowana postępującą erozją na wzgórzu. Gebhardt umieszcza dysk w epoce żelaza. Oznaczałoby to, że dysk z Nebry jest mniej więcej o 1000 lat młodszy, niż sugerowałyby to początkowe hipotezy, co oznacza, że pochodziłby z około 500 roku przed naszą erą, a jeśli to prawda, nie byłby to najstarszy obraz nocnego nieba, ani najstarsza mapa gwiazd. Gebhardt nie wierzy również, że dysk reprezentuje mapę gwiazd, ale raczej fantazyjny obraz zjawiska kosmicznego. Niektórzy twierdzą, że kształt łuku przy jednej z krawędzi dysku przedstawia łódź, być może związaną ze starą germańską opowieścią o statku, który w nocy przewozi słońce po ciemnej stronie Ziemi. Jednak Gebhardt sugeruje, że może to być tęcza, biorąc pod uwagę kształt i linie, które ją dzielą, a także błyszczące, przypominające włosy linie wzdłuż jej krawędzi. Obrazy niebiańskich zjawisk pasują do artefaktów epoki żelaza, utrzymuje Gebhardt. Już wcześniej odkryto miecze celtyckie przedstawiające tęcze, półksiężyce i słońca, bo w centrum ich religii była noc, mówi Gebhardt. Za to Pernicki i jego koledzy uważają, że w innych artefaktach epoki brązu jest wiele dowodów na to, że dysk z Nebry pasuje właśnie do tej epoki. Uważają również, że styl konstrukcji dysku nie jest tak wyrafinowany, jak byłby w przypadku artefaktu epoki żelaza. Gebhardt nie ma wyjaśnienia znaczenia dwóch łuków po obu stronach dysku. Nawet jeśli nie jest to najstarszy dokładny obraz kosmosu czy mapa gwiazd, nadal uważa, że artefakt jest cudownym dziełem. O ile grabieżcy nie zostaną zmuszeni do ujawnienia rzeczywistego miejsca, w którym odkryli przedmiot, nie sądzi, by tajemnica została rozwiązana w najbliższym czasie. A co Państwo sądzą na temat tego dysku? Bardzo bym był rad opinii, Państwa opinii. Może ktoś dołoży tutaj cegiełkę do budowania wspólnych audycji. Bardzo Państwa do tego zachęcam, zapraszam. I see the light of time, I see the light of time, I see the light of time, I see the light of time, I see the light of time, I see the light of time, I see the light of time, I see the light of time, I see the light of time, I see the light of time, I see the light of time, I see the light of time, I see the light of time, I see the light of time, I see the light of time, I see the light of time, I see the light of time, I see the light of time, I see the light of time, I see the light of time, I see the light of time, I see the light of time, I see the light of time, I see the light of time, I see the light of time, I see the light of time, I see the light of time, I see the light of time, I see the light of time, I see the light of time, I see the light of time, I see the light of time, I see the light of time, I see the light of time, I see the light of time, I see the light of time, I see the light of time, I see the light of time, I see the light of time, I see the light of time, I see the light of time, I see the light of time, I see the light of time, I see the light of time, I see the light of time, I see the light of time, I see the light of time, I see the light of time, I see the light of time, I see the light of time, I see the light of time, I see the light of time, I see the light of time, I see the light of time, I see the light of time

1, 2, 3.

0: Dzień dobry, witam Państwa na dzisiejszym wykładzie, który będzie poświęcony promieniotwórczości. Na pytanie, które widnieje w temacie tego wykładu, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Można by było powiedzieć, że nie bać się ale, albo bać się ale. I spróbuję, nie będę próbował odpowiedzieć na to pytanie, natomiast przedstawię kilka faktów, które pozwolą Państwu na to pytanie sobie odpowiedzieć. O czym będzie w dzisiejszym wykładzie? Troszeczkę o historii badań nad radioaktywnością. Powiem o izotopach. Powiem także, co to jest promieniotwórczość i skąd się bierze. Także powiemy sobie o pochodzeniu pierwiastków. Powiem także o pierwszym wypadku, który spowodował, że wiele osób umarło z uwagi na to, że były niedoinformowane i nie wiedziano o tym, że promieniotwórczość jest szkodliwa, o tak zwanych radowych dziewczynach ze Stanów Zjednoczonych. Opowiem także o promieniotwórczych zabawkach, które niefrasobliwa firma ze Stanów Zjednoczonych wypuściła na rynek. Przyjrzymy się także, jak wygląda Polska z perspektywy licznika Geigera-Millera, gdzie promieniowanie jest większe, gdzie jest mniejsze. Przedstawię także dawki, które przyjmujemy, czy tego chcemy, czy nie, to znaczy, które przyjmujemy z natury i które przyjmujemy także w badaniach obrazowych na przykład. Powiem także o pewnej idei hormezy radiacyjnej, która mówi o tym, że dawki w małych ilościach, dawki promieniowania w małych ilościach mogą stymulować organizmy żywe. Na zakończenie, przed podsumowaniem, opowiem o dwóch typach elektrowni, krótko o dwóch typach elektrowni jądrowych, o tak zwanych klasycznych elektrowniach jądrowych i elektrowniach jądrowych przyszłości, czyli elektrowniach jądrowych termonuklearnych. Proszę Państwa, historia badań nad promieniotwórczością ma już 125 lat, więc to nie jest nowa dziedzina fizyki. W 1896 roku Henri Becquerel odkrył radioaktywność soli uranu. W tym samym roku Ernest Rutherford wykazuje, że promieniowanie generowane przez jądra atomowe składa się z trzech rodzajów promieniowania, z cząstek alfa, cząstek beta i z promieniowania elektromagnetycznego gamma. W 1897 roku, dwa lata po wyjściu za Piotra Curie, Maria Skłodowska-Curie zaczyna zajmować się promieniotwórczością i już w 1898 roku odkrywa najpierw polon, a pod koniec roku rad. Otrzymała za to Nagrodę Nobla w 1911 roku. Otrzymała tą Nagrodę Nobla samodzielnie, ponieważ Piotr Curie już od 1906 roku niestety nie żył. Wracając ze spotkania Towarzystwa Naukowego wpadł pod dyliżans. W 1911 roku Ernest Rutherford z dwoma swoimi doktorantami, Geigerem i Martsenem, prowadzą eksperymenty z rozpraszaniem cząstek alfa na jądrach atomowych i ustalili, że w zasadzie atomy są w środku puste i cała ich masa skupia się w jądrze atomowym. W 1914 roku na wniosek Marii Skłodowskiej-Curie powstaje Instytut Radowy w Paryżu. Został on stworzony, aby za pomocą radu leczyć choroby nowotworowe. I w 1919 roku Rutherford i jego współpracownicy zaobserwowali po raz pierwszy reakcję jądrową, w której naturalnie występująca cząstka alfa, bombardująca jądra azotu, powodowała powstanie z tego azotu tlenu. W XX wieku w dalszym ciągu były prowadzone badania nad promieniotwórczością. W 1932 roku Walton i Cockcroft po raz pierwszy zastosowali sztuczne przyspieszanie protony do wywołania reakcji jądrowych. Chadwick odkrywa neutron i Maria Skłodowska-Curie otwiera w Warszawie Instytut Radowy. A także Anderson odkrywa cząstkę, tak zwany dodatnio naładowany elektron, czyli pozyton. 1934 roku małżeństwo Joliot-Curie, czyli Irena Joliot-Curie, córka Marii Skłodowskiej-Curie, odkrywają sztuczną promieniotwórczość i za to odkrycie już w następnym roku dostali Nagrodę Nobla. W 1938 roku Hahn i Strassmann odkrywają reakcję rozszczepienia jądra atomowego, a w czasie II wojny światowej w 1942 roku Enrico Fermi realizuje pierwszy kontrolowany reaktor jądrowy. Zrealizował go w Chicago. Wtedy już przebywał w Stanach Zjednoczonych, wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i jego działanie oparto było na reakcji rozszczepienia uranu. Proszę Państwa, co to są izotopy? Izotopy to są jądra atomowe o takiej samej liczbie atomowej, czyli o takiej samej liczbie protonów Z, ale różnej liczbie masowej, to znaczy o różnej liczbie neutronów w tych jądrach. I tutaj mamy przedstawiony przykład takich izotopów w przypadku atomu węgla. Jest to izotop C11, normalny węgiel, tak zwany normalny węgiel, izotop C12, C13, C14. Proszę Państwa, jeśli chodzi o wodór, to wodór ma trzy stabilne izotopy. Jest to prot, które jądro w takim izotopie wodoru składa się tylko z jednego protonu. Mamy deuter, w którym jądro składa się z protonu i z neutronu. I mamy tryt, w którym to jądro atomowe składa się z jednego protonu i z dwóch neutronów. Tlen ma troszeczkę więcej izotopów, ale ma tylko trzy stabilne izotopy. Jest to izotop O16, O17 i O18. I jak sobie pokombinujemy wszystkie te atomy, to może się okazać, że woda może składać się z 18 rodzajów różnych cząsteczek. I tak jak tutaj mamy szklankę wody, to zaręczam Państwu, że wśród miliardów, miliardów, miliardów cząsteczek, które się znajdują w tej szklance wody, te wszystkie 16 rodzajów cząsteczek wody na pewno się znajdują. Proszę Państwa, mówiąc o promieniotwórczości, myślimy o promieniowaniu jonizującym. Promieniowanie jonizujące to jest takie promieniowanie, które potrafi zjonizować cząsteczki, atomy, które potrafi wprowadzić jakieś zmiany w tych cząsteczkach. I pod tym względem na przykład promieniowanie mikrofalowe, stosowane na przykład w mikrofalówkach, albo takie promieniowanie, które wysyłają telefony komórkowe, te obydwa rodzaje promieniowania nie są promieniowaniem jonizującym. Skąd się bierze promieniotwórczość? Skąd się bierze promieniowanie jonizujące? Po pierwsze, z naturalnych izotopów promieniotwórczych. Są one na Ziemi, są obecne na Ziemi od jej początku. I są to głównie uran, tor, potas. Promieniotwórczość czy promieniowanie jonizujące do nas, do Ziemi, dociera także w postaci promieniowania kosmicznego, które to promieniowanie leci do nas na Ziemię ze Słońca. I te promieniowanie kosmiczne oczywiście oddziałuje na nas i im jesteśmy wyżej w górach albo lecimy samolotem, tym to promieniowanie kosmiczne jest większe. Oczywiście największe jest na przykład na stacji orbitalnej, w której przebywają astronauci, ale to promieniowanie także tworzy, oddziałując z górnymi warstwami atmosfery, tworzy także izotopy radioaktywne. Między innymi izotop węgla C14 w ten sposób powstaje. Oprócz tego mamy jeszcze sztucznie wytwarzane izotopy i one też promieniują, ale my w pewnym sensie mamy nad nimi kontrolę. Te sztuczne izotopy promieniotwórcze są wytwarzane w różnych celach. Z reguły są wytwarzane w celach leczniczych i Podając te sztuczne izotopy promieniotwórcze w postaci radiofarmaceutyków, my musimy mieć bardzo dużą kontrolę nad tym, ile ich jest w próbce, jaki jest ich czas półrozpadu i mamy różne te izotopy promieniotwórcze. Są tak zwane krótkożyciowe, one są stosowane w pozytonowej tomografii emisyjnej. Są długożyciowe, na przykład jest tutaj gal, int czy jod. Są także i bardzo często jest tak, że te izotopy musimy wytwarzać można powiedzieć, przy łóżku pacjenta, ponieważ one mają bardzo krótki czas życia i na przykład jeżeli by zostały one wyprodukowane w Warszawie i miały być przetransportowane na przykład do Gdańska, to ich promieniotwórczość w trakcie podróży spadłaby na tyle, że one by były po prostu bezużyteczne. I tutaj chciałem zwrócić szczególną uwagę na jeden izotop sztuczny, jest to J131. Ci z Państwa, którzy pamiętają awarię w elektrowni w Czarnobylu, pamiętają także, że był podawany płyn Lugola, szczególnie dzieciom, i on miał chronić przed pochłonięciem tego izotopu promieniotwórczego przez nasze tarczyce. Jest to izotop, który wbudowuje się w naszą tarczycę i największe problemy właśnie mamy z takimi izotopami, które mogą wejść w nasz organizm, udając pewne pierwiastki, podstawiając się, no i siać spustoszenie w naszym organizmie. Proszę Państwa, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie takie podstawowe, skąd się bierze promieniotwórczość, to promieniotwórczość bierze się z dwóch typów reakcji. Z reakcji syntezy i polega ona na tym, że dwa mniejsze jądra łączą się w większe i dzięki temu powstaje duża ilość energii. Ta energia może najczęściej jest emitowana w postaci fali elektromagnetycznej, fotonów o bardzo krótkiej długości, bardzo wysokoenergetycznych. I to jest pierwsza metoda otrzymywania promieniowania jonizującego. A druga metoda to jest rozpad, czyli rozszczepienie jądrowe. Wówczas większe jądro rozpada się na dwa bądź trzy mniejsze i znowuż powstaje nadwyżka energii, która jest emitowana w postaci różnego rodzaju promieniowania, bo to niekoniecznie musi być promieniowanie elektromagnetyczne, to może być także promieniowanie alfa i promieniowanie beta. Proszę Państwa, tutaj mamy na tym slajdzie wyjaśnione, co to jest promieniowanie alfa i co to jest promieniowanie beta. Proszę Państwa, jak jądro atomowe rozpadnie się, ono może się rozpaść samoczynnie, może się rozpaść pod wpływem pewnych działań, jak na przykład w reaktorze, i w wyniku tego rozpadu mogą się pojawić produkty rozszczepienia, mogą to być dwa bądź trzy mniejsze jądra atomowe, ale oprócz tego pojawiają się takie mniejsze cząstki. Cząstka alfa jest to zjonizowany atom helu, składa się z dwóch protonów i z dwóch neutronów, jest oczywiście obiektem masywnym na skalę mikroświata, jest naładowany ładunkiem dodatnim, jest to cząstka, która ma bardzo duży potencjał jonizacyjny. To znaczy, jeżeli dostanie się do naszego ciała, to może oddziaływać dosyć destruktywnie na nasze tkanki. Jest promieniowanie gamma, to są wysokoenergetyczne fotony, które generalnie są dosyć przenikliwe, więc one mogą przechodzić przez nasze ciało i oczywiście nie wszystkie zostaną zaabsorbowane przez nasze ciało. I więc potencjał jonizacyjny tego promieniowania jest zdecydowanie mniejszy niż potencjał jonizacyjny cząstek alfa. I są cząstki beta, czyli są to zwykłe elektrony, które też mogą wylecieć z jądra pod wpływem reakcji jądrowych, któremu te jądra podlegają, i te cząstki mają zdecydowanie mniejszy potencjał jonizacyjny niż jądra helu, ale większy potencjał jonizacyjny, czyli większą możliwość oddziaływania z tkankami żywymi niż kwanty promieniowania gamma. Proszę Państwa, na poprzednim slajdzie pojawiło się pojęcie czasu, okresu półrozpadu. Co to jest? Jeżeli tutaj na tym slajdzie przedstawiliśmy sobie ilość w próbce atomów trytu. To jest izotop.
1: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
0: To jest izotop wodoru, który ma okres półrozpadu około troszeczkę ponad 12 lat. Co to oznacza? Że przez 12, po upływie 12 lat, czy 12 lat z kawałkiem, ilość promieniotwórczych jąder w próbce zmniejsza się o połowę. Czyli po 12 latach, jakby aktywność tej próbki zmniejsza się o połowę. Po następnych 12 latach znowuż o połowę, czyli w stosunku do pierwotnej aktywności próbki już próbka po dwóch okresach półrozpadu będzie czterokrotnie słabiej radioaktywna. Po następnych 12 latach znowuż będzie coraz słabiej. Widzimy, że na początku radioaktywność próbki spada wyraźniej, a później coraz słabiej. To jest akurat w przypadku dosyć nietrwałego izotopu, bo tryt jest w skali historycznej nietrwałym izotopem. Jeżeli na ten sam wykres naniesiemy sobie wykres rozpadu izotopu węgla C14, który ma czas półrozpadu o ponad 5000 lat, dlatego między innymi może służyć do określania wieku organicznych artefaktów, to widzimy, że praktycznie jego aktywność z czasem maleje bardzo powoli, ale jeśli sobie na ten wykres jeszcze naniesiemy krzywą rozpadu uranu, naturalnego pierwiastka radioaktywnego, mianowicie uranu 238, którego okres półrozpadu wynosi 4,5 miliarda lat, czyli mniej więcej tyle, ile istnieje Ziemia, to widzimy, że jego aktywność praktycznie z czasem się nie zmienia. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że jeżeli weźmiemy sobie próbkę uranu do ręki, to znaczy może nie z czystego uranu, ale rudy uranowej, to ona praktycznie jest bardzo słabo radioaktywna, bo jeżeli on się bardzo powoli rozkłada, ma bardzo długi czas, okres półrozpadu, to wówczas na sekundę, czy na godzinę, czy na dzień w tej próbce rud uranu występuje bardzo mało rozpadów radioaktywnych, w związku z tym ruda uranowa nie jest sama w sobie bardzo, bardzo niebezpieczna. Dopiero po przetworzeniu w elektrowniach jądrowych, z uwagi na powstanie bardzo radioaktywnych produktów rozszczepienia uranu, dopiero wówczas paliwo staje się bardziej niebezpieczne. Proszę Państwa, jak oddziałuje promieniowanie jonizujące z różnymi materiałami? Praktycznie powiedziałem parę minut temu, że największy potencjał jonizacyjny mają cząstki alfa. I najgorsze, co może nam się przydarzyć, to jest pochłonięcie połknięcie izotopu, który wysyła promieniowanie cząstki alfa. Będzie on wówczas siał bardzo duże spustoszenie w naszych tkankach. Natomiast z drugiej strony, jeżeli na przykład na tym stole leżałby preparat promieniotwórczy, który by wysyłał promieniowanie alfa, to praktycznie skóra albo kartka papieru jest bardzo dobrym, bardzo dobrą zaporą, żeby cząstki alfa nie wnikały do naszego organizmu. Czyli wystarczy, tak jak tutaj Państwo macie pokazane na tym schemacie, wystarczy kartka papieru, żeby nie przepuścić promieniowania alfa. OK. W przypadku promieniowania beta ono już jest bardziej przenikliwe, ale wiemy, że ono ma mniejszy potencjał niszczycielski, więc coś za coś. Ono mniej może zrobić nam szkód w organizmie, ale wnika głębiej. I promieniowanie beta przechodzi przez papier, ale już przez folię aluminiową nie przejdzie. Natomiast promieniowanie gamma, one jest dość przenikliwe, ale dzięki temu ono może przejść przez nasz organizm, w ogóle się w nim nie absorbując, ale oczywiście część tego promieniowania może się zaobserwować i to nie jest dobra sytuacja dla organizmu. Ono przechodzi przez papier oczywiście, przechodzi przez aluminium, przechodzi nawet przez dosyć grube ściany betonowe. Oczywiście mogą to być ściany zrobione ze specjalnego betonu i wtedy ono nie przejdzie przez te ściany, ale najlepiej jest zatrzymywane przez ołów. Dlatego na przykład, jak Państwo idziecie na zdjęcia rentgenowskie, to osoby, które robią Wam zdjęcia rentgenowskie, chowają

0: Państwu, pokażę Państwu, jak wygląda korpusówka wojsk chemicznych. Ona właśnie jest, jest pewnym ideogramem, który właśnie pokazuje, jak promieniowanie jonizujące zachowuje się w polu magnetycznym. Ten pierwszy promień, tutaj jest próbka radioaktywna, ten pierwszy promień to jest promieniowanie gamma, ten lewy to jest promieniowanie alfa, a ten prawy mocno zagięty jest to promieniowanie beta. Proszę Państwa, skąd się w ogóle wzięły pierwiastki, skąd się wzięły izotopy? Część izotopów, tych najlżejszych, czyli na przykład wodór, hel, trochę litu, powstało zaraz na początku Wszechświata. Zaraz po Wielkim Wybuchu one powstały. Gdy Wszechświat się już dosyć mocno schłodził, to nie było warunków, żeby się syntezowały kolejne jądra atomowe, coraz cięższe, coraz cięższe. Dopiero musiały powstać gwiazdy, musiał się ten wodór i hel skupić w miejscach w postaci gwiazd, żeby tam była taka duża gęstość i takie duże ciśnienie, żeby nastąpiła dalsza synteza jądrowa. I te wszystkie pierwiastki, które Państwo widzicie na lewej stronie tego wykresu od tej linii czerwonej, te wszystkie pierwiastki są syntezowane w gwiazdach, także w naszym Słońcu. Powstają coraz cięższe pierwiastki, coraz cięższe pierwiastki. Natomiast i te pierwiastki w takich najbardziej masywnych gwiazdach mogą powstać aż do atomu żelaza. Atom żelaza jest najbardziej stabilnym, nie atom, tylko jądro żelaza jest najbardziej stabilnym jądrem i wszystkie pierwiastki, które mają masę mniejszą od żelaza, mogą zostać syntezowane w lżejszych, w cięższych i bardzo ciężkich gwiazdach. A co, proszę Państwa, z tymi wszystkimi pierwiastkami, które są po prawej stronie tego wykresu, po prawej stronie od tej czerwonej linii? Proszę Państwa, w procesie syntezy, w którym są syntezowane coraz cięższe pierwiastki, coraz cięższe jądra, ten proces syntezy jest procesem egzotermicznym, czyli on następuje.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Samoczynnie. W jego wyniku wydziela się energia, no bo nasze Słońce świeci, skądś tą energię musi brać. Natomiast gdybyśmy chcieli syntezować pierwiastki cięższe od żelaza, to okazuje się, że z tymi pierwiastkami jest zupełnie na odwrót. To znaczy one jak się rozpadają i tu może następować rozszczepienie, to wtedy uwalnia się energia. I, czyli one musiały powstać w jakiś bardzo szczególny sposób. One powstają przy wybuchach supernowych. I to, że na przykład mamy na przykład obrączkę, czy mamy biżuterię, w której znajduje się złoto, czy srebro, czy platyna, to te wszystkie pierwiastki nie powstały normalnie w takim naszym Słońcu, tylko one powstały w trakcie wybuchu supernowej poprzez bombardowanie neutronami tych jąder, które już tam były. I czyli można powiedzieć, że w zasadzie to, jak wygląda Ziemia, jak wygląda życie na Ziemi, z czego jesteśmy zrobieni, skonstruowani, czy jakie pierwiastki mamy w sobie i naokoło, to jest wynikiem wybuchu supernowej, która była mniej więcej w tych okolicach, gdzie Słońce w Drodze Mlecznej. Proszę Państwa, izotopy mogą być różne. Na tym wykresie przedstawiłem Państwu izotopy trwałe. Jest, proszę Państwa, tych izotopów 280 i to jest ściśle policzone i raczej ta liczba się nie zmieni. Czyli mamy 280 izotopów, czyli takich form różnych pierwiastków, które są stabilne, które się nie rozpadają. Nawet jeżeli próbowalibyśmy je zmusić do tego, w pewien sposób je wzbudzając, to już nie będą te same izotopy. One będą wzbudzone i mogą się w jakiś tam sposób rozpaść. Ale taki izotop pozostawiony sam w sobie, on się nie rozpadnie. I proszę Państwa, te izotopy są od najlżejszych do

0: najcięższych. I tutaj chciałbym szczególnie zwrócić uwagę na te izotopy w tym czerwonym kółku. Tu są trzy izotopy uranu. Uran-234, uran-235 i uran-238. One się rozpadają, ale ich czasy pół rozpadu są bardzo, bardzo długie. W związku z tym możemy powiedzieć, że one są w pewnym sensie trwałe, bo one są bardzo słabo aktywne. No bo jeżeli prawdopodobieństwo, że dany atom, na przykład uranu 238, rozpadnie się w ciągu 14,5 miliarda lat, wynosi 50%, to jest to naprawdę bardzo małe prawdopodobieństwo, że akurat w tym momencie się ten atom, te jądro uranu rozpadnie. W zasadzie prawdopodobieństwo zaistnienia takiego faktu jest praktycznie równe zeru. Proszę Państwa, taka ciekawostka, mianowicie do 2003 roku myślano, że bizmut, że izotop bizmutu, który tutaj jest przedstawiony, to jest tutaj w tym miejscu mniej więcej, jest ostatnim trwałym izotopem na tej naszej ścieżce trwałych izotopów. Ale okazuje się, że nie. I zmierzono to dosyć precyzyjnie, mianowicie okres półrozpadu jądra bizmutu wynosi 10 do 19 lat, czyli jest mniej więcej miliard razy dłuższy niż wiek Wszechświata. Więc nam się kiedyś wydawało, że ten izotop bizmutu jest trwały, bo praktycznie nie byliśmy w stanie zmierzyć czy zaobserwować, że aktywność próbki się zmniejsza, bo nie mieliśmy takich precyzyjnych przyrządów. Jeszcze tutaj chciałem w tym kółeczku, które tutaj jest zakreślone, oprócz uranu jest jeszcze tor. Proszę Państwa, tor ma dużo dłuższy czas półrozpadu niż te jądra uranu, ma okres półrozpadu 14 miliardów lat. W związku z tym możemy przypuszczać, że toru jest więcej niż uranu i faktycznie jest go w skorupie, jako że on się rozpada wolniej, to jest go w skorupie ziemskiej na Ziemi mniej więcej 6 razy więcej niż wszystkich izotopów uranu. Proszę Państwa, to jest tylko wycinek całej mapy izotopów, a cała mapa izotopów przedstawia się w ten sposób. Proszę Państwa, na tej mapie punktami czarnymi są przedstawione trwałe izotopy i to były te izotopy, które widzieliśmy na poprzednim slajdzie. Natomiast wokół tych izotopów jest taka ścieżka niebieska, bardzo dużo izotopów niebieskich, bardzo dużo izotopów czerwonych. Tutaj są izotopy żółte. One są zaznaczone różnymi kolorami, ponieważ one rozpadają się i dają produkty rozpadu różne. Na przykład te izotopy, które są zaznaczone na niebiesko, rozpadają się, emitując promieniowanie beta. Te izotopy, które są zaznaczone, i to są izotopy oczywiście nietrwałe, bo trwałe to są tylko te czarne. Te izotopy, które są zaznaczone żółtymi kwadracikami, to są izotopy, które ulegają rozpadowi, emitują cząstkę alfa, a te izotopy, które są zaznaczone kwadracikami czerwonymi, to są izotopy, które rozpadają się, emitując dodatnie elektrony, tak zwane pozytony. I między innymi niektóre z tych izotopów są wykorzystywane w PETIEF, czyli w pozytonowej tomografii emisyjnej. Tutaj jeszcze takie zbliżenie na mapę izotopów, ale tylko izotopów lekkich, czyli tych izotopów, które mają dosyć małą masę. I tutaj jest taka bardzo ciekawa rzecz. Nie wiadomo, dlaczego się tak stało. To znaczy, tak się stało i przyjmujemy to jakby, że tak jest. Mianowicie widzą tutaj Państwo taką dziurę. Te izotopy są bardzo nietrwałe. Także z uwagi na to, że te izotopy, tutaj powstały takie dziury, to w procesie pierwotnej nukleosyntezy, która działa się na początku istnienia Wszechświata, zaraz po wielkim wybuchu, ta nukleosynteza pierwotna nie poszła w stronę cięższych izotopów, tylko zatrzymała się praktycznie na izotopie, na pierwiastku lit. Proszę Państwa, jak badano zjawiska promieniotwórczości, to ludzie sobie nie zdawali sprawy, że te zjawiska są szkodliwe. To, że promieniotwórczość jest szkodliwa, świadczyć może o tym fakt, że Maria Skłodowska-Curie zmarła na białaczkę, która była ewidentnie spowodowana tym, że w trakcie swojej pracy w laboratorium uległa napromieniowaniu. Praktycznie do końca swojego życia Maria Skłodowska-Curie nie sądziła, że szczególnie chodzi tutaj o rad i polon, które odkryła, że one są takie toksyczne, takie są niszczycielskie dla organizmów żywych. Również jej córka Irena Joliot-Curie, która zajmowała się także promieniotwórczością, zmarła na białaczkę, więc to nie był przypadek. One, te dwie wybitne badaczki, zmarły w wyniku napromieniowania i w wyniku nakładania się przez ileś tam lat tego napromieniowania, którym podlegały. To, że akurat Piotr Curie nie zmarł na nowotwór spowodowany napromieniowaniem, to wynika z tego, że on wpadł pod ten paryski dyliżans w 1906 roku, ale wysoce prawdopodobne byłoby to, że on by zmarł na chorobę popromienną, ponieważ na początku swoich studiów nad promieniowaniem radu robił takie eksperymenty, że kładł sobie próbkę radu na rękę i później obserwował, jakie ten rad zrobił spustoszenia w skórze, czy pojawiły się jakieś rany, czy nie. W związku z tym jakby prosił się o to, ale nie wynikało to z głupoty jego, tylko wynikało to z niepełnej wiedzy o tym, jak promieniotwórczość, jaka zgubna jest promieniotwórczość dla organizmów żywych. I tutaj takim pierwszym jaskrawym przypadkiem, który pokazał, że nie wolno igrać z promieniotwórczością i przede wszystkim trzeba się chronić, był przypadek tak zwanych radowych dziewczyn. Proszę Państwa, rad został odkryty w grudniu według zapisków Marii Skłodowskiej-Curie. Zapisała ona w swoim notatniku w grudniu roku 1898, mianowicie to napisała. Wyżej wymienione fakty każą nam przypuszczać, że w nowym związku promieniotwórczym znajduje się nowy pierwiastek, który proponujemy nazwać radem. Nowy ten związek zawiera na pewno bardzo znaczną ilość baru, mimo to jednak jest on silnie promieniotwórczy. Promieniotwórczość radu musi więc być zatem ogromna. I tak faktycznie jest. Rad ma dosyć krótki okres półrozpadu, w związku z tym jest bardzo aktywnym pierwiastkiem promieniotwórczym. I proszę Państwa, jak się przyjrzymy radowi, tak dokładniej, to po pierwsze możemy zauważyć pewną jego własność. On znajduje się w grupie układu okresowego berylowców, poniżej berylu. I między innymi w tej grupie układu okresowego jest także wapń, Ca. Czyli on, ten rad, może w pewnym sensie po dostaniu się do organizmu udawać wapń. Wapń jest głównym składnikiem naszych kości, więc on może się wbudować za wapń w nasze kości i siać w tych kościach siać spustoszenie. Jeżeli on byłby takim pierwiastkiem, który nie może się podszyć za inne pierwiastki, więc nie byłoby problemu, ale niestety tak to jest, że każdy pierwiastek promieniotwórczy może się podszyć za jakiś swój inny pierwiastek dobroczynny, który znajduje się w naszym organizmie. Proszę Państwa, rad posiada aż 33 izotopy i wszystkie są nietrwałe. Wszystkie są niestabilne. Jest bardzo silnie promieniotwórczym pierwiastkiem, o czym jeszcze powiem. Występuje w skorupie ziemskiej tylko dzięki rozpadowi promieniotwórczemu ciężkich pierwiastków. To znaczy, gdyby nie było Uranu, Toru, Neptunu, to by nie było także radu, bo rad jakby zniknął w procesie wypromieniowania, to już go później nie było. Ale cały czas dostarczają nam tego izotopu cięższe pierwiastki, czyli Uran, Tor i Neptun. Najdłuższym najbardziej długożyciowym izotopem radu jest izotop rad-222. Jego czas półrozpadu wynosi aż 1600 lat. Więc jeżeli coś jest napromieniowane radem, to będzie ta promieniotwórczość zanikała dosyć powoli. I oczywiście to nie jest żadną tajemnicą, że rad musi występować mniej więcej tam, gdzie znajdują się rudy uranu. Proszę Państwa, jak to było z tymi radowymi dziewczynami? Proszę Państwa, trwała I wojna światowa i powstała w Stanach Zjednoczonych taka firma, która nazywała się Radium Luminous Material Corporation. Ona powstała w 1914 roku i ona, jak sama jej nazwa wskazuje, zajmowała się związkami promieniotwórczymi. Jak Stany Zjednoczone w 1917 roku przystąpiły do I wojny światowej, to ta firma dostała bardzo duże zamówienie od rządu Stanów Zjednoczonych, zmieniła swoją nazwę na United States Radium Corporation od 1917 roku i ona miała zamówienie, żeby każdego amerykańskiego żołnierza, który jedzie, był wysyłany do Europy, zaopatrzyć w zegarek, który miałby świecące cyfry. A skąd te świecące cyfry? Mianowicie firma ta zrobiła farbę, w której składzie były tlenki radu. Ta farba była piekielnie promieniotwórcza, ale nikt o tym nie wiedział. Nikomu nie przyszło do głowy, że przecież jeżeli ta farba świeci, to skądś się ta energia musi wziąć. I do malowania tych tarcz zostały zatrudnione młode dziewczyny, młode kobiety, bo była to precyzyjna robota i one, tak jak Państwo widzą na tym zdjęciu, one po prostu dzień w dzień malowały ileś tych tarcz różnych zegarków, małych, większych, takich stojących. Był oczywiście ogólny szał na tą farbę. Nikt sobie nie zdawał sprawy z tego, jaka szkodliwa jest ta farba. I na początku 20 lat wśród pracownic, które pracowały w zakładach United States Radium Corporation, zaczęła panować bardzo dziwna choroba, która objawiała się tym, że wypadały tym paniom wszystkie zęby, łamały się szczęki i oczywiście te symptomy były troszeczkę podobne do rezultatów takiej choroby wenerycznej jak kiła i sądzono, że te panie zapadły na taką chorobę. Ale to było to i pierwsza ofiara zmarła w 1920 roku i przyszłe kandydatki do tych fabryk, tej firmy, zaczęły się po prostu tego bać. I firma nie mogła zwerbować, miała cały czas zamówienia dla armii amerykańskiej, potrzebowała pracownic, ale nie mogła zwerbować ich następnych pracownic do pracy. I zamówiła, o ironio, zamówiła w 1924 roku raport, który miałby zaprzeczyć, że o jakiejkolwiek szkodliwości tej farby Undark, w której znajdowały się tlenki uranu. I ten raport sporządził taki medyk z Uniwersytetu Harvarda, Cecil Drunker, i okazało się, że w tym raporcie w sposób jednoznaczny stwierdził, że za wszystkie przypadki chorób odpowiada farba z radem. Co firma zrobiła? Nie ogłosiła tego zupełnie, tylko zataiła ten cały raport. I dzięki pracy dziennikarzy, dzięki pracy współpracowników doktora Drunkera, sprawa się wydała po roku. Ta historia stała się kanwą do filmu Radowe dziewczyny, który bodajże został nakręcony w 2018 roku, który opisuje, ten film opisuje szczegółowo tą sytuację, która miała miejsce w okresie międzywojennym w Stanach Zjednoczonych. Proszę Państwa, o tym, że ta farba była szkodliwa, doskonale wiedzieli mocodawcy tych pracownic, właściciele firm, ponieważ technicy, którzy przywodzili tą farbę w pojemnikach, byli ubrani w fartuchy ołowiane, mieli specjalne rękawice, mieli maski na twarzy. To nie wzbudziło żadnych podejrzeń wśród tych pracownic. Może dlatego, że one mniej więcej zarabiały 5 razy więcej niż średnia krajowa wówczas obowiązująca w Stanach Zjednoczonych. Ale to był okres międzywojenny. Nie wszyscy mogli sobie zdawać sprawę z tego, że promieniowanie jonizujące, promieniowanie, że radioaktywność jest szkodliwa dla zdrowia. Ale po wybuchu 3 bomb, bo pierwsza wybuchła jako taka bomba na próbę w stanie Nowy Meksyk i 2 bomby wybuchły nad miejscowościami japońskimi Nagasaki i Hiroshima i Nagasaki. Po tych wybuchach już wszyscy na pewno byli świadomi, że radioaktywność jest szkodliwa dla zdrowia, na pewno nie jest zdrowa. I o dziwo, w roku 1950 amerykańska firma Gilbert wypuściła na rynek takie, trudno to nazwać, co to jest. No to była ewidentna głupota tej firmy, niefrasobliwość. Wypuściła sobie taki zestaw pod tytułem Laboratorium Atomowej Energii. To tak, jakbyśmy sobie wyobrazili, że można by było wypuścić taki zestaw, zrób sobie małą bombę jądrową w domu. Proszę Państwa, w tym zestawie, na szczęście ten zestaw był dosyć drogi, więc on był bardzo niechętnie kupowany. W tym zestawie, jako że eksperymenty w tym zestawie polegały na obserwacji tego, co się dzieje pod wpływem promieniowania, to musiały być promieniotwórcze chociażby izotopy. I w tym zestawie znajdowały się 4 kawałki minerałów uranu i to nie byłby problem, ponieważ tak jak Państwu mówiłem, jak sobie pojedziemy do kopalni uranu, to specjalnie się tam nie napromieniujemy, bo uran sam w sobie nie jest mocno radioaktywny, ale oprócz tego były tam izotopy i wśród izotopów był ołów, ruten, cynk i jeszcze był izotop polon 210, to jest proszę Państwa ten sam izotop, którym najprawdopodobniej został otruty pułkownik Litwinienko, były szpieg KGB w Wielkiej Brytanii. W związku z tym widzicie Państwo, jaka była niefrasobliwość firmy, która w tym zestawie umieściła izotop polonu, bardzo toksyczny, bardzo zabójczy, a to był w końcu zestaw dla dzieci. Proszę Państwa, przejdźmy sobie teraz może na nasze podwórko i zastanówmy się, jakie jest promieniowanie w Polsce. Jakbyśmy spojrzeli na promieniowanie, na to, co jest w Polsce oczami licznika Geigera-Millera, to co byśmy zobaczyli? Tutaj zamieściłem na tym slajdzie mapy wzięte z Atlasu Radiologicznego Polski, wydanego w 2011 roku i na tym slajdzie są 2 izotopy. Jest izotop cezu 137. To jest izotop, który powstaje w zasadzie tylko i wyłącznie w przypadkach awarii elektrowni jądrowych. Więc to jest taki wskaźnik, czy jakieś awarie nastąpiły. I proszę Państwa, ten izotop jest najbardziej obecny. Oczywiście nie należy się tym przejmować, bo to są i tak bardzo małe poziomy radioaktywności. Najbardziej jest na Dolnym Śląsku obecny, a najbardziej w Kotlinie Kłodzkiej. I tu między innymi w tej Kotlinie Kłodzkiej, o czym jeszcze powiem, znajdują się stare wyrobiska, w których był wydobywany uran, jeszcze w latach 50. Proszę Państwa, następnym takim pierwiastkiem, który jest szalenie ważny, który odkryła Maria Skłodowska-Curie ze swoim małżonkiem, jest rad. I oczywiście generalnie rad jest obecny na południu Polski, tam gdzie są góry, ale najwięcej jest go w tych okolicach, czyli mniej więcej w okolicach Gór Izerskich, I to ma jeszcze, i do tego jeszcze wrócę później. I mamy, proszę Państwa, jeszcze dwa izotopy, mianowicie aktyn. Aktyn jest takim wskaźnikiem, gdzie się znajdują rudy uranu, ponieważ uran 238 rozpada się także wydzielając aktyn. I proszę zobaczyć, że znowuż aktyn jest obecny na południu Polski, a szczególnie jest obecny też w tych górach izerskich, w okolicach Świeradowa Zdroju, czyli znakiem tego w starych górach, jakimi są Sudety, znajdują się znajdują się wyraźne pokłady uranu. Oczywiście one nie muszą być na wierzchu, one są gdzieś tam i ten uran sobie pomalutku promieniuje, pomalutku się rozkłada i jest on jakby dostarczycielem po pierwsze aktynu, a później dostarczycielem radu. I jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jeden pierwiastek, szalenie ważny. On jest szalenie ważny dlatego, bo on ma bardzo duże znaczenie z punktu widzenia organizmów żywych, mianowicie potas. Potasu radioaktywnego, bo jest taki izotop potasu K40, który ma bardzo długi okres półrozpadu, mniej więcej 1,3 miliarda lat, okres półrozpadu potasu tyle wynosi. I on się znajduje, jak Państwo widzicie, praktycznie wszędzie w Polsce, ale znowuż najwięcej jest go w Kotlinie Kłodzkiej, w okolicach Lądka Zdroju i w okolicach Świeradowa Zdroju, czyli mniej więcej są to góry izerskie. Proszę Państwa, jak sobie spojrzeliśmy na mapę, która pokazuje nam, jaka jest naturalna promieniotwórczość na terenie Polski, to ta naturalna promieniotwórczość ma pewne skutki. Ona oczywiście z punktu widzenia organizmów żywych jest bardzo mała i proszę tutaj nie lękać się, że jak Państwo pojedziecie na przykład do Wód, do Świeradowa Zdroju, to się w jakiś tam sposób bardzo napromieniujecie. Nie, to są i tak bardzo małe poziomy, ja zresztą o tym jeszcze będę mówił. Ale jakie to ma konsekwencje? Proszę Państwa, konsekwencje to ma takie, że w pewnych rejonach naszego kraju są po prostu obecne różne radioizotopy. I między innymi w Świeradowie Zdroju są dostępne lecznicze wody, tak zwane wody radonowe, w których rozpuszczony jest radon. Jest to gaz szlachetny, promieniotwórczy gaz szlachetny, którego okres półrozpadu jest bardzo krótki, bo wynosi niespełna 4 dni. W związku z tym nie jest to specjalnie, zresztą jego jest tam nie tak dużo, nie jest to specjalnie niebezpieczne dla organizmów. Co jest ważne, radon odpowiada w całej Polsce, radon odpowiada i nie tylko zresztą, odpowiada za około połowy dawki promieniowania, którą otrzymują mieszkańcy Polski, czy tego chcą, czy nie chcą. Chodząc po ulicach, chodząc po lesie, chodząc po górach, kąpiąc się w jeziorach mazurskich, my, czy tego chcemy, czy nie, pochłaniamy jakąś ilość promieniowania jonizującego. Produktem rozpadu radonu jest polon, ale to nie jest ten polon najbardziej niebezpieczny, to jest ten polon 210, który służy do trucia ludzi. To jest polon 218. Proszę Państwa, skąd się radon bierze? Jak już powiedziałem na początku dzisiejszego wykładu, te wszystkie lżejsze pierwiastki promieniotwórcze powstają z rozpadu cięższych. I mamy pewne ścieżki, tak zwane szeregi rozpadów promieniotwórczych, na początku których są te najbardziej ciężkie izotopy. Uran, tor czy Neptun. Transuranowiec Neptun. I proszę Państwa, radon powstaje w wyniku rozpadu według schematu szeregu uranowo-radowego i uran 238 zamienia się w tor, później to się zamienia w kolejnych rozpadach w rad i ten rad z okresem półrozpadu, z okresem półrozpadu 1600 lat produkuje nam radon, który jest obecny jako gaz, gaz szlachetny. On się rozpuszcza w wodzie i wypływa z tych skał, w tych strumieniach, które sobie płyną w okolicach Świeradowa Zdroju. Ten rad nie jest w powietrzu, tylko on jest po prostu rozpuszczony w wodzie, która przepłukuje te skały, w których to skałach ten radon się tworzy. Proszę Państwa, rad jest w pewnym sensie pewnym problemem. Jak sobie Państwo pojedziecie do Edynburga, to zobaczycie, że starówka edynburska jest zbudowana z kamienia granitowego. I okazuje się, że granit z natury rzeczy, skała magmowa, zawiera w sobie dosyć dużo uranu. Ale jak już Państwu powiedziałem, ten uran specjalnie nie jest szkodliwy dla nas, tylko że ten uran w procesie rozpadu, zamieniając się w rad, a później w radon, powoduje, że radon jest uwalniany do pomieszczeń mieszkalnych. I w związku z tym te wszystkie mieszkania w starych kamienicach w Edynburgu, na tak zwanej Royal Mile, Królewskiej Mili, to jest taka główna ulica Starówki, one muszą być mechanicznie wietrzone. Ponieważ gdyby tego nie było, to stężenie radonu byłoby za wysokie i byłoby szkodliwe. Natomiast jeżeli jest tam wymuszony obieg, to nie ma żadnego problemu, żeby mieszkać w tych mieszkaniach. Być może problemy są z dogrzewaniem tych mieszkań, ale jeśli chodzi o radon, nie jest on żadnym problemem. To tyle, jeśli chodzi o radon. Proszę Państwa, na tych mapach, które Państwu pokazałem z atlasu radiologicznego, można było zauważyć, że Kotlina Kłodzka jest takim miejscem, gdzie jest podwyższone promieniowanie tła. W związku z tym można by było się spodziewać tego, że w tym rejonie jest uran. I tak faktycznie jest. W miejscowości Kletno, która to miejscowość nie jest znana głównie z tego, o czym chcę powiedzieć, ale jest znana z tak zwanej jaskini niedźwiedziej, znajduje się także która nie pracuje, kopalnia uranu. I tam można sobie zwiedzić tą kopalnię uranu. I nawet jeżeli ktoś by sobie tam pojechał z licznikiem Geigera Millera i sobie chodził po korytarzach i próbował, czy ten licznik Geigera działa i czy wskazuje bardzo duże natężenie promieniowania jonizującego, to by się okazało, że faktycznie nie jest to takie niebezpieczne wejście na 2-3, nawet na dzień do takiej kopalni, ponieważ poziom promieniowania w tej kopalni jest bardzo niski, bo tam się głównie znajdują żyły uranowe tego uranu-238, którego jest dużo więcej na przykład niż tego uranu-235. Proszę Państwa, w XIX wieku była taka moda, żeby do szkła, do takiej na przykład secesji czeskiej, dodawać rudy uranu. I tam w tej kopalni można zobaczyć takie piękne naczynia uranowe, które przepięknie świecą w kolorze żółtym i w kolorze zielonym pod wpływem promieniowania ultrafioletowego. I proszę Państwa, czy to jest szkodliwe? Okazuje się, że taki na przykład kilogram takiego naczynia uranowego promieniuje mniej więcej tak samo jak 5 kg zwykłego granitu, takiego granitu, z którego się robi na przykład blaty w kuchni albo z którego się robi pomniki na cmentarzu. Więc to nie jest tak, to jest jakby przykład, że ten uran nie jest specjalnie promieniotwórczy. I trzecim skutkiem tego, że są pewne obszary w naszym kraju o zwiększonej podaży uranu, są termy, są gorące źródła. I tutaj jest akurat taki przykład trzech basenów termalnych, mianowicie w Szaflarach, w Białce Tatrzańskiej i w Bukowinie Tatrzańskiej. I znalazłem, że w Bukowinie Tatrzańskiej ta woda geotermalna jest czerpana z głębokości 2400 metrów. I także znalazłem, że w Białce Tatrzańskiej woda jest czerpana z poziomu 2500 metrów pod powierzchnią ziemi. Czyli to są skały. To są skały i skąd się bierze to ciepło, którym ta woda jest ogrzewana? To ciepło po prostu bierze się z rozpadów promieniotwórczych. Tam po prostu następują rozpady promieniotwórcze, takie mniej więcej jak w Słońcu, tylko na mniejszą skalę. i ta woda jest tam podgrzewana. To nie jest tak, że tam siedzą diabły i grzeją tą siarkę w kotłach różnej wielkości. Tam po prostu są związki, izotopy promieniotwórcze, które rozpadając się powoli, to ciepło nie wychodzi, bo jest przykryte warstwą skał i tam ta woda, do której dotarli ludzie poprzez robienie odwiertów, tam ta woda ma po prostu taką dużo wysoką temperaturę ze względu na te pokłady jakichś izotopów promieniotwórczych. Proszę Państwa, zastanówmy się, jakie dawki promieniowania my przyjmujemy, czy jest się czym denerwować, czy nie. Proszę Państwa, statystyczny, i tutaj specjalnie podkreślam, niepalący mieszkaniec Polski otrzymuje rocznie około 3,3 milizywerta. To jest taka jednostka, czy to jest jednostka duża, czy mała. Proszę Państwa, jeżeli by człowiek jednorazowo został napromieniowany dawką mniej więcej 1-2 ziwerty, czyli 1000 razy większą niż milizivert, to mogłoby to u niego, nie jest to stuprocentowo pewne, mogłoby to u niego wywołać chorobę popromienną, która nieleczona mogłaby także doprowadzić do zgonu. Ale normalnie my takich dawek nie przyjmujemy. W związku z tym te dawki, które my przyjmujemy, są podawane w jednostkach 1000 razy mniejszych i w jednostkach 1000000 razy mniejszych, czyli w milizivertach i w mikrozivertach. Więc statystyczny mieszkaniec Polski przyjmuje około 3,3 milizivertów, z czego mniej więcej 2,5 pochodzi ze źródeł naturalnych, czyli z tego, że na przykład w betonie troszeczkę beton może promieniować, nawozy sztuczne mogą trochę promieniować, nasz pokarm może trochę promieniować. My to przyjmujemy jakby z tego względu, że tu żyjemy. Reszta pochodzi z różnych procedur medycznych, na przykład z rentgena. I jeżeli sobie popatrzymy, jakie dawki my przyjmujemy, to na przykład przejście przez bramkę na lotnisku to jest mniej więcej 0,07 mikrozywerta. Zjedzenie jednego banana to jest 0,1 mikrozywerta. Wypicie butelki wody radonowej ze Świeradowa Zdroju to jest mniej więcej tyle, co dwa banany. Czyli około 0,2 mikrozywerta. Godzinny spacer po Hiroszymie to jest 0,3 mikrozywerta. Godzinny spacer w miejscu wybuchu pierwszej bomby atomowej w stanie Nowy Meksyk to jest około 0,8 mikrozywerta. To są w dalszym ciągu bardzo małe dawki. Godzinny spacer po czeskiej kopalni uranu, która już oczywiście nie pracuje, skąd blendę uranową do badań otrzymali Maria i Piotr Curie, to jest 1,7 mikrozywerta. To jest nadal bardzo mały poziom. Godzinny lot pasażerski nad biegunem, z uwagi na to, że jak wzniesiemy się samolotem na poziom 10 tysięcy metrów, to promieniowanie kosmiczne jest dużo silniejsze niż na poziomie morza. W związku z tym taki godzinny lot w samolocie nad biegunem północnym, to jest około 3,3 mikrozywerta. Rentgen jednego zęba to jest 5 mikrozywertów. Godzinny spacer po Czernobylu dzisiaj w okolicach reaktora, czyli mniej więcej kilometr od reaktora, to jest około 5 mikrozywertów, czyli mniej więcej to jest tyle samo co RTG zęba. Pantogram szczęki to jest 12 mikrozywertów. RTG klatki piersiowej to jest 100 mikrozywertów, czyli już widać, że to rośnie, ale to w dalszym ciągu są bardzo małe ilości. Na przykład mammografia to jest 700 mikrozywertów, to jest 0,7 milizywerta. Godzinna, natomiast już teraz już się troszeczkę większe poziomy napromieniowania będą omawiane. Mianowicie, jeżeli pojedziemy sobie do szpitala w Prypeci, to jest szpital, w którym po awarii w Czernobylu, jak strażacy pracowali na miejscu wybuchu blisko reaktora, to jak przyjeżdżali do tego szpitala, to zrzucali tam swoje kombinezony i w tych podziemiach, szpital jest oczywiście nieużytkowany, w tych podziemiach są składowane do dzisiejszego dnia te kombinezony i jak się tam wejdzie, to godzina przebywania w tych piwnicach to są już 2 milizywerty. Czyli to już jest dosyć dużo. Tomografia komputerowa, w zależności od tego, czego to jest tomografia komputerowa, to jest 7 mikrozivertów. To jest w dalszym ciągu, to jest oczywiście więcej, ale w dalszym ciągu to nie są poziomy zagrażające życiu. Według norm obowiązujących w Stanach Zjednoczonych, pracownik elektrowni jądrowej może rocznie przyjąć skumulowaną dawkę do 20 milizivertów. Kosmonauta, z uwagi na to, że kosmonauty nie chroni nic i promieniowanie kosmiczne dochodzące do kosmonauty od Słońca praktycznie trafia na niego, więc taki kosmonauta przez pół roku przebywania na stacji pochłania dawkę około 80 milizivertów, to w dalszym ciągu nie jest szkodliwe, bardzo szkodliwe dla zdrowia, ale najciekawsze jest to, co Państwu teraz powiem, mianowicie, że palacze wypalający jedną paczkę dziennie papierosów, to w tym dymie otrzymują różne pierwiastki, także niestety promieniotwórcze, dlatego, bo w nawozach sztucznych jest na przykład polon i on się kumuluje w liściach tytoniu, więc skumulowana dawka dla palaczy jest, roczna dawka jest to około 160 milizivertów. To jest jakby argument do tego, żeby oczywiście rzucić palenie. Skąd się, proszę Państwa, te banany wzięły? Dlaczego ja powiedziałem o tych bananach? Proszę Państwa, powiedziałem Państwu, że potas jest naturalnie występujący długożyciowy izotop potasu K40 i jego jest jakby na świecie stała ilość. Potas, jak Państwo doskonale wiecie, jest także w bananach. Potas jest nam potrzebny z różnych przyczyn. Pełni bardzo ważne role na przykład w regulowaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Więc potas przyjmujemy. I jako, że my jesteśmy częścią przyrody, to tego potasu promieniotwórczego jest dokładnie tyle samo, co w całej naturze. Jest go mniej więcej około 0,12% tego potasu, którego mamy w swoim ciele. I proszę Państwa, co to powoduje? To powoduje, że ten potas promieniotwórczy nam się od czasu do czasu w organizmie rozkłada, czyli promieniuje. Czyli tak naprawdę, czy my tego chcemy, czy nie, my sami jesteśmy od milionów lat, wszystkie gatunki na Ziemi są także przygotowane do tego, żeby nawet promieniować. Proszę Państwa, tego potasu jest w naszym organizmie tyle, że w każdej sekundzie w naszym organizmie następuje mniej więcej 4,5-5 tysięcy rozpadów w każdej sekundzie. I one wynikają w ciele dorosłego człowieka. One po prostu wynikają z tego, że ten promieniotwórczy potas, czy tego chcemy, czy nie, w naszym organizmie się znajduje. Oprócz tego potasu znajduje się izotop węgla C14. Jego jest dużo więcej, ale on ma znacznie dłuższy czas, troszkę więcej. Tak. I natomiast on dostarcza dodatkowych rozpadów w ilości 3700 mniej więcej w każdej sekundzie. Czyli czy tego chcemy, czy nie, my w ciągu sekundy wypromieniowujemy pewną porcję energii jonizującej w postaci iluś tam, powiedzmy, 10 tysięcy różnych cząstek. Czy tego chcemy, czy nie? Proszę Państwa, czy to jest duża ilość? To jest bardzo niewielka ilość, zważywszy na to, że jeżeli byśmy wzięli gram radu, tego radu, który sobie Piotr Curie kładł na rękę i patrzył, jak co się stanie, to proszę Państwa, gram takiego radu ma taką aktywność, że w ciągu sekundy następuje w tym gramie do 37 miliardów rozszczepień. Czyli w porównaniu do tych 10 tysięcy, które rozszczepiają się z powodu promieniotwórczego potasu i węgla w naszym ciele, to są zupełnie nieporównywalne rzeczy. Proszę Państwa, czy te promieniowanie, które my przyjmujemy, czy ono jest tak bardzo szkodliwe? Jak już powiedziałem, najprawdopodobniej my jesteśmy, organizmy nasze, nasze są przyzwyczajone do tego, żeby żyć z promieniotwórczością, ponieważ w dawnych czasach tych izotopów promieniotwórczych na Ziemi było dużo więcej, więc życie kształtowało się, formowało się w warunkach, w których było dużo więcej izotopów promieniotwórczych na Ziemi niż jest w tej chwili. I proszę Państwa, jest taka pewna hipoteza, ona nazywa się hormezą radiacyjną, która mówi, że promieniowanie w małych dawkach korzystnie wpływa na nasze organizmy. I są dowody eksperymentalne, że tak jest. No, najlepszym dowodem jest to, o czym teraz powiem. Proszę Państwa, to, że w Polsce statystyczny obywatel naszego kraju przyjmuje mniej więcej 3 milizywerty na rok, to nie jest tak wszędzie na Ziemi. Proszę Państwa, są miejsca na Ziemi, w których poziom promieniowania tła jest dużo większy. Na przykład jest taka miejscowość Ramsar nad Morzem Kaspijskim w Iranie, w której to miejscowości poziom tła wynosi 260 milizywertów, czyli jest około 100 razy wyższy niż poziom średniego tła w Polsce. Także jest taka prowincja w Indiach, Kerala, w której tutaj na wybrzeżu Oceanu Indyjskiego, w której średni poziom promieniowania tła jest około 35 milizywertów. I tak samo w Brazylii jest taka miejscowość nad Oceanem Atlantyckim, w której poziom promieniowania tła jest też przynajmniej 10 razy wyższy niż w Polsce. I czy to jakoś wpływa na to, czy ludzie na tych terenach zapadają częściej na nowotwory, na białaczki? Nie. Okazuje się, że wbrew pozorom moglibyśmy się spodziewać, że tam będzie dużo większa zapadalność na choroby związane z modyfikacjami genetycznymi generowanymi przez promieniotwórczość. Okazuje się, że wcale tak nie jest, że tam nawet jest mniejsza zapadalność na nowotwory. I to jest jakby koronny argument, że nasze organizmy żywe mają wbudowane w swoje mechanizmy naprawcze to, że cały czas się spotykają z promieniowaniem. Na zakończenie, przed podsumowaniem, chciałbym powiedzieć parę słów o elektrowniach. Elektrownie w naszym kraju nie tylko wywołują zażarte dyskusje, czy my potrzebujemy elektrowni jądrowych, czy nie. Proszę Państwa, mamy, jak do tej pory, mamy tak zwane klasyczne elektrownie jądrowe, które bazują na rozszczepieniu jąder izotopów ciężkich. Proszę Państwa, ja nie będę się wgłębiał w to, jak elektrownie działają. Chciałem zwrócić tylko uwagę na jedną rzecz. Tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na elektrownię jądrową i na elektrownię klasyczną, to co Państwo widzicie tutaj zaznaczone objęte tym zielonym paskiem, to jest dokładnie takie samo w elektrowniach jądrowych i w elektrowniach klasycznych, czyli elektrowniach opalanych gazem, węglem brunatnym, węglem kamiennym. Proszę Państwa, elektrownia jądrowa od elektrowni klasycznej różni się tylko tym, że tu jest inne źródło ciepła. W przypadku elektrowni jądrowej źródłem ciepła jest reaktor jądrowy, a wszystko, co następuje później, jest dokładnie takie same jak w elektrowni opalanej węglem kamiennym. Czyli mały fragment elektrowni jądrowej jest tylko związany z, sam reaktor jest związany z promieniotwórczością. Natomiast te wszystkie generatory, wszystkie zbiorniki pary, wszystkie chłodnie, to wszystko jest dokładnie tak samo jak w elektrowni normalnej. I proszę Państwa, moim zdaniem jedynym problemem w wykorzystaniu energii jądrowej są odpady promieniotwórcze. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że gdy przywozimy paliwo do elektrowni jądrowej, to paliwo składa się głównie z uranu, który to uran, jak Państwu już powiedziałem, jest bardzo mało aktywny. Możemy wziąć te pręty paliwowe i zanieść, trzymać je w rękach i zanieść bliżej reaktora. Czyli one nie są specjalnie promieniotwórcze. Dopiero te paliwo promieniotwórcze staje się bardzo aktywne po tak zwanym wypaleniu. I to jest największy problem w składowanie i odizolowanie od środowiska i od ludzi tych odpadów popromiennych. Na pewno sobie w przyszłości poradzimy z tymi odpadami. Być może będziemy umieli wykorzystać te odpady w kolejnych stopniach, w kolejnych formach elektrowni jądrowych. Ale chciałem powiedzieć jeszcze o elektrowni jądrowej przyszłości. Mianowicie to jest elektrownia jądrowa oparta na syntezie termojądrowej. To jest elektrownia jądrowa, która jeszcze nigdzie nie powstała na świecie, której prototyp jest w tej chwili budowany siłą kilkunastu państw, może nawet kilkudziesięciu, na północ od Marsylii. To jest tak zwany ITER, to jest taka elektrownia, która będzie bazowała na syntezie, czyli będzie bazowała na tej reakcji, która jest obecna w Słońcu. Czyli taka elektrownia jądrowa termonuklearna będzie mniej więcej działała tak jak sztuczne Słońce. I teraz czy ja tutaj postawiłem znak zapytania w tekście, ponieważ oczywiście nie wiemy, czy to nam się uda, ale jeżeli by to nam się udało, to praktycznie mamy niewyczerpalne źródło energii i o tym, czy ono faktycznie zaistnieje, dowiemy się mniej więcej za 10-15 lat, kiedy ten cały projekt zacznie działać. Proszę Państwa, reakcja syntezy jest reakcją najbardziej efektywną energetycznie. I tutaj jest taki przykład. Proszę Państwa, wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy zatrudnić taką samą reakcję, jaka odbywa się na Słońcu. Czyli zsyntezować hel, mając cztery atomy wodoru, cztery jądra wodoru. Proszę Państwa, i powstaje pytanie, ile energii możemy wytworzyć przy zamianie 1 kg wodoru na hel. Czyli dysponujemy 1 kg wodoru, dysponujemy reakcją syntezy termojądrowej, zamieniamy to w hel, ile energii uzyskamy. I okazuje się, że masa jądra helu jest mniejsza niż cztery masy jąder wodoru. Czyli istnieje to, co Einstein w swojej szczególnej teorii względności nazwał deficytem masy. Ta masa nam nie ginie. Ona znika, ale zamienia się w energię według chyba najsłynniejszego wzoru fizyki, mianowicie wzoru E równa się mc kwadrat. Jeżeli, proszę Państwa, policzymy to, znając ten deficyt masy i ilość atomów wodoru w 1 kg, który obliczymy w ten sposób, to znając oczywiście też prędkość światła, to możemy obliczyć, że energia, która się wydzieli w procesie spalenia tego wodoru, będzie wynosiła 6 razy 10 do 14 dżuli. Proszę Państwa, jeżeli byśmy chcieli tą samą energię uzyskać za pomocą spalenia węgla, to okaże się, że będziemy potrzebowali 2,7 razy 10 do 7 kg węgla. Co to oznacza? To oznacza, żeby...
1: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWRL skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWRL realizuje projekty pod hasłem Kupuj Świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWRL dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
0: Ekwiwalentem tego 1 kg wodoru jest 27 tysięcy ton węgla. Te 27 tysięcy ton węgla to jest, proszę Państwa, jeżeli przyjmiemy, że w węglarce mieści się 50 ton węgla i każdy pociąg z węglem składałby się z 40 wagonów, to byśmy potrzebowali 14 pociągów, poczubek wagonów załadowanych węglem, żeby uzyskać taką samą energię, jak energię, którą uzyskamy z syntezy 1 kg helu. Proszę Państwa, w ramach podsumowania ja nie odpowiem Państwu na to pytanie, czy bać się, czy nie. Można by było odpowiedzieć na to pytanie w ten sposób, że należy się bać, ale bez przesady, albo należy powiedzieć, że nie należy się bać, ale. Proszę Państwa, radiofobia, czyli lęk przed promieniowaniem jonizującym, przed każdym promieniowaniem jonizującym i przed dowolną jego dawką, jest nieuzasadniony. Nie możemy się a priori z czegoś bać. Musimy po pierwsze poznać zjawisko promieniotwórczości, je zrozumieć, ocenić jego zalety, przydatność i oczywiście zdefiniować po pierwsze zagrożenia i być świadomym jego skutków. Promieniotwórczość i stosowanie promieniotwórczości jest jak najbardziej pożądane, natomiast oczywiście musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nie jest ono obojętne dla organizmów żywych. I w związku z tym nie należy się bez sensu narażać na promieniowanie. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że ewolucyjnie życie jest wpisane, życie ma wpisane kontakt z promieniotwórczością. Czyli my, ukształtowani w procesie ewolucji, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że żyjemy w świecie, który nie jest wolny od promieniowania jonizującego. I oczywiście nie należy rezygnować absolutnie z jedzenia bananów, chociaż banany zawierają promieniotwórczy potas. I zdecydowanie należy rzucić palenie, bo jeżeli Państwo popatrzą na te słupki, które tutaj są przedstawione, to tyle pochłania statystyczny Polak niepalący, tyle pochłania pracownik maksymalnie oczywiście pracownik elektrowni jądrowej w Stanach Zjednoczonych, tyle przez pół roku pochłania dawki promieniowania jonizującego astronauta na stacji, a tyle pochłania palacz jednej paczki dziennie. Dziękuję Państwu za uwagę. Na tym slajdzie przedstawiłem źródła, z których korzystałem, przygotowując ten wykład. Są to źródła internetowe, między innymi Wikipedia, między innymi podręcznik do fizyki dla szkół wyższych, układ okresowy, mapy Google. Korzystałem także ze strony kopalni uranu w Kletnie i z Atlasu Radiologicznego Polski 2011 roku, opracowanego przez Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej. Dziękuję Państwu za uwagę.

0: Ja chciałem Państwu dzisiaj powiedzieć, jak to jest mieć uszy zamiast oczu, to znaczy niezupełnie chodzi o skomplikowaną operację plastyczną, tylko o to, jak to jest, kiedy trzeba użyć uszu zamiast oczu, to znaczy posłużyć się słuchem, a nie wzrokiem. Rzecz polega na tym, mówiąc pokrótce, że to, co Państwo widzicie na zdjęciu, to jest portret Nocka Bechsteina. To jest taki gatunek z wielu względów okropnie interesujący, między innymi dlatego, że jest to gatunek, którego w naszym kraju jest okropnie mało. I to nie tylko w naszym kraju, w ogóle w Europie jest go bardzo niewiele. Niewiele o nim wiadomo, bo to są stwory takie, które chowają się w szczelinie pod odstającą korą, w pęknięciu pnia, o takich miejscach, czy jakiejś dziupli w lesie. Także rozumiecie Państwo, że znajdować ich normalnie nie znajdujemy. Latają sobie w tym lesie i nigdzie specjalnie daleko się nie ruszają. I jest ich okropnie mało w tej chwili. A tacy, co to się grzebią w tych różnych kosteczkach, które się znajduje na dnie jaskiń, powiadają, że parę tysięcy lat temu to ich było przeszło połowa. Przeszło połowa wszystkich tych, które oni znajdują tam w tych kosteczkach, to jest Nocek Bechsteina. Wygląda na to, że mamy do czynienia z gatunkiem, który wymiera tak zupełnie naturalnie. No, wiele nam gatunków wymarło na naszej planecie i chyba ten właśnie robi to samo. Ale dlaczego chciałem Państwu go pokazać? Bo co to znaczy, że trzeba użyć uszu zamiast oczu? Gdybyśmy poszli odwiedzić naszego Nocka Bechsteina, to nie zobaczylibyśmy go zapewne tak, tylko tak raczej byśmy go zobaczyli. No bo albo byłoby tak, że jest noc, kiedy on właśnie wyleciał znaleźć sobie obiad i jest ciemno. Albo jest dzień, kiedy on śpi w swojej dziupli i tam jest ciemno. Albo jest zima, kiedy on w ogóle całą przesypia w jakiejś jaskini czy innej głębokiej piwnicy i tam jest ciemno. Więc zobaczyć się z nim w gruncie rzeczy byłoby dość trudno. Natomiast on sobie musi jakoś poradzić w tych warunkach. Przy czym zwróćcie Państwo uwagę, to jest Nocek Rudy z kolei, do niego jeszcze wrócimy. Czym się nasze nietoperze żywią? Jakby tak miał sobie taki Nocek Rudy coś zjeść na obiad, to co on by zjadł? Owady oczywiście. No, z taką dokładnością, że jakby zjadł jakiegoś pająka czy wija, które nie są owadami, no to też by mu specjalnie nie przeszkadzało. Istnieją takie nietoperze, które potrafią, niekoniecznie muszą łapać coś, co lata. Potrafią też zebrać z trawy albo z ziemi, także zjedzenie czegoś, co nie ma skrzydeł i nie fruwa, też jest możliwe. Ale to są wszystko takie odrobiazgi. I teraz w odróżnieniu od ptaków, których jest cała masa jedzących owady, jak Państwo widzicie, ptaka niedużego z takim dziobem tego kształtu, to na ogół znaczy właśnie, że on żywi się owadami jakimiś, no ale on je po prostu widzi. Widzi, leci, goni, łapie, zjada, jest najedzący. Tymczasem nasze nietoperze, na przykład nasz Nocek Rudy, muszą to zrobić po ciemku. No, wiecie Państwo oczywiście, że w nocy nie jest nigdy tak kompletnie choć oko wykol, no ale też łapanie bardzo małych rzeczy, nawet jak jest szaro. No, nie wiem, czy ktoś z Państwa kiedyś zetknął się z tym problemem, kiedy już przestać grać w tenisa, bo robi się wieczór. I to nie jest wtedy, kiedy robi się kompletnie czarno. To znacznie wcześniej przestajemy dobrze widzieć piłkę, żeby w nią trafiać. One też powinny z tym mieć duży problem. Pierwsza rzecz, jak się po ciemku znajduje takie jedzenie. A jeszcze do tego zwróćcie Państwo uwagę, oj, przepraszam, bardzo słabo widać na rzutniku. To jest marne zdjęcie, bo ono jest zrobione w lecie z tyłu zza lampy. I tutaj gdybyście Państwo siedzieli bliżej, zobaczylibyście, że tu jest na przykład taki jeden świetlisty ślad, tu jest taki drugi, to tu trzeci kawałek widać. To są wszystko owady, które w trakcie, kiedy była otwarta migawka aparatu, taki właśnie kawałek swojego lotu wykonały. O. Więc to nie jest obiad, który spokojnie siedzi i czeka, żeby go zjeść. To jest obiad, który wręcz przeciwnie, ucieka jak tylko może, żeby się nie dać zjeść. I taki obiad trzeba sobie złapać po ciemku i jeszcze w dodatku nie wyrżnąć w najbliższą sosnę. Co też w końcu po ciemku nie jest wcale takie oczywiste. Teraz wiecie Państwo oczywiście, że sposób, który na to znalazły nietoperze, polega na tym, że one wysyłają dźwięk, który jest bardzo wysokim piskiem i ten dźwięk się odbija od tego czegoś, co one mianowicie chciałyby zjeść i do nich wraca, nie, czy też odbija się od przeszkody, którą nie chciałyby ominąć. No dobra, ale hasło błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli jest dobre raczej nie w naukach przyrodniczych. I teraz ja bym chciał wobec tego, żebyście Państwo spróbowali wziąć udział w małym konkursie, który sprawdzi, czy to w ogóle jest możliwe, to co ja mówię, czy też ja Państwa próbuję właśnie nabierać. Konkurs będzie podstępny nieco. Będziemy prosili, żebyście Państwo wzięli udział w tym konkursie w zespołach. To znaczy, uznajmy, że osoby siedzące przy jednym stoliku lub w pobliżu stanowią taki właśnie zespół, jeśli Pani profesor zechce się dołączyć do tego stolika. A Państwa z tyłu, jeśli Państwo nie chcecie przyjść do żadnego stolika, możemy po prostu uznać lewą stronę za jeden zespół, prawą stronę za drugi, czy prawą stronę za dwa zespoły. Będziemy mieli prośbę, żebyście Państwo odpowiedzieli teraz na pytania, ponieważ one będą pytaniami do wszystkich, takimi samymi, to nie żebyście Państwo odpowiedzieli na głos, tylko żebyście Państwo na karteczce napisali odpowiedź, a my potem przejdziemy i zobaczymy, jak Państwu poszło. Konkurs miał w zamyśle polegać na tym, że ja chcę sprawdzić, czy Państwo potraficie się, no powiedzmy, posłużyć echem do tego, żeby coś ocenić. I wyobraziłem sobie,
1: które tutaj leżą,
0: że ja zrobię tak, że przyniosę rakietę tenisową i piłkę i będę odbijał tę piłkę o ścianę, raz stojąc blisko, raz daleko i Państwa będę pytał, czy na podstawie dźwięku Państwo potraficie ocenić, czy było blisko, czy daleko. Tylko mi Pani Katarzyna powiedziała, że Państwo będzie mnie widzieć. No i nie ma racji, że będziecie Państwo. Więc ja zamiast to robić tu przed Państwem, nie, to ja mam nagranie tego. Ja tak zrobiłem, że ja mam to nagrane. I teraz pytanie będzie, znaczy zadanie będzie polegało na pisaniu. Będzie trzeba pisać litery, ale na szczęście niewiele tych liter będzie i będą podpowiedzi na ekranie na wszelki wypadek. Tu mamy dwie litery do wyboru i trzeba wybrać jedną z nich, słuchając nagrania, na którym posłyszycie Państwo dźwięk. Tak naprawdę to ja nie odbijałem tej piłki o ścianę, tylko o drzwi, bo lepiej brzmiało. Więc będzie słychać odbicie, znaczy uderzenie piłki, rakiety w piłkę i piłki w drzwi. I na podstawie odległości pomiędzy tymi dwoma dźwiękami Państwo jesteście proszeni o ocenienie, czy najpierw ja stałem blisko tej ściany, a potem się odsunąłem, czy wręcz przeciwnie, najpierw stałem daleko, a potem się zbliżyłem. Zawsze będzie albo tak, nigdy nie będą dwa takie same. Czyli jeśli uznajecie Państwo, że najpierw było blisko, potem najpierw daleko, potem blisko, to wybieracie Państwo literę E i ją trzeba zapisać, a jeśli najpierw blisko, potem daleko, to literę A i ją trzeba zapisać. I to jest całe zadanie. To teraz musimy po prostu włączenie
2: litera. Ja jeszcze nie rozumiem. Od czego będzie daleko?
0: Pan od tej ściany. Daleko ja od daleko ściany. Od ściany, tak. To znaczy będzie...
2: Ale będą dwa dźwięki.
0: Będą w sumie cztery. To znaczy będzie jedno uderzenie i odbicie, i drugie uderzenie i odbicie.
2: A albo drugie uderzenie z czego?
0: Tak samo, po prostu dwa odbicia piłki.
2: Znaczy dwa razy pan będzie.
0: Dwa razy w każdym nagraniu, dwa razy. Raz z daleka, raz z bliska, albo raz z bliska, raz z daleka. Możemy spróbować?
3: Tak.
0: Przepraszamy, bardzo było cicho, ale to się da powtórzyć. Tego Państwo jeszcze nie bierzcie pod uwagę, ale tak to będzie brzmiało mniej więcej. Dobra, to jeszcze raz. Raz się odbiła. Drugi raz. Wybieramy literę E albo A, zapisujemy tę literę, na to, że potrzeba dużo czasu.
4: Daleko i blisko.
3: Daleko i blisko.
0: Druga para liter, zadanie jest takie samo. Uwaga. Pierwszy raz. Decydujemy, zapisujemy. I jak już zapisane, to trzecia para liter. Pierwszy raz?
5: Było blisko.
0: Drugi. Decydujemy, czy tak zapisujemy liter. Nie mówimy głośno, żeby sąsiadom za mocno nie podpowiadać. I uwaga, ostatnia para liter do wyboru. Raz. Drugi raz. Zapisujemy odpowiedź. Teraz będziemy Państwu przyznawali punkty. Punkty wyglądają w ten sposób. Na koniec te punkty policzymy. Puste papierki po punktach nie będą się liczyć, więc doradzamy wstrzemięźliwość. Także ten zespół 4, nie, 4. Wszystkie tak, za każdą dobrą literę. Za każdą dobrą literę jeden punkt. To za każdą dobrą jeden punkt, czyli trzy, ten zespół trzy. Proszę Państwa, każdy zespół musi udzielić zespołowej odpowiedzi. Jeśli nie ma jednej i Państwo na przykład dyskutujecie, to my uznajemy, że nie ma odpowiedzi, bo zespół. Ze wstępnych wyników już widać, że poszło Państwu świetnie albo zupełnie nieźle, więc gdybyście Państwo byli nietoperzami i byli zdani na słuchanie echa, to w tym przypadku nie wystąpił dźwięk odbijany, tylko piłka odbijana, ale tak czy owak to zupełnie nieźle Państwu poszło, chociaż wszyscy nietoperzami nie jesteśmy. Natomiast jeżeli to tak jest, że one fruwają i jedyny ich sposób na to, żeby się nie rozbić, żeby znaleźć sobie jedzenie, to jest drzeć się w niebogłosy. One to robią zdumiewająco głośno. Dlaczego my tego nie słyszymy w takim razie? No, nie słyszymy tego z tego prostego powodu, że nasze ucho, to jest nasze ucho właśnie, gdybyśmy zrobili taki gigantyczny fortepian, który by tam jeszcze sterczał za ścianę, to nasze ucho słyszałoby mniej więcej tyle, a potem jakbyśmy zaczęli grać dalej, to już byśmy nie słyszeli, a ucho nietoperza słyszałoby jeszcze tu gdzieś do ściany. To nie jest tak, że one słyszą trochę wyższe dźwięki niż my. One słyszą nieprawdopodobnie wyższe dźwięki niż my słyszymy. I z tego powodu my nie możemy tego usłyszeć. To znaczy, nie mogliśmy, dopóki nie wymyślono takiego urządzenia. Zobaczcie, to co ja mam jakieś zdjęcia pokazać. Takiego urządzenia. No dobra, na zdjęciu jest większe. Takiego na przykład urządzenia, to znaczy czegoś takiego, co przerabia dźwięk, który dociera do mikrofonu, na niższy dźwięk. Jest tam trochę elektroniki, jest to dość skomplikowane. Nie jest to, w tym przypadku akurat nie jest to bardzo dokładna przeróbka. Takie detektory, które bardzo wiernie ten dźwięk przetwarzają, to są droższe od znacznej części naszych samochodów raczej. Natomiast takie urządzenia po raz pierwszy pozwoliły nam się zorientować, że w ogóle żyjemy w świecie pełnym najrozmaitszych dźwięków, których nie słyszymy na co dzień. Czy ktoś ma sama klucze do mieszkania w kieszeni? Można prosić o zadzwonienie nimi. Wiecie Państwo wszyscy, jak dzwonią klucze do mieszkania? Tak dzwonią. To nie był wzmocniony dźwięk tych kluczy. To była przerobiona na niższe dźwięki ta część tego dzwonienia, której my normalnie nie słyszymy. Wiecie Państwo, jak szeleści foliowa torba? Tak szeleści. Tylko my znacznej części tego nie słyszymy. Jaki powstaje hałas, jak się człowiek drapie po brodzie? Taki. Tylko my tego nie słyszymy. W gruncie rzeczy, gdybyśmy teraz zaczęli manipulować częstotliwością. Zobaczcie Państwo. Siedzimy w pomieszczeniu, gdzie coś bez przerwy piszczy. To jest ekran laptopa. Ale my tego nie słyszymy.
2: Na szczęście.
0: Na nasze szczęście oczywiście. No, byłoby i dla niektórych stworzeń jest. Nie wiem, większość Państwa pewnie posiada w domu telewizor i większość Państwa pewnie posiada do tego telewizora pilota. I historia z pilotami była taka, że kiedyś dawno temu, na początkach tej techniki, w Stanach Zjednoczonych zaczęli ludzie przychodzić do weterynarzy i mówić: panie doktorze, coś jest z moim psem. Ja sobie spokojnie siedzę i oglądam telewizję, a on mi wariuje po domu. Biega, szczeka, złości się, w nerwicy dostaje, nie wiadomo było, o co chodzi. Okazało się, że te pierwsze piloty nie były tak jak teraz, nie posługiwały się falami świetlnymi, tylko ultradźwiękami, których my nie słyszeliśmy, więc nam się wydawało, że my tylko tak naciskamy guzik i tam się program zmienia. A dla psa to było piszczenie, ile razy my naciskamy guzik. Fakt istnienia bezgłośnych gwizdków na psy bierze się właśnie stąd, że wiele stworzeń, nie tylko niedoperze, słyszy wyższe dźwięki niż my słyszymy. Nie, także no, być może pies siedzący w tym pomieszczeniu byłby mniej szczęśliwy od nas. Natomiast Gdybyśmy teraz mieli nad głową nietoperza, który by tu latał, szczęśliwie nie mamy, no nietoperze, nietoperz gdyby latał tu w tej chwili, to po pierwsze by znaczyło, że nie śpi, a powinien, a po drugie mielibyśmy problem, bo trzeba by go było jakoś stąd wyratować, ale gdybyśmy takiego nietoperza tutaj mieli i włączyli to urządzenie, to usłyszelibyśmy na przykład o coś takiego. To są te jego piśnięcia przerobione w taki sposób, żeby nasze ucho mogło je usłyszeć właśnie.
1: Sterowanie.
0: To jest pomysł, który wielu osobom już przyszedł do głowy, że to brzmi w ten sposób. Także nawet utwór pod tytułem Serotina Latina został kiedyś z tych dźwięków zmodyfikowanych troszkę ułożony. Natomiast posłuchajcie Państwo teraz chwilę, bo on sobie tak leci i... A w pewnym momencie... Co się stało? A wszystkim się ten dźwięk kojarzy z piłeczką ping-pongową, która się odbija coraz wolniej, znaczy coraz szybciej po stół, bo ma coraz bliżej. I to jest niezłe skojarzenie, to znaczy to oczywiście były w dalszym ciągu piski tego samego nietoperza. Tylko on znalazł się najwyraźniej blisko czegoś, zapewne czegoś, co chciał zjeść. I zwróćcie Państwo uwagę, że im bliżej on jest tego czegoś, tym mniej czasu potrzebuje dźwięk, żeby wrócić. I gdyby on takie same długie dźwięki cały czas wysyłał, to one by się zaczęły nakładać jeden na drugi, bo by zaczęły wracać zaraz. A on musi wiedzieć, który był skąd. Dlatego one się robią coraz krótsze. No a gdyby były w dużych odstępach, to jak to jest na przykład ćma, którą on próbuje sobie upolować, no to przecież ta ćma nie czeka spokojnie, tylko ta ćma próbuje zrobić różne rzeczy i go uniknąć, a on musi za tym nadążyć. Większość... Znaczy, znaczna część ciem na przykład słyszy dźwięki wydawane przez nietoperze i ich najlepszy sposób obrony jest taki, żeby zwinąć skrzydła i spaść po prostu w dół. To jest najszybszy ruch, na jaki jest stać. Nie uciekną tak szybko machając skrzydłami, jak uciekną spadając. I tak próbują zrobić, a on musi spróbować nadążyć i ją złapać. Dlatego te dźwięki w tym momencie, tak jak Państwo słyszeliście, robią się coraz krótsze i coraz szybciej po sobie następują, aż do takiego terkotu, który się właśnie na ogół kojarzy piłeczką ping-pongową, którą ktoś sprawdzają, czy nie jest pęknięta, dociska rakietą nie odbijającą się. Te dźwięki wydawane przez niedoperze okazały się mieć znakomite zastosowanie, w wielu przypadkach w każdym razie, do tego, żeby je można było od siebie odróżnić. Ja mam pierwszy stopień muzykalnienia, to znaczy, że rozróżniam, kiedy grają, kiedy nie grają. Ale gdyby tu latał teraz Nocek Rudy, nasz znajomy, przepraszam, nie przedstawiłem. Ten poprzedni to był Mroczek Późny. To jest coś takiego, że jeżeli Państwo w mieście nawet wyjdziecie latem na w gruncie rzeczy byle jaki trawnik, a w szczególności trawnik, gdzie jakiś tam kawałek wody jest, to o takiej porze, kiedy już jest szaro, ale jeszcze nie ciemno, zaczynają latać takie spore, kluchowate nietoperze z dość szerokimi skrzydłami, nie bardzo długimi. Znaczy spore to znaczy, że tak no z tyle mają rozpiętości skrzydeł. I latają tak na wysokości tego sufitu, albo trochę niżej, albo trochę wyżej, kręcą się. To jest właśnie na ogół Mroczek Późny. Tego jest najwięcej w lesie u nas wszystkiego. To jest natomiast nasz znajomy Nocek Rudy. To jest coś takiego, że jakbyście Państwo byli kiedyś nad wodą i mieli bardzo silne światło, albo na przykład czasem jest tak, że człowiek siedzi nad jeziorem i przyjedzie jakiś samochód i zanim ten samochód zgasi światła, to przez moment woda jest oświetlona bardzo mocno i w takim momencie, kiedy już jest ciemno z kolei, rzeczywiście po prostu ciemno, można zobaczyć takie niedoperze, które nad tą wodą, ale to na takiej wysokości nad wodą, fruwają trochę w taki sposób, jakby były na łyżwach, to znaczy na zakrętach nie kolebią się z boku na bok, tylko jak zakręcają, to też to jest w dalszym ciągu w tej samej odległości. Zupełnie jakby się po tej wodzie ślizgały. To jest właśnie Nocek Rudy, on potrafi tylnymi łapami, które ma spore, zebrać sobie coś z powierzchni wody, jakąś larwę owada na przykład. W związku z tym być może zdarza mu się jakaś bardzo maleńka rybka. No bo niby dlaczego miałby nie zjeść, jakby mu się złapało. Nie ma bezpośrednich dowodów na to, ale podejrzewany jest o to, że być może on jada jakieś kręgowce. I gdyby nam tu latał Nocek Rudy, to tak by było. I nawet ja z moim pierwszym stopniem umuzykalnienia potrafię powiedzieć, że to nie jest taki sam dźwięk jak tam. To jest... W wielu przypadkach da się tak... To z kolei, co Państwo tutaj widzicie, to jest borowiec wielki, to jak Państwo wyjdziecie gdzieś na wielu miejscach, w Warszawie na przykład nad Wisłą chyba najlepiej. W takim momencie, kiedy słońce już zaszło i niebo jest jeszcze żółte i jeszcze po nim latają jeżyki i jaskółki, to takie nietoperze też dość duże, z wąskimi, ostro zakończonymi skrzydłami, które w pierwszym momencie można w ogóle nie zobaczyć wśród tych jeżyków, tam, że tam coś jeszcze lata, trzeba się przyjrzeć, bo podobnie to trochę wygląda. To są borowce wielkie i to w detektorze brzmiałoby tak, o. Zwróćcie Państwo uwagę, że bardzo rzadko są te dźwięki w porównaniu z nockiem rudym, no ale nocek rudy lata bardzo blisko czegoś, a ten gdzieś wysoko na niebie, no to na co on tam wpadnie? No nic nie wpadnie, dopiero jak jest coś interesującego, to warto odpieszyć.
2: Ale jeżeli tam są te ptaki, to od tych ptaków też mu się odbija.
0: Odbija mu się, to jest, znaczy jak są ptaki, to one przynajmniej siedzą cicho. Przez długi czas było zagadką absolutną, jak one to mogą robić, że lata ich kilka naraz. Przecież powinny sobie zagłuszać wszystko. Powinno im przeszkadzać, że mają towarzystwo, a w końcu młode, w momencie, kiedy uczą się polować, wylatują z matką bardzo często i latają z nią. No, powinno być najgorzej dla nich uczyć się w towarzystwie innego nietoperza. Okazuje się, że w jakiś sposób one są w stanie uwrażliwić się na swój własny sygnał. To znaczy odróżniają echo swojego sygnału od echa, od tych wszystkich ech, które docierają do nich z boku. Także nawet w takiej sytuacji sobie radzą. A no, te ptaki, w momencie, kiedy one zaczynają latać, to te ptaki już powoli przestają, także w końcu jest poniekąd całe niebo dla nich. Teraz, żeby nie pozostawić Państwa z wrażeniem, że wszystkie dźwięki, które nietoperze wydają, są dla nas zupełnie niesłyszalne, to jeszcze Państwu przedstawię, to jest mroczek posrebrzany. Dlaczego posrebrzany, pewnie widać. Trochę za żółty jest, ale to rzutnik lekko przekłamuje kolory. No, w każdym razie futro na grzbiecie jest prawie zupełnie czarne, z bardzo jasnymi końcówkami. Także czasem ten nietoperz jest po wierzchu taki bardzo, bardzo jasno płowy, a czasem w ogóle jest prawie biały, także wygląda jakby było szroniony, albo jakby go ktoś mąką tak lekko po wierzchu. Stąd nazwa posrebrzany. I to jest stworzenie, które pewnie Państwu się zdarzyło słyszeć kiedyś już, a w każdym razie części z Państwa, bo one mają taki zwyczaj, że jak lecą i szukają sobie obiadu, to oczywiście echolokacje mają całkiem na takim poziomie, żebyśmy ich raczej nie usłyszeli. Mówię raczej dlatego, że gatunki, które nadają na bardzo niskich częstotliwościach, jak na nietoperze, na przykład 23 kHz, tak jak borowiec, to im bardziej ktoś jest młody i im bardziej jest dziewczynką, tym większą ma szansę, że to usłyszy. Tak przeciętnie wychodzi, że dziewczynki w młodym wieku słyszą wyższe dźwięki niż panowie w starszym. Także borowca lecącego zdarza się czasami komuś o bardzo dobrym słuchu usłyszeć, jeśli jest niedaleko. Natomiast to, co ja chciałem Państwu teraz pokazać, to są dźwięki nie służące do polowania, tylko dźwięki służące do tego, no do tego samego, do czego u ptaków służy śpiew. To znaczy, wiecie Państwo, jak ptak śpiewa na gałęzi, to na ogół chce wszystkim samcom swojego gatunku powiedzieć: ty mi stąd, bo jak ja ci zaraz, to ty zobaczysz. A samicom swojego gatunku: do mnie, kochana, ja jestem jedyny dla ciebie, tamtego frajera to w ogóle zapomnij, do mnie wyłącznie. I w jego przypadku to jest, no powiedzmy, piosenka mająca ten sam sens. I ona jest na takiej wysokości, że jeśli się Państwu kiedy zdarzyło, na przykład w jesieni, w październiku albo w listopadzie, w tym roku był bardzo ciepły grudzień, także jeszcze przed połową grudnia mnie się zdarzyło słyszeć jednego. Idziecie Państwo po ulicy, jest już ciemno. Bardzo często to się zdarza w takie dni, kiedy jest mgła, mrzawka czy coś w tym rodzaju i słyszycie Państwo coś takiego, jakby popiskująca mysz fruwała Państwu dookoła głowy. Tylko żadna szanująca się mysz nie fruwa dookoła głowy. A to taki dźwięk na granicy słyszalności. Ja spróbuję Państwu pokazać, jak on brzmi, tylko ponieważ nagranie jest mocno podgłośnione, bo to jest cichy dźwięk, no to nie chodzi oczywiście o szum z głośnika, tylko o te piski, które mam nadzieję dadzą się. to takie coś potrafi tak sobie, znaczy potrafi też z jednego miejsca gdzieś na wysokim domu na przykład. Przypuszczamy, że to jest tak, że one kiedyś w dawnych czasach używały jakichś na przykład skalnych urwisk do tego, żeby się pięknie je było słychać dookoła, no a my nabudowaliśmy im przecież skalnych urwisk wszędzie dookoła całą masę. To jest zresztą gatunek zabawny, bo w ogóle nie był stwierdzony w Warszawie ani w okolicy od czasu w gruncie rzeczy, kiedy ludzie zaczęli, no od jakiegoś XIX wieku, kiedy u nas pojawili się ludzie, którzy byli w stanie odróżniać niedoperze od siebie, nie było go stwierdzonego w ogóle. Aż do momentu, kiedy zaczęły się takie telefony, halo, niedoperz wpadł mi do mieszkania, proszę przyjechać ratować niedoperza. Albo czasami niedoperz wpadł mi do mieszkania, proszę przyjechać ratować mnie. Takie też się zdarzają. I to jest w tej chwili najczęściej spotykany nietoperz w takich przypadkach, że coś padło komuś do mieszkania. Ja odbieram telefon i mówię, że ma ciemne skrzydła, ciemny nos, ciemne uszy i tak jest jasny po wierzchu. A tak, skąd pan wie? W bardzo wielu przypadkach jest tak, że można prawie na ślepo w ogóle zgadnąć, że to to. Także dziwna historia, nie potrafimy powiedzieć, czy ich po prostu wcześniej naprawdę nie było, czy też jest tak, że one się tutaj zjawiają wyłącznie dzięki tym naszym wysokim budynkom i tylko wtedy na jesieni, kiedy mają się spotkać z samicami, a przez resztę roku są gdzieś zupełnie gdzie indziej i dlatego ich do tej pory nie widywaliśmy. Natomiast gdyby ten dźwięk, który Państwo słyszeliście, przetworzyć przez detektor, no to w gruncie rzeczy taki jak tego przednie. Także na tym przykładzie możemy od biedy wyobrazić sobie, jakby brzmiały tamte. To jest to samo piszczenie, tylko przetworzone detektorem. Także to wszystko tak naprawdę powinno brzmieć jak takie właśnie piski, tylko są za wysokie dla naszych uszu. Teraz, jeśli chodzi o nas samych z kolei, nie wiem, czy Państwo widzieliście, kiedy w październiku 1974 roku Thomas Nagel opublikował taki esej. Jemu chodziło o to, jak bardzo nasza niemożność wyobrażenia sobie czegoś, co nie ma miejsca, naprawdę wpływa na nasze postrzeganie świata mniej więcej. I jako przykład takiego czegoś, czego my kompletnie nie potrafimy sobie wyobrazić, takich butów, w których nie jesteśmy się w stanie postawić, on właśnie wybrał bycie nietoperzem. Esej nazywał się Jak to jest być nietoperzem? I to bycie nietoperzem było dla niego taką kwintesencją tego, czego my nie potrafimy sobie wyobrazić, żebyśmy się nie wiem jak starali. Natomiast okazuje się, że jednak nie tylko, bo filozofowie rozmaici to się oczywiście na niego rzucili, no bo na czymże polega filozofia, ale dzięki temu, co my wiemy, też okazało się, że to nie do końca jest prawda. Człowiek, którego Państwo widzicie na ekranie, to jest Daniel Kish, Amerykanin w moim wieku. On jest, także zdjęcie jest zrobione parę lat temu. On ma na tym zdjęciu, jak Państwo widzicie, dość głupią minę. To jest dlatego, że od 13 miesiąca życia on nic nie widzi. Po prostu kompletnie nic. W wyniku nowotworu siatkówki stracił wzrok zupełnie. To jest Daniel Kish na rowerze. Na rowerze, na ulicy, między samochodami. To nie jest tak, że to jest zamknięta ulica dla niego. On jeździ normalnie. Ma papier na to od swojego stanu, że mu wolno poruszać się samodzielnie. No, jako niewidomemu trudno było mu zrobić prawo jazdy, a on ma no, to coś takiego, co najbliższe jest prawo jazdy w przypadku takiego człowieka. Jak Państwo widzicie, na tym zdjęciu ma otwarte usta. To jest dlatego, że on posługuje się echolokacją przy tej jeździe na rowerze. Potrafi jeździć też na deskorolce, potrafi na wrotkach. Tylko nie jest nietoperzem, w związku z tym nie wydaje pisków bardzo wysokich i za wysokich dla naszego ucha. Tylko wiecie Państwo pewnie, jak to teraz logopedzi każą dzieciom mu dawać konika językiem, tak? No to jest ten dźwięk właśnie. O właśnie, tak, możecie zademonstrować głośniej. To jest... okazało się, że...
1: Przepraszam.
0: To tylko nasze miasto wyleciało. To zresztą okazało się być wynalazkiem wcale nie tylko jego, bo istnieją, jak Państwo pewnie wiecie, oprócz tych naszych nietoperzy, o których mówimy w tej chwili, istnieją też takie duże, naprawdę duże nietoperze, o takie o, jak rozłożą skrzydła, które żyją w Afryce i w Azji i które żywią się głównie owocami, a trochę też jest drapieżnych. Te duże nietoperze tym się różnią od tych naszych małych, że mają duże oczy i tak naprawdę nie są w gruncie rzeczy stworzeniami nocnymi, tylko zmierzchowymi raczej. One się posługują wzrokiem. Z wyjątkiem kilku gatunków, które uprawiają prymitywną echolokację, co robiąc? Kląskając językiem. Też na to w cudzysłowie wpadły, że taki dźwięk dobrze się do tego nadaje. On w tej chwili uczy ludzi podobnie niewidomych, jak on posługiwania się tą metodą. Ponieważ nie wszyscy potrafią językiem wystarczająco głośno i wyraźnie, to on jeszcze takie radzi, wiecie Państwo, takie co to kiedyś tam na meczach publiczność używała, albo koledzy w szkole, koleżance nad uchem, bo uważali, że to jest świetna zabawa. To tym też, że można. To jest krótki dźwięk, dość głośny, szybko wraca. I to jest tak, że oni potrafią, no, stoi człowiek przed ścianą budynku i potrafi odpowiedzieć na pytanie, czy ta ściana jest gładka, czy rośnie na niej jakieś dzikie wino na przykład, bo rozumiecie Państwo, echo jest. On, jak robili na nim próby rozmaite, to okazało się, że jeśli jest zupełnie cicho naprawdę w pomieszczeniu, to on jest w stanie powiedzieć, kiedy ma przed sobą drewno, a kiedy metal. Bo metal gładszy. Do tego stopnia. No i domyślacie się Państwo, że w momencie, kiedy się dowiedzieli o tym, że istnieją tacy jak on, ludzie badający ludzkie mózgi, no to się rzucili na to natychmiast, żeby to badać. I zrobili doświadczenie, w którym mózg takiego człowieka oraz człowieka takiego zwykłego jak my, nie umiejącego tego, był poddany działaniu dźwięków, no, takich właśnie dźwięków z odbitym echem. I to, co Państwo widzicie, to jest z lewej strony, to są widok z lewej i z prawej strony na mózg tego człowieka niewidomego, który był specjalistą w echolokacji, a to mózg kogoś takiego jak ja pewnie, no mój pewnie byłby mniejszy. W każdym razie tu, jak Państwo widzicie, wszystko jest niebieskie, co znaczy, że żadna część tego mózgu nie była jakoś specjalnie aktywna w momencie, kiedy człowiek słyszał te dźwięki. Natomiast u nich okazało się, zobaczcie Państwo, to jest ten zakręt tutaj, okolica, która uważana jest za odpowiedzialną u nas człowieków za analizę bodźców dźwiękowych. Nic specjalnego się nie dzieje. Natomiast tu, na froncie, to jest okolica, którą my zwykliśmy nazywać korą wzrokową. Ponieważ panowało przekonanie, że to jest obszar odpowiedzialny za analizę bodźców wzrokowych. A u nich ten obszar jest aktywny wtedy, kiedy oni echolokują. Więc bodźce absolutnie nie są wzrokowe. Prawdopodobnie wobec tego jest tak, że ta część kory nie odpowiada za bodźce wzrokowe, tylko za orientację w przestrzeni, omijanie przeszkód i tak dalej. A że my wszyscy robimy to wzrokiem, no to analizuje bodźce wzrokowe. Natomiast już się zaczęli ludzie zastanawiać nad tym, czy przypadkiem nie jest tak, że trochę byliśmy zbyt pewni siebie, uważając, że wiemy, do czego ta część mózgu służy. Więc okazało się, że my nie jesteśmy jednak tacy ostatni i to nie jest tak, że kompletnie, w ogóle, ani trochę niczego takiego nie potrafimy. Ja teraz chciałbym jeszcze Państwa raz zmusić do tego, żebyście Państwo, tylko tym razem już nie wszystkich, tylko wybranych przedstawicieli, ale za to zostaną poddani strasznym torturom na naszym bardzo naukowym instrumencie do tortur, który, jak Państwo widzicie, składa się z bardzo naukowego, tekturowego pudła i bardzo naukowych, plastikowych rur. Także jeśli pierwszy zespół wydeleguje kogoś, to będziemy bardzo wdzięczni. Wyjaśnimy zaraz, na czym rzecz polega. Nie będzie bolało jakoś bardzo, gdyby pan mógł usiąść na tym krześle. O właśnie. I teraz zadanie będzie polegało na tym, żeby takie oto metalowe kulki złapać do melonika. Proponuję trzymać go wysoko, raczej tu i tylko przesuwać lewo-prawo. Jak Państwo widzicie, rury są nieprzezroczyste i w związku z tym nie będzie widać, ale za to będzie słychać. Proponowałbym dość wysoko. Uwaga! Zgodnie, dobrze? Brawo! To była spucha. Coś miałem. Świetnie. Dwie złapane, dwa punkty dla pierwszego zespołu. Prosimy następnego ochotnika z kolejnego zespołu. Uwaga. Zwróćcie Państwo uwagę, że tym razem nie oceniamy echa, tylko dźwięk bezpośrednio. Ale w dalszym ciągu sam dźwięk. O! Ale wszystkie były, zamykamy, że wszystkie były. Jeszcze jedna.
1: Były w meloniku wszystko.
0: Jeszcze jedna. Brawo. No to wszystkie pięć. Trzymałbym blisko wylotu rury na wszelki przypadek, bo to też właśnie. One wylatują tam dalej i trochę nie. Brawo. 4 punkty dla następnego zespołu. Dziękuję. I ktoś też?
3: Zapraszam.
2: Jest taki film, nie wiem czy Państwo widzieli. Imagine. To jest o takim niewidomym człowieku, który uczy właśnie tego w szkole dla dzieci. Fantastyczny film, bardzo polecam. To się dzieje w Portugalii. Jest polski reżyser, a dzieje się w Portugalii.
4: I to na faktach jest.
2: I to jest podobne na faktach.
0: A tak, to znaczy to jest... Przepraszam, nie będę na razie. Brawo.
2: On musiał mieć takie właśnie, ten niewidomy człowiek.
0: Dwa. To jest... tak... To było tak, że ten reżyser, który to nakręcił, to zaczęło się od tego, może odsuń się troszkę i postawimy tu. Nie, on się spotkał z tym człowiekiem, to znaczy on poznał go naprawdę, tego chłopaka, który, no nie o którym jest film, ale który tak robi rzeczywiście i stąd wziął się film, także on jest kompletnie na... Uwaga. Dobrze.
1: Молодец.
0: Браво! Браво!
1: Dobrze słyszę.
0: Czy jeszcze sprawa?
4: No tam jest jeszcze przedstawicielka.
0: No dobra, to jeżeli Państwo pozwolicie. To jest...
4: Ojejku! Ale to moje oczy.
0: Uwaga.
1: Wyżej kapelusza.
0: Dobrze.
2: Ale tam podstawiamy.
1: Dobrze.
0: Jeszcze. Ale to.
1: To znaczy kierunek dobry był zawsze.
0: Tak. To jest już.
1: Kapelusz za mną.
0: Jak Państwo widzicie, nie jest tak źle, jeśli musimy się orientować wzrokiem, a teraz ja się będę tłumaczył, dlaczego Państwa poddaję torturom. Otóż powstało w pewnym momencie pytanie, dlaczego jest tak, że niektóre niedobrze mają takie potwornych rozmiarów uszy. Znaczy takie. No bo oczywista odpowiedź byłaby taka, że no jak to, no przecież do echolokacji potrzebują. Ale zwróćcie Państwo uwagę, że nasz nocek rudy może ma spore uszy. No ale gdzie im do tamtych? To jest mopek. Też gatunek używający echolokacji jak najbardziej. No, większe uszy w proporcji ma niż ja bym miał, ale bez przesady. A to? Przecież to są uszy, które no, użytkownikowi dostarczają mnóstwa problemów. Widzicie Państwo, no to jest jego nos. To jest jego nos, a to jest ucho. Cała głowa jest tutaj. Tu w środku sterczy jeszcze takie coś. To w gruncie rzeczy my to też mamy, jak Państwo sprawicie sobie w uchu. U nietoperzy mówi się o tym koziołek. To jest taki wyrostek, który między innymi zapewne do tego służy, żeby zasłaniać jednak bezpośrednio wlot do ucha przed jakimś bardzo głośnym dźwiękiem. Wiecie Państwo, że dźwięk potrafi nam uszkodzić czasem nawet bardzo trwale, także to jest jakieś tam zabezpieczenie. A u nietoperzy prawdopodobnie też trochę pomaga kierunkować te dźwięki wpadające. No w każdym razie to są uszy, je trzeba chować pod pachami na zimę, żeby nie odmarzły. To jest gacek jak najbardziej, taki sam jak ten poprzedni. To co tu sterczy, to są tylko koziołki. Uszy są tu schowane pod skrzydłami. Jak Państwo nie wierzycie, to proszę bardzo, ten schował jedno, a drugiego jeszcze nie schował. Albo już drugie wyprostował, bo mu ciepło było. Przecież gdyby ktoś z nas miał takie uszy, to by się obijało ludzi na ulicy. Do czegoś muszą one służyć, skoro są aż takich monstrualnych rozmiarów i tyle jest z nimi kłopotu. Zresztą okazało się, że o ile gacki, wiecie Państwo, że zanim dowiedzieliśmy się, co nastąpiło około połowy XX wieku, że mamy dwa gatunki gacków w naszym kraju, nie jeden, no to używało się nazwy gacek wielkołów, której w Krakowie nawet w dalszym ciągu używają do tego, co my teraz nazywamy gackiem brunatnym. I gacek to jest taki standardowy przykład wielkich uszu, ale nasz znajomy Nocek Becksteina, który może nie ma takich potwornie wielkich uszu, jak mu się przyjrzeć, tylko że on sam jest większym nietoperzem. A uszy to są zupełnie porównywalnych rozmiarów. To jest Nocek duży, największy nietoperz, jakiego mamy w każdym razie na wagę. Przepraszam, zdjęcie jest marne, bo w jaskini jest zrobione, gdzie było sporo pary wodnej. Te jego uszy nie wyglądają jakoś szczególnie imponująco, natomiast gdyby je przymierzyć do uszu gacka, no to przymierzmy. Okazałoby się w gruncie rzeczy, że one są bardzo podobnej wielkości. Znaczy, jest jakaś taka wielkość, która u niektórych niedoperzy występuje i nie bardzo było wiadomo, do czego też one służą, dopóki nasi niemieccy przyjaciele nie zrobili eksperymentu, który... właściwie obserwacji na dobrą sprawę. Była sobie łąka, na której łaziły sobie różne stworzenia. Nocki duże, na których to było zrobione, mają to do siebie, że bardzo dużo swoich ofiar zjadają takich siedzących na ziemi albo na źdźbłach trawy, także potrafią wylądować i przejść parę kroków, żeby tam złapać jakiegoś biegacza czy coś w tym rodzaju. I między innymi też na tej łące były wije, zarówno takie wije, co to jak się na nie patrzy z góry, to widać im nogi po bokach, jak i takie wije, co jak się patrzy z góry, to wygląda jakby jechał taki czarny patyczek, bo nogi są wszystkie pod spodem. I to, co Państwo macie na tych obrazkach, to jest te szare słupki. To są wyniki po prostu łapania tych wijów na tej łące i mierzenia ich. Bo tutaj macie Państwo od 5 mm do centymetra, od centymetra do 1,5, od 1,5 do 2 i powyżej 2 cm i tu to samo. Od 5 do 1, od 1 do 1,5 i tak dalej. I zobaczcie Państwo, najwięcej dużych było tych no, z rodzaju Julus czy pokrewnych.

0: one robią, rozumiecie to, przedzierając się przez tę trawę i spadłe liście, czy co tam jeszcze leżało. To jest... to są wielkości dla tych, które nie były łapane. To znaczy, tu macie Państwo długość ciała tego stworzonka, a tu macie Państwo hałas, względny hałas, jaki robiło. I zobaczcie Państwo, że tej wielkości wi z tych drewniaków, czyli tych, co im nogi na boki wystają, robił dużo większy hałas niż ten, nawet duży. Znaczy, wyszło na to, że zjadają te, które bardziej hałasują. Tętent przebiegającego wija to jest to, co one słyszą tymi uszami. To znaczy, to, co Państwo robiliście w gruncie rzeczy, łapiąc kulki teraz, to znaczy nie słuchanie echa swojego własnego dźwięku, tylko słuchanie hałasującej ofiary. Okazało się, że im może wystarczyć do zorientowania się, że jest coś do zjedzenia, nawet taki dźwięk, który powstaje, wiecie Państwo, jak wyglądają takie chrząszcze typu biedronka. Mają takie twarde pokrywy na wierzchu, a pod spodem te skrzydła, które trzeba rozłożyć. No i żeby rozłożyć te skrzydła pod spodem, trzeba otworzyć te pokrywy. Otóż szczęk otwieranych pokryw chrząszcza potrafi być czymś, co te nietoperze usłyszą i spróbują na niego zapolować. To są uszy do słuchania takich właśnie dźwięków. Teraz... dobra. To ja teraz poproszę, żeby każdy zespół policzył. Zobaczcie Państwo za chwilkę zdjęcie czegoś w rodzaju łąki, na której jest coś w rodzaju owadów. Proszę o jak najszybsze policzenie, ile ich jest. Uwaga. Czas start. Dziękuję. Zapisujemy odpowiedź.
1: 4
0: się wydaje. Zapisujemy odpowiedź, zobaczymy, który zespół był najbliżej.
2: Ile? 19.
3: 19. Ile?
0: Państwo?
4: 19.
0: No to w takim razie wszystkim należą się punkty. Państwo policzyli 18, ale to też jest wystarczające przybliżenie. Natomiast ja, przepraszam, ja nie ostrzegałem Państwa od początku, że jestem znany z podstępnej przewrotności jadowitego okrucieństwa, ale jestem. Prawidłowa odpowiedź, proszę Państwa, było 38.
3: Ojej.
0: A ja powiedziałem, że czerwony, nie mówiłem, że czerwony. Wszystkie. 38. 38 to była prawidłowa odpowiedź, proszę bardzo. No, znaczy jak komputer to
2: zwolnił.
0: Zgadza się. Ale chciałem, żebyście się Państwo przekonali, jak to jest. Dlatego, że taki problem czasami powstaje, znaczy po polsku nie było takiego powiedzenia nigdy, że ktoś jest ślepy jak nietoperz. Po polsku mówiło się, że ktoś jest ślepy jak kret, co też zresztą nie jest całkiem prawdą. Natomiast tłumaczenia angielskich książek, takie dość bezkrytyczne i trochę bez myślenia, spowodowały, że u nas też określenie, że ktoś jest ślepy jak nietoperz się pojawiło. I wobec tego no, chciałem, żebyśmy się rozprawili z tym problemem. Otóż na Gackach rzecz została zrobiona również, też zresztą przez Niemców. Oni na takiej łące, była sobie taka łąka, na której rosły, nie koszona, także rosły tam różne takie chabazie i oni takie na tych chabaziach, a na tej łące polowały sobie Gacki, które potrafią właśnie tak zrobić, żeby zbierać sobie ofiary z jakichś liści czy czegoś takiego. I oni na tej łące poprzywiązywali ćmy. Tak nitką poprzywiązywali. Ćmy były z tego samego gatunku, tylko ten gatunek miał to do siebie, że były bardzo jasne i bardzo ciemne. Także właściwie w gruncie rzeczy były białe i czarne. I one były z tego samego gatunku, więc były tej samej wielkości. Tak samo się ruszały, tak samo pachniały, tak samo smakowały. Wszystko było tak samo, z wyjątkiem koloru. I jak te nietoperze zaczęły tam polować, to zaczęły po pierwsze znikać te białe. Zupełnie tak, jak Państwo policzyliście te czerwone. Gdybyście Państwo mieli bardzo dużo czasu i mogli się poprzyglądać, to trafilibyście też na te zielone. Ale efekt był ten sam. Dobrze widoczne zniknęły pierwsze. No to wyglądało na to, że nie jest wszystko jedno w takim razie, czy je choć trochę widać, czy nie widać. Oni się zresztą posunęli dalej jeszcze Większość Państwa pewnie widziała takie naczynko.

0: zwane szalką Pedrillo. To są takie szklane naczynka, które mają pokrywkę. Są tak zrobione, że można je tą pokrywką przykryć, a można je wstawić w tę pokrywkę, także są otwarte od góry. I w taki właśnie sposób oni zrobili, umieszczając tam, to co Państwo widzicie, to jest larwa mącznika, takiego chrząszcza, który no, czasem tam, jak rozumiecie Państwo, stwór, który nazywa się mącznik młynarek, to domyślacie się Państwo, co może zjadać i w czym robić szkody. I to jest coś takiego, co wyjątkowo chętnie jedzą nietoperze z jakiegoś względu. Oczywiście wolą, jak tego jest dużo, niż jak tego jest mało. I to też Gackom zrobili ten numer. Były rozłożone szalki w pomieszczeniu, w którym te nietoperze mogły latać. I szalki były rozłożone w czterech wariantach. To znaczy, jedna szalka włożona w drugą w taki sposób i robale na wierzchu. I jedna szalka włożona w drugą i robale na wierzchu, tylko jeden wariant był oświetlony słabym światłem, ale jednym. I druga wersja, robale na szalce pod spodem, także one tam były i przez szkło było je widać. Natomiast gdyby ktoś na przykład posługiwał się wyłącznie echolokacją, no to pusta szalka, tak? Nie ma. I też jeden wariant oświetlony lekko, a drugi w całkowitej ciemności. Ponieważ nie było jak zapytać nietoperza, czy ty przyleciałeś tutaj po to, żeby zjeść tę larwę, czy dlaczego, no to oni po prostu liczyli, ile razy one siadały na tych szalkach, domyślając się, że jak na nich siadają, no to prawdopodobnie, ponieważ wiedzą, że z takich były karmione, to pewnie im o to chodzi. I taki był wynik tego, rozumiecie Państwo? To znaczy, równie dużo prawie siadało na szalce, na której trzeba było zobaczyć, że tam coś jest. Nie wystarczyła echolokacja. Tu sporo, tu najmniej, no bo to ani echolokacja, ani wzrok, bo było ciemno. Natomiast tu, znaczy w gruncie rzeczy to, jak Państwo widzicie, przeszło 3/4 prób. To było tu, gdzie one leżały na wierzchu i tu, gdzie one leżały pod szkłem, tylko było oświetlone. Więc no, nie ma wyjścia, muszą używać wzroku. Bo że mają oczy, to wszyscy wiedzą, no bo wystarczy się przyjrzeć nietoperzowi. Tylko pytanie było, czy naprawdę się tym wzrokiem posługują. Posługują. Najwyraźniej posługują się wzrokiem również. Także no, jesteśmy pełni podziwu dla tego, co one potrafią w gruncie rzeczy. Natomiast niestety nie jest tak, żeby było to zupełnie wolne od wszelkich braków, a w każdym razie my ludzie zrobiliśmy tak, że są z tym problemy. Jak myślicie Państwo, co nietoperz na obrazku próbuje zrobić?
1: Napić się wody.
0: Próbuje się napić oczywiście. Leci nad wodą, one tak robią rzeczywiście, zaburzają trochę dolną szczękę i chlapie im tam woda do mordki. Tylko zwróćcie Państwo uwagę, jeżeli się leci nad taką wodą i wysyła te dźwięki, to prawie nic z nich przecież nie odbija się w stronę nietoperza. Jeżeli ja rzucę piłkę tam, to ona przecież nie odbije się do mnie. Tylko znikoma część takich, które trafiły tutaj, no to może do niego jakoś wróci. I to właśnie, że lecę nad czymś i tego nie słychać, jest dla nietoperzy najwyraźniej znakiem, że woda. Jak myślicie Państwo, co próbuje zrobić ten nietoperz? Ale z czego? Próbuje się napić z wypolerowanej stalowej płyty. Ludzie, którzy zrobili ten eksperyment, spodziewali się, że one się będą mylić na początku. Ale spodziewali się, że pomylą się parę razy. A one się pomyliły. Raz, drugi, piąty, dwudziesty, 141. Było to zupełnie nie do uwierzenia, że się w końcu nie nauczyły. No, litości. Okazało się, że nawet takie, które usiadły na chwilę na tej płycie, dalej próbowały z niej pić. Nie przekonało ich to, że przed chwilą na tym siedziało. Oni jeszcze potem położyli tę płytę na stole. One mogły pod nią przelecieć. I dalej próbowały się z niej napić. Gładkie nie odbija znaczy woda. Z jakiegoś względu silniejsze jest to u nich niż to doświadczenie na przykład, że siedziały na tym przed chwilą. Wiecie Państwo pewnie, były robione takie doświadczenia, na przykład, że gęsi, która siedziała na jajach, podkładano kartonowe pudełko wielkości jaja, które było kanciaste. Ale gęsi nie robiło różnicy, że jest kanciaste. Było białe, było odpowiedniej wielkości, to trzeba je dziobem wturlać do gniazda, bo znaczy, że to jest jajo, które się wyturlało. No, żadna gęś nigdy nie musiała nauczyć się odróżnić takich białych nie jaj w pobliżu swojego gniazda. Żaden nietoperz nigdy nie musiał się nauczyć odróżniać czegoś, co jest gładkie i nie jest wodą, od wody.
2: Ale przecież ta płyta odbijała te dźwięki.
3: Nie, ale nie.
0: Była zupełnie, jak była chropowata, to nie próbowały. Z zupełnie gładkiej, tak jak z wody. Próbowały się napić do upadłego po niego. Więc w tym przypadku ten ich bardzo skądinąd doskonały mechanizm nie sprawdził się. I zobaczcie Państwo, że... bo jeszcze jedna rzecz, która się okazała. Ta woda nie musi być poziomą. Jak ta woda jest nachylona, to ona w dalszym ciągu nie jest wodą. No przecież nigdy od 40 milionów lat nie było na świecie żadnej wody, która byłaby krzywo i która nie byłaby wodą. Nie było sensu nauczyć się odróżniać gładkich powierzchni niepoziomych od poziomych, bo po co? No. Nie było selekcji na nietoperze, które nie potrafią odróżnić pionowej wody od poziomej wody. I w związku z tym możliwe jest niestety, że w przypadku takim jak tutaj, gdzie na skraju lasu stoi budynek z bardzo gładkimi ścianami, że nietoperz, pomimo że potrafi ominąć cienką nitkę i na nią nie wpaść, może wpaść na szybę. No bo odbija mu się przez cały ten dźwięk prawie. No woda, to by się przejmowało. Zrobiliśmy, zdaje się, niestety pułapkę w ten sposób. No i skoro już mowa o pułapkach, to jeszcze jeden rodzaj pułapki. Nie będę Państwu pokazywał filmu pokazującego, jak niedobrze został trzepnięty przez skrzydło takiego wiatraka. Nie wiem, czy Państwo kiedyś taki wiatrak widzieli z bliska. To jest nieprawdopodobnie monstrualny w rozmiaru rzecz. Znaczy od ziemi do końca górnego skrzydła to potrafi być przeszło 100 metrów. Trzy wieżowce jeden na drugim. No w ogóle nie do wyobrażenia, że człowiek mógł coś takiego zbudować. No ale się zbudowali. I bardzo nam jest miło, kiedy nam te wynalazki dostarczają energii elektrycznej. Natomiast okazało się, że stanowią problem dla wielu zwierząt, między innymi dla ptaków. Na przykład, które wydawałoby się, że no, bez przesady, że w dzień to doskonale widać w ogóle o co chodzi. No, jeśli ktoś z Państwa chce zobaczyć, to jest na YouTubie taki film z Krety bodajże, z sępem, który kołuje dookoła takiego wiatraka i kilka razy go oblatuje dookoła i w pewnym momencie śmigło tego wiatraka łamie mu skrzydło i on spada na dół. Coś musiał źle wyliczyć widocznie. Kłopot wydaje się polegać na tym, że skrzydła tego wiatraka na końcach mają taką prędkość, jakiej w ogóle nic w świecie nie ma w gruncie rzeczy. To jest nieprawdopodobnie szybki ruch. On jest tak szybki niestety, że jeżeli leci sobie holokujący nietoperz, to śmigło może się przed nim pojawić szybciej niż nastąpi jego kolejny sygnał, który pozwoliłby mu je usłyszeć. Za duża szybkość jest, żeby on zdążył to usłyszeć i wobec tego szczególnie niestety w wielu miejscach okazały się być narażone na te rzeczy nietoperze, co po części zdaje się bierze się stąd, że one są jakoś przez te turbiny przyciągane, zdaje się. To znaczy jak mierzyli ludzie przy pomocy takich detektorów, jak Państwo widzieliście, po prostu ile nietoperzy lata, to się okazywało, że w okolicy tego lata szczególnie dużo. Jeden powód może być taki, to zdjęcie, jak się Państwo domyślacie, jest zrobione kamerą termowizyjną. To jest po prostu, zwłaszcza turbina, jest dużo cieplejsza niż reszta otoczenia. Skoro jest dużo cieplejsza niż reszta otoczenia, to jest duża szansa, że tam w szczególności będą się trzymać owady w tej części nocy, kiedy robi się zimno i coraz mniej ich lat. Poza tym wiele owadów ma też taki odruch, należałoby powiedzieć, że gromadzą się w najwyższym punkcie terenu, co na ogół jest czubkiem drzewa albo szczytem jakiegoś wzniesienia. No ale jak myśmy postawili coś takiego, to się gromadzą tam. A też okazuje się, że ta pracująca turbina powoduje powstawanie jakichś ultradźwięków. No więc być może jest też tak, że nietoperze po prostu ulecą, żeby zobaczyć, co to takiego. One są dość ciekawskie, zwłaszcza jeśli komuś się zdarzy obserwować wylot z kryjówki w momencie, kiedy młode zaczynają latać. To one podlatują do różnych rzeczy, wygląda, że je sobie oglądają. Myśmy kiedyś patrzyli na takiego nietoperza, który kolonia była na strychu kościoła i pomiędzy tym kościołem a słupem najbliższym był przeciągnięty przewód niskiego napięcia. I ten nietoperz leciał wzdłuż tego przewodu, zupełnie tego by sobie właśnie oglądał ze wszystkich stron. Robią takie rzeczy, no więc być może też na swoje nieszczęście podlatują tam, a problem może też polegać na tym, że nie jest potrzebne w gruncie rzeczy, żeby nietoperza to skrzydło naprawdę uderzyło, żeby on tego nie przeżył. Bo to się obraca okropnie szybko i wobec tego za tym obracającym się śmigłem powstaje bardzo wysokie, bardzo niskie podciśnienie. Bo powietrze jest odpychane i zanim ono zdąży tam wyrównać to ciśnienie, to jest strefa bardzo obniżonego ciśnienia. I znajdowano nietoperze pod takimi turbinami martwe, bez żadnych obrażeń takich typu, że został uderzony, coś ma złamane. Nie bardzo było wiadomo, co im się stało, dopóki nie rozkroili ich i wtedy się okazało, że one mają porozrywane płuca. Nie wiem, czy ktoś tak zanurkował kiedyś. Istnieje takie niebezpieczeństwo dla nurków, że jeżeli ktoś na dużej głębokości wciągnie powietrze z automatu oddechowego, który robi tak, żeby powietrze było, miało dużo wyższe ciśnienie niż to, które oddychamy tutaj, no bo pod wodą człowiek by nie wciągnął. I z zatrzymanym powietrzem o takim wyższym ciśnieniu się wynurzy, no to ono mu od środka rozerwie pęcherzyki płucne. To się barotrauma nazywa fachowo. I to jest to, co tym nietoperzom się robi. Znaczy one, rozumiecie Państwo, mają swoje normalne powietrze atmosferyczne, tylko tam jest tak obniżone ciśnienie, że to powietrze w płucach nagle okazuje się być mocno napompowanym balonem. Także niechcący, próbując w dużej mierze przecież chronić środowisko, zrobiliśmy też taką właśnie pułapkę na nietoperze i no jest z tym kłopot i dlatego też w tej chwili ustalenie jest takie, że w miejscach, gdzie nietoperze mogą być narażone, trzeba zrobić bardzo dokładne obserwacje tego, jak one tam latają i na podstawie tych obserwacji zdecydować, czy w ogóle można tutaj tę turbinę zbudować i czy nie jest na przykład tak, że w porze, kiedy najwięcej nietoperzy przelatuje gdzieś tam pod jesień, należy zatrzymywać ją na jakiś czas, żeby uniknąć tych największych strat właśnie. Wszystko oczywiście przy okazji, wszystkie nasze wiadomości o tym, ile takich nietoperzy czy ptaków może ginąć w zderzeniach z tego rodzaju urządzeniami, są oczywiście o tyle niedokładne, że nie ma żadnej gwarancji, że jakaś kuna czy jakiś kot nie był tam pierwszy przecie. Nie znalazł części z tych zwierząt, zanim myśmy je znaleźli. Ludzie się starają to robić jak najwcześniej rano, no, ale drapieżnik w nocy często posługując się węchem jest szybszy. Także mamy również takie coś na sumieniu i tym bardziej jest tak, że no im więcej, znaczy im mniej nietoperzom zaszkodzimy, tym lepiej dla nich. Bo zwróćcie Państwo uwagę, w gruncie rzeczy, dobra, nie będę wystawiał Państwa przyzwoitości na próbę i nie będę czekał, czy ktoś z Państwa zada mi pytanie, a po co właściwie zanudza nas Pan gadaniem o jakichś futrzanych, latających stworzeniach. Ale myślę, że jeden z powodów do tego, żeby Państwa zrozumieć, jest taki, że te stworzenia są bardzo niezwykłe również dlatego, że w odróżnieniu od myszy na przykład, które są w końcu tej samej wielkości, one z jednej strony zdumiewająco długo żyją, to znaczy wiek typu 30 lat to nie jest rzecz niespotykana u stworzenia, które ma kilkanaście gram. Przeciętna, szanująca się mysz przychodzi na świat na wiosnę i na ogół nie dożywa jesieni. No jak jest wielkim Matuzalemem, to przeżyje do wiosny i da początek następnym myszom w następnym roku. Przez dobrych 30 pewnie przynajmniej lat znakowania myszy na jednej wyspie na Mazurach, także wszystkie po prostu były oznakowane, wszystkie co do jednej. Raz zdarzyła się taka mysz, która przeżyła dwie zimy. Jeden raz. A te 20 kilka, 30 i to są dane z obrączkowanych nietoperzy, czego się w ogóle robi bardzo mało, ale żyjących na wolności. To nie jest w klatce, gdzie nikt nie mógłby nic zrobić i weterynarz dbał o jego zdrowie. Absolutny rekord w tej chwili to jest i to u nietoperza, który gdyby siedział mi na palcu, to byłby o taki. 41 lat. W jednej z jaskiń na Uralu, znaczy w sąsiedniej jaskini, nie w tej, w której został zaobrączkowany, tylko po sąsiedzku. No więc jeżeli nie nauczyły sobie się przekazywać sobie z ojca na syna obrączki, a chyba się raczej nie nauczyły, no to on po prostu miał 41 lat. Tyle przeżył. Także zdumiewające to jest z jednej strony, ale z drugiej strony jest tak, że jeżeli Państwo na jakimś polu wytępicie prawie wszystkie myszy, czy Australijczycy wytłuką przy pomocy choroby, którą próbowali tam w swoim czasie zapuścić, prawie wszystkie króliki, to trach i z powrotem macie Państwo mnóstwo królików, mnóstwo myszy, a nie toperze mają jedno młode rocznie. Zdarzają się gatunki, u których bywają bliźnięta, ale to nie jest częste. Jedno młode, no a jak się nie uda, to wcale i już.
3: Plus 500 trzeba.
0: I nie będzie, nigdy nie będzie tak, że one nagle odbudują swoją liczebność po tym, jak będzie z nimi się działo coś bardzo niedobrego. No a pamiętajcie Państwo, że już się działo. Myśmy niestety wynaleźli azotoks, czy DDT, czy jak to tam nazywać, i różne podobne związki, o których początkowo sądziliśmy, że są absolutnie bezpieczne dla ssaków, bo przecież poddaliśmy liczne ssaki próbom i nic złego się nie działo. Okazało się, że te związki odkładają się w organizmie. No a gdzie organizm odkłada związki, które są paskudne i chciałby gdzieś je upchać? Odkłada je w tłuszczu. Dlatego dietetycy ostrzegają, żeby nie chudnąć za szybko między innymi. Że wtedy uwalnia się te różne rzeczy, które tam ewentualnie w tym tłuszczu się odłożyły. A co robi nietoperz przez całą zimę, jak nie może jeść? Spala swój tłuszcz. I okazało się, że po jakimś czasie to im tak szkodzi, że one tego nie przeżywają po prostu. I my nie potrafimy powiedzieć, jak bardzo dużą krzywdę im wtedy zrobiliśmy, zanim w drugiej połowie XX wieku te substancje zostały zakazane, bośmy nie mieli danych wtedy. Wiadomo, że była na strychu kościoła mariackiego w Krakowie, była kolonia nocków dużych, szacowana na jakieś 2000 ssaków. Nie ma. W tej chwili nie ma ani jednej. W jaskini nietoperzowej była duża kolonia, nie ma. Ale nie były, tak jak w tej chwili są, prowadzone jakieś liczenia, które by pozwoliły ocenić, ile też ich zginęło. I my do tej pory nie potrafimy powiedzieć, czy jeżeli jakiegoś nietoperza nam w tych kolejnych liczeniach przybywa, to jest świetnie, bo to znaczy, że środowisko jest przyjazne nietoperzom, czy też to znaczy, że on z trudem wraca do jakiejś liczebności, którą miał kiedyś i wcale jej jeszcze nie osiągnął. Nie wiemy niestety, jaką miał. Nie potrafimy powiedzieć. Stąd właśnie te próby liczenia i teraz. Czasem jesteśmy pytani, to ile tych nietoperzy w Polsce jest? I oczywiście nikt nie potrafi powiedzieć dokładnie, ile ich jest, bo liczone są w niektórych tylko miejscach z taką nadzieją, że jeżeli zacznie się dziać coś złego, to się o tym dowiemy. Wcześniej niż wtedy, kiedy znikną zupełnie, tak jak to miało miejsce prawie poprzednim razem. I dlatego gorący apel do wszystkich Państwa o to, żeby jak niedobrze śpią w jakimś miejscu, pozwolić im dospać do wiosny, bo każde przebudzenie niestety powoduje, że trzeba spalić tego tłuszczu więcej niż się planowało. No i może to być ta porcja właśnie, która nie wystarczy do nadejścia wiosny. Pamiętacie Państwo pewnie wszyscy pisanki ze śniegu lepione 2 lata temu. No, sorry, taki mamy klimat. Bywa, że wiosna jest późno i wtedy może nietoperz na tym swoim tłuszczu do wiosny nie dożyć. Stąd właśnie wszystkie te próby chronienia ich zimowisk, żeby im właśnie o tej porze roku, którą teraz mamy, oszczędzić tych atrakcji w postaci tego, że ktoś przyjdzie i powie, o nietoperz. No i on się wtedy obudzi. Nawet często jest tak, że człowiek nie zdaje sobie sprawy z tego, że ten nietoperz potem po jakimś czasie jednak, jak się ludzie nauczyli robić takie kamery, które można było zostawić w zimowisku i zobaczyć, co się tam dalej działo, to się wtedy okazało, że to tak może być, że lekkie dotknięcie już wystarczy do tego, żeby on jednak rozbudził się do takiej temperatury, żeby mógł latać, przeniósł się na inne miejsce i tam dopiero z powrotem zasnął. I to powoduje zużywanie zapasów, które mogą być bardzo potrzebne. I ja myślę, że mojego zanudzania wystarczy. Bardzo Państwu dziękuję. Nie to pewnie też bardzo Państwu dziękuję.
4: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

tym bardziej to, czego nie można mieć. Przecież wiesz, że te złe myśli są jak pamiątki z nieodwiedzonych miejsc. Czasem boisz się zadzwonić.

0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że wszystko działa. Widać mnie i słychać. Cieszę się, że Państwo dzisiaj dotarli na lekcję poświęconą niedźwiedziowi polarnemu. Lekcja jest w ramach projektu EduArctic 2. Ja nazywam się Dagmara Bożek, jestem pracownikiem Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk i należę do zespołu zajmującego się komunikacją naukową i edukacją. Także mam nadzieję, że dzisiejsza lekcja się spodoba. Od razu też mówię, że jest to jeden z ostatnich webinariów w ramach projektu EduArctic 2, ponieważ ten projekt trwa do końca stycznia, także jeszcze przed nami zaledwie kilka ostatnich spotkań, ale oczywiście też pod koniec powiem o samym pakiecie edukacyjnym, który jest dostępny na stronie projektu i który wraz z innymi materiałami będzie dostępny przez długi czas i bez jakichkolwiek problemów. Natomiast zapraszam już na spotkanie z niedźwiedziem polarnym, bohaterem dzisiejszej lekcji. Jeśli chodzi o niedźwiedzia polarnego, to od razu mówię, że skupiam się na tej części Arktyki, która dotyczy archipelagu Svalbard. Arktyka, jak widać na tej mapce z prawej strony, to oczywiście bardzo duże terytorium, które na którym znajduje się nie tylko biegun północny i lód otaczający biegun północny, Morze Arktyczne, Ocean Arktyczny, czy właśnie północne terytoria różnych krajów, więc jest to bardzo duże terytorium. Natomiast właśnie tutaj też widać doskonale archipelag Svalbard. Administracyjnie jest on zarządzany przez Norwegię. Też mogą się Państwo spotkać z określeniem Spitsbergen. Spitsbergen według naszego nazewnictwa i też nazewnictwa w większości stosowanego jest to największa wyspa archipelagu Svalbard, natomiast określeniem na cały archipelag jako Spitsbergen posługują się głównie Rosjanie, którzy raczej określenia norweskiego Svalbard nie używają. I właściwie jeśli chodzi o niedźwiedzie polarne, to wyróżniamy 19 populacji, które łącznie mogą liczyć około 25 tysięcy osobników. Raczej ta populacja, te populacje, liczebność w miarę jest stała, oczywiście zmienia się w zależności od regionu, natomiast ta populacja niedźwiedzia polarnego, czyli okolicy Morza Barenca, o której ja dzisiaj będę mówić, to ona liczy około 3 tysięcy osobników i faktycznie jest regularnie monitorowana przez badaczy norweskich pracujących w Instytucie Polarnym w Tromsø na północy Norwegii i faktycznie ta populacja akurat jest dość stabilna. Oczywiście, czy niedźwiedzie mogą mieć między sobą kontakt w ramach tych różnych populacji. Jak najbardziej oczywiście one się przemieszczają na duże odległości. Oczywiście to, że lód morski teraz się kurczy w Arktyce, no nie ułatwia sprawy, bo po pierwsze niedźwiedzie polują, korzystając z lodu morskiego, a po drugie lód morski służy im do przemieszczania się, więc oczywiście mogą przepływać coraz to dłuższe odległości, co powoli zaczyna się obserwować, że niedźwiedź polarny może nawet około 100 kilometrów przepłynąć, no ale oczywiście to nie jest też taka duży dystans, żeby móc na przykład bez problemu przedostać się w inną odległą część Arktyki. I mamy właśnie wspomniany archipelag Svalbard, mamy Spitsbergen, mamy inne wyspy należące do tegoż archipelagu. No i właściwie to jest ten obszar Morza Barenca, populacja niedźwiedzia polarnego Morza Barenca, o której wcześniej wspomniałam. To, co jest dość ciekawe, to to, że tutaj są zaznaczone wędrówki niedźwiedzi polarnych przy pomocy tych niebieskich strzałek. Dlaczego mówię, że ciekawe? Ponieważ ja miałam przyjemność, no już będzie 10 lat temu pracować w polskiej stacji polarnej Hornsund. To jest polska placówka całoroczna, znajdująca się w Arktyce, właśnie na południowym Spitsbergenie, nad fiordem Hornsund. Jest to placówka zarządzana przez Instytut Geofizyki, którego jestem pracownikiem. I proszę zwrócić uwagę, że te strzałki faktycznie docierają między innymi w południową część Spitsbergenu, bo niedźwiedzie, jak wspomniałam, są zależne od lodu morskiego i wraz z nim się przemieszczają, czyli im więcej lodu morskiego, tym więcej odwiedzin niedźwiedzi, mówię odwiedzin, bo kiedy Pracowaliśmy w stacji, ale to też dotyczy wszystkich osób, które w ramach obecnych wypraw pracują. Prowadzi się taki, no, powiedziałabym, monitoring niedźwiedzi polarnych. Liczy się, ile tych niedźwiedzi polarnych rocznie odwiedza stację. Oczywiście nie mówię już o takich sytuacjach, że każdy chce mieć zdjęcie niedźwiedzia polarnego, więc też z utęsknieniem czeka się na to spotkanie, żeby te niedźwiedzie zobaczyć. Ale oczywiście cały czas pamiętamy, że jest to zwierzę bardzo niebezpieczne. I też niestety kontakt z nim różnie się może skończyć. No więc pamiętam, że kiedy meteorolodzy nasi monitorowali na różnych stronach ze zdjęciami satelitarnymi, jak lód morski się zachowuje i skąd napływa, to w pewnym momencie pojawiło się hasło, no z północnego wschodu napływa lód morski, za parę dni będą niedźwiedzie. I faktycznie jakieś pojedyncze odwiedziny się pojawiły. I my w czasie naszej wyprawy naliczyliśmy około 44 niedźwiedzi polarnych. Więc oczywiście może to być obarczone pewnym błędem, bo może się okazać, że jeden niedźwiedź odwiedzał stację wielokrotnie i my go policzyliśmy jako kilka różnych osobników, ale faktycznie mi się zdarzało i to głównie w okresie zimy. Zimy i wiosny arktycznej. Z takich ciekawostek, i to też w tym pakiecie edukacyjnym, o którym na początku wspomniałam, będzie bardziej to rozbudowane, czyli rodzina niedźwiedziowatych. Tutaj jest tylko taki smaczek, mianowicie taki, że pomiędzy niedźwiedziem polarnym, brunatnym, a panną wielką jest oczywiście dość duże pokrewieństwo, należą one do jednej rodziny. Łącznie rodzina niedźwiedziowatych liczy o 7 różnych gatunków. I są to na przykład jeszcze, jest to wargacz leniwy na przykład, czy niedźwiedź, czy to jest Black Bear, oni to chyba jako niedźwiedź czarny przetłumaczyli. Także te wszystkie niedźwiedzie będzie można zobaczyć w pakiecie edukacyjnym, o którym na końcu będzie. Ponieważ opowiadanie o niedźwiedziach polarnych bez ciekawostek to nie byłoby prawdziwe opowiadanie o niedźwiedziach polarnych, więc tutaj taka ciekawostka zapowiedziana wcześniej, mianowicie hybryda przedstawiająca niedźwiedzia grizzly i niedźwiedzia polarnego. I stąd z języka angielskiego nazywa się on bardzo malowniczo pizzly. I właściwie być może jest to jeden z możliwych scenariuszy, jeśli chodzi o niedźwiedzie polarne w Arktyce, bo krzyżówkę tą zaobserwowano w Arktyce Kanadyjskiej. Nie jest dużo takich osobników, ale wynika ona z kontaktów niedźwiedzi polarnych z niedźwiedziami grizzly, co oznacza, że w związku ze zmianami klimatu niedźwiedzie polarne schodzą bardziej na ląd, w głąb lądu, a niedźwiedzie grizzly idą bardziej na północ, no bo zasadniczo klimat już im nie przeszkadza, nie jest aż tak zimno. No więc zobaczymy, czy to będzie jakiś trend, który będzie się utrzymywał, czy na razie ciekawostka biologiczna. Wspominałam oczywiście, że oprócz tego, że niedźwiedzie polarne są piękne, są bardzo niebezpieczne. Więc w związku z tym na terytorium całego Svalbardu każdy, kto tam mieszka albo przyjeżdża, powinien posiadać broń albo powinien poruszać się w terenie z osobą, która taką broń posiada i umie ją obsługiwać. Z racji tego, że ja w stacji spędziłam rok czasu jako pracownik tej placówki, przeszłam przed wyjazdem na Svalbard profesjonalne szkolenie, między innymi ze strzelania, z posługiwania się bronią. Mieliśmy ćwiczenia na strzelnicy krytej, na później poligonie. Zdawaliśmy również egzamin z naszej celności. Oczywiście brzmi to bardzo ciekawie, no ale inaczej jest, jeżeli sobie człowiek uświadomi faktycznie, że posiadanie broni może mu uratować życie, kiedy akurat spotka się z niedźwiedziem polarnym. Ja nie miałam sytuacji takiej, żeby spotkać się w oko z niedźwiedziem, chociaż spotkałam się, ale mówię, nie miałam sytuacji, żeby ta sytuacja była niebezpieczna. Niedźwiedzie, które spotykałam, były raczej ciekawskie i nie przejawiały agresji, bo jeżeli by przejawiały agresję, no to byłoby o wiele gorzej. Więc zasada jest taka, że każda osoba wychodząca w teren zabiera ze sobą broń, albo właśnie wychodzi z kimś, kto tę broń posiada. I oczywiście samemu ze stacji się nie wychodziło. Także tutaj taka ciekawostka jeszcze jest, taki znak ostrzegawczy, jaki można spotkać w Longyearbyen. Longyearbyen to jest takie miasteczko w centralnej części Spitsbergenu, czyli uwaga, niedźwiedzie polarne. Bardzo oryginalny znak, bardzo małej liczbie miejsc na świecie można go spotkać. Nie jestem pewna, czy tylko właśnie w Longyearbyen, czy gdzieś jeszcze, ale no, praktycznie jak się wychodzi z lotniska, to ten znak już można zobaczyć, no więc to dodatkowo usztywnia i nakazuje wyjątkową ostrożność w poruszaniu się. Niedźwiedzie polarne nie są sprinterami. Poza tym to są dość duże zwierzęta. Mają masę, no, dorosłe samce mogą 500 kg ważyć, pół tony, może nawet więcej. Samice są o połowę mniejsze. Natomiast, no, ich serce w stosunku do masy ciała jest małe. Co to oznacza? Że niedźwiedzie po pierwsze no, za dużo nie biegają i nie są w stanie długo biegać, bo mogą się przegrzać no i w ten sposób niestety zakończyć swoje życie. Więc tutaj zrobiłam takie zestawienie i też nam po...
1: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
0: Zdarzano, że jeżeli jesteśmy w terenie i zdarzy nam się spotkać niedźwiedzia polarnego, a oczywiście ten niedźwiedź nie jest agresywny, bo jeżeli jest agresywny albo chce się tego niedźwiedzia przepłoszyć, to jak najbardziej używa się skutera śnieżnego do tego, jeżeli akurat jest pod ręką, tylko znów trzeba pamiętać, że po prostu maksymalnie 100-150 metrów wystarczy przejechać, koniec, więcej nie, bo może, żeby po prostu tego niedźwiedzia nie zagonić. On zazwyczaj boi się tego dźwięku silnika, który jest dość charakterystyczny i ucieka. A o to tak naprawdę chodzi, żeby stosować różne metody przepłaszania. No ale właśnie, jazda za niedźwiedziem polarnym, bo na przykład chcemy zrobić mu zdjęcie, albo wydaje nam się, że go przepłoszymy i go tak przegonimy porządnie, no może się bardzo źle skończyć. Więc tutaj stąd też, jak mieliśmy takie szkolenie z behawioryzmu niedźwiedzi polarnych przed wyjazdem, no to też nas uczulano tutaj na pewne takie no, rozsądne podejście w tej materii. Natomiast, no oczywiście 100 km na godzinę to jest taka prędkość, jaką skuter śnieżny może rozwinąć przy dobrych warunkach. Dobre warunki mam na myśli nie tylko dobra przejrzystość powietrza, czy dobra widoczność, ale również dobra nawierzchnia, mówiąc wprost, bo jeżeli na przykład jest ona, no bo oczywiście zakładamy, że no nie przejeżdżamy po fiordach czy po jakichś innych ciekach wodnych, które są niezamarznięte, albo nie jeździmy po niewystarczającej pokrywie śnieżnej, ale ważne jest to, żeby też na przykład nie było zastrugów. Zastrugi to jest taki fantazyjnie troszeczkę uformowana powierzchnia wynikająca z nawiewania, wywiewania warstw śniegu i to są, one są dość mocno zmrożone, co powoduje różnego rodzaju nierówności. Więc po pierwsze, no, nie jedzie się wygodnie po takich nierównościach, a po drugie, jeżeli mamy dookoła biało i nie zauważymy takiej nierówności, a mamy dość dużą prędkość, no to może się to skończyć tragicznie, bo może skuter się przewrócić do przodu, wywinąć salto, które dla nas przy dużej prędkości skończy się tragicznie. Więc tutaj jest dużo takich różnych pułapek, jeśli chodzi o to. Natomiast niedźwiedź polarny faktycznie, no, 40 km na godzinę to jest taka jego maksymalna prędkość, jaką jest w stanie rozwinąć, uciekając, ale znów, to nie jest sprinter. On w takiej, pędząc taką prędkością, naprawdę to jest raptem minuta, nie więcej. I no, najlepiej właśnie, żeby, tak jak wcześniej wspomniałam, żeby go nie przegonić, bo to się może skończyć dla niego bardzo źle. No i tutaj taki troszeczkę slajd już w sumie trochę no, nieaktualny, ale już tłumaczę dlaczego, bo przez długi czas od samego początku powstania stacji w Hornsundzie w 1957 roku, kiedy zaczęto budowę i potem kiedy na zimę w 1958 1957 została pierwsza grupa zimująca, zabierano ze sobą psy. Początkowo to były psy no, zabierane z Polski, więc na przykład owczarki podhalańskie, które myślano, że właśnie będą dobre do takiej, no, raz, że dobrze zniosą warunki klimatyczne, a dwa, przede wszystkim miały chronić przed niedźwiedziami polarnymi. Czyli no, pies doskonale wyczuwa, że zbliża się niebezpieczeństwo i alarmuje. Później w związku ze zmianą przepisów psy, jakie można było trzymać w stacji, to miały być takie rasy typowe dla północy, na przykład Alaskan Husky, Siberian Husky, Malamut, pies grenlandzki, więc te psy stacja dostawała od Norwegów i tak było do praktycznie 2 lata temu, do 2 lat wcześniej, że te psy faktycznie regularnie tej stacji broniły. I 2 lata temu, bo mówiłam właśnie, że spotkania z niedźwiedziami mogą się tragicznie skończyć, faktycznie miała miejsce tragiczna sytuacja, kiedy, chociaż to też nie była jedyna taka sytuacja, że pies został zaatakowany przez niedźwiedzia polarnego, no i to oczywiście dla psa się skończyło bardzo źle. No i od tego czasu to też była bardzo trudna sytuacja, bo ten niedźwiedź nachodził pracowników stacji przez dość długi czas, ludzie byli zamknięci w stacji, więc dużo było takich rzeczy niebezpiecznych, zagrażających, więc podjęto decyzję, na chwilę obecną tak wygląda sytuacja, że zamiast psów jest monitoring. Są kamery wszędzie, także jest założenie takie, że osoba, która ma dyżur albo każdy pracownik stacji wychodzący na zewnątrz ma możliwość sprawdzenia, czy wszystko jest ok, czy nic się nie czai, dzięki kamerom, które są tak ustawione, że widać, czy przypadkiem za drzwiami nie ma niedźwiedzia. Jest to o tyle ważne, bo nie tylko wychodzi się ze stacji w ciągu dnia, chociaż jak jest noc polarna, to nie ma najmniejszego znaczenia, ale ze względu przede wszystkim na pomiary, które się prowadzi w okolicy stacji, prowadzi się je w różnych godzinach. Na przykład meteorolodzy prowadzą obserwacje co 3 godziny i faktycznie wychodzą ze stacji, kiedy praktycznie wszyscy śpią, z wyjątkiem dyżurnego, więc ten ruch wokół stacji praktycznie jest znikomy. No więc gdyby coś się miało czaić, no to może się czaić właśnie w takim momencie, kiedy raczej ruchu wokół stacji jest mniej. I o tyle to jest istotne, żeby zapewnić ludziom pracującym w stacji bezpieczeństwo. Niedźwiedzie polarne, które odwiedzają stacje, są bardzo ciekawskie. Oczywiście pomijam sytuacje, kiedy są głodne, agresywne, bo mogą się wtedy dobijać i niszczyć rozmaite rzeczy, ale też bywają ciekawskie. No i tutaj mamy takiego ciekawskiego niedźwiedzia polarnego, a właściwie samicę niedźwiedzia polarnego, która stwierdziła, że zaprzyjaźni się z deszczomierzem. No i deszczomierz, faktycznie tych deszczomierzy już teraz nie ma, ale na naszej wyprawie one stały pomiędzy moreną lodowca Hansa, który jest lodowcem najbliżej znajdującym się, takim największym z stacji polarnej, około do czoła lodowca jest około 2 kilometrów. No i właśnie w tej odległości między stacją a czołem lodowca stały sobie deszczomierze. No więc jak oczywiście niedźwiedzie tamtędy przechodziły, no to był taki element krajobrazu, który był inny zdecydowanie niż wszystko dookoła, więc niedźwiedzie musiały oczywiście się zaprzyjaźnić z tym deszczomierzem, no więc obalały te deszczomierze. Zdjęcie akurat nie pochodzi z naszej wyprawy, tylko z mojej wyprawy, tylko z wyprawy wcześniejszej. No więc tutaj widać, że ktoś po prostu oddał strzał z rakietnicy. No i ta rakieta bardzo skutecznie niedźwiedzia poszyła, niedźwiedź wystraszył się huku, hałasu, błysku, no i sobie poszedł. To jest najlepszy scenariusz, kiedy nie trzeba sięgać po mocniejsze środki odstraszania. No i tak jak powiedziałam, jeżeli chodzi o te emocje, jakie towarzyszą, niedźwiedź polarny może być agresywny faktycznie, kiedy jest chory, kiedy jest zraniony, kiedy jest głodny, albo kiedy jest to samica z młodymi. No i właśnie jeśli widzimy 2 niedźwiedzie razem albo 3 niedźwiedzie, to oczywiście jest duża doza pewności, że jest to matka z młodymi. Tu od razu informacja, że młode niedźwiedzie polarne przebywają z matką przez dość długi okres, bo od 2 do 3 lat, więc faktycznie już w pewnym momencie nabierają dość takich gabarytów podobnych do matki. Więc można mieć takie wrażenie, że o, niedźwiedzie polarne wyszły sobie na spacer, ale raczej takie zachowanie no, jest bardzo rzadkie, bo niedźwiedzie są samotnikami. One raczej w pojedynkę spędzają życie, chyba że jest okres godowy i wtedy się spotykają, albo na przykład

Znak doskonale sobie radzi. Więc jeżeli zakładając, że ta dieta niedźwiedzia polarnego wygląda właściwie, czyli no, ma dostępność fok, które są tłuste, dostarczają mu dużo energii, no to mając takie rezerwy tłuszczowe, niedźwiedź jest w stanie głodować przez 9 miesięcy, co no, jest kluczowe, właśnie te jego rezerwy tłuszczu są kluczowe w okresie lata, które jest coraz trudniejsze ze względu na rosnące temperatury, bo tego lodu morskiego jest coraz mniej. Coraz trudniej polować na foki i coś sensownego znaleźć, więc niedźwiedzie często wyszukują mniej kaloryczne pożywienie, jedzą na przykład jakieś rośliny, czy na przykład ptaki i ich jaja. Co oczywiście wymaga jednak no, jedzenia w dużych ilościach tego typu pokarmu, z racji na jego niską kaloryczność. No, natomiast jest to zwierzę, które ma doskonale rozwinięty zmysł węchu. Przydaje się, bo niedźwiedzie polarne raczej kiepsko widzą, więc one nas bardziej wywęszą niż zobaczą. No, zobaczą jakiś większy kształt, wysoki, no ale za bardzo tak nie będą w stanie stwierdzić, kim jesteśmy, zwłaszcza jak mamy do czynienia z takimi częściami Arktyki, gdzie człowiek jednak jest no, cały czas gościem i niekoniecznie oczywistym widokiem dla dzikiego zwierzęcia. Natomiast to, co tutaj widzicie po lewej stronie, ten rysunek taki przedstawiający niedźwiedzia stojącego na tylnych łapach, to jest też sposób polowania. Jak już niedźwiedź wyciągnie zdobycz, to on ją musi sobie odpowiednio przygotować przed spożyciem. I co robi? Staje na tylnych łapach, mocno się zapiera, a przed nimi uderza w zdobycz kilkukrotnie, no rozrywając tkanki, miażdżąc kości, tworząc taką no, krwawą miazgę z upolowanego zwierzęcia. No i dopiero później przystępuje do konsumpcji. No, wygląda to dość makabrycznie na pewno. Natomiast też takie zachowania niedźwiedzi można zaobserwować, kiedy one podchodzą pod siedliska ludzkie i coś chcą sprawdzić. Po prostu dokładnie robią to samo. Znajdą beczkę, to będą tak uderzać przed nimi łapami im tą beczkę, czy zobaczą drzwi, myśmy mieli taki problem, bo potem drzwi trzeba było naprawiać. No i też te drzwi będą tymi przednimi łapami mocno uderzać. I wspomnieliśmy o tym, że właśnie jedzą jagody, jedzą różne inne rzeczy, no i to też jest jakiś sygnał, że niedźwiedź stara się adaptować do tego, co się dzieje, do tego, co się, do tych zmian, jakie obserwujemy. I wcześniej przy tym deszczomierzu mówiłam, że to jest samica niedźwiedzia polarnego. Raz, że po pierwsze widać przy dorosłym osobniku, że samiec i samica się nieco różnią, choć na pierwszy rzut oka może to być trudne, bo samce po prostu mają bardziej masywny kark i takie łapy tutaj z przodu, bardziej takie, no, takie bary mają, bardziej muskularne. Natomiast samice są smuklejsze. I w związku z tym, jeżeli naukowcy, którzy prowadzą badania niedźwiedzi polarnych, chcą śledzić ich wędrówki i nakładają takie kołnierze z nadajnikami, to najczęściej wybierają do tego samice, bo samice właśnie mają te szyje troszeczkę węższe, cieńsze, nie mają mniej siły, więc jest szansa, że takiego niedźwiedzia przez dłuższy czas uda się monitorować. No i takie dane można znaleźć w internecie. Jest w pakiecie, do którego link później wyślę, jest takie zadanie, w którym uczniowie są proszeni o monitorowanie wędrówki niedźwiedzia polarnego, wybranego niedźwiedzia polarnego na podstawie danych właśnie z takich obroży. Więc można zobaczyć właśnie, co się z tym niedźwiedziem dzieje, gdzie on przebywa. No i tutaj zaznaczyłam na mapce z prawej strony wspomniany Norweski Instytut Polarny, który właśnie między innymi zajmuje się badaniami ssaków w ogóle życia różnych gatunków na Svalbardzie i w Arktyce. Niedźwiedzie polarne mają oczywiście też inne przystosowania związane z ochroną przed zimnem, co jest bardzo istotne, więc mają grube dwuwarstwowe futro, gęsty podszerstek i takie wierzchnie futro z włosem okrywowym. Co ciekawe, te włosy zazwyczaj są puste w środku i są przeźroczyste, więc to, że wydaje nam się, że niedźwiedź jest taki, że jest taki biały, chociaż to nie jest do końca biały kolor, to jest w pewnym sensie złudzenie optyczne. Najprawdopodobniej to, że włos jest w środku pusty, pomaga utrzymać lepszą izolację. No i z takich też ciekawostek, skóra niedźwiedzia polarnego jest ciemna, ma czarny kolor, w przeciwieństwie właśnie do futra, które jest jasne. To jest taki kolor bardziej kremowy, można powiedzieć.
Natomiast im niedźwiedź jest starszy, tym futro nabiera bardziej żółtego koloru. Jest takie wyrzucone, zwłaszcza na łapach czy w okolicach pyska. Także jak kiedyś na przykład polowano na niedźwiedzie polarne,

dla ich futra cennego. Na Spitsbergenie, w ogóle na Svalbardzie, to jest zakazane od 1973 roku. No to nie polowano właśnie na starsze osobniki z tego względu, że to futro było po prostu gorszej jakości. To też tak z takich informacji, no z takich ciekawostek historycznych już na szczęście. Futro, znaczy łapy niedźwiedzia polarnego są bardzo szerokie i to też jest ciekawe, bo dzięki temu niedźwiedź doskonale utrzymuje się na powierzchni, na przykład na powierzchni śniegu, na lodzie. Ciężar ma lepiej rozłożony. My nie, jakbyśmy chcieli uciec przed niedźwiedziem polarnym, mimo tego, że wspominałam, że one nie są zbyt szybkie, to nie uciekniemy, bo my zapadamy się w śniegu. No, jakbyśmy może na nartach jakoś szybko uciekali, to byłaby szansa, ale to też trzeba byłoby być chyba sprinterem i bardzo szybko się na tych nartach przemieszczać. Natomiast niedźwiedź polarny faktycznie dzięki tym łapom lepiej tą równowagę i to wyważenie swojej dość dużej wagi utrzymuje. Z przystosowań innego rodzaju to na przykład dotyczy samic, które w przypadku których mamy do czynienia z tak zwaną ciążą przedłużoną. To nie jest tylko typowe dla niedźwiedzi polarnych, ale tutaj akurat też jest związane silnie z warunkami i klimatem, w jakim żyją te zwierzęta. Mianowicie, kiedy na wiosnę arktyczną, kwiecień, maj, jest okres godowy niedźwiedzi i na przykład samica zostaje zapłodniona, zarodek od razu się nie rozwija. Po prostu jakby jego rozwój jest lekko przyhamowany i dopiero zaczyna się on rozwijać, powiedzielibyśmy na jesień, chociaż jesień w Arktyce to nie jest taka typowa jesień, więc jakoś we wrześniu, w tym czasie samica szuka spokojnego schronienia, jakiejś jamy śnieżnej na przykład, w której spędza zimę w oczekiwaniu na narodziny młodych, co też następuje jakoś w styczniu, lutym. No i potem młode jeszcze przez parę miesięcy do wiosny, do kwietnia przebywają w jamie razem z matką i dopiero później opuszczają schronienie w poszukiwaniu pożywienia. Więc opuszczają je już w takim bardzo przyjaznym momencie, kiedy jest ładna pogoda, kiedy też łatwiej znaleźć pożywienie, bo po długiej zimie różne gatunki zwierząt wracają w swoje rodzinne strony. I jeszcze tutaj taka ciekawostka dotycząca snu niedźwiedzia polarnego, bo niedźwiedzie jako takie nie zapadają w sen zimowy. Natomiast te ciężarne samice, które właśnie przebywają w jamie śnieżnej, wchodzą w taki stan podobny do hibernacji, dzięki czemu nie tracą energii za dużo, ponieważ no, w tym czasie nie wychodzą, nie polują, no, muszą bazować tylko na tym i na tych rezerwach tłuszczu, które udało im się zgromadzić w okresie letnim. I tak jak wspomniałam, kilka krajów podpisało takie porozumienie o ochronie niedźwiedzi polarnych. No ochrona może być rozmaicie rozumiana. W przypadku Norwegii faktycznie to jest całkowity zakaz polowań na niedźwiedzie polarne. Także praktycznie dopuszczalny jest tylko przypadek, kiedy jesteśmy atakowani przez niedźwiedzia polarnego i to zagraża naszemu życiu, no i stąd ta broń jest przydatna, którą mamy ze sobą zawsze mieć. Też takie pytanie może się nasunąć, bo wspominałam o tej sytuacji w stacji polarnej, kiedy został zaatakowany pies i dlaczego niedźwiedzia być może ktoś nie zastrzelił. No, pies nie jest traktowany nie jest traktowany tak jak człowiek, czyli ponieważ psy były przez bardzo długi czas spełniły funkcję taką ochronną, ostrzegawczą przy wielu miejscach w Arktyce, no traktuje się je jako taki element inwentarza trochę, tak jak to są psy pociągowe, po prostu one mają jakąś konkretną funkcję. Więc bierze się też pod uwagę to, że taki pies może zostać przez niedźwiedzia zaatakowany. No nie mam, w związku z tym nie ma możliwości zabicia niedźwiedzia polarnego tylko dlatego, że atakuje psa. Też za zabicie niedźwiedzia polarnego bez powodu grożą bardzo duże kary ze strony Norwegii. Są to kary pieniężne i też może w grę też wchodzić zakaz dożywotniego wjazdu na terytorium Norwegii. Jedno ze zdjęć, które bardzo lubię, to już tak na koniec, zbliżając się, zdjęcie zostało zrobione przez moich kolegów w takim domku traperskim, kilkanaście kilometrów od stacji w Hornsundzie. To jest taka stacja terenowa należąca do Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest to placówka imienia Stanisława Baranowskiego, jednego z polarników, wybitnego glaciologa. No i trójka moich znajomych właśnie z wyprawy przebywała w tym domku, prowadzili badania terenowe na pobliskim lodowcu Werenschelda. No i akurat taki niedźwiadek sobie przechodził, zajrzał przez okno. Dwie osoby siedziały w środku, zrobiły to zdjęcie.
Natomiast trzecia osoba stała w półotwartych drzwiach z bronią gotową do strzału, na wypadek gdyby jednak niedźwiedź się rozmyślił i stwierdził, że zaatakuje, zamiast zaglądać do środka. To z kolei jest zdjęcie zrobione, uwaga, 1 kwietnia na naszej wyprawie. Niedźwiedzica właściwie odwiedziła okolice stacji i bardzo ją zaintrygował sprzęt do pomiaru elektryczności atmosfery. Tam była akurat taka głowica, która dość szybko się obracała, no więc jak widać próbowała go skosztować albo cokolwiek innego z nim zrobić. Wyglądało to dość nieciekawie, bo byliśmy przekonani, że sprzęt w ogóle zostanie zniszczony, zgryziony i wymemlany. Na szczęście nie, skończyło się tylko na tym po prostu, że ta głowica wymagała doczyszczenia ze śliny i cały sprzęt działał bez zarzutów. A tu z kolei, bo jak mówiłam, że na tym zdjęciu mamy do czynienia z samicą, no i widać to po budowie tutaj tułowia, okolic szyi. Tutaj mamy samca niedźwiedzia polarnego, który też odwiedził naszą stację w okresie letnim i widać faktycznie, że to już jest taki duży samiec, masywny. Także wtedy jeszcze na mojej wyprawie były psy, które bardzo skutecznie sobie radziły z niedźwiedziami. Znaczy nie było też sytuacji, że niedźwiedź próbował atakować któregoś z psów, ale one doskonale faktycznie wyczuwały, że zbliża się niebezpieczeństwo i od razu alarmowały. I tutaj też jeszcze taka sytuacja, która miała miejsce w czasie mojego pobytu w stacji, no faktycznie doszło do zabicia niedźwiedzia polarnego i to było w takim domku właśnie w Zatoce Hyttewika. Domek jest, te wszystkie domki właśnie małe, o których wcześniej wspomniałam, one dawniej były wykorzystywane przez traperów w celach oczywiście polowania na zwierzęta, natomiast teraz mają taką funkcję trochę zabytków i jako bazy terenowe dla naukowców albo dla turystów, którzy mają pozwolenie akurat, żeby w tą część Spitsbergenu się przedostać, no i mogą sobie tam nocować, korzystać z tej całej infrastruktury. No więc sytuacja była taka, że trójka, no właściwie turystów, mieszkańców Longyearbyen po prostu wybrała się w okolicach Wielkanocy. Bo dlaczego mówię od razu o tym pozwoleniu? Bo jest coś takiego, jak przyjedzie się do Longyearbyen, przyleci się, bo można polecieć samolotem, ale to też nie jest tak, że my się sobie tam wykupujemy nocleg i sobie potem po całej wyspie na przykład jeździmy na skuterze śnieżnym, chodzimy gdzie chcemy. Svalbard jest podzielony na takie sektory, znaczy Svalbard, okolice Longyearbyen i ta część właśnie wyspy. Czyli jest taki sektor, gdzie po prostu sobie możemy iść i to są okolice samego miasteczka. Natomiast pozostałe sektory, jeżeli chcemy się dostać, musimy być albo mieszkańcem, albo mieć jakieś przede wszystkim zezwolenie gubernatora Svalbardu, albo wykazać, że właściwie no, na przykład jesteśmy naukowcami i chcemy przeprowadzić jakieś badania. Czyli to nie jest tak, że pojedziemy sobie gdzieś, bo tak chcemy i wszyscy nam na to pozwolą. No więc ci ludzie, którzy wtedy odwiedzili ten domek, oni byli mieszkańcami Longyearbyen i faktycznie mieli zezwolenie gubernatora, żeby w tę część Spitsbergenu, gdzie znajduje się polska stacja, a zarazem znajduje się Park Narodowy Południowego Spitsbergenu, mogli pojechać. No i tak się akurat złożyło, że niedźwiedź, właśnie taki niedźwiadek paroletni, jak później nawet lokalna prasa o tym pisała, no niestety był głodny najwyraźniej i atakował przez kilka godzin ten domek, a to próbował drzwi wyważyć, a to w końcu udało mi się, jak widać tutaj, zerwać okiennicę i wyważyć okienko. Co prawda no, jest za duży, żeby wejść do środka, ale praktycznie wcisnął się tam do połowy. Ludzie, którzy byli w środku, rzucali w nim czym się dało, nawet od rakietnicy odpalili, co o mały włos nie zakończyło się pożarem. No ale w końcu sytuacja była już tak dramatyczna, że musieli go zastrzelić. Oczywiście tutaj żadnych sankcji ze strony gubernatora Svalbardu nie było. No wykazano ewidentnie, że ci ludzie bronili swojego życia. Natomiast faktycznie później odwiedzili nas, przyjechali do stacji, byli bardzo roztrzęsieni tą całą sytuacją, bo no, nie spodziewali się, że... I też mu opowiadali, że przyjechali na Svalbard z własnego wyboru, że chcieli tutaj żyć, mieszkać, pracować, żeby właśnie być bliżej natury. No i nagle się okazało, że byli zmuszeni zastrzelić niedźwiedzia, którego uważali za jedno z piękniejszych zwierząt, ale nie mieli wyboru, więc no, taka historia właśnie, którą mogliśmy, no może nie zobaczyć na własne oczy, ale akurat usłyszeć o niej w ramach relacji z pierwszej ręki, no i też później przeczytać w prasie, jaki to miało przebieg. No i tutaj już zaraz Państwu podeślę link do pakietu poświęconego niedźwiedziowi polarnemu. Także dziękuję za prezentację, za wysłuchanie jej.

0: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak Produkt Polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie. Witamy na naszej antenie dr Aldonę Fenek.
1: Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie.
0: Aldono, tydzień temu rozmawialiśmy na temat różnego typu przetworów i tak dzisiaj chcielibyśmy kontynuować ten temat, bo wiele warzyw nam jeszcze zostało i owoców i innych takich rzeczy.
1: No dopiero zaczynamy.
0: No właśnie. To
2: warzywa, zaczynamy.
0: Dotknęliśmy ogórków tydzień temu, a co to dalej?
1: Jeszcze sezon ogórkowy tak naprawdę, to dopiero się chyba zaczął.
0: Tak. Właśnie.
1: Dopiero ogórki zaczynają tak naprawdę się rozwijać tak w pełni. Mm-hmm. Ale generalnie to chyba w tym roku wszystkie warzywa dopisują.
0: Tak, to jest prawda, że warzywa wszystkie dopisują. Jest bardzo dużo, jak zauważamy, też już abstrahując od warzyw, jarzębiny.
1: Tak, tak. To znaczy, powiedzmy szczerze, że tam owoce obrodziły, gdzie mróz, ich przymrozki nie zniszczyły, bo niestety w większej części kraju u nas mróz, przymrozki wiosenne wyrządziły bardzo duże szkody. Więc my się tutaj cieszymy w Polsce północno-wschodniej, bo nas chyba najmniej te przymrozki
0: dotknęło,
1: Tak, więc u nas tych owoców rzeczywiście jest bardzo dużo, jest też takich dzikich jabłek gdzieś na miedzach, jarzębiny rzeczywiście bardzo dużo. W ogóle wszystkie takie jagodowe też obrodziły, chociaż w lasach typowych jagód, tych czarnej jagody, jest dosyć mało, jest nadrobna. Mhm. Nie ma takiego urodzaju. Akurat w lesie to może nie było takiego wysypu. Tak samo też jak i z grzybami, na razie jest dosyć skromnie.
0: To prawda.
1: Chyba poczekać może na trochę większe opady deszczu, bo te deszcze to niestety są bardzo gwałtowne i to wszystko powierzchownie tylko spływa, natomiast do gleby głębiej to chyba na niedużą głębokość akurat to trafia. Dla warzyw to też niestety jest troszeczkę stresujące i możemy mieć też na przykład gorzkie owoce w ogórkach. U mnie na przykład pierwsze były gorzkie. Mhm. Dopiero teraz, kiedy deszcze zaczęły takie bardziej regularnie padać, to poprawiło się zdecydowanie ten smak. Teraz jest naprawdę takiego ogórka bardzo świeżego, słodkiego praktycznie.
2: Czyli ta goryczka to ma wpływ, Aldonko, w zależności od pogody? Nigdy nie pomyślałam o tym.
1: Tak naprawdę to każdy stres może spowodować, że ogórki nam będą robiły się gorzkie, chociażby od strony tutaj tej tak zwanej dupki, jak to niektórzy nazywają, tak? Od strony ogonka, to tam rzeczywiście mogą być one bardziej gorzkie. Niektórzy mówią, że nie wolno deptać po pędach. Tak naprawdę każdy stres, którego doświadczają, czyli może być to susza, może być to temperatura, może być to też właśnie takie nieostrożne obchodzenie się z pędami, czyli gdzieś je przydeptywanie czy łamanie, to wtedy rzeczywiście ogórek będzie wytwarzał więcej substancji zabezpieczających je chociażby właśnie przed szkodnikami.
0: Mhm. Czyli zrobi się gorzki.
1: Wtedy zrobią się gorzkie, dokładnie.
2: Jakie mądre.
1: No, one reagują na to, czego doświadczają, prawda?
2: A myślimy, że owoce czy warzywa, no, nie czują, nic się z nimi nie dzieje, a okazuje się, że całkowicie jest inaczej.
1: Dokładnie, tak naprawdę nie mają mózgu, tak jak my, prawda? I one każdą komórką odczuwają i te procesy regulacji, to my tak naprawdę dopiero od paru dziesięciu lat tak bardziej poznajemy, jak te funkcjonują. Dopiero się dowiadujemy więcej rzeczy. Pewnie jeszcze wiele przed nami, ale na pewno działa, proszę Państwa, ja raz kiedyś sprawdziłam na moim własnym grudniku, który nie kwitł mi od praktycznie od chyba 10 lat. No i w końcu mu zagroziłam, że go. No niestety, ale przez okno wyrzucę, jak nie będzie kwitł. I proszę mi wierzyć, że po dwóch tygodniach był cały obsypany pąkami. Więc ja wierzę w to, że one to słyszą przynajmniej i wiedzą, o co chodzi.
0: Przestraszył się.
2: Czyli przechodzimy do naszych ogórków, Aldonko, bo tu słuchacze już dopytują też, jak sobie jeszcze z pozostałymi warzywami radzić.
0: No tak, bo mamy i kapustę i inne rzeczy, które tutaj też jeszcze nie, o tym nie rozmawialiśmy.
1: Tak naprawdę, jeśli mamy nadwyżki, to chyba najlepszym sposobem zagospodarowania tego na zimę to jest ukiszenie wszystkiego, co się da. Poza motylkowatymi, tak, czyli groch, fasola, tego raczej nam się nie da ukisić. Rzadko się zdarza, żeby się dobrze ukisiło. Zazwyczaj one się psują, po prostu tam jest za dużo białka, żeby to się ukisiło. Natomiast wszystko, co chociażby trochę cukru w sobie zawiera, możemy ukisić. I to jest chyba taka jedna z najlepszych form konserwacji żywności, bo jest ona po prostu nawet zdrowsza, tak, niż nieprzetworzona w ten sposób. Więc tutaj to ja naprawdę polecam ten sposób konserwacji, bo wszystko możemy. Kapustę wiemy, jak smakuje, prawda? Pyszna
0: tak,
1: jest.
0: Tak.
1: Ale tak naprawdę wszystkie inne warzywa, które mamy w ogródku, też możemy zakisić. To nie muszą być kiszonki takie jednogatunkowe, możemy robić też mieszanki. No oczywiście też możemy wszelkiego rodzaju sałatki robić. Tutaj to naprawdę dowolność, wszystko co mamy w ogródku, można wrzucić do jednej miski, wymieszać ze sobą, doprawić, prawda, włożyć do słoików, zapasteryzować tylko i mamy gotowe. Także tak naprawdę szkoda, żeby nam się marnowało to, co mamy tak naprawdę.
0: No właśnie.
2: Ale powiedziałaś, Aldonko, że można kisić różne ze sobą warzywa. Zatem każda jedna tutaj marchewka z ogórkiem, nie wiem, z papryką będzie pasowała, żeby można było?
1: Tak. Możemy je pomieszać ze sobą jak najbardziej. Chociaż oczywiście one wtedy też tym smakiem, te, które jest, ma dominujący smak, to ten smak będzie jakby przechodził do innych. Więc to wszystko od nas zależy, czy chcemy kisić każde warzywo osobno, czy też zrobić z tego mieszankę. Dokładnie, ale to już mówię, to już od tylko naszej inwencji zależy, jak my do tematu podejdziemy, prawda?
2: A ty co próbowałeś?
1: To próbowałam to, co miałam w ogródku. Czyli tak, czyli cukinia, marchewka, ogórek, to też wszystko razem można wrzucić, ale bardzo często też lądują tam tak zwane chwasty, które często wyrzucamy z naszego ogródka, plewiąc chociażby podagrycznik. Teraz o tej porze to już może nie całe liście, bo już za bardzo będą one sztywne i włókniste, ale ogonki liściowe podagrycznika możemy właśnie ukisić i są przepyszne. Potem dodać je do zupy, czy też po prostu zjeść sobie jako przekąskę. Nadwyżki rzodkiewek, też przepyszne są kiszone rzodkiewki. Tutaj możemy sobie ukisić. Jeszcze z takich chwastów, co tutaj dorzucić, komosę białą, czyli lebiodę. Też ją można ukisić i to też mogą być takie już na przykład grubsze troszeczkę łodygi. No oczywiście, żeby nie były zwłókniałe, bo potem będziemy musieli to wybierać tak, albo przerzuć. Chyba, że komuś to nie przeszkadza, to jak najbardziej może też być i z takimi starszymi łodygami. To tak naprawdę wszystko, co ma odrobinę chociażby cukru, możemy zakisić, czyli większość roślin jesteśmy tutaj w stanie zakisić. No wczesną wiosną tak, początek maja, kiedy na przykład mamy w ogródku Czosnek niedźwiedzi, to też jego liście kiszone są naprawdę przepyszne i są zdrowsze tak naprawdę nawet od tego czosnku ogrodowego, który uprawiamy. Zwłaszcza po ukiszeniu mają dużo witaminy C, też bakterie probiotyczne, które tam są w takich kiszonkach, też są bardzo cenne. Więc tak naprawdę, proszę Państwa, wszystko co macie, możecie spróbować ukisić, bo oczywiście nie każdemu każdy smak będzie podchodził.
0: Tak.
1: Więc tutaj to musimy sami już zdecydować, czy nam akurat będą pasowały te smaki, bo ja powiem szczerze, że też nie wszystko kiszone mi smakuje. To akurat chyba kwestia gustu, prawda?
0: Tak, bo to wiadomo.
2: Dobrze. A jaka jest przewaga kiszonek nad takimi zwykłymi w occie?
0: No tak, bo często ten...
1: Kolosalna.
2: No tak, dlatego też chcemy, żebyś powiedziała.
1: Z tego względu, że ocet wszystko zabija. Tam tak naprawdę w tych przetworach z octem, zwłaszcza z octem spirytusowym, jeszcze do tego mocnym, tak, to my tak naprawdę mamy tylko wartość smakową. Wartości odżywcze, jeśli chodzi o witaminy i takie, to tam nie ma żadnej. Tam zostało wszystko przez ocet zabite. Ewentualnie zostają tylko walory smakowe plus kalorie, które tam są. Niewielkie, prawda, w takich przetworach. Tak. Więc, no i do tego jeszcze przy większych ilościach, jak spożywamy, no to może nam to odczuć nasza wątroba, może zdecydowanie takie duże ilości octu. Jeśli już używacie Państwo octu do przetworów, bo ja wiem, to jest smaczne, prawda?
0: Tak, bo to też no, wynika z przyzwyczajeń naszych, prawda?
1: Tak. To zastąpmy ocet spirytusowy octem winnym, który jest delikatniejszy, i tak samo będzie smakowało, a jest zdrowszy. Z tym, że oczywiście też starajmy się robić nie takie mocne zaprawy, bo i octem winnym też możemy sobie tutaj zrobić krzywdę, jeśli on jest w dużym stężeniu. Możemy też go sobie sami zrobić. Więc tutaj na przykład takie resztki, które nam zostają chociażby po robieniu soków, czy choćby obierki z jabłek, które używamy, prawda, tutaj na przykład do jakichś przetworów, to te obierki warto jest zalać wodą, dodać, nawet nie trzeba dodawać tutaj drożdży, chyba że zostało coś poddane obróbce termicznej, to wtedy tak. Tak naprawdę bardzo prosty przepis. W słoiku około 1/3 pojemności słoika albo w jakimś naczyniu muszą stanowić owoce. Do tego zalewamy wodą, ale na tyle, żeby było troszeczkę jeszcze miejsca w tym słoiku. Dodajmy na litr od 1 do 4 łyżek cukru. To w zależności od tego, jak słodkie są te warzywa, te owoce, które tam włożyliśmy. I przykryjmy to albo gazą, albo najlepiej ręcznikiem papierowym. To nie może być zamknięte szczelnie, dlatego że nie zrobi nam się wtedy ocet, tylko alkohol. To różnica jest w fermentacji alkoholowej i octowej, to, że alkoholowa odbywa się przy, bez dostępu powietrza, natomiast octowa z dostępem powietrza.
0: Tak.
1: I na przykład dlaczego nam wino niekiedy nie wyjdzie, zrobi nam się ocet z wina, a to na przykład dlatego, że nam wyparuje woda, prawda?
0: Tak, z tej rurki.
1: Z tej rurki, tak, i po prostu powietrze tam dochodzi, to wtedy nam się po prostu zmieni fermentacja, tak, na tą octową. No i takiego octu możemy, proszę Państwa, używać potem normalnie do naszych przetworów. Nie musimy kupować, tylko mamy swój, czyli też własny przetwór. To taka uwaga dla pań szczególnie, że ocet winny, jedna łyżka dziennie dodana do sałatki na przykład, czy też surówki jakiejś, działa na poprawę przemiany materii i tutaj szczuplejemy wtedy. Prawda? Czyli warto zastąpić ten ocet spirytusowy czy kwasek cytrynowy, który też znajduje się bardzo często w tych gotowych takich sosach do sałatek chociażby. To warto zastąpić to właśnie łyżką octu winnego. Octu winnego nie można tylko wypijać samego, bo wtedy rzeczywiście na wątrobę będzie nam też tak samo szkodził jak ocet spirytusowy. Dlatego w tych przetworach z octem właśnie jest o tyle to ryzyko, że tam jest czysty, prawda? Praktycznie tam mamy roztwór kilkuprocentowy robimy, tak. Jak dajemy na przykład 10%, prawda? Rozcieńczamy go tam no, różne też stężenia ludzie robią, ale to wychodzi tak naprawdę kilkuprocentowy roztwór, który my później spożywamy, tak? Dwuprocentowy gdzieś na przykład, no więc, a ocet winny zazwyczaj ma około 3%, 6% i tak go wtedy rozcieńczamy do przetworów, więc nie jest taki kwaśny, więc nie szkodzi nam tak jak ten spirytusowy.
2: To zobaczcie, niektórzy wypijają jeszcze tam wodę z takich przetworów.
0: Są, wypiją.
1: Nie, to już na wątrobę naprawdę nie każda wątroba to wytrzyma.
0: Przyznaję się, że sam wypiłem.
2: Nie tak. Polecasz.
1: A to lepiej wypić z kiszonych. To z kiszonych, tak, tak, jak najbardziej.
0: To prawda.
1: Zwłaszcza to z samego dna, który jest taki
0: osad mętny już.
1: Tam najwięcej bakterii probiotycznych akurat się jeszcze znajduje, więc sobie możemy taką kurację zrobić, po co kupować drogie probiotyki w aptece, jak możemy sobie po prostu zrobić kiszonkami. Czy to kiszona kapusta, czy ogórki, czy jakieś inne kiszonki, to możemy sobie tutaj, zwłaszcza zimą, warto sobie właśnie je włączyć do jadłospisu, bo to po prostu wspomaga nasze jelita i pozwala zachować je w zdrowiu.
0: No właśnie, Radonko, powiedziałaś kapusta. Często boimy się zrobić kapustę kiszoną w domu, narzekamy na to, co jest w sklepach, a bardzo prosto można to zrobić sobie normalnie w słoikach, prawda?
1: Dokładnie, to jest po prostu tak proste, że no wystarczy tylko ugnieść, tak, żeby nam sok się puścił z tej naszej kapusty, tak, którą pokroimy. Dodajemy sól oczywiście też, bo ta sól też działa jako konserwant. Niestety kiszonki mają też swoje wady.
0: Tak, bo jest dużo soli.
1: Ale możemy tą sól tak naprawdę ograniczyć i też wypraktykować, ile jej musimy dać, żeby nam to nie pleśniało. I nie musimy wcale dawać tak dużo tej soli, jak na przykład tak samo jak w ogórkach. Są dwie szkoły.
0: Tak.
1: Jedni dają dwie łyżki soli na litr tutaj zalewy, a inni tylko łyżkę. I tak naprawdę ja robię też tylko z łyżki. I te ogórki mi się tak samo trzymają długo, jak te, które są z dwoma łyżkami soli zrobione. A jednak to jest o połowę mniej soli, którą tam dodajemy. Więc warto sobie właśnie zmniejszyć tą ilość soli, którą do tych kiszonek też dodajemy. To wtedy będą jeszcze bardziej zdrowe. No i w kapuście tak naprawdę to wystarczy tylko to ubić dobrze. Może na początek dobrze jest to zrobić w jakimś glinianym takim naczyniu, w takiej kamionce tak zwanej też. Kiedyś się kisiło właśnie w kamionkach albo w dębowych beczkach i tam się dosyć mocno ubijało, aż ten sok praktycznie zakrywał całą tą naszą kiszonkę, bo to też właśnie ważne, żeby
0: tak, to musi
1: było płynem zakryte,
0: tak,
1: bo inaczej to, co będzie wystawało ponad płyn, będzie nam niestety, ale zaczynało gnić, więc musimy o tym pamiętać, że ten płyn musi zakrywać naszą kiszonkę. Przy kapuście trzeba pamiętać, żeby przez pierwsze...
0: Tak, bo będzie ten proces fermentacji był.
1: Tak, jeszcze na przykład dać ujście tym gazom, czyli tak zwanie się przebija, tak? Jakimś na przykład kijem, czy też trzonkiem od łyżki. Musimy to przekuć, żeby te gazy miały możliwość ujścia. No i to wszystko. I trzymamy w temperaturze takiej około 20 stopni, bo tak naprawdę przy kiszonkach, jeśli chcemy zrobić coś na krótko, czyli na przykład tak jak małosolne robimy, to może być wysoka temperatura, w której się to kisi, bo to szybko chcemy mieć, prawda?
0: Tak.
1: Te ogórki 1-2 dni i już je jemy. Tak. Natomiast jeśli chcemy, żeby coś nam dłużej powstało, to lepiej jak ten proces kiszenia zachodzi powoli. Czyli temperatura taka około 20 stopni, nawet może być lekko poniżej, czyli tak jeden dzień wystarczy, nawet kilka godzin trzymamy po

0: też wiele razy robiłem kapustę kiszoną. Najlepsza była taka tak zwana kapusta cukrowa, to się nazywało, no bo ma więcej cukru, więc też szybciej się nam ukwasi, ale dodać można też przyprawy albo chociażby trochę marchwi.
1: Tak, to oczywiście tutaj niektórzy
0: tak, też kminek, czy też, jest, no właśnie, kminek, ja dodawałem też jałowiec niekiedy. Też była bardzo, bardzo dobra.
1: Ja albo na przykład
0: nasiona kopru, no właśnie.
1: Jak mam na przykład taki koperek, który późno się wysieje i się jeszcze posiada w tym czasie, to, to można też jak najbardziej dodać, to wtedy ta nasza kapusta będzie od razu już gotową surówką.
0: Sałatkową.
1: Praktycznie dodawać już nic, więc będzie bardziej aromatyczna. Ja osobiście tylko z kminkiem nie lubię.
0: Ale ja akurat
1: zależy,
0: robię.
1: Zależy, kto co lubi. Ja generalnie nie lubię kminku, jak dodaję, jak go wyczuwam w całości. Jak jest na przykład w pieprzu ziołowym, to mi już nie przeszkadza. Ale tak jak samo ziarno mi się gdzieś trafi, te nasionko, to nie to.
0: O, to jak bigos ktoś ci ugotuje z kminkiem, to...
2: Aldonko, a dodajesz jabłko do kapusty kiszonej? Bo niekiedy też taka szkoła jest.
1: Ja osobiście nie, ale właśnie słyszałam też, że fajnie jest dodać jabłko, bo jabłko jest słodkie i też wtedy ten proces kiszenia zachodzi szybciej, tak? I też dobrze się nam kisi. No i walory smakowe też będą fajne. Niektórzy wkładają też całe główki kapusty na spód, jak mają dużą beczkę.
0: A, jak beczka duża.
1: Tak, i kiszą całe główki wtedy. I wtedy do na przykład gołąbków mamy całe liście kiszone. To też tak widziałam, że niektórzy tak kiszą w ten sposób.
2: Słyszałam.
0: Nie, to też nie słyszałam o tym sposobie, nie.
1: Także można zakisić właśnie całą główkę i potem mamy gołąbki z kiszonej kapusty.
2: Jadłaś?
1: Nie, osobiście nie, ale słyszałam właśnie od znajomej, która mówi, że tak kisi, ale spróbować nie dała.
0: To znaczy ja robiłem gołąbki też w ten sposób, że na tam czy brytwanna, czy jakiś duży garnek ten, który bierzemy do gotowania, jak tam wykładałem kapustą kiszoną i na to kładłem gołąbki. Rzeczywiście są rewelacyjne. Taka mieszanka.
1: Tak, bo kiszona kapusta, daje swój urok. No, ja osobiście uwielbiam bardzo żeberka z kiszoną kapustą.
0: O. I znowu się robi głodny.
1: Po jedzeniu. No ale proszę Państwa, tak pora.
2: Zaczęliśmy od lekkich rzeczy, bo jest dziś gorąco.
0: No właśnie.
2: Bardziej chłodnik. Aldonko, a co można na chłodnik dziś zrobić? Co wrzucić do chłodnika?
1: To zależy, kto co lubi. Szczerze mówiąc. No wiadomo, takie chyba najbardziej tradycyjne to z buraczków. Tutaj taka botwinka. Tak naprawdę jeszcze możemy ją zrobić. Niektórzy tam jeszcze liście mięty do tego dorzucają, żeby było to bardziej wyraziste, jeszcze bardziej chłodzące. No oczywiście też z ogórków może być. O. To też możemy zrobić z ogórkowy. Ja osobiście na przykład bardzo lubię też zupy z cukinii, czy też z kabaczka. To wszystkie praktycznie te dyniowate tak... Tutaj też patison może być do tego. I też możemy z tego zrobić właśnie chłodnik, taki kremowy. Bo to w sumie najbardziej chyba dla mnie, przynajmniej osobiście, smakuje jako zupa krem. I to się robi naprawdę dosyć szybko, bo te warzywa tak tylko na parze najlepiej ugotować. I to dosłownie 10 minut i mamy ugotowane, potem tylko to blendujemy i mamy gotową zupę i możemy ją na zimno, na ciepło podawać. Naprawdę jest rewelacyjna. Można ją też zawekować w słoiki. Mamy wtedy na zimę.
0: Gotowe też.
1: Gotowe, dokładnie.
2: Gotowe chłodniki.
0: No tak.
1: Wtedy na ciepło podajemy. Możemy do tego dodać jeszcze chociażby tutaj imbiru. Takie będziemy mieć rozgrzewającą zupę zimową. Także to wszystko zależy od dodatków, które tutaj się znajdą.
2: To zobaczcie, możemy więcej ugotować. Już mamy na zimę zupę.
1: No, dokładnie. Ja powiem szczerze, że ja na przykład jak mam dużo pomidorów, to od razu robię gotową zupę pomidorową. Czyli z samego soku takiego przecieru pomidorowego, do tego dodaję tylko marchewkę, pietruszkę, wszystkie takie przyprawy, które dodajemy normalnie do zupy. I to wekuję w słoikach, otwieram potem tylko zimą. Doprawiam do smaku, gotuję do tego oczywiście ryż albo makaron, co tam... Akurat się chce.

0: i jest gotowa zupa. I tak samo możemy zrobić sobie zupę jarzynową, bo przecież te nadwyżki, na przykład chociażby przerywamy marchewkę, pietruszkę, bo mamy za gęste, to możemy z tego właśnie zrobić gotowe sobie już takie bazy do zupy w słoiki, ale też, proszę Państwa, można pokroić to w kosteczkę albo przez maszynkę zmielić na maszynce i wtedy z solą to mieszamy. Na przykład 1/3 to sól. Do słoiczków wkładamy. Sól będzie tutaj konserwantem. Nawet tego gotować za bardzo nie trzeba, chociaż można zapasteryzować, ale nie ma potrzeby. Możemy to równie dobrze trzymać w lodówce i mamy naszą taką swojską jarzynkę, gdzie łyżkę wkładamy sobie do zupy i mamy już wszystkie przyprawy, które są potrzebne. Czego nam zimą często brakuje.
1: No właśnie, bo to też i te smaki są.
0: Tak, i niekiedy też nie chce nam się marchewki obierać, tak, czy też pietruszki, a do zupy potrzebujemy, to wtedy mamy, proszę Państwa, pod ręką. I to no, warto skorzystać z tego, co akurat mamy i co często w nadmiarze i niekiedy żal wyrzucić, no to trzeba to najlepiej zakonserwować naturalnie na zimę.
2: Nie pomyślałam o maszynce do mielenia.
1: No widzisz.
2: Nie. Tego sposobu nie wiedziałam, tak rzeczywiście w jakiś tam w innym sposób to robiliśmy i zawsze był problem, co z tą nadwyżką zrobić. Tak jak powiedziałaś, za dużo urosło i cóż, wyrzucamy do śmietnika.
0: No, dokładnie, a to jest super sposób na to, żeby to praktycznie zachować w pełni witaminy, walory, prawda, smakowe na zimę. To zajmuje po zmieleniu rzeczywiście niewiele miejsca. Możemy oczywiście też zamrozić, tak, ale w sumie to jest chyba jeden z takich szybszych sposobów na wykorzystanie i żeby mieć cały czas takie warzywa, które do zupy dodajemy. Takie warzywko, tak, jak kupujemy suszone w sklepie z wzmacniaczami, prawda, smaku, tutaj z konserwantami, to możemy sobie zrobić sami bez żadnych dodatków, tylko te przyprawy, których akurat używamy w kuchni. Tak samo możemy przecież na taki pietruszki, tak, koperek czy też lubczyk. W ten sam sposób możemy sobie w słoiczkach z solą
1: zakonserwować, tak.
0: Zakonserwować, tak. I tak przecież solimy potrawy, więc no nie dodajemy wtedy, nie solimy wtedy potrawy, tylko dajemy łyżkę tego naszego, prawda, zakonserwowanych warzyw i mamy tak samo zupę doprawioną.
2: Wracając, Aldonko, do pomidorów, podejrzewam, że nie robisz ich na sok w sokowniku.
0: Nie.
2: Tak pomyślałam. A
0: absolutnie
2: jak?
0: Sokownika nawet nie posiadam. Ja wyznaję zasadę, im krótsza obróbka termiczna, tym lepiej dla przetworów, chociaż akurat pomidory, większa przyswajalność jest tutaj, chociaż glikopenu, po obróbce termicznej, no ale też nie to, żebyśmy tą obróbkę termiczną stosowali przez godzinę, bo na sokowniku to niestety tam długo i wysoka temperatura, gorąca para, prawda, tam zabijamy większość witamin, więc szkoda nawet, no i też energii dużo zużywamy, to nawet jest takie nieekonomiczne. Ja pomidory nawet próbowałam już w zeszłym roku zupełnie na zimno, czyli blendowałam takie surowe i potem tylko na sitku, bo ja nie lubię bardzo, jak mi tam te nasionka pływają i jakieś skórki, więc na sitku tylko przetarłam, żeby zostały mi te nasionka i skórki na tym sitku, a później to resztę do słoików wlewałam, posoliłam do smaku, ewentualnie można też nie solić zupełnie, i pasteryzowałam przez 15 minut. I normalny, gotowy, taki gęsty sok przecierowy miałam potem do czego tam chciałam, tak? Czy do gołąbków, czy do zupy. Więc można tak. Można też na wolnym bardzo ogniu sparzyć te pomidory, żeby zdjąć z nich skórkę. I potem tak naprawdę, jeśli nam te pestki nie przeszkadzają, to możemy to tylko zblendować i też doprawić do smaku i lejemy do słoiczków czy do buteleczek i mamy też gotowy sok pomidorowy. Więc to tak naprawdę bardzo krótka obróbka termiczna jest tutaj, tylko tyle co pasteryzacja, te 15 minut, no żeby nam się trzymały te słoiki. I powiem szczerze, czy te, które były sparzone, czy te, które były na surowo, to tak samo mi się dobrze przechowały przez całą zimę.
2: A jaki jest taki duży słoik, ten litrowy, też 15 minut?
0: Od momentu zagotowania się, tak? Czyli musi się nam ten płyn w tym słoiku też
1: zagotować,
0: zagrzać.
1: Tak. Jeśli wstawimy tak, zimny.
0: Wystarczy, bo to tak naprawdę możemy też zalać, doprowadzić do wrzenia nasz słoik.
1: Zalewę.
0: Tak, i zalać do słoików i zamknąć na gorąco. Tak samo będą się trzymały.
2: O, także nawet to, lepsze.
1: Tak, bo wtedy skracamy ten proces rozgrzewania wnętrza słoika.
0: Dokładnie.
1: A robiłaś pomidory kiszone?
0: Ja osobiście nie, ale moja koleżanka kisiła. Mhm. Bardzo dobre też były w smaku.
1: Ja kisiłem też wiele razy. Mieliśmy bardzo dużo takich tych pomidorów małych, koktajlowych tak zwanych, bo to się tam rozpleniło niesamowicie. Co spadło, to wyrosły następne. I rzeczywiście trochę mniej przypraw niż do ogórków, bo tam był tylko czosnek i koper bez chrzanu i naprawdę świetne były.
2: Zwłaszcza do gołąbków.
1: Tak, zwłaszcza do sosu do gołąbków. To rewelacyjny sos wychodził, powiem szczerze, że polecam Państwu zrobienie takich pomidorów. Można użyć normalnych oczywiście, nie muszą to być koktajlowe, ale jeśli macie obojętnie jakie pomidory, to bardzo są pyszne.
0: Tak, mogą być wtedy takie nawet nie całkiem dojrzałe pomidory do kiszenia.
1: Tak. One są wtedy twardsze nieco. No.
0: Dokładnie. To wtedy można też i do różnych innych, i dodać do jakiejś sałatki też wtedy takie. Zresztą sałatki też z niedojrzałych pomidorów też przecież się robi. I też to później się na przykład kisi taką sałatkę. Więc to też super smakuje.
2: Ale może jeszcze o papryce powiemy, bo papryka
1: papryka też te warzywa psiankowate są tak teraz akurat.
0: To paprykę można też ukisić. Można dodać do sałatek, ale można też zrobić w takiej właśnie zalewie. Ja robię ją w słabej zalewie z octu winnego. I jest super. Wcale nie musi być właśnie mocno kwaśna, żeby była dobra.
1: No właśnie, bo z reguły te papryki, które są w sklepach, to one są bardzo kwaśne.
0: No, bo tam jest ocet spirytusowy i to dosyć taka mocna zalewa, a wcale nie musi być właśnie mocna zalewa, żeby były smaczne. Trzeba tylko uważać przy pasteryzowaniu, żeby zbyt długo nie pasteryzować, żeby nam się nasza papryka nie zrobiła miękka. Tak, to naprawdę tylko taka. Ale ja na przykład osobiście bardzo lubię zmieszaną z innymi warzywami. Tak naprawdę to, co mam, czyli papryka, ogórki, cukinia, kapusta, cebuli dużo też do tego i wtedy taka sałatka gotowa, naprawdę super. To tylko się musi, to tylko doprawiamy, to się musi przegryźć przez godzinkę, dwie, żeby tak przeszło tym smakiem, żebyśmy też mogli doprawić, bo jak będziemy próbować na początku, to się okaże, że słone dosyć doprawione, a potem po godzinie już się okazuje, że już nie. Tak, to musimy troszeczkę poczekać, żeby nam się to właśnie poprzegryzało, żebyśmy mogli to doprawić na tyle, żeby było już potem smaczne. Ja osobiście lubię jeszcze do tego dodać odrobinę papryczki chili, żeby też miało moc. To wtedy rzeczywiście to super smakuje i otwieramy gotowe zimą, nie musimy nic robić, mamy swoje, więc warto.
2: Ile ty masz słoików w tej piwnicy? Ja nie wiem, już jak słycham, to...
0: No zdarza się, że około 300-500.
2: To chyba rozdajesz.
0: No rozdaję, bo sama nie jestem w stanie.
1: Tak, moje drogie panie, mamy tutaj pytanie od słuchaczki, pyta, bo bardzo lubi kalafiora, brokuły, jakie, no wiadomo, że są dostępne w sklepach, ale jakie można jakoś zakonserwować, żeby zjeść sobie w zimę? Na pewno można je ukisić też.
0: Można ukisić, można też je dodać tak naprawdę krojone w plasterki, też do sałatki jakiejkolwiek, tylko takie najlepiej to są jeszcze takie bardzo młode kalafiory na przykład. W ogóle z samych takich surowych kalafiorów właśnie taka surowa też jest super. Mało kto właśnie wie, że można na surowo je zjadać, że one są równie dobre.
1: Jadalne, tak.
0: Tak, jak i ten. Ale możemy też sobie, jak mamy nadwyżkę, tak naprawdę gotową zupę zrobić. Ja robiłam kalafiorową w słoiki, super się przechowuje. Wtedy taką samą, no praktycznie gotową zupę robimy sobie do słoika. Więc to też można w ten sposób sobie wykorzystać nadwyżki, które mamy.
2: No dobrze, ale jeśli robisz zupę, to dokładasz również kawałek mięsa czy coś, czy tylko same warzywa?
0: Nie, nie, tylko warzywa.
2: Później czyli to dopiero. Taka, taką potem, bazę.
0: Potem trzeba tak, potem trzeba to jeszcze doprawić jako taka baza.
1: Mhm. No tak, bo to się lepiej przechowuje jednak, mięso by już zmieniło.
0: Mhm, dokładnie.
2: Jej, kalafiorową teraz mamy, ogórkową, pomidorową, Aldona, normalnie kopalnia wiedzy. Słuchaj, no i tak jak pani dopytuje o ten kalafior i brokuły, to jeszcze co można zrobić?
0: Buraczki jeszcze można.
1: A właśnie, buraczki, tak. No. Buraczki kiedyś kisiłem też, zresztą nawet jeszcze niedawno wiosną. Też bardzo są zdrowe, chyba nawet moim zdaniem ten sok jest lepszy niż z kapusty, nie wiem, tak przynajmniej.
0: No, na pewno powinniśmy urozmaicać sobie dietę, więc i sok z kapusty, i z kiszonych buraków jak najbardziej. Pożądane, żebyśmy po prostu regularnie, chociaż raz w tygodniu jakąś kiszonkę zjedli, tak naprawdę. Bo to też, tak jak mówię, na florę bakteryjną naszego przewodu pokarmowego dobrze, korzystnie działa, bo zawiera właśnie bardzo dużo tych bakterii probiotycznych, które no niestety przez stres, przez takie nasze ciężkie życie, to nam te bakterie giną i to przez kiszonki my głównie sobie je z powrotem jakby odbudowujemy. A tak jak wiemy, to no, całe zdrowie to z jelit tak naprawdę
1: pochodzi.
0: Tak, i to ważne, żebyśmy dbali o nasz przewód pokarmowy i żeby on prawidłowo funkcjonował. A z buraczków, no, to możemy zrobić kilka przetworów, prawda, bo możemy je ukisić, takie jak przerywamy, takie małe. Możemy zrobić botwinkę, możemy też już potem takie wyrośnięte korzenie. Ja to osobiście na przykład gotuję je, tarkuję, doprawiam do smaku, wkładam do słoików i gotowe. I mam taką bazę, potem mogę z tego zrobić barszcz, mogę zrobić z tego buraczki zasmażane, tak? Czy też z cebulką tylko zmieszać i mieć do obiadu, więc mamy taką bazę. I to naprawdę robi się bardzo prosto. Trzeba tylko do tego dodać no, jakiegoś regulatora kwasowości. Niektórzy dodają kwasek, ja jestem przeciwniczką kwasku cytrynowego, ja dodaję wszędzie sok z cytryny. I to naprawdę rewelacyjnie się przechowuje i kolor zachowuje bardzo ładny. I wszyscy moi znajomi, którym daję moje buraczki, mówią, że już do nich nic nie trzeba dodawać, że można je same jeść, bo są takie akurat do smaku odpowiednie. Oczywiście do tego też jeszcze możemy dodać pieprzu, żeby podkreślić też ten smak. Można dodać papryki i z papryką razem zmieszać, czyli też już będziemy mieć wtedy taką gotową sałatkę do zjedzenia. No i generalnie wykorzystać, jak potem chcemy, te buraczki. Czy do barszczu, prawda, ukraińskiego, czy do zwykłego barszczu, czy do jakiejś zupy jarzynowej. Możemy do wszystkiego to dołożyć. I to bardzo prosto się robi. Potem tylko gotujemy słoiki przez też 15-20 minut, żeby nam się to dobrze zamknęło. Można jeszcze na górę dodać łyżkę oleju czy też oliwy, ale bez tego też się trzymają. Wcale nie ma potrzeby dodawania.
2: Tak, zauważyłam, bo moja mama też tak robi, że dodaje troszeczkę.
1: Trochę oleju.
2: Dodaje oleju. Słuchaj, a czerwona kapusta?
0: Czerwoną kapustę, no też można ją ukisić, ale tak naprawdę to do chyba takiej sałatki dodać.
1: Wielowarzywnej.
0: Tak. Super wtedy smakuje taka sałatka. Ja osobiście do tego dodaję.
1: Ja kisiłem kiedyś czerwoną kapustę. Ona ma trochę taki specyficzny smak. Nie każdemu będzie pasować oczywiście, bo
0: dokładnie,
1: trochę inny jest.
0: No też trzeba uważać, jak się w ogóle ją tarkuje, kapustę tą czerwoną, bo jak robimy to na metalowej tarce, to niekiedy potem też ta kapusta ma taki metaliczny posmak. To też nie każdemu to pasuje na przykład. Oczywiście nie każda tarka, to musi być taka, która nie ma, jest taka powlekana, tak, czyli nie ma takiej typowo metalowej powłoki, bo niekiedy rzeczywiście może ten posmak metaliczny pozostawać przy niej.
1: A tutaj nie zauważyłem tego, nie być może, bo ostrze było ze stali.
0: Lepiej zrobić to nożem.
1: No właśnie, bo to
0: tego
1: też...
0: Tego posmaku nie będzie.
1: Mhm.
2: Może robiliśmy nożem, dlatego nie wiedzieliśmy, że tak jest.
1: Nie, tam był nóż ze stali nierdzewnej, taki normalny, jak jest używany przy nożach, także tu nie było tego, bo no, niekiedy może być rzeczywiście coś tam.
0: No jak mi się zdarza, że właśnie po takiej tarce typowej, metalowej, takiej zwykłej, to potem taki metaliczny troszeczkę posmak ta kapusta ma. Więc, a może ja mam po prostu...
2: Wyczulona jesteś.
0: Wyostrzony.
2: Oj, Naldonko.
1: A powiedz mi tak tutaj, bo też słuchaczka tu pyta, czy można robić kiszonki z owoców jakichś, nie wiem, jabłek?
0: Można, jak najbardziej.
2: Tak?
0: Tylko tyle, czy musimy znowu zobaczyć, czy jak będzie to dla nas smakowo.
1: Smakowo, no właśnie.
0: Bo to może wszystko, co ma w sobie cukier, da się ukisić. Więc da się ukisić jabłka, prawda, owoce, tylko tyle, że przy kiszeniu ich pamiętajmy, żeby nie były zbyt dojrzałe. Tylko takie jeszcze, no, początek dojrzałości, żeby miały. To wtedy będzie też i jędrność tych. No tak jak dodajemy na przykład do kapusty kiszonej jabłko, prawda? Mm-hmm. Też nam się przecież tam ładnie ukisi. Same może nie miałyby takiego fajnego smaku, ale na pewno w mieszankach z innymi, chociażby warzywami, na pewno będą się też fajnie komponowały. Więc na pewno, tak, jak najbardziej.
2: Marchewkę też można ukisić.
0: Tak, oczywiście.
1: Tak, ja wczoraj nawet przepis udostępniałem taki na kiszoną marchew, tak.
2: Mhm. Chyba będziemy za chwilę przechodzili do pracy, ale choć tak jest gorąco, to nie wiem, czy ja się tak zmobilizuję, drodzy państwo, od razu do tych kiszonych. Ale Donko, ile ty już masz zrobionych przetworów? Na ten rok.
0: Szczerze mówiąc, to na razie nie liczyłam, ale mam zrobione truskawki. Ogórki już troszeczkę ukiszonych, czarną porzeczkę. Zaraz będę jabłka przerabiać, bo już się zaczynają papierówki powoli, więc będą przetwory z jabłek. No to tak, to dopiero początek sezonu.
1: No właśnie, przecież to dopiero jest początek lipca.
2: Jedliśmy, drodzy państwo, od Aldony truskawki.
1: No właśnie, co to były za truskawki, Aldonko, powiedz nam.
2: Aldonki.
1: Taki mus był.
2: Mus.
0: Truskawki były, dostaliście, nie wiem, czy dwa rodzaje, które robiłam, czy tylko jeden słoik.
1: Jeden.
2: Dwa były. W butelce coś było.
1: A, w butelce był
2: a
1: sok.
2: A nie, to sok był z malin.
1: A, przepraszam, tak, to z malin.
0: Tak, w butelce to był sok z malin, dokładnie. To jeszcze zeszłoroczny.
2: A
0: truskawki robiłam na dwa sposoby. Jedne to w sumie było z wymogu z mojej córki. Pierwsze zrobiłam krojone na ćwiartki i z dodatkiem tutaj pektyn, a drugie był, wy dostaliście chyba mus.
1: Taki mus był, tak?
2: Mus.
0: Tak, to był mus, bo moja córka nie lubi kawałków owoców w drzemie, więc musiał być mus i ten mus był zagęszczony żelatyną.
1: Aha. Ale było pyszne.
0: Taka galaretka.
2: Tak, pyszne było. I dodajesz tam coś jeszcze, żeby były takie słodkie, czy już tak sama sobie pozostawiasz?
0: Do truskawki trzeba troszeczkę cukru dodać, ale niedużo. Natomiast jabłka praktycznie można zrobić taki mus zupełnie bez cukru. Z papierówek takich dobrze dojrzałych, bez problemu, bez dodatku cukru zrobimy. Również robię śliwki w słoiki bez dodatku cukru, z tym, że śliwki to taki mój patent. Ja je najpierw wrzucam do piekarnika, oczywiście pozbywam się pestek i połówki układam na blaszę i w takiej temperaturze 100 stopni powoli je przez 2 godziny, gdzieś tak wyjdzie, je jakby piekę. One odparują zdecydowanie tutaj dużo płynu i potem takie pieczone, naprawdę przepyszne śliwki wkładam tylko do słoików, bardzo delikatnie, żeby się nie rozsypały. I to jest taki deser, który ja uwielbiam go. Tam cukru już się nic nie dodaje, naprawdę jest przepyszny. Podobny deser też robię z pieczonych jabłek, z tym, że do jabłek to jabłka są obierane, krojone na ósemki albo ćwiartki, zależy jakie duże jabłko. Smarowane są masłem i posypywane cynamonem i tak zapieczone. Możemy zjeść od razu, na ciepło, pycha. No i możemy włożyć do słoików i zapasteryzować i na zimę też się spycha. No z tym, że nie, no niestety, tak jak się normalnie zje jedno jabłko, to tak już patrzyłam, ile jestem w stanie zjeść takich pieczonych. To pieczonych 8 na raz da się.
2: O ja. To my przejdziemy w kolejnym odcinku, Aldonko, do już owoców. Z tym, że jak powiedziałaś o śliwkach, to śliwki też przecież wykorzystujemy do w occie też je robimy do mięs.
0: Oczywiście, no ze śliwek to możemy w ogóle zrobić przecież nalewkę, śliwowicę.
2: Mienki, to już...
0: Wiele rzeczy ze śliwek można zrobić.
2: To my będziemy robić za tydzień.
1: Ale chciałem powiedzieć, że z jabłek robiłem taką... To się kroi tak, jak ty powiedziałaś, na ósemki, bo mieliśmy właśnie papierówki. Oczywiście wydrążamy tam gniazda nasienne i to wszystko. I tutaj te jabłka nie były robione na słodko, tylko to było, no wkładałem wszystko do miski, sypałem tam soli, trochę pieprzu i majeranek. I to wszystko było wymieszane, wkładane do słoika i pasteryzowane bez żadnej zalewy.
2: Tak.
1: I wychodzi to taki smak, jak robimy kaczkę z jabłkami. To, co w środku w kaczce jest, to tutaj mamy w słoiku.
2: Też można podać.
1: Pyszne jest. Tak, takie no coś do kaczki jakby było, ale naprawdę jest to pyszne. To był przepis mojej mamy i tak sobie go zapamiętałem. Na początku oczywiście trochę mi tam wyszły złe proporcje i te jabłka się rozgotowały całkowicie, albo za długo go pasteryzowałem, ale później wystarczyło 15 minut
2: i były bardzo,
1: i były bardzo pyszne i długo się... Smaczne są, naprawdę. Do mięsa warto spróbować, można. Do mięsa.
0: Mhm. Bo no tak, wcale owoce nie muszą być na słodko podawane, no, prawda?
1: Dokładnie.
0: Można zupełnie smak złamać i też wychodzą rewelacyjnie. Ja też mam swój przepis na przykład na gruszki. Mhm. W zalewie takiej. Nie klasyczna taka zalewa, tylko z cynamonem. Inaczej zupełnie smakują niż takie w zwykłej tylko zalewie z cukrem samej. Ten cynamon po prostu tak fajnie łamie, plus, przepraszam, nie cynamon, goździki.
1: Goździki. A, tak.
0: Goździki do tego dodaję. Te goździki po prostu super zmieniają ten smak tej gruszki. I naprawdę jest to też rewelacyjne. A to tak w sumie, tak w ramach eksperymentu. Chciałam zobaczyć, jak będzie inaczej smakowało, a goździki akurat w sumie ten aromat taki pasujący moim zdaniem przynajmniej do
1: tak,
0: gruszki.
1: Tak, to moja mama robiła kompot właśnie z gruszek, to one takie, sam kompot z gruszek jest taki mdły, to dodawała właśnie i goździki, i śliwki, te mirabelki takie, te żółte.
0: Tak, śliwki też są kwaśne. Zresztą w ogóle z śliwek mirabelek sok jest rewelacyjny.
2: Tak?
0: Tak, pyszny.
1: Aromatyczny.
0: Ale co najlepsze, że możemy zrobić sobie takie dwa soki z mirabelek. Jeden z niedojrzałych jeszcze, czyli z takich kwaśnych. Mm-hmm. I on wtedy rzeczywiście jest kwaskowaty. Do tego, jak dodamy tylko wody gazowanej, to mamy po prostu taką lemoniadę, że wszystkie sklepowe się chowają. I taki, który robimy z dojrzałych już mirabelek, ten jest słodki znów i naprawdę taki delikatny. To dla dzieci bardziej już. Ten,
2: to coś dla mnie. Ten słodki.
0: No i oczywiście z mirabelek też super dżem wychodzi.
2: To, Aldonko, my już będziemy myśleli za tydzień, bo...
1: Jeśli się z nami spotkasz.
2: Jeśli się z nami
0: tak,
2: spotkasz.
0: Oczywiście.
2: Dobrze.
1: A ja to tak sobie przypominam, bo w zeszłym roku jak jeździłem rowerem...
2: było za dużo ich tych...
1: To tych mirabelek było przy trasach rowerowych tam bardzo dużo, bo to było dawne torowisko. Jest, to normalnie leżały na tej ścieżce rowerowej, wszystkie porozjeżdżane, ale...
2: O soku nie myślałeś?
1: Nie myślałem wtedy o soku.
0: Jest sok naprawdę, proszę Państwa, z mirabelek jest bardzo smaczny.
2: O, to tego się trzymamy.
0: Także przy okazji wyprawy rowerowej trzeba do koszyczka zapakować i w domu przerobić.
2: To w tym roku już będziemy kombinowali. Naszym gościem była pani...
0: Aldona Fenek, bardzo mi miło było gościć u Państwa. Do zobaczenia. Do usłyszenia.
1: Tak jest, do usłyszenia, Aldonko, za tydzień. Bardzo dziękujemy, że byłeś z nami i też dziękujemy naszym słuchaczom, że byli na naszej audycji. Zapraszamy na dalszy ciąg programu.
2: Słuchaj, my o tych mirabelkach to nie wiedzieliśmy. Ja nie wiedziałam, co z nimi
1: zrobić. To znaczy nie, no moja mama robiła z mirabelek kompoty.
2: Ale soku nie robiła.
1: Nie, soku nie robiła, bo no, kiedyś tak się soków nie robiło.
0: Kiedyś to się kompoty robiło.
1: No, kompoty moja mama robiła.
0: Zresztą nie było kiedyś na czym zrobić soków za bardzo, a po drugie to nikt czasu na to też nie miał.
1: Nie, nie.
0: I tego cukru może też tyle nie było, żeby zrobić takie... Chociaż ja mówię, jabłkowy sok robię zupełnie bez cukru.
2: Ale do mirabelek dodajesz.
0: Do mirabelek trzeba, bo one są tak...
1: One są...
0: Z nich bardzo dobry ocet by wchodził. Z mirabelek.
2: A robiłaś?
0: Nie, z mirabelek nie, ale na przykład Grzegorz robił kiedyś z kwiatów dzikiego bzu czarnego. I naprawdę jest prima sorta. Tylko trzeba pamiętać, bo to codziennie trzeba tam raz zamieszać i on dosyć się długo robi. Tam jeszcze chyba trzeba w trakcie cukru troszeczkę dołożyć. I naprawdę w smaku taki, no zupełnie inny. Tak jak ja nie lubię takiej lemoniady z kwiatów bzu, bo dla mnie to jest ten smak taki... No,
2: ja też nie. Nie.
0: Tak ocet naprawdę dodany później do jakichś sałatek, surówek, to naprawdę super.
3: Bienvenue, c'est Joe.

Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

0: Dzień dobry, witam Państwa w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów na wykładzie, który za chwilę rzeczywiście poprowadzę i zacznie się, ale on będzie połączony z doświadczeniem, z pokazem, w którym czynną rolę będziecie Państwo odgrywać. Także musimy trochę zmienić kolejność, więc najpierw zaczniemy od tego, że poproszę każdego z Was o wylosowanie jednej próbki. One są niecnie oznaczone. Później wszystko będzie jasne i wszystko wyjdzie na jaw. Ale tutaj po przeprowadzeniu tej reakcji potrzebny jest czas około pół godziny do odczytania wyniku. Także zaczniemy tak poza kolejnością. Jak wylosujecie Państwo, to zwróćcie uwagę, czy tam coś jest. To są bardzo małe objętości, tylko 50 mikrolitrów, a później będzie jasne co i jak. Także proszę wylosować. Tak, jeszcze folia. I właśnie, do każdej z próbek ja przejdę i dodam takiej fioletowej substancji, po czym zamykamy szczelnie probówkę, owijamy ją folią aluminiową i właściwie przechodzimy do wykładu, a później, tak jak powiedziałam, wszystko będzie jasne. Otworzyć. Także tak, otworzyć.
1: To jeszcze właśnie przylepiło do kubeczka. O, teraz.
0: Tak, można to sobie przemieszać góra-dół po zamknięciu, żeby to wszystko zebrać i zawijamy szczelnie folią aluminiową. Później okaże się co, po co, dlaczego i co powinno wyjść, ale tak jak powiedziałam, ta reakcja potrzebuje czasu, co najmniej 30 minut, więc inaczej nie bylibyśmy w stanie tego wszystkiego pogodzić w takich ramach czasowych, na jakie przewidziany jest ten wykład. A my będziemy mówić o tym, czy na pewno wiemy, jak parzyć herbatę. Powiemy sobie także o właściwościach antyoksydacyjnych, antyutleniających herbat. Także tego dotyczy dzisiejszy wykład w ramach Dnia Odkrywców Kampusu Ochota. Więc dawno, dawno temu w odległych Chinach cesarz Shennong ze względu na swoje kłopoty zdrowotne spowodowane złą pracą układu pokarmowego był zmuszony przez całe życie pić jedynie gotowaną wrzącą wodę. W sensie ciepłą wodę, nic innego. Pewnego dnia, kiedy wypoczywał w cieniu pewnego drzewa, niespodziewanie listek wpadł do jego czarki z wodą. On tego nie zauważył, nie zanotował, po czym napił się tego wywaru. Był zadziwiony aromatem, smakiem i to jest jedna z legend odkrycia herbaty. Ale jedna, bo w innym podaniu już ten sam Shennong, ale funkcjonujący jako mityczny bóg, chodzi po świecie i zjada poszczególne rośliny. Tak po prostu, z ciekawości. A może to bezkarnie robić, ponieważ jego wnętrzności są szklane. Tak, tak. Takie jest podanie. No i teraz, kiedy napotyka na swojej drodze drzewko herbaciane, to kilka listków z niego także konsumuje i przestaje źle się czuć po uprzednim skonsumowaniu trucizny. To jest druga wersja tego, jak odkryto herbatę. Trzecia jest najbardziej drastyczna, dlatego że w trzeciej Bodhidharma jest bardzo zły na siebie za to, że zasnął podczas medytacji. Jest on tak sobą rozczarowany, że w końcu odcina sobie powieki, rzuca o ziemię i w miejscu, gdzie one upadły, wyrasta pierwszy krzew herbaciany. Więc podania są tak, trzy. Niemniej jednak pierwsza pisana wzmianka o herbacie pochodzi z tak zwanej Wielkiej Księgi Herbaty, która pochodzi z Chin w VIII wieku. I tak naprawdę te Chiny są bardzo, właściwie są kolebką herbaty, bo czymże jest herbata? Herbata pochodzi z krzewu, z gatunku kamelia, najczęściej kamelia sinensis. I te odmiany tego krzewu różnią się, przez to i herbaty zielone różnią się aromatem, smakiem, kolorem. Same liście bezpośrednio po zerwaniu mogą różnić się kolorem i kształtem. Najdroższe gatunki herbat zostają zbierane o świcie z najmłodszych liści, koniecznie zroszonych poranną rosą i jeszcze pochodzących z czubka krzewu. To są najdroższe odmiany. I przez wiele, wiele lat to właściwie tylko był napój charakterystyczny dla Chin, nie dla reszty świata. Zresztą dzisiaj, to się wiadomo, trochę się zmieniło, herbata po wodzie jest drugim najczęściej konsumowanym napojem. Jako Polska zajmujemy 9. miejsce, biorąc pod uwagę ilość suszu herbacianego spożywanego na mieszkańca. W tyle zostawiamy właściwie Japonię, Chiny. Przed nami jest Rosja, Anglia, Irlandia, ale nie zawsze tak było. Dlatego, że Chińczycy pilnie strzegli tajemnicy uprawy i tajemnicy picia herbaty. Wszystko zmieniło się, kiedy japoński mnich Dengo Daishi w 803 roku kradnie jeden z krzewów herbaty i przewozi go do Japonii. I tak herbata trafia z Chin do Japonii. I teraz trzeba rozróżnić, że te dwa kraje, które rzeczywiście kojarzą nam się z taką kulturą picia herbaty, ale tej zielonej w czarkach i w ogóle nie takiej angielskiej popołudniowej, to tam podejście do herbaty różni się. Chińczycy podchodzą do niej z szacunkiem. Tam na takie kluczowe imprezy, okazje podniosłe, jakieś rodzinne, zatrudnia się mistrza ceremonii, mistrza do parzenia herbaty w odpowiedni sposób. Więc Chińczycy podchodzą do tej herbaty z szacunkiem, ale dla Japończyków picie herbaty to jest wręcz przeżycie mistyczne. Więc tak to się różni, mimo że do Japonii ta herbata doszła zdecydowanie po Chinach. Chińczycy byli pierwsi. Jednak później, jeżeli

minimalnie później. I dzisiaj bez problemu kupujemy i spożywamy różnego rodzaju herbaty, tylko tak naprawdę wszystkie one pochodzą ze świeżych liści krzewu Camellia sinensis. Dopiero wszystko to, co się dzieje z tymi liśćmi bezpośrednio po zerwaniu, skutkuje tym, że mamy poszczególne gatunki herbat. Jednak są takie niuanse w tej całej procedurze postępowania z liśćmi herbaty, które zależą od tego, w jakiej krainie geograficznej, w jakim kraju ta herbata jest produkowana. Tak jak na przykład tutaj, przerwanie fermentacji herbaty zielonej za pomocą pary jest stosowane w Japonii, a za pomocą prażenia na specjalnych patelniach albo na specjalnych koszach już w Chinach. Więc są też takie niuanse. Pierwsza i właściwie ta wyjściowa jest to herbata zielona, która polega na wysuszeniu liści z drzewa herbacianego i one nie są poddane żadnej innej obróbce. Ona ma kolor słomkowy lub jasnozielony, właściwie powinna mieć im wyższej klasy jest herbata, to bardziej wpadający w zielony kolor. I muszę tu powiedzieć, że znajoma była na stażu w Japonii i przywiozła herbatę japońską, zieloną, która właściwie tam same były znaczki, prawda, wszystkie oznaczenia po japońsku i mimo, że miałam kupione herbaty tutaj z herbaciarni też jako japońskie, przecież wcale to nie jest byle co z takich specjalnych sklepów, barwa jest nieporównywalnie inna. To jest po prostu piękny, zielony kolor, taki nienachalny, ale naprawdę widać, że z tą herbatą jest coś nie tak. Później jest herbata czarna, która jest poddawana procesowi pełnej fermentacji. Napój ma brązowy, czerwonawy smak. Herbata czarna została wynaleziona znowu przez przypadek, dlatego że ładunek herbaty, która była początkowo towarem ekskluzywnym, w jednym z holenderskich portów zamógł. Nie chciano być do tyłu, jeśli chodzi właśnie stratnymi o finanse, o pieniądze, to postanowiono uratować ten ładunek i wysuszono go. I tak powstała właśnie pierwsza czarna herbata, którą zresztą teraz właśnie się fermentuje, żeby z tej zielonej otrzymać czarną. Czerwona herbata Puerh właściwie poddawana jest fermentacji całkowitej i tutaj kolor ona ma nieco ciemniejszy niż herbata czarna i my kojarzymy ją z ziemistym smakiem. No rzeczywiście nie spotkałam się, żeby herbata czerwona miała nieziemisty smak, chociaż Beata Pawlikowska w książce Blondynka w Chinach podkreśla, że kiedy tam zamówiła herbatę czerwoną, to tego smaku ziemistego w niej nie ma. Czyli albo do nas dociera herbata, która jest nieco gorszej jakości, albo my po prostu nie umiemy jej parzyć, bo zwraca uwagę konkretnie na ziemisty smak, którego tam nie doświadczyła. Więc ta podobno jest pyszna, jeśli odpowiednio się ją przygotuje. Kolejna herbata Oolong jest kompromisem między herbatą zieloną a czarną. Tutaj ona jest poddawana niecałkowitej fermentacji. I na końcu jest herbata biała, która jest przyrządzana z pąków lub młodych liści. Jest to taka najbardziej delikatna odmiana. Kolor ma taki blado-żółty, najjaśniejszy właściwie z tych wszystkich herbat. Ale my oczywiście jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że inne napary też nazywamy herbatami. Tylko że różnica jest taka, że to jest właściwie taki, można powiedzieć, rodzaj slangu, bo jeżeli przyjmiemy, że herbata pochodzi z drzewa Camellia sinensis, to takie napary jak yerba mate, czy herbaty ziołowe, owocowe, czy rooibos albo lapacho, to w ogóle nie ma nic wspólnego z taką oryginalną herbatą. Ponieważ yerba mate jest przygotowywana z gałązek ostrokrzewu paragwajskiego. Herbaty ziołowe z różnego rodzaju liści albo kwiatów, czy też owoców ziół. Herbaty owocowe znowu są z suszu owocowego i te wszystkie inne z liści albo też z kory, ale one z takimi herbatami, o których my głównie, chociaż nie tylko, będziemy mówić dzisiaj, mają mało wspólnego. Chociaż, jako ciekawostka, są też rejony na świecie, na przykład w Birmie, można kupić kiszoną zieloną herbatę, z której tam wyrabia się taką potrawę na podobę naszego bigosu. Tylko tyle, że z liści herbacianych, więc tam nawet można herbatę spożyć serwowaną w ten sposób, zupełnie inny niż ten, do którego przywykliśmy. I tutaj na wstępie pragnę podkreślić rzecz bardzo istotną, że wszystko to, co dzieje się z herbatą od momentu zerwania aż do momentu przygotowania przez nas, również na tym etapie
właściwie prowadzenia fermentacji i tego, jaki gatunek herbaty my kupimy, ma olbrzymie

0: Znaczenie i olbrzymi wpływ na skład chemiczny takiej herbaty. I tutaj kluczowe dla dalszej części naszego wykładu będą związki polifenolowe, których zawartość 5-6 razy jest większa w herbacie zielonej niż w herbacie czarnej. Inne związki, oczywiście skład też się różni, ale ta różnica nie jest tak drastyczna, już na pewno nie taka kluczowa jak w przypadku innych. Przeprowadzono sondę na jednej ze stron portalu właściwie internetowej herbaciarni, sklepu z herbatami i kawami. Zapytano użytkowników, ze względu na jakie właściwości herbaty oni ten napój piją. Okazało się, że 59,5% wszystkich ankietowanych zwróciło uwagę na właściwości przeciwutleniające danych herbat. Zdecydowanie ta odpowiedź prowadziła, jeżeli chodzi o wszystkie możliwe opcje do zaznaczenia. Więc teraz trochę zatrzymamy się rzeczywiście nad tymi właściwościami antyoksydacyjnymi, ponieważ właściwie podczas każdego oddechu w naszym ciele powstają wolne rodniki. Im bardziej żyjemy w pośpiechu, im bardziej się stresujemy, im bardziej jesteśmy w niekomfortowej sytuacji, to tych rodników produkuje organizm więcej. I to nie można powiedzieć, że to jest jakaś patologia, że to jest nienormalne zjawisko. To jest czysta fizjologia i zjawisko jest jak najbardziej okej. Kłopot jest wtedy, kiedy organizm nie radzi sobie z ich neutralizacją. Czyli jest brak równowagi pomiędzy produkcją wolnych rodników, a ich neutralizacją. I wtedy takie wolne rodniki, a więc indywidua chemiczne, które posiadają jeden niesparowany elektron, atakują wszystko wokoło. Czyli tak naprawdę uszkadzają nasze komórki skóry, prowadząc do starzenia się. Jeżeli chodzi na przykład o komórki skóry poddane intensywnemu opalaniu bez filtrów, no to mamy skórę zmęczoną starą. To są właśnie przyczyna, no to jest nagenerowanie wolnych rodników. Niektóre rzeczywiście mogą jeszcze bardziej destrukcyjny wpływ mieć na nasz organizm, ale trzeba zadbać o to, żeby one były neutralizowane. Takimi bardzo znanymi antyutleniaczami jest witamina A, witamina E, witamina C. Organizm w wątrobie produkuje jeden taki wewnętrzny swój antyoksydant, to jest glutation, ale on nie jest w stanie zneutralizować wszystkich wolnych rodników, więc siłą rzeczy musimy je dostarczać z zewnątrz. I teraz jest to bardzo ważny aspekt, dlatego że kiedyś to troszkę tak zaniedbywano, pomijano ten stres oksydacyjny. Teraz pojawia się szereg publikacji naukowych, które mówią i potwierdzają to, że długotrwałe narażenie na stres oksydacyjny może prowadzić do szeregu poważnych chorób, takich jak choroba Alzheimera, Parkinsona, nowotwory, depresja, schizofrenia, autyzm, wszelakie w ogóle choroby tak naprawdę cywilizacyjne po części. Więc tutaj naprawdę trzeba o to zadbać. I jednym właściwie z takich związków, które mogą działać jako antyutleniacze, są te związki polifenolowe, o których tak powiedziałam, że ta herbata zielona ma dużo w stosunku do tej herbaty czarnej. One są w stanie działać tak, jak właściwie każdy antyutleniacz. Działanie tego typu związków polega na tym, że one oddają swój elektron wolnemu rodnikowi, tym samym go neutralizując. Zneutralizowany wolny rodnik nie robi nam nic złego w organizmie, jest po prostu ta substancja w formie obojętnej jest wydalana. Więc o to nam chodzi, żeby one wszystkie były nienagromadzone, nie robiły co chciały w tych naszych komórkach, tylko żeby zostały zneutralizowane i żeby się ich pozbyć. I te związki polifenolowe są związkami pochodzenia roślinnego. Jest to bardzo obszerna grupa związków i zidentyfikowano ich do tej pory ponad 8 tysięcy. Największą grupą z nich wszystkich są flawonoidy. Ich jest ponad 4 tysiące z tej grupy. One mają charakterystyczną budowę, ponieważ składają się z dwóch pierścieni A i B, połączonych pierścieniem piranu, pironu lub łącznikiem trójwęglowym i w zależności od tego, co jest tym pierścieniem C albo tym łącznikiem, to jest jeszcze wyodrębniony szereg innych grup flawonoidowych. Potwierdzono naukowo, że dieta bogata we flawonoidy w związki polifenolowe pozwala na efektywne uniknięcie zachorowalności na nowotwory. Nie wiadomo, jak to się dzieje, ale powiązano te dwa fakty, więc jest efekt. A trwają dyskusje, czy to rzeczywiście związki polifenolowe, czy ich metabolity. No ale nie byłoby metabolitów, gdyby nie było ich, więc to wszystko się ze sobą łączy. Więc te związki powinny być rzeczywiście obecne w naszej diecie, ale ta dieta w tym momencie nie jest przykra. Taka, dlatego że są one zawarte w owocach i warzywach, w czerwonym winie, w białym jest ich nieco mniej, w czekoladzie gorzkiej, no i w zielonej herbacie. Więc te związki polifenolowe, które mają prozdrowotny wpływ na organizm, tak naprawdę one tworzą podwaliny medycyny ludowej. My sobie nawet nie zdajemy sprawy, że na przykład sylimarol, który bierzemy na wątrobę, posiada duże zawartości sylimaryny, jednego związku polifenolowego. Za chwilę leki przyczyniające się do poprawy samopoczucia w okresie menopauzy u kobiet, izoflawony sojowe. Znowu te same związki. Katechina w ekstraktach z zielonej kawy, tak modnych na odchudzanie. To wszystko leki zwalczające po części takie złe samopoczucie też. Więc my w wielu suplementach my przyjmujemy te związki, tylko czasami sobie nie zdajemy sprawy, że to akurat są one. Także tu są jeszcze przykładowe właśnie wzory związków polifenolowych. I teraz przejdziemy do tych zdolności antyutleniających. Pytanie jest, jak ocenić, czy to jest efektywnym, dobrym przeciwutleniaczem, czy nie. Przecież są różne nowinki na rynku takim żywnościowym czy herbacianym, za chwilę do tego wrócę, i musimy wiedzieć, czy jaki to ma wpływ na ludzki organizm. Taką klasyczną, sztandarową metodą jest metoda polegająca na zmiataniu rodnika DPPH, czyli to jest 2,2-difenylo-1 pikrohydrazyl. I tu powinno Wam zapalić się Państwu czerwone światełko, dlatego że on jest w kolorze fioletowym. Jest to modelowy rodnik. Modelowy dlaczego? Bo on nie występuje w ludzkim organizmie, jest po prostu za duży. To, co się generuje w ludzkim organizmie, to są rodniki najczęściej ponadtlenkowe, związane z reaktywnymi formami tlenu. Niemniej jednak jest to najbardziej uniwersalna metoda właśnie w sprawdzaniu, w badaniu zdolności antyutleniających wszelakich substancji. Normalnie my to cały czas prowadzimy pomiar tutaj, bo to jest rodnik światłoczuły też, polegający na tym, że właśnie trzeba go chronić przed światłem, bo inaczej ta zawartość, barwa będzie zanikać. Jest, dlatego mamy stąd te kawałki folii aluminiowej, żeby tam dostęp światła był mocno ograniczony. Gdybyśmy chcieli profesjonalnie przeprowadzić ten pomiar, to później powinniśmy przeprowadzić oznaczenie spektrofotometryczne przy długości fali 539 nanometrów, ale to akurat zrobiłam za Państwa, ale na oko będziecie widzieć, co się tam dzieje. Tak, więc to jest jedna z metod. Oczywiście są tam inne związki zawarte w naszych próbkach, które też powodują zafałszowanie wyniku. No ale jeżeli mówimy o próbkach naturalnych, to ciężko się pozbyć tych innych związków. Więc tą procedurę robi się tak, że właśnie do fioletowego, metanolowego roztworu rodnika dodaje się próbkę, której chcemy zbadać zdolności antyutleniające, i wtedy czekamy co najmniej pół godziny na to, żeby ten rodnik się odbarwił. Im większe będzie odbarwienie tego rodnika, tym mocniejsza zdolność do jego neutralizacji, czyli tym lepszy antyoksydant. Więc to się później okaże, bo macie Państwo różne próbki. Oczywiście skala jest dwa razy mniejsza ze względu na objętość tych probówek, którymi dysponujemy, ale efekt będzie ten sam. I nasz eksperyment polegał na tym, my oczywiście na koniec wykładu dopiero to odwiniemy, żeby porównać zdolności antyutleniające herbaty czarnej. Jest to ta herbata angielskie śniadanie, ona jest oznaczona na wieczku jako czar. Później mamy herbaty zielonej, to było ziel. Później jest rum, rumianek, czyli ten popularnie nazywana herbatka rumiankowa. Jak wiecie, to już z tą herbatą średnią ma wspólnego. No i herbatki owocowe, tutaj akurat ten typ sangria, i to było oznaczone jako san. Więc teraz już wszystko wiadomo, ale na efekty jeszcze przyjdzie nam poczekać. Inną z metod jest oczywiście też metoda Folina Cocalto, której też do końca tutaj nie jest znany odczynnik, nie jest znany mechanizm reakcji, który tam zachodzi, kupuje się gotowy komercyjny odczynnik i też obserwujemy zmianę barwy z żółtej na niebieską, i ta niebieska barwa jest tym bardziej intensywna od jasnej, błękitnej aż do granatowej, im mocniejszy antyoksydant jest w środku. Ta metoda też jest nazywana metodą do wyznaczania całkowitej zawartości związków polifenolowych. Oczywiście każda jedna ma swoje ograniczenia, niemniej jednak jest szeroko stosowana w chemii żywności właśnie do takiego celu. I jeszcze ostatnia metoda Kuprak. Tutaj jest redukcja miedzi z drugiego stopnia utlenienia na pierwszy i też prowadzi się to oznaczenie spektrofotometrycznie. Ona pozwala określić właściwości redukujące danej próbki. No i ta metoda z rodnikiem DPPH, tak jak powiedziałam, jest szeroko stosowana, ale na pewno niewielu z Was zastanawiało się, jaki wpływ na to, co pijemy, ma rodzaj samej wody użytej do parzenia herbaty. Więc tutaj testowano to i wykorzystano herbatę czarną, tą Liptona, tą klasyczną żółtą i jej odpowiednik też Liptona zielony. Użyto 3 rodzaje wody do parzenia. Wodę destylowaną, oligoceńską ze źródełka tutaj na ulicy Pastera i wodę kranową. I teraz to są krzywe neutralizacji wolnych rodników DPPH. Jak należy na nie patrzeć? Im większa zdolność do neutralizacji, to krzywa jest niżej. Czyli im niżej, to lepiej, bo to jest zanik, jest to zdolność zmiatania wolnych rodników. W przypadku herbaty czarnej widzimy, że woda destylowana daje ten napar największe zdolności antyutleniające i podobnie w przypadku herbaty zielonej. Łatwo to można wytłumaczyć, dlatego że każda jedna woda, czy oligoceńska to już wiadomo, prawie jak mineralna, ale woda kranowa też zawiera różnego rodzaju jony. Mówimy o twardości wody, więc mówimy o jonach magnezowych, o jonach wapniowych i one właściwie, związki polifenolowe mają zdolność do kompleksowania takich jonów, metali. I wtedy mamy taki korzuszek na herbacie, czasami taki nalot biały. To im bardziej właśnie woda jest bogata w te jony, to zachodzi kompleksowanie. I wtedy oczywiście jak mamy w kompleksie te związki polifenolowe, to one wykazują mniejszą albo wcale zdolność antyutleniającą. Więc jeżeli tych kompleksów by nie było, no to wtedy byśmy mieli sytuację idealną. Więc ta woda kranowa, no to zależy. Tutaj właściwie najsłabiej ten napar w przypadku herbaty czarnej, a w przypadku herbaty zielonej wykazuje takie średnie zdolności antyutleniające. Sztandarowe związki polifenolowe to są wszystkie pochodzące z grupy katechin, a konkretnie epikatechina, katechina i galusan epigalokatechiny. Ciekawa rzecz dzieje się, kiedy porównujemy zawartość tych związków w takich czarnych, zwykłych czarnych herbatach, a w herbatach czarnych, ale aromatyzowanych, czyli z dodatkami. Ten proces aromatyzacji on zachodzi też w nieco podwyższonej temperaturze, bo najczęściej tą herbatę po prostu przepuszcza się pary jakichś aromatów przede wszystkim i to powoduje termiczną dekompozycję na przykład tego EGCG, czyli galusanu epigalokatechiny przy jednoczesnym wzroście zawartości innych związków, czyli katechiny i epikatechiny, ale tak jak powiedziałam, na każdym etapie produkcji herbaty wszystko, co się z nią dzieje, ma wpływ na jej skład chemiczny. I tutaj same herbaty zielone, oczywiście też kopalnia katechin i zdecydowanie ta zawartość związków polifenolowych w herbacie zielonej jest wielokrotnie większa niż w herbacie czarnej.
1: A przepraszam, czy to znaczy, że w herbatach aromatyzowanych tych polifenoli jest mniej?
0: Ogólnie niekoniecznie, ale wybranych może być drastyczna różnica, tak. No i tutaj właśnie przykładowe zawartości wybranych flawonoidów, no bo nie sposób ich dać oznaczyć 4000 w jednej próbce, więc my musimy sobie wybrać jakąś pulę. To tutaj możecie Państwo jakieś zobaczyć herbaty, które aktualnie pijecie, ale proszę zwrócić uwagę, że właściwie nawet w obrębie herbat czarnych tutaj zawartości różnią się bardzo drastycznie. Tak samo jak w przypadku herbat aromatyzowanych. Też te różnice są drastyczne. I trochę teraz zmienimy temat, mianowicie tylko trochę, bo zajmiemy się herbatami ziołowymi teraz, które z krzewem Camellia sinensis mają mało do czynienia, ale niemniej jednak są konsumowane przez nas też ze względu na właściwości takie prozdrowotne. I muszę powiedzieć, że brałam udział w takich badaniach, gdzie porównywałam dziurawca, melisę i rumianek. Bardzo śmieszne wyniki otrzymywałam w przypadku badania rumianku, bo po analizie 15 różnych herbat stwierdziłam, że niestety, ale apigeniny, która powinna tam być w ilościach dużych, nie ma w żadnej. Więc to tak jest, trafia do nas. W końcu okazało się, że takie jak się w ogóle kupuje suszone koszyczki rumianku, takie typowe całe, to one tam w końcu ten skład się zgadzał z tym, co jest w literaturze fachowej, co tam powinno być. A tak to tego nie było. Najbardziej zbliżony skład to miała właśnie tutaj te herbaty Herbapolu, więc już zdecydowałam się z jednej firmy brać wszystkie trzy, żeby już nie mieszać. Więc tutaj optymalizowano różne parametry przygotowywania takich próbek, czyli naparów, jak sposób parzenia, czas parzenia, też rodzaj wody. No i tutaj napar albo wywar, czyli napar, że była torebka zalana wrzątkiem albo temperaturą przynajmniej taką, jak jest na opakowaniu producenta, albo wywar, czyli zalane zimną wodą i dopiero doprowadzane do temperatury wyższej. No i w przypadku rumianku widzimy, że zawartość związków polifenolowych w zależności od tego, w której wodzie parzymy, to w przypadku akurat tego naparu zdecydowanie lepsze są w przypadku wody kranowej. Więc tu znowu kłania się to, co my parzymy. No to nawiązując do tych wyników, które były w przypadku wody destylowanej. Tutaj rutyna 2,44, tu niecałe 2. No widać, że zdecydowanie korzystniejsze jest zaparzanie wodą kranową. W przypadku optymalizacji parzenia melisy widać, że ta procedura parzenia a gotowania, no to drastyczne różnice w zawartości kwasu chlorogenowego, apigeniny i luteoliny, bo tu są poniżej granic oznaczalności. W ogóle to parzenie, czyli zalanie wrzątkiem, powoduje dekompozycję tych związków. Te akurat są czułe termicznie, jest dekompozycja, tutaj już były, ale cały czas mówimy o jakimś kompromisie, bo jedne właśnie zawartości rosną, inne spadają. Nie da rady tak w ogóle.
2: Przygotowanie też potem gotujemy, prawda? Więc czemu one tam nie podlegają dekompozycji przygotowania?
0: Bo prawdopodobnie proces zachodzi stopniowo, albo w całej tej matrycy próbki znajdują się związki, które zapobiegają temu rozpadowi, a widać są unieszkodliwiane, jak od razu ta temperatura się dokłada. Ciężko powiedzieć, bo my cały czas pracujemy nie tylko z tymi związkami, tylko tam jest po prostu cała matryca próbki, więc czasami sobie nie zdajemy sprawy, że jakiś inny, niekoniecznie interesujący nas w tym badaniu związek powoduje stabilizację innych. Więc tutaj jest tak naprawdę ciężko powiedzieć, że trzeba parzyć tak i tak. Nie, bo to zależy od jakiej herbaty i od producenta i w ogóle.
1: Na suszonej melisie, nie na świeżej,
0: na suszonej, tak. Aha, tak. I nawet porównując właściwości antyutleniające tych samych naparów, ale dwoma różnymi metodami, można zaobserwować zupełnie inny trend. W przypadku tutaj dziurawca, melisy i rumianku wraz ze wzrostem czasu parzenia, to właściwie obserwujemy wzrost zdolności antyutleniających, tu po części też, ale najlepsze zdolności antyutleniające w tym przypadku miałby dziurawiec, a w tym przypadku melisa. Dlaczego? Bo te testy badają tak naprawdę trochę pod innym kątem te zdolności antyutleniające. Tu całkowita zawartość związków polifenolowych, a tutaj właściwości redukujące próbki. Więc żeby porównywać jedno z drugim, powinniśmy korzystać z tej samej metody, z tego samego testu. I wtedy po prostu mamy szansę porównywać to wiarygodnie i sensownie. No i w ostatnim czasie na rynku polskim tudzież europejskim pojawił się absolutny hit. W ogóle cała literatura naukowa, taka podejmująca tematykę herbaty, poczytne czasopisma raportowały o chińskiej odmianie zielonej herbaty pochodzącej z prowincji Zhejiang, czyli na tym wybrzeżu Chin. Ona miała być nie tylko herbatą zieloną, ale dodatkowo bogatą w związki selenu. Nie powinno to dziwić, bo te rejony, to wybrzeże Chin, tak w ogóle ziemie tam są naturalnie bogate w ten pierwiastek, więc jak rośnie na takiej ziemi, no okej, może być. No ale reklamowano ją tak, że mimo tych wszystkich prozdrowotnych wartości herbaty, to ona przoduje nad tymi innymi, no bo ma związki selenu. I zdolności antyutleniające tych herbat, tej selenowej, są wielokrotnie wyższe niż innych herbat zielonych. Więc to w ogóle wszystkie inne trzeba do kosza, postarać się o to. No trochę podejrzane było, że te wszystkie publikacje, no to one były autorstwa chińskich badaczy. No ale no, dobrze, no może chińskich, okej, nie? No więc nie jest żaden problem, żeby iść do herbaciarni którejkolwiek i poprosić o zieloną herbatę Lungching, albo smocza studnia, albo łza smoka, bo te liście są takie bardzo podłużne, więc tak jak albo studnia, albo oko smoka, albo łza smoka. No ale mamy przecież w tych herbaciarniach, ona jest nieco droższa ta herbata, ale certyfikat pochodzenia. Więc było certyfikowane, że ta herbata rzeczywiście pochodzi z prowincji Zhejiang. Więc ja poszłam i rzeczywiście 6 próbek takiej herbaty udało mi się zdobyć w różnych herbaciarniach pod różnymi nazwami, ale certyfikat był. Dodatkowo przebadałam wszystkie chińskie z tych ościennych, tak Jiangsu, Fujian, to powinny no mniej więcej te zawartości być takie same, no bo to jest tylko podział administracyjny, a nie geologiczny, gdzie względem tego, co jest w glebie. Oprócz tego badałam z prowincji Yunnan, tybetańską, z prowincji Sichuan tutaj i inne azjatyckie. Okazało się, że wcale zdolności antyutleniające tej herbaty nie są wielokrotnie wyższe niż innych herbat zielonych. Co więcej, herbata ta selenowa nie zawierała właściwie istotnie więcej selenu w sobie niż te inne. No i w odpowiednim momencie, w tym momencie mniej więcej zaczęły się pojawiać głosy innych naukowców niechińskich, że oni przebadali i to niekoniecznie jest tak. Między innymi ja też opublikowałam taką pracę, że to nie jest koniecznie tak. Na co Chińczycy odpowiedzieli, że ta herbata to nie jest na rynek europejski, tylko na chiński, a później, że już sobie hodowali w specjalnych warunkach na pożywce bogatej w selen, oprócz tej gleby, do takich badań. Więc tyle, dobra była akcja promocyjna, ale pod kątem takich wyników badań eksperymentalnych to już niekoniecznie. No a jak się ma właśnie zawartość selenu w próbce herbaty? Jeżeli chodzi o zdolności antyutleniające, to każdy jeden dodatek czegokolwiek do próbki powoduje drastyczną zmianę we właściwościach antyoksydacyjnych. Rzadko kiedy jest tak, że ten obserwowany efekt jest addycyjny, więc jeżeli 10 substancji wykazuje zdolność antyoksydacyjną, to mi ich mieszanina tych 10 to jest suma tych wszystkich. Tak nie jest. Z reguły obserwuje się albo większy efekt, w przypadku mieszaniny mówimy o synergicznym efekcie, albo o negatywnym synergizmie, wręcz antagonizmie, że te zdolności antyutleniające są niższe niż by wynikało to z sumy. No więc jak to jest do oddziaływań selen herbata? Form selenu różnych chemicznych jest bardzo dużo. Wybrałam 2 nieorganiczne, wybrałam 2 organiczne i dodawałam do naparów herbaty czarnej i zielonej. Żeby było to badanie tak wiarygodnie zrobione, to herbata czarna i herbata zielona jest tutaj ekstraktem standaryzowanym, czyli międzynarodowym wzorcem, że to powinna być herbata czarna, to powinna być herbata zielona, żeby wykluczyć jakiekolwiek wpływy odmiany, pochodzenia, warunków glebowych. No więc okazało się, że każdy dodatek selenu, to znowu, tu mamy na czarno, czarną herbatę bez dodatku selenu i zieloną bez dodatku selenu. Widzimy, że krzywa jest najniżej, czyli zdolności do zmiatania, do neutralizacji wolnych rodników największe. Każdy dodatek, nieważne jakiej formy, powoduje znaczące obniżenie tych zdolności antyutleniających. Więc tutaj niestety, ale to tak nawet w przypadku takich modelowych badań, no to te rewelacje były takie wątpliwe, przynajmniej podejrzane. No i teraz właśnie, zaraz przyjdzie czas na odwinięcie naszych próbek. Oczywiście tutaj wszelakie różne próbki mieliśmy. No my mieliśmy tą Twinings, tutaj z prowincji Zhejiang macie tą zieloną. Tutaj jest napar rumianku i herbatka owocowa sangria. Oczywiście trzeba pamiętać, że my prowadzimy to badanie na oko. Więc nawet jeżeli tam by były różnice, to nasze oko tak średnio wyłapie nawet takie subtelne różnice. Więc będziemy porównywać, czy to, co widzimy, to jest rzeczywiście to, czy zupełnie coś innego. Także ja to zbadałam te ekstrakty za pomocą badań spektrofotometrycznych, więc tutaj te wszystkie próbki znalazły się w odpowiedniej kuwecie. Tu nie będę wnikać w szczegóły techniki, ale zgodnie z prawem Lamberta Bera wyznaczone zostało stężenie, czyli właściwie zdolności antyutleniające w oparciu o krzywą kalibracji dla Troloksu, tak się robi i wtedy porównuje się. To jest międzynarodowy wzorzec, żeby można było właśnie nasze wyniki odnieść ze wszystkimi innymi grupami badawczymi, które pracują z metodą DPPH. No dobrze, więc jest czas na odwinięcie próbek i zobaczenie, czy coś się zmieniło, coś się nie zmieniło, kolor jest mniej albo bardziej fioletowy. Właśnie tu powinno być w zależności od odmiany.
1: Nic się nie zmieniło.
0: No, a jaką miała pani? No, tak. Także. Tak. Bo to tak, bo to zależy. Tu już są mocne dowody i najmniejsze odbarwienie powinno być w przypadku rumianku. Najmniejsze. Tak. Później w przypadku tych herbat owocowych, czyli w przypadku tej sangrii. To delikatnie bledsze niż w przypadku rumianku, ale tak niezbyt drastyczna zmiana. W przypadku herbat czarnych już powinniście Państwo obserwować zmianę, bo zależy co kto ma. Natomiast w przypadku herbat zielonych to już powinno być bardziej tak wpadające w żółte, czy tak, o właśnie, tak jak u Pana. Więc takie są, tak, takie są fakty tutaj. Tak, no i właśnie. Tak. Tak, bo tu właśnie w zależności od tego, kto z Państwa co ma. Więc jakie są wskazówki? Tak, to z herbaty owocowej. Więc jakie tu są wskazówki wobec tego, jak parzyć herbatę, jak pić herbatę? To jest naprawdę zależy od tego, jaką mamy odmianę, jaką lubimy. I teraz absolutnie nie ma tak, że jeżeli naszą ulubioną jest herbata czarna, to ja muszę na siłę pić herbatę zieloną. To nie jest tak. Herbatę przede wszystkim pije się dla przyjemności. I nawet jeśli ta czarna jest uboższa w związki polifenolowe, to nadal ona ma zbawienny wpływ na nasz organizm. Już teraz nawet jest taki trend, że kiedyś nie polecano pić kawy w nadmiarze, teraz już, że kawa też ma związki polifenolowe i też właśnie jest polecana z jednej strony. Więc właściwie tutaj trzeba pamiętać o tym, że herbata jest rzeczywiście prozdrowotna. To, że kawa ma kofeinę, a herbata nie ma kofeiny, to też jest mitem, dlatego że właśnie w herbacie też są zawartości kofeiny. Także dziękuję za uwagę.

Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

0: Witamy Państwa serdecznie w kolejnym cyklu poświęconym diecie świętej Hildegardy. I do tego cyklu zaprosiłam Łukasza, który jest jednym z nielicznych kucharzy, który się zainteresował tą dietą, bo ona jest prosta, ale tak naprawdę trudna, bo trzeba z prostych rzeczy wyczarować coś, co będzie nam smakowało, służyło naszemu zdrowiu. Także Łukasz, co dzisiaj ugotujemy?
1: Dzisiaj mamy bulion orkiszowy, forma takiego rosołu tak naprawdę, bo dobry bulion musi się długo gotować, z sandaczem, a do tego sandacza przygotujemy jeszcze sałatkę z pieczonych buraków, z czym?
0: Z macierzanką, no jasne. Jak burak, to macierzanka.
1: Tak jest.
0: I powiedz mi, jeżeli chodzi o składniki, czy dobry, profesjonalny kucharz jest w stanie z każdego składnika przygotować coś dobrego, czy jakość produktów, które używasz, jest istotna?
1: Oczywiście, że jakość produktów jest istotna, jakich się używa, to jest bardzo ważny element, ponieważ mając dobry produkt, wystarczy go nie zepsuć.
0: No i tak, ja Ci zaproponuję, dzisiaj tu widzę, że sam jakieś przyprawy dobrałeś i trafiłeś nawet, bo to są podstawowe przyprawy Hildegardy, Bertram, Galgant, no i wspomniana macierzanka, ale to dopiero do buraczków, natomiast w rosole rzeczywiście te przyprawy są istotne, bo one pomagają nam strawić. My mamy dysfunkcyjne przewody pokarmowe i bez przypraw czasami nie strawimy.
1: Robiąc bulion, czy tak jak robimy rosół, dobrze jest warzywa przypiec trochę, tak? Że one będą dużo smaczniejsze wtedy, lekko się skarmelizują. Jak tylko wrzucimy takie surowe warzywa do wody i będziemy wygotowywać to, to nie będzie taki smaczny bulion. Dlatego
0: no
1: lekko przysmażymy te warzywka. Zaczynamy od odrobinę cebuli. Cebuli nie obieramy.
0: Nie obieramy. Skórka.
1: Tak. Będzie ładniejszy też kolor.
0: Narbajdzie pożyteczna. Nie, tak. Złośliwi mówią, że czasami najbardziej odżywionym u nas w kuchni przedmiotem jest zlew, do którego wylewamy bardzo często właśnie wody z gotowanych warzyw
1: my
0: i tak dalej.
1: My tu nic nie wylejemy.
0: A my będziemy wszystko używać i jeść.
1: Wszystko, co tu włożymy, później zjemy. Tutaj nam się już...
0: No już wygląda ładnie, już zaczyna, proszę Państwa, pachnieć. No,
1: zaczyna tutaj pachnieć, ale dopiero jak skończymy,
0: my czujemy,
1: to będzie...
0: Czyli to dopiero jest początek.
1: Tak.
0: I muszę powiedzieć, że nawet trafiłeś z tym garnkiem, bo Hildegarda zaleca do gotowania stal. Jako właśnie takie naczynia poleca stalowe, gliniane, czyli te służą naszemu zdrowiu. Oczywiście aluminium nie, proszę Państwa, bo szczególnie gotowanie kwaśnych rzeczy, no niestety nie będzie nam służyć i mówi się coraz częściej, że atakują nas choroby demencyjne.
1: Listek laurowy.
0: Tak, wawrzyn jak najbardziej możesz tutaj wrzucić.
1: Uczę się nowych nazw, przypraw, które znałem pod innymi tymi.
0: Tak, laur, wawrzyn, goździk
1: może
0: dorybki, być.
1: Odrobinę.
0: Tak, goździk zawiera naturalny lit, który jest też potrzebny naszemu układowi nerwowemu, więc to wszystko będzie służyć naszemu zdrowiu. Ziele angielskie też. To później dosypiemy Bertram Galgant,
1: tak
0: żeby nie zasmucić tutaj brakiem tych ulubionych przypraw, tych,
1: czujesz,
0: którzy już
1: aromat?
0: Je znają. Tak. To jest zimbirowaty. Galgant podchodzi z zimbirowatych, więc jest bardzo taki ostry w smaku, więc nie za dużo może nas rozgrzać. Osoby, które mają dużo ciepła w sobie, nie tak jak ja, ciągle mi zimno, też powinny z galgantem uważać.
1: A jak się gotuje, zawsze można dodać, nigdy odjąć.
0: Tak, właśnie, już nie wyciągniemy tego.
1: Do takich podsmażonych warzywek odrobinę wody. Nagotowuje nam się troszeczkę warzywka, za chwilę dodamy kaszę. Tutaj mamy drobną kaszę, tak?
0: Aha, czyli orkisz. Ulubione zboże Hildegardy.
1: Tak jest. Tak
0: bez
1: jest.
0: Niego w kuchni w ogóle.
1: Tak, specjalnie drobne dodaję. Chciałbym, żeby on szybciej się rozkleił, szybciej się ugotował w tym, żeby te warzywka nam się totalnie nie rozpadły. Tak? Warzywka nam się gotują, mamy sandacza, którego teraz sobie pokroimy w mniejsze kawałki i po prostu w tym wszystkim ugotujemy.
0: Ja myślę, że nasi telewidzowie docenią tą drobną kaszę, bo dzisiaj każdy się spieszy. Nikt nie ma czasu gotować i czekać, aż to wszystko się ugotuje. Tylko wpadamy i coś na szybko chcemy zrobić. Więc te propozycje będą też takie szybkie, abyście Państwo nie spędzali czasu za dużo w kuchni.
1: Bulion można sobie wcześniej ugotować, a rybkę dodać w ostatniej chwili. bo dosłownie podgrzewając ten bulion, można wrzucić taką wychodzę do pracy, marynuję sobie rybkę, mam ugotowany bulion, wracam, podgrzewam sobie bulion, wrzucam kawałki rybki i w 5 minut mam gotowy obiad. Takie małe kawałeczki dajemy, żeby było nam łatwo to ugotować i później elegancko to wyglądało. Skórka cytrynowa.
0: Wszystko jest tak. Dozwolone. Cytrynę, sok jakby, cytrynowy, pobudza soki żołądkowe, to jak, nam się łatwiej jak, strawi,
1: jakby co,
0: więc to będę Cię hamować.
1: To hamuj mnie, nie? Ale odrobinę takiej skórki cytrynowej jakby, jak dodamy, skórka pachnie, nie? Sok już upala nam tą rybkę, więc...
0: To ma smakować.
1: Tak, nie, ale nie chcemy jej upalić przed ugotowaniem.
0: A, w ten
1: dlatego
0: sposób.
1: Dlatego dajemy tylko aromat, a z samą cytrynką skropimy już na talerzu, nie?
0: Słuchajcie, bo to są tajemnice tutaj szefów kuchni, jak można ten smak wyciągać.
1: Odrobinę
0: pieprzu. Hildegarda bardzo lubi pieprz kubebę. My tutaj mamy czarny też dozwolony, natomiast pieprz kubeba jeszcze byłby tutaj zdrowszą alternatywą.
1: Tu mieliśmy jeszcze...
0: Sól kamienna, sól himalajska sprawdzą się w kuchni Hildegardy, natomiast już sól morska trochę mniej, bo ona ma dużo wilgoci, więc nie będzie aż tak prozdrowotna jak sól kamienna i to jeszcze nieoczyszczona, nierafinowana, więc z tymi wszystkimi mikro, makroelementami.
1: Robimy takich świeżego kopalnika.
0: Zieleninka musi być, tak. Im więcej warzyw, tym lepiej.
1: Rybkę mamy lekko zamacerowaną. Tak naprawdę, żeby rybka się zamacerowała, to ona potrzebuje około 6 godzin. Więc to jest też ten dobry pomysł właśnie, jak mamy taki bulion, który możemy nagotować na kilka dni, bo on spokojnie sobie w lodówce postoi. Rybkę sobie z rana macerujemy, wychodzimy do pracy.
0: I mamy
1: akurat po powrocie ona będzie idealnie zamacerowana, idealnie zamarynowana do tego, żeby użyć ją do gotowania. Tak?
0: Jasne.
1: Ale to ma być bulion orkiszowy, więc... Proszę, podaj orkisz. Ja bym sypał na początku ze dwie takie łyżki.
0: Bo ona nam spęcznieje.
1: Musimy pamiętać, że kasza pęcznieje przynajmniej 3 razy.
0: Tak.
1: Nie? Dobry bulion to jak dobry rosół. Musi się trochę pogotować, tak? Nie da się ugotować rosołu w pół godziny. No tutaj mamy bulion warzywny, więc on tam dobrze jest, żeby na wolnym ogniu tutaj, na wolnym ogniu, czyli ma powoli sobie mrygać, nie? Żeby się pogotował tak przynajmniej ze 2 godzinki, nie? Żeby tak to nam powyciągało wszystko. Teraz dodamy trochę imbiru. Hildegarda z imbirem jest okej, nie?
0: Jest okej, natomiast ona w mieszankach go używa.
1: Już namieszaliśmy w tym garku trochę.
0: I mówi, że
1: ja
0: też
1: dodam trochę imbiru.
0: Nie
1: właśnie.
0: Za dużo. Tak, dodaj imbiru. Ona bardziej, wiesz, ceni galgant. Też to, jest imbirowaty.
1: Trochę daliśmy.
0: Ale imbir jak najbardziej jest też okej.
1: No i teraz dodajemy rybkę. Rybkę powolutku ułożymy, ona będzie nam się tu gotowała, a w tym czasie przygotujemy sobie sałateczkę.
0: Super.
1: Rybka wtrafia do naczynka.
0: Żeby się nam nie kształt nie zepsuł.
1: Układamy wszystko. Trzeba pamiętać, że to jest jedzenie, a jedzenie musimy szanować. Dane nam to wszystko od Boga, więc trzeba to szanować.
0: Ta ryba teraz ile musi się nam pogotować?
1: Wiesz co, ona nie może być przegotowana.
0: No
1: więc
0: właśnie, bo się rozwali.
1: 5 minut to max.
0: To max.
1: A powiem nawet, bym zaryzykował, że jak ona nam się zagotuje, przykryje, wyłączę i ona nam spokojnie, ta rybka dojdzie, nie?
0: I co, teraz została nam tylko sałatka z buraka, macierzanka. Oczywiście Hildegarda macierzankę proponuje, żebyśmy gotowali. Czyli w zasadzie ona powinna być ugotowana, czy jakoś może przysmażona z potrawą. My tutaj posypiemy ją tak, natomiast będzie zdecydowanie lepiej działała
1: ugotowana. Co to mnie przekonałaś? Jeszcze mogę do bulionu dodać.
0: No to dodaj do bulionu.
1: Odrobinę.
0: O, no właśnie.
1: Zobacz, jak rybka dobrze wygląda już.
0: Super, nie? Ona naprawdę czyści krew i wszystkie choroby skórne leczy od środka, bo my lubimy tam klepać się kremiki, jakieś maści, a to musimy podziałać na takie choroby od środka.
1: Z tego, co wiem, Hildegarda też mówi, że to trzeba wszystko macerować,
0: tak?
1: A żeby była sałatka, też musi być jakiś sos, tak?
0: Tak. Tu ocet wziąłeś, tak?
1: Tak, ocet jabłkowy. Buraki same w sobie są słodkie, więc nie trzeba tego dosładzać. Nie?
0: Tak.
1: Oczywiście spróbujemy, ale... A tu mam odrobinę oliwy z pestek dyni.
0: No, moja ulubiona.
1: Piękny pachnie, nie?
0: Tak, moja ulubiona. Do wszelkich sałat.
1: Nawet tylko od razu mówię, trzeba zawsze jakąś łyżeczką, bo brudzi.
0: Bo brudzi, tak, tak. Tu uważajmy, bo jak się chlapnie na...
1: sobie.
0: Ale ona też pięknie dekoruje nam potrawę. Pięknie właśnie poprzez kolor taki potrawę, głęboki,
1: oczywiście.
0: Brąz.
1: No i tu mam przygotowanego jeszcze selera naciowego.
0: Seler też. I tak? Bulwiasty i naciowy jest tak? Super, tak.
1: On nie będzie surowy, bo będzie zamacerowany.
0: Zamacerowany. No właśnie, chciałam to powiedzieć, że surowizna u Hildegardy w ogóle nie jest rekomendowana, bo ona mówi, że nasz układ pokarmowy jest tak przygotowany, że on wyciągnie te dobroczynne substancje właśnie z przygotowanych, przegotowanych potraw, czy podsmażonych, czy nawet leciutko jak sałatę macerujemy właśnie w octach.
1: Zobaczyłaś, jaki ładny kontrast?
0: No pięknie.
1: Buraczek
0: i zieloniutki
1: selerek. Dobrze nam
0: cieszy oczy. Już mi się wydzielają, wiesz, soki.
1: To właśnie o to chodzi.
0: Już bym to
1: nie?
0: Chętnie zjadła. Właśnie o to chodzi. I to nam też pomaga w trawieniu.
1: Tak jest. Odrobiny skórki, tym razem z limonki.
0: Z limonki. Jak ona pięknie pachnie.
1: Mamy buraka, mamy seler. Seler będzie chrupał. Burak też jest taki ugotowany na pół twardo. Ale do tego jeszcze odrobinę takich pestek
0: dyni, tak. Nie? Bardzo dobrze przeciwrobaczo działają, także pestki dyni.
1: A pestki muszą być uprażone. Każde orzechy, gdziekolwiek byśmy używali, zawsze muszą być uprażone. Nie używamy pestek takich prosto wyjętych z opakowania, bo one wtedy są niesmaczne. A prażymy najlepiej w piekarniku, gdyż wtedy one się nam równo prażą, nie na patelni, bo na patelni się przypalają. Najpierw wyciągamy odrobinę tych dużych warzywek. Pamiętaj, jak wtedy byśmy użyli jakieś miazgi,
0: tak.
1: Nam się wszystko rozsypało. To by źle wyglądało. To by wyglądało jak jakiś taki rozgotowany krupnik.
0: Tak.
1: Dobry krupnik nie jest zły, ale...
0: Nierozgotowany.
1: A my nie chcieliśmy, żeby to aż tak wyglądało. Tak? Chcemy użyć kawałki takich warzyw. Ten orkisz się rozkleił. Nawet to jak rosół wygląda, bo sandać jest rybką taką dosyć tłustą.
0: Tak, no właśnie.
1: Więc on trochę oddał to do tego.
0: Jak szybko, właśnie. A często, widzisz, wylewane jest to.
1: Co wylewasz?
0: Ja nie, ale osoby niektóre wylewają po gotowaniu warzyw, jadają warzywka, a to właśnie, a to wszystko oddaje i warzywa, i ryba do tego bulionu.
1: Dwa kawałeczki taki ładny ci wyjmę. Bo to
0: zupy, tak, zupy proszę Państwa nas też rozgrzewają, więc Hildegarda zachęca do jedzenia zup, szczególnie w tych okresach, kiedy jest nam zimniej.
1: Tego odrobinę naszego buraczka. Ciepłe, zimne, to też jak się je, to też fajnie mieć takie balanse, nie?
0: Tak.
1: Że to...
0: Chrzan.
1: Świeży korzeń chrzanu. Nie dawałem go na końcu, bo jest takie jak czasami się jakimś serem, truflą posypuje, a my naszego sandacza w naszym bulionie orkiszowym posypiemy naszym chrzanem. Nie wiem jak ty, ale ja mam ochotę to już spróbować.
0: No już patrzę, rzeczywiście.
1: Podawaj ty pierwsza. Próbuję. Kobiety pierwsze. Co?
0: Aż trudno uwierzyć, że ten bulion nie zawiera mięsa.
1: No
0: teraz rybka.
1: Soczystego sandacza, nie?
0: No właśnie, teraz rybka.
1: A ja pokażę, jak to powinno się zjeść prawidłowo, bo tu na dwa widelce, a to trzeba po prostu wszystko razem zagarnąć. Odrobinę ryby, odrobinę warzyw.
0: Nie zapominaj, że jestem po poście, dlatego ja tak dziubię.
1: Okay.
0: Ostrożnie.
1: A ja nie.
0: No. No pycha, naprawdę, proszę Państwa. Sandacz wyborny.
1: Nieprzygotowany.
0: Nieprzygotowany, nie rozpada się, konsystencja jest zwięzła.
1: Chrupie.
0: Syci to seler, chrupie, buraczki na krew też dla mnie, więc myślę, że ta potrawa jest prosta, szybka, taka dla Państwa do wykonania
1: do
0: w domu.
1: W domu można sobie, tak jak powiedziałem, zacząć rano, skończyć po południu i wszyscy będą zadowoleni.
0: Tak, w takiej formie podana również, myślę, że na jakieś uroczystości, święta, gości też będzie bardzo dobrze się prezentowała i smakowała. Dziękuję bardzo.
1: Będą
0: dziękuję bardzo, że chciałeś towarzyszyć mi w tej przygodzie z Hildegardą. Strony.

0: Bajkova kuropatwa.
1: Jest 30, niedziela 6 września. Zapraszamy na kolejną przygodę pana samochodzika. Pan samochodzik i templariusze Zbigniew Nienacki. A my jesteśmy już w Malburku. Kto z nami jest od dłuższego czasu, ten wie, że już pan samochodzik z okolic Suwałk dotarł do Malburka. No i kolejne przygody nas czekają. Zostańcie z nami.

0: Gdy weszliśmy do restauracji, była 4:00 po południu. Nagle uświadomiłem sobie, że jest najwyższa pora, aby pójść do zamku, ponieważ zwiedzanie, nawet pobieżne, zajmowało co najmniej 2 godziny. O 6:00 zaś po południu przewodnicy kończyli pracę. Szybkim krokiem pomaszerowaliśmy wzdłuż fosy aż do głównego wejścia na zamek średni. Zamiast mostu zwodzonego był tu teraz długi, a na stale zamocowany most z drewnianych bali. W bramie stało 2 strażników muzeum, którzy kontrolowali bilety. Do zamku nie wolno było wchodzić bez przewodnika i dlatego wypadało nam trochę czekać. Niedługo zresztą, bo przy bramie stała już licząca chyba ze 30 osób grupka turystów z Katowic. Z tą właśnie wycieczką postanowiliśmy obejrzeć wnętrze zamku. Z bliska zamek wyglądał imponująco. Stanowił ogromną, czerwono-brunatną, surową bryłę. Wysokie mury obronne opadały stromo w głęboką jak przepaść fosę, suchą teraz i porośniętą trawą, zaś ongiś wypełnioną wodą z rzeki. Za murami obronnymi piętrzyły się ściany zamkowych budowli, coraz wyższych i wyższych, zdających się sięgać nieba. Jakże małym i słabym musiał czuć się średniowieczny rycerz uzbrojony w miecz lub kuszę wobec tych murów potężnych i twardych, których niełatwo było skruszyć. Kiedy zamek wyglądał jeszcze okazalej, otaczał go najpierw pierścień wysokich murów i baszt przedzamcza, a te chronione były przez staw i rzekę Nogat. Po przebyciu murów fortecznych podzamcza czekała przeszkoda w postaci murów obronnych zamku średniego i wysokiego. Między zamkiem wysokim i średnim także biegła przepaśna fosa o stromych ścianach, wysokich na kilka pięter. A za murami obronnymi stały ściany zamku i budowli zamkowych. Ex luto Marienburg, powiedziałem cicho. Co to znaczy, proszę pana? Natychmiast spytali chłopcy. Krzyżacy bardzo dumni byli ze swojej twierdzy. Porównywali ją z najpiękniejszymi miastami świata. I z dumą twierdzili, że Mediolan jest z marmuru, Buda z kamienia, a Marienburg, czyli Marburg, z błota.
1: Z błota?
0: Zdziwił się Tel. No z błota, czyli z gliny. Podobno do zaprawy murarskiej mieszano białko kurze i krew bydlęcą, dlatego zaprawa taka wytrzymała wiele wieków. Tymczasem zbliżyła się do nas starsza i bardzo czymś zaoferowana pani. Na rękawie miała paskiem z napisem przewodnik. Ach, Boże, powiedziała w bramie do jednego z woźnych. Jeszcze jedna wycieczka, ja dzisiaj oprowadziłam już 4. Może pan przeliczy, wycieczkowiczu, bo mnie już głowa boli od tego wszystkiego. Dziś rano wprowadziłam do zamku wycieczkę złożoną z 20 osób, a wyprowadziłem 22 osoby. Przed chwilą wyszła z zamku wycieczka złożona. Z 28 osób głowę bym sobie dała uciąć, że weszło 30. To wszystko ze zmęczenia. Pokiwał głową woźny. Na początku wakacji zawsze u nas duży ruch. Ustawiliśmy się przed bramą. Przewodniczka machnęła ręką i zrezygnowawszy z liczenia nas, rozpoczęła wykład. Warownie w Marburgu, proszę państwa, krzyżacy zaczęli wznosić w roku 1272. Zamek zaś w latach 1279-1280. Nazwali go Marienburg od imienia Maryi, czyli byli bowiem zakonem imienia Najświętszej Maryi Panny. Dzisiejszy wygląd zamku nie daje pełnego wyobrażenia, jak wyglądał on w XIII wieku. Potem już bowiem był on wielokrotnie przebudowywany i przerabiany. Wolnym krokiem, głośno tupiąc na drewnianych belkach z mostu, wchodziliśmy w bramę zamkową. Raptem ktoś dotknął mojego ramienia. Był to woźny, strzegący bramy. — Pan jest z tymi 3 harcerzami? — zapytał. — Tak. Jakiś pan zostawił u mnie list. Mówił mi, że tu za chwilę wejdzie do zamku pan z 3 harcerzami. Prosił, abym podał panu ten list. I wręczył mi kopertę. To jakieś nieporozumienie, ja nikogo tutaj nie znam, rzekłem przejmując kopertę. Otworzyłem ją jednak i przeczytałem. Panie samochodzik, Niech pan się stąd wynosi najszybciej, bo inaczej źle będzie z panem. Podpisano Bahomet. Czy to list do pana? Pytał ciekawie dozorca. Kiwnąłem głową. Tak, dziękuję panu. To list do mnie. A gdzie jest ten pan, który go przekazał?
1: Nie wiem.
0: Zwiedzał zamek, a potem już pewnie odjechał autokarem. Przed pół godziną wyruszyła stąd wycieczka do Krakowa. Podziękowałem i ruszyłem za moją grupą, która właśnie wkroczyła na teren zamku średniego. A przewodniczka opowiadała. Najpierw zbudowano zamek wysoki, który państwo zobaczą tam dalej. Ale dotkąd Malborok stał się stolicą państwa zakonnego i wielki mistrz przeniósł się tu z Wenecji, na zamku wysokim zrobiło się ciasno i krzyżacy przystąpili do powiększania twierdzy. Dogoniłem chłopców i dyskretnie pokazałem list oraz szeptem wyjaśniłem, skąd się znalazł w moich rękach.
1: Nic z tego nie rozumiem, szepnął Tel. Cóż to za Bahomet?
0: Pochyliłem się ku niemu i powiedziałem. To był tajemniczy i zagadkowy bożek, któremu rzekomo cześć oddawali templariusze. O bluźnierczą część do tego bożka oskarżył ich Filip Piękny i spalił za to na stosie.
1: I ten Bahomet tutaj?
0: Powtarzali zdziwieni. Przewodniczka tupnęła gniewnie butem w kamienną posadzkę zamkowego podwórca i zawołała. Halo, młodzi ludzie, proszę podejść bliżej. Gardło sobie zdzieram, opowiadając o dziejach Malborka, a wy szepczecie sobie na ucho, na boku i nic do was nie dociera. Proszę bliżej, o, tak, tutaj. I pan także kiwnęła na mnie palcem, mierząc mnie surowym wzrokiem. Zarumieniłem się, bo wszyscy obrzucili mnie karcącym spojrzeniem. Posłusznie stanąłem obok przewodniczki. Odkąd przez jakiś czas byłem gorliwym słuchaczem jej opowiadania. Krok za krokiem przemierzaliśmy ogromny podwórzec Zamku Średniego. Oto monumentalna budowla pałacu Wielkiego Mistrza ozdobiona orientalnymi kolumnami. Oto wielki refektarz, gdzie schodzili się na posiłki rycerze zagraniczni, goście zakonu. W pałacu Wielkiego Mistrza przewodniczka pokazała nam specjalnie zdrobione dziury w ścianach, przez które Wielki Mistrz mógł, sam niewidoczny, obserwować zachowanie się rycerzy i podsłuchiwać ich rozmowy. Na wielkiej ze ścian była tam wymalowana scena polowania i właśnie w oczach przedstawionych na niej zwierząt znajdowały się wyloty dziur do obserwacji. Wielki Mistrz lękał się spisków i intryg. Ówczesna aparatura podsłuchowa miała mu dopomóc w zorientowaniu się, który z rycerzy zakonnych jest mu nieżyczliwy. Jak rozprawiano się z takim człowiekiem? Upijano go podczas uczty, a potem, gdy szedł do ubikacji mieszczącej się w Zamku Wysokim, w wieży zwanej Gdanisko, nagle otwierała się pod nim zapadnia i leciał kilkanaście metrów w dół. Roztrzaskiwał sobie głowę o mur, a ciało jego porywał bystry nurt od nogi rzecznej przepływającej pod wieżą. I znowu most zwodzony, brama i czworobok budowli, Zamek Wysoki, najstarsza część twierdzy. W jednym narożu znajdował się zburzony w czasie ostatniej wojny kościół klasztorny pod wezwaniem Panny Marii, pod nim zaś w kaplicy świętej Anny spoczywały zwłoki pierwszych mistrzów wielkich. Do kościoła wchodziło się z zamku przez tak zwaną Złotą Bramę z pięknie rzeźbionym portalem. Tyle na dziś. Pan Samochodzik i Templariusze, Zbigniew Nienacki. A dzisiejsze sceny można łatwo rozpoznać w serialu telewizyjnym. Rzeczywiście bardzo podobne sceny są tam umieszczone. Dobranoc.

Radio Kuropatwa. Radio Muzyka Pogoda. Minęła 20. Zapraszam Państwa na dzisiejszą wieczorną prognozę pogody. No w tej chwili zła wieś mała i okolice 15 stopni na termometrach. Temperatura odczuwalna troszeczkę niższa, 12 stopni, a słońce zaszło już o 19.25. Dziś w nocy czeka nas zachmurzenie małe i umiarkowane na wschodzie i północy, a rano także na zachodzie kraju miejscami wzrastające do dużego na północy i północnym wschodzie przelotne opady deszczu. Po północy lokalnie silne zamglenia lub mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, zatem uważajmy na drogach. Temperatura minimalna od 6 do 11 stopni na południowym wschodzie, miejscami w centrum około 5, a w Dolinach Karpackich lokalnie nawet 2 stopnie. Cieplej na wybrzeżu około 12-13. Wiatr będzie słaby i umiarkowany na wschodzie, początkowo miejscami porywisty, zachodni i południowo-zachodni. A jutro w poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na południowym wschodzie początkowo miejscami małe, na północy możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna jutro od 16 do 18 stopni na północnym wschodzie i lokalnie w rejonach podgórskich Karpat do 19, maksymalnie 22 na pozostałym obszarze. Wiatr będzie słaby i umiarkowany na wschodzie kraju z kierunków zachodnich, na zachodzie z kierunków południowych, a na południowym wschodzie miejscami wiatr słaby, zmienny. A dzisiaj na ziemi chełmińskiej w nocy zobaczymy maksymalnie 8 stopni, a jutro w dzień do 20-21. Chwilami, rzecz jasna, w najcieplejszej porze dnia. Tyle prognozy pogody, 2 minuty po 20, a już za chwilkę zapraszam Państwa na naszą kolejną audycję związaną z programem Kupuj Świadomie. To program prowadzony przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Porozmawiamy o roślinach trujących z doktorem Grzegorzem Fiedorowiczem. Zapraszam.

0: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świat.
1: Drodzy, mamy dzisiaj trzeci odcinek naszych opowieści o roślinach niebezpiecznych w naszych ogrodach i ogródkach i nie tylko. A naszym gościem jest i naszym, można powiedzieć, radiowym wykładowcą, jak zwykle pan Grzegorz Fiederowicz, biolog, botanik, mykolog, a przede wszystkim niestrudzony popularyzator wiedzy przyrodniczej. Witamy pana Grzegorza serdecznie.
2: Ja również witam bardzo serdecznie. Miło dzisiaj również państwu będzie przekazać troszkę ciekawych informacji.
1: Właśnie. Tak pan Grzegorz często pisze, że będziemy truć i będziemy truć, ale nie zatruwać was, moi drodzy, tutaj będziemy. I także dotkniemy tematu roślin, które są dziko rosnące, ale można je z powodzeniem jeść. Ale oczywiście o innych także porozmawiamy. Oddajemy głos panu Grzegorzowi, który na pewno opowie nam arcyciekawie na ten temat.
2: Oczywiście rośliny inwazyjne, już o tym wspominałem właśnie dni temu, tak. I rośliny takie jadalne, ale jeszcze też kilka pytań z poprzedniej audycji.
1: O, właśnie, tak.
2: Właśnie przyszło. I chciałbym właśnie ewentualnie uzupełnić. Między innymi słuchacze pytali się o takie rośliny jak rącznik czy wawrzynek dziewczołyko. Odsyłam do wcześniejszej audycji, bo o tym już mówiłem.
1: Mówiliśmy, tak.
2: Czyli na to już, tym się już zajmować nie będę. Ale też było pytanie dotyczące ligustru, ligust pospolity. Roślina bardzo często sadzona jako żywopłot. Dosyć ładne liście, takie skórzaste, ciemne owoce, jagody. Niestety jagody te są trujące, szczególnie dla dzieci. Czyli niestety nie możemy, trzeba uważać, żeby dzieci tego nie jadły. Nawet były, z tego co wyczytałem, gdzieś przypadki śmiertelne zatruć u dzieci, czyli rzeczywiście jagodami nie można jagód nie można jeść, tych owoców nie można zrywać, się jeść. Ptaki to jedzą, nie sugerujmy się ptakami, bo akurat im nie szkodzi. Tutaj substancja trująca nie jest do końca poznana, ale działa ona miejscowo drażniąco, ale również może działać na cały układ, cały organizm ogólnoustrojowo, może powodować nudności, wymioty, nasiloną biegunkę, w cięższych przypadkach zatruć nawet drgawki, zapaść krążeniową, a w efekcie nawet zgon.
1: To bardzo niebezpieczne.
2: Dokładnie, czyli na owoce trzeba zwrócić uwagę u ligustru i tych owoców nie jemy. Czyli pamiętaj, że ligust też jest, wpisujemy na listę roślin ładnych, ozdobnych, wykorzystywanych w ogrodzie, ale owoce zakazane. Czyli też kolejny gatunek, niestety taki. Co jeszcze? Było też pytanie dotyczące śnieguniczki białej.
1: O właśnie.
2: No właśnie, wszyscy chyba znają, też znają. Każdy pamięta.
3: Pstrykają.
2: Białe owocki, takie pękające w palcach szczególnie. Dzieci doskonale lubią strzelać z tego. Niestety tam są alkaloidy działające drażniąco na przewód pokarmowy, skórę spojówki, czyli jeżeli będziemy rozciskać te owoce, to nie wycieramy później przy oku gdzieś palcem, bo niestety możemy podrażnić, może dojść do jakiegoś uczulenia kontaktowego. Również po zjedzeniu możemy mieć uczucie pieczenia w jamie ustnej, ból brzucha, nudności, wymioty czy biegunkę. Na szczęście nie jest to silnie trująca roślina, czyli po prostu generalnie będzie podrażniała, szczególnie właśnie te owoce. Czyli też z owocami bawimy się, ale delikatnie.
1: Delikatnie, tak właśnie.
2: Dokładnie. Ewentualnie gdzieś do stroiku możemy to wykorzystać, ale bez jedzenia, bez rozciskania, żeby po prostu nie było później problemu ze skórą. Jeszcze były takie pytanko, zaraz tylko znajdę tutaj, dotyczące kolcowoju chińskiego, czyli bardzo popularnych jagód goi.
1: Tak, właśnie, bo to tak
2: sobie... Dokładnie. Mhm. Jest to krzew taki troszkę pnący, o zwisających pędach, kolczasty. U nas w naszym klimacie rośnie odpowiednik, kolcowój szkarłatny, czyli inaczej kolcowój zwyczajny, i częściej możemy go spotkać nawet dziko rosnącego. I tutaj trzeba uważać na niedojrzałe owoce. O ile dojrzałe owoce są jadalne, to niedojrzałe mogą zawierać alkaloidy, między innymi prawdopodobnie może być tam atropina, solanina, zresztą roślina z rodziny psiankowatych.
1: Mhm.
2: Dokładnie, czyli takie typowe jak u ziemniaka, to już było kiedyś wspominane u innych gatunków właśnie trujących, czyli tutaj niestety uważamy na niedojrzałe owoce. Dojrzałe owoce jak najbardziej są jadalne, można wykorzystać, natomiast niedojrzałe trzeba uważać. Kolcowój chiński jest u nas też czasami uprawiany, jako roślina już taka, powiedzmy, że ogrodowa, uprawna właśnie ze względu na owoce, ale częściej można spotkać kolcowój szkarłatny, czyli jeżeli tam są owoce, to zbieramy tylko i wyłącznie dojrzałe, takich niedojrzałe zostawiamy, ewentualnie poddajemy obróbce termicznej. To też może nas to trochę uchronić przed jakimś takim zatruciem. Czyli na to też warto zwrócić uwagę.
1: Ale lepiej poczekać, aż dojrzeją.
2: Dokładnie, dojrzałe są najlepsze. I jeszcze jedno pytanie dotyczące czosnku niedźwiedziego. Bo rzeczywiście ostatnio coraz częściej jest popularny, stosowany, mhm, jest wykorzystywany. Roślina, która rośnie również w lasach. I właśnie było pytanie, z czym można pomylić? Tak, przyglądając się na czosnek niedźwiedzi, to ewentualnie można by było pomylić to jego z konwalią dwulistną, ale to są inne siedliska. Czosnek niedźwiedzi rośnie w miejscach wilgotnych, cienistych, w lasach liściastych, natomiast konwalia generalnie bory mieszane, jakieś takie świetliste miejsca, suchsze, czyli są inne. Poza tym zapach czosnku na pewno jest wyczuwalny, nawet z większej odległości. Nawet jeżeli ten czosnek już zanikł liście, to czuć zapach bulw, które są, tych cebul, które są pod ziemią. Jest to naprawdę wyczuwalne. I co jeszcze ważna sprawa. Niestety w Polsce nie można za bardzo zbierać czosnku w naturze, ponieważ podlega on ochronie częściowej. Mhm. Dokładnie. I obecnie, zgodnie z rozporządzeniem z 2014 roku, dopuszczone jest jedynie pozyskiwanie przez zbiór ręczny z licznych populacji, i to wyłącznie na terenie województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. I to oczywiście po uzyskaniu odpowiedniej zgody z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowisk. No niestety na spacer do lasu nie pójdziemy i samodzielnie nie będziemy zgodnie z prawem zbierać czosnku, ale jak najbardziej czosnek niedźwiedzi można uprawiać w ogrodzie, jeżeli są odpowiednie warunki. Do kupienia są sadzonki, do kupienia są nasiona, nie ma problemu.
1: My go mamy nawet tutaj, mamy obydwie rośliny. Powiem panu, panie Grzegorzu, że mamy obydwie i tutaj, tak szczerze powiedziawszy, to ciężko jest pomylić trochę, bo czosnek niedźwiedzi ma te liście bardzo delikatne. Też i bardziej ciemne są, a no z kolei...
2: Ale mówię też, że bardzo tego charakterystyczną jest zapach.
1: Zapach, właśnie.
2: Potem naprawdę, jeżeli... No, to jest bardzo silny zapach czosnku, czyli nic innego się nie znajdzie, co mogłoby
1: porównać się. Tak.
2: Z tym się pomylimy.
3: Panie Grzegorzu, wracając do owoców, mnie interesuje czeremcha.
1: Jak, a właśnie, tak by pytałeś.
3: Tak. Bo my jako dzieci również ją, jak była taka dojrzała, zjadaliśmy. Nie wiem, czy
2: dojrzała
3: dobrze.
2: Dojrzała jak najbardziej. Dojrzała jak najbardziej. Tym, że też, no wiadomo, bez pesteczek. Jeżeli już, to albo wypluwamy, albo połykamy w całości, żeby nie rozgryźć.
3: Czyli ona nie musi przejść etapu przemrożenia? Możemy ją sobie spokojnie, tak jak jest dojrzała, zjeść?
2: Z tego, co chyba pamiętam, taka właśnie lekko przemrożona, ale wiem, że niektórzy normalnie jedzą też niewielkie ilości z krzewu, ale też bardzo mocno dojrzałe. Czyli nie może być zielonych, takich niedojrzałych owoców.
1: Czyli już czekamy praktycznie na jesień, jakoś te owoce będą czarne.
2: Dokładnie.
3: My podpatrywaliśmy wróble, które bardzo obsiadały takie ogromne drzewo, które mieliśmy niedaleko domu. I dlatego chyba, tak jak pan powiedział, że nie zawsze to, co ptaki robią, mogą robić ludzie. Ale proszę też mi powiedzieć, bo tak samo jest i u was z tymi dużymi kulkami, takimi nie czeremcha, tylko...
1: O czym mówisz? O bzie?
3: Bez. On bez też czarny. Musi... Dlaczego one muszą być bez, przemrożone?
2: Tak, czarny bez. Znaczy z czarnym bzem oczywiście owoce również muszą być dojrzałe. Nie mogą być zielone, bo niestety zielone są trujące. Ale przy czarnym bzie nie trzeba tego przemrażać. Wystarczy obróbka termiczna. Czyli na przykład jeżeli robi ktoś jakieś przetwory z czarnego bzu, i jak tam się znajdzie kilka owoców niedojrzałych, jeżeli to będzie zrobiony sok na gorąco, to spokojnie nie będzie to miało właściwości dodatkowo przeczyszczających, bo to najczęściej tak się kończy. Szczególnie jak ktoś robi właśnie na przykład wina z czarnego bzu, no i później czasami bywa tak, że niestety trzeba mieć albo kilka łazienek, ewentualnie wyjść do ogrodu, bo to różnie bywa.
1: No różnie bywa, tak.
2: Dokładnie, tak właśnie obrazowo mówiąc, ale to jest to właśnie na surowo. Natomiast jeżeli to przegotujemy i zrobimy na przykład wino z takiego gotowanego soku, sensacji już takich nie powinno być. No chyba, że będziemy za dużo rzeczywiście tego spożyjemy. Przy czarnym bzie jest to oczywiście produkt leczniczy jak najbardziej, czyli trzeba z umiarem.
1: Jak ze wszystkim. Ja już wiem, o czym ty pytałaś, tak. Bożenko, o tarninę, bo no, tarnina sama w sobie chyba nie jest
2: Nie, roślinną. Tarnia nie jest trująca. Z tym, że ona jest, rzeczywiście jest cierpka, taka dosyć charakterystyczna w smaku. Są różnego typu przetwory, z niej można robić. Nie ma z tym problemu akurat. Tylko, że mówię, to jest dosyć charakterystyczny smak. Czasami też owoce aroni też się przemraża, żeby tak samo aroni, jarzębiny, dokładnie przemraża się, żeby pozbyć się goryczy. Przy jarzębinie można też ją upiec w piekarniku, czyli też poddać wysokiej temperaturze. Też wtedy tą gorycz, część tej goryczy się pozbywamy, jest łagodniejsza w smaku, czyli te przetwory nie będą takie gorzkie, bo no, nie wszyscy akurat są zwolennikami takich gorzkich właśnie przetworów.
3: To mnie teraz już...

0: Czyli generalnie trzeba czasami poczytać, jak to przyrządzić, żeby było bezpieczne i korzystać z tego, co nam daje przyroda. Bo rzeczywiście bardzo dużo roślin. Teraz na przykład dojrzewa doskonała roślina świdośliwa. Mhm.
1: No właśnie, o niej omówiliśmy chwileczkę też w zeszłym tygodniu.
0: Dokładnie, przepyszna, bardzo dobra i nie trzeba nic kombinować, na surowo można jeść, nie jest to trujące, to są takie malutkie jabłuszka, troszkę podobne do aronii. Rzeczywiście bardzo fajne przetwory z tego wychodzą, różnego typu.
2: A my mamy koło domu rajskie jabłuszka. Kwaśne, że nawet ptaki nie chcą tego jeść, chyba że...
0: No, jak ptaki nawet nie jedzą, no jeżeli to jest bardzo kwaśne, tak, to rzeczywiście trudno przetworzyć to w tym momencie. Czyli też ewentualnie czasami są dodawane, jako, jeżeli są kolorowe, to gdzieś jako ozdobę, coś w tym rodzaju. Ale jeżeli są bardzo kwaśne, no to po prostu ze względu na już ten swój smak, no niektóre rzeczy rzeczywiście nie są wtedy zjadane.
2: Panie Grzegorzu, a ja jeszcze mam takie jedno pytanie, bo poprzedniego tygodnia mówiliśmy o trawniku. Co ja teraz na trawniku mogę znaleźć?
0: Na trawniku praktycznie trawnik jest jadalny.
2: No tak.
0: Poza tą trawą, która to najmniej ma wartości, ale wszystko, co w trawie rośnie, można wykorzystać. I to zaczynając od utrapienia niektórych, a mianowicie mniszka lekarskiego, przecież jest to doskonałe zioło.
1: Oczywiście.
0: Przepyszna roślina, również jadalna. Bo też możemy wykorzystać młode liście, szczególnie takie wiosną wychodzące, jako dodatek do sałatki. Jeżeli one będą już troszkę gorzkawe, to będą też jako takie lekko gorzkie zioła, czyli poprawią nam trawienie. Do tego możemy wykopać, jak już chcemy się pozbyć mniszka, to wiosną wykopujemy z korzeniem, korzeń myjemy, gotujemy, mamy doskonałą potrawkę do jedzenia. Korzeń się nadaje do jedzenia jak najbardziej.
2: I nie jest trujący.
0: Nie. Cała rodzina się może
1: nadaje, tak.
0: Młode na przykład takie pąki kwiatowe, te takie koszyczki właśnie, tak, kwiatostany rozwijające się jeszcze w fazie pąku, możemy na przykład po odpowiednim przygotowaniu, na przykład można je kisić, później jeść jak kapary. Same te łodyżki kwiatostanowe też możemy ścinać, ukisić, też jako dodatek do potrawy. Poza tym chociażby winko czy sok z kwiatów mniszka, lecznicze jak najbardziej, a również takie kwiaty możemy posypać na jakąś sałatkę. Na przykład wiosną możemy zrobić sobie sałatkę, kiedy kwitną mniszki, też rozwijają się liście różnych drzew, czyli sobie zrywamy troszkę liści, takich bardzo młodych liści, klonu, do tego troszkę liści lipy. Do smaku możemy jeszcze dorzucić liście buka, które smakują jak szczaw, czyli są takie lekko kwaskowe. Dokładnie, kwaskowate. Mieszamy to sobie, doprawiamy różnymi innymi ziołami, które rosną na przykład w trawniku, chociażby bluszczyk kurdybanek.
1: To jest
0: też bardzo charakterystyczna, taka rozłogowa roślina. Kwitnie wiosną na fioletowo. Cała roślina jest taka bardzo silnie aromatyczna. Jak najbardziej możemy wykorzystać właśnie dodatek bluszczyku kurdybanka jako zioła takiego przyprawowego do różnego typu sałat na surowo. U mnie akurat rośnie na działce w trawniku w jednym miejscu i sobie się rozrasta. Część jest rzucona, była tak przez przypadek rzucona na kompostownik i okazało się, że doskonale pomiędzy desek drewnianych wychodzi, zwisa, ładnie rośnie, rozrasta się. Akurat jest w tym momencie miejsce dekoracyjną funkcję pełni. Bo niestety, jeżeli jest żyzne podłoże, to jest również bardzo duży, ale słabiej pachnie. O tym warto wiedzieć. Czyli lepiej zbierać w miejscach nasłonecznionych, tam gdzie jest troszkę suszej, bo te rośliny są mniejsze, ale bardziej aromatyczne. Na przykład właśnie te takie typowe zapachowe. Z roślin, które też możemy wczesną wiosną wykorzystać, to chociażby liście babki lancetowatej.
2: Tak.
0: Ale jako roślina lecznicza.

0: tylko lecznicza, ale również jadalna. Mhm. Na przykład można ją smażyć w cieście naleśnikowym.
1: Zobacz, robimy naleśniki.
0: W cieście naleśnikowym to polecam Państwu również, jeżeli jest dostęp, to chociażby żółtwica, to jest taki chwast z ogrodów, z białymi kwiatkami, kwiatosadami takimi, też dosyć uciążliwy, a ma lekko taki orzechowy posmak. Komosa.
2: No, komosa to tak, to znane.
0: W każdej postaci, w każdej ilości zrywamy wszystkie młode listki, młode szczyty pędów w ciasto naleśnikowe na głęboki olej, rewelacyjna przystawka.
1: A ta żółtwica. Tak, trudny wyraz. Do czego mogę jeszcze raz, panie Grzegorzu, włożyć? Bo ona u nas rośnie.
0: To normalnie można z tego zrobić nawet taką potrawkę, można to sobie usmażyć. Tak jak na przykład tą pokrzywę, bo z pokrzywy na przykład ostatnio z koleżanką robiliśmy na warsztatach właśnie pokrzywę smażoną i wszyscy stwierdzili, że już szpinaku więcej nie kupią. Idą do ogrodu zbierać pokrzywę o wiele smaczniejsza, a praktycznie przez cały okres wegetacji, jeżeli się systematycznie ścina, jest mamy dostęp do takich młodych pędów. Czyli rzeczywiście bardzo zdrowe, bardzo smaczne. Z takich roślin podagrycznik. No, jak ktoś ma ogród, to podejrzewam, że czasami ma problemy z podagrycznikiem. Podobno najprostszą metodą pozbycia się podagrycznika to jest jego zjedzenie.
1: Dlaczego? Czyli
2: wszystko, no bo zjadamy i nie ma go.
0: Zjeść, po prostu zjeść. Zamiast go wykopywać, wyrzucać, to po prostu wykopać liście, wykorzystać, czy chociażby jako dodać do pesto, czy jakieś smażone, czy w cieście naleśnikowym, ogonki liściowe, ale też łodyżki można sobie kisić i później jako dodatek do różnych potraw. Co więcej, można kłącza wykopać, umyć, wysuszyć, zmielić, będzie mąka. Tak samo z perzu można sobie zrobić taką mąkę.
1: Z perzu?
0: Naprawdę, oczywiście. A jaka zdrowa będzie.
1: A do czego ja ją mogę wykorzystać?
2: Jaką mąkę?
0: Normalny dodatek do ciast.
1: Do ciast?
0: Jako dodatek do zwykłej mąki, tak, jak najbardziej.
1: A jakie ona ma właściwości?
0: Też oprócz tego, że jest moczopędny, to również też przeciwzapalny, czyli jak najbardziej podagrycznik też jest, przecież sama nazwa wskazuje.
2: Tak, podagra.
0: Podagrycznik, czyli przy podagrze, czyli właściwości przeciwzapalne jak najbardziej można wykorzystać. Czyli rzeczywiście jest sporo takich roślin. Tak samo tak wczesną wiosną na przykład dobry do jedzenia są liście krwawnika. Każdy zna. Sama nazwa wskazuje, że był wykorzystywany do opatrywania ran, ale liście młode są jak najbardziej można wykorzystać do jedzenia, z tym, że gdy zaczyna już wytwarzać kwiatostany, to robi się gorzki, ale to też jest dobrze, bo wtedy możemy dodać mniejszą ilość do naszej na przykład sałaty i będziemy mieli troszkę ziół gorzkich, które poprawią trawienie.
2: Tak, bo wątroba lubi gorzki smak.
0: Dokładnie,
2: na przykład,
0: dokładnie. Czyli jak najbardziej jest to wykorzystane. Z takich jeszcze roślin, co tutaj właśnie, gwiazdnica pospolita, też właśnie teraz tak właśnie zastanawiam się, co tu jeszcze można wykorzystać. Też bardzo często rośnie gdzieś tam w ogrodzie, prawie przez cały rok, drobne listki, zielone, kwiatki białutkie, takie niepozorne. Rośnie prawie przez całą, nawet zimą można spotkać gdzieś tam pod śniegiem, a doskonały dodatek do nawet zup można wrzucić, czyli właśnie zbieramy całe ziele, całe pędy, myjemy, robimy z tego zupę, jako dodatek do zup ewentualnie można sobie to też podsmażyć, dodać też nawet na surowo. Czyli rzeczywiście można kombinować jak się chce. Czosnaczek pospolity, roślina dziko rosnąca, kwitnie na biało, tak jak troszkę podobna, bo to jest ta sama rodzina do rzeżuchy czy do rzepaku, może tak bardziej ludzie kojarzą. Przynajmniej co prawda rzepak jest o wiele większy, ale ten sam typ kwiatów, ten sam typ owoców. Czosnaczek pospolity, który pachnie rzeczywiście czosnkiem. I to w miejscach takich ruderalnych, w zaroślach. Bardzo często można spotkać również w parkach, czasami w ogrodach rośnie. Jak najbardziej roślina jadalna. Zamiast czosnku niedźwiedziego możemy zebrać czosnek.
1: Panie Grzegorzu, ja tu patrzę co chwilę.
2: Tak, bo Bożenka tutaj zagląda oczywiście sobie w to, jak wyglądają te rośliny i tak...
1: Tak patrzę, patrzymy, że ja wszystkie je mam wokół siebie.
2: No tak, bo one
1: tylko wyrywam.
0: Kolejna roślina, którą wszyscy mają prawie w ogrodach, na trawnikach, a część nawet specjalnie wsiewa, stokrotka.
2: O.
0: Kwiaty są bardzo smaczne. Jak najbardziej można wykorzystać. Też jako właśnie jadalne, dodatek do różnego typu potraw. Listki młode też można wykorzystać, czyli rzeczywiście stokrotki w różnej fazie, szczególnie te właśnie w czasie kwitnienia, jak najbardziej wykorzystujemy, zbieramy, dodajemy, czyli wszystko jest do wykorzystania. A jeszcze zapomniałem, przy krwawniku również młode, takie rozwijające się kwiatostany też można dorzucić na przykład do jakichś ciasteczek takich ziołowych, albo na przykład jakieś ciasteczka trochę z lawendą, żeby jeszcze podbić smak, to dać troszkę krwawnika na wierzch, poprzyklejać. To będzie takie troszkę goryczki, ale lepiej się będzie trawiło.
2: No tak, bo wtedy połączenie będzie w tych ciasteczkach razem z cukrem.
0: Dokładnie. Tak samo na przykład w trawnikach bardzo często możemy spotkać koniczynę.
1: Tak.
2: No, bardzo dużo jest.
0: Bądź
2: u nas też.
0: Czerwoną, bądź białą. Kwiaty i jak najbardziej są jadalne. Czyli też możemy wykorzystać kwiaty, nawet na surowo gdzieś tam powrzucać sobie jako dodatek. Poza tym bardzo... jest to roślina polecana dla na przykład kobiet ze względu na fitohormony, które tam są zawarte. Czyli też jak najbardziej można jeszcze się troszkę podleczyć. Czyli dla kondycji można to wykorzystać. Z takich wiosennych, co tu jeszcze można, na przykład z drzew, oczywiście kwitnące kwiatostany u klonu. Nie wiem, czy państwo próbowaliście, ale ja z dzieciństwa pamiętam, że nawet na surowo kiedyś tak, no,
2: są bardzo,
0: z ciekawości jadłem.
2: Bardzo są słodkie. Tak.
0: Dokładnie słodkie, ale na przykład są gdzieniegdzie polecane nawet smażone w cieście naleśnikowym.
2: No, to
0: w cieście naleśnikowym generalnie prawie wszystkie rośliny można smażyć. Teraz też na przykład można pójść do ogrodu, pozbierać różne ciekawe rzeczy i usmażyć sobie w cieście naleśnikowym. Ja osobiście polecam pójść i pozbierać pomki kwiatowe u liliowca. Podejrzewam, że większość osób ma w ogrodach.
1: Mamy.
0: Dokładnie, ładnie kwitną. A zebrać sobie takie pomki kwiatowe, właśnie już prawie rozwijające się, ewentualnie świeżo rozwinięte kwiaty, usmażyć to w cieście naleśnikowym. Naprawdę jeden z ciekawszych smaków.
1: A jak smakuje?
0: Dla mnie się to skojarzyło z czubajką kanią. One są mięsiste, takie konsystencja taka właśnie lekko mięsista. Dosyć taki dziwny smak, mówię, dla mnie właśnie się skojarzyło z tym. Na warsztatach byłem właśnie z osobami, które też próbowały i wszyscy stwierdzili, że to było pierwsze miejsce, później była komosa, no i reszta po kolei dalej.
1: A jakie zaskoczenie?
0: Dokładnie.
2: No,
0: też na przykład kwiatostany, całe łodyżki, lawendy, też tak samo można wziąć, wrzucić do ciasta naleśnikowego z łodyżką, włożyć później w upiec i takie sobie paluszki jeść na przykład. Też dosyć ciekawie to smakuje.
2: Tak sobie wyobrażam, bo to muszą być takie aromatyczne bardzo te paluszki.
0: Zgadza się, dokładnie.
1: Panie Grzegorzu, a na przykład bez taki kwitnący lilak i akacja.
0: Lilak, ależ oczywiście, jak najbardziej można wykorzystać. Kwiaty są jadalne, czyli można spokojnie w różnego typu, na przykład jako dodatek do sałatek, ale również z iglaka można zrobić taką herbatkę enzymatyczną, gdzie na przykład do słoika wrzucamy, mocno ugniatamy kwiaty lilaka, to tam na słońcu musi przez 24
1: godziny. Bez różnicy, jaki kolor? Czy biały, czy fioletowy?
0: Mogą się różnić aromatem. Mhm. To jest pachnący, czy nie pachnący?
1: Pachnący.
0: Pachnący będzie ładniejszy aromat. Mhm. Czyli też ewentualnie z każdego wychodzi inaczej. Czyli to mówię, to trzeba metodą prób i błędów popróbować. Później to suszymy i mamy doskonałą herbatę z lilaka. Można z lilaka zrobić ocet. Tutaj akurat właśnie też widzę, że można zrobić z lilaka normalnie kwiaty na surowo, dodać do zwykłej sałatki takiej wielowarzywnej z rzodkiewką, z ogórkiem, z pomidorkiem, gdzie na przykład mamy też rzucone czosnaczek, można dorzucić sobie na przykład bluszyk kurdybanek jako aromat, taki przyprawy aromatyczną, ale również kwiaty lilaka. W tym okresie będzie kwitły również jabłonie. Można również kwiaty jabłoni zjeść, dorzucić. Czyli będzie taka owocowo-kwiatowa sałatka, czyli kolorowe, smaczne.
1: A nam by się to wydawało wszystko trujące. Przeszliśmy z roślin trujących.
0: To znaczy, dokładnie, tak. Z tych właśnie trujących, niebezpiecznych też sporo jest, że ich jest w sumie niewiele, bo większość jest właśnie takich dosyć ciekawych, jadalnych, na przykład takich bardzo warto też w ogrodzie mieć taką roślinę jak, jest to ozdobna, typowo ozdobna, monarda po łacinie, czyli pysznogłówka po polsku. Roślina, która ma kwiatostony ułożone takie piętrowo, takie wargowe, bardzo aromatyczna, pachnąca. Na surowo jak najbardziej można do sałatek jako przyprawę dodawać, ale też bardzo dobra, bo ma w ogóle zapach takiej bergamotki, czyli też dosyć ciekawy. Można z tego robić herbatę enzymatyczną, ale też dodawać do różnego typu eliksirów, bym powiedział. Różnego typu nalewek, dokładnie, ale zwykła herbata też bardzo rewelacyjnie smakuje. Z tym, że w przypadku akurat pysznogłówki nie można przesadzić. Trzeba uważać z ilością. Wystarczą 1-2 listki ewentualnie na szklankę wody. Przy większej ilości działa również uspokajająco, tak troszkę nasennie, czyli jak ktoś jest zmęczony, to czasami warto sobie wieczorem wypić taką herbatkę z dwóch listków. Rzeczywiście bardzo dobrze wypocznie przez noc. Jeżeli wypije więcej, to w ciągu dnia też może zasnąć.
1: Ja kiedyś miałam te kwiaty w domu. One takie...
0: No, bardzo, tak, bardzo tak. Ładne, też suszone do suchych bukietów, czyli tak. Można zrobić sobie suchy bukiet i później przez zimę sobie tam podskubywać. Troszkę.
1: Mhm. Tak jak jarzębina. Ale ja wracając do akacji, ją też można wykorzystać.
2: To jest robinia, akacja.
0: Akacja, kwiaty jak najbardziej można wykorzystać, bo to jest w ogóle gatunek taki troszkę też właśnie inwazyjny.
1: Właśnie. Jest to w ogóle obcy mówić.
0: Gatunek. Mhm. Dokładnie, dokładnie. No właśnie tak zmierzamy powolutku.
2: Tak, tak, tak.
0: Dokładnie. To jest roślina, która niestety u nas się rozprzestrzenia, już zadomowiła się chyba dobrze. Wytwarza też odrosty korzeniowe, czyli bardzo łatwo się rozprzestrzenia, tworzy czasami nawet wręcz jednogatunkowe zbiorowiska. Jest oczywiście jadalne, są kwiaty, można je smażyć w cieście naleśnikowym, ale najlepiej bez szypułek tych zielonych. Czyli na przykład...
2: Czyli zrywamy same kwiatostany.
0: Dokładnie, same kwiaty, białe kwiaty zrywamy, można je usmażyć, można je w tej postaci zjeść. Trzeba uważać na nasiona. Mogą być trujące, zresztą podobnie jak jest u złotokapu, też podobna roślina, podobnie wygląda, tylko że kwiaty ma żółte.
2: Tak, właśnie, też to mamy.
0: Też jest w ogrodach sadzony, pięknie wygląda, ładnie kwitnie, ale nasiona są trujące i no i taki w przypadku złotokapu, to jeden taki strączek dojrzały, wygląda jak groch, jeżeli to dziecko by zjadło, to tak 10 nasion to już może być dawka śmiertelna. czyli ze złotokrotem trzeba uważać. Dokładnie. A wracając do roślin inwazyjnych, to rzeczywiście z tym jest niestety problem, ponieważ te rośliny, wbrew pozorom, często to są rośliny, były sprowadzane jako rośliny ozdobne bądź uprawne, czy na przykład pastewne. Myślano, że będzie można je wykorzystać. Czasami są to nawet rośliny miododajne, ale one niestety bardzo łatwo adaptują się do naszych warunków i bardzo szybko rozrastają się, czyli tworzą takie zbiorowiska jednogatunkowe. Podejrzewam, że część z Państwa widziało na przykład kwitnącą nawłoć kanadyjską, gdzie właśnie całe połacia na żółto kwitnące. Podobno dla niektórych to jest przepiękny widok, dla biologów jest to raczej zgroza, horror, bo tam nic innego nie wyrośnie, czyli te nasze gatunki ulegają odsunięciu, ewentualnie czasami nawet są wypierane przez te gatunki obce, co nie jest niestety, ma swoje znaczenie dla przyrody. Do tego na przykład w przypadku nawłoci, oczywiście jest to gatunek miododajny i też kwiatostany są jadalne, czyli możemy sobie zerwać albo zrobić z tego herbatkę, ewentualnie
2: mamy nalewkę też taką.
0: Gdzieś naleśnikowym, ewentualnie ususzyć zmielone i też jakieś takie bułeczki z kartkami nawłoci można zjeść, można to wykorzystać, ale niestety te plusy, to, że jest na przykład miododajna, że jest jadalna, jest to mało w porównaniu z tym, jaki powoduje szkody w środowisku naturalnym. Po prostu wypiera inne gatunki rodzime, tworzy takie monokultury, gdzie nic innego nie rośnie, a jeżeli nie ma innych roślin, też populacja zwierząt zostaje ograniczona. Czasami to niestety dosyć negatywnie wpływa na całe środowisko. Tak samo jest chociażby z niecierpkiem gruczołowatym.
2: Podejrzewam, że Państwo niektórzy
0: kojarzą takie ładne niecierki, wysokie, niesiorek właśnie himalajski, gruczołowaty, rojego, to są właśnie jego nazwy. On do Europy został sprowadzony w 1839 roku do Anglii. Już po około 20 latach zdziczał, no i zaczął się rozprzestrzeniać. Niestety jest obecnie dosyć wszędzie w Polsce. W pierwszy raz chyba na terenie Polski, czyli to było akurat Sudety, był notowany w roku chyba 1890. Obecnie praktycznie jest w całej Polsce. Niestety powoduje, właśnie tworzy takie monokultury. Jest to roślina jednoroczna, ale wytwarza bardzo dużo nasion.
2: Tak.
0: Dokładnie. I te nasiona w glebie mogą przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat leżeć. I niestety z roku na rok będzie jego coraz więcej. I coraz więcej zarasta. Oczywiście można go zjeść. Podobno bardzo dobre są na przykład naleśniki albo jakieś inne przetwory właśnie z kwiatami. Kwiaty są oczywiście jadalne, czyli możemy, jeżeli jest tego niedużo, po prostu zjedzmy kwiaty, nie dopuśćmy, żeby
2: powstały.
0: Dokładnie, czyli przy okazji włączymy się w walkę z gatunkiem obcym, który niestety należałoby zwalczać. Czyli na to zwróciłbym uwagę. Również taką rośliną bardzo niebezpieczną jest rdestowiec. I tu mamy kilka gatunków rdestowca, zarówno ostrokończysty, pośredni, jak i sachaliński. Takie duże rdesty dorastające do 2-2,5 metra wysokości, czasami nawet 3 metrów. Roślina, która te pędy wyrastają w ciągu roku, bardzo okazała, dekoracyjna, czasami była sadzona w ogrodach. Niestety ma bardzo silnie rozrastające się kłącza, które w skrajnych wypadkach może nawet uszkadzać fundamenty. Czyli rzeczywiście w miejscach, gdzie na przykład gdzieś na zachodzie czy w Anglii, czy w Stanach Zjednoczonych, gdzie ta roślina rośnie na jakimś, załóżmy, posiadłości, to niestety ta posiadłość bardzo traci na wartości, bo tam te rośliny są zwalczane, należy je usuwać, żeby właśnie nie uszkodzić fundamentów, ale niestety usunięcie tych kłączy jest bardzo kosztowne. Czyli to niestety wszystko za sobą również pociąga pewne
2: niebezpieczeństwo
0: z tym związane. Właśnie finansowe. Czyli to też takie sprawy finansowe, czyli o tym też warto wiedzieć. Taką rośliną inwazyjną jest chociażby barszcz sosnowskiego. Wszyscy o tym wiedzą. Obecnie nawet trzeba go niszczyć, ale niszczyć na koszt właściciela gruntu. Mhm. Czyli lepiej nie wsadzać samemu sobie. Zresztą podobnie będzie pewnie tak z rdestowcem. Czyli właśnie niestety, jeżeli coś rośnie u nas, to my za to odpowiadamy. Czyli musimy takie stanowisko zniszczyć, a nie jest to takie łatwe. Jako ciekawostkę z takich roślin właśnie inwazyjnych też podam roślinkę, która na szczęście u nas jeszcze nie występuje, chociaż już widziałem, że można było kupić sadzonki. Jest to kudzu, czyli opornik łatkowaty. Roślina lecznicza, pochodząca z Azji Południowo-Wschodniej, gdzie porasta różnego typu zarośla. Czasami można znaleźć fotografie bardzo ładne, takie jakby bajkowe, całe drzewa otoczone są jakimiś takimi lianami, liśćmi. Dzienny przyrost nawet dochodzi do 100 centymetrów u tej rośliny.
2: Niesamowicie dużo.
0: Dokładnie. Niestety jest to już w Stanach Zjednoczonych roślina, która nawet powoduje wymierne skutki finansowe, ponieważ rzeczywiście tam, gdzie się rozrosła, to jeżeli ktoś wyjedzie na przykład na dwutygodniowy urlop,
1: to nie ma
0: problem ze znalezieniem, gdzie ten dom się znajduje, bo...
2: No tak, 14 razy metr, no to 14 metrów.
0: Wystaje. I rzeczywiście, jak Państwo poszukają właśnie nazwę kudzu i zdjęcia w internecie, to takie zdjęcia będą. Jako ciekawostka, to też znalazłem, że gdzieś na poligonie w Stanach Zjednoczonych właśnie te topnącze zajęło 80 hektarów właśnie tego poligonu, co doprowadziło do powstrzymania czołgów, niestety. I nawet taka naturalna bariera.
2: Lepszy niż zapora przeciwczołgowa.
0: Dokładnie, zapora przeciwczołgowa, no bo jak to się rozrośnie, to ciężko to pokonać. Poza tym zarastane są właśnie całe łąki, duszone są drzewa, również podważają fundamenty budynków, czyli rzeczywiście ta roślina no, jest bardzo niebezpieczna. Na szczęście u nas ona nie rośnie, chociaż notowana już jest na terenie Ukrainy.
2: No czyli proszę, tak właśnie nie zdajemy sobie często sprawy, jak pan powiedział, panie Grzegorzu, że przynosimy sobie tutaj te gatunki obce, a później mamy problemy.
0: Rośliny, które są bardzo ładne, dekoracyjne, a w warunkach ogrodowych mogą zrobić się właśnie takim uciążliwym, w cudzysłowie, chwastem. Roślina, która zacznie się rozprzestrzeniać.
2: Tak, bo wymykają się spod kontroli naszej.
0: Dokładnie. Co ciekawe, na przykład w ogrodach, też w ogrodach, w lasach, bardzo często możemy obecnie spotkać niecierpka drobnokwiatowego. Jest to gatunek, który pochodzi z Azji Środkowej. Niepozorne kwiatki, chociaż w miejscach rzeznych to on nawet potrafi dorosnąć do prawie 1,5 metra wysokości. Ale kwiatki takie blade, owoce strzelają na odległość.
2: Tak, wystarczy.
0: Ale co ciekawe, roślina ta uciekła w latach 30. XIX wieku z ogrodu botanicznego w Genewie. No rzeczywiście, była kiedyś sprowadzona do ogrodu botanicznego jako przykład rośliny o specyficznym sposobie rozsiewania nasion, ale stamtąd uciekła i się rozprzestrzeniła. Obecnie praktycznie cała Polska jest już zasiedlona przez ten gatunek. W lasach bardzo, miejscami rzeczywiście bardzo licznie występuje. Z takich roślin, które rzeczywiście dookoła widać, że one się rozprzestrzeniają. Chociażby jeżeli popatrzymy na ogrody działkowe, tam gdzie są również zwykłe jakieś ogrody przydomowe, to na obrzeżu bardzo często widzimy gatunki, które uciekły. Na przykład takim gatunkiem może być chociażby orzech włoski. W Olsztynie, tam gdzie akurat mam działkę, dookoła ogrodu praktycznie mamy taki, już zaczyna nam się robić szpaler orzechów włoskich. Co prawda tutaj przyczynia się również sójka, dobrze nam znana, bo potrafi owoce zebrać, gdzieś tam sobie schować, ale doskonale właśnie na obrzeżach rośnie. Przy okazji ostatni moment na zrobienie nalewki z owoców niedojrzałych właśnie orzecha włoskiego.
1: Na żołądek bardzo, bardzo dobra dobrze. Na żołądek.
2: Tak. Mhm. Ale ja bym tutaj, panie Grzegorzu, też dodał chociażby taką roślinę, która jest bardzo ceniona. To jest nasza zwykła wiśnia, która też wypuszcza z korzeni gdzieś tam dalej swoje rośliny i trzeba je tępić, bo później tych wiśni mamy na działce kilkadziesiąt, nagle się okazuje.
0: To znaczy nawet nie tyle z korzeni, co bardzo dobrze się sieje.
2: Mhm.
0: To są bardzo ładnie siewki, tak samo śliwki. Też one rzeczywiście będą się rozsiewały. Czyli te właśnie gatunki, w tym wypadku typowo owocowe, ale nawet rośliny ozdobne, które mamy. Ja na przykład w ogrodzie mam czasami inwazję, tak w cudzysłowie inwazję jeżówki purpurowej. Zostawiam nasiona na zimę, żeby ptaki sobie je objadły. To część dostaje rozsypanych i później praktycznie mi w każdym wolnym miejscu
2: rośnie tak jeżówka.
0: Wyrasta jeżówka purpurowa, bardzo ładna roślina dekoracyjna, lecznicza, no ale jak ona się zaczyna rozprzestrzeniać i kwitnąć między płytkami chodnikowymi, to się stoczy nie za dużo.
1: Ale bluszcz jest też taki.
0: Tutaj jeszcze możemy ją zwalczyć, ale jeżeli to się rozejdzie, czyli rzeczywiście takich roślin ozdobnych niestety sporo ma potencjał na właśnie rozprzestrzenienie się i na to trzeba zwracać uwagę.
2: Tak, bo mieliśmy kiedyś inwazję jeżówki w warzywniku. Ciężko było ją też. Było jej nagle bardzo dużo, taki był rok i rozprzestrzeniała się wszędzie. Ale też taką rośliną, którą ciężko jest na przykład z warzywnika wyplenić, to jest kiedyś, jak wsadziliśmy tą miętę, no to z miętą też jest problem.
0: Ale mięta to jest nasz gatunek.
2: Tak, to nie, to ona sobie...
0: Powiedzmy, ona jest nie tyle...
2: Lepiej ją zjeść.
0: ...inwazyjna, co jest ekspansywna.
2: Tak.
0: Bo to jest ten gatunek, powiedzmy, że on rzeczywiście rozrasta się, ale miętę spokojnie można wykorzystać. Zrywamy do różnych celów, czyli jak najbardziej zapanujemy, a poza tym jak będzie troszkę więcej cienia, będzie już gleba uboga, ta sama nam się wyprowadzi do miejsca, gdzie jest troszkę więcej jedzonka.
1: Do sąsiada.
0: Czyli ona potrafi sobie przenieść się.
1: Do sąsiada.
0: Ale mówię, w sprzyjających warunkach wszystkie rośliny potrafią się rozprzestrzeniać. I to jest właśnie tylko kwestia, czy dana roślina nie rozprzestrzenia się nadmiernie, szczególnie, że jest to gatunek obcy dla naszego środowiska, dla naszej, na przykład jako ciekawostka, lipa szerokolistna jest teoretycznie gatunkiem obcym dla Polski północnej, bo ona występuje na południu naturalnie. Na północy nie występuje, jest sadzona. Teraz mamy coraz więcej już, jeżeli była sadzona, mamy coraz więcej mieszańców lipy drobnolistnej i szerokolistnej. Ta drobnolistna, która u nas występuje na północy, jest zdecydowanie bardziej miododajna, więcej ma pożytku. Kwiatki są drobniejsze, ale silniej pachnie. Rzeczywiście jest to dosyć ciekawy gatunek. Obecnie coraz częściej w miastach można zaobserwować sadzenie lipy srebrzystej. Szczerze mówiąc, w tym roku po raz pierwszy byłem koło lipy srebrzystej kwitnącej. Szczerze mówiąc, od razu uciekałem w drugą stronę, bo zapach wręcz duszący, taki troszkę podobny do choi.
2: Oj.
1: Czyli oj, tak.
0: Niekoniecznie taki ciekawy.
2: Nie ten, co znamy z lipy, nie.
0: Dokładnie, że akurat tej lipy raczej bym nie polecał do sadzenia, tym bardziej, że tam są też doniesienia, że pszczoły z niej też za bardzo nie korzystają. Czyli nie każdy gatunek, który jest ładny, jest warte sadzenia. Zostawmy te gatunki nasze rodzime, a po co wsadzać gatunki obce? Tak samo na przykład klon listny, też jest gatunkiem obcym, potrafi się bardzo ładnie rozsiewać, czyli też niestety ingeruje w nasze środowisko. Czyli zamiast sadzić nasze klony, niektórzy sadzą właśnie klony zielonistne, bo szybciej przerasta, większy, ładniejszy. No ale zostawmy nasze klony.
2: No właśnie.
0: One są dostosowane do naszych warunków i zwierzęta też na nich skorzystają. A poza tym z klonu zwyczajnego będziemy mieli bardzo fajne kwiatki wiosną do zjedzenia, a później też liście do różnego typu przetworów. Czyli spokojnie,
2: nasze rośliny możemy wykorzystać.
0: Właśnie zjeść, wykorzystać nawet te dziko rosnące.
1: A liście, panie Grzegorzu, klonu do czego można użyć?
0: Liście klonu, jak najbardziej młode liście, takie rozwijające się, one są bardzo soczyste, słodkawe. Czyli możemy do normalnie sałaty wykorzystać, jako taką sałatę, surówkę zjeść. Czyli na surowo. Można też, niektórzy podają, że liście klonu czasami takie większe zawijają, tak jak gołąbki wykorzystują, a w Japonii liście klonu, nawet te jesienne, takie lekko przebarwiające się, smażą w cieście naleśnikowym, tam akurat w tempurze. Czyli też takie właśnie można zrobić usmażone w cieście naleśnikowym, takie a la chipsy. Taka dosyć ciekawa przekąska.
1: Jadł pan już?
0: Liści klonu akurat smażonych jeszcze nie jadłem, bo akurat nie było kiedy. Kwiaty jadłem na surowo, liście też jadłem na surowo u klonu.
2: Tak, kwiaty jedliśmy, zresztą warto to zaobserwować, bo na przykład wczesną wiosną, jak pojawiają się kwiaty klonu, to przychodzą wiewiórki i je też ze smakiem zjadają. Także,
0: no dokładnie. No. Tak samo państwu polecam na przykład generalnie lipę, bo praktycznie przez cały rok coś na lipie możemy zjeść. W okresie zimowym będą to pączki liściowe. Radzę spróbować sobie, już teraz są wykształcone, 2-3 zerwać, rozgryźć w ustach. Rzeczywiście bardzo fajny posmak, taki lekko śluzowy. Niektórzy mówią, że nawet orzechowy wręcz. Przy okazji też pokrywa śluzem błonę śluzową ust, czyli też tak tutaj działa ochronnie. Dokładnie. Sam jak właśnie mam jakieś zajęcia terenowe, to czasami przy okazji demonstracji właśnie pokrywam. Aha, to pan jest specjalnie, żeby sobie, no to pan jest, to można lepiej mówić
2: tak.
0: Bez problemu. Do tego później jak się rozwijają, zaczynają się rozwijać liście takie młode, doskonałe, naprawdę bardzo smaczne, lepsze niż sałata, szczerze mówiąc. Później mamy młode pąki kwiatowe. Jedzmy na surowo, możemy też je kisić, czyli mogą być kiszone. Później jak taki dodatek do różnego typu potraw. Kwiaty oczywiście suszone, herbatka z kwiatu lipy, ale również bardzo dobry jest likier z kwiatu lipy. Czyli można sobie na długie jesienne, zimowe wieczory taki właśnie albo napar, albo likier skosztować, będzie to spożytkiem dla zdrowia naszego. Co więcej, dojrzewające takie młode owoce też kuleczki. Można zerwać, te kuleczki takie mięciutkie, że można zerwać, ukisić, tak jak ogórki i też będą do zjedzenia. W ogóle kiszone rzeczy, praktycznie większość roślin można właśnie poddać procesowi kiszenia i jak najbardziej można spożywać.
1: Panie Grzegorzu, ale nam pan tematu wrzucił, że ja już dosłownie chyba nie będę z ciebie co sałaty sadzić.
2: No nie ma sensu, skoro jest tyle dzikich.
0: Nie, to sałaty można jako dodatek zrobić. Ale jak nie ma nic innego, to czemu nie jest sałata, to też jest dobra.
1: No tak, ale po co ja
0: mam... Ale rzeczywiście możemy to wykorzystać również inne rośliny. Tak samo na przykład roszponka, bardzo fajna roślinka, która w ogrodzie raz posadzona jest praktycznie nie do usunięcia. Obecnie jest przerwa, bo zakwitła, wysiała nasiona i jej nie ma, ale jeszcze za chwileczkę znowu siewki wzejdą, bardzo dobra, bo jak teraz sama wzejdzie, tak mniej więcej gdzieś tak za miesiąc, to idealna jest właśnie w grudniu, spod śniegu można nawet się śnieg odgarnąć, młode listki, takie całe rozetki, rozszponki zerwać. Mamy idealną roślinę, znaczy idealną surówkę do zjedzenia na przykład na święta. A to jest generalnie roślina, która posiana właśnie pod koniec lata będzie do zbioru zarówno na Boże Narodzenie, jak i na Wielkanoc.
1: Oj, to ja czyli chyba zrobię.
2: Uniwersalne.
0: W tym okresie listki będą, świeżutkie.
1: To ja skorzystam z tej
0: rady. Załatwiejsze może nie być.
2: No i zobaczcie, moi drodzy, ile mamy mikroelementów i witamin już schowanych, że tak powiem, nawet pod śniegiem, chociaż tego śniegu teraz w Polsce jest coraz mniej.
0: Ale pod śniegiem tak samo wczesną wiosną jak najbardziej możemy wykorzystać właśnie gwiazdnicę zwyczajną, pospolitą, która też właśnie prawie przez cały rok rośnie. Wystarczy troszkę lekkie ocieplenie. Ona gdzieś tam na grządkach nam rośnie. Mamy taki chwaścik, który jak najbardziej możemy go wykorzystać kulinarnie.
1: Czyli sałatkę. Można
0: wyrzucać na kompost. Możemy go zjeść.
1: A ja ją wyrzucam. Drodzy Państwo, nie wyrzucajcie, tylko piszcie do nas. Pan Grzegorz będzie podpowiadał przy okazji kolejnych audycji, które będziemy mieli z panem Grzegorzem, jak nam czas pozwoli, a przede wszystkim panu Grzegorzowi.
2: Tak.
0: To znaczy podejrzewam, że za tydzień niestety nie dam rady, bo mam gdzie indziej.
1: Dobrze.
0: Wykład. Akurat już mi ktoś wcześniej się wpisał. Ale tu widzę na przykład 1 sierpień później będzie.
1: O, bardzo dobrze.
2: Bardzo dobrze, to my sobie zapisujemy i słuchacze.
0: Mogę pisać w tym kalendarzu.
2: Dobrze, pierwszy. My też. 1 sierpnia, pierwszy dzień sierpnia, to akurat moje imieniny są. Pan Grzegorz przygotuje specjalnie
1: potrawy. Ja
2: żartuję oczywiście. To znaczy nie żartuję z imieninami.
0: Mogą być takie przetwory z różnymi utrwalaczami na przykład.
1: Tak.
0: Na przykład etanolowymi i tak dalej.
2: No, takie
1: panie
2: bardziej.
1: Grzegorzu, to my czekamy na kolejne.
2: Dla solenizantów. I zrobi się wesoło jeszcze bardziej niż jest dzisiaj.
1: Ja już w ogóle nic nie wyrywam z ogródka.
2: Ale moi drodzy.
0: Nie, trzeba wyrywać, ale tak. Od razu do kuchni.
2: Ale od razu do kuchni przynosić.
0: Wyrywamy i zanosimy do kuchni, ewentualnie jemy na miejscu, bo też można jeść na miejscu.
2: Czyli cześć. Widzisz, wy idziesz do ogródka, to ja już nie gotujemy obiadu, tylko tam po prostu zostajesz, wracasz i masz gotowe. Tak.
1: A pesz mogę na zielono zjeść?
2: Możesz wszystko.
0: Pesz na zielono.
2: Nie, smaczne.
0: Pesz w niedużych ilościach. Państwo pewnie zauważyliście, że jak zwierzaki jedzą pesz, to czasami też właśnie nam, żeby przeczyściło tą
2: troszkę. Dokładnie.
0: Dokładnie. Czyli też zwierzęta wiedzą, co jest dobre, co można wykorzystać.
2: Trzeba obserwować. Nasz kot też tak właśnie robi, że zje, to już później jest... No, wykorzystuje to do oczyszczenia. No bo samo... Wiadomo, zwierzęta się myją, więc te futro, kłaczki też wchodzą do żołądka.
0: Zgadza się, dokładnie.
1: Panie Grzegorzu, dziękujemy za audycję.
2: Zapisujemy 1 sierpnia.
1: Ja po prostu dzisiaj dostałam dużej głowy.
2: Później przyjdzie jesień, jak pan Grzegorz będzie miał czas, oczywiście, bo musimy sięgnąć w końcu tematu mykologii, czyli grzybów, bo tutaj ten temat jest też bardzo szeroki, ta grupa jest
0: podejrzewam, ogromna. Że od września grzyby się zaczną. No.
1: A już w sierpniu mamy sama, widzisz, kolejny temat. Panie Grzegorzu.
0: W sierpniu zobaczymy, coś wymyślimy takiego.
2: Tak, wymyślimy. Przyjdą też
0: jakieś przetwory z owoców, nie tylko, co można wykorzystać, co rośnie w ogrodzie, w jaki sposób. A to przy okazji te przetwory mają również właściwości lecznicze.
2: Tak, tak. Dokładnie.
0: Czyli to też jest, to są właśnie nie tylko dla smaku się robi, ale czasami też, no, żeby wątroba nie bolała na przykład po grillu, czy coś takiego, tak. Czyli takie różne rzeczy.
2: Tak, tym bardziej jak pan wspomniał, panie Grzegorzu, że przyzwyczailiśmy się tylko do kiszonych ogórków i kiszonej kapusty, a możemy kisić naprawdę bardzo dużo różnych innych owoców i warzyw i roślin.
0: Tak samo ocet. Wszyscy mówią o ocecie akurat albo z winogron, albo jabłkowym. A praktycznie ocet ze wszystkiego można zrobić.
1: Panie Grzegorzu, nie zdradzamy tematu na kolejną audycję, bo Bo będziemy mieli kolejny pomysł dla pana.
2: Będziemy łączyć ocet z C2H, 5H.
0: Coś można zrobić, coś można zrobić. Dokładnie.
1: Naszym gościem był pan.
2: Tak, naszym gościem dzisiejszym, jak zwykle we wtorki o tej porze, był pan Grzegorz Fiederowicz, biolog, botanik, a przede wszystkim popularyzator wiedzy przyrodniczej, i bardzo dziękujemy za te wszystkie tematy, które dzisiaj poruszyliśmy. Mam nadzieję, że i też poruszyliśmy was, naszych słuchaczy. Macie teraz głowę pełną pomysłów, co możemy nagle iść sobie gdzieś tam do ogródka, zaczerpnąć tych roślin, które mamy wokoło, zjeść je, posmakować, wykorzystać przede wszystkim do tego, spróbować, bo to też trzeba chcieć.
0: Nie bać się nowych smaków.
2: Tak, właśnie. Nie bać się nowych smaków. Nie tylko tam pietruszka i koperek, ale mamy naprawdę całą taką kopalnię tego wszystkiego. Może kopalnię to złe słowo, ale taki rezerwuar smaków, które mamy wokół siebie. Bardzo dziękujemy jeszcze raz, panie Grzegorzu, również.
0: Ja również dziękuję bardzo i do usłyszenia za 2 tygodnie.
2: Tak jest, do usłyszenia za 2 tygodnie. Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj Świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak Produkt Polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie. Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj Świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak Produkt Polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

0: Witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku naszego cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. Dzisiaj moim gościem ponownie Joanna Kulczyk i dalej będziemy rozmawiać o ziołach, a ziołach w takim może troszkę wstydliwym temacie, a mianowicie pasożyty. Wielokrotnie mówi się o tym, że ta inwazja pasożytnicza może być takim blokerem, może blokować też procesy zdrowienia w różnych chorobach. Tak to jest też w chorobach wirusowych, Asiu, prawda? Tak. Bo jakby mamy określony potencjał w organizmie tej naszej armii, która nam służy. Jak ona ma tyle do zrobienia, tam się tak dużo dzieje w tych naszych organach, to rzeczywiście no, po prostu organizm nie daje sobie rady. Więc czy tak może być? Bo ja słucham takich opinii, że te zioła to takie siano, prawda? One nic mi nie pomagają i tak dalej, i tak dalej. A jednak przy takich infekcjach różnych no, są potężne. Ale zanim właśnie przejdziemy do tego tematu przeciwpasożytniczych ziół, to jednak chciałabym zapytać Cię o jakość, prawda? Bo właśnie w tym stwierdzeniu, że to tylko siano i nic mi nie pomaga, może być ukryte właśnie to, że zioła po prostu są złej jakości, co się często spotyka, prawda? Czyli od sposobu przetwarzania, zbierania, suszenia, w ogóle od zasiewu to dużo zależy, prawda? Powiedz, jak to jest? Czy rzeczywiście te zioła mogą nic w sobie nie mieć?
1: No rzeczywiście, proszę Państwa, mogą być zioła bezwartościowe. Oczywiście, że tak. Możemy tak zbierać, tak suszyć zioła, tak je potem przetwarzać, że one po prostu nie będą niosły ze sobą żadnej wartości. I niestety zdarzają się takie surowce zielarskie, które bardziej szkodzą niż pomagają. Dlatego dobrze jest mieć świadomość tego, jak zioła powinny być przygotowane. Czyli święta Hildegarda

0: poleca, żeby zioła przetwarzać, zasiewać zgodnie z rytmem księżyca, żeby zwracać po prostu na ten biodynamiczny taki rytm przyrody.
1: Czyli po prostu muszą być zgodnie z rytmami przyrody, tak, po prostu obrabiane. Tak. Siane i później przetwarzane.
0: I potem przetwarzane, dokładnie. Wtedy rzeczywiście mamy gwarancję największej ilości substancji aktywnych w tych ziołach. Natomiast oczywiście, że część ziół pozyskujemy z przyrody i wtedy to zioło samo sobie wybiera najlepsze środowisko do własnego rozwoju i musicie Państwo wiedzieć, że zioła pozyskane z natury zawsze będą miały większą ilość składników aktywnych niż zioła uprawiane.
1: Czyli zbierajmy sami.
0: Zbierajmy sami, aczkolwiek musimy to też robić rozsądnie, z poszanowaniem praw przyrody. Zawsze musimy pamiętać, że jeżeli roślina jest pod ochroną, to musimy wystąpić o zgodę do Inspektoratu Ochrony Środowiska, o to, czy możemy tą roślinę pozyskać z danego środowiska. Jeżeli pozyskujemy, już mamy taką zgodę, albo roślina nie była pod ochroną, to wtedy pozyskujemy w ten sposób, żeby 1/4 tej populacji występującej w danym miejscu zostawić, żeby ona się po prostu rozsiała, żeby mogła się potem rozmnożyć, wydać kolejne pokolenie, żeby dalej w tym środowisku była obecna. Roślinę zbieramy zawsze suchą. Chyba że jest to, nie wiem, kminek albo kolendra i po prostu te nasionka się szybko osypują, to wtedy zbieramy wilgotne, ale przeważnie, jeżeli zbieramy rośliny zielne, jeżeli zbieramy kwiaty, liście, ziele danej rośliny, to zawsze staramy się zbierać je jak najbardziej suche, żeby po prostu było tam jak najmniej wilgoci, żeby potem proces suszenia też przebiegał bardzo sprawnie, żeby zatrzymać rozwój patogenów, na przykład rozwój grzybów na tych roślinach zielarskich. Więc jeżeli Państwo już zbierzecie tą roślinę, przyniesiecie ją do domu, to rozłóżcie ją albo na jakimś papierze, nigdy na gazecie, tak, tylko po prostu zwykły szary papier, albo na przykład zróbcie sobie jakąś taką ramkę obitą filanką, czy jakąś siatką i wtedy na takim przewiewnym podłożu możecie suszyć rośliny, czy na przykład w suszarce do grzybów i powinniście zrobić wszystko, żeby ta roślina wyschła jak najszybciej, żeby jak najszybciej odparować wilgoć z tej rośliny, bo nie dość, że hamujecie w ten sposób rozwój grzybów na tym surowcu zielarskim, ale też powodujecie, że następuje zahamowanie reakcji rozpadu substancji tych fizjologicznie ważnych dla naszego zdrowia, tak, substancji aktywnych, więc im będzie więcej tam przewiewu, im będzie wyższa temperatura, trudno powiedzieć. Temperatura powinna być 35-40 stopni, tak? Może być 30, od 30 właśnie do 40 stopni. W takich granicach powinniście Państwo suszyć te zioła, ale właśnie musicie pamiętać, żeby to był przewiew. Ziół nie suszymy nigdy na słońcu, tylko w cieniu, żeby zachować substancje aktywne. No i lepiej suszyć zioła rozdrobnione niż w całości, tak? Bo wtedy też po prostu mamy szybszy ubytek wilgoci, w związku z tym szybciej zahamujemy reakcję chemiczną i będziemy mieli więcej substancji aktywnych. Dobrze przygotowane zioło powinno mieć miły zapach, tak? Nie może na przykład jakąś stęchlizną zioło pachnieć, nie może na przykład smakować pleśnią. I wygląd, kolor jak najbardziej zbliżony do naturalnego, tak? Czyli jak najmniej zmieniony. Czyli jeżeli zbieramy liście, to one powinny być jak najbardziej zielone. Wtedy wiemy, że ten surowiec ma wysoką jakość.
1: Tą różnicę bardzo dobrze widać na nasionkach kopru włoskiego, że w niektórych opakowaniach one są zieloniutkie, tak, prawda? W niektórych aż takie brązowe, zupełnie nienaturalne. Więc to rzeczywiście...
0: Chociaż zastanawiam się, bo może to zależeć na przykład od fazy zbioru, że być może niektórzy plantatorzy zbierają ten koper wcześniej, kiedy nim on jeszcze po prostu zacznie, że tak powiem, wysychać, tak? Bo zobaczcie Państwo, bardzo często nasiona na początku są zielone, tak? A potem w miarę postępowania dojrzewania one brązowieją, więc nie wiem teraz, czy to jest wina, czy to zależy od fazy zbioru, czy to jest po prostu to, w jaki sposób on jest suszony.
1: Może tak, natomiast bardzo często te takie bardzo brązowe, one w smaku zupełnie są inne, takie właśnie, tak jak mówisz, właśnie nie są takie przyjemne w smaku, więc myślę, że to trzeba połączyć te dwa kryteria i wtedy może uzyskamy to najoptymalniejsze.
0: Tak.
1: No dobrze, czyli jak już mamy tak dobrze przygotowane zwane zioła, że one mają substancje czynne, to powiedz, którymi ziołami, w jaki sposób walczymy z pasożytami i czy rzeczywiście one nam mogą przeszkadzać i czy współcześnie my się z tym konfrontujemy, bo ludzie wracają z laboratoriów, mówią, a ja nie mam żadnych pasożytów, prawda?
0: No, musicie Państwo wiedzieć, że metody laboratoryjne bywają zawodne i ja spotkałam wiele osób, które ewidentnie mają infekcję pasożytniczą, nawet wydaliły pasożyta, a w badaniach nic nie wyszło. Więc nawet sama byłam na szkoleniu z fitoterapii chorób pasożytniczych, gdzie każdy z nas został, po prostu kał każdego z nas został przebadany pod mikroskopem. I rzeczywiście były tam osoby, które miały wyniki badań laboratoryjnych, nawet wyniki krwi na obecność przeciwciał i wychodziło, że są zdrowe, a pan doktor po prostu pokazał nam pod mikroskopem, gdzie są jakieś ślady występowania tych pasożytów. Także jeżeli Państwo czujecie się źle, tak, z niewiadomej przyczyny, macie na przykład problemy z układem pokarmowym, źle śpicie w nocy, nie wiem, macie cienie pod oczami, macie problemy z układem odpornościowym, właśnie z infekcjami wirusowymi, macie zaśluzowacony organizm, macie na przykład problemy z woreczkiem żółciowym, tak? Macie problemy z żołądkiem, jakieś stany zapalne jelit, bóle głowy, jesteście nerwowi. Widzicie zmianę swojego samopoczucia i zachowania w okolicy pełni, to najprawdopodobniej jedną z przyczyn tego złego samopoczucia jest występowanie pasożytów w organizmie. I musicie Państwo oswoić się z myślą, że jesteśmy częścią przyrody i po prostu proszę, żebyście zaakceptowali fakt, że jesteśmy też środowiskiem życia dla różnych organizmów, mogą to być pasożyty obłe, tak? Mogą to być przywry, mogą to być robaki płaskie typu tasiemce, tak? Mogą to być owsiki glisty, mogą to być pierwotniaki, tak? Bardzo, bardzo powszechnym pierwotniakiem jest na przykład lamblia. Mogą to być grzyby różnego rodzaju. Bardzo powszechnym grzybem jest Candida albicans. Jeżeli ktoś ma łaknienie na cukier, to najprawdopodobniej ma zagrzybiony organizm i po prostu i obecność tych grzybów pasożytniczych po prostu powoduje właśnie ten głód cukrowy. Musicie Państwo wiedzieć, że na przykład bakterii występujących w naszym organizmie jest 10 razy więcej niż naszych komórek, więc zobaczcie Państwo, że można powiedzieć, że każdy z nas to jest taki zestaw bakterii, takie małe chodzące zoo. I teraz oczywiście część tych organizmów sprzyja naszemu zdrowiu, naszemu życiu. Czasami organizm nawet wpuszcza dane pasożyty, żeby po prostu się pewnych toksycznych związków czy toksycznych bakterii pozbyć ze swojego organizmu. Na przykład glista czy włosogłówka, one żywią się po prostu takimi patogennymi bakteriami występującymi w naszych jelitach i po prostu organizm dopuszcza te pasożyty po to, żeby ograniczyć populację danych bakterii. Ale niestety negatywną stroną tego jest też to, że organizm w pewnym momencie ulega osłabieniu i że po prostu te pasożyty też się potrafią w naszym organizmie rozmnażać. To jest, proszę Państwa, troszeczkę tak jak Konrad Mazowiecki wpuścił krzyżaków. Więc po prostu nasze zadanie polega na tym, żeby całą tą populację po prostu utrzymać w pewnych ryzach i żeby jednak to nasz organizm rządził sam sobą, tak, żebyśmy my byli panem naszego organizmu, a nie organizmy czy mikroorganizmy, które na nas nami się żywią i na nas pasożytują. W związku z tym w przyrodzie jest mnóstwo ziół i mnóstwo substancji aktywnych, które sprzyjają ograniczeniu właśnie populacji organizmów szkodliwych. I między innymi właśnie takimi ziołami są zioła bogate w tujon. Tujon to jest taki związek organiczny, który blokuje system nerwowy pasożytów. Oczywiście w dużych dawkach może też zmienić funkcjonowanie naszego systemu nerwowego. I na przykład na początku lat 20. Bardzo często artyści pili absynt, tak? Na przykład Witkacy pił absynt, po to, żeby po prostu zmieniać funkcje poznawcze, żeby wpływać na swój system nerwowy, żeby mieć halucynacje, wizje. I w ten sposób po prostu rozwijał swoją twórczość i miał inspirację, żeby potem malować różnego rodzaju obrazy. Sami Państwo możecie ocenić, czy te obrazy są budujące, czy nie. Natomiast oczywiście, jeżeli będziemy przetwory zawierające tujon przyjmować w rozsądnych, niewielkich dawkach, to wtedy nasz system nerwowy zachowa równowagę, natomiast ucierpi system nerwowy organizmów pasożytniczych. I możecie tutaj Państwo wykonywać nalewki na przykład z piołunu, nalewkę wrotyczową, są to takie popularne zioła, właśnie bogate w tujon, a jednocześnie poprawiające funkcje naszego układu pokarmowego. I możecie w okolicy pełni właśnie przyjmować te przetwory zielarskie, powodując utratę funkcji życiowych przez pasożyty. Ale pamiętajcie, że jednocześnie powinniście też przyjąć środek przeczyszczający, czyli zioła zawierające substancje drażniące nasze jelita, na przykład napar z kory kruszyny. I dobrze też jednocześnie przyjąć na przykład węgiel aktywny, po to, żeby ten węgiel zebrał toksyny powstające w wyniku rozkładu organizmów pasożytujących w naszych jelitach i w ten sposób zahamujecie Państwo tak zwaną reakcję Herxheimera, czyli po prostu będziecie zapobiegać złemu samopoczuciu towarzyszącemu każdej kuracji przeciwpasożytniczej.
1: Taka też wtórna intoksykacja, prawda? Tak. Czyli zatruwanie się tymi...
0: Tak.
1: Elementami. Mhm.
0: Dokładnie, bo musicie Państwo wiedzieć, że jeżeli przyjmiemy jakąś substancję toksyczną dla pasożytów, czyli właśnie na przykład nalewkę wrotyczową, czy nawet napar wrotyczowy, tak, bo możecie Państwo kwiat wrotyczu, łyżkę kwiatu wrotyczu wrzucić do szklanki, skropić na 15 minut i odstawić przez 15 minut, skropić spirytusem i potem zalać wrzątkiem, wypić taki napar przed posiłkiem. W ten sposób właśnie działacie, wprowadzacie sobie tujon do organizmu, który to tujon działa w świetle jelita, to wtedy po prostu powodujecie, że ten pasożyt, który ma zablokowany system nerwowy, on zaczyna trawić sam siebie i po prostu zaczyna umierać w naszym organizmie. Jeżeli my mamy temperaturę ponad 30 stopni, ponad 36 stopni, 38 w naszym układzie pokarmowym, to jest to idealne środowisko do rozkładu białka i wtedy po prostu na tym pasożycie raz, że się rozwijają i wirusy, i grzyby, ale dwa, po prostu powstają różnego rodzaju związki toksyczne, które wchłaniają się do naszego krwioobiegu i powodują po prostu złe samopoczucie, takie objawy grypopodobne, i powodują, że po prostu bardzo, czasami możemy bardzo ciężko przechodzić taką kurację odpasożytniającą. I w związku z tym właśnie warto wziąć jakiś adsorbent, jakiś związek, który pochłonie te toksyny, po to, żeby po prostu jak najszybciej wydalić na zewnątrz.
1: I przejść łagodnie taką kurację.
0: Dokładnie, przejść taką kurację łagodną. I tutaj właśnie może to być enterożel, ale wtedy musimy uzupełniać mikroelementy. Może to być węgiel aktywny, może to być na przykład glinka biała. Może być to ziemia okrzemkowa.
1: Powiedz, Asiu, a w jakich ilościach, żeby właśnie sobie nie zaszkodzić, żeby nie przesadzić z tą ilością tujonu? Co będzie bezpiecznie? Jak często w ciągu roku takie kuracje przeprowadzać? I czy rzeczywiście to jest ważne? Czy dzieci na przykład, które są bardziej podatne, czyli bawią się w piaskownicy i tak dalej, czy osoby, które mają zwierzęta, powinny to częściej robić? Czy jakby wszyscy tak samo, bo jesteśmy narażeni przy takim jakości jedzenia słodkiego, które spożywamy na pasożyty mniej więcej podobnie.
0: Więc tak, taka podstawowa profilaktyka to jest odrobaczanie się dwa razy do roku. Zawsze robimy to w okolicy pełni, chyba że po prostu odkryliśmy, że mamy pasożyta i nie chcemy czekać dłużej, to wtedy możemy w danym momencie zrobić sobie taką kurację odpasożytniającą. Natomiast jeżeli stosujemy to jako profilaktykę albo mamy możliwość poczekania do pełni, to najlepiej taką kurację zacząć 2-3 dni przed pełnią i kontynuować ją minimum przez 7 dni. I taki czas spożywania nalewki piołunowej czy wrotyczowej nie zrobi nam jakiejś szkody w organizmie. Natomiast jeżeli chodzi o stosowanie nalewki, to myślę, że to jest taki okres maksymalny. A potem możemy kontynuować dalszą kurację przy pomocy po prostu naparów z różnych ziół, takich o działaniu przeciwpasożytniczym.
1: Czyli zmieniając środowisko, żeby one tam nie chciały być, tak?
0: Tak, dokładnie. Zmieniamy środowisko. Właśnie też chciałam Państwu powiedzieć, że taką bardzo ważną profilaktyką, jeżeli chodzi o zatrzymanie inwazji pasożytniczej w naszym organizmie, to jest utrzymywanie prawidłowego pH w żołądku, bo naszą podstawową barierą, która blokuje rozwój pasożytów i wnikanie tych pasożytów w naszego organizmu, jest kwas solny. I teraz, jeżeli Państwo standardowo przed posiłkiem przyjmujecie sobie na przykład napar z ziół gorzkich, z takich ziół zawierających dużo goryczy, o smaku gorzkim, i przyjmujecie sobie ten napar pół godziny przed posiłkiem, albo przyjmujecie sobie nalewkę, na przykład nalewkę piołunową, to wtedy pobudzacie receptory, pobudzacie wydzielanie kwasu solnego i enzymów trawiennych. Jeżeli mamy odpowiednie stężenie kwasu solnego w żołądku i mamy odpowiednie stężenie enzymów trawiących białka, to wtedy, jeżeli z pożywieniem przyjmujemy jednocześnie zupełnie niechcący jajeczka pasożytów, to wtedy one ulegają strawieniu i blokujemy rozwój i wnikanie tych szkodników do naszego ciała. Tutaj jeszcze Państwu chcę powiedzieć, że jest pewna różnica, jeżeli mamy infekcję takimi pasożytami, które mają system nerwowy, a kiedy mamy infekcję z organizmami, które są pierwotniakami. Bo musicie Państwo wiedzieć, że tujon działa tylko na pasożyty, które właśnie ten system nerwowy mają, czyli na duże, wielokomórkowe organizmy. Czyli tutaj możemy tym wybijać owsiki, glisty, tasiemca, przywr różnego rodzaju występujące w jelitach. Ale na przykład jeżeli mamy infekcję lambliami, to wtedy musimy zastosować inną substancję. Wtedy stosujemy berberynę. Najlepiej berberynę w połączeniu z owocami, które mają dużo antocyjanów, czyli na przykład berberyna w połączeniu z borówką czernicą, albo berberyna w połączeniu z aronią, albo berberyna w połączeniu z jeżyną. I wtedy tutaj właśnie, czy na przykład możemy stosować też wyciąg z berberysu i wtedy działamy kierunkowo, konkretnie właśnie na pierwotniaki i ograniczamy ich występowanie w organizmie. Więc też może być tak, że na przykład zastosujecie Państwo kurację odrobaczającą pewną grupą ziół, zastosujecie załóżmy piołun, wrotycz, też możecie na przykład poczytać sobie o narecznicy samczej. To jest takie bardzo, bardzo silne zioło, które działa przeciw tasiemcom, chociażby przeciwko robakom płaskim występującym w naszym organizmie. I nie zobaczycie efektów, to być może macie infekcję innymi pasożytami, innym rodzajem pasożytów, tak? Być może są pierwotniaki, po prostu musicie zejść niżej, tak? I wtedy zastosować na przykład berberynę, czy na przykład trifale, czyli zestaw takich ziół występujących w Indiach, które też ograniczają rozwój patogenów, właśnie takich jednokomórkowych, jak pierwotniaki, jak grzyby, jak bakterie chorobotwórcze. I też bardzo ważne jest to, żebyście stosując kurację przeciwpasożytniczą właśnie ograniczyli też pożywienie, które sprzyja rozwojowi tych pasożytów, tak? Czyli żebyście wyeliminowali mąkę pszenną, cukier, nabiał, szczególnie nabiał wysoko przetworzony, taki nabiał sklepowy, a żebyście w to miejsce na przykład wprowadzili orkisz, kaszę orkiszową, dużo warzyw, owoce, ale takie nisko słodzone, tak? Które mają z kolei właśnie dużo przeciwutleniaczy, żebyście też się wyciszyli, żebyście włączyli w tą całą kurację modlitwę. Możecie nawet zastosować post. I to spowoduje, że wy też zmieniacie środowisko, że zabieracie pożywienie dla tych mieszkańców, którzy was osłabiają. I wtedy stosując z jednej strony truciznę, z drugiej strony odcinając im pożywienie, powodujecie, że one są bardziej podatne właśnie na degradację i na wydalenie z naszego organizmu. I kolejna bardzo ważna rzecz, musicie też pamiętać, że trzeba zmienić środowisko. tak? Że nie wystarczy usunąć pozbyć się pasożytów z naszego organizmu, ale też trzeba zmienić na przykład pH w żołądku, tak? Wrócić do tego pH fizjologicznego. Zmienić pH, zmienić środowisko w jelitach na takie, które sprzyja naszemu zdrowiu, tak? Które podnosi funkcję układu odpornościowego w naszym układzie pokarmowym. Powinniście pamiętać o tym, żeby odbudować sobie florę bakteryjną, tak? Czyli na przykład możecie spożywać bardzo dobrej jakości, podkreślę, mleko zsiadłe, tak? Czy zakwas buraczany, czy innego rodzaju produkty poddane naturalnej fermentacji bakteryjnej, albo po prostu stosować bardzo wysokiej jakości probiotyk. Że właśnie bardzo ważna jest w tym wszystkim też modlitwa, takie zaufanie Panu Bogu, takie wyciszenie się, bo musicie Państwo wiedzieć, że jeżeli jesteśmy zestresowani, jeżeli jesteśmy w takim mechanizmie walka-ucieczka, to po prostu mamy bardzo osłabiony układ odpornościowy, wtedy mamy po prostu włączony jest cały czas tryb alarmowy, układ parasympatyczny, który blokuje funkcję naszego układu odpornościowego. I właśnie modlitwa, adoracja, przyjęcie miłości Pana Boga i zatopienie się w tej miłości, właśnie i taka postawa dziękczynienia i uwielbienia Pana Boga za to, że daje nam tyle bogactwa, tyle dobra wokół nas, powoduje, że organizm się uspokaja i wtedy następują procesy samoleczenia w naszym organizmie. Więc z jednej strony ważne jest to, żebyście się dobrze odżywiali, żebyście stosowali zioła, przyprawy w waszej kuchni, tak? Ale z drugiej strony jest bardzo ważne, żebyście zaufali Panu Bogu i po prostu, żebyście Jemu pozwolili się leczyć, nie? Bo jakby stan naszego organizmu zaczyna się od głowy. Tak? Jeżeli głowa jest spokojna, jeżeli czujemy się ukochani przez Pana Boga, jeżeli czujemy, że rzeczywiście Pan Jezus nas zbawia i że On nas stworzył z miłości do miłości i jeżeli zaczynamy tą miłość, to życie przekazywać innym ludziom, to też nasz organizm zdrowieje i zupełnie inaczej przyswaja składniki odżywcze. Prawda? Tak. Także też zachęcam Was do tego, żebyście na każdym polu współpracowali z miłością Pana Boga i z Jego łaską, żebyście wykorzystywali i te dary, które On złożył w przyrodzie, ale też żebyście właśnie korzystali jak najczęściej z sakramentów. I też chcę Was zachęcić do tego, że jeżeli macie jakieś problemy, jakieś niemoce odczuwacie, to żebyście też mówili o tym w spowiedzi świętej, tak? Bo bardzo często jest tak, że po prostu podlegamy różnego rodzaju dręczeniom i można powiedzieć, że te pasożyty, czy te choroby, które nas dotykają, to też jest działanie złego ducha. Więc możemy po prostu w spowiedzi świętej powiedzieć, że po prostu mamy taki i taki problem. Niekoniecznie, słuchajcie, to jakby w spowiedzi świętej niekoniecznie musicie mówić, że coś jest grzechem, tak? Jakby spowiedź święta służy nie tylko wyznawaniu grzechów. Spowiedź święta to jest taki sakrament, gdzie wy możecie powiedzieć o wszystkich waszych niemocach, i Pan Jezus po prostu zabierze te demony, to jest, spowiedź święta ma moc egzorcyzmu i Pan Jezus usunie po prostu te demony, te sytuacje, które was niszczą.
1: I wesprze te nasze działania po prostu.
0: Dokładnie, i wesprze te nasze działania, więc bardzo ważne jest to, żebyście że jak zaczynacie kurację ziołową, tak, kurację postem.
1: Bierzecie się za siebie w ogóle.
0: Bierzecie się za siebie. Poważnie. To róbcie to zawsze w łączności z Panem Bogiem i w łasce uświęcającej, żeby po prostu zmaksymalizować działanie Pana Boga w waszym organizmie.
1: Świetnie, Asiu. Tym takim pięknym akcentem myślę, że zachęciliśmy do tego, żeby korzystać z natury, ale też do tego, żeby tak jak właśnie Hildegarda mówi, harmonizować wszystkie nasze obszary. Czyli właśnie tak. Bez tej głowy tu wspomnianej przez tak. Ciebie, no trudno będzie o zdrowie. Także czasami łykamy dużo pigułek, dużo ziół jemy, a to zdrowienie nie idzie. No właśnie. Tak. I te mechanizmy blokujące są w innych częściach i w innych strefach. Także zachęcamy do tego, aby takie zmierzyć się, zrobić fotografię swojego całego siebie, każdego obszaru i gdzie tam jest nieporządek, tam porządkować właśnie przy pomocy łaski Ducha Świętego. Tak. Także dziękuję, Asiu, za tę rozmowę i zachęcamy Państwa do podążania za wskazówkami świętej Hildegardy. Dziękuję.
0: Tak, dziękuję serdecznie i życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. Niech Pan Bóg Wam błogosławi i święta Hildegarda Was wspiera. Wszystkiego najlepszego z Panem Bogiem.
1: Dzięki.

Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.

0: Środę o 26.
1: A to rozwinąć.
2: Rzeczywiście, tak się składa.
1: Tak się składa? Tak się że składa. Całą rodziną?
2: Prawie niemalże tak.
1: I od kiedy już tak ta pasja jest rozwinięta u Państwa, jeśli chodzi o baloniarstwo?
2: Ja latam 26 lat.
1: No to długo już, to rzeczywiście.
2: To jest sporo czasu, dlatego nazbierało się trochę przygód przez ten okres.
1: Tak?
2: Natomiast, Boże, nie będę wymieniał, ile tu jest ludzi z rodziny. Bardzo dużo. Ale generalnie wszyscy jesteśmy... Jesteśmy stowarzyszeni w Mościckim Klubie Balonowym. Mhm. A tutaj jest reprezentacja klubu Grupa Lotnicza Rolewski.
3: Macie przepiękne kostiumy.
2: To bardzo się cieszę, że...
1: Panie Krzysztofie, a kiedy ta replika powstała, tego balonu? Tutaj
2: powstała 12 lat temu. Replika oczywiście to jest za dużo Duże powiedziane. To jest balon inspirowany pierwszym balonem braci Montgolfier. Replika, no cóż, nikt teraz nie lata na balonach z papieru, ani żaden urząd lotniczy nie dopuściłby słomy jako paliwa lotniczego.
1: Czyli połączyliście jakby tą technikę współczesną.
2: Współczesność, ale chcemy zachować jakiś tam
1: takie
2: klimat
1: z epoki.
2: Tak. Mhm. To i w zasadzie to jest rekonstrukcja klimatu.
1: Tak
2: sobie to wymyśliliśmy.
1: Bardzo piękne stroje widzę.
2: To są kostiumy szyte
1: przez
2: znakomitą pracownię teatru starego w Krakowie. Także to tam są artystki.
3: Widać, panie Krzysztofie.
1: Widać.
3: Że są piękne. Zresztą tu jeden pan z rodziny.
1: A jaką pojemność ma ten balon akurat, ta replika?
2: 850. Ale z samej nośnej powierzchni to jest, objętości to jest 2500 metrów.
3: Aha. Panie Krzysztofie, ja jestem w ogóle laikiem, jeśli chodzi o balony. Proszę powiedzieć mi, jak one wysoko wznoszą się?
2: Tak na co dzień to lata się do 1000-1500 metrów. Bo w tych dolnych warstwach atmosfery są jeszcze, można znaleźć takie warstwy, które mogą nas zanieść w pożądanym kierunku. Ale takie balony to rekordy to już są dziesiątki tysięcy kilometrów. Ale to muszą być konstrukcje specjalnie przygotowane do tego, specjalna konstrukcja palnika.
1: Kosza też
2: zasilanie dodatkowe tlenem. Tak.
1: A zawsze mnie ciekawiło, panie Krzysztofie, co zabieracie do tego kosza, żeby powiedzmy ileś godzin jednak spędzacie tam w locie?
2: Jeżeli mówimy o balonach na ogrzane powietrze, to są wycieczki takie, które trwają godzinę, dwie.
1: Aha.
2: Więc nie ma jakichś specjalnych wymagań. Co do osprzętowienia, czy to przygotowania się takich, jak w balonach długodystansowych, gdzie spędza się w powietrzu 2-3 doby czasem, noce, i taki kosz w balonie to jest i sypialnią, i kuchnią, i łazienką, i biurem, i stanowiskiem
1: dowodzenia. Wszystko trzeba zabrać.
2: I to trzeba wszystko zabrać i pomieścić na bardzo niewielkiej przestrzeni kosza.
1: A też z drugiej strony to wszystko waży, więc też musi być jak najmniej, prawda?
2: A to właśnie chodzi. Tak. Tutaj to ma bardzo istotne znaczenie.
3: A jak jest za ciężkie, to wyrzucacie?
1: Balast?
2: Taki balast, tak, jak jest za ciężki, czy schłodzony, to odsypuje się piasek i ten piasek jest de facto paliwem, które się podczas lotu zużywa. Trzeba zawsze zostawić jakiś zapas do lądowania.
3: A ile osób jest w takim balonie, w takim koszu zabierane?
2: To są różne balony i różne wielkości balonów i co za tym
1: różne
2: idzie kosza.
1: Klasy, że tak powiem.
2: Natomiast jeżeli mówimy o replice Montgolfier, to pilot plus trzy osoby może spokojnie lecieć. A w tych zawodach Gordon Bennetta to obsada jest dwuosobowa, dwóch pilotów, którzy luzują się, któryś musi się przespać.
1: Tak, żeby mieli siłę na lot. Bo jednak i niskie temperatury też mimo
2: dokładnie
1: wszystko.
2: Tam, to jest zupełnie inna filozofia.
1: Filozofia lotu. Na bajkach, na filozofia lotu.
3: Czyli jak są te starty, to one już parę godzin trwają, tak? Tak jak jutro będziecie startowali.
2: Jak jutro będą startowali zawodnicy w Pucharze Gardona Veneta, to oni muszą być przygotowani na bardzo długi lot. Jeżeli warunki pozwolą, to można lecieć stąd na Cypr lub gdzieś do Norwegii, tam w okolice Koła Polarnego. A to są już
1: ogromne odległości.
2: Tutaj jeszcze otwarta jest Ukraina w tym sensie, że można przelecieć przez zachodnią część Ukrainy, nie lądując, ale można przelecieć, w związku z tym otwierają się duże możliwości przy jakichś
1: wiatrach
2: w kierunku południowym.
1: No tak, ale co by się stało, gdyby na przykład balon poleciał w miejsce, gdzie nie może lecieć nad przestrzenią?
2: Jest zdyskwalifikowany taki zawodnik.
1: Ale musi wylądować wtedy na danym...
2: Powinien wylądować. Później to są jakieś konsekwencje. Wiadomo, że nikt nie robi tego
1: specjalnie,
2: tylko jeżeli tak się złoży, no to trzeba się liczyć z tym naruszeniem jakiejś zamkniętej przestrzeni powietrznej. Informuje się o tym. No balon niestety nie ma swojego napędu.
1: Nie, musi korzystać z tego, co
2: więc
1: jest.
2: Więc pilot do jakiegoś stopnia jest usprawiedliwiony. Ale nie może tego zrobić.
1: Żeby polecieć tam.
2: Z premedytacją.
3: Panie Krzysztofie, czy można na przykład takie loty turystyczne u Was też są? Jeśli na przykład prywatna osoba chce sobie polecieć balonem.
2: Tak, oczywiście, to jest bardzo łatwe.
3: Trzeba kwestia tylko umówienia się. Panie Krzysztofie, dziękuję.

0: 26.
1: Nie ma jakby takiej specyficznej genetyki. Nawet Mercedes, który jest protoplastą motoryzacji, zatracił ten swój pierwszy gen,
2: który miał ojcowski, tak można to nazwać. Nie ma.
1: Między Kiją a Mercedesem jaka jest różnica?
2: Nie, w tej chwili...
1: Producenci robią u jednego wszyscy. No. Jedne klamki, bo ktoś ma opanowane, robi najtaniej, najtańsza tryskarka, najtańszy człowiek i od niego biorą wszystko. Potem to ulepią. I nie ma też takiego charakteru, jak nie ma prawdziwej firmy, która się nazywa producentem samochodów. Między innymi jedną z takich firm to była nasza FSO na Żeraniu. To jest firma, która robiła wszystko. Łącznie z kuźnią, odlewy,
2: tak, bo tam było
1: śruby,
2: wszystko.
1: To była fabryka. Robiła cały samochód w jednym
2: było od jednego do
1: nie robi. Dzisiaj cały świat robi, a biznes robi ten, co składa. Czyli
2: dokładnie.
1: Jest tylko blacharka, lakier i montaż tego, co przywiozą tiry. I to jest producent. I ten robi pieniądze.
2: Ten robi
1: a
2: pieniądze.
1: Ten, co robi te podzespoły, to nie
2: ale
1: robi
2: teraz na pewno się pan ze mną zgodzi, że samochody nie mają żadnego charakteru.
1: No nie, no nie mają.
2: Nie mają.
1: To jest dziwny twór, co jest najgorsze, że w moim pojęciu ja nie wiem, do czego to zmierza. Ta przyszłość motoryzacji, do czego zmierza? Moim zdaniem do katastrofy. Bo się namawia, że do elektryki. No nie. Jednej rzeczy się ludziom nie mówi, a ludzie nie są specjalnie wykształceni, żeby nie rozumieli, że jeżeli jest litr benzyny, pierwszy, który pan tankuje, czyli ten 55 litr, czy ten ostatni na rezerwie, to on ma tę samą wartość kaloryczną, opałową. To jest to samo paliwo.
2: Tak.
1: Natomiast nikt nikomu nie tłumaczy.
2: Co jest
1: szofer dobry wie, co jest
2: w akumulatorze.
1: Jeżeli zegar mi pokaże 70%, to ja nie mam tej do setki tej Tesli.
2: Przyspieszenia takiego
1: ponieważ
2: nie.
1: Ja nie mam już... Czyli
2: z czego
1: wartość
2: brać?
1: Energetyczna
2: spada.
1: A rezerwa się obala w zegar, na zegarze paliwowym i wiesz, że nie. Tam do końca ten litr
2: będzie
1: te same
2: czas,
1: kalorie.
2: Tak, i ta sama moc będzie.
1: Szofer stary wie, że jak jest zima i mam akumulator w połowie naładowany, to ja go nie zapalę rano.
2: Nie.
1: Więc co grozi temu, co ma elektryka? Stale to musi być pompowane pod prądem. Jeżeli zegar pokaże tam 90-100, ok, to jest on.
2: To jest
1: a potem jest bieda z nędzą. Potem już to nie jest ten litr
2: paliwa, który jest
1: daje
2: nalany, tak, tę samą energię.
1: Nikt ludzie mnie tłumaczy, to jest, do czego to doprowadzi? Nie wiem, do moim zdaniem do katastrofy energetycznej.
2: Ale dlatego... ludzie ogólnie myślą, że to jest to samo,
1: no
2: jeśli
1: tak.
2: Chodzi.
1: Albo myślą, że wóz tak mało pali, bo on jest hybrydowy. Tak, jeżeli kolega da panu wtyczkę i powie, włącz się tam.
2: Tak.
1: A jak przyjdzie mu tą hybrydą samemu uzupełnić ten akumulator z tego silnika, to za
2: to
1: darmo nie ma nic.
2: Samo. Nie, nie, nie.
1: No prosto.
2: Wystarczy włączyć klimatyzację tylko, już jest
1: no
2: ogromna różnica.
1: I wiek, jak jest. A jak on ładuje, no to on bierze jeszcze.
2: No,
1: skoro ma tych KW tyle zabezpieczyć, to musi je
2: to
1: dać.
2: Z czegoś musi to wziąć.
1: No tak. No. Więc to jest taka... To są ogromne niedomówienia, ale ciekawe dlaczego. Nie? Tak samo rewolucja, szybko to powstało, bo do tej pory widzieliśmy, jak energetyka, czyli te elektryki były gnębione, wręcz, dosłownie.
2: Tak, bo to cały czas...
1: Powstawały nie pies, nie wydra, czyli nie to skuter powiązany trójkołowce, jakieś takie w ogóle dziwne.
2: No, eksperymentalne powiedzmy były
1: takie na raz wybuchło i nikt się nie zastanawiał, że budujmy elektryki, czyli budujmy auta w nowej jakiejś technice, czyli lekkie.
2: Tak.
1: Bo akumulator sam jest ciężki, więc on tę masę zapewni, która jest zabójcza.
2: Która jest zabójcza, a wkładamy to wszystko do samochodu,
1: który... A zaczęli wkładać do SUV-a, który waży 2 tony, 2 ponad i jeszcze akumulator.
2: Do tego.
1: No to kurde, ja mówię, że mamy ciężarówkę. I jak ma być ekonomia, jak ma być efektywność, jak ma być ekologia? No nie ma, no chyba, że ktoś na nowo się uczy fizyki, a ta stara jest nieprawdziwa, którą ja znam na przykład.
2: Tak.
1: Moje roczniki znają może
2: mi się przypomniała taka opowieść na temat, na pewno ją pan zna, bo tam Bentley akurat stoi na samym początku, jak były nazywane najszybszymi ciężarówkami świata.
1: Przed... No tak, Bentley najszybsze
2: ciężarówki.
1: To na starych lat przedwojennych.
2: Tak,
1: no bo tam tylko maski rosły.

0: Ja mam, ja w sumie to propaguję tego? Z kolegi, bo to jest kopia Laurent Clément. To są Czesi, którzy zainicjowali Skodę. Tak. I oni to stworzyli najpierw jako samoistą firmę dwóch konstruktorów. To jest 1905 rok. To auto, i to, ale to jest kopia.
1: Tak, bo już pytaliśmy
0: jedna, tutaj pana. Jedna oryginał, jeden jest Mlada Bolesław, muzeum. Oni mają jednego oryginała, a tak to nie ma. I to piszą, że to jest jedyny zachowany. Natomiast to niepodobne. No natomiast ten jest replikowany, ale bardzo dobrze replikowany.
1: Nie, naprawdę bardzo.
0: Ma jeszcze ciekawy silnik, bo ma też nieoryginalny, ale bardzo stary, stacjonarny, który wygląda jak oryginalny. Bo najgorsze chłopaki robią nieraz, że jest replika, a tam Brick tam... Straton, kosiarka Brick Straton. No to już się kłóci. A tutaj jak przeciętny człowiek nie wie, jak wygląda oryginał, powie, że to jest okej, okay, to jest...
1: W porządku, pasuje. Porządku,
0: pasuje, no bo pasuje. Jakby nie, no jest to epokowe, bardzo stare urządzenie, do dolnozaworowy, rosyjski dwucylindrowiec.
1: A skąd wzięty? Jeszcze można wiedzieć, ten silnik?
0: No silnik to, bo to grono moich kolegów. Jeden to budował, a drugi mu dał ten silnik. Mówi, będzie ci pasował. Perfekt, weź go. No i dobrze, no bo to jest taki ciąg, łańcuch dobrej woli ludzi.
1: No tak,
0: że,
1: pomagacie sobie
0: że
1: po prostu, żeby
0: drugiemu, tak, widzi,
1: zbudować,
0: że jest,
1: odrestaurować.
0: Tak, nawet i finansowo się pomaga. Czy widzisz, jak ktoś ma talent i charyzmę, to trzeba pomóc. A energia, żeby to zbudować, potrzebna jest wszelaka i musi być manualna
1: i umysłowa.
0: I jeszcze
1: też.
0: Również jedna, bardzo ważna,
1: finansowa.
0: No, to też jest postać energii, która jeżeli nie ma jej w tym całym ciągu uwarunkowań,
1: to
0: nie ma,
1: nie ma efektu.
0: Tak, albo efekt jest nieprawdziwy. Nie?
2: On jeszcze... tylko czerwone.
0: Proszę?
2: Tylko są w kolorze czerwonym. Piękny ten kolor.
0: No piękny kolor. Znaczy, piękny. Ja w ogóle lubię kolor czerwony. Ja taki, on jest taki dynamiczny. No.
2: No właśnie.
0: Tak, no to jest jedno auto, ja kolegę propaguję, a ja mam na co dzień, jest tam Opel Kadett C.
1: A, ten niebieski. Ten,
0: nie, to brat ma, to jest Ford Taunus, a ja mam, obok stoi Kadett C. Opel Kadett C, 77 rok. Tak,
2: jest jeszcze syrenka, widziałam.
0: No syrenka, tak, to jest naszego kolegi, to jest Pupilka. Z nim lubimy jeździć, ponieważ nie ma takiego samochodu, nawet Bentley nie robi tego wrażenia. Zawsze go puszczamy przodem, potem cierpimy, bo wdychamy ten surowy, ale on nam otwiera, jak on działa jak paszport.
1: Do wszystkiego,
0: on otwiera
1: wszystkie drzwi.
0: Jest przejście dla pieszych, no to zatrzymujemy się, on się zatrzymuje. Ale pieszy mówi, nie, proszę bardzo.
1: Proszę bardzo.
0: Teraz pan, no to my korzystamy, wiesz. Także zawsze go z przodu bierzemy, bo on robi ją po pocztę i nam otwiera właśnie. No taką sympatię, takie emocje budzi teraz syrena. Jest to auto, nie do przecenienia. Mówię, może jechać, bo jeździ z nami również tam takie wycieczki, robimy 4 czy 5 wozów,
1: ale...
0: również Bentley, no to już...
1: No wyższa klasa, powiedzmy.
0: No to jest zupełnie inne auto. No trzeba umieć odróżnić, że...
1: No to tak było popularne, no nie ma
0: nie wolno, nie można nawet takim podjeżdżać do sklepu po zakupy. No to jest auto, które stworzone jest do zupełnie innych
1: zadań.
0: Celów,
1: inne zadanie.
0: I on ma też problem, bo on też nie może na każdą taką pospolitą imprezę pojechać, bo nie wypada. No to jest auto, które...
1: No reprezentacyjne, co tu dużo mówić.
0: No i
1: właśnie.
0: Trzeba też dla niego innych takiego... No innego sztafarzy, już innych imprez, nie? Żeby właśnie on mógł zaistnieć, prawda, jako lordowska moc, czy jako chociażby kierowca.
1: Tak, no jako szofer moc, właśnie.
0: Moc. To
1: tak.
0: Też, no. Więc to takie aspekty, no ja to lubię takie rzeczy właśnie, taki spektakle, teatralnie jakby do tego podejść, bo wtedy jest to w pełni, czyli te stroje, te samochody. Właściwie no tak jest, samochody wtedy... jest taki pretekst, żeby się spotkać, stworzyć taki klimat. Ja uwielbiam lata 30. No wiadomo, że nie były takie złote, bo co było dobre, to dobre, a co złe, to złe.
1: No to wiadomo.
0: Ale to dobre lubię, więc wolę jakby wyciągać ten klimat.
1: Te dobre rzeczy.
0: No samochody były na pewno dobre, były zupełnie inne konwencje budowane, miały służyć człowiekowi. Zasada była taka, że jak skonstruowano, to w każdej części świata miał być niezawodny i służyć latami.
1: Tak.
0: Miał być naprawialny, a dziś niekoniecznie. Dziś niekoniecznie. Dzisiaj w moim pojęciu to jest tak, że człowiek jest niewłaścicielem. Nigdy nie zostajesz właścicielem tego współczesnego. Tylko użytkownikiem.
1: No tak, tylko tak można powiedzieć w zasadzie.
0: Dokładnie, jak się człowiek zastanawia. No tak jest moje zdanie. Tylko użytkownikiem i że tak powiem, ponosisz koszty i faszerujesz i firmę, i dealera.
1: I wszystkich, którzy są
0: tak,
1: po drodze.
0: A dawny nie. Jak zapłaciłeś? To było
1: to był
0: całkowicie
1: samochód.
0: Twój samochód. Koniec. A dziś nie. Bo oni się wołają nawet po czasie jakieś oprogramowanie, a na to potrzebne, kurde, to oprogramowanie.
1: Nie? No tak, musisz to zrobić, bo inaczej nie będziesz jeździł.
0: Bo nie będziesz jeździł, albo nie będziesz
1: czegoś miał.
0: Albo nie
1: będziesz czegoś miał.
0: No, na przykład kontrola pasa. To nie jest samoistne prowadzenie samochodu. A ludzie wykorzystują. Bo już znam taki przypadek.
1: Tak?
0: Oczywiście.
1: Już pojechał,
0: kobieta robi to, że ostentacyjnie ręce...

0: tyłu.
1: I przejeżdża.
0: I samochód, skoro jak tylko widzi pas, tylko że jedzie jak pijana. Samochód od pasa do pasa.
1: Do pasa.
0: Ale kiedy go pomaca radarem, to wrat koryguje. Mhm. Ale koryguje na zasadzie piłokształtnym takim.
1: Aha.
0: Czyli jak, tak jakby ktoś no,
1: jechał pijany.
0: Pijany. Nie prowadzi się liniowo. Bo już zauważyli, co niektórzy kreatywni, że to tak działa. No tak, ale jak zabraknie któregoś paska,
1: to niestety, boom. To będzie boom.
0: I w dużej mierze nieraz się dziwimy, jak to autostrada jechała, jak przydzwonił w balustradę. Czemu?
1: Właśnie, no bo niestety, właśnie.
0: Zabawił się, że on ma tak zwany sam prowadzący się sam pojazd. Nie do końca.
1: No, no. Nie, nie, ta technika jeszcze tak myślę, że...
0: Ale jak szybko ludzie...
1: Łapią to. No.
0: To było...
2: Proszę mi powiedzieć, czy często macie takie zloty?
0: Czy często mamy? No tak często nie, bo to by nas zamęczyło, ale staramy się zawsze mieć zloty, które sobą coś reprezentują, czyli albo są przy jakiejś takiej
1: wartościowej,
0: czy jakiejś, tak jak ta impreza jest bardzo wartościowa. W naszym pojęciu baloniarstwo, bo to jest taka nośna, wartościowa i wtedy jakby no, ona daje ten splendor. No nie można się wystawiać wszędzie, gdzieś tam przy jakichś szałerkach, wiesz. To nie to.
1: Nie, to nie to.
0: Robimy też wystawy, ja też robię wystawy w halach, halowe lubię. Robimy taką w Toruniu, mieliśmy zawsze w lutym, taką w sali, w tej hali wystawowej, parodniową. Robimy też w Poznaniu, retro motoryzacyjną taką, też też halowa. One mają, to niezależne od pogody, to już człowiek się nie męczy, może się ubrać jak...
1: No tak, jak chce wtedy.
0: Tak, tak, tak. No, w każdym razie takie, które coś wnoszą, mają jakiś splendor, jest to jakaś, musi być okazja, żeby nie na siłę, bo to niczego nie
1: chodzi, bo na siłę to naprawdę nie ma sensu.
0: Też, po drugie, nie mogą być za częste, bo one bardzo absorbują, żeby na przykład coś pokazać ludziom, to trzeba się nad tym napracować. Czyli logistyka jest bardzo trudna.
1: Bo no nawet, tak, bo jednak tymi samochodami nie przyjeżdżacie na kołach, podejrzewam.
0: Sam samochód jest nic. No, trzeba przywieźć jeszcze umeblowanie.
1: Tak, wszystko.
0: Czy na przykład ten motor lotniczy. No jego zdjąć i założyć.
1: No to sobie wyobrażam.
0: Potrzebujemy, to jest to na wagę. Potrzebujemy wózek. Świg. Potężny widłowy.
1: Widłowy, żeby podnieść, tak. Tak.
0: No ale znowu nie przywieźć, no to powiesz, no tak, prosto. Przyjadę, odjadę, ale
1: to nie jest
0: po
1: takie...
0: co?
1: No.
0: Zasada. Proszę.
2: Z jakiego to samolotu?
0: To jest produkt jest nerdowski, ale wyjściowo jest to silnik BMW, który był stosowany w Focke-Wulfie, drugowojennym myśliwcu Focke-Wulf 190. Piękny, bardzo sprawny myśliwiec. I ten motor to jest silnik BMW. Po wojnie.
1: No tak, bo po wojnie te tereny.
0: Po wojnie Rosjanie
1: została,
0: to,
1: ta, przejęła.
0: Wzięli to przejęli tę fabrykę, dokumentację i zlecili nerdowcom produkować ten silnik dla siebie. One były produkowane i uzbrajali w to iły.
1: Aha.
0: To były bombowce, a również pasażerskie. W latach 50. No bo bombowiec,
1: a pasażerski to tylko kwestia, to tam kwestia tylko przezbrojenia, że tak powiem. Sylka,
0: tak, ale i dwie takie jednostki były na skrzydłach, w iłach, co dawało łącznie około 4000 koni, także było bardzo sprawny napęd. Nie? To jest taki, można powiedzieć, apogeum, jeśli chodzi o poziom
1: inżynierii techniczny,
0: to jest apogeum silników tłokowych, tak zwanych gwiazdowych, wielocylindrowych. Tak. Bo on, ten motor dzięki temu właśnie, że przestał być jakby na topie, bo weszły już odrzutowe jednostki napędowe.
1: I praktycznie wyparły
0: i
1: wtedy.
0: Wyparły. I ta jednostka jest po przeglądzie totalnym, wojskowym, no ale uznano, że już
1: nie będzie używana.
0: Bo jest nowa technika. Odrzutowce są jeszcze szybsze, jeszcze sprawniejsze silniki, więc zaniechane. Dlatego ten motor został wykupiony z wojska, bo po prostu już nie ma do czego.
1: Nie, nie ma do czego.
0: I... Tak, ale to jest high-tech, to jest ten top, tak, jeśli chodzi o
1: technologię silników tłokowych.
0: Technikę, rozwój właśnie techniki silników tłokowych, wielocylindrowych w systemie gwiazdowym. Bo to jest gwiazda podwójna.
1: Podwójna,
0: gwiazda
1: widziałem właśnie, 14-cylindrowa. Tak,
0: tak, no. Tak, podwójna. No, co prawda były amerykańskie Pratt Whitney, to potrafiły mieć cztery.
1: Warstwy, cztery rzędy w gwieździe.
0: Potężna siła. No ale też pojemności i ekonomia to była mała, no bo to konsumpcja. On miał ma 40 ponad litrów pojemności motor. 40 litrów.
2: Ten zielony samochód, co to jest?
0: A zielony to jest ulubieniec pilotów angielskiego RAF-u. To jest z roku 36 angielski Relay. ulubieniec, o, dlatego, no że piekielnie szybki.
1: Piekielnie szybki na tamte były, lata, tak. Tak.
0: Bardzo słabo
1: znam
0: hamuje,
1: tą markę,
0: ale jedzie szybko, naprawdę. No a piloci, ponieważ wiadomo, no to przywykli do prędkości,
1: to musieli
0: jak
1: mieć...
0: wysiadł z tego skrzydła tego stworka, no to jeszcze musiał, że tak powiem, adrenalinę wyhamować.
1: No, tak, bo pani ma na tym, na kurtce napis Relay Down.
0: I to jest ulubieniec właśnie, bo bardzo, bardzo szybki, no więc jak wysiadł z tego, to jeszcze adrenalina w nim była.
1: To mógł
0: to jeszcze wygaszał, tak, bo to, no to jest prawda, że właśnie skojarzenie...
1: A ten Citroen, a to
0: teraz
1: jest replika,
0: ten samochód, tak, to jest amerykański, to jest wytwór współczesny, ale z lat 60-tych, 70-tych, firma Gazelle, to jest amerykańska firma, robiła w oparciu o amerykański motor, tam jest motor Forda, ale rzędowy, czwórka, 2-3 litra, automatyczna skrzynia.
1: Czyli niewielki silniczek był w zasadzie.
0: Niewielki,
1: tak, amerykańskie,
0: bo chodziło, żeby był taki europejski, wąski. Mm-hmm. I to jest wzorowany, stylistyka jest na Mercedesie SSK.
1: A, tak, bo
0: przedwojenny SSK. Mm-hmm. Jest bardzo podobny, ale to jest, mówię, to jest kopia. No tym niemniej ma to grubo ponad 25 lat. Jest to oldtimer i ta firma miała nawet duże wzięcie, bo wielu ludzi sobie chciało mieć takie w tamtych latach takie klasyczne auto na wzór Mercedesa SSK, właśnie ta długa maska, te słynne ozdobne wyloty
1: rur, tak, wydechowych.
0: Także jak ktoś tam zna SSK, no to wie, że faktycznie bardzo przypomina.
1: Bardzo podobne jest.
0: Bardzo podobne.
2: Wiele lat pan się już tak zajmuje.
1: Citroen widzę też.
2: Samochodami wiele lat.
0: To znaczy, ja jako młody człowiek, tam niespełna 20 lat, to wszedłem w ten sport, od razu ten wyczynowy. Formułę. No wiem, ponad 25 lat to z przyjacielem ciągnąłem, potem przyjaciel niestety odszedł z tego świata. No to ja jeszcze dalej, potem przeszedłem na rallycross, bo znowu rallycross
1: był jakby wtedy wybuchł
0: taki gwałtownie, jest taki wykwit.
1: Był taki okres,
0: mocny,
1: pamiętam.
0: Prężny, tak, jako dziedzina sportu i to... A później już po rallycrossie, no trudno, no, z racji wieku i upodobania, no, poszedłem, że tak powiem, w motoryzację, w trzeci kierunek, ten ostateczny chyba już, a szkoda, czyli
1: oldtimery.
0: No ale to jakby tak powrót do korzeni, bo ja się na takich autach jakby uczyłem tej motoryzacji, no i teraz...
1: Z powrotem.
0: Wróciłem to. Tak,
1: koło zatoczyło.
0: Żeby, tak, zatoczyłem
1: historia
0: koło.
1: Historia zatoczyła koło.
0: Żeby niemalże jak archeolog. Bo w tej chwili już tam komunikuję się z autami bardzo starymi, lata 30, 20,
1: a, amerykańskie. To rzeczywiście, to trudno, część jest często.
0: No. Nie dziwię się archeologom, że on taki jest podniecony, on tam skorupkę wykopał i nie będzie spał, bo jutro znajdzie tam całą wazę. To jest nieprawdą, nie? Ale jest ten upór i tak człowiek dąży, poszukuje tego, jak, tego punktu wzorcowego, tego pierwszego. No i taka jest prawda, jak to się zajmuje oldtimerami, to się dąży do tego, żeby pomacać, dotknąć, stworzyć, robić chociaż częściowo to, co było tym
1: oryginale.
0: Wzorcem, tym pierwszym. No, że no. Dociekanie do tej głębi, do tego początkowego genu, który dał jakby
1: impuls do działania,
0: następnym konstruktorom. Także, no to jest piękne, tylko tyle, że w tej chwili jakby konstruktorzy nie patrzą na te zdrowe, dobre geny, a szczególnie jakichś syntetycznych genów, nie? A szkoda,
1: no,
0: że...
1: właśnie idzie w tym kierunku takim...
0: Żeby właśnie nadal jeszcze bazowali na tym, co stworzyli dobrzy konstruktorzy... Szymonku? Widzimy się. Dobrze, okej. Okay. Żeby czerpali jeszcze z tej dobroci dozgonnie, co było dobre i ewentualnie głaskali to dobro. A to jest taka zasada, że no to już było, to czekaj, jak jeszcze nie było,
1: to musimy...
0: trzeba być ktoś kreatywny, ten kreatywny. On wymyślił, że koła będą na dachu. Tego jeszcze nie było. To jest dobre.
1: Jakby dało się jeździć na kwadratowych, to podejrzewam, że też by.
0: Ja czekam, kiedy usłyszę informację, że odkryto koło.
1: No tak.
0: Ponownie odkryje ktoś koło. Dlatego, że nie patrzy historycznie, tworzy nowe rzeczy. Nie, to jest przenośnia duża,
1: ale tak się dzieje.
0: Teraz mówię, ale, no. ale ja to tak w sposób komiczny widzę, że mówię, nawet bym się nie zdziwił, gdyby słyszał gdzieś tam w relacjach, że odkryto koło. Dawno już się odkryto, więc po co na tym.
1: Po co drugi raz odkrywać to samo?
0: Dokładnie. Idźmy dalej z tym kołem. No. Nie wiemy, czy ta motoryzacja zawędruje, straszą na tymi elektrykami, tę klasykę, że tak powiem, że nie, że niedługo nie będzie w ogóle benzynowych. Nie wiem, zobaczymy.
1: Zobaczymy, na szczęście jeszcze, mamy
0: jeszcze tyle egzemplarzy, że można się pobawić, włącznie z Lancią Cappą, prawda?
1: Tak. No, więc chociaż jeszcze... powiem panu, że nasza wersja akurat jest kombi, to też nie było zbyt dużo, bo 9 tysięcy z kawałkiem tylko.
0: Zawsze kombi było mniej.
1: No, ale...
0: Niektóre były w ogóle jakieś tam, bo i Volvo robiło też bardzo mało. No niektóre firmy kombi sprzedawały się dobrze, to robiły dużo.
1: A to w przypadku Lancia akurat nie.
0: Lancia nie robiła dla malarzy samochodów, tylko
1: nie.
0: Charakter sportowy. Są włoskie w ogóle, nie?
1: Tak.
0: Miały taki Cuore Sportivo, tam zawsze jest taki.
1: Tak, zawsze był ten...
0: No tak, inżynieria też jest fajna, bo to są, znam te silniki włoskie, znam amerykańskie. No amerykańskie to jest taki typowo użyteczna broń, jak żołnierska broń.
1: Tak, duża jest pojemność,
0: prosta. Nawet ją obsłużyć łatwo, te znaki nastawcze, rozrządu, to jest
1: wszystko
0: takie...
1: Wszystko jest
0: okej. Okay. Czytelne wszystko. Natomiast włoskie...
1: Nie, włoskie jest trudno.
0: Maserati też robiłem silniki. Tak? Villaste z lat 60. Mm-hmm. Maserati Ghibli, to jest też
1: Pamiętam, wiem, tak, V8.
0: Piękne auto, V8. No ale to jest art, ja to nazywam moto art. To jest piękna jednostka, to jest pięknie wybarwiona, najskomplikowana, już tak jak wyczynowa. Ten łańcuch kilometrowy, nie, tam jest kilka łańcuchów zresztą, które po kolei trzeba wszystkie
1: poustawiać te wszystkie potem, koła, tak, żeby...
0: Tak. Mm-hmm. Dowolność jest duża, trzeba na odpowiednie otwarcia, wzniosy i tak dalej. No tak jak wyczynowy był. Skomplikowany, nieporównywalny z amerykańskim prostym kowadłem.
1: Militarnym takim, tak. Użytkowym.
0: To jest typowo użyteczna, wojskowa broń. Tak jak wojskowa. Natomiast Włosi nie, to jest Cuore Sportivo. No i ta efektywność jeszcze. Jak włoski nie miesza kołami, albo jak kierowca się go nie boi, to znaczy, że to nie jest.
1: To nie jest.
0: Kierowca ma się go bać.
1: Właśnie.
0: Jak w Ghibli, bo jeszcze chyba nikt tam nie pocisnął do końca. Bo ta aerodynamika była w tamtych latach nie taka.
1: Nie taka, nie. No, jeszcze było, nie.
0: Ona piękna, stylistyczna, ale widać, że.
1: A wtedy właśnie dbano o powietrze,
0: puszcza powietrze pod spód. To tam jest na pewno noszenie, jeżeli się to eskaluje prędkościowo, to jest, działa jak skrzydło.
1: Tak,
0: a zasada jest, żeby jednak to przytłaczać. No. Im szybciej, tym bardziej.
1: Niżej, tak, żeby było jednak...
0: Żeby się parło oponami do ziemi, dociska. To tam nie do końca. No ale za to przyspiesza na tych niskich biegach. Można tam
1: zrobić wrażenie.
0: Elastyczność potężna, bo to jest jednostka 5-litrowa. No i właśnie ten system zasilania, tam jest cztery podwójne
1: gaźniki,
0: czyli praktycznie każdy cylinder ma swój gaźnik, bo to jest komora wspólna, komora jest... natomiast klapy i kanały zasilające są indywidualne. No ustawić to jest...
1: No to była na pewno sztuka, sobie zdaję sprawę z tego.
0: Majętny człowiek musiał mieć chyba dobrego mechanika gdzieś tam z wyczynu, że co chwilę go tam korygował i wtedy ten... Ktoś mógł sobie tam się pocieszyć tym rytmem, tym równym rytmem, bo tak to potem już na tych wolnych to zaczyna tam chodzić jakby kilka jednostek niezależnych, dwucylindrowych.
1: No.
0: Ale jak się to ustawi, no to jest bajka, fajnie. No i ten dźwięk, to połyka, czuć, że to powietrze idzie tam w ogromnych ilościach. To jest natychmiast połykane w ogromne pojemności. Są zasysane. No fajnie. Włoszczyzna jest fajna.
2: Dziękujemy panu za to.
1: A może jeszcze zobaczymy pana Opla?
0: Proszę bardzo.
1: Tu pójdziemy na
2: chwileczkę. A jeszcze raz, jak pan ma na imię?
0: Lech.
1: Pan Lech.
0: Lech Jamiński.
2: Z panem
1: Lechem mieliśmy wywiad dzisiaj.
0: A to ja cały czas na żywo szedłem?
1: No oczywiście.
2: Pan jest nagrany.
1: Panie Lechu, ma pan nagrane.
2: Z nami.
1: Ale nie, to zmontujemy oczywiście, żeby nie było wszystkiego.
0: Ja,
1: nie,
0: bo ja się tam staram, że już tak... No. Ja tam wiele rzeczy. Ja mam do niej centymetr jako młody człowiek. Ja ściągnąłem, ona żyła jako auto użytkowe. W pierwszej chwili, później odrestaurowałem, ale po odrestaurowaniu jest już ponad 10 lat to auto. Także
1: a to ładnie, naprawdę piękne.
0: Ponad
1: 10
0: lat jest od momentu odrestaurowania. Mhm. I po tym odrestaurowaniu stało się autem takim już drugim. Mhm. To jest ciekawa jednostka, bo to jest taki przykład na starą konstrukcję, gdzie auta były konstruowane jako czytelne. No.
1: Tak, spokojnie można było dojść do wszystkiego.
0: Do wszystkiego. Jest tego miejsca, w sensie serwisu to było bajka. Dzisiejszy no to nie ma
1: dużo,
0: szans.
1: Dużo miejsca pod maską, niewielki silnik jest.
0: To jest bardzo. To jest jednostka najmniejsza. To jest 1,2 litra. Mhm. Natomiast auto było przygotowane pod kątem sportu, bo kiedyś było się inaczej. Firma musiała wskazać, że to będzie auto do sportu. I to widać, bo to auto wtedy ma konstrukcję bardzo sztywną. I fartuchy, widać, że
1: są
0: przetłoczenia. Tak,
1: przetłoczenia są zrobione. Widać.
0: Potężne podłużnice, potężny tunel i motor tu wchodził, ten sześciocylindrowy, żeliwny cych. Motor oznaczony jako cejcha. I to była szóstka. I wtedy chłodnica
1: który
0: szła...
1: Który był później w senatorach, tak? Tak, Omega, tak, 3-litrowy, tak, bo miałem taką Omega też, 3-litrowy.
0: I on wchodził tu.
1: Żeliwny 3-litry silnik, tak.
0: Były wtedy na 3 Weberach, mhm. I chłodnica była już wtedy w pasie przed nim, a on wypełniał całość. Ma ogromny tunel. Ten tunel jest wysoki, on robi wytrzymałość, jak dźwigar.
1: Tak, bo sztywność całej płyty
0: A jednocześnie wchodziła największa skrzynia Getraga bez jakiegokolwiek przespawywania tunelu. Nie? Więc to był taki blacharz, który to się zna i to ogląda, to mówi, o kurde, ja bym tego nie chciał prostować, to się nie da. Jest podłoga też tłoczona, te progi.
1: Sztywne, wszystko
0: z grubej
1: blachy.
0: Dzisiaj tylko wskażę dealer, że to jest nowy model, tym trzeba jeździć. A oni budują się auto, bo też je budowałem w rallycrossie, z rur, w formie klatki. Całą konstrukcją nośną jest klatka.
1: Klatka, tak.
0: A tu się daje laminaty, tu nie można, bo ten błotnik jest elementem nośnym.
1: Dokładnie.
0: A jak się robi współczesny do sportów tą klatką,
1: to reszta jest laminat, wszystko z plastiku, laminat tylko.
0: Tak, klatka jest wyprowadzana rurami pod zaczepy kotwiczne,
1: zawieszenia?
0: Pod zawieszenia i ona niesie. A trapka lekka i tyle. A dawniej nie. Dawniej musiał być eskort miał też tak samo. Ford miał eskorta. To był taki konkurent
1: do Opla.
0: I one były też już budowane mocno, nie? Konstrukcyjnie. A dzisiaj inne czasy. Dzisiaj klatka.
2: A panowie należą do jakiegoś auto, jakby to nazwać, do takiego razem gdzieś w jakimś jesteście, w jakimś klubie, tak?
0: A czy my tutaj jesteśmy, reprezentujemy Automobil Klub Toruński. Bo to jako jednostka, to ma osobowość prawną, wiadomo, że zwrócił się do nas organizator. Mhm. Ale tak, to różnie, jako Automobil Klub Toruński, albo też jako towarzystwo automobilowe toruńskie, czyli prywatnie.
1: Prywatnie, tak, zrzeszacie się, żeby zobaczyć.
0: Wróciliśmy do korzeni, po prostu znamy się towarzysko, po prostu. Bez żadnych zobowiązań.
1: Skoro
0: bez,
1: się spotykacie na...
0: Bez prezesów, bez całej tej tam...
1: Otoczki.
0: Tak jak się zaczęło. No tak się zaczęło. Paniska pokupowały auta, to się spotykali u siebie nawzajem. Bawili się.
1: I tak się poznaliście.
0: Poznali się. Nie, wracam do historii, przed wojną.
1: A, no tak, przed wojną tak było.
0: Później stworzyli organizację. Właśnie Automobil Klub Polski. No i wtedy to był taki prestiż, że wszyscy inni kierowcy też wchodzili.
1: Czyli...
0: Mieli odznaki, ale srebrne, a tamci mieli złote. I ci, co mieli złote, mieli prawo, to było w Warszawie, piękne lokum Automobil Klub Polski, ale tamten z tą srebrną nie mógł wejść. Ale i tak był dumny,
1: że miał srebrną.
0: Tym, tak, był bez prawa głosu, chociaż no był prosty człowiek, nie miał. Tamci robili swoje, bo oni ustalali wtedy, była dżungla, przepisy prawne, przepisy ruchu drogowego, więc mieli co robić. No i chwała im za to. Ale ludzie byli pozostali dumni, że mogą mieć ten sam znaczek, że są w tym towarzystwie.
1: Że hrabiowie tam jeździli.
0: Tak,
1: no
0: naprawdę ci złoti, ale tu srebro, to ja też jestem. No, na inne czasy. Ludzie się widzieli na drodze, co my machali, bo to byli automobiliści.
1: No właśnie.
0: I nierzadko mieli ten sam srebrny znaczek.
1: A nie teraz,
0: przyczepiony.
1: Że
0: a nie jak dzisiaj jest każdy, no, kolejny Masyzny. Intrus, kolejny intrus. Depnij, będziesz szybciej.
1: Będziesz szybciej.
0: Ten parawanik tam będzie na szybciej, nie?
1: No.
0: Ore. Ta motoryzacja, dlatego nawet nie ma przyjemności z jazdy, no bo przejechać takie miasto oldtimerem to udręka. Semafor, semafor. Prędzej lepiej gdzieś się spotkać, porozmawiać.
1: Na spokojnie
0: No, a to jest jako pretekst tylko, żeby się skojarzyć, prawda? Porozmawiać, wymienić poglądy. A jeżdżenie jest... Ta motoryzacja, ona coraz mniej jest motoryzacyjna na zewnątrz, jak się wyjedzie.
1: Tak, to się zgadza. Ja tak mam takie wrażenie, że tak...
0: Człowiek jest intruzem przeciwnym.
1: Przeciwnym, tak, właśnie. Jeden drugiemu jest winkiem, można powiedzieć.
0: Tak, dokładnie. A nie tak dawno było zupełnie. No wystarczy z kierowcami, nawet z ludźmi z mojego wieku, porozmawiać z zawodowymi. To oni jeszcze jako młode chłopaki, to byli zawodowi kierowcy. Jak on stał, coś się stało, to kolega starszy, starem jadąc, się zatrzymał, mówi, kolego, coś się stało. Pomóc ci, masz wszystko.
1: Z tego druku nie ma.
0: Nie,
1: nie ma. My jadąc,
0: a mówi,
1: powiem panu tutaj.
0: Dał, masz narzędzia, ja ci pomogę, dobra, zrobili, wyregulowali. Na końcu jeszcze papieros, prawda? I rozjechali się. Bo dzisiaj tego nie ma.
1: Nie, nie, nie.
0: Stoi, no to dobra, ja będę, dla mnie więcej miejsca. Nie,
1: tutaj jechaliśmy nie, nie. Już na jednym ze skrzyżowań. Panu się tak spieszyło, że musiał zatrąbić na mnie przecież.
0: No właśnie.
1: Chociaż później czekał sobie dalej i co?
0: Ludzie nie wszyscy to rozumieją, że jeżeli ja przejeżdżam przez miasto, to moje tempo zależy tylko od tych paskudnych semaforów, od ich konfiguracji czasowej. Tak. A jak ktoś przyspiesza, to i tak go za chwilę, jadąc optymalnie, dojeżdża, bo jego zatrzyma to światło i on tu ryzykuje, kombinuje. Ale następne światła, jak nie następne, to następnego ma i go dojeżdża, nie? Nie mieści się ludziom w głowa, że to jest ten regulator.
1: Tak, a nie on. Nie on rządzi.
0: Nie jego tempo, tylko te semafory. Ich konfiguracja czasowa, nie? Otwarci zamknięci. No dobra, dobrze, ale się nagadałem.
1: Ja się pan nagadał bardzo.

0: Witam Państwa bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku serii Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. Dzisiaj moim gościem farmaceuta, magister farmacji Anna Kobylińska, ale też miłośniczka świętej Hildegardy, naturoterapeuta, specjalista medycyny mitochondrialnej. Także myślę, że jest to odpowiednia osoba, żeby dzisiaj Państwu troszeczkę opowiedzieć o odporności. Także dzisiaj Ania myślę, że nam troszkę podpowie właśnie, dlaczego choruje. Jedni bardziej, drudzy mniej, jedni ciężej, drudzy słabiej. To jest na pewno związane z naszą odpornością. Mamy w sobie miliardy komórek odpornościowych i myślę, że to jest właśnie klucz, że od ich stanu zależy ta nasza odporność i czy sobie poradzimy szybciej, czy wolniej z taką infekcją. Także Aniu, podpowiedz nam właśnie, co to jest ta odporność odmieniana przez wszystkie przypadki i jakby jak nad nią pracować, jak ją budować.
1: Witam Państwa serdecznie. Witam Cię, Jolu. Bardzo dziękuję za takie piękne słowa, które powiedziałaś pod moim adresem. Postaram się sprostać wymaganiom i powiedzieć to, co dla Państwa, co chcecie usłyszeć, co dla Was będzie tak naprawdę najistotniejsze i bardzo proste do zastosowania. Najprostszą rzeczą, którą możemy dla siebie zrobić, to jest codzienne, systematyczne i harmonijne budowanie swojej odporności. Wirusy, bakterie, grzyby i wszelkiego rodzaju toksyny były, są i będą, bo tak jest skonstruowany świat. Żyjemy w ekosystemie i teraz my jesteśmy cząstką tego ekosystemu. I dostaliśmy nieprawdopodobną łaskę od Boga, że możemy tutaj żyć i mamy wszyscy jakieś zadanie do wypełnienia. I zazwyczaj dostajemy te siły do wypełnienia tych zadań i do służenia z miłością człowiekowi. Ale teraz, czy czasami świadomie albo nieświadomie tych praw nie pogwałcamy? Czy ich po prostu gdzieś nie zsuwamy i jakoś to będzie? To jeszcze nie dzisiaj. Zacznę od jutra. Od świąt zacznę, postanowienia noworoczne, potem drugi taki zryw jest na wiosnę.
0: Czyli ludzie podświadomie wiedzą, że jakieś grzeszki popełniają.
1: Ależ oczywiście, kochani, na co dzień prowadzę taki system budowania odporności. Prowadzę bazę zdrowia. To jest firma, można tak po ludzku powiedzieć, ale tak naprawdę to jest moja misja. Budowania świadomości, pokazania, że można w dzisiejszych czasach żyć zdrowo.
0: Bo to jest nasze największe narzędzie, prawda?
1: Oczywiście.
0: Szczepionki, te wszystkie propozycje farmaceutyczne jakby nie są w stanie tak wypełnić tej dziury, jak nasza odporność, która sama wyprodukuje przeciwciała, prawda?
1: Oczywiście.
0: W tym momencie, kiedy nam będą potrzebne, bo wiadomo, szczepionki musi się wcześniej to wszystko zadziać, prawda? Lekarstwa też się okazują, że się starzeją, a my mamy po prostu nasz system, który nam wyprodukuje najlepsze lekarstwo w danym momencie, jak go potrzebujemy.
1: Tak, to prawda i właśnie na tym staram się skupić i w ten sposób pracuję ze swoimi pacjentami. Ale o zgrozo, bym powiedziała, takich ludzi zdarzają się jeden na 500 pacjentów, którzy przyjdą i poproszą. Proszę zobaczyć, co jest w moim organizmie i jak mogę stosować tą właściwą profilaktykę. To by było po prostu cudowne, to jest moje marzenie, żeby tak było. Zazwyczaj do mnie trafiają ludzie, którzy już stoją pod ścianą, już jest zablokowane większość procesów, ale tak jak święta Hildegarda mówiła, nie ma chorób nieuleczalnych. No może tutaj tylko tak na marginesie wspomnę o wadach genetycznych, no to tutaj mamy pewną trudność. Nieuleczalny jest człowiek czasami, wtedy kiedy nie zechce tego zrozumieć. Jeżeli nie schyli pokornie głowy i nie zacznie pracy nad swoim ciałem, nie poniesie odpowiedzialności za to, co już się wydarzyło, za to, co już zostało zrobione, przykro mi, wtedy jest bardzo ciężko i trwa to długo. I nie możemy wtedy zrzucać winy na kogoś, A, że to jakaś terapia nie zadziałała, a to, że jakieś zioła nie zadziałały. Budujmy własną odporność. Przede wszystkim pochodzi ona z harmonii, równowagi pomiędzy dniem a nocą, pracą a wypoczynkiem, czyli tej harmonii, o której już żeśmy rozmawiały, która jest tak bardzo ważna. Benedyktyńska zasada podziału 24 godzin naszej doby na 8 godzin aktywności, życia, odżywiania, jeszcze raz podkreślam, bo nie zawsze jedzenie jest związane z odżywieniem naszego ciała. Drugie 8 godzin to jest zastanowienie się nad tym, czy my dobrze postępujemy, to jest nasza modlitwa, nasz wypoczynek, a nie czarne pudło i tylko zmiana kanałów i otwieranie lodówki i zaspokajanie jakby takich potrzeb przyziemnych,
0: które, zachcianek.
1: Zachcianek, tak, oraz takich łatwych przekąsek, które nam serwuje dzisiejszy świat, po które często chętnie sięgamy, do których bardzo często jest dodawany biały cukier i niestety tutaj powiem takie zdanie, które zawsze i grubymi literami w sposób pisemny uświadamiam moim pacjentom. Każda choroba żywi się cukrem, a my tak bez opamiętania ten cukier dostarczamy do naszego ciała, rozregulowujemy gospodarkę insulinową, rozregulowujemy zupełnie florę jelitową, pracę naszej flory jelitowej i zaczyna się. Jelita to jest nasz drugi mózg, więc mówiąc o odporności, najpierw podkreślam rolę jelit, naszej saprofitycznej flory jelitowej. Bo jeżeli ta flora jelitowa będzie w odpowiedniej ilości, potrzebujemy aż prawie 2-2,5 kg tych bakterii, to też jest indywidualna sprawa, ale one muszą być nasze, muszą harmonijnie pracować z naszym ekosystemem zdrowia, zawartych w naszych trzewiach, prawda? I to jest ogromna powierzchnia, która odpowiada za odżywianie, za wchłanianie tego, co jest nam potrzebne, ale też za utylizację toksyn, za wydalanie tego, co niepotrzebne. To jest również nasza metoda na odmładzanie, naturalne odmładzanie, na budowanie naszej odporności, na regenerację. Jak ja zregeneruję, znaczy ja nie zregeneruję, ja tylko wytłumaczę, jak to zregenerować, prawda? A człowiek to zrobi, to od jelit wychodzi jego odporność. I to jest piękne. Tam powstaje i na to są wykonane badania naukowe, między innymi dla profesora Bodo-Kuklińskiego i Enzmana, tam cały zespół naukowców szwajcarskich i niemieckich pracował, gdzie na początku lat 2000 otrzymali Nagrodę Nobla, gdzie podkreślili i wytłumaczyli całą biochemię działania naszych jelit. Jak one budują przepięknie, naturalnie naszą odporność. Jeżeli stosujemy antybiotyki, słowo antybiotyk, przeciw życiu. I już tworzy nam się dysharmonia. Już jest dysfunkcja naszych jelit. To nie oznacza, że ja jestem przeciwniczką leków, przeciwniczką szczepionek i przeciwniczką... Absolutnie. Ja skończyłam Akademię Medyczną i z wielkim szacunkiem podchodzę do medycyny i nigdy nie traktuję człowieka tak samo, tylko rozpatruję jego indywidualność, ale to właśnie... Najpierw skorzystać z tego, co daje natura, nim jeszcze sięgniemy po tą ostateczną formę pomocy.
0: A my zrobimy odwrotnie. Ja często lubię mówić, że strzelamy z armaty do muchy, prawda?
1: Tak, strzelamy z armaty do muchy.
0: Czyli zaczyna się katarek, coś tam, a my już właśnie antybiotyk z antybiotykiem, bo już musimy iść do pracy, być zdrowi i uważamy, że to szybciutko przechorujemy, prawda? Czyli już wtedy to jest pierwszy błąd.
1: To jest pierwszy błąd, a nasz organizm jest bardzo inteligentny i zapamiętuje te błędy. My mamy coś takiego i Hildegarda o tym mówiła. Ona to inaczej nazywała, ale to jest tak zwana pamięć komórkowa. I w tej pamięci zapisują się te wszystkie błędy. I na przykład tak samo złe diety. Dieta z greckiego oznacza sposób życia. Czyli coś, co jest dla nas dobre. Dieta taka, dieta inna. Moja córka, która już jest dorosła, mówi, najlepiej to być na trzech dietach, bo jedną można się nie najeść. To takie niby śmieszne, ale rzeczywiście niesie szalone ryzyko dla naszego zdrowia.
0: Tak, i często ludzie mówią, że grób sobie kopiemy widelcem, prawda?
1: Tak.
0: Czyli to jest to.
1: Tak, tak. Albo łyżeczką, albo widelcem. Niestety tak. To, co kładziemy na talerzu, albo buduje naszą odporność, albo niestety utylizujemy nasze ciało i pozbawiamy go w pewnym momencie wszystkich procesów naprawczych. I zaczyna się od złej pracy żołądka i jelit, o czym już żeśmy rozmawiały, czyli jeszcze raz przypomnę, żołądek musi być kwaśny, tam powinien być dobry kwas żołądkowy, pepsyna oraz dużo naturalnej witaminy C, czyli tej, którą nam przynosi natura z całym pakietem, bo oczywiście to jest kolejny tutaj temat rzeka, a mianowicie właśnie naturalna witamina C. I warto tutaj popatrzeć, w jaką formę witaminy C przynosi natura. My jako ludzie tej witaminy C nie umiemy syntetyzować. Nie umiemy jej przyswoić, jeżeli ona jest chemiczna.
0: Czy musi być rutyna, hesperydyna, te wszystkie...
1: Biflawonoidy.
0: Tak, elementy, które jakby składają się na tą witaminę C, a nie tylko kwas.
1: I enzymy, które tą witaminę przyjmą i wprowadzą tam, gdzie jest ona potrzebna, a potrzebna jest w każdej żywej komórce, dlatego że witamina C razem z kompleksem witaminy B uruchamia cały system działania mitochondrium komórkowego, gdzie produkowana jest energia niezbędna do życia. A my co? Wstajemy, jesteśmy od razu zmęczeni. Nie ma energii.
0: Ktoś jest zmęczony, to już powinien pomyśleć o deficytach mikro-makroelementów, prawda?
1: Tak, bo następnym krokiem zmęczenia jest depresja. Ile młodych ludzi cierpi na depresję, na brak snu, nie mogą zasnąć, wybudzają się w nocy. Wtedy trzeba popatrzeć, o której w nocy się wybudzają, bo to jest też czasami oznaką już złej gospodarki insulinowej i możliwości takiej bardzo trudnej do wyprowadzenia choroby jak cukrzyca, jak insulinooporność, której w tej chwili jest cała plaga. Tak, to jest też w pewnym sensie choroba z autoagresji. Potem tarczyca daje nam sygnał. To jest informacja, jak funkcjonuje całość naszego ciała. Tarczyca zawiaduje naszym metabolizmem. I co? Nadczynność, niedoczynność. I zaczynamy różnego rodzaju procesy naprawcze. A zacznijmy od tego, żeby zrozumieć, co ta tarczyca nam pokazuje. I nie ma takiej tableteczki, którą weźmiesz, a nawet jak weźmiesz to, co jest mówione, będziesz to brał do końca życia. Do mnie, jak przychodzą ludzie, pytają się, a jak długo będę prowadził tą dyscyplinę? Jak to długo wszystko będzie trwało?
0: Tą dietę.
1: Tak, tak długo, aż wyprowadzimy harmonijnie nasz organizm w kierunku zdrowia. Jak to pięknie zostało powiedziane, właściwie to chyba na koniec powinnam powiedzieć. Zostaliśmy stworzeni z miłości i miłość jest dla nas najlepszym lekarstwem. Ale ta Boża miłość, ta miłość, która daje nam spokój, radość życia, chęć pomagania innym. Stąd czerpiemy tą siłę, tą energię.
0: Czyli ta głowa, prawda, kolokwialnie mówiąc. Jak uporządkujemy głowę, uporządkujemy jedzenie, to mamy odporność.
1: Ale głowy nigdy nie uporządkujemy, jak mamy dysfunkcyjne jelita. I dostajemy kolejne etapy budowania naszej odporności. I już mamy tutaj w gardle migdałki, flora jelitowa w naszych, przepraszam, flora bakteryjna w naszych w jamie ustnej. Święta Hildegarda wielką uwagę poświęca oczyszczaniu jamy ustnej. Na przykład opłukiwaniu zębów zimną wodą.
0: Tak.
1: To daje energię naszym dziąsłom, naszym zębom, prawda? Taką właśnie regenerację tej naszej naturalnej flory w jamie ustnej. Potem mamy zabezpieczające nas migdałki. Nie czekajmy do tego momentu, aż te migdałki już się nadają tylko do wycięcia. No bo już są po prostu zepsute. To tak, jak to naczynie piękne, miedziane, świecące, które dostaliśmy na początku, w którym tylko gotujemy i nie myjemy. no to ono też będzie zaśniedziałe, brudne i pełne pleśni i drobnoustroju. I mamy po kolei systemy, które nas wzmacniają, regenerują, zarówno od naszych narządów, które naprawdę chciałyby odpocząć. I te ostatnie 8 godzin 24-godzinnej doby to jest sen. I wtedy zapewnienie naszemu ciału regeneracji poprzez sen to jest najwspanialsze lekarstwo. Całe nasze ciało zaczyna się regenerować. To jest też droga do budowania odporności. Czyż nie jest to proste?
0: No to jest bardzo proste. Czyli jakby medycyna Hildegardy to pięknie zbiera. Głowa i ciało, prawda? Jak to uporządkujemy, zharmonizujemy, to możemy myśleć o odporności. Ale rzeczywiście w tej chwili mamy bardzo duże deficyty, które są związane z niedoborami w żywności, składników i minerałów. Powiedz, Aniu, czy można to gdzieś sobie sprawdzić po prostu, no bo też media zachęcają, prawda, witamina D3, cynk i tak dalej. I nie chodzi o to, żeby teraz przypadkowo łykać jakieś suplementy, bo do tego nie chcemy zachęcać,
1: nie.
0: Ale żeby ruszyła ta nasza odporność, żeby wyrównać to, na co zapracowaliśmy sobie właśnie nieumiejętną dietą, właśnie złym snem, brakiem ruchu, no to trzeba szybciutko wyrównać, bo jedzeniem też tego nie nadrobimy. Ja gdzieś czytałam, że żeby witaminę C nadrobić, to trzeba by 20 kilo ziemniaków zjeść. No nikt tego nie jest w stanie dziennie zjeść, tak. Więc czasami jesteśmy skazani na te suplementy, bo warzywa i owoce za czasów Hildegardy miały bogactwo
1: zupełnie
0: tego. To
1: była
0: zupełną inną wartość, prawda? I teraz czasami, żeby ruszyć, żeby tą odporność szybciutko zbudować, musimy szybciutko się zasuplementować. Powiedz, jak sprawdzić, żeby tego w ciemno nie robić? Te poziomy, które mamy właśnie deficytowe, nadmiarowe, jakie byś tu polecała właśnie postępowanie?
1: Ja się tym zajmuję tak naprawdę każdego dnia. Na tym polega moja misja, która została mi dana. Mimo, że wykształcenie mam w bardzo takim medycznym, sprofilowanym kierunku, ale to jest tylko jakby baza wypadowa. A ja później bardzo szeroko pojęłam tą medycynę, między innymi we własnej aptece miałam możliwość ogromnego przeglądu, no i w aptekach, w których pracowałam przez wiele, wiele lat, poznania tej suplementacji, która jest na rynku. I szczerze mówię, że tutaj przychylam się do zdania niektórych lekarzy, że uwaga na suplementację. Jest tak bardzo dużo złych suplementów, bo my czytamy tylko to, co jest na początku. O, fajnie, A, B, coś tam, inne witaminy, prawda? Super skład, a potem się okazuje, że te wypełniacze, te substancje, które są dodatkowo dodane do jako stabilizatory, jako barwniki,
0: wzmacniacze
1: smaku, no i niestety wszechobecny cukier. Bardzo często do preparatów jest dodawany dwutlenek tytanu. To jest substancja rakotwórcza, więc nie można takich rzeczy stosować. Jest bardzo dużo podróbek. Mówiłyśmy już o orkiszu. Orkisz. To jest niebo a ziemia.
0: Tak.
1: To jest zupełnie nie to samo. Dlatego tylko i wyłącznie sprawdzone źródła. Ja dlatego polecam moim pacjentom sprawdzone receptury. Receptury certyfikowane. Receptury, nad którymi były wykonane badania. Często badania kliniczne, które są bardzo kosztowne. I zastosowanie tak indywidualnego dawkowania pod kątem uzupełnienia
0: tego, czego
1: brakuje. Więc nie ma sensu po prostu tak na ślepo stosować i jeszcze w dodatku w ogóle nie patrzeć, skąd te składniki pochodzą, jak one są zestabilizowane, jak one są umieszczone, w jakim procesie. No jestem farmaceutką, więc dla mnie ten proces tworzenia preparatów jest szalenie istotny. Czy to są preparaty chemiczne, czy to są preparaty naturalne, ale natura to też chemia, tylko że naturalna.
0: Tak.
1: I dlatego pozyskanie dobrego orkiszu, pozyskanie odpowiednio tłoczonych na zimno olejów, pozyskanie ziół w odpowiedniej fazie wzrostu, żeby one zawierały jak najwięcej substancji leczniczych i odpowiedni ich dobór dla tego jednego pacjenta, człowieka, czy to dziecko, czy to osoba starsza, czy młodzież, to trzeba naprawdę umieć harmonijnie rozeznać. Mhm. Dlatego bardzo często sięgam do moich podręczników ze studiów, sięgam do podręczników moich rodziców, mojej mamy chrzestnej, która też jest lekarzem, która mnie wychowywała i do świętej Hildegardy przyprowadziła jako pierwsza. Powiedziała, to jest twoja droga. Tu się pochyl, zegnij kolana i proś o łaskę, żebyś umiała ludziom dać tą mądrość. Żebyś umiała im na tyle prosto przekazać. I powtórzę to słowo, proste receptury, proste, ale te, które działają, nie jakieś oszukane, nie wymyślone, nie handlowe, tylko zgodne z prawem Boga, czyli czyste.
0: No właśnie, Aniu, czyli można takie kupić. Myślę, że zachęćmy po prostu do przeglądania internetu, bo myślę, że
1: oczywiście.
0: Już ludzie próbują wszystko i komentują, także ten internet nam pomaga, bo to też bogactwo, prawda? I możemy szybciej zweryfikować, co tam jest w tym suplemencie. Ale powiedz właśnie te badania, od czego zacząć właśnie? Czy słyszałam o badaniu włosa właśnie, czy są jakieś właśnie możliwe badania z krwi? Bo to też jest obarczone dużym błędem, prawda? Bo magnez w krwi to jest 1%, a badamy tylko to, a cały, czyli może w krwi nam wyjść, że jest okej, a w sumie nasze tkanki, komórki nie mają tego magnezu.
1: Zupełnie, oczywiście.
0: Więc gdzie właśnie zbadać?
1: No ja prowadzę takie badania, tak nieskromnie powiem, po prostu zostałam obdarzona taką łaską, że poznałam odpowiednich lekarzy i tutaj bardzo im się nisko kłaniam i oddaję wielki honor i szacunek, bo to są ludzie, którzy całe swoje życie poszukują nowych rozwiązań, które mogą dać możliwość sprostowania naszym problemom. Mhm. I to, co ja wykonuję, to badanie, to właśnie sprawdzam poziom witamin, mikroelementów, enzymów, koenzymów, aminokwasów egzogennych, obciążeń, funkcjonowania naszych narządów wewnętrznych od strony komórki. Mhm. Właśnie Niemcy, Szwajcarzy przodują i Rosjanie też mają bardzo dobre.
0: Czyli jest już aparatura po prostu na rynku, która może nam pomóc.
1: I to bym chciała upowszechnić w Polsce. Mhm. I mam nadzieję, że też nasza współpraca się zacieśni i że będziemy mogli dać tą możliwość pacjentom, ludziom, którzy poszukują, a nie mają takiego rozeznania. Mhm. Dlatego na stronach Towarzystwa Polskiego Towarzystwa Świętej Hildegardy trzeba szukać tych wartościowych informacji, bo jest bardzo dużo stron. Mhm. Ja jak tak na przykład chciałam powiedzieć o jakimś narządzie, prawda, to patrzę, co jest na tych stronach internetowych. Więc no, ja nikomu nie chcę tutaj ubliżyć i umniejszyć czyjejś wartości, ale takie informacje, pajacyki wyskakujące na ekranie internetu, weź tamto, to nie tędy droga. To trzeba umieć rozeznać badania medyczne z krwi, z moczu, prawda? I jakby kalkę nałożyć na to, co mamy w komórce, popatrzeć na tego człowieka, z czym on do nas przychodzi i w sposób harmonijny mu pomóc.
0: Drodzy Państwo, także zachęcamy do tego, aby

0: Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnej audycji poświęconej ludziom, którzy z pasją tworzą współczesne rolnictwo. Dziś porozmawiamy o sile, determinacji i codzienności, która łączy w sobie kilka niezwykle wymagających ról. Moim gościem jest kobieta, która potrafi to wszystko połączyć. Mama, rolniczka, hodowczyni krów mlecznych i nauczycielka w technikum. Z nami w studiu jest Justyna Plit. Justynko, witamy Cię serdecznie.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło. Jak już Kasia wspomniała, łączę kilka, jeżeli chodzi o wspólnych zawodów. Pracuję jako nauczyciel w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy. Posiadamy z mężem gospodarstwo rolne, z które się specjalizują krowami mlecznymi, plus jeżeli chodzi o pasowymi, a dodatkowo jesteśmy mamą trzech córek, Kini, Poli i Zoi.
0: Zacznijmy od tego, co chyba najbardziej fascynuje naszych słuchaczy. Łączysz rolę mamy, rolniczki i nauczycielki. To trzy pełnoetatowe zajęcia. Jak wygląda Twój zwykły dzień i jak udaje Ci się to wszystko pogodzić?
1: Na początku zawsze sobie zakładam pewien plan działania, bo bez planu działania przy trójce dzieci, przy gospodarstwie, przy pracy jeszcze jako nauczyciel by było ciężko. Teraz akurat korzystam, że jestem na urlopie macierzyńskiej, bo mam dopiero 3-miesięczną Zojkę, także dopiero wracam do szkoły w przyszłym roku. Oczywiście jestem już nauczycielem, można powiedzieć już 12 lat, to też już jest inaczej. Mam już tam staż pracy, a z drugiej strony w pracy opowiadam o tym, co najbardziej lubię, czyli łączę moją praktykę i wiedzę teoretyczną w jedną. I dlatego, powiem tak, moi uczniowie bardzo lubią tego słuchać. Bo najważniejsze jest przekazywanie dzieciom tego, co one nie mogą zobaczyć nieraz, ale mogą usłyszeć od praktyka, jak to miało miejsce w rzeczywistości. Bo niestety, wiedza teoretyczna, a praktyka nie zawsze się ze sobą łączy. I praktycznie niektóre rzeczy, które książkowo miałyby tak i tak wyglądać, w praktyce zupełnie inaczej wyglądają. Dodatkowo, jeżeli chodzi teraz, jak jestem na macierzyńskim, to skupiam się głównie na dziewczynkach i mogę bardziej pomagać mężowi przy gospodarstwie, bo trzeba pamiętać, że niestety krowy mleczne są, to bym powiedziała, gałęzią w rolnictwie najbardziej wymagającą i nie ma tutaj chwili czasu na stracenie, na jakikolwiek, na oddalenie, na później. Pewne zadania muszą być w danym konkretnym terminie wykonane.
0: No dokładnie. Praca przy krowach mlecznych to praca, która nie zna ani weekendów, ani świąt, tak? Musimy być dostępni całą dobę.
1: Tak.
0: 7 dni w tygodniu.
1: A zważywszy, że jak to jest na gospodarstwie, najlepsze wypadki i wydarzenia mają w weekendy, święta i kiedy dany serwis nie może przyjechać, ale za to mam mądrego męża, który jest akurat zawsze coś wymyśli, wykombinuje. Także jak my się zawsze śmiejemy w domu, ja jestem od tego, co niestety, ale nieraz rozłożę na części pierwsze, ale za to mam męża, który zawsze to naprawi.
0: To świetnie. A co jest najtrudniejsze w pracy przy stadzie, przy hodowli bydła? I co daje największą satysfakcję zarazem?
1: Obecnej sytuacji, jaką teraz mamy, geopolityczną, rolniczą, niestety jest bardzo ciężko zaplanować, co będzie za x lat. I w produkcji mlecznej, nie oszukujmy się, jest to gałąź, która jest najtrudniej rozpocząć i szybko zakończyć. Krowy mlecze, które ma się własne stado od początku, które ciągle realizujemy dane cele i plus jakie cele sobie każdy hodowca wyznacza, to nie jest tak, że sobie wyznaczymy w danym roku, 2 lata, 3, tylko jest to praca, bym powiedziała, bardzo długoterminowa i przede wszystkim przy produkcji krów mlecznych trzeba mieć to niestety zacięcie i determinację, bo bez tego nie da się być dobrym hodowcą. I druga sprawa, trzeba lubić krowy, nie oszukujmy się. Jeżeli bez tego, to hodowca daleko nie ujedzie, bo niestety, co byśmy chcieli robić przy nich, okaże się dla nas męczące i nieprzyjemne. A trzeba pamiętać o tym, żeby zajmować się wszystkim, trzeba znaleźć to, co się najbardziej lubi robić.
0: A czy twoje dzieci uczestniczą w życiu w gospodarstwie? Czy widać, że to lubią, kręcą się gdzieś...
1: Oj tak.
0: W obiektach inwentarskich na podwórku.
1: Oj tak. W związku z tym, że wiadomo, najmłodszy to jeszcze nie. Dopiero tylko może obserwować. Ale za to pozostałe jej siostry, Kiniusia, która teraz kończy 6 lat, to jest, ona jest wszędzie. I dodatkowo pytania, gdzie, co jest i tak dalej. I się nie boi. Przede wszystkim nawet jest pierwsza, jeżeli cokolwiek się dzieje w oborze, czyli cielenie krów. Ona już jest pierwsza. Ona już być przy tym cielaku. Ona na przykład ostatnio, tatusiu, ale tym bykom trzeba dać więcej jedzenia, żeby ładniejsze, większe urosły. Także się nie boi, także chętnie pomaga. No i nie oszukujmy się, też lubią jeździć w przypadku sprzętem i ciągnikami. Ostatnio, Kinia, mamuś, a ile ja będę miała lat, kiedy będę mogła już jeździć? Ja mówię, jeszcze trochę. No i to ile lat? Ja mówię, dopiero jak prawko na ciągnik mówimy 16 lat. No to pokaż na paluszkach, ile to lat, że tak powiem, jeszcze zostało. W obecnym rolnictwie jest też bardzo dobrze, że są obciążnika masowe, także nie pojedzie jeszcze sama. Nie oszukujmy się, kolory pomarańczowe, John Deere i tak dalej.
0: Dokładnie, to przykuwają uwagę.
1: Przykuwają uwagę. Natomiast Polusia jest ta moja córka spokojniejsza. Jest przy zwierzętach. Psy, koty nakarmić i tak dalej jest. Do momentu bardzo chętnie chodziła do stołu paszowego, ale raz zbyt blisko podeszła i ją krowa liznęła, że tak powiem.
0: Swoim szorstkim językiem.
1: Po twarzy. I od tego momentu już tak chętnie nie podgarnia już pasz. Krówce, no bo wiadomo, jak one podchodzą do cielaczków, cielaczki mają mięciutki języczek, dają paluchy, no to jest okej. Okay. Ale zapomniała, że krowa niestety już ten język robi się szorstki. I jak dostała moja córcia po policzku, że i aż po włosy, aż i gumka wypadła i miała takie włosy zaraz na żel, no to niestety, ale już zrezygnowała, już tak chętnie nie podchodzi. Z jednej strony to też jest dobrze, bo trzeba pamiętać, że zwierzęta są niebezpieczne dla małych dzieci, także też się już się nauczyła, że jest to, zapyta się, podejść i tak dalej. Ale są, krążą, że tak powiem, moje buszandery, że tak powiem.
0: Dokładnie, zachowujemy zasady bezpieczeństwa przede wszystkim. A poza gospodarstwem pracujesz jako nauczycielka w technikum. Jak młodzi ludzie dziś patrzą na rolnictwo? Z entuzjazmem, dystansem, a może z ciekawością?
1: Trzeba pamiętać o tym, że wymiana pokoleń idzie bardzo następująco. Młodzi ludzie inaczej patrzą przede wszystkim już na rolnictwo, na gałęzie i też patrzą, żeby nieraz łączyć pewne rzeczy, czyli i rolnictwo, i swoje pasje. To też jest bardzo dobrze dla młodych ludzi, żeby też rozwijali się na różnych kierunkach. Oczywiście bym powiedziała, że młodzi, każda generacja inaczej rozpatruje sobie rolnictwo i też z jakiego źródła oni pochodzą. Bo akurat mamy do czynienia ze szkołą, którą mamy dzieciaki i ze wsi oraz miasta. I ci ze wsi, którzy są nauczone, bo trzeba pamiętać, że rolnictwo to jest ciężka praca, to też inaczej na to rozpatrują i też chcą sobie ułatwić przede wszystkim życie. To też jest bardzo dobrze, że chcą iść nowymi technikami, chcą sobie pomagać pewnymi rzeczami i mają też tą wiedzę. I to jest w zależności z jakiej rodziny pochodzą, czy się bardzo dużo mówi o rolnictwie, czy też mniej. Bo trzeba pamiętać, że dzieciaki, które pochodzą u nas z miasta, to niestety mają coraz mniej kontaktu z rolnictwem. Już nie ma tak jak kiedyś 20-30 lat temu, że ktoś z rodziny miał gospodarstwo i miał tą przysłowiową krowę, świnie, konia i drób, jest tego coraz mniej i nie mogą mieć takiej wiedzy praktycznej, dlatego nieraz pewne rzeczy, to dla nas rolników są oczywiste, dla nich jest rzeczą, że tak powiem, zaskakującą, co też musimy o nich też powiedzieć i dlatego to jest też bardzo fajnie, że nasza szkoła organizuje w ramach zajęć praktycznych bardzo dużo wyjazdów i też mają coś robić przede wszystkim dzieciaki.
0: Dokładnie.
1: Tak, żeby one wiedziały, bo wiecie, moi drodzy, tak samo jak na obrazku, w książce, oni nigdy się nie dowiedzą tego, jak praktycznie jest, jeżeli mają coś wykonać przy zwierzęciu. I z tego się bardzo też cieszę, że mają tą możliwość w naszej szkole. I po całej edukacji ja mam taką zawsze zasadę, że albo oni pokochają po tym cyklu pobytu u nas w naszej szkole, albo stwierdzą, że niestety nie widzą się w tym kierunku i mogą iść w zupełnie innym elemencie. Bo mamy na przykład też taką jedną nauczycielkę, która zajmuje się, jakie losy dalej się potoczyły naszych dzieciaków. To też jest bardzo fajne. I z perspektywy czasu powiemy, że są naprawdę różnych kierunkach. Bo typowo rolniczych, pójdą po jakąś prawę, po nawet Akademię Morską. Gdzieś pracują w różnych, czy też wyjechali za granicą. Naprawdę losy ludzi się bardzo układają, zmieniają, że tak powiem, tak. Mhm. Lub też przejmują gospodarstwa po swoich rodzicach, gdzie widać tą pasję, zamiłowanie. Bo nie oszukujmy się, wybranie już technikum rolniczego też oznacza, że chcą coś w tym kierunku iść.
0: Zdobywać wiedzę.
1: Tak. A zważywszy, że u nas w naszym pokoleniu, że tak powiem, jest taka scheda, że dziedziczenia gospodarstwa ktoś by chciał dalej to przejąć.
0: Dokładnie. Coraz częściej mówi się o sile kobiet w rolnictwie. Czy jako kobieta w tej branży spotykasz się z wyzwaniami? stereotypami, a może wręcz przeciwnie, z dużym wsparciem.
1: Ze wszystkim, bym powiedziała po kolei. Mentalność ludzi na wsi, to nie jest tak, że tak szybko się im to zmieni. Także to też trwa, tak bym powiedziała, tak etapami. Trzeba pamiętać, że ja jako już dziewczynka, ja już też na gospodarstwie, już wchodzę z gospodarstwa, jak ja jeździłam ciągnikiem, no to też było wow, że ja jeżdżę.
0: Że dziewczyna jeździ traktorem.
1: Tak, zgadza się. No bo nie używam, że nie miałam brata, a ja miałam taką smykałkę, że zawsze to lubiłam robić przy tych zwierzętach. No pewne rzeczy też trzeba było wykonać, czy coś pomóc. I ta mentalność tak powoli się zmienia w kierunku kobiet. Te schematy mocno są jeszcze zakorzenione, że jak jest gospodarstwo, kobieta powinna być przy mężu, pomagać mu, zajmować się tym ogniskiem domowym. Natomiast coraz więcej kobiet chce nie tylko pomagać mężowi, nie tylko być na gospodarstwie, ale też rozwijać swoje pasje. To jest też bardzo ważne. Praca na gospodarstwie jest ciężka, a każde swoje, że tak powiem, pasje, swój zawód, prowadzenie czegokolwiek, jakiejkolwiek działalności, to jest taka odskocznia, taka jej przestrzeń, jej prywatność, bo trzeba pamiętać naszych rodziców, gdzie wiadomo, oboje pracują, te w innych pokoleniach. No ale, moi drodzy, nawet w dobrych związkach jest też ważne, żeby była ta odskocznia między troszeczkę tej przestrzeni własnej.
0: Między pracą a życiem prywatnym.
1: Tak, zgadza się. A z drugiej strony kobieta, która spełnia swoje cele zawodowe, to też jest zadowolona ze swojego życia, niż tylko patrzenie z takich stereotypów, że powinna być tylko to, co mąż powie. Coraz więcej jest silnych kobiet, mocniejszych charakterowo. No wiem, że trochę faceci się boją takich kobiet. No bo też trzeba powiedzieć.
0: Niestety.
1: Tak, także to też jest w łączeniu z tego wszystkiego ważne. To jest też, bym powiedziała, zależne od partnerstwa, od związku, żeby te dane rzeczy ładnie ze sobą łączyć, bo to też jest ciężko, nie oszukujmy się.
0: Dokładnie, trzeba współgrać. Mhm. A co powiedziałabyś młodym dziewczynom, które myślą o pracy w rolnictwie, ale się wahają? Czy przejąć te gospodarstwo, czy nie przejąć, czy zacząć od zera?
1: Najważniejsze, żeby one zrobiły ze sobą takie sumienie, co dla nich jest najważniejsze i w czym one czują się dobrze. Bo to jest najważniejsze, bo ja zawsze mówię też dzieciakom. Moi drodzy, pamiętajcie, szkoła to jest dany etap tylko w życiu, ale praca, zobaczcie, to jest tylko aż 40 prawie lat, jak nie dłużej. To pamiętajcie, najważniejsze jest, żeby znaleźć taki element pracy, jakikolwiek sobie wybierzemy. Pamiętajmy o tym, że zawodów jest mnóstwo i jeszcze trochę, lub też zmienią decyzję, żeby najpierw spróbowały, bo zmienić zdanie zawsze można. Ale jeżeli ktoś by nie spróbował czegoś, to później będzie miał do siebie sam pretensję, że nie spróbował, tak?
0: Dokładnie.
1: Że za łatwo się poddał. Takie małe, że tak powiem, rozeznanie. Lepiej się nieraz poświęcić. Trzeba pamiętać, że rolnictwo jest bardzo trudną gałęzią, nieprzewidywalną w obecnym czasie, z różnymi problemami, ale trzeba pamiętać, że kobiety w naszym kraju są coraz silniejsze i coraz więcej je widać w różnych gałęziach rolnictwa, że bym powiedziała, facety też potrzebują w tym obecnie ciężkich czasach mocnej kobiety, że wiedzą, że mają tu wsparcie. Bo to jest bardzo ważne, jeżeli w związku buduje się też wsparcie, że jeden drugiemu pomaga, tak? Że jedno drugie ma 100% zaufanie. Wiem, że w obecnych kobietach też jest to ciężko przebić się. Bo nie oszukujmy się, też rolnictwo jest nastawienie
0: na facetów.
1: Tak,
0: na tak, mężczyzn.
1: Tak, tak. Także my dopiero, bym powiedziała, kobiety w rolnictwie tak dopiero tak, że tak powiem, rozpychamy się. I rozpychamy się w tym kręgu. Ale z tego, co ja też obserwuję na różnych elementach, tego jesteśmy coraz więcej. Coraz bardziej widać, że my tam krążymy i po prostu rozszerzamy.
0: Zaczynamy być zauważane.
1: Tak, tak, bo trzeba pamiętać, że tak jeszcze 10-20 lat temu, jaki przyjedzie jakiś przedstawiciel, jak i tak dalej, to kobieta coś ma, jakąś wiedzę rolniczą, ona coś wie, albo nie, ona nie jest tylko, jak to się mówi, przy garach, przy dzieciach. O tym też trzeba pamiętać, także też coraz większą wiedzą, że już z kobietą też można porozmawiać na trudne tematy, na rolnicze, ona podejmuje też decyzje, tak?
0: Gratuluję bardzo wyników tutaj, jeśli chodzi o produkcję mleczną, jeśli chodzi o Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka, ponieważ widziałam, że są rewelacyjne. Justyno, twoja historia pokazuje, że rolnictwo to nie tylko ciężka praca, ale też ogromna pasja i sposób na życie. Dziękuję ci za tą rozmowę, za twoją energię i za to, że pokazujesz, jak pięknie można łączyć różne role, nie tracąc siebie. A państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia w kolejnej audycji.

0: Tak, moi drodzy, witamy wszystkich naszych słuchaczy bardzo, bardzo serdecznie, bardzo gorąco w Ogrodzie Bez Chemii. To cykliczna audycja podczas każdych wtorków od pewnego czasu, a naszym gościem jest ceniona wśród słuchaczy i wśród nas pani Aldona Fenek, przede wszystkim popularyzatorka wiedzy przyrodniczej. Ogród Bez Chemii to już edycja czwarta dzisiaj. Bardzo zachęcamy także naszych słuchaczy do zadawania pytań, a dzisiaj chcemy porozmawiać z panią Aldoną o ciekawostkach, które wydarzały się w ogrodzie, ale nie tylko. Myślę, że zaczniemy właśnie od tego, bo pani Aldona nam obiecała ostatnio śmieszne rzeczy, wesoły ogród bez chemii, więc witamy bardzo serdecznie pani Aldono. Dzień dobry.
1: Witam pana i państwa również bardzo serdecznie. Tak, i chciałam tylko sprostować, że środy, a nie wtorki.
0: No właśnie.
2: Też chciałam.
0: To wina jest doktora Grzegorza. Bo ma wtorki.
1: Z Grzegorzem śmiejemy, że wtorki z Grzegorzem, środy za domem.
0: Właśnie tak. No i już pokręciłem, no właśnie. No, dobrze.
2: Już jest śmiesznie,
0: może to tak miało być, audycja jest na żywo, więc no, wtorki, środy nam się pomyliły.
1: I to bardzo tylko dobrze. Jeden dzień.
0: Tak, to nie ma znaczenia. Pani Aldono, co tam pani się...
1: Coś śmiesznego miałam powiedzieć.
0: Tak, dokładnie.
2: No już powiedzieliśmy.
1: Tak sobie myślałam w domu, co to takiego najśmieszniejszego mi się w życiu przydarzyło. No i tak znalazłam, tak, że to już było parę ładnych lat temu, kiedy mój tata chciał mi pomóc i pograbił mi liście, ale między innymi też tam były liście z kasztanowca, które zawsze palę, żeby tam szrotówka kasztanowcowiaczka unicestwić. No i tak tych liści trochę się dużo uzbierało, bo były też inne.
0: Tak.
1: No a przy okazji jeszcze robiłam porządki i trochę mi się, tak chyba z 50 ml paliwa do kosy takiego starego zostało i tak nie wiedziałam, jak to mam zutylizować. Mhm. Tak stwierdziłam, że w sumie te liście takie lekko wilgotne pewnie mi się lepiej zapalą. No i tak na te liście wylałam, ale stwierdziłam, że no nie mam zapałek, trzeba do domu pójść po zapałki. A w domu stwierdziłam, że też sobie kawę zrobię, więc to się troszeczkę wyciągnęło. Zdążyłam zapomnieć już o tej benzynie dolanej do liści. Przyszłam, odpaliłam ognisko i taki był dosyć mocna eksplozja i wszystkie liście były z powrotem po całym podwórku. W okazji dosyć głośne efekty dźwiękowe, na co wybiegł mu sąsiad i tu zacytuję dokładnie. Z takim krzykiem, co tak dupnęło? A ja mówię, nic, to tylko liście z powrotem upadły na ziemię.
0: Nie zwyciężał.
1: Tak, to rzeczywiście huk był niezły i to taka przestroga, żeby nie zapominać o tym, co się właśnie z benzyną zrobi, bo opary zrobiły swoje. To. Mimo, że to była niewielka ilość, naprawdę efekty były bardzo efektowne i o dalekim zasięgu. Także można sobie pracy przysporzyć.
0: Można sobie przysporzyć, ale się nauczyć też bardzo tak, tego no właśnie. Tak, bo...
1: Wtedy człowiek wie, co to fizyka i chemia.
0: Materiały wybuchowe w pewnym sensie się stworzyły.
1: Dokładnie.
2: Pani Aldono, tak. My tutaj dzisiaj bardzo dużo rozmawialiśmy już na temat kompostowników. I przyszły pytania od słuchaczy, żeby pani im pomogła, jak prawidłowo skonstruować taki kompostownik. Jak go zrobić w ogóle?
1: Kompostownik możemy sobie zrobić, jak mamy dużo gałązek. Na przykład możemy sobie wygrodzić z gałązek. Możemy sobie z desek wygrodzić. A jak już zupełnie nie mamy nic, no to możemy sobie po prostu na ziemi układać gdzieś w jakimś rogu, żeby to było, no żeby nam się nie rozchodził ten kompost. Mhm. Czyli po prostu taką pryzmę kompostową sobie zrobić, ewentualnie lekko ją zagłębić w ziemi. Więc to wcale nie muszą być jakieś
0: super konstrukcje. Tak.
1: Super konstrukcje, zakup za kilkaset złotych w sklepie. Można to zrobić naprawdę tym, co mamy pod ręką. I to też będzie działało. Ważne, żebyśmy nie zrobili tego na pełnym słońcu, żeby nam to nie wysychało za bardzo, czyli takie miejsce gdzieś pod drzewami, ocienione lekko, ale też nie za bardzo. Będzie jak najbardziej. No i trzeba pamiętać, żeby to też było wilgotne. I będzie działało samo. Samo się będzie swoimi prawami rządziło. Dużo ingerować nie trzeba.
0: Tak.
1: Tak, bardzo fajnie się sprawdza, jak dodajemy do tego na przykład warstwę tutaj skoszonej trawy, jakieś resztki, które nam zostają roślin. Pod spód dobrze jest też taki przewietrzający dać drenaż z drobnych gałązek, więc to wtedy będzie też i napowietrzane.
0: Z kamieni też można, pani Aldono?
1: Czy można. Tak, żeby, tylko później nam ciężej może jest tego wybierać, prawda?
0: No tak.
1: To nam się odłoży. Mhm. Chociaż my też te kamienie jesteśmy w stanie przecież wybrać i odłożyć na bok przy wybieraniu kompostu. Ale to tak dobrze, jak od spodu też te powietrze tam dochodzi. Gałązki się dosyć dobrze sprawdzają. Zawsze gdzieś tam są w ogrodzie jakieś.
2: A czy mogą być sosnowe?
1: Sosnowe? No teoretycznie, jeśli nie będzie ich jakoś zbyt dużo, też mogą być. Trochę ewentualnie nam tam, ale to też nieznacznie zakwasi, tak, glebę. Także nie jest to jakieś przeciwwskazanie, żeby tego nie było. Ważne tylko, żebyśmy żebyśmy porażonych, prawda, przez szkodniki i przez choroby na ten kompost jednak nie kładli, bo potem sobie z powrotem wprowadzamy. I te takie trzeba raczej gdzieś zutylizować, prawda, poza kompostownikiem.
2: Czyli co, na początek gałązki, a później już kładziemy kolejne warstwy, no załóżmy, pierwsza pójdzie trawa i dalsze tam, załóżmy, mam teraz w ogrodzie dość sporo, no, niepotrzebnych chwastów. Chwasty i później znowu kolejna warstwa musi być inna? Czy to nie ma znaczenia?
1: Zazwyczaj wrzucamy to, co mamy. Bo przecież nie będziemy gdzieś tam z boku trzymać. Fajnie jest, jak to tak sobie warstwujemy, bo na przykład trawa się dosyć dobrze rozkłada. Dosyć szybko, więc można tak sobie poprzekładać, ale jak nie mamy i mamy tylko samą trawę, to też będzie ok. Także to też nie jest jakimś problemem. Mhm. Jeśli mamy na przykład dużo liści takich jesiennych,
2: mamy.
1: To dobrze jest też sobie to troszeczkę mocznikiem ewentualnie spryskać, przesypać, bo wtedy szybciej nam tutaj bakterie, grzyby to rozłożą, bo tam brakuje troszeczkę azotu w tym. Więc to można tak pomóc. Można również kupić taki aktywizator do kompostu, ale to tak naprawdę niepotrzebnie wydawać dużo pieniędzy, można sobie właśnie tutaj zakupić samemu akurat.
2: No tak, bo zauważ...
1: Czy nawet jakimś nawozem azotowym samym też.
0: Delikatnie.
1: Delikatnie, dokładnie.
0: Pani Aldono, czy możemy stosować tam, wkładać takie resztki roślinne z kuchni, te kuchenne resztki?
2: Obierki,
0: czy tam, no nie wiem, jeśli coś robimy z warzyw, ogórki, jakieś papryka i tak dalej, takie.
1: No jeśli nie są porażone, to tak. Mogą być, jak najbardziej. Tutaj warto też unikać na przykład z cytrusów jakichś skórek, z tego względu, że one też tam pestycydów dużo mogą zawierać.
0: Właśnie,
1: czyli
0: tak.
1: Te, które wiemy, że ewentualnie mogą być z takich upraw bardzo intensywnych, prawda, właśnie pryskane, to lepiej unikać tam, żeby nam to później na naszą działkę nie trafiało. Jeśli chcemy mieć działkę rzeczywiście taką, no bardzo pozbawioną tej chemii, tych dodatków chemicznych, tak.
2: No dobrze, zaczynam teraz, pani Aldono, w tym miesiącu. Jak długo musi to się wszystko tam przerobić? Czy na wiosnę już mogę z tego korzystać?
1: Bo też takie pytania. Jeśli nie założy, no troszeczkę dłużej by trzeba było poczekać, bo zależy, jaka ta zima też będzie. Jeśli ta zima będzie łagodna i te drobne ustroje będą tam mogły działać, to pewnie coś podziałają. Natomiast jeśli to dosyć szybko nam zamarznie, będzie niska temperatura, to one za wiele nie zrobią. Czyli do wiosny sama trawa pewnie nam się częściowo rozłoży. Natomiast liście do wiosny nam się nie rozłożą. Można jeszcze liściom ewentualnie pomóc, jak mamy takie duże liście, to lekko je rozdrobnić. To wtedy troszeczkę szybciej ten proces rozkładu będzie zachodził. Natomiast to do wiosny to trochę za krótko.
2: Czyli jesienią. Tak, na przyszły rok, jesienią może?
1: Tak, około roku dobrze by było, żeby nasz kompost się poprodukował. Bo krócej to może nie być w pełni rozłożony.
0: No tak, bo to jednak potrzebuje czasu, zanim mikroorganizmy zaczną działać. I mi się przypomniała taka rzecz, może taka ciekawostka, ale rzecz taka, że jako... No, byłem wtedy młody oczywiście, ale rodzice hodowali jedwabniki. Może tam słuchacze wiedzą, jak się ich hoduje, ale większość pewnie nie. Więc tak w skrócie opowiem, że jedwabniki jedzą morwę. No i oczywiście, jak skoro jedzą, to też wydalają tą morwę w inny sposób. No po prostu są takie małe kubki. co pewien czas trzeba było to wszystko sprzątnąć. No nie mieliśmy wtedy oczywiście kompostownika, więc to tato wyrzucał gdzieś tam na takie miejsce, które było bardziej odludne i oddalone od ogrodu, ale powiem pani Aldono, że tam takie rośliny rosły na tym, bo to można nazwać jako obornik po tych owadach.
1: Oczywiście.
0: Niesamowicie wielkie rośliny tam rosły zawsze. Nie wyrzucaliśmy tego do ogrodu, do warzywnika, ale no, jak coś tam urosło już, to ogromne było.
1: To tak samo jak odchody ptaków, jak zbieram, one też mają bardzo dużo azotu, więc trzeba uważać, żeby sobie też nie przedobrzyć, bo potem nam rośliny zamiast owocować, to idą w zieloną masę, bardzo duże rosną, pokaźne, ale niekoniecznie chcą owocować. Też można oczywiście do kompostu dodawać, tam gdzie na przykład robimy karnik i nam zwierzęta przesiadują i te odchody wydalają, to też możemy to do kompostownika dodać, będzie takie naturalne wzbogacenie.
0: Tak, bo właśnie, ja kiedyś też właśnie kupiliśmy tutaj kilka lat temu, to było guano takie, które było gdzieś tam suszone chyba, czy coś w tym rodzaju i tak jak pani mówi, te rośliny poszły niesamowicie w zieleń, ale no nie za bardzo chciały nam owocować i chyba było tego za dużo po prostu i dlatego tak się stało.
1: Właśnie takie odchody ptaków to bardzo szybko się też w kompost przerabiają. Ja kiedyś zrobiłam takie osłonę dla jaskółek, które robiły gniazdo, no i żeby tam nie zapaskudziło mi, że tak powiem, podłogi w pomieszczeniu, to zrobiłam taką osłonę i tam się tego guana dosyć dużo złapało. Wbrew pozorom się wydaje, że takie małe ptaszki, ale produkcje naprawdę mają
0: sporą, tak.
1: Bardzo szybko na tym się jakieś tam muchy zalęgły, tak później larwy były w tym. Przerobiły to bardzo pięknie w ciągu dosłownie kilku tygodni na super kompost, który w niewielkich ilościach do kwiatów doniczkowych, jak dosypywałam, to naprawdę było widać od razu
0: efekty.
1: Poprawę kondycji. Tak, ale naprawdę trzeba tego bardzo niedużo dawać, bo jest to naprawdę bardzo skoncentrowany nawóz.
0: Tak, czyli tutaj często jest taka opinia, że nawozy naturalne, które mamy, to trzeba dawać w dużej ilości, ale tutaj pani Aldona mówi pani, że jednak w tych sytuacjach trzeba bardzo zwracać uwagę także na to, abyśmy nie przedobrzyli w tych...
1: Tak, dokładnie. To zależy, jakiego

0: właśnie są te liście nietknięte. Tam nie ma, no w ogóle nie naruszone są przez ząb czasu. Mhm. Także warto sobie je nawilżyć. Zwłaszcza teraz, kiedy mamy tych opadów zdecydowanie za mało, to jeśli tej wilgoci nie ma, to warto jest podlać, żeby to nam szybciej się rozkładało.
1: Pani Aldona, a ja mam jeszcze takie pytanie, jak pewien moment mi tutaj może tak uciekł, ale czyli dobrze mieć na przykład, jeśli kompostowniki są, dwa równocześnie obok siebie, bo jednak jeden korzystamy po roku, a ten następny już możemy dosypywać.
0: Tak, oczywiście. I ten, który już uzupełniony do końca, no to żeby nam się... Chociaż możemy też tak zrobić, że z góry dokładamy, a na dole odbieramy to, co nam się w takim dosyć wysokim kompostowniku, że na dole odbieramy to, co nam się już rozłożyło, czyli też może być takie warstwowe, że on się nam ciągle przesuwa w naszym kompostowniku i od dołu odbieramy już ten urobek gotowy, a z góry dokładamy. Czyli można w ten sposób sobie zrobić, a można także... usypujemy taką pryzmę, jaką już no, zamierzamy, zostawiamy do rozłożenia, a obok na przykład robimy drugą. To w zależności od tego, jakim miejscem dysponujemy. Zazwyczaj mamy mało miejsca, jak mamy mało ogródek, to możemy taki dosyć wysoki kompostownik zrobić, gdzie dokładamy, tak, a z dołu możemy sobie ten już przerobiony, już gotowy kompost odbierać.
2: A czy warto przerzucać te warstwy, pani Aldono, w kompostowniku jakoś?
0: Takim małym to nie mamy możliwości.
2: Nie ma możliwości nawet.
0: Jak mamy większy, to tak, dobrze jest przełożyć. Tak samo jak w oborniku na przykład. To, co mamy na górze, żeby przełożyć podkład, żeby się dobrze rozłożyło, bo zazwyczaj to, co jest na górze, słabiej się rozkłada ze względu na to, że jest właśnie przesuszane i mniejszy tam dostęp mają te mikroorganizmy, więc dobrze jest to w pewnym momencie przełożyć podkład, żeby również nam się rozłożyło.
1: Pani Aldona, przyszło pytanie, czy skorupki od jajek też mogą tam wejść?
0: No oczywiście, jak najbardziej. Tylko dobrze jest je rozdrobnić, żeby nie były takie no całe, bo to dłużej nam się będzie rozkładało, więc możemy po prostu je pognieść i rozsypać po całości. Tak samo jak popiół drzewny też możemy sobie do kompostu dodać. To też będzie wzbogacenie.
1: A jaki pani ma taki swój specjalny środek na, no złoty środek na kompostownik, to jak kucharze mają swoje przepisy, a pani? Co ma pani coś nietypowego? Co inni nie mają?
0: Chyba mam wszystko to, co mają inni, tylko mam no, dosyć duży ten kompostownik, więc ja mam także, mój kompostownik się przesuwa, jak postępuje z czasem, a potem od nowa go znów tak, czyli tak w sumie to tak na okrągło idzie warstwami, takimi dokładam, a potem się przesuwam, jak już się przekompostuję, odbieram i dokładam z drugiej strony. A tak generalnie to za bardzo się nim aż tak nie zajmuję, może z braku czasu, ale też, że on się swoimi prawami rządzi. Ewentualnie właśnie uzupełniam tam, znaczy dodaję wody, bo pod drzewami też ma troszeczkę utrudniony dostęp do tej wody, zwłaszcza te liście zatrzymują, ta woda wolniej tam dochodzi, więc no i drzewa oczywiście też zabierają. One też korzystają z tego kompostu, który ja tam składam.
1: No tak.
0: Więc to trochę jest takie podkradanie. No ale ja im tam nie bronię, niech sobie korzystają. Skoro ja korzystam z ich miejsca, to one korzystają z tych dobrodziejstwa kompostu.
2: Panie Aldono, tutaj takie teraz przyszło do nas pytanie, no bo we wrześniu pogoda zmienia nam się, zresztą już się nam zmieniła na bardziej jesienną i tak trochę ona sprzyja też sadzeniu może już. Czy warto już uzupełniać nasze ogrody w jakieś rabaty, takie krzewy małe w nowe egzemplarze, czy jeszcze poczekać do tej późniejszej jesieni?
0: To znaczy, zależy od tego, jakie sadzonki mamy. Jeśli na przykład mamy sadzonki z doniczek, to praktycznie przez cały rok możemy je wsadzać do gruntu. Jeśli goły korzeń, no to lepiej poczekać, aż te liście tak z nich opadną, kiedy wejdą już lekko w spoczynek. Chociaż zbyt późne wsadzenie też nie jest dobre. Lepiej jak zrobimy to tak mniej więcej gdzieś około października, to one zdążą też jeszcze wytworzyć, znaczy troszeczkę się zakorzenić tak w tej glebie, bo jeszcze jakieś tam włóczniki powstaną i łatwiej jest im przezimować. W obecnych warunkach klimatycznych lepiej sprawdza się chyba sadzenie jesienne niż wiosenne. ze względu na to, że wiosnę mamy dosyć
2: ciepłą. Tak, suche. I

0: suche.
1: I zdecydowanie gorzej nam się przyjmują drzewka sadzone wiosną. Więc ta jesień, a zwłaszcza teraz, kiedy te deszcze zaczęły padać, to możemy już powoli do tego sadzenia, w sumie w tym roku i tak ta wegetacja szybciej się zakończyła, więc tak naprawdę to już we wrześniu możemy w połowie września zacząć sadzenie, nawet tych z gołym korzeniem. One się jeszcze nam spokojnie ukorzenią wtedy do zimy i na pewno lepiej zniosą tutaj wiosnę i te anomalia pogodowe, które mamy.
2: Pani Aldona, ale też tutaj padło pytanie od słuchacza, bo tak, kupuję sadzonkę. No i co dalej? Trzeba dołek wykopać, ale czy tam trzeba również już włożyć obornik, czy tu z kompostownika coś? Czy na początku taka świeża krzewinka tego nie potrzebuje?
1: Zbyt dużo nawozu na początek nie jest dobre. Bo to też utrudnia troszeczkę no tutaj aklimatyzowanie się, jak dostaje też to troszeczkę tak zdrowotnie dla drzewa, dla sadzonki nie jest wskazane, ale na pewno do tego dołu, w który sadzimy, to dobrze jest dać no, urodzajną glebę, a nie na przykład
0: piasek.
1: Grunt z gruzem do tego jeszcze. Tak w ogóle to też przy sadzeniu to nie jest tak w sumie proste, jeśli
2: chcemy mieć...
1: Tak, jeśli chcemy mieć zdrową później sadzonkę. Przede wszystkim patrzymy, jak kupujemy, czy ona jest zdrowa, czy nie ma tam gdzieś jakichś objawów chorobowych, czy korzenie są nieuszkodzone, bo jeśli mamy małą sadzonkę, to może mniejsze ryzyko, ale jak mamy na przykład większość korzeni uszkodzonych, tych chłonnych i przesuszone, to szansa przyjęcia się takiej naszej sadzonki jest zdecydowanie dużo mniejsza niż taka, która będzie miała bryłę korzeniową dobrze zachowaną i wilgotną. W donicy też zwracamy uwagę, czy korzenie nie są bardzo mocno zawinięte, bo generalnie nie powinny być pozawijane, z tego względu, że potem będą się same dusiły. Ojejku, tutaj to by można było...
2: No i pani mówi, pani.
1: Tak z godzinę mówić o tym, jak powinniśmy posadzić, a tu może zwrócę uwagę na kupno sadzonek w balotach.
0: Tak.
1: Bo większość producentów podaje, że tych balotów się nie rozwija, nie otwiera tak przy sadzeniu, tylko wsadzamy razem z tym jutowym balotem i tak zasypujemy glebą. No nie jest to dobre rozwiązanie. Tak naprawdę to tutaj się zabezpieczają producenci przed tym, żebyśmy nie zaglądali do środka, czyli ukrywa się pewne mankamenty związane z produkcją tej sadzonki. Głównie to uszkodzenie korzeni, bo tak naprawdę materiał szkółkowany to nie jest też tak łatwo wyprodukować. To nie jest tak, że mamy posadzone w gruncie, prawda, rośliny, a potem je wyciągamy, w balot wkładamy i jest wszystko ok. One powinny być do tego przygotowane, powinny być szkółkowane. Zresztą jak kupujemy, to zazwyczaj niby mamy informację, że jest szkółkowany 2-3-krotnie, czyli przez kolejne 2-3 sezony są przycinane korzenie w tej bryle korzeniowej, co powoduje zagęszczenie korzeni chłonnych i dzięki temu sadzonka dosyć dobrze znosi przesadzenie. Niestety wielu producentów robi tak, że właśnie przesadzarką wycina bryłę korzeniową, wkłada to do balotu i tak sprzedaje. Tak, i my wtedy potem mamy problem, bo proszę sobie wyobrazić, że zwłaszcza przy tym, jak kupujemy większą sadzonkę, większego drzewa jakiegoś, chcemy mieć już konkretne drzewko, na przykład 2-3-metrowej wysokości z ładnie uformowaną koroną, i wydajemy na to kilkaset złotych, a nawet może i
0: więcej.
1: I tysięcy.
0: Tak.
1: I ktoś nam tej sadzonki nie wyszkółkuje, tak, tylko nam sprzedaje taką właśnie wyciętą. Po posadzeniu później, jeśli zostawiamy ten balot, nie zaglądamy do środka, najczęściej nam się tam osypuje ziemia z tych korzeni, robią się puste przestrzenie, których my nie jesteśmy w stanie uzupełnić, jeśli tego balotu nie otworzymy. No bo przez tą jutę nam przecież ziemia
0: nie przejdzie.
1: No nie widzimy, co się dzieje z tymi korzeniami zupełnie. Proszę sobie wyobrazić, że to drzewo próbuje jakoś żyć, prawda? Czyli po pierwsze to się musi przez tą jutę tam przedrzeć jeszcze. Po drugie w tych wolnych przestrzeniach pomiędzy korzeniami, gdzie nie ma gleby, bardzo często zaczynają rozwijać się grzyby i atakować te uszkodzone korzenie.
0: I wtedy roślina ma jeszcze mniejsze szanse.
1: Roślina ma jeszcze mniejsze szanse, ale proszę sobie wyobrazić, że mamy pięknie uformowaną koronę, a drzewo, jak ma zredukowane korzenie, to niestety, ale tak działa, że korzenie żywią koronę, korona żywi korzenie i jeśli zrobimy, usuniemy kawałek bryły korzeniowej, to drzewo zaczyna redukować
0: koronę.
1: Część korony, żeby po prostu wyżywić, tak, bo nie jest w stanie wyżywić całej korony. Więc zaczyna na przykład zasychać nam korona, ale zazwyczaj zasycha nam gdzieś w górze, bo tam, gdzie dalej trzeba przetransportować wodę, po prostu się ogranicza. Najkrótsza trasa wtedy, czyli dół korony zostaje, góra korony zostaje nam zredukowana. No i my z pięknej sadzonki, którą kupiliśmy za niemałe pieniądze, zostajemy z zdeformowanym drzewkiem. Więc warto jest zajrzeć do tego balotu przy kupnie, zobaczyć, jak się te korzenie mają. Jeśli nie są przygotowane, jeśli są rzeczywiście przycięte, no najlepiej nie brać takiej sadzonki, przynajmniej nie za taką cenę, bo my naprawdę ryzyko mamy bardzo duże, że nam się ta sadzonka nie przyjmie po prostu.
2: Pani Aldona,
1: i będzie nam chorowała.
2: Pani Aldona, to widać, jak otworzy się ten balot, że są przycięte, a czym się charakteryzuje, że ona jest wyszkółkowana, a obcięte?
1: W wyszkółkowanej będzie widać kolejne jakby strefy przycięcia, bo będzie pani miała przycięty korzonek i na końcu tego przycięcia będzie taka kępka młodych korzeni nowych. I później znów przycięta strefa i znów kępka nowych korzeni. Bardzo zagęszczone będą drobne korzenie, natomiast korzenie konstrukcyjne będą tylko i wyłącznie przy jakby w samym centrum. Natomiast przy tych nieszkółkowanych to będziemy mieć tak naprawdę tylko same korzenie konstrukcyjne, dosyć grube, średnicy kilku centymetrów, przycięte i praktycznie zero korzeni chłonnych. Dlatego po posadzeniu najczęściej taka roślina ma problem, bo musi dopiero sobie wytworzyć strefę chłonną, co ją kosztuje bardzo duży wydatek też energetyczny i to kosztuje też redukcję właśnie korony. Więc warto jest sprawdzić nasz materiał, tym bardziej jak wydajemy niemałe pieniądze.
2: A ile takie kosztują najbardziej drogie takie sadzonki? Bo pani jest zorientowana, ja nigdy nie kupowałam, to pani już...
1: To wszystko zależy od wielkości, od...
0: Od gatunku na pewno.
1: Od gatunku, tak. Jeden gatunek od drugiego może ta różnica być w cenie 2-3-krotna nawet, ale tak naprawdę takie ładne, wyszkółkowane sadzonki drzew na przykład alejowych o wielkości 3-4 metrów z uformowaną już koroną, to kosztują tak powyżej 1000-1500 zł, tak średnio, gdzieś nawet do 2000 za jedną sadzonkę.
2: To
1: więc
2: duża.
1: To jest naprawdę dosyć duży koszt i wydając takie pieniądze, no warto zwrócić uwagę na to, czy to jest już rzeczywiście, żebyśmy płacili za to, czego oczekujemy, tak? I żeby to miało szansę przeżycia. Niestety bardzo często się zdarza, że całe aleje zamierają i szuka się przyczyny, a po odkopaniu okazuje się, że tam, jeśli chodzi o życie biologiczne, rzeczywiście bardzo bogato, bardzo dużo grzybów niekiedy pasożytniczych, łącznie z opieńką na czele, która już tam weszła, szereg różnych patogenów takich zgorzelowych, które powodują, no generalnie drzewo jest chore, tak, a tylko i wyłącznie w wyniku takiego przycięcia właśnie systemu korzeniowego. Także tutaj duże koszty niekiedy ponosimy.
0: Tak, ja sam się o tym przekonałem, bo kiedyś wykopałem niewielką wierzbę, którą no po prostu przyciąłem jej te korzenie za mocno, bo nie chciało mi się kopać, przyznaję się tutaj. I rzeczywiście zanim ona jakoś zaczęła żyć normalnie, to minęło no, sporo czasu, bardzo dużo czasu.
2: Tak, pani Aldona.
1: A możemy sobie przygotować taką sadzonkę. Choćby rok wcześniej właśnie wziąć tylko szpadlem w odległości około tam 30 centymetrów. Zależy oczywiście jaka sadzonka, bo przy większych trzeba by było dalej.
0: Tak.
1: Po prostu przyciąć szpadlem na głębokość tak szpadla, obciąć, przeciąć ziemię, tak? I to spowoduje przecięcie korzeń i wytworzenie korzeni w tej nowej bryle. A potem sobie już wykopujemy z taką ładnie zagęszczoną bryłą.
2: Czyli przez 3 lata tak trzeba robić, bo my mamy cis do przesadzenia, pani Aldono. I tak od razu o tym pomyślałam.
1: Powiem tak, to zależy od wielkości sadzonki. Jeśli to jest nieduża sadzonka,
0: no,
1: to
0: ona ma to 1,5 metra w tej chwili.
1: to wystarczy rok. Czyli jak Państwo sobie na przykład przytniecie na wiosnę, albo na przykład teraz jesienią, mm-hmm. można to też zrobić, mm-hmm. chociaż lepiej na wiosnę, wtedy kiedy one będą zaczynały, że tak powiem, wegetację, bo szybciej te wszelkie zranienia się zabliźnią, to na jesieni już będziecie mogli przesadzić.
2: A, widzisz, błąd
1: byś. Bo już się wytworzy ta nowa bryła korzeniowa.
2: Słuchaj, a Piotr miał zamiar wykopać i przesadzić i byłby błąd.
1: To znaczy, ja podejrzewam, że jeszcze przy takiej małej sadzonce to jesteście Państwo w stanie wykopać ją w całości.
0: W całości,
1: z tymi korzeniami, które tam są, bo raczej nie będziecie wyciągać, prawda, mhm. całej rośliny, tylko wykopiecie. To przy większych trzeba zwrócić uwagę, bo 1,5 metra, no a w sumie przy cisie już jest takie starsze też drzewko. Lepiej na wiosnę przyciąć, a na jesieni przesadzić.
0: No właśnie, czyli poczekamy jeszcze, niech ono sobie tutaj normalnie rośnie. Pani Aldono, tych prac we wrześniu mamy sporo, jeśli chodzi o różnego typu.
2: No dobrze, ale ja jeszcze się nie dowiedziałam do końca, jak ten mały krzaczek zaczynam sadzić. Wkładam i pani powiedziała, żeby dużo tych nawozów nie dokładać, bo będzie to ze szkodą, ale już później w kolejnym sezonie na wiosnę mogę dokarmić z góry, tak?
1: Oczywiście, tak, można podsypać czy kompostem, tak, czy dodać jakiegoś nawozu nawet mineralnego, ale tak naprawdę jeśli chodzi o takie posadzone świeżo, to powinno mu wystarczyć to, co jest w glebie.
2: Na jaki długi okres?
1: Jeśli nie jest to gleba jakoś szczególnie uboga w składniki pokarmowe, jeśli my tam damy glebę urodzajną, to na pierwszy rok tych składników pokarmowych powinno wystarczyć z samej gleby.
2: No, to już teraz.
0: Żebyśmy nie przesadzili po prostu. Bo
1: to też nie jest dobrze właśnie tak od razu po przesadzeniu tą roślinę jakby próbować, żeby ona szybko rosła. Niech ona się zaaklimatyzuje w tym gruncie nowym, prawda, w którym ją posadzimy. To będzie z korzyścią dla jej zdrowia, bo wymagać od niej od razu, żeby ona, prawda, nam pięknie zaczęła rosnąć. Ona musi też się przyzwyczaić do nowych warunków. A jak ją przekarmimy, to też nie będzie to z korzyścią dla jej zdrowia.
0: Właśnie, pani Aldono, a propos sadzenia, tutaj opowiadała pani o tych dłuższych, większych roślinach, dużych. Czy we wrześniu mamy tutaj pytanie też od słuchaczki, czy możemy sadzić już różnego typu gatunki cebulowe, które kwitną wiosną, czyli no jakieś małe tam przebiśniegi, krokusy, no i większe też tulipany, hiacynty, szafirki. Czy to już możemy teraz zrobić, czy jeszcze też czekamy na nieco późniejszą jesień?
1: Znaczy możemy już wysadzać, bo zbyt późno wysadzić to też niedobrze, bo one muszą sobie też, prawda, korzenie wypuścić tutaj i się jakby same zabezpieczyć na zimę, czyli ewentualnie głębiej jakoś usadowić. Fakt, że ja się muszę przyznać, że ja niekiedy potrafię na wiosnę dopiero je posadzić.
2: Tak?
0: No i też rosną pewnie.
1: Też rosną, więc one są dosyć takie tutaj elastyczne, jeśli chodzi o ten termin sadzenia, ale też lepiej nie za późno posadzić, no bo wtedy to też jest dla nich stres, prawda, bo one muszą się jeszcze zdążyć tutaj zaaklimatyzować też w tym miejscu.
0: Ale ja też myślę, że pani metoda jest dobra, pani Aldono, dlatego że być może unikamy oczywiście różnego typu tam szkodników, gryzoni chociażby, które zimą potrafią tam sobie coś podjeść.
1: No niestety, to wiele cebulowych jest atrakcyjnych dla nornic. Ja się muszę przyznać, że u mnie w ogrodzie praktycznie już pozostałam tylko przy koronie cesarskiej i przy hiacyntach, bo tulipany u mnie zostały już.
0: Za smaczne były.
1: Tak, za smaczne są zjedzone. Kiedyś właśnie to tak, a propos takich śmiesznych sytuacji, córka przychodzi do mnie i mówi: mamo, jakie piękne tulipany z Wisły kupiłaś. Z Wisły tulipany. I zachodzę, tak, rzeczywiście były zwisłe, ale już były bez cebulek. Już były zwiewnięte. Więc takie odmiany zwisłe też możemy mieć.
2: Pani Aldono, a czy jest sposób, bo też pada takie pytanie, bo często wkładamy w jakieś pojemniczkach na nornice, żeby nam nie były koszyczki. Czy to coś daje, czy nie?
1: Powiem szczerze, że na moje nornice niewiele to działa, bo potrafię sobie ten koszyczek ominąć z góry wejść, a nawet już zrobiłam sobie taki myk, że część rabaty mam wyłożonej folią, bo tam w sumie, żeby mi woda nie uciekała, to mam taką wilgotną łąkę zrobioną i tam też i one niestety, ale i górą sobie wejdą i żyją sobie tam w tym, można powiedzieć, izolowanym świecie. Bez problemu. Kret widziałam osobiście, jak sobie przechodził przez chodnik i w takim klombie izolowanym też. Świetnie radzi.
0: Świetne warunki ma wtedy.
2: A ja myślałam, że sobie w tym roku, u nas są tulipany jeszcze, z jednej strony, ale rzeczywiście z drugiej strony nie ma już
0: jest
2: nic.
0: Wszystko.
2: Już nie ma nic.
0: Takie tutaj nam słuchacz napisał pytanie dotyczące roślin cebulowych. W warzywniku chodzi tutaj mu o różnego typu szczypiory, czy, bo one w tej chwili mają, są ładne, ale może są już twarde, czy je ścinać, czy ten szczypior zielony ścinać już w tej chwili i czy go zostawić na zimę jako całą roślinę, czy tylko same cebulki i przyciąć go?
1: Jeśli nie są porażone przez choroby, to można przy tych warunkach pogodowych tak naprawdę z tego szczypioru przez całą zimę korzystać. On raczej praktycznie pozostaje przez całą zimę. U mnie tak na przykład zostawał przez całą zimę i spokojnie można z niego sobie korzystać.
0: Czyli nie przycinamy raczej go, żeby sobie tam...
1: Nie, bo nie, też bo jak to... przycinamy, to niekiedy ta woda, zwłaszcza jak teraz dużo jest opadów, może spowodować, że nam te cebule zaczną gnić.
0: A no właśnie.
1: Więc jak najbardziej te liście, ja zostawiam u siebie liście i wtedy mi dosyć ładnie zimują te cebule.
2: Też miałam ten dylemat i Piotr mi wybił z głowy.
0: No ja wybijam ci zawsze to z głowy, że nie można go ścinać, bo już tak mieliśmy, że po prostu szczypior po ścięciu go jesienią, no tak jak pani mówi, cebule zgniły i nie mieliśmy już nic do zjedzenia wiosną, nie chciało to nic rosnąć. Pani Aldono, czy takie rośliny, tutaj też mamy rośliny sezonowe, też możemy, jak tutaj nam słuchacz napisał, pelargonie, fuksje, czy też je, czy przycinać je przed jesienią, przed zimą, przed schowaniem, czy przenieść jakoś je do, nie wiem, do chłodnego pomieszczenia, żeby nam się tam przechowały?
1: Jeśli do chłodnego, no to przycinamy, bo to ta roślina, no, żeby nie musiała utrzymywać całej tej masy, prawda, no skoro nie będzie, ona ma tam tylko przezimować ten okres, to no nie z całą tą masą, prawda, to też jej kwiaty, nie dajemy jej po prostu się wycieńczać na kwitnienie, tylko dobrze jest te pędy kwiatowe, znaczy same kwiatostany jej nawet usunąć, no żeby wydatku energetycznego na to nie wydawała, prawda, chociaż przy tych warunkach pogodowych, jakie mamy, pelargonie spokojnie do grudnia nawet mogą stać na zewnątrz, bo niewielkie przymrozki im zupełnie nie szkodzą, no gorzej z fuksjami.
0: Wrażliwe.
1: Natomiast pelargonie spokojnie u mnie do Bożego Narodzenia stoją. No takie przymrozki do minus 5 tu nawet nie szkodzą. A potem oczywiście do chłodnego pomieszczenia przenosimy. Chyba, że mamy możliwość na ciepłym parapecie, no to wtedy nie musimy im tych kwiatów i tych pędów bardzo mocno redukować. Chociaż takie przycięcie dobrze im też robi potem na wiosnę, jak na nowo ruszają, to wtedy się zagęszczają nam i takie ładne drzewka się tworzą. Naprawdę pelargonie przez wiele lat można hodować. Będzie super wyglądała.
2: Czyli ja mogę ją mieć przez wiele sezonów, tak?
0: No tak.
2: Czyli te swoje muszę przytachać.
1: dosyć fajnie zimują. Najlepiej to gdzieś takie temperatura około tak 15 stopni, to wtedy one nawet i całkiem ładnie kwitną. Bardzo ładnie. Tylko tyle, że rzeczywiście może nie teraz akurat od razu przycinać tak bardzo mocno, ale później takie te wygonione, mało doświetlone pędy, to skracamy i dopiero wystawiamy na słońce, jak już tak bliżej wiosny jest, to wtedy możemy też własne sadzonki wyprodukować sobie, bo one się bardzo ładnie ukorzeniają.
0: Tak, i tutaj jeszcze też mamy pytanie dotyczące warzyw. Czy możemy już siać do gruntu nasiona na przyszłoroczne zbiory, jak na przykład tutaj nam słuchaczka napisała szpinak czy rozszponkę. No i pytanie też jest o czosnek. Czy czosnek lepiej wsadzić jesienią, czy wiosną? Ale to jest dość skomplikowane, jeśli chodzi o czosnek, bo tu też kiedyś go uprawialiśmy i to wszystko zależy od tego, czy chcemy mieć go szybciej, czy później, bo to też się z tym wiąże. I
1: dobrze, jak za duże nie urosną przed zimą.
0: No właśnie, to chyba jeszcze...
1: Bo tak. Mniej się zawsze lepiej przezimują niż takie duże.
0: Wybujało już.
1: To jest za wcześnie, ja bym dopiero gdzieś... Tak samo, że zresztą marchewkę można wysiać, ale to tak dopiero w październiku. Przy tych warunkach pogodowych to tak samo, jak jest ze zbożami. Kiedyś się we wrześniu, prawda, o zimę wysiewało, tak do 15 października praktycznie, a teraz znam rolników, którzy nawet w grudniu posieją o zimę i bardzo dobrze przezimuje, nawet lepiej niż te właśnie październikowe, bo za duże nam wyrośnie i później gorzej zimuje, właśnie potem pleśnie różne dopadają nam takie rośliny za mocno wyrośnięte, więc to przy tych warunkach pogodowych jeszcze poczekajmy.
0: No to nam słuchacz przysłał pytanie na początku programu, ale o tym nie rozmawialiśmy jeszcze, bo... Chyba sobie to zostawimy na następną audycję, bo no, wiadomo, niektórzy mają też oczka wodne i tutaj te oczka wodne też wymagają pielęgnacji oczywiście. Pytanie dotyczy, czy przenosimy do domu wodne rośliny. No, nie wiem, o jakie rośliny tutaj chodzi, bo nie napisał, ale no właśnie, może zostawimy ten...
1: To trochę skomplikowane, to tak. Oczko wodne to na całą audycję.
2: I tak się umówimy, Pani Aldono.
0: Pani Aldono, chyba zostawimy tak, bo tutaj oczka wodne, no właśnie, nie, na ten temat jeszcze nie rozmawialiśmy. A jest to ciekawy temat, na pewno.
1: Bardzo ciekawy temat. To jest cały ekosystem, który się...
0: No właśnie.
2: To nie zdradzamy. Pani Aldono, do następnego razu, kiedy będziemy mogli się umówić na kolejną audycję? Przyszłą środę?
1: No, może być.
0: Środę z Panią Aldoną.
2: Środa z Panią Aldoną. Czyli będziemy już myśleli o oczkach wodnych.
1: Dobrze.
2: Kolejny
0: Dobrze, to
2: temat.
0: Zrobimy temat specjalnie o oczkach wodnych. Dzisiaj tak nieco krócej, dlatego że mamy też za chwileczkę jeszcze... Musimy tutaj słuchaczom powiedzieć, bo mamy też jeszcze gościa, z którym w studio, który będzie i wszystko się dzisiaj tak układa, że jedna audycja jest za drugą, ale to dobrze chyba też, mam nadzieję, że...
2: Ale o tych drzewach to mnie pani zaskoczyła.
0: Tak.
1: O drzewach też można by było długo rozmawiać, o tym, jak one funkcjonują.
2: I będziemy.
0: I będziemy, Pani Aldono, rozmawiać.
2: I będziemy, bo tu pytania przyszły.
0: No bo na przykład ja sam mam pytanie takie, chociażby...
2: Przestań, bo zagadasz, Panią Aldonę, Pani Aldono.
0: Mieliśmy jabłonkę. Cztery jabłonki. No tak, jedna bardzo ładnie owocowała, naprawdę miała piękne owoce i bardzo smaczne, ale nagle jakby coś...
2: Poziom wody
0: obniżył się poziom wody, czy coś w tym rodzaju i niestety tego nie wiemy. Pozostałe rosną, ale ta jedna niestety nie wytrzymała.
1: Być może ktoś jej korzenie popodgryzał.
0: A może
2: mieć pani rację.
0: Bo...
1: To jak nie widać przyczyny, to może być ona właśnie pod ziemią gdzieś zlokalizowana. Albo na przykład coś się wylało w pobliżu tej jabłonki.
0: Nie, to raczej nie. Tutaj to raczej wykluczamy, ale no, zobacz, porozmawiamy o tym jeszcze.
1: Okej, dobrze.
0: Czyli zapraszamy za tydzień. W środę, nie we wtorki.
2: W środę, o 10:50.
0: O 10:50
2: spotkamy. A pytań przyszła pani Aldono.
0: Kolejne spotkanie z panią Aldoną Fenek, która jest niesamowitą popularyzatorką wiedzy przyrodniczej i też ma ogromną wiedzę. Jak słyszymy, na wiele różnych tematów możemy rozmawiać tutaj godzinami.
2: Do usłyszenia.
1: Dziękuję państwu bardzo za uwagę. Do usłyszenia.
0: Wszystkiego dobrego życzymy naszym słuchaczom. Zapraszamy już za moment na kolejną audycję, a dzisiaj bardzo dziękujemy, że byliście z nami. Lord, I'm gonna get so hot tonight.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: zróbmy taki mały happening. Panie Wojciechu, czy pan by powiedział to zdanie pani Krysiu, kocham panią wszystko? O.
1: Belo! Belo! Belo!
0: Na umówiony znak.
2: Dobrze, to ja będę wiedział.

0: szabas i ma w oczach blask. Głośno woła:
1: Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko.

0: I też strasznie się cieszę, że tak dużo osób przyszło wysłuchać mojego wykładu. To jest naprawdę bardzo miłe. Natomiast o czym chciałbym dzisiaj Państwu powiedzieć, to chciałbym poruszyć tematy związane z mechanizmami komórkowymi starzenia. Szczególnie chciałbym się skupić na starzeniu się układu nerwowego, konkretnie mózgu, i poruszyć temat, który pewnie wszystkich nas najbardziej ciekawi, czy te procesy starzenia można w jakiś sposób zatrzymać albo nawet odwrócić. Może uda mi się na to pytanie odpowiedzieć. Okej, ale może na początek, żebyśmy się trochę rozruszali, to proponuję szybki quiz. Quiz będzie polegał na tym, że powiem Państwu, przedstawię Państwu kilka zwierząt. Dla wygody one są uszeregowane od najmniejszego do największego. I zadaniem Państwa będzie uporządkowanie tych zwierząt od najkrócej żyjącego do najdłużej żyjącego. Wiem, że zadanie wydaje się proste, ale może wcale takie nie być, bo wybrałem zwierzęta takie bardziej egzotyczne niż kot, pies czy koń. Okej, to może przejdźmy do rzeczy. Zaczniemy od stułbi, czyli takiego małego parzydełkowca, 3-centymetrowego. Który wygląda trochę jak polip. Drugie zwierzę to golec piaskowy, taki gryzoń afrykański, który wygląda trochę jak kret, też żyje pod ziemią, tylko że nie ma sierści. Następne zwierzę to gąbka szklana, takie bardzo pradawne stworzenie zamieszkujące głębiny oceanów. Antylopa gnu z afrykańskiej sawanny. Kałamarnica olbrzymia to taki mięczak, który dochodzi do olbrzymich rozmiarów, ponad 10 metrów. No i wreszcie wal grenlandzki, czyli gatunek wieloryba. To może dajmy sobie minutkę, żeby się nad tym zastanowić. Można sobie to gdzieś zapisać, można po prostu zdecydować, które zwierzę będzie żyło najkrócej, a które najdłużej. Oczywiście chodzi mi o średnią długość życia na wolności. No dobra, no to daję tą chwilkę na zastanowienie się i po tej minucie po prostu wracam. I zobaczmy, jakie są prawidłowe odpowiedzi. Najkrócej z tych wszystkich zwierząt żyje kałamarnica olbrzymia, około 2 lat. Potem mamy gnu, który żyje około 20 lat. Golec piaskowy żyje ponad 30 lat. Wal grenlandzki ponad 200 lat. Gąbka szklana żyje już bardzo długo, bo szacuje się, że długość życia tego gatunku to 15 tysięcy lat. I wreszcie stułbia, która teoretycznie przynajmniej z biologicznego punktu widzenia jest nieśmiertelna, ponieważ jej komórki się w ogóle nie starzeją. Czy ktoś z Państwa odgadł prawidłową kolejność?
1: Nie.
0: Tak myślałem. Jeżeli ktoś może z słuchających online to zrobił, to wielkie gratulacje, bo dla mnie ta kolejność w ogóle nie jest intuicyjna, a tym bardziej nieintuicyjna jest dla mnie ta wielka rozpiętość w długości życia zwierząt. Jak widzicie, niektóre zwierzęta, niezależnie od wielkości, żyją 2 lata, a niektóre, nie wiem, 1000 czy 15 tysięcy lat. Z tego naszego małego eksperymentu albo naszego małego quizu myślę, że moglibyśmy pokusić się na wysnucie takiego wniosku, że długość życia w większości gatunków jest w jakiś sposób zaprogramowana. Czyli jest tak jakby cechą gatunkową, jak długość kończyn albo waga, albo wielkość ogólnie. Jeżeli przyjmiemy takie założenie, to nasuwają się naturalnie 3 pytania. Pierwsze, dlaczego różne gatunki mają zaprogramowaną różną długość życia, tak? Dlaczego wszystkie nie mogą żyć wiecznie? Też skoro to zaprogramowanie istnieje, to pytanie, w jaki sposób ta długość życia organizmu może zostać zaprogramowana z biologicznego punktu widzenia? I wreszcie, czy możemy na ten proces wpływać? Właśnie na te zagadnienia chciałbym dzisiaj z Państwem poruszyć. Okej, to zacznijmy może od pytania dlaczego. Właściwie wszystko, czym my jesteśmy i czym jest świat ożywiony, kształtowane jest przez ewolucję. I myślę, że w ewolucji powinniśmy poszukiwać odpowiedzi na pytanie dlaczego. Żeby ugryźć ten temat, myślę, że

0: powinniśmy posłużyć się przykładami, bo w ten sposób będzie nam najłatwiej jakby złapać odpowiedź na to pytanie. Na warsztat weźmy sobie najpierw krótko żyjące zwierzę, czyli mysz domową. Mysz domowa na wolności żyje około roku, może półtora roku. Dlaczego tak krótko? Odpowiedź na to pytanie możemy sobie znaleźć, patrząc, w jakim środowisku żyje mysz. Generalnie na mysz poluje właściwie wszystko, co ma zęby i chciałoby tą mysz zjeść. I nawet jeśli taka mysz, takiej myszy uda się uniknąć losu dania drapieżników, no to i dożyje oczywiście pory zimowej czy jakichś niższych temperatur, no to będzie z kolei wystawiona na te niskie temperatury jako małe zwierzę, ma małe szanse, żeby sobie w tych niskich temperaturach poradzić. Będzie tam mało jedzenia, więc prawdopodobieństwo tego, że taka mysz będzie żyła długo, jest na tyle małe, że gen na długowieczność w takim zwierzęciu nie mają nawet szansy nigdy się zafiksować, tak? Tam po prostu nie ma myszy, która dożyje 60 lat i będzie mogła przekazać swojemu potomstwu geny na długowieczność na to, żeby móc dożyć 60 roku życia. Natomiast dla myszy bardzo sensowne jest inwestowanie w geny związane z rozmnażaniem, dlatego myszy rozmnażają się niezwykle szybko. Stąd jakby można sądzić, że to środowisko ukształtowało długość życia myszy. Bo rzeczywiście myszy, nawet jeżeli weźmiemy je z ich naturalnego środowiska, one wcale nie będą żyły dłużej, nadal będą żyły około 2 lat. Zupełnie odwrotną strategię mają takie organizmy jak gąbki, które żyją w głębinach oceanów, ponieważ możemy sobie wyobrazić, że w głębinach oceanów nie ma za bardzo drapieżników. Też warunki, chociaż niezbyt przyjazne dla człowieka, są niezwykle stabilne. Jest tam stała temperatura, stałe ciśnienie, nic właściwie się nie dzieje, tak? Dlatego możemy sobie wyobrazić, że jak już taka gąbka zagnieździ się na dnie morskim, to może sobie czekać w nieskończoność na takie dogodne warunki, gdzie znajdzie się pokarm dla niej i będzie mogła się szybciej rozmnażać. Także inwestycja w długie życie dla gąbki jest jak najbardziej sensowna. Stąd możemy sądzić, że właśnie to środowisko sprawia, że gąbki żyją niezwykle długo na dnie oceanów. Pytanie, czy ta reguła dotyczy człowieka? Cóż, co do tego nie ma takich jasnych dowodów, tak? Ale są pewne przesłanki. Otóż oczekiwana długość życia człowieka przed rewolucją przemysłową wynosiła około 55 lat. I jeżeli spojrzymy sobie na statystyki ryzyka czy częstotliwości występowania chorób związanych z wiekiem, takich jak na przykład nowotwory, zobaczymy, że mniej więcej w wieku 55 lat zaczyna się bardzo gwałtowny wzrost częstotliwości zachorowania na te choroby. Czy to jest przypadek? Ciężko powiedzieć. Trudno powiedzieć. Ale wydaje mi się, że nie. Okej, na podstawie tych informacji możemy wysnuć taki wniosek, że życie dłużej niż pozwalają na to warunki środowiskowe jest właściwie do niczego niepotrzebne. Dlatego stworzenia, które wyewoluowały w danych warunkach, żyją właśnie tyle, na ile te warunki im pozwalają. Oczywiście to jest tylko jedna z teorii, dlaczego w ogóle ten proces starzenia istnieje w świecie zwierząt. Jest ich więcej. I dla tych, którzy są zainteresowani tym tematem, chcieliby dowiedzieć się więcej, to na pewno polecam taki artykuł Timeline of Aging Research w Encyclopedia of Gerontology and Population Aging albo książkę Biogerontologia pod redakcją kierownika zakładu, w którym pracuję, znakomitego specjalisty w dziedzinie starzenia, profesor Ewy Sikory. Świetna książka w ogóle, swoją drogą. Bardzo, bardzo ją lubię. Lubię do niej wracać. Okej, powiedzieliśmy sobie już, dlaczego w ogóle istnieje proces starzenia. Teraz spróbujmy sobie odpowiedzieć na to, w jaki sposób ten proces starzenia jest regulowany. Myślę, że nie pomylę się, jeżeli powiem, że większość organizmów przed etapem śmierci, doświadcza etapu starzenia. I ten etap starzenia to postępujące pogarszanie się funkcji organizmu prowadzące do zwiększenia podatności na niekorzystne czynniki środowiskowe oraz muszę to jakoś przełożyć. No, jest napisane, można sobie przeczytać. Zgubiłem się w odmianach, przepraszam. W każdym razie jest to cytat z książki, o której przed chwilą powiedziałem, czyli Biogerontologia. I czym się to starzenie objawia u człowieka? Generalnie dochodzi do obniżenia funkcjonalności wielu układów narządów i tkanek. W układzie nerwowym obserwujemy zwiększone ryzyko wystąpienia demencji, w układzie krwionośnym zwiększone ryzyko wystąpienia zawału albo udaru. Organy przestają czasem funkcjonować prawidłowo. Też układ ruchu ulega deterioracji, zmniejsza się siła mięśni i funkcjonalność stawów. Teraz, żeby zrozumieć proces starzenia na poziomie tkankowym i całego organizmu, myślę, że powinniśmy spojrzeć na ten proces z punktu widzenia składowych tkanek i organów, czyli na proces starzenia się komórek. I tutaj mają Państwo schemat komórki, czyli mamy jądro komórkowe, mamy cytoplazmę, mamy błonę cytoplazmatyczną. I można powiedzieć, że każda komórka jest fabryką, która spełnia jakieś funkcje, produkuje jakieś rzeczy albo właśnie coś wykonuje jakieś funkcje. I teraz tak jak każda fabryka, tak komórka potrzebuje do swojego funkcjonowania energii. Dla komórki źródłem energii, czy elementem generującym energię są mitochondria, czyli specjalne struktury, które tą energię produkują. Jest to energia chemiczna, ale podobnie jak elektrociepłownie na przykład podczas produkcji energii uwalniają zanieczyszczenia, tak mitochondria podczas produkcji energii uwalniają, powiedzmy sobie, takie składniki będące skutkiem ubocznym ich pracy. I te składniki to reaktywne pochodne tlenu. Te reaktywne pochodne tlenu, jak nazwa wskazuje, są bardzo reaktywne, czyli bardzo chętnie oddziaływują z innymi cząsteczkami w komórce. Czy to będą białka, czy to będą cząsteczki DNA, czy tłuszcze, czy lipidy, przepraszam. Może być tak, że to oddziaływanie między reaktywnymi formami tlenu a tymi cząsteczkami prowadzi do uszkodzenia tych cząsteczek. Możemy sobie też wyobrazić, że i to oddziaływuje też na same mitochondria, tak? I te mitochondria też ulegają uszkodzeniu i jak zostają uszkodzone, no to generują jeszcze więcej tych reaktywnych form tlenu. To prowadzi do tego, że te mitochondria zupełnie przestają działać i zaczynają zaśmiecać komórkę. Taka komórka zaczyna gromadzić śmieci dosłownie, czyli uszkodzone elementy. Oczywiście na drodze ewolucji wykształciły się najprzeróżniejsze mechanizmy naprawcze, chroniące komórkę przed tym negatywnym działaniem metabolizmu. Metabolizm to ogólnie rzecz biorąc proces związany z generowaniem energii przez komórkę. To jest wielkie uproszczenie oczywiście, ale na potrzeby tego wykładu uznajmy, że to jest właśnie to. I tak jak w każdej fabryce mamy ekipę porządkową i ekipę remontową, tak w komórce mamy na przykład autofagię. To jest taki proces, który można porównać do ekipy sprzątającej. Ponieważ autofagia odpowiada za usuwanie tych śmieci z komórki. Też enzymy oksydacyjne zajmują się neutralizacją reaktywnych form tlenu. Jeśli chodzi o ekipę remontową, to byłyby nią enzymy naprawiające uszkodzone DNA. I teraz wyobraźmy sobie, co się stanie, jeżeli ilość tych śmieci czy tych uszkodzeń, usterek w fabryce jest zbyt duża, żeby ekipa sprzątająca i ekipa remontowa mogła sobie z tym poradzić. No, taka fabryka działa coraz gorzej, tak? Może zatrudnić coraz mniej specjalistów do tego, żeby naprawiać te uszkodzenia. No i w pewnym momencie bankrutuje. I ten punkt, w którym komórka nie radzi sobie już z uszkodzeniami i śmieciami, może przyjść w różnym momencie. I ten czas, kiedy pojawia się nieodwracalne uszkodzenie komórek, zależy od dwóch czynników. Jest, można powiedzieć, wypadkową, okej, dla uproszczenia dwóch czynników, oczywiście może być ich więcej, ale dla uproszczenia powiedzmy sobie, że jest wypadkową dwóch czynników. Jeden czynnik to tempo metabolizmu, czyli szybkość, ilość tej energii, która jest generowana i tym samym tych reaktywnych form tlenu. Z drugiej strony mamy wydajność mechanizmów naprawczych, która możemy sobie wyobrazić, że im jest wyższa, tym komórka dłużej może funkcjonować przy danym tempie metabolizmu. Także jeżeli potrafimy sobie to wyobrazić, no to będzie po prostu taka wypadkowa tych dwóch czynników. W zależności od tego, czy im niższe tempo metabolizmu, im wyższa wydajność mechanizmów naprawczych, tym dłużej komórka będzie prawidłowo funkcjonować. No ale dla większości komórek przychodzi taki punkt zwrotny, w którym ilość uszkodzeń przekracza zdolności naprawcze i dochodzi do pojawienia się takiej pętli przyspieszenia zwrotnego, czyli takiego błędnego koła, gdzie uszkodzenia generują kolejne uszkodzenia i te kolejne uszkodzenia wzmacniają proces degeneracji komórki. Tak, bardzo dziękuję. Co się dzieje, jeżeli taka komórka osiągnie punkt, w którym nie może już prawidłowo funkcjonować? Ma dwie drogi. Jedna to jest taka, że po prostu umrze, a druga to jest droga komórki senescentnej, czy fenotyp senescentny. Senescencja to z angielskiego, myślę, że można to przetłumaczyć na starzenie. I taka komórka senescentna ma bardzo charakterystyczne, ulega charakterystycznym zmianom. Po pierwsze, zwiększa swoją objętość. Tu po lewej stronie widzą Państwo komórki normalne, a po prawej stronie komórki senescentne. I tak jak powiedziałem, te komórki senescentne zwiększają swoją objętość, przestają się dzielić, co jest, no, podziały dla komórek są jakby kluczową ich funkcją strukturalną, tak? Dzięki podziałom komórki mogą regenerować tkankę. W momencie, w którym przestają się dzielić, nie mogą spełniać już tej funkcji. Oprócz tego te komórki, jakby w nich, w cytoplazmie tych komórek bardzo wyraźnie widać pęcherzyki pełne właśnie tych śmieci, które powstały w wyniku starzenia się tej komórki. Teraz takie komórki senescentne potencjalnie są dla nas niebezpieczne, ponieważ są one uszkodzone i mogą teoretycznie zamienić się w komórki nowotworowe. Dlatego na drodze ewolucji wytworzyły się mechanizmy pozwalające na ich usuwanie i jest to niczym więcej jak tylko zwiększeniem produkcji tak zwanych cytokin prozapalnych, takich czynników, które zwabiają układ odpornościowy do tej komórki. Chodzi o to, żeby ten układ po prostu tam przywędrował i zlikwidował taką komórkę. Można to porównać do takiego syndyka, który zajmuje się masą upadłościową fabryki, która zbankrutowała. I myślę, że takim dobrym przypadek Czarnobyla dobrze obrazuje starzenie się komórkowe, ponieważ tak jak Państwo wiedzą, w Czarnobylu po wybuchu czy tam awarii elektrowni atomowej z dnia na dzień przestały w tym mieście funkcjonować jakiekolwiek służby porządkowe, służby naprawcze i miasto zostało pozostawione samemu sobie. I jak widać na tych zdjęciach, wystarczyło właśnie zatrzymać procesy sprzątania, żeby miasto uległo samoistnie ruinie. Podobnie jest właśnie z komórkami, czyli jeśli nie będziemy aktywnie przeciwdziałać temu chaosowi, który się generuje w komórce, on sam doprowadzi do jej uszkodzenia i ewentualnie ostatecznie do jej śmierci. Okej, ale jak mówiłem, moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół układu nerwowego, dlatego chciałbym troszkę więcej powiedzieć o starzeniu się układu nerwowego w kontekście tego, co już sobie powiedzieliśmy. Myślę, że najbardziej oczywistym przejawem działania układu nerwowego są funkcje poznawcze, czy zdolności poznawcze, czyli zdolność do zapamiętywania, uczenia się, komunikacji. I wydajność tych funkcji poznawczych osiągamy około 20 roku życia. Osiąga się około 20 roku życia i to jest maksymalna wydajność. I od tego czasu wydajność tych funkcji poznawczych spada. Są takie te funkcje poznawcze, część z nich utrzymuje się na wysokim poziomie pomimo wieku, pomimo postępującego wieku. I to są wyuczone umiejętności, prawidłowe wskazywanie kolejności zdarzeń i rozpoznawanie. Natomiast niestety znaczna część z nich ulega osłabieniu i to są szybkość przetwarzania informacji, zdolność utrzymywania uwagi, pamięć krótkotrwała, zdolność uczenia się, zdolności organizacyjne i elastyczność, rozumiane jako zdolność do adaptacji do nowych sytuacji. I teraz, żeby zrozumieć, co stoi za tymi deficytami poznawczymi, które pojawiają się wraz z wiekiem, przypomnijmy sobie, jak działa mózg. Otóż mózg jest siecią neuronalną, czyli siecią neuronów, które połączone są między sobą za pomocą synaps. Te synapsy tworzone są przez wypustki znajdujące się na takich rozgałęzieniach neuronów, aksonach i dendrytach. Wypustki, które tutaj właśnie widzicie, albo może nawet lepiej będzie je widać tutaj, to jest zdjęcie rzeczywistego neuronu szczura, na którym widać, że te wypustki są bardzo zróżnicowane, jeśli chodzi o kształt. I w zależności od swojego kształtu mogą tworzyć bardziej stabilne synapsy albo mniej stabilne synapsy. Mniej stabilne połączenia albo bardziej stabilne połączenia. I teraz im ta wypustka jest większa i bardziej grzybkowata, tym tworzy bardziej stabilne połączenia, a im jest węższa i mniejsza, tym to połączenie jest mniej stabilne. Pytanie, co z tego wynika? Generalnie z wiekiem ilość połączeń stabilnych spada na rzecz niestabilnych. Wiąże się, jakby wynika z tego to, że taki dojrzały układ nerwowy jest bardzo dobry w przywoływaniu już nauczonych umiejętności albo wiedzy, natomiast ma problem z nauczeniem się nowych rzeczy, ponieważ tych mniej dojrzałych połączeń jest po prostu mniej, czyli jest większa trudność w ich powstawaniu. Też stabilność układu nerwowego w wieku dojrzałym może wiązać się z trudnością zapominania, czyli trudnością zmiany nawyków, które się już ma. W układzie nerwowym występuje również pewnego rodzaju balans między pobudzeniem a hamowaniem. To może brzmieć enigmatycznie, ale chodzi po prostu o to, że to pozwala nam na segregację bodźców, czyli na odróżnianie bodźców, które są dla nas istotne od tych, które są dla nas nieistotne. I z wiekiem ta równowaga przesuwa się w stronę pobudzenia, przez co mniejsze bodźce są dla nas pobudzające i to sprawia, że trudniej jest utrzymać. To oczywiście wielkie uproszczenie, ale generalnie powoduje to, że trudniej jest nam utrzymać uwagę. Ten proces może z czasem doprowadzić do czegoś, co nazywa się toksycznością od pobudzenia, polegającą na tym, że taki ciągle aktywowany układ nerwowy zaczyna być uszkadzany przez tą aktywność. To może nawet prowadzić do śmierci komórek i komórki generalnie próbują się przed tym bronić w ten sposób, że zmniejszają liczbę połączeń z innymi komórkami. To objawia się w ten sposób, że zaczynają zmniejszać liczbę tych połączeń, czy synaps i też zmniejszają swoje rozgałęzienia takie większe. Też komórki są takie bardzo pobudzone, są mniej chętne do tego, żeby tworzyć nowe połączenia. Dlatego może się to przekładać na trudności w uczeniu się nowych rzeczy. Okej. I teraz pytanie, czy możemy wpływać na ten proces albo go w jakiś sposób odwrócić? Odpowiedź brzmi tak. Jednym z najlepiej poznanych sposobów na zahamowanie albo odwracanie starzenia są restrykcje kaloryczne. I restrykcje kaloryczne to nic innego jak ograniczanie liczby przyjmowanych kalorii bez indukowania niedoborów żywieniowych, czyli zmniejszanie ogólnie ilości pobranych kalorii, ale dostarczanie wszystkich niezbędnych składników odżywczych, czyli witamin, soli mineralnych i tak dalej. I teraz w jaki sposób te restrykcje kaloryczne wpływają na długowieczność komórek? Jednym z mechanizmów jest działanie przez kinazę TOR. Już mówię, co to jest. Kinaza TOR aktywowana jest w obecności aminokwasów, czyli możemy sobie wyobrazić, że jak zjadamy jakiś posiłek, który zawiera białko, no to to białko jest w układzie pokarmowym rozkładane na pojedyncze aminokwasy. Te aminokwasy trafiają do krwiobiegu i potem są dystrybuowane do komórek. I teraz komórka zazwyczaj wybiera najłatwiejszą drogę syntezy nowych składników, tak? W tym przypadku białek. Czyli komórka nie chce robić recyklingu białek, które są uszkodzone, tylko stara się pobierać czy syntetyzować białka z aminokwasów, które są już dostępne, tak? Gotowe do użycia. Dlatego skupia się na tym, żeby te aminokwasy wykorzystać i hamuje proces autofagi, tak? Więc możemy sobie wyobrazić, że jeżeli tych aminokwasów z diety będzie mniej, no to ten ta kinaza mTOR będzie mniej aktywna i tym samym będzie stymulowany proces autofagi, czyli ten proces sprzątania śmieci w komórce. Innym mechanizmem, w jaki restrykcje kaloryczne wpływają na długowieczność komórek, jest działanie przez insulinę. Insulina jest peptydem, który wydzielany jest w odpowiedzi na obecność glukozy. Czyli jeżeli jemy jakiś posiłek, podnosi poziom glukozy, to z kolei podnosi poziom insuliny, a insulina daje sygnał komórkom do tego, żeby skoncentrowały się na gromadzeniu składników odżywczych ogólnie. I teraz, skoro ta komórka pod wpływem insuliny chce skupić się na gromadzeniu składników odżywczych, no to tym samym będzie hamowała procesy związane z naprawą DNA czy neutralizacją reaktywnych form tlenu. To oczywistą w takim razie rzeczą będzie, że jeżeli będziemy dostarczać sobie mniej węglowodanów, tym samym mniej będzie insuliny, te procesy naprawcze nie będą hamowane, więc będą bardziej wydajne i tym samym możemy zwiększyć tą długowieczność, szeroko pojętą. Chciałbym Państwu też powiedzieć o takiej nowej grupie substancji, która nazywa się senolitykami, czyli tak jak Państwo pamiętają, mieliśmy komórki senescentne, tak? Czyli te komórki stare, które są uszkodzone i generują stan zapalny. Odkryto substancje, które selektywnie potrafią usuwać właśnie te senescentne komórki, które zresztą w literaturze czasem nazywane są komórkami zombie. Dlatego te senolityki można by było nazwać właśnie takimi zabójcami zombie. I możemy sobie wyobrazić, że zastosowanie takich substancji będzie wiązało się z usuwaniem tych komórek senescentnych. A skoro usuniemy komórki senescentne, to pozbędziemy się też, możemy się pozbyć podwyższonego stanu zapalnego, który te komórki senescentne generują. Tak jak Państwu powiedziałem wcześniej, te komórki senescentne zaczynają wydzielać czynniki zapalne po to, żeby zwabić do siebie układ odpornościowy. Ale jeśli tych komórek jest bardzo dużo w danej tkance, w danym organie, to poziom stanu zapalnego rośnie do tego stopnia, że zaczyna zaburzać funkcjonowanie tej tkanki, tego organu. To tak jakby też na dystans to negatywnie wpływa na układ nerwowy. Nawet jeśli bezpośrednio nie ma w układzie nerwowym komórek senesentnych, to same czynniki zapalne, które są wydzielane przez nie i podnoszą ten bazowy poziom senescencji, stanu zapalnego, może negatywnie wpływać na pracę układu nerwowego. Dlatego możemy sobie wyobrazić, że jeśli zastosujemy senolityki, to ten poziom stanu zapalnego będzie niższy i tym samym poprawi się działanie układu nerwowego.
1: Ale jeszcze raz, co to są te senolityki?
0: To są takie substancje, które mogą selektywnie niszczyć stare komórki w organizmie.
1: A przykład jaki?
0: Właśnie teraz pokażę przykład, bo to są nasze własne badania, które...
1: A autofagi nie wystarczą?
0: Okej, to jest bardzo dobre pytanie. Może zanim przejdę do tego, bo to już właściwie końcówka mojej prezentacji, to mogę od razu odnieść się do tego bardzo dobrego pytania. Ponieważ starzenie jest wieloczynnikowe, tak? Tak jak pokazywałem, różne ścieżki, różne szlaki są zaangażowane w ten proces i stymulowanie autofagii oczywiście będzie przynosiło pozytywny efekt, ale możemy sobie wyobrazić, że jeżeli będziemy stymulować autofagię i będziemy działać w jakiś inny sposób, to możemy uzyskać efekt synergistyczny, czyli sumowania się tych podejść do procesu, do zahamowania albo cofania procesu starzenia. Natomiast wracając do senolityków, chciałbym Państwu pokazać, że wraz z przyjaciółmi, z pracowni Molekularnych Podstaw Starzenia staramy się właśnie eksplorować możliwości tych substancji jako potencjalnych terapeutyków pozwalających na radzenie sobie z negatywnymi skutkami starzenia. I ostatnio opublikowaliśmy wyniki, gdzie pokazaliśmy pozytywny wpływ mieszaniny dwóch substancji o właściwościach senolitycznych na zdolności poznawcze u starych szczurów. Czyli nasza hipoteza była taka, że podawanie tych substancji pozwoli na cofnięcie się tych zaburzeń poznawczych, które spontanicznie pojawiają się u zwierząt z wiekiem. I rzeczywiście udało nam się uzyskać pozytywne wyniki. Zgodnie też z naszą hipotezą poprawiła się plastyczność neuronalna tych zwierząt, czyli jakby ten mózg...
2: Słuchacie Radio Kurpatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: W stanie tworzyć więcej niedojrzałych połączeń i tym samym uczyć się lepiej. Zauważyliśmy również pewne zmiany w obrębie biochemii mózgu i obniżony ogólny stan zapalny organizmu. No, to jakby te wyniki są na pewno takim ciekawym potwierdzeniem prawdopodobieństwa pozytywnego działania tych substancji w kontekście terapeutycznym. To jest grupa, w której pracuję. To jest profesor Ewa Sikora. W każdym razie chcę tylko powiedzieć, że zachęcam do wspierania naszej pracy, naszych badań, ponieważ staramy się właśnie badać substancje albo badać podejścia, które mam nadzieję kiedyś będą mogły być wykorzystywane przez każdego z nas. Albo przynajmniej próbujemy zrozumieć je lepiej. Dziękuję za uwagę.